Ostatni dzień świętego Romualda z Camaldoli, opata. Gdy ty się modlisz, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. Z Ewangelii świętego Mateusza. 19 czerwca, rok 1027. Val di Castro. Cela pustelnika, oddalona od opactwa. Romuald siedzi nieruchomo, nie pierwszy raz. Przez całe życie uczył braci, że cela może być rajem. Nie dlatego, że jest piękna, cela jest ciasna, drewno wilgotne, w kącie leży słoma, powietrze pachnie wodą i ziemią, ale Bóg jest blisko. Właśnie tu świat przestaje wydawać rozkazy. Myśli przychodzą także dziś, jedna po drugiej, jak ryby pod ciemną wodą. Twarz brata, niepokój o klasztor, słowo, które można było powiedzieć łagodniej, gniew, który kiedyś nazwał gorliwością, dzieła, które zostawił, miejsca, z których odchodził. Romuald nie sięga po żadną z tych myśli. Czeka. Dobry rybak nie mąci wody. W tym samym czasie młody brat Jan idzie ścieżką od zabudowań. Nie jest strażnikiem, nie jest też posłańcem. Starsi kazali mu tylko sprawdzić, czy ojcu Romualdowi niczego nie brakuje. Przynieść wodę, zostawić chleb, nie przeszkadzać, wrócić. Przy progu leży chleb z poprzedniego dnia, nietknięty. Brat Jan zatrzymuje się przy drzwiach, przez chwilę słucha. Zza drzwi dochodzi oddech, cichy, nierówny, ale jest. Brat Jan podnosi rękę, jakby chciał zapukać. Ale nie puka. Kładzie świeży chleb obok wczorajszego, zostawia wodę. Wraca. Bracia mówią o nim szeptem. Romuald. Ten, który całe życie szukał miejsca, w którym człowiek nie zasłania Boga. Nie odchodził dlatego, że ludzie byli mu obcy. Odchodził, gdy czuł, że zamiast iść dalej, zaczynają zatrzymywać się przy nim. Kiedy stawał się ważniejszy niż droga, kiedy uczniowie pragnęli jego słowa bardziej niż ciszy Boga, odchodził. Kiedy klasztor robił się zbyt wygodny, odchodził. Nie chciał być dla nikogo końcem drogi. W Camaldoli zostawił braciom cele rozsiane po lesie, jak gniazda. Nie po to, by uciekli od świata. Po to, by wreszcie przestali uciekać od Boga. Brat Jan idzie drugi raz. Chleb z poranka leży nietknięty, woda nieruszona. Teraz trudniej mu odejść. Chory człowiek nie powinien być sam. Starzec nie powinien konać bez ręki na czole. Brat Jan wie o tym. I wie jeszcze jedno. Romuald prosił, żeby go nie zatrzymywać. Brat Jan pochyla głowę ku drzwiom. Słyszy oddech, bardzo słaby. Jest tak blisko, że wystarczyłoby naprzeć na drzwi ramieniem. Nie robi tego. W tym samym czasie Romuald słyszy obecność. Ktoś stoi za drzwiami, nie puka. Stary mnich nie otwiera oczu. Nie szuka już nowych słów. Nowe słowa są dla tych, którzy jeszcze chcą coś ocalić. Romuald wraca do psalmów, do drogi, której kazał braciom nie opuszczać. Nie mówi ich głośno, na to nie ma już sił. Ale słowa są w nim.
jak znajoma ścieżka, którą trzeba iść po ciemku. W celi człowiek nie ma się czym zasłonić, nie ma uczniów, nie ma dzieł, nie ma sporów, nie ma nawet własnej gorliwości. Zostaje oddech, myśl, imię Boga. Uczył braci, że pustelnik ma siedzieć jak piskle, nie jak pan własnej świętości, nie jak sędzia świata, jak stworzenie, które czeka, aż zostanie nakarmione łaską. Romuald słyszy, że brat Jan nadal stoi za drzwiami. Nie woła go, nie dlatego, że go odrzuca. Porusza dłonią, kreśli znak krzyża nad bratem, nad sobą, nad tą ostatnią granicą. Teraz obaj wypełniają tę samą regułę. Jeden w środku, drugi na zewnątrz. Wieczorem Jan wraca po raz trzeci. Nie niesie już niczego. Staje przed drzwiami, słucha. Nic. Czeka jeszcze chwilę. Potem biegnie ku budynkom. Wraca ze starszym mnichem. Drzwi ustępują z cichym skrzypieniem. W celi jest mało rzeczy. Deska, psałterz, słoma przy ścianie. Ciało Romualda. Siedzi na skraju łóżka, dłonie splecione. Opuszczona na pierś głowa. Jakby nie opuścił posterunku. Nie przed ludźmi, przed własnymi myślami. Brat Jan klęka. Przez cały dzień chciał tu wejść. Nie z ciekawości, z miłości. Ale tego dnia miłość musiała nauczyć się czekać. Nie zabrać Bogu ostatniej godziny. Nie wypełnić ciszy własną troską. Nie wejść tam, gdzie człowiek kończy rozmowę z tym, który jest w ukryciu. Bracia wynoszą ciało przed zmierzchem. Jan zostaje jeszcze przez chwilę. Na desce leży stary, zniszczony psałterz. Nie bierze go od razu do rąk. Najpierw patrzy. Myśli przychodzą jedna po drugiej. Jak ryby pod ciemną wodą. Jan próbuje nie zatrzymać żadnej. Czeka.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, kochany Tato, dzięki Ci za Twoją opiekę nad nami, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Bądź uwielbiony w Twoim Synu, w Twoim Duchu, Panie, w tym, że przychodzisz do nas każdego dnia, że nami się opiekujesz, że przytulasz nas do swego serca, Panie, i napełniasz nasze serca miłością, nadzieją, wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomek. Witaj.
1: Witam.
0: I jak Pan Bóg przychodzi do dorosłego człowieka?
1: Nagle. Nagle. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Żyjemy we własnym świecie. A on nagle przychodzi i pokazuje, że ten świat to nie jest ten świat.
0: Co to znaczy, ten świat to nie jest ten świat?
1: Żyjemy w pewnym świecie we własnych, praktycznie, właściwie we własnych takich wyobrażeniach. A on w jakiś sposób daje do zrozumienia, że to nie jest to.
0: Mówisz o swoim doświadczeniu, tak?
1: Tak.
0: Ile lat przeżyłeś świadomie w takim świecie, który nie był prawdziwy?
1: Prawie całe życie. Dopiero od kilku lat moja świadomość, powiedzmy, wzrasta.
0: I jak to się stało nagle?
1: Nagle pamiętam taki moment, kiedy urodziły mi się bliźniaki. To jest nasze kolejne potomstwo, po córce. Mieliśmy z nimi duże, z jednym z nich duże problemy. Otarł się o śmierć prawie. I tak naprawdę poszedłem podziękować. Wszedłem do kościoła, żeby Panu Bogu podziękować za to, że już było lepiej.
0: Dlaczego Panu Bogu? A nie sobie, lekarzom?
1: Dlatego, że mój światopogląd przed tym był taki, że to Pan Bóg. Pan Bóg był na pierwszym miejscu, chociaż może nie zawsze, może nie tak wyraźnie.
0: Ale przedtem to znaczy kiedy?
1: Przed tym doświadczeniem.
0: Aha. I co się stało?
1: Wydaje mi się, że wtedy prawie się o niego otarłem, prawie go dotknąłem. Albo on dotknął mnie raczej.
0: W czasie tej wizyty w kościele?
1: Tak. Tak.
0: Czyli co? Wcześniej był dla ciebie ważny, ale nie miałeś doświadczenia jego obecności bliskiej, a to się stało w kościele, kiedy po jakimś potężnym przeżyciu, również związanym z emocjami, poszedłeś mu podziękować i nagle co? Czy to dobrze odczytuję to, co mówisz?
1: Chyba tak. Znaczy, zawsze Pan Bóg był, może nie do końca na pierwszym miejscu, ale był ważną postacią, osobą w moim życiu. Nigdy daleko nie odszedłem ani od Boga, ani od Kościoła. Natomiast no, brakowało pewnej takiej fizycznej wręcz bliskości.

0: Z jakiego środowiska wyszedłeś? Co to było?
1: Duże miasto. Rodzice, chciałem mi podziękować. Rodzice przekazywali wiarę, natomiast w jakiś sposób było to taka wiara. No, chodziliśmy do kościoła, rodzice wymagali, żebyśmy chodzili do kościoła na religię. Także te podstawy, powiedzmy, przekazali, zdobyłem. Natomiast nie było to aż tak głębokie, jak mogło być, jak powinno być.
0: Wasi sąsiedzi, znajomi to byli ludzie wierzący, czy byliście dziwnymi na tle innych?
1: Nie, raczej podobnie. Podobnie wierzący, tak samo podobnie wierząca była rodzina. Mieliśmy w rodzinie siostrę zakonną, ale to nie przekładało się na jakąś większą świadomość, większą więź.
0: W klasie, w podstawówce rządziłeś, czy raczej byłeś spokojny?
1: Raczej byłem spokojny.
0: Ale na tyle spokojny, żeby ci dokuczali, czy jakoś się tam wsytuowałeś w tym układzie?
1: Czy udawało mi się jakoś żyć?
0: Jak kiedyś widziałem film amerykański i tam się dzieciaki pytały, czy jesteś popularny, to w ogóle nie wiedziałem, o czym rozmowa, bo za moich czasów to w ogóle nie funkcjonowało. Czy w twoim, w czasie, kiedy ty byłeś w podstawówce, już było to ważne, czy jest się popularnym, czy jest się w centrum, czy...
1: Nie, jeszcze nie aż tak, natomiast ja zawsze, przynajmniej w podstawówce, w liceum dobrze się uczyłem i to mnie troszeczkę spychało na margines. Aczkolwiek z drugiej strony też poniekąd może można powiedzieć, że byłem popularny, bo tę wiedzę posiadałem i mogłem się nią dzielić.
0: Ale co, byłeś uważany za kujona?
1: Myślę, że tak.
0: Okulary nie.
1: Okulary od liceum. Ale tam już było troszeczkę inaczej.
0: Czy się zbuntowałeś w wieku nastoletnim?
1: W sumie nie. Mieliśmy z siostrą, mam siostrę, taki moment, gdzie trochę niedobrze pogrywaliśmy z mamą. Ale nie nazwałbym tego wielkim buntem.
0: Skąd to się brało?
1: Myślę, że to był taki przejaw tego buntu, natomiast on nie poszedł głęboko. Natomiast no, przykrzaliśmy sobie przez jakiś czas nawzajem życie. Zupełnie niepotrzebnie.
0: I jak wchodzisz w życie dorosłe, kiedy bierzesz odpowiedzialność za siebie? Jakim jesteś człowiekiem wtedy? Bóg w ogóle jest istotny, czy już tak nie?
1: Czy on nadal jest, natomiast nie jest tak blisko.
0: Co to znaczy? Chodzisz do kościoła, nie
1: chodzę do kościoła. Chodzę do kościoła, nie mogę spokojnie przeżyć niedzieli bez pójścia do kościoła. I to jest tak, jak gdyby tego dnia najważniejsze. Natomiast on nie jest w centrum. Znaczy, mógłbym może nawet powiedzieć, że mój kontakt z Bogiem kończy się w kościele bardziej niż w całym życiu.
0: Aha. I jakie to wejście w dorosłość, w odpowiedzialność za siebie jest?
1: Trudne.
0: Na czym polegają trudności?
1: Trudność w podjęciu tej odpowiedzialności.
0: Miałeś kłopot z wybraniem studiów? Jak to było?
1: Nie miałem kłopotu z wybraniem studiów, nie miałem kłopotu z wybraniem żony.
0: Dlaczego?
1: Byłem przekonany, że dobrze robię.

0: Ale skąd ta pewność? Zawsze łatwo masz podejmowanie decyzji?
1: Nie, nie zawsze. Natomiast tutaj byłem przekonany na 100%. Chociażby to, że w dniu ślubu, gdy nie lubiłem publicznych wystąpień, a dzień ślubu przeszedłem bardzo spokojnie i uważam, że dlatego, że wiedziałem, że ten wybór jest trafny.
0: Żona była wierząca?
1: Tak.
0: Czy to było istotne, że jest wierząca dla ciebie?
1: Myślę, że tak.
0: I mówisz o tym, że... No i jak się życie później układa? Wspólne, bo to nie zawsze jest łatwe.
1: No nie było łatwe. Nie było łatwe. Były momenty wzlotów, momenty upadków. Natomiast nigdy nie doszło do jakichś ciężkich sytuacji, bardzo ciężkich. Po prostu kończyło się co najwyżej na kłótniach i na tego typu poziomie.
0: I powiedz, jak człowiek w takiej relacji będący z Bogiem odbiera zagrożenie życia swojego dziecka? Jak to przeżywacie? No bo już po pierwszym porodzie miałeś doświadczenie bycia ojcem. Wiedzieliście, że są bliźniaki?
1: Tak, tak.
0: Wiedzieliście, że może być ciężko?
1: Bliźniaki zazwyczaj. Znaczy, często lekarze mówią, że jest to w ogóle ciąża podwyższonego ryzyka, aczkolwiek no nie przypuszczaliśmy, że będzie to aż tak trudne. Natomiast jak to przyjąć? Ja nigdy nie miałem pretensji do Pana Boga, że mnie czymś doświadcza.
0: Dlaczego? To powszechne raczej zachowanie ludzkie.
1: Żeby mieć pretensje? Nie wiem. Nie wiem. Uznawałem go za pana mojego życia. Nie tylko mojego, całego świata. On nas stworzył, on wie. Jest takie powiedzenie może nie na miejscu, ale Pan Bóg, starszy człowiek, wie, co robi. I to tak jak gdyby wpływało. Oczywiście tych emocji nie zabierało. Nadal były to trudne czasy. Natomiast modliłem się. Modliłem się o dobre zakończenie, o zdrowie dla syna.
0: Ufałeś mu, Bogu?
1: Ufałem. Jakbym nie ufał, to by to się skończyło pretensjami do niego.

0: I co się zdarzyło w tym kościele? Wchodzisz, klękasz.
1: A był pusty, bo to było bardzo późno. Pewnie dobrze, że był jeszcze otwarty. I tak zacząłem się modlić, zacząłem dziękować. No i właściwie zacząłem mu dziękować za to. I tak gdyby dotarło do mnie, że to jego... może nie jego decyzja, jego sprawa, ale to jego zasługa. I że on mi to dał.
0: Życie dziecka?
1: Tak.
0: To są takie stany, których trudno opisać, ale człowiek ma jakąś wewnętrzną pewność, że to jest prawda.
1: Tak.
0: O tym mówisz?
1: Tak, tak.
0: I co wtedy czułeś?
1: Radość. Radość, szczęście.
0: Ale z czego?
1: Myślę, że najpierw z tego, że to życie przestało być zagrożone. Czyli, że ten znak zapytania, to pytanie już nie powraca. Już jestem może nie pewien, ale już wiem, że jest prościej, że jest łatwiej. Że jesteśmy na dobrej drodze. No i potem dużą wdzięczność poczułem.
0: Czy możesz powiedzieć, że wtedy spotkałeś osobę? Czy wcześniej już miałeś takie doświadczenie?
1: Nie, wcześniej raczej nie. Natomiast ja jeszcze nie wiem, czy wtedy poznałem go tak osobiście.
0: Ale czym to się różniło od wszystkiego dotychczasowego w twoim życiu, w relacjach, czy też...
1: Myślę, że tym konkretnym przypadkiem, że to był przypadek z tego życia poza kościołem, z tego życia codziennego.
0: Rozumiem. Czyli jakby to był moment, w którym zrozumiałeś, że jego interesuje cała twoja egzystencja.
1: Tak, wtedy to zaczęło się składać, że Pan Bóg, Kościół i życie codzienne i ja, to jest tak naprawdę jedno.
0: No to jest niesamowite doświadczenie, jeśli nagle dociera do ciebie, że wszystko jest w rękach nieskończonej miłości i kogoś, kto jest wszechmocny. Czyli, że właściwie nic złego cię nie może spotkać.
1: No to dotarło do mnie trochę później.

0: pewien proces, który się wtedy zaczął. Na pewno takim momentem było, jak zrozumiałem, że słowa Pana Jezusa, że On chce, żebyśmy byli jak dzieci. Ja zobaczyłem Jego w tych dzieciach, w moich dzieciach. To było na pewno przełomowe. W związku z tym zacząłem też, może nie dostrzegać, ale starać się przynajmniej dostrzec Jego w ludziach. To właściwie poza modlitwą, którą prowadziłem, którą nadal staram się z Nim rozmawiać, to doświadczenie powodowało poczucie pewnego szacunku dla wszystkich ludzi. I na tym się najpierw skupiłem.
1: Czyli skoro Bóg, to i bliźni.
0: Tak, bo tak samo jak On stworzył mnie, stworzył moje dzieci, tak samo stworzył i innych.
1: I co dalej? Co w małżeństwie się zmienia w trakcie tego procesu? Czy modliliście się razem od początku małżeństwa?
0: Nie modliliśmy się. Nie modliliśmy się razem. Każdy z nas modlił się, przypuszczam, że codziennie, prawie codziennie. No ja z mojej strony mogę powiedzieć, że no, z modlitwą bywało różnie, aczkolwiek starałem się codziennie modlić. Po pewnym czasie zaczęliśmy się modlić wspólnie.
1: Jak to się stało? Bo to jest dość radykalna decyzja.
0: Tak, jest to bardzo trudne. Bardzo trudne jest osobą, wbrew pozorom, z osobą, która jest bardzo bliską osobą, zacząć się wspólnie modlić. Ja zacząłem się modlić liturgią godzin.
1: Brewiarzem.
0: Dosyć nieregularnie, czy bardzo regularnie w momencie, kiedy nadszedł drugi kryzys. Może nie taki kryzys, ale syn zachorował w wieku lat niecałego roku na zapalenie płuc. I w szpitalu po prostu już wcześniej myślałem o tym, żeby modlić się nad brewiarzem. I w szpitalu zacząłem się modlić już tak bardzo regularnie, miałem wtedy trochę czasu też. I tak ta modlitwa moja trwała przez jakiś czas. I zaprosiłem do niej moją żonę.
1: Co ona na to?
0: Zgodziła się. Wcześniej już też zaczęliśmy trochę rozmawiać na temat wiary, religii, Boga. Co też te początki były trudne. Bo tak gdyby ten temat był taki niedotykany, nie był tematem tabu, aczkolwiek nie mówiło się o nim. Rozmawialiśmy o codziennych trudnościach, o problemach, o wychowaniu dzieci, o naszym nastawieniu do tego wychowania. Ale temat religii, Boga pozostawał niedotykany.

0: pomógł tak naprawdę. Pomógł. Staliśmy też w obliczu pewnego zagrożenia związanego właśnie ze zdrowiem znowu. I to na pewno pomogło. Modliliśmy się kilka miesięcy. Potem stopniowo zaczęło to znowu zanikać. Za to od pewnego czasu modliliśmy się już z córką. Z córką, która tak naprawdę nauczyła mnie się modlić publicznie, czy wspólnie, w wspólnocie.
1: Co to znaczy? Ile ma córka?
0: 5 lat.
1: I jak cię nauczyła?
0: Znaczy, ja ją próbowałem uczyć się modlić. No to wiadomo, że musiałem ją nauczyć tych modlitw, postawy, a także, żeby w niej zaszczepić tę modlitwę. Modliliśmy się właśnie z żoną i z córką razem. No i na szczęście tak nam zostało. Przyzwyczailiśmy się do tego i z córką nie mieliśmy problemu, żeby się modlić. Następnym krokiem było właśnie modlenie się wspólne.
1: A co to znaczy, że ona ciebie nauczyła modlić?
0: To znaczy, że pokazała mi tak jak gdyby, że można się razem modlić. Że to nie jest tylko sprawa prywatna. Bo do tej pory to uważałem modlitwę za taką sprawę trochę indywidualną, że z jednej strony uczestniczyliśmy w Eucharystii, w liturgii. Wtedy normalne było, że jest to publiczne. Natomiast ta modlitwa była taka indywidualna, samemu, po cichu. Pewnie najlepiej, żeby nikt mnie zbytnio nie widział wtedy. Natomiast ona pokazała, czy ta cała sytuacja pokazała, że można się modlić wspólnie.
1: No przecież brewiarz z żoną razem to już jest wspólna modlitwa.
0: Ale chyba z córką było wcześniej. Wcześniej zaczęliśmy z córką się modlić. Tak gdyby tym impulsem i tym śladem idąc, zaczęliśmy się modlić z żoną.

0: I ten kryzys drugi, jak wpłynął na ten rozwój tej modlitwy wspólnej, bo moje doświadczenie jest takie, że to jest bardzo trudne.
1: Jest trudne. Jest trudne, tak naprawdę trudno jest utrzymać ten rytm, ten entuzjazm. To nie tyle zaangażowanie, to po prostu tak jak gdyby zebranie się w sobie. Bo jeżeli zaczynamy, to już modlimy się. Natomiast ciężko jest w trudach dnia codziennego znaleźć tę chwilę. I ten impuls. Powiedzieć teraz, pomódlmy się.
0: Jakie jest najtrudniejsze doświadczenie tego czasu już takiej, no, kiedy Pan Bóg w tę waszą rodzinę wchodzi już tak coraz bardziej poważnie?
1: Wbrew być może moim oczekiwaniom, czy tak patrząc z boku, powinno się dziać coraz lepiej. Natomiast momentami wcale nie było lepiej, tylko wręcz gorzej, dużo gorzej. Zaczęliśmy mieć problemy z, może nie sami ze sobą, ale z komunikacją, z rozmową. Często nasze rozmowy przeradzały się w kłótnie. Nie dochodziło do jakichś awantur. Natomiast no to nie było takie życie, jakie chcielibyśmy prowadzić. Sami to zauważaliśmy. Natomiast tak jakby nie mogliśmy sobie z tym poradzić.
0: Mieliście taki dysonans poznawczy, że no my razem się modlimy, a tutaj jest gorzej?
1: Tak, tak, tak.
0: No i jakie odpowiedzi były na to? No bo to jest dziwne.
1: No właśnie było to dla nas dziwne i można powiedzieć, że z jednej strony nas to trochę dopingowało do dalszej modlitwy, ale z drugiej strony chyba jeszcze bardziej nam to przeszkadzało. Zwłaszcza, że głównie modliliśmy się wieczorem, więc po całym dniu, pamiętając tę historię dnia,

0: niezbyt zawsze dobrą i miłą, bo po prostu trudno powiedzieć.
1: Wyciągnąć rękę.
0: Wyciągnąć rękę, tak. Pomimo, że zawsze od początku, od 10 lat, jak jesteśmy małżeństwem, staraliśmy się kłaść pogodzeni.
1: No i co się okazuje? Skąd te trudności? Narastające.
0: Tak, teraz to odbieram. Wtedy nie wiedziałem dlaczego. Wtedy kładłem to na karb tego, że źle się modlimy. Czyli intencje są dobre, natomiast, że tak powiem, wykonanie pozostawia wiele do życzenia.
1: Jak dopracujemy szczegóły, to będzie dobrze.
0: Tak.
1: To typowo męskie podejście.
0: Natomiast rozmawiałem też podczas spowiedzi jednej z księdzem, który powiedział, że żeby tego tak nie oceniać, żeby w ogóle modlitwy nie oceniać. Modlitwa pomaga. Pomaga w jakiś sposób. Możemy tego nie widzieć. Ale żeby najgorszą rzeczą, którą można zrobić, to zacząć się oceniać. Bo nie nam to zresztą.
1: Czyli dobra modlitwa to modlitwa skuteczna, a jak są trudności i modlitwa jest nieskuteczna w naszym rozumieniu, to jest źle. I on mówi, nie podchodźcie do tego tak.

0: czy robiłeś jakieś rzeczy, które no, mogły wpłynąć na walkę duchową, czy też na to, że zacząłeś uczestniczyć w takiej walce?
1: Nie wiem.
0: Bo z tego, co wiem, to zajmujesz się, pomagasz ludziom, którzy tam jakieś rzeczy robią. No bardzo konkretnie uczestnicząc w walce duchowej.
1: Tak, chciałem i teraz od pewnego czasu pomagam w tworzeniu strony New Age Info, w której pomagamy ludziom uwikłanym w New Age, okultyzm, spirytyzm. I tak naprawdę w pewnym stopniu otworzyły nam się oczy, ponieważ w tej płyciźnie przed doświadczeniami po prostu nie widzieliśmy nic złego w pewnych zachowaniach, w pewnych rzeczach. Na przykład co złego może być w pójściu do bioenergoterapeuty po to, żeby się leczyć. Przecież oni pomagają ludziom. Dopiero później te nasze oczy się otworzyły. No i ja że nie postanowiłem, ale chciałem pomóc przy przebudowaniu tego serwisu. No i nie wiem, czy wtedy, czy to dokładnie wtedy było, ale sprawy zaczęły przybierać, wydaje się, coraz gorszy obrót.
0: To bardzo często jest zjawisko. I jaki to ma finał?
1: No, finał jest taki, że pewnej nocy żona mnie budzi w nocy i mówi, że miała sen, nie sen. Że ona do końca nie wie, co to jest, ale ona lewitowała nad łóżkiem. I że to na pewno nie był sen, że to było tak realne. Próbowała mnie obudzić, krzyczeć, ale nie mogła, miała spętany głos. No w końcu jak to ustąpiło, obudziła mnie. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co zrobić, więc sięgnęliśmy po Pismo Święte.
0: Ona była przerażona tym doświadczeniem, tak?
1: Strasznie. Bała się nie tylko zgasić światło, zamknąć oczy, odwrócić się. Była wstrząśnięta, to było widać.
0: Bo w tym wydarzeniu była bezradna po prostu, tak? O to chodzi, na tym polegało jej...
1: Znaczy myślę, że tak, była bezradna, została przez jakąś moc, na pewno nie boską, nie dobrą, w jakiś sposób poruszona.
0: Ubezwłasnowolniona właściwie, tak?
1: Wręcz. I tak naprawdę nie wiedziała, co z tym zrobić.

0: Pismo Święte. Sięgnęliście po Pismo Święte.
1: Tak, tak wpadło mi do głowy. Myślę, że to palec Boży, żeby próbować jej pokazać moc Bożą i wzbudzić w niej jakąś ufność w tym, że Pan Bóg jest Panem wszystkich stworzeń ziemskich i niebieskich. Stąd zaczęliśmy od psalmu 23 i potem modliliśmy się razem. Ale ona nadal się bała. Nadal się bała, nie wiedzieliśmy, co zrobić. Bała się kolejnej nocy.
0: Ty wierzyłeś w to jej przerażenie? Że dorosły człowiek boi się snu, nie snu?
1: Tak, tak.
0: Dlaczego?
1: Zrozumiałem, że to zły duch ją nawiedza w taki sposób. Nie wiedziałem wtedy dlaczego, ale dla mnie to było... Ja tego nie widziałem, tego nie czułem, ale dla mnie było prawie tak realne jak dla niej. Ten jej przekaz... Nigdy nie miałem powodów, żeby jej nie ufać. Do tego ta jej kondycja fizyczna i przerażenie w oczach.
0: Czy wiedziałeś, że to jest poważna sprawa?
1: Tak.
0: Poprosiliście o pomoc?
1: Oczywiście.
0: Znaleźliście pomoc?
1: Znaleźliśmy pomoc. Następnego dnia poprosiliśmy ciebie o pomoc. Przy zbliżającym się wieczorze.
0: No, rozpoznaliśmy przyczyny zagrożenia i dowiedzieliśmy się, dlaczego zły duch miał możliwość ataku jakby od wnętrza osoby, czyli ten ślad bioenergoterapeutyczny. Okazało się, że ta wizyta u bioenergoterapeuty była w tym sensie skuteczna, że twoja żona miała fizyczne doznania.
1: Tak, bo notabene ja nie pamiętałem, czy to ona miała te doznania, czy ja, ale oczywiście była to ona, bo pamiętam, że któryś z nas po powrocie, po tym seansie u bioenergoterapeuty po prostu nie mogło dalej prowadzić samochodu, to był kawałek, trzeba było przejechać. Ona wtedy prowadziła i po prostu musieliśmy się zamienić, bo ona zaczęła się trząść, dostała jakiś delikatny drgawek, gorąca, uczucia gorąca.
0: Czyli bioenergoterapeuta skutecznie wprowadził ją w swój świat duchowy, w rzeczywistość, w której on ma nieszczęście tkwić. I pomodliliśmy się. I co się dalej działo? Pomodliliśmy się nad twoją żoną. Po prostu Kościół, tam gdzie dwóch czy trzech spotyka się w imię Jezusa.
1: Tak, wtedy to dopiero zrozumiałem. I tak naprawdę dopiero w tamtym doświadczeniu albo znowu poczułem obecność Jezusa.

0: Ja go tam prawie widziałem, prawie dotykałem, prawie się o mnie otarł, dotknął mnie.
1: Mówisz o?
0: O tej modlitwie. O tej modlitwie. Ja czułem, że on ma władzę nad złymi duchami i czułem, że on te złe duchy przepędza. Nie wiedziałem jeszcze, na ile jego planem jest wtedy przepędzenie ich tak szybko od razu przy tej modlitwie. Natomiast byłem przekonany, że on ma tę moc.
1: No i potem nastąpiła noc.
0: Tak, jeszcze zanim nastąpiła noc, jeszcze po tej modlitwie widziałem, że żona jest tak nie do końca pewna. Ona nie była jeszcze przekonana, że jest ten, który ma moc i siłę.
1: Że jakieś słowa wypowiadane przez ludzi mogą spowodować konkretne zdarzenie. Nie wiedziała.
0: Nie, myślę, że ona jeszcze nie była. Nie była na to przygotowana. Że to doświadczenie było tak realne i tak mocne, że modlitwa dwóch osób, gdzie już dwóch lub trzech, ale ciągle tylko dwóch osób, wystarcza.
1: Czyli bała się zasnąć?
0: Bała się zasnąć.
1: No i rano co ci opowiedziała? Czy też nie, chyba w nocy cię obudziła, tak?
0: Nie, to już chyba mnie nie budziła. Natomiast mówi, że obudziła się dokładnie o tej samej porze, znaczy mniej więcej o tej samej porze. Budziła się jeszcze potem kilka dni o tej porze, ale nie było żadnych rewelacji. Po pierwsze, zaczęła odczuwać spokój, taki spokój wewnętrzny, płynący z wewnątrz.
1: Czyli pokój.
0: Pokój, tak, pokój. I następnego dnia powiedziała, że poczuła taką jakby barierę dookoła siebie. Poczuła, że ta rana, ta szczelina została zasklepiona. My wtedy modliliśmy się o to, żeby Pan Bóg dał jej znak. I ja myślę, że to jest ten znak. Że ona to fizycznie poczuła, że teraz ta bariera dookoła niej istnieje i jest pełna.
1: Czyli, że to, co zdarzyło się nieszczęśliwego podczas wizyty u bioenergoterapeuty, to znaczy rozbicie jakiejś osłony, którą człowiek ma. Nie wiem, czy to jest dobra metafora jakby, ale w każdym razie zdarzyło się coś duchowego wtedy złego i teraz ona poczuła, że zdarzyło się coś duchowego dobrego.
0: Co to zamyka?
1: Co jakby zamyka tę sytuację, prawda?
0: Tak.
1: Ona to odebrała właśnie jako takie... No, w psalmie jest wyraźnie w 51, że odbuduj mury Jeruzalem. Więc może te metafory nie są takie dalekie od rzeczywistości. I patrzysz na człowieka, który bardzo bliskiego ci, któremu się otwierają oczy.
0: Tak, zmieniła się z dnia na dzień, prawie z minuty na minutę, ale z dnia na dzień.

0: dnia na dzień zmieniła się.
1: Co się zmieniło?
0: Zaczęła być szczęśliwa. Wcześniej te troski, wychowanie dzieci, które głównie na nią spada. Ja pracuję, także na mnie to się trochę mniej odbija. Te troski ją przygnębiały. Natomiast zyskała taki właśnie pokój ducha, który pozwolił jej na uzyskanie pewnego dystansu do właśnie tych spraw codziennych, złego zachowania dzieci. Także widać było tę przemianę.
1: Czyli rzeczywistość duchowa zaczęła promieniować na rzeczywistość psychiczną.
0: Bardzo. To nawet tak, że ten jej przykład wielokrotnie już od tego zdarzenia pozytywnie wpływał na mnie. Także ta jej przemiana też pomaga mi.
1: Czyli w tym sensie, że jej pokój, jej dystans do pewnych zdarzeń pozwalają tobie również jakby znaleźć się lepiej w sytuacji ojca.
0: Tak. Przypomina mi to o tej miłości. Miłości Boga do nas. Miłości naszej do dzieci. I te trudy i troski nie pozwalają. Nie pozwala mi, żeby mną zawładnęły.
1: Powiedz, jaki jest Bóg, który z tych sytuacji daje ci się poznać? Kto to jest?
0: Jest osobą. Jest osobą fizyczną. To, że jest nam trudno go poznać, dotknąć, to jest inna rzecz. Natomiast on jest osobą.
1: Mówisz o swoim doświadczeniu tej modlitwy, tak?
0: Tak.
1: Czego doświadczyłeś wtedy? Że co to znaczy, że on tam był?
0: Dał mi taką moc, poczucie siły, że niestraszne są te wszystkie, ta cała sytuacja, to zawirowanie, bo on jest obok. I on będzie za mnie walczył, za nas walczył. Za mnie, za nią osobno, za naszą rodzinę całą. A z drugiej strony, jak po pewnym czasie zaczęliśmy analizować, czy myśleć o tej całej sytuacji, o naszej historii z tym nieszczęsnym bioenergoterapeutą, to zauważyliśmy, że żeby nie te doświadczenia, żeby nie te trudne doświadczenia, to byśmy go może nigdy nie poznali. Żylibyśmy sobie w tym naszym świecie, myśląc, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, gdzie tak naprawdę nie było miejsca zbytnio na Chrystusa.

0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Za wszystkich rodziców. Za to, żeby dobrze wychowywali dzieci, żeby potrafili im przekazać swoją wiarę.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Jezu, dobry Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem realnym, Ty jesteś Bogiem żywym, Panie. Ty jesteś Bogiem żywych. Ty jesteś Bogiem, który pragnie wejść w życie każdej osoby, która się do Ciebie zwróci, Panie. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że pochylasz się nad każdym z nas, że czekasz na ten moment, w którym my się ku Tobie zwrócimy. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie, za to, że przychodzisz w każdym momencie, w którym taka jest Twoja wola, że jeśli wyciągamy swoje ręce ku Tobie, to chcesz nam dać w naszych sercach poczucie, że jesteś obok, że teraz tutaj jesteś też, Panie, z nami i w każdym domu, w którym jesteśmy słuchani. Bądź uwielbiony, Panie, w tych wszystkich swoich pochyleniach nad nami, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Dzięki Ci, Panie, za to, że teraz przychodzisz do każdej z osób, której ta historia, które poruszyła, do każdej z osób, które znalazły coś dla siebie w tej historii, dla każdej z osób, których ta historia poruszyła serce, Panie. Bądź uwielbiony i dziękuję Ci, Panie, że przytulasz do siebie wszystkich ludzi, którzy teraz otwierają się, wyciągają ku Tobie ręce, Panie, i otwierają swoje serca na Twoje działanie. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Bądź uwielbiony, Panie. Dobry Panie Jezu, Ty pokazujesz nam, że są ludzie, którzy w tej chwili chcą oddać Tobie życie, Panie. Panie, daj im teraz Twoje słowa w ich serca, żeby powiedzieli, żeby zaprosili Ciebie do swojego życia, Panie. Daj im, Panie, teraz dobre słowa, Panie. Daj im zdolność do otwarcia się na Twoją miłość, Panie. Daj im, Panie, siłę, żeby mogli wybrać Ciebie za swojego Pana i Zbawiciela. Panie Jezu, dobry Boże, pragnę, żebyś Ty był moim Panem i Zbawicielem, żebyś Ty, Panie, decydował o każdej rzeczy, która jest w moim życiu. Proszę Cię, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Tomek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Dobry Panie Boże, niech ten czas będzie pieśnią na Twoją cześć, Panie. Daj nam Twoje słowa, Twoją miłość, Twoją łaskę w nasze serca. Niech Twoja wola się realizuje teraz i Twoja chwała niech będzie na naszych ustach. A Ciebie, Mario, bardzo Cię proszę o to, żebyś Ty była tutaj i opiekowała się z nami. Opiekowała się nami, żeby z Tobą tak jak zawsze był Michał Archanioł. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Jędrzejczak. To jest ciąg dalszy jego historii, historii, w której jest Pan Bóg, jest medytacja, jest trans, jest cierpienie, buddyzm. W bardzo konkretnym wydaniu, w wydaniu, którego twarzą w Polsce jest Ole Nydal. Powiedziałeś, że to jest wampiryzm. Powiedziałeś, że to jest no, sytuacja dramatyczna kompletnie.
2: Tak, znaczy nie idzie o próby. Ja jestem chrześcijaninem i chrześcijaninem, który ma to swoje chrześcijaństwo ugruntowane w samym centrum, w moim sercu. Więc mnie jest dość trudno mówić źle o drugim człowieku, natomiast jest to przestroga, w związku z tym muszę. Postanowiłem w tej chwili, dopiero w tej chwili, nie wiem dlaczego, być może nasze rozmowy są cenne dla kogoś. Ja się będę modlił od dzisiaj dzień w dzień, żeby żadna młoda istota nie trafiła w łapy upiora, którym jest Ole Nydal. On ma dość sympatyczną twarz, natomiast jeśli pokazałby się upiór w swojej prawdziwej postaci, to by go nikt nie chciał. Więc występuje wobec świata w masce. A maska jest dość estetyczna, dość ładna i cały opierunek też jest dość przyjemny. Natomiast niech Bóg broni przed kontaktem z tym człowiekiem.
1: Twoją historię skończyliśmy w momencie, w którym dzięki staremu, mądremu katolikowi, tłumaczowi literatury science fiction...
2: On był też ochroniarzem księdza Popiełuszki.
1: No to wszystko się domyka. Zacząłeś wracać do kościoła i odbyłeś 4-godzinną spowiedź, która zakończyła się tańcem wokół stołu. Jaki to był taniec?
2: Znaczy to był taniec taki, żeśmy się z Ignacem trzymali za łapki i tańczyliśmy wokół małego stolika. Tak po prostu, bo on wiedział chyba, wiedział doskonale, że ze mnie jeszcze radość musi jakoś dokonać ekspresji, ta radość musi ze mnie wypłynąć. No i to był taniec, jak potem się okazało, nie pierwszy raz, bo mój obecny kierownik duchowy zapytał po wyjściu, moim wyjściu, bo czekał na mnie na zewnątrz, tańczyliście? Ja mówię, oczywiście, że tańczyliśmy. Okazało się, że on też tańczył. Była to spowiedź życia. Ciężka niezwykle spowiedź życia i błogosławiona spowiedź życia, dlatego że tam ja poprosiłem, żeby udało mi się przypomnieć wszystko, co rzeczywiście muszę sobie przypomnieć i mnie się udało przypomnieć wszystko, każdy szczegół, każdy grzech i to było zupełnie nieprawdopodobne przeżycie. Nigdy później nie doświadczyłem, być może już nie muszę takiej doświadczać, ponieważ tam powiedziałem o wszystkim, nawet rzeczach najgorszych, które same w sobie są upiorne.

0: Niestety Ignacego nie ma już chyba w Polsce. Później pokłóciłem się z nim o nazwisko, bo wydawało mi się, że Soler znaczy słoneczny. Moja żona uczyła się hiszpańskiego, a on mówi nie. Dosłownie tłumacząc, to znaczy posadzkarz. A ja mówię, Ignacy, ale to będę mógł mówić słoneczny posadzkarz, bo to jest słoneczny człowiek, jaśniejący tak, że no właśnie, sama obecność tego człowieka powoduje, że człowiek musi chcieć przynajmniej, czyli wytwarzać postawę bycia lepszym człowiekiem, wstyd przez samą obecność. A tam nie. Tam jest, przepraszam, bo mi się zrobiło porównanie silnej osobowości z silnym charyzmatem upiora. Zawsze brak jasności. Jest zawsze pewien element, który powtarza się, bo znam też opowieści swoich znajomych. To jest niesamowite. Niesamowite i to jest taka cecha, która jest jedną z dominujących. Nagle czuję, że ja o własnych siłach będę wiedział, jak to jest na świecie. I niezwykle ważne jest to, że ja mam te siły. Ja jestem siłami kosmosu. Ja je mam. Ja przez pewne nawet techniki i elementy wiedzy dobiorę się do prawdy o kosmosie. A od Ignacego coś innego.
1: Ja doświadczyłem oświecenia. Odbyło się to zupełnie poza mną i Pan Bóg sprawił to tak, że odbyło to się w chwili, w której zatrudniałem 700 osób. I nie miałem czasu na konsumowanie i to mnie uratowało, bo nagle poczułem się człowiekiem, który wie, iż żaden paradoks nie jest paradoksem.
0: Tak.
1: I poczułem, że wiem wszystko
0: tak.
1: o świecie, co warto wiedzieć. Ale na szczęście miałem inne problemy i ta hipnoza, ten stan zatarł się po prostu we mnie.
0: Znaczy on musiał ulec osłabieniu, bo siły jednak, one się ścierają. To musi być pewna walka i dynamizm. Okoliczności i opatrzność Boża sprawiła, że dostał takie zadania, które przytłumiły tamto, nawet najzwyklejsze zadania. Choćby z tymi pracownikami, tak przypuszczam, z tymi pracownikami 700.
1: No, może ich było 400, nie wiem.
0: A oświecenia gasną, bo one nie rozdmuchiwane gasną dość szybko.

0: Powiedz, jesteś nowym człowiekiem i co się dzieje w twoim życiu?
1: Dopiero, bo ta śmierć nie odbyła się od razu. To minęły ze 2 lata przynajmniej. To życie rzeczywiście robi się nowe. Ja mam kolegę, takiego kolegę, ja właściwie z nim się wychowałem od urodzenia. Równolatka. Pawła Chodaka na pewno nie obrazi się. Zresztą jest jezuitą teraz. W tej chwili już po ostatnich święceniach, już nie tylko diakonat. On też pojawił się na drodze, tym bardziej, że miał brata, który zabrnął w inną trochę ścieżkę. Też buddyzm innego rodzaju. U brata skończyło się tak, ponieważ za brata chyba się Paweł modlił trochę bardziej gorliwie niż za mnie, że podczas mantrowania sparaliżowało mu pół twarzy. I on sobie nagle zdał sprawę, że mama, że tata, i że ten paraliż to nie jest paraliż fizjologiczna rzecz, czy przypadłość jakaś zdrowotna, tylko został ściśnięty za twarz. Ja wiem, że przez modlitwy Pawła, jego brata rodzonego. Okazało się po latach, że Paweł modlił się przez cały ten czas, codziennie o 5 rano za mnie. Krótko, ale codziennie o 5 rano. Niemal głowę jestem w stanie dać, że jest to jedna z tych sił, która tam była i tam też oddziaływała tak naprawdę. Jak się dowiedziałem w trakcie swojego złego stanu, że on się za mnie modli codziennie, zabroniłem. Powiedziałem, że modlił się za siebie i za kogo chce, bo za mnie nie trzeba. I użyłem słów, że ty ze swoimi modłami jesteś z mojej perspektywy małpą. Bo to jest ten poziom iluzji, w której człowiek tkwi. Ponieważ to ja jestem na ścieżce, gdzie wiadomo, co jest jakie, to niech on się nie modli swoją modlitwą, bo mi przeszkadza trochę. I to była sytuacja straszna. Wydaje mi się, że jego modlitwy też wyciągnęły mnie z tej sytuacji. Na co dzień teraz mniej się kolegujmy, bo chyba wyrzuciło go do Gdańska w tej chwili akurat. Ale to piękna osoba.

0: nie mówię o elementach historii najbardziej dramatycznych i czarnych. Jeśli ktoś jest w sytuacji dramatycznej, proszę łaskawie zwrócić uwagę, czy przypadkiem w najbliższym pobliżu nie znajduje się akurat ta osoba, która jest potrzebna, żeby z tej sytuacji wyciągnąć. Tylko niedaleko, nie guru, nie mistrz, nie książka, tylko tak bardzo blisko. Może to być sąsiad, może być ktoś z rodziny, jest to trochę obojętne. Ja znalazłem sobie Pawła i znalazłem sobie obecną żonę. I to były osoby, które były blisko, zawsze blisko. Świat jest tak urządzony i wiem to też z całą pewnością, że zawsze w najbliższej okolicy jest właśnie ta osoba, której potrzeba w danej chwili. Zawsze. Trzeba tylko otworzyć oczy i się rozejrzeć po prostu.
1: Droga, o której mówisz, to nie jest droga neokatechumenalna, bo to najczęściej
0: nie jest, chociaż
1: ma znaczenie.
0: Ewa mnie tam ciągnie prawie na co dzień.
1: Ale ta droga, o której mówiłeś, to jest diamentowa droga.
0: Tak.
1: Diamentowy wóz. I jakie są etapy otrzeźwienia?
0: Znaczy, jak mówię, to jest tak dojmujące uczucie i tak silne przeżycie, że wydaje mi się, że oczyszczenie do końca się nigdy już, znaczy do samej śmierci będzie trwało oczyszczanie, tak naprawdę. Z rzeczy najgorszych można się oczyścić radykalnie. Radykalnie w tym znaczeniu, że dość szybko, poprzez wytworzenie postawy do modlitwy gorącej. Nie sama modlitwa w oschłości przez rozum. Gorąca modlitwa załatwia te sprawy najbardziej dramatyczne i ostre. Ja tak potrafię. Tylko, że ja mówię o sobie. Być może mnie się to udawało, więc modlitwa. Modlitwa jest jednak bronią. Choćby różaniec, bo na przykład zasługą mojej mamy osobistą jest to, że jest to moja stała modlitwa. Ponieważ jest to jej stała modlitwa. W pewnym momencie wyglądała jak modlitwa buddyjska tak naprawdę. I tak to zostało. Więc modlitwa, a z całą pewnością strzeliste akty, które mają moc bezpośrednią, bo to nie jest przypadek, że jest napisane wyraźnie dicere dei est facere. Mówienie Boga jest robieniem, czynieniem. To jest jeden z rzadkich przypadków, kiedy słowo jest działaniem naraz. Więc posługiwanie się słowami, które dał nam Bóg, to jest po prostu zwykłą, silną bronią. To święta Teresa z Kalkuty to powtarzała to wielokrotnie. To nie są słowa, to nie jest tylko modlenie, tylko to w danym przypadku może być sztylet, tak po prostu. Więc modlitwa jest, chciałem powiedzieć, rewelacyjnym, ale to słowo jest zbyt młodzieżowe, a ja dużo z młodzieżą przebywam. To jest najsilniejsza broń. Znaczy, to odstręcza demony tak skutecznie. Ty pytałeś o to, jak to przebiegało. Przez gorące modły. Gorące modły załatwiają rzeczy najgorsze. To znaczy to, że człowiek może funkcjonować po prostu. A jak zaczyna funkcjonować, to używa swój rozum tam, gdzie on jest potrzebny. Zaczyna porządkować swoją ścieżkę. I to trwa do dzisiaj, dlatego że...
1: Opowiedz o ważnych rzeczach.
0: Najważniejsze jest oczyszczenie, to znaczy powrót. Najważniejsze jest oczyszczenie, to znaczy pozbycie się. Mój kierownik mówi, przepraszam za sformułowanie, kupy, która się przykleiła do buta. On lubi takie sformułowania. Jest taki wojskowy człowiek, chociaż nie jest wojskowym. I być może tak to jest.

0: trzeba najpierw się oczyścić, dosłownie rzecz ujmując, to znaczy sprawdzić, po to jest rozum, sprawdzić swojej woli, świadomości, rozumie, w świetle sumienia, bo to jest jedyne dobre światło, gdzie te brudy są, jak się nazywają, i zwyczajnie ustalić plan, które są najgorsze i zacząć rugować najgorsze, bo najgorsze przeszkadzają najbardziej. W moim przypadku idzie o grzech nieczystości. Jeśli nieczystość występuje, natychmiast trzeba się jej pozbyć, pomagając modlitwą. Bo to jest grzech, który niszczy potem wszystko. Wprowadza chaos, pomieszanie. To nie jest sama tylko nieczystość, upiorny grzech. Tylko zaczyna psuć się cała reszta. Człowiek jest niecierpliwy, człowiek na pewno nie jest pokorny, człowiek na pewno nie wykaże cnoty posłuszeństwa, więc nieczystość jest straszną rzeczą, ponieważ mnie to dotknęło, więc to, co jest ogromne, jest z całą pewnością bardzo złe i Bogu nie jest miłe. To należy wyrzucić natychmiast, choćby nie wiem jakim wysiłkiem. Natomiast rzeczy drobne trzeba działać planowo. Ja na przykład jeszcze popalam papierosy. Jestem już, niebawem nie będę. Natomiast jest to też straszna wada, tak naprawdę. Niebawem już nie będę, natomiast zostawiłem to na koniec, bo wydawało mi się, że to jest jednak ewentualnie dla płuc szkodliwe, a nie dla całokształtu, znaczy dla mnie całego. Więc trzeba się oczyścić radykalnie z tego zła realnego, dużego, a potem oczyszczać się sukcesywnie wtedy przy użyciu rozumu, bo z tych najgorszych rzeczy zdaje się, że rozum tutaj niewiele pomaga tak naprawdę. Tu potrzebna jest ogromna chęć i prawdziwie czysta prośba, żeby już nie. I wtedy jest gwarancja, że na pewno nie, dlatego że Bóg takich próśb nie może nie słuchać, bo nas kocha po prostu, więc zrobi to dla nas, jeśli chcemy. Bo jak nie chcemy, to nie zrobi.
1: No ale trochę nie przeceniasz siebie w tych działaniach?
0: Nie, dlatego że wszystko, od momentu kiedy wiedziałem, że chrześcijaństwo jest moją drogą, to wiedziałem rozumem szybko. Jak mówię, jestem człowiekiem tekstu tak naprawdę. Przypomniałem się wtedy słowa świętego Augustyna, w tej chwili też mi się przypomniały. Panie, jeśli mam dojść do Ciebie przez serce, daj serce. Jeśli przez rozum, daj rozum. Mój rozum jest na poziomie sprawnym, średnim. Mam średni rozum. Tak się składa, że rozumem pracuję. Więc ja doszedłem jakoś jednak przez rozum, więc to nie jest moja zasługa, tylko wskazywano mi takie teksty, takie osoby, takie zdania. Do mojej świadomości były wtłaczane takie informacje, które pomagały w tej drodze. Więc to nie ja, ciągle nie ja, bo to wiem od dziecka, że...
1: Nie, ale tak mówisz z tymi papierosami, że sam załatwisz. Mnie to wymodliło żona.
0: Ja mam taką siostrę, nie przez krew siostrę, ale siostrę, która chyba przeciw moim papierosom też się modli. Może się zbyt mało gorliwie modli, bo ja już nie paliłem pół roku temu przez 3 miesiące. Niecałe 3 miesiące, no i popalam nadal.

0: czy żona, wtedy dziewczyna, którą poznałeś, była wierząca?
1: Trudno powiedzieć, ona była też w swoich różnorakich stanach świadomości. Ona używała lekkich narkotyków, wtedy była u początku studiów, wpadła w środowisko, no, to jest inny rodzaj sekty, tak na marginesie. Środowisko dość łagodnie traktujące łagodne używki typu narkotycznego. Mówię głównie o marihuanie, ale również o haszyszu i tych lżejszych amfetaminach. No i ona, ja spotkałem ją w tym momencie, kiedy sam byłem w sytuacji dość trudnej.
0: Hipisiarze?
1: Nie, to jest takie środowisko pseudotechniczne, jak mówi młodzież do dzisiaj. To jest dziwna transowa muzyka komputerowa plus ta marihuana i jest...
0: Techno, tak?
1: Znaczy właściwie nawet nieczyste techno, bo oni takie...
0: Ambienty
1: i goa transy uprawiali, bo ja jeździłem wyciągać stamtąd z kolei, bo to było z kolei w Poznaniu. Mówiłem, byłem dziennikarzem w tym czasie, byłem zresztą w znakomitej fabryce w Pudliszkach. Jest to reklama, ale mówię o tym, że bardzo porządnie prowadzone miejsce. Jako dziennikarz wracałem z Pudliszek. Żal mi było kierowcy, który wiózł mnie do Warszawy. Poprosiłem, żeby wysadził mnie na najbliższej stacji kolejowej. To było Kutno. No, a tam na peronie siedziała moja przyszła żona. Nie mogę widzieć tego jako splot przypadków. Jest to opatrzność. Zobaczyliśmy się na tym peronie. No i tak się zaczęło. Zresztą na tym peronie paliliśmy również trawę, jak mówi młodzież. Ponieważ jest to świadectwo, więc nie będę ukrywał takich faktów. Ona była na drodze rozrywki, tak mi się wydaje. Na drodze, która się zwyczajnie i wprost nazywa drogą hedonistyczną. Chodziło o to, że życie jawiło się jako kolorowe i przyjemne. Więc wszystko, co sprzyja kolorowemu i przyjemnemu życiu. Młoda studentka, wynajmowane mieszkanie z koleżanką, trochę tej muzyki, trochę takich jakichś myśli o psychologii, bo studiowała psychologię. I to jest konglomerat takiej bardzo przyjemnej sytuacji, mówię w cudzysłowie, bo ona też jest w pewnym sensie upiorna. Więc to był moment, kiedy poznałem przyszłą żonę.
0: I kiedy Bóg w tę sytuację się...
1: No, on już był wtedy, znaczy ja już...
0: No, spotkanie nieprzypadkowe, ale kiedy się pojawia... On jest we wszystkim, ale kiedy się pojawia w waszej świadomości?
1: Powiem tak, myśmy rozmawiali o Bogu, natomiast jestem człowiekiem wielosłownym na co dzień. Zostało mi coś takiego jak kuglarstwo słowne. Tak mi powiedziała kiedyś jedna maturzystka. Kuglarz o dwoistym obliczu. I rzeczywiście słowami można wszystko rozjaśnić albo wszystko zagmatwać. Zdaje się, że sam w złym stanie ducha raczej gmatwałem. Jedynym plusem tej sytuacji jest to, żeśmy wchodzili na rejony przynajmniej dobre tych rozmów. Między innymi o Bogu. Tylko, że ja o tym Bogu plotłem takie głupstwa, że w tej chwili znaczy trudno mi się uśmiechać. Natomiast to przynajmniej był to przedmiot rozmów, który był właściwy. O tak, same rozmowy były beznadziejne.
0: Uwodziłeś się, to normalna sytuacja.
1: Tak, no ciężko uwodzić na słowa i to o Bogu, ale to tak, można tak powiedzieć. Sytuacja, całokształt, cała reszta sytuacji, ten lekki narkotyk, jakieś piwo, jest normalne. Natomiast ja usiłowałem chyba uwodzić na Boga. I chyba w ten sposób on się pojawił tak naprawdę, bo jednak rozmawialiśmy. Na plaży, w Świnoujściu, w różnych miejscach. Co jest dziwaczne, bo dla młodej studentki rozmowy o Bogu współcześnie naprawdę nie są takie bardzo częste, jakbyśmy jakąś tam statystykę uruchomili.

0: teraz.
1: I co się dzieje w waszej historii?
0: Nasza historia trwa do dziś, od tego chcę zacząć. To już jest 13 rok małżeństwa. Jest na Bogu budowany, chociaż jest to związek dramatyczny, bo ja mam swoją przeszłość. Mam dziecko ze związku wcześniejszego w odmiennym stanie świadomości podjętego. Co i to jest bolesna, dość słodka, piękna droga małżeńska tak naprawdę. Mamy dwójkę dzieci. Kajtuś niebawem będzie miał lat 2, Anielcia ma skończone lat 5. I tu przynajmniej świadomie wychowujemy dzieci w Bogu. Znaczy ten fragment mojego życiorysu jest jaśniejący. Bagaż pozostał i to jest być może cień, natomiast dzieci o tym cieniu nie wiedzą tak po prostu, bo to nie jest przedmiot rozmów, że tata ma cień i przeszłość, bo to nie służy niczemu dobremu. Tak jak tu nie opowiadam, tak im nie opowiadam. I jak, nie ma o czym.
1: Jak doszedłeś do sakramentu? Jak doszliście do sakramentu?
0: To w pewnym momencie było oczywiste.
1: Jak to ma się w stosunku do twojej spowiedzi?
0: W pewnym momencie było to oczywiste, ponieważ ja byłem już po spowiedzi życia. Myśmy byli w związku... To nie był tylko związek w świetle prawa. Żaden związek. Byliśmy w takim związku, jak wiele młodych osób jest, gdzie byliśmy ze sobą w każdy możliwy sposób, ale bez sakramentu. W pewnym momencie stało się to jasne. Ja nie wiem, czy to jest przez świadomość. Ja znowu dostałem prezent. Trzeba uświęcić ten związek, mimo że jest grzeszny, więc człowiekowi jest źle, że żyje w grzesznym związku i niechęć naprawy tego zła, tylko pewność, że musi być to związek sakramentalny. Pojawił się kłopot, ponieważ no, to była sytuacja mocno kłopotliwa. Pojawiła się u mojego byłego proboszcza moja mama z tatą. Musieli przysięgać na krucyfiks, że biorą odpowiedzialność za moje chrześcijaństwo. Mama długo nie chciała, w końcu przyjechała. To było jeszcze w parafii Wszystkich Świętych, teraz jestem w parafii Świętego Józefa na Kole. No i odbyło się to tak, znaczy ja musiałem opowiedzieć swoją historię, w skrócie tam opowiedziałem nie jak Ignacemu, w szczegółach. Mama zdecydowała, że zawierzy synowi po raz kolejny i przysięgali na ten krucyfiks. Ja to widziałem, płakali wszyscy, włącznie z księdzem Zygmuntem. No i dlatego to było możliwe. A ja z kolei z moją żoną obecną byliśmy pewni, że tak musi być po prostu. Musimy wziąć w bocznej kaplicy u Wszystkich Świętych ślub, bo nie ma innej drogi. Zresztą obydwoje jesteśmy przekonani o tej drodze, więc tu większych problemów tak naprawdę nie ma. Są problemy drobne tylko, z brakiem zapału na przykład, te modlitwy i tak dalej, ale to są problemy, z którymi ja sobie radzę.

0: Nie do końca rozumiem. Wyspowiadałeś się, a później żyłeś grzesząc.
1: Znaczy to jedno z równo, czy grzeszne życie było wcześniej już, natomiast jego, ja spowiadałem się z wielu różnych rzeczy później.
0: Ale to spowiedź życia?
1: Tak, znaczy po tej spowiedzi życia mój związek grzeszny trwał, powiem od razu.
0: Dlaczego? Jak pogodziłeś?
1: Ja mogę wyjaśnić dlaczego. Chyba idzie o zwykłą słabość i brak dojrzałości świadomości tak naprawdę. Teraz byłoby to niewykonalne, to znaczy byśmy się rozstali w sensie fizycznym na czas jakiś, aż uświęcimy związek. Wtedy byłem ciągle jeszcze młodym człowiekiem, który miał jeszcze ciągle swoje różnorakie poglądy, które były nieustabilizowane. Dokładając do tego słabość moją zwykłą wewnętrzną, mimo spowiedzi życia, ten związek trwał sobie po prostu.
0: I co cię doprowadziło, mówisz, łaska do tego, żeby sprawy czyścić?
1: Znaczy ja mam wrażenie, że moja rola jest tu mizerna. Znaczy w upadku moja rola jest znaczna, bo ja dość szybko się decydowałem na pewne kroki. Natomiast w odbudowie moja rola jest mizerna w tym znaczeniu, że ja ciągle czuję, jakbym dostawał od samowolnego Boga prezenty różnego rodzaju. Poprzez anioła stróża na przykład takie zabawne jak oschłość w modlitwie. Ja błagam, nie chcę modlić się w sposób oschły, chcę modlić się gorliwie. Nagle, nie wiadomo skąd prezent, czuję, że modlę się gorliwie. I to są rzeczy, które trudno się opisuje tak naprawdę. Wydaje mi się, że miłosierdzie, samowolne, kochane miłosierdzie Boga pozwoliło mi zwyczajnie. Bo ja byłem człowiekiem rozbitym kompletnie. No, jak mówię, ja nie mówiłem o szczegółach. Te szczegóły są przytłaczające do dzisiaj w pewnym sensie, chociaż są już cieniem. Natomiast wydaje mi się, że jednak prezent. To jest słowo łagodne i trochę zabawne, ale prezent, tak, ja dostaję prezent. Różnego rodzaju prezenty. Ostatnio dostałem posłuszeństwo, tak na przykład. Spośród różnorakich prezentów w dziwny sposób. Moja żona jest psychologiem, ma pacjentkę, pacjentka podrzuciła książkę, ponieważ moja żona jej podrzuca książki, więc ona też jej podrzuca książki w szpitalu psychiatrycznym zresztą, psychologiem. No i ostatnio jest to książeczka Świętej Teresy z Kalkuty. Ja mam kilka książeczek z jej tekstami. No i zdało mi się, że to jest znowu prezent. Ta po lekturach Dostojewskiego, który nawet decydował o tym, gdzie ma iść na obiad po lekturze fragmentu z Biblii. On posunął to do granicy, poza granicę możliwości. Dzisiaj jest to, wiecie, jest 25 października, o cnocie posłuszeństwa. To jest cnota, w której staram się ćwiczyć ostatnio, bo dostałem prezent w postaci pewności, że ona jest dla mnie teraz najpotrzebniejsza.
0: A jaki stan?
1: Bo jestem niepokorny. Z natury jestem niepokorny.
0: Jaki stan świadomości był żony? Jak ona doszła do tego, że to powinien być sakrament?
1: Myśmy doszli wspólnie tak naprawdę, ponieważ byliśmy osobami, które chodziły już regularnie do kościoła. Znaczy to było tak oczywiste, że to nie było dyskusji, czy to ma być sakrament, czy może ma być to inny rodzaj związku. To było jasne, że musimy to uświęcić teraz, skoro pewne jest to, że siebie kochamy. Skoro wiadoma jest moja historia i ona nie zabija tego kochania, żona późniejsza decyduje się jednak na życie ze mną. Znaczy, drogi wtedy innej nie ma po prostu. To musi być sakramentalny związek, to jasne. Zresztą najkochańszy ksiądz świata, ksiądz Zygmunt.

0: ale z moją mamą. Natomiast ja musiałem przekonać, uprosić mamę, żeby jednak przysięgała, bo to jest naprawdę trudna sprawa, ponieważ ona była przeciwna poprzedniemu związkowi. Nie pojawiła się nawet tam na cywilnych umowach ślubnych. No to trudno było jej przekonać. Widziała, że jestem człowiekiem rozbitym. Kocha, bo jestem jej synem. A kochać potrafię jak nikt inny. A teraz ma swoje jestestwo i swoje słowo stawiać za mną rozbitym, że to jest akurat to. No ja znowu dostałem prezent. Bogu dziękuję, że ona się zdecydowała. Nie wiem, z czyją pomocą, czy konkretnego świętego, czy samego Pana Boga. Zdecydowała się. Bez niej by się to nie odbyło, a przynajmniej byłoby dość trudne. To był warunek, żeby tego ślubu nam szybko udzielić. A właśnie, bo szybko. Był pewien moment, żebyśmy chcieli jak najszybciej. To się odbyło bez hucznego wesela, bez wynajmowania restauracji. To się odbyło w mieszkaniu. Wyłącznie najbliższa rodzina. Natomiast mój kierownik duchowy powiedział, że jeszcze nie był na tak pięknej mszy, bo to duży kościół. Znaczy parafia Wszystkich Świętych ma taki kościół, który jest ogromny. Myśmy w kaplicy bocznej, bo osób mało. Lech powiedział, że to piękne i że tam wszyscy się modlili. I to jest prawda. Znaczy ja wiele nie widziałem, bo byłem trochę w emocjach, ale piękna msza, bo byliśmy pewni. Tak po prostu. I wtedy drogi inne już nie było. Ja nie umiem inaczej odpowiedzieć na to pytanie. To było tak jasne i oczywiste, że...
1: I jak sakrament zaczął działać w waszym życiu?
0: Być może jest to najcenniejsza rzecz, bo ja zdecydowałem się mówić o sobie wyłącznie dlatego, że podpowiedziano mi, że być może komuś coś dobrego z tego powodu się zdarzy, ponieważ ja mówię dużo, bo to mój zawód. Uczę studentów, uczę maturzystów, uczę gimnazjalistów, więc mówienie to mój zawód. Natomiast nie o sobie. Ja o sobie raczej milczę. Ja przypomnę starą zasadę jeszcze pitagorejską. Milcz albo powiedz coś, co jest lepsze od milczenia. Jeśli jest szansa, że ja tu powiedziałem coś, co jest lepsze od milczenia, to dlatego tu siedzę. Jeżeli świadomie podejmuje się, a wyłącznie świadomie można, uświęcenie związku dwojga ludzi w takiej sytuacji, w której byłem ja, to znaczy po pewnych dramatach dość dużych, zmienia się wszystko wtedy. Wtedy dostaje się jasności takiej codziennej.

może okrzepłem też trochę przy okazji. I to jest od momentu ślubu. To znaczy jest tempo oczyszczania być może się zwiększyło. Jak mówię, będę się oczyszczał do końca życia. Marzę i chcę sobie wymodlić drogę zjednoczenia. Natomiast chyba ona jeszcze jest odległa.

0: I powiedz o takich sytuacjach, które opisują twoją codzienność. O sytuacjach, w których jest Pan Bóg, w których jest twoja słabość. O twoje życie. Chrześcijanin po tych przejściach.
1: No brzmi to nawet ironicznie, życie? Chrześcijanin po przejściach, ale tak to wygląda. Po prostu chrześcijanin po przejściach.
0: Ja też jestem chrześcijaninem
1: ciężkich.
0: Po przejściach ciężkich, więc...
1: Sprawa wygląda w ten sposób, że ja już nie pierwsze pokolenie w rodzinie nauczycielskie traktuję to jak misję. Zawsze tak było, nawet jeszcze w złym czasie, duchowym złym czasie. Bo ja zostałem powołany do tego zawodu, ja przećwiczyłem bardzo wiele różnych zawodów. Sprzedawałem reklamy, sprzedawałem bułki z jagodami na stadionie, byłem dziennikarzem. Różne, naprawdę różne rzeczy. Natomiast jestem nauczycielem. Tak się składa, że nauczycielem różnych grup wiekowych, znaczy mam zwykle jako podopieczny gimnazjalistów z klasy trzeciej, czyli 15-latki. Są maturzyści zawsze, no i są studenci, czyli ludzie już zupełnie powinni być okrzepli i dorośli. No i to jest moje pole bitwy po prostu. Ponieważ taki jest mój zawód, to jednocześnie jest to właśnie moje pole bitwy. I ja mam cel, znaczy ja nie jestem nauczycielem z perspektywy takiej zwyczajnie agnostycznej, że ja podaję wiadomości, bo to uważam za kompletnie bez sensu. Zdradzam swój światopogląd, zdradzam swoje poglądy.
0: Zdradzasz w sensie ujawniasz.
1: Zdradzam, czyli ujawniam, tak. Ja usiłuję zmieniać tam, gdzie uważam i dostaję przekonania, bo rozmawiam nie tylko ze sobą, z Bogiem, ale również ze swoim kierownikiem duchowym, z żoną, ze znajomymi. Opisuję na przykład przypadek konkretny. I to jest celowe działanie, które ma czystą etycznie podstawę, to znaczy jest to ewangelizowanie naprawdę bez mówienia wprost od początku, bo ja muszę być chytry jako nauczyciel, dlatego że młodzież bywa różna po prostu. Staram się tak robić, to znaczy moje intencje i ja sam staram się być czysty, natomiast muszę być chytry, bo świat ode mnie tego żąda. Nie wykraczam tu daleko, bądźcie czyści jak gołębice, a przebiegli jak węże. Więc to jest moja metoda uczenia tak naprawdę i dorosłych, i dzieciaków. Bywało tak, że kompletnego zbuntowanego, no na przykład pseudobuddysty, bo dzieciaki się interesują bardzo z daleka, Bogu dzięki najpierw, natomiast są podatni przez to, zawracam do kościoła. I to jest śmieszne i nie idzie, Bóg mi jest świadkiem, że nie idzie mi o to, żeby pochwalić siebie, tylko to jest strasznie trudna dziedzina, bo młodzież jest skomplikowana, koronkowa, wrażliwa, trudna. Chcę powiedzieć wyraźnie, że młodzież nie jest zła wcale. Młodzież nie wie o tym, jak jest piękna i dobra. To jest jedyna rzecz, którą widzę jako nauczyciel. Bo słyszę od nauczycieli, że młodzież jest wstrętna, zniszczona mediami, zniszczona złem, seksem, narkotykami. To wszystko nie jest prawda. 15-latek współczesny, a to są różne środowiska, ponieważ ja na przykład uczę w firmie prywatnej, gdzie z różnych szkół są dzieci. Kursy na przykład dla maturzystów też to są ludzie z różnych szkół, więc mam pewien przegląd środowisk. Nie jest to prawda, młodzież jest piękna.
0: Jest lepsza niż 20-30 lat temu.
1: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje dlatego, że przyrost łaski Boga na świecie jest ciągły. Jest to przyrost liniowy, on postępuje. Coraz więcej jest miłości. Mimo, że na zewnątrz wygląda, że coraz mniej. Bo tak twierdzi młodzież na dzień dobry. No, że świat jest dość czarny i zły.
0: No, oni są w trudnej sytuacji.

0: Nigdy nie chciałbym mieć z powrotem 18 lat.
1: No ja też bym nie chciał mieć. Znaczy ta sytuacja teraz, wydaje mi się, że jestem pożyteczny po prostu, więc ta jest akurat odpowiednią sytuacją. Bo jak tych młodych spotykam, widzę, a oni są żywi, ja jestem żywy, mur nie istnieje, bo tak się jakoś zdarza, że jakieś tam pedagogiczne talenta są, więc muru nie ma, więc my rozmawiamy od początku, od na dzień dobry już rozmawiamy, czy to jest 15, czy 19, czy 25 lat, dla mnie nie ma znaczenia, więc bez muru, na dzień dobry bez muru, ja słucham uważnie, oni słuchają uważnie i oni zaczynają poprzez, ponieważ ja nie próbuję mówić rzeczy wprost od razu, bo to jest nie do przyjęcia dla nich, na dzień dobry. To jest proces. Jeśli kurs trwa cały rok na przykład, albo uczę kogoś 2 lata, to jest w sam raz po prostu. Jeśli mnie się dobrze robota uda, to jemu uda się myśleć na własny rachunek, a ten własny rachunek jest... On jest oświecany przez Boga i to wystarcza. Znaczy ja doprowadzam tak jakby do punktu zera, zero, a od tego zera to już jest nie moja droga. Tu się kończy moja pedagogia.
0: To jest twoje powołanie.
1: Tak, z całą pewnością. Mojej mamy również, więc jak mówię, ja tu dostałem we krwi i z domu to samo.
0: I teraz powiedz, jakie dary Kościoła, jakie, co z bogactwa Kościoła dla ciebie jest najważniejsze? Co cię żywi?
1: Żywi mnie to, że perspektywa jest właściwa. Ja dzięki Kościołowi wiem, co się dzieje na świecie tak naprawdę. Ja zawsze chciałem wiedzieć, w jakim ja żyję świecie, kim ja jestem, skąd ja się... To są najstarsze w końcu pytania. Nie ja pierwszy chcę to wiedzieć. Ja przypomnę tylko, skąd jestem i dokąd zmierzam. Ja naprawdę chcę wiedzieć, gdzie jestem, skąd i dokąd zmierzam. A Kościół to wszystko mi wyjaśni. Ja wiem, gdzie jestem, wiem, po co jestem, wiem, skąd jestem i mało tego, mam nadzieję, że jeszcze wiem, gdzie będę.
0: Które sakramenty są dla ciebie ważne? Które cię, cię żywi? Co cię karmi?
1: Ja najbardziej na świecie uwielbiam sakrament pokuty. Być może jest to moja osobista sprawa życiorysowa tak naprawdę. Dla mnie jest najpiękniejszy, dlatego że jestem w bezpośrednim, dramatycznym zetknięciu ze swoim złem, które mnie się przydarza. Bóg to widzi, głaszcze i mówi, że kocha. Ja jak wstaję po sakramencie pokuty, wiem już z całą pewnością, każdorazowo, że jestem naprawdę bardzo kochany. Stąd sakrament pokuty. Znaczy ja miłość Boga czuję na co dzień. Natomiast sakrament pokuty daje mi ją odczuć silniej. Ja nie wstydzę się mojego Pana, żeby powiedzieć mu o rzeczach, które są przykre, bo już wiem, czym jest dobro, a bywa, że robię zło. I to nie jest łatwe otwarcie wprost tego zła. A on je bierze i mówi, kocham cię. I to jest dla mnie sakrament pokuty.
0: Co to znaczy, że Boga czujesz na co dzień?
1: Bez przerwy, w tej sekundzie i za sekundę, i sekundę przed wejściem tutaj. To jest tak wszechogarniająca, stała obecność wewnątrz serca, że właściwie trudno to opisać tak naprawdę. Jeśli pokuta i ta miłość padła, ja czuję się ostatnio, ponieważ to trwa, ja myślę, że około 4 lat, w ludzkich latach licząc, czuję się kochany bez przerwy. Tego doświadczałem w stanach narkotyczno-transowych, czegoś, co jest bez przerwy. Tylko, że to się dość szybko kończyło i okazało się całkiem suche i to musiało prysnąć, bo to nieprawda. Natomiast teraz czuję się dotykany bez przerwy. Nie ma sekundy w moim życiu, żebym nie czuł się dotykany przez Boga w postaci miłości. Czuję się bez przerwy kochany.
0: Co się stało?
1: Ja ze swoją historią chcę jasno to podkreślić. 3/4 rzeczy nie zostały tu powiedziane, więc z tym wszystkim, co nie zostało tu powiedziane, a wie o tym Ignacy, mój kierownik duchowy, moja żona, z tym wszystkim jestem kochany na co dzień i bez przerwy, cały czas.
0: Mówisz o złu.
1: Tak, tak.

0: Co się stało 4 lata temu? Jak to się stało, że to poczułeś, że jesteś ogarnięty?
1: Mnie się zdaje, że przez konkretną osobę. Ja nie jestem pewien, czy chciałaby, żebym ją przedstawiał, więc będę mówił o niej siostra, jeśli będę mówił przez moją siostrę, natomiast nie przez siostrę Paulinę, to jest moja rodzona siostra, i nie siostrę Emilię, chociaż to jest moja rodzona siostra. Natomiast o mojej rodzonej siostrze Paulinie muszę powiedzieć jedno zdanie. Ona na tym trzecim etapie jezuickich rekolekcji, to jest zresztą najbardziej, najgorliwiej wierząca osoba w mojej rodzinie, moja starsza siostra. Na tym trzecim stopniu jezuickich rekolekcji w środku nocy zapłakana obudziła się w tej swojej celi pokoju. No i Bóg pchnął ją do otwarcia pisma w określonym miejscu. Potem w określone zdanie trafiła i okazało się, że to nie jest dla niej zdanie, tylko to jest zdanie dla mnie i dla mojego ojca, czyli też dla jej ojca. To zdanie brzmi: człowiek mimo wielokrotnych upomnień uparty, nagle dozna klęski, zostanie zdruzgotany, nie ma dla niego ratunku. To zdanie uderzyło mnie jak młot od tej mojej siostry Pauliny. To było w momencie, kiedy ja byłem już okrzepłym chrześcijaninem, natomiast grzeszyłem ciągle, w różny sposób. I to zdanie po prostu mnie wystraszyło, ponieważ ja nie jestem jeszcze dobrze rozwinięty na ścieżce duchowej. Wystraszyło. I w tym momencie pojawiła się siostra nierodzona. I ona mnie wspomaga do dzisiaj, tak na co dzień. Jeden telefon od niej czasami powoduje, że ja modlę się inaczej, dzień przebiega inaczej. Jest takim aniołem stróżem w ludzkiej postaci. Więc mam te osoby. Więc tamto uderzenie młotem plus siostra duchowa, która patrzy tak samo na świat. Ona tak samo umie kochać, ona tak samo świat odbiera, tak samo postrzegamy wiele spraw na świecie. W podobny sposób potrafimy się modlić, tak mi się wydaje. To jest podobna wizja świata, podobnie dramatyczny życiorys, być może jej jest znacznie bardziej dramatyczny niż mój. I my się wspieramy w tej chwili w jakiś sposób, który trudno jest określić słowami, co jest zabawne, bo słowa to jest moja dziedzina. Ja żyję w słowach. Natomiast dzięki jej pomocy, mam nadzieję, że ja też dla niej coś, siostrze, ojcu, matce, to jest cały konglomerat spraw, koledze z piaskownicy, jezuicie i tak dalej. To jest wszystko naraz, plus kierownik duchowy, plus jakaś tam jednak moja własna chęć.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Że się obudziłem. Ja przejrzałem na oczy. Calusieńkie życie chciałem, a w końcu widzę.
0: Kim jest Bóg?
1: Bóg jest miłością. Ja od tego zacząłem i teraz mi się przypomniało, że już to powiedziałem.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
1: Za moją siostrę duchową Dorotę.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Jędrzejczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Niech ten czas, Panie, będzie na Twoją chwałę. Daj nam, Panie, swoją moc, łaskę w serca, światło.
1: Daj mi siłę, daj mi...
0: Tak, Panie.
1: Daj mi Twoje słowa w moich ustach.
0: Tak, Panie.
1: Przyjdź i obdarz mnie pokojem serca. Mądrością Twoich słów.
0: Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, tu zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona. Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecę, swojemu synowi nas oddaję.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Żółtek. Witaj.
1: Witam.
0: Kiedy było łatwiej, z Bogiem czy bez Boga?
1: Zdecydowanie z Bogiem. Ale i łatwiej, i trudniej. To nie można powiedzieć, że łatwiej było jakby przejść przez życie z Panem Bogiem, ale znowu z drugiej strony trudniej oderwać się od tego, co było, od jakiegoś takiego zwykłego, szarego. Teraz też szare, ale gdzieś tam Pan Bóg jest cały czas i mnie prowadzi. Także i łatwiej, i trudniej. To nie jest tak, żeby powiedzieć, że łatwiej. Tak do końca.
0: Czy wyszedłeś z rodziny wierzącej?
1: To jest tak, że moi rodzice są wierzący, tylko tak, nie wiem, czy na pół gwizdka, czy po prostu wierzący, niepraktykujący. Chodzą do kościoła raz w tygodniu, są ludźmi, którzy no, pewne rzeczy jakby no, robią normalnie, tak jak to jest w życiu, czyli święto do kościoła i tak dalej. Także jest to raczej rodzina taka wierząca, nie do końca praktykująca.
0: Czy z dzieciństwa pamiętasz jakieś momenty, w których możesz z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że to były momenty relacji z Panem Bogiem? Czy to był tylko obrządek, religia?
1: To były formułki, które wklepywała babcia mi do głowy. To były sprawy, które gdzieś tam były na porządku dziennym. Pamiętam chodzenie ze święconką do kościoła, czy tam akurat to było nasi, to do jednego z domów majowe pod kapliczką, więc jakby to takie zajawki z życia takiego, no, jak to w życiu babcia tam chodziła, to ja z babcią chodziłem, bo przeważnie będąc małym dzieckiem wychowywałem się z babcią, bo rodzice pracowali.
0: Jakim byłeś dzieciakiem w podstawówce? Jaką byłeś osobą? Czy...
1: Raczej cichą. Raczej taką, która nie wchodzi w paradę nikomu. Po prostu sam dostałem jakby jakieś wspólne wypady. Nie za bardzo mnie to interesowały. Ja byłem takim bardziej odludkiem, który gdzieś tam był obok, nie był razem gdzieś tam. I też troszkę przez to, że mam takie nazwisko, a nie inne, troszkę też mnie inni przez to odsuwali, dokuczali. Nie wiem, przezwisko, po prostu przezywali mnie, nie mówili do mnie Krzysztof, tylko Żółtek i tyle.

0: czas, w którym młodzi ludzie się buntują, był ważny jakoś w tej historii?
1: Czas, gdy ludzie młodzi się buntują, to był czas, gdy miałem wypadek samochodowy. Bo to był taki czas 15-16 lat. A ja, mając 16 lat, miałem wypadek samochodowy, potrącił mnie samochód. I przez 9 miesięcy chodziłem na kulach. To był taki czas jakiegoś takiego no, tak jak potrącił mnie samochód i fikowokowałem, to tak się przewracało w tym momencie moje życie, bo i chodziłem na kulach przez 9 miesięcy i później zacząłem poszukiwać. Do tej pory byłem sobie takim tak zwanym standardowym człowiekiem, który chodzi do kościoła. Czasami nie, bo nie chciało mi się. Albo żeby zrobić na złość rodzicom.
0: Czyli byłeś letni?
1: Tak. Zdecydowanie tak. I to było takie no, wygodne. Nikt ode mnie nic nie chciał. Więc... A tutaj zacząłem zastanawiać, po tym wypadku zacząłem się zastanawiać nad sobą. Poszukiwać. To alkohol, a to papierosy. Zaczęło się to później, jak już wyzdrowiałem troszkę. Więc jakby tu był, tu się ten bunt zrodził. Alkohol, papierosy. Ale później znowu było tak, że po drugim albo trzecim upiciu, takim do nieprzytomności, zobaczyłem, że wyglądam dokładnie tak jak mój tata. Mój tata jest alkoholikiem. Człowiekiem, który generalnie w tej chwili pracuje, ale też na zmianę. Pracuje, pije, pracuje, pije. Teraz jest na emeryturze, więc większość czasu poświęca na picie. Czasami nawet.
0: I nie chciałeś taki być, tak?
1: Tak. Po którymś tam razie zobaczyłem, że jestem po wytrzeźwieniu i zobaczeniu, że jestem identyczny jak mój ojciec w tym wszystkim, co on robi, co się dzieje z nim.
0: Co ci się nie podobało?
1: Zdecydowanie. I byłem nastawiony zdecydowanie na nie. I odsunąłem to. Powiedziałem nie, dziękuję. I od tamtej pory powiedziałem sobie żadnego alkoholu.

0: Potem przyszła... ja powiedziałem sobie nie żadnego alkoholu i w tym momencie przyszło coś takiego jak... na mojej drodze stanęła wspólnota. Ja nazywam to spotkanie ze wspólnotą ruchu Światło Życie poprzez, że przyszedłem do wspólnoty Światło Życie przez Jana Pawła II. Bo to było spotkanie w Częstochowie w 1991 roku. I tam właśnie, ja wtedy byłem jakoś świeżo po wypadku i nie mogłem iść sam do Częstochowy, a chciałem bardzo. Więc pojechaliśmy tam na takie rekolekcje przygotowujące przed spotkaniem. No i jakby tam było 3 czy 4 dni, pamiętam dokładnie, przygotowania takiego do spotkania z Janem Pawłem II. I później było po tym spotkaniu pytanie naszego animatora, co chcemy robić. No i ja powiedziałem, chciałbym być we wspólnocie, zobaczyć co to jest, posmakować. No i tak się znalazłem we wspólnocie.
1: Coś to zmieniło w twoim życiu?
0: Tak, dużo, dużo rzeczy. Przede wszystkim zacząłem patrzeć, no, znaczy to było takie delikatne zmienianie. Nie było to takie, że przyszedłem do wspólnoty, odeszło to, co było. Nie, to było takie troszkę z początku badanie, ale zobaczyłem, że tam się dobrze czuję. Nikt nie mówi do mnie Żółtek, tylko mówią mi po imieniu. To jakby też było dla mnie ważne. Zobaczyłem, że mnie szanują. I jestem akceptowany taki, jaki jestem. I mogę być taki, jaki... taki radosny wewnątrz. No i też jakby... zacząłem poznawać tych ludzi, zacząłem jakby otwierać się na nich, to co oni chcą mi dać i zobaczyć, że coś też chcą ode mnie. I uśmiech to był tym, czego chcieli ode mnie. I taką radość. Potem i tak przez rok poznałem tych ludzi we wspólnocie u siebie na placu Szembeka. I później pojechałem na rekolekcje wakacyjne, takie tak zwane oazy wakacyjne. No i tam był to czas poznawania już taki konkretny Pana Jezusa.

0: to znaczy konkretnie?
1: Zobaczenie, że jestem ja i we mnie jest Pan Jezus. Że to, co On mi daje, że wszystko to, co mam w życiu, to On mi daje. I generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie jest to, nie sam ja to zrobiłem, tylko że to On mi dał. Albo i zabrał. I generalnie tak zobaczenie tego się w sobie, że On jest we mnie i nie stoi gdzieś obok, tylko we mnie. Tu. I otwieranie się na Jego radość. Tam był tam było przyjęcie Pana Jezusa za Pana i Zbawiciela. Mojego. No i to był taki troszkę przełomowy moment, bo zobaczyłem, że ludzie, którzy przyjęli, mają w sobie niesamowitą radość i taki pokój, który jakby ożywia niekoniecznie na zewnątrz, ale przede wszystkim całego siebie. I zacząłem się śmiać. I ten mój śmiech zaczął zarażać innych i do tej pory jest taką moją firmą, takim moim firmowym znakiem, jak to można nazwać. Czasami, gdy jestem na rekolekcjach, no, dziękują mi ludzie właśnie za to, że się uśmiecham po prostu.
0: A co w takim życiu nieduchowym w tym czasie się działo? No bo to opisujesz jakiś proces.
1: Tak, tutaj był taki proces. W życiu nieduchowym, mianowicie w pracy, bo tu już była później praca.
0: Bo jakoś się znalazłeś w Warszawie, tak?
1: No ja mieszkam już od...
0: A mówiłeś, że na początku to gdzieś wieś była.
1: Tak, bo ja na wsi się, że tak powiem, ja byłem będąc małolatem, wychowywałem się na wsi, a tutaj się sprowadziłem 27 lat temu. 27 lat temu, dokładnie. Więc no, po prostu 5 lat, które pamiętam, znaczy te, które oczywiście gdzieś tam mam w swojej świadomości, było właśnie takie przebywanie z babcią. Później sprowadziliśmy się tutaj i po prostu teraz już tam wyjeżdżałem na odpoczynek, a tutaj już dom po prostu.

0: Gdy pracowałem, zauważyłem, że nie mogę być tu inny, a tu inny. I zacząłem to zmieniać poprzez... najpierw oduczyłem się przeklinania. Dość mocno przeklinałem, czasami wiązankami mogłem przez 10 minut obdarzać kogoś. I wcale mi się nie znudziło. Ale później zobaczyłem, że to nie jest ani normalne, ani nie pomaga mi. Oduczyłem się. Po prostu też obciąłem ten... To, bo to jednak stwierdziłem, że to jakoś tam uwłacza mi. Bo to nic, co jakoś tam pociągało moich rówieśników, jakby mnie nie ciągnęło do końca. Bo to nie widziałem w tym nic dobrego. Później w pracy przede wszystkim byłem uczciwy w tym, co robię. Gdy miałem jakieś pieniądze, to nie oszukiwałem, tylko zawsze byłem ten, gdy coś popsułem, to płaciłem za to. Po prostu uczciwość, po prostu zwykła, zwyczajna uczciwość.
1: I jaka to praca?
0: Znaczy, tamta to było w firmie ubezpieczeniowej. Kiedyś pracowałem jak na małej poligrafii i śmieję się z tego. Kiedyś przyszła do mnie jedna z sekretarek z jakąś pracą i była strasznie zdenerwowana. Zaczęła przeklinać. Po prostu kląć jak szef niesamowicie, bo ona ma taki charakter jak ten. No to przeprosiłem ją i spytałem się, czy może poprosiłem ją, żeby nie przeklinała po mnie, po prostu delikatnie. I ten spojrzała się na mnie, myślałem, że dostanę taką wiązankę, że pójdzie mi po uszach. A ona przeprosiła i że tak powiem, powiedziała, że postara się w przyszłości nie przeklinać przy mnie. Mi to wystarczyło. Ucieszyła mnie ta jej postawa i to, że właśnie poprzez dobrość, poprzez delikatność można tyle działać. Także urosłem troszkę. Ale niestety też mi się zdarzały, niestety miałem stresującą pracę, więc zdarzyło mi się poprzez 6 lat pracy nie wytrzymać nerwowo i przekląć. 2 albo 3 razy. Moi współpracownicy, z którymi pracowałem, śmieli się ze mnie, znaczy się śmieli. Śmieli się ze mnie, bo jak usłyszeli to, zawsze zapisywali to w kalendarzu. Krzysztof przeklinał jako wydarzenie roku.

0: też widziałem, że to jest jednak dobre, że oni też widzą, że umiem nad sobą zapanować, a jednocześnie czasami jestem po prostu człowiekiem. Także i to była praca taka. Później, gdy przestałem pracować, znowu zacząłem, znaczy się po prostu zwolnili mnie niestety. Aczkolwiek z drugiej strony teraz patrzę z perspektywy, stwierdzam, że dobrze się stało, bo ta praca, znaczy ta firma, po prostu jeśli chodzi o atmosferę i o takie takie koleżeńskie sprawy, zeszła całkowicie na psy. Zaczął się tak zwany pęd szczurów w tamtej firmie. Więc ucieszył mnie fakt, że sobie poszedłem stamtąd. No fakt, że miałem w odwodzie oczywiście inną pracę. I generalnie rzecz biorąc, była to dobra praca, ale mało płatna, więc... I od jakichś 2,5 roku pracuję tutaj, za Wisłą, na Saskiej Kępie, w sklepie malarskim. Tam też czasami trafię, jeśli zdobędę się na odwagę, powiedzieć klientom, że jeśli taki przyjdzie i zaczyna przeklinać, też go przepraszam i mówię, żeby nie przeklinał przy mnie, bo jednak mi się to nie podoba.
1: I powiedz, jak twoja codzienność taka duchowa wygląda? Jak próbujesz kultywować tę więź? Bo zaprosiłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To zaczęło zmieniać twoje życie. Znaczy, to zmieniło twoje życie radykalnie, bo człowiek może udawać radosnego, ale to są krótkie piłki.
0: Zgadza się.
1: A tylko Bóg może napełnić taką radością, którą widzą inni.
0: Zgadza się. Dochodziłem do tego długi czas. I to jakby... I pomaga mi w tym wspólnota oazowa.
1: Jesteś w niej dalej?
0: Tak. Już, że tak, w tym roku minęło 15 lat. I jestem animatorem, grupy prowadzę na rekolekcjach. To jest jakby moja taka opoka troszkę w byciu przy Panu Bogu.

Później już zacząłem jakoś tak być we wspólnocie, tak konkretnie i dość długo. Przeszedłem całą formację, tam pierwszy stopień, drugi stopień, koda, trzeci stopień. No i jestem animatorem już od jakiegoś czasu. I zobaczyłem, że ta wspólnota dała mi bardzo dużo. W tym momencie jakby czułem się zobowiązany, żeby oddać. Oddać i poprzez swoją chęć pomocy innym. Żeby też poprzez moje świadectwo, moją radość zobaczyli, że Pan Bóg jest. I to blisko. Każdego z nich. Z tych ludzi, którzy przychodzą dopiero do wspólnoty. I czasami zobaczyłem, że czasami coś mi brakuje. I odkryłem to po jakimś czasie, mianowicie codzienna Eucharystia. Jest ważna. Od niedawna udaje mi się zaczynać Eucharystią dzień. Mianowicie wstaję troszkę wcześniej, idę na Eucharystię i potem idę do pracy. I to jest bardzo dobra rzecz. Daje mi siłę przezwyciężenia jakiegoś takiego zewnętrznego naporu złego. Bo często jest tak, że nie jest mi łatwo w życiu. Z rodzicami nie umiem na temat, znaczy oni nie zrozumieliby tego. Jakby nie umiem z nimi rozmawiać na temat mojej wiary. To jest jakby u nas w domu wiara kojarzy mi się mi się kojarzy z miłością. U nas temat miłości rodzinnej jest tematem tabu, który praktycznie nie istnieje. Nie rozmawiamy z sobą nawzajem na temat tego. I jest to jakby... Kiedyś spytałem się mamy jakiś czas temu, po rekolekcjach tak byłem pełen ten. Dlaczego u nas w domu nie rozmawiamy na ten temat? Ale gdy zobaczyłem jej minę i to, w jaki sposób odpowiedziała wymijająco, to stwierdziłem, że chyba nie będę już nigdy o to pytał. Po prostu tak jest i tyle. Nie jest to łatwe, ale myślę, że trzeba się po prostu modlić. Jestem tego świadomy. O te nasze wzajemne stosunki.

0: Rodzice mi w jakiś tam swój sposób okazują, że mnie kochają. Poprzez pomczynki, jakieś tam przytulenia albo coś w tym stylu. No, był taki okres, że bardzo potrzebowałem na przykład, żeby mi powiedzieć, że mnie kochają. Po prostu, zwyczajnie. Ale ten okres odszedł i zauważyłem, że no, muszą mi wystarczyć te drobne gesty. Więc jakby tu jest też troszkę pies pogrzebany, jeśli chodzi o jakiś taki moje wewnętrzne takie poszukiwanie troszkę miłości.
1: I Eucharystia.
0: Ach, tak.
1: Tu wchodzi Eucharystia, tak?
0: Tak. Eucharystia jest takim motorem na cały dzień praktycznie. Idę, widzę, że przyjmuję Pana Jezusa do serca i przez komunię i jest to bardzo ubogacające. Niesamowita rzecz. Staram się być codziennie rano. Czasami się wydarza coś, że na przykład zaśpię albo coś nie z tego. To wtedy idę po południu. Tak ustawiam wszystkie sprawy, żeby być jedna. Można to zrobić. A wcześniej, zanim wpadłem w ten rytm takiego wstawania codziennego, myślałem, że kurczę, to jest takie, że nie, no, wstawać tyle wcześniej, tyle można pospać przecież. Co najmniej godzinę dłużej. I zauważyłem, że można. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. I szczęśliwy, że Pan Bóg dał mi taką siłę.
1: Co myślisz na temat swojego powołania?
0: Moje powołanie. Kiedyś myślałem, że po prostu jestem powołany do bycia we wspólnocie. Później gdzieś była kiedyś taka modlitwa o uzdrowienie wstawiennicza. I tam dostałem fragment z księgi Syracha, drugi rozdział, początek. Doświadczeniach, że mnie Pan Bóg będzie doświadczał przez jakiś tam okres czasu, dość długi, jak na razie. Znowu kiedyś odkryłem, że moim powołaniem jest bycie mężem i ojcem.

0: I w tej chwili poszukuję tej drugiej osoby. I jak na razie czekam.
1: Ale co sobie myślisz na ten temat? Czemu Pan Bóg nie pomaga? Wszechmocny jest?
0: Może ja jestem za leniwy. Może On już postawił tą osobę na mojej drodze, tylko że ja nie zauważyłem. Że może właśnie ja nie mam, nie umiem zauważyć. A może znowu jest moje, znowu inne moje powołanie. W tej chwili ostatnio, jeśli chodzi o to, to jestem tak troszkę rozdwojony. Bo często myślę o moim powołaniu, o takim, co właściwie gdzieś, jak powinienem odnajdywać. Myślałem o rekolekcjach, ale tym razem dla siebie, takich mianowicie rekolekcjach, które gdzieś będą mi pokażą mi drogę. Kiedyś byłem na rekolekcjach ignacjańskich. Bardzo, bardzo dobre doświadczenie tych rekolekcji. Byłem na pierwszym tygodniu. A to było już dawno temu, jakieś 2-3 lata temu. I znowu chciałbym pojechać. Może coś wtedy gdzieś mi przez opiekuna ktoś powie mi, co mam robić. Na pewno chciałbym zmienić pracę w tej chwili.
1: Mówiłeś o bliskości Jezusa. I powiedz, jak przychodzi trudny czas, to co robisz?
0: Idę na namiast spotkania do jezuitów.
1: Jakie spotkania?
0: Namiast spotkania.
1: Namiast spotkania. Co to jest?
0: Po prostu na Starym Mieście u jezuitów jest wystawienie Najświętszego Sakramentu.
1: Czyli adoracja.
0: Adoracja, dokładnie. Całodzienna. I po prostu idę i po prostu takie rozmawianie z Panem Jezusem. Mówienie, słuchanie. Poprzez fragmenty On do mnie mówi.
1: Fragmenty Pisma?
0: Tak. Przez fragmenty Pisma. Gdy otworzę Pismo Święte, to trafię na jakiś fajny taki fragment, który gdzieś tam pokazuje mi to, co się wtedy we mnie dzieje w tej chwili.

0: no niestety to jest namiot spotkania, takie spotkanie z Panem Jezusem. I ja i On. I to jest taki takie oddawanie tego wszystkiego, co jest złe w moim życiu. Ostatnio spędziłem tam chyba z godzinę, półtorej po prostu siedząc i rozmawiając. No, czasami się zdarzało mi przykimać, ale Pan Jezus też przychodzi w spoczynku. Więc bardzo sobie cenię ten czas właśnie takiego spotkania z Jezusem przed Najświętszym Sakramentem. Teraz niedługo będę mógł być u siebie w parafii, bo będzie kaplica adoracyjna. Też całodzienna, więc będzie można sobie wyskoczyć na spotkanie właśnie. Niekoniecznie jeżdżę na Stare Miasto. Aczkolwiek lubię być tam.
1: Opowiadasz w sumie o takiej trudnej rzeczywistości.
0: Nie nazwałbym, nie jest to trudna rzeczywistość.
1: No właśnie, taki mam obraz, jak na ciebie patrzę, że dla ciebie te rzeczy, o których opowiedziałeś, nie? Jakaś trudna relacja z rodzicami.
0: Najtrudniej jest z ojcem.
1: No właśnie.
0: Znaczy, to były takie... Znaczy, z nim jest... Teraz już jest spokojniej dużo, bo jakby modlę się za niego i tak dalej. A na początku jakby nie akceptuję, ale wiem, że to jest choroba. Na początku ja byłem zdecydowanie na nie. Były takie okresy, że się kłóciłem z nim. Prawie, że dochodziło do rękoczynów. Były takie okres, że to na początku, gdy byłem tak momentalnie zdenerwowany, wkurzony, że wybiegałem i robiłem wszystko, żeby ta adrenalina, która we mnie gdzieś narosła, to uszło. No to co robiłem? Pierwsze co robiłem, to rozwalałem albo jakąś rynnę, albo coś w tym stylu i już przy okazji rękę sobie rozwalałem.

0: To był taki, takie... No trudne faktycznie, ale jednocześnie później zauważyłem, że tutaj ranię siebie. To jakby to w jakiś sposób ten... I zacząłem po prostu te wszystkie trudne chwile, te takie... tą walkę przełykać po prostu, jak gorzką pigułkę, jako taki ten... Może tutaj jakby tu mnie zahartowało to wszystko do tego, co teraz jest. Może to jest to hart ducha.
1: Mówisz też o doświadczeniu chyba tak mogę powiedzieć samotności.
0: W sensie ludzkim tak.
1: Nie masz pretensji do Pana Boga?
0: Nie. Póki wiem, kim mam świadomość tego, że On jest blisko mnie i jeśli ja od Niego się nie odwrócę, to nie jestem samotny.
1: No ale przecież czemu ma takie pomysły? Nie mógłby inaczej?
0: Widocznie ma jakiś plan w tym. Ja mu się podporządkowałem i jakby nie dochodzę, co jest, dlaczego tak jest. Po prostu ma coś pan był w planie względem mnie. Ja się z tym zgadzam. A co będzie, to już jego jakby jest... to wszystko, co on ma dla mnie, to jest dobre. Jestem tego świadomy. I oddaję mu to wszystko, co w moim życiu jest. Czasami mi się nie udaje, bo jestem tylko człowiekiem, ale wracam.

0: To znaczy mi się nie udaje. Co się wtedy dzieje?
1: No, upadam. Gdzieś tam wpadam w jakiś grzech notoryczny i jest to... Jak święty Paweł miał oścień, tak ja mam jakieś tam drobną... drobną. Dla mnie to jest bardzo, bardzo mocno mnie miłowłaczająca rzecz. I niestety czasami się to pojawia. Ale w ostatnim okresie, gdy jestem cały czas w łasce uświęcającej, nie pojawia się ten grzech, więc cieszy mnie to. Są pewne jakieś tam takie myśli o tym grzechu, ale odchodzą momentalnie, gdy jest to, gdy idę do komunii, gdy idę do spowiedzi i nie pojawia się grzech. Myśli tak, ale grzech jako taki nie.
0: Jak byś opisał Pana Boga? Kogo poznałeś?
1: Jakbym go opisał?
0: Kogo poznałeś w historii swojego życia?
1: Trudno jest mi opisać Pana Boga.
0: A jakie cechy ma?
1: Jest dobry, sprawiedliwy. Surowy, ale na miarę moją daje mi tylko to, co ja mogę udźwignąć. I konkretnie pokazuje kierunki. Tylko czasami ja nie widzę ich. Drogowskaz.
0: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
1: Za śmiech.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: W intencji mojego ojca.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
0: daj nam dzisiaj
1: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serce, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew o nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak, jak tak prosto z serca to, co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość dużo.

0: To bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
0: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować i
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
0: nie. Nie, dla mnie to było
1: Czyli
0: właśnie,
1: prawdziwi
0: oni byli
1: świadkowie.
0: tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę mnie dzieje, wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły, i miałam pewność, że on jest blisko. Gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza, i patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty, i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
0: myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze. I ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro, czy nie? W liceum.
0: Liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn, tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym
1: Księgowe.
0: tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
0: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
0: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się niesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
0: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę. Oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu.
0: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
0: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było? To było trudne dla ciebie?
0: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
0: Myślę, że nie chciała. Tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
0: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
0: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
0: Mam.
1: Młodszych, starszych?
0: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
0: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
0: Dało się, natomiast... on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
0: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami. z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
0: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym
0: na stacji. Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
0: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
0: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
0: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania, kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: Na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisane?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno, kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę i żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam, że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać, szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi, gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym? Masę po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. I przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po, tak.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało. I przypomniało mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Ha, nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam, co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że... żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. I... no i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam na różnych forach, chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie
1: rzeczy. Karty do ciebie mówiły, czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać.
1: Nie. Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był. Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głębokie.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera. To
1: czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do Ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć... Nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego... Po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: Jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc i tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego, ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego. Było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój.
1: I
0: tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniał?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są tego. Symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. A zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane, przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy utrzymałam, to, co wtedy usłyszałam, przepraszam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakiś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Odsuń smutek z twego serca. Nie martw się o przyszłe dni, nie przerażaj się nimi. Cokolwiek będzie, będzie dobre dla ciebie i dla moich wybranych dzieci, dla wszystkich, którzy przyznają się do mojego ojcostwa. Myśl o radości współdziałania ze mną, a nie o trudzie, jaki cię czeka. Nie bądź smutna. Miłość moja cię otacza, moja moc cię wspiera. Nie spiesz się, uczę cię tego stopniowo, ale ciągle. Jest postęp, może niezauważalny dla ciebie z dnia na dzień, ale w sumie znaczny. Nie analizuj tego, bo to właśnie jest zajmowanie się sobą. Zostaw to mnie. Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do mnie i pragnieniem służenia mi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko świętość pojmował bardzo prosto jako coś osiągalnego dla każdego, cel, do którego należy dążyć. Pisał: aby być świętym, trzeba dobre i wielkie sprawy życia wykonywać święcie z zaangażowaniem w powiększaniu dobroci i miłości na świecie. Największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepojony miłością.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion. Zstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętego obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Szczęść Boże, Marleno, Alicjo, Doroto, Łukaszu, Joanno, Anito, Jolu, Sławku, Pawle, Kasiu, Gabrielo, Agnieszko, Adalbercie. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Maryi Pannie, to nie tylko Maryi o nią zwiastuje głosem Boga. To całej, to mnie i Tobie zwiastuje i pyta się, czeka na odpowiedź. Poddaje nam różnorodne pomocy i nawet wtedy, kiedy tkwimy w grzechu ciężkim, to On nie rezygnuje. Za Marcela Jakuba, aby pragnęli Boga o uzdrowienie Olgi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za moich chrześniaków i ich rodziny o potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Barbaro, Moniko, Lucy. Z Marleną modlimy się za Martę i wszystkich, którzy potrzebują łaski uwolnienia. O zdrowie w mojej rodzinie modli się Anna, w trudnej sprawie modli się Jarosław. Szczęść Boże Krzysztofie. Ja modlę się za Janka, który poleciał na mecz

tym, co głosimy, ale tym, co robimy do najpierw w pierwszym kroku do powściągnięcia swojego egoizmu i słabości. Rozwiązanie spraw mojej siostry, modli się Dorota, za Wiktorię, nawrócenie potrzebne łaski. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Tajemnica narodzenie Pana Jezusa. Bóg pragnie tego, abyśmy byli jak ci pasterze, którzy dostają zadanie i wchodzą w to całymi sobą. Powołanie jest darem. Odkrycie powołania jest szczęściem. Wypełnienie powołania jest drogą do zbawienia. O wszelkie łaski dla Renaty, Adrianki, Henryka, Sławka, Teresy, Mirka, Marioli, Ani i Kasi. Ja modlę się o uzdrowienie Wioli z choroby psychicznej i za całą jej rodzinę. O zdrowie i pomoc finansową modli się nasz brat. Za wszystkich z grupy Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach o uwolnienie od nałogów i złych nawyków modli się Łukasz. Za uzależnionych o wyzwolenie i Boże prowadzenie modli się Gabriela. Za moją córkę o zdrowie i dobrą nową pracę. Za Wiktora nawrócenie i potrzebne łaski o rozwiązanie spraw mojej siostry. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się za Zosię.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. Za papieżem poukładanie relacji, w intencji Sylwii o podjęcie dobrej pracy, o pomoc Bożą, o wszelkie łaski Ducha Świętego dla moich przyjaciół, za wszystkich z rodziny moich i męża. Ja modlę się za Maryję i za Krzysztofa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O uzdrowienie relacji w rodzinie. Tajemnica czwarta jest tajemnicą współpracy z Bogiem. Módlmy się o łaskę, która pozwoli nam zdobyć się na taką odwagę, jaką jest powierzenie całego swojego życia Bogu. Za Jarka, o zdrowie i pomyślne zakończenie spraw sądowych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Napisz do mnie, Krzysztofie, na Messengerze o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, za dobrego i odpowiedzialnego, o dobrego i odpowiedzialnego męża dla córki Zosi. Czy uważasz o uwolnienie z nałogów, o chrzest dla Marka i spowiedź dla wujka Kaska? Ojcze nasz, ja modlę się za Frania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wszelką pomoc dla potrzebujących modli się Dorota. Ja modlę się o łaski dla Franciszka, szczególnie łaski sakramentalne, o dobre wybory w życiu. Tajemnica piąta, radosna, to jest tajemnica, w której możemy prosić Pana Boga o doświadczenie łaski w cierpieniu, w jakimś strapieniu, o to, żebyśmy wiedzieli, że to Bóg może nam pomóc i że taki stan mija. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Barbara modli się w intencji cierpiących, załamanych, bezdomnych, Gabriela o nawrócenie Jolki, w intencji mojego męża i dzieci o wypełnienie się woli Bożej w ich życiu. Modli się Edyta za żonę Iwonę i córkę Juliannę. Modli się Mateusz za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat. Modli się Marlena. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się o Klarę, o wszystkie łaski sakramentalne i o siły tajemnica światła. Módlmy się o to, żebyśmy mieli pewność, że Bóg jest naszym Ojcem, że w każdej sytuacji nam pomaga, że jest jak GPS, który jeśli zbłądzimy, to przelicza i znowu pokazuje najkrótszą drogę. Tylko z każdym grzechem ta droga jest dłuższa, więc módlmy się od Ducha Świętego i o odwagę powrotu do tego, co może bardziej wymagające, ale po prostu dobre. O poukładanie spraw zgodnie z wolą Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Światła w intencji dziękczynnej za moją rodzinę. Modli się Daniel za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta o wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże, o siłę i mądrość dla Renaty w podjęciu dobrych decyzji, za syna Oskarka, by wzrastał w wierze i o bezpieczne wakacje dla niego, o dobry dzień w pracy i poukładanie spraw urzędowych, prowadź Duchu Święty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W intencji uwolnienia Celiny za parafię w Janikowie, ja modlę się za Tosię, o bezpieczne wakacje i o powrót oraz o siły
i determinację w maturalnej klasie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg przychodzi nam z pomocą. Módlmy się do Maryi, żeby była w naszym życiu, bo ona może nam bardzo pomóc. Jest tak blisko Jezusa, że Jezus nie odmawia jej prośbom. Módlmy się o to, abyśmy byli posłuszni woli Bożej w intencji uwolnienia Celiny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Jezus głosi Słowo Boże i wzywa do nawrócenia. O nawrócenie brata, o potrzebne łaski dla niego, uratowanie pewnego małżeństwa, modli się Monika. Dziękczynnie za opiekę, modli się Dorota. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich darczyńców i wspierających kanał i Radio Niepokalana FM. Boże, otwórz serca wielu na te wsparcie. O uwolnienie od ekranów i innych zdobyczy techniki. Ja modlę się w tej tajemnicy za wszystkich, za moją mamę nawrócenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję za wszystko. Modli się Krzysztof za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, za spowiedników oświatu Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
za duszę zmarłego ojca Stanisława i cioci Krystyny i za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, za spowiedników o światło Ducha Świętego. Ja w tej tajemnicy modlę się za mamę. Módlmy się o łaskę otwarcia się na wezwanie Jezusa, abyśmy byli otwarci na nawrócenie, abyśmy walczyli o to, by odnawiać umysł, byśmy byli otwarci na to, że Bóg chce nam pomagać w każdej chwili i na to, że to miłość Ojca wzywa nas do wysiłku. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O wszelkie łaski dla rodziców za zmarłego tatę Staszka i dziadka Józefa i prababcie Róże. Boże, wyrzekam się szatana, jego spraw i uczuć, a chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Za moje dzieci i męża, za duszę w czyściu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, ja modlę się o nawrócenie mojego wuja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O nawrócenie wujka Janusza, o nawrócenie Jolki, modli się Gabriela. To jest tajemnica boskości Jezusa. Jezus upewnia swoich uczniów o tym, że jest wszechmocny, że ma wgląd w tajemnice Boże. Więc módlmy się o to, abyśmy nigdy w to nie wątpili, abyśmy w najtrudniejszym czasie przywoływali ten obraz
i szli za tym, co wielu świętych mówiło, że nie ma takiego ciężaru, który z łaską Bożą nie dałoby się udźwignąć, ale też módlmy się o to, żebyśmy doświadczali Bożego wsparcia. Jak? I żebyśmy je czuli. O wyjście z nałogu dla sąsiada Julka za Stanisława i Katarzynę oraz nawrócenie członków rodziny, za małżonkę Agnieszkę, za dzieci, wnuki, chrześniaków o potrzebne łaski. W podziękowaniu za dobry czas podczas urlopu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O nawrócenie męża, za wszystkich modlących się teraz, o zdrowienie Małgosi i błogosławieństwo dla jej najbliższych, za moją całą rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, chrześniaków i ich rodziny. Ja w tej tajemnicy modlę się za Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ustanowienie Eucharystii jest tajemnicą opieki Bożej. Jezus, wiedząc, co Go czeka, próbuje wszelkimi siłami dopomóc nam, i to jest tajemnica, która tak bardzo mocno dosięga naszych czasów. A Eucharystia będzie zawsze, Kościół będzie zawsze i zawsze będzie nadzieja. O zdrowie dla Filipa po operacji guza mózgu, o nawrócenie mojej mamy, modli się Łukasz, o błogosławieństwo dla mamy, siostry i braci, obym nigdy nie utraciła wiary. Za wszystkich tutaj modlących się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O uwolnienie Ani Krzysztofa i ich rodziny od wszelkiego zła. Boże, uzdrów nasze rany duchowe i błogosław tym, którzy są ich przyczyną, modli się Marlena. W intencji naszego kraju, o życie wieczne dla taty, teściów i zmarłych z mojej rodziny, za Basię i Bogdana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Opokój serce i znalezienie swojego miejsca, a modlimy się tajemnicą, w której jest walka o decyzję Jezusa. I to jest prawdziwa walka, bo Jezus mówi: odsuń ode mnie ten kielich. Jak wiemy, oczywiście poszedł za wolą Ojca, ale pamiętajmy, że mamy prawo do wahania, że mamy prawo do tego, by mieć wątpliwości, do tego, by po prostu bać się. I w tym strachu, abyśmy zawsze zwracali się ku Bogu, a nie uciekali w jakieś materialne sprawy, w uzależnienia. O uzdrowienie mojej przyjaciółki, o pokój serca i znalezienie swojego miejsca, modli się Krzysztof. O odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej, powrót żony do domu, za mojego syna Karola, za siebie, za żonę Martę, za moje dzieci i ich rodziny, za moich chrześniaków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O uzdrowienie Jagody za mojego syna Karola, za siebie i za żonę Martę, modli się Sławek, za moje dzieci i ich rodziny, to Andrzej, o uwolnienie od człowieka, który rozbija nasze małżeństwo, za księży pracujących w mojej parafii, aby coraz więcej osób modliło się na różańcu, w intencji wszystkich zmarłych z mojej rodziny i znajomych, modli się Dorota, za tych, którym skrzywdziłam i którzy mnie skrzywdzili, modli się Alicja, o błogosławieństwo. Błogosławieństwo dla siostry Bronisławy, o nawrócenie się w rodzinie. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga.
biczowanie za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, o siłę i mądrość w pracy dla mnie i męża. Proszę o żywą wiarę Ducha Świętego i Jego dary oraz o zdrowie duszy i ciała dla mojej rodziny. Za ukochaną żonę, o uwolnienie z jej toksycznej relacji, o powstanie radia Porozmawiajmy, o powstanie radia, telewizji i innych mediów czysto modlitewnych, o uzdrowienie, o to, by otwarły się odpowiednie drzwi, bym mógł wreszcie zostać ojcem zakonnym franciszkaninem za naszą ojczyznę, o powrót, o szybki powrót do zdrowia Beaty, za Maxa, o ochronę Matki Bożej, o nawrócenia w rodzinie, o powstanie stacji benzynowej, bezalkoholowych i kaplicę tam za kolegów w pracy, o dar cierpliwości własnego rozeznania woli Bożej za syna Marcina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za wszystkich grupy dwa serca, za Piotra i Celinę, o uwolnienie, za ich rodziny, za moich bliskich, za Konrada i Jadwigę, za Janka i Bożą opiekę nad nim, na wyjeździe, o siły i zdrowie dla mnie, za inwestycje w mojej parafii, za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, o Bożą opiekę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji Magdy, aby zdecydowała się kontynuować leczenie. Ja modlę się za tych, których zraniłem, za tych, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. A to dla mnie najstraszniejsza tajemnica tu wyładowała się nienawiść wobec Jezusa. Biczowanie było czasami karą główną, bo wielu nie przeżywało tej kary. Pamiętajmy, że Jezus był niewinny i jak potwornie to musiało w nim pracować, że jest odrzucony, że jest poniewierany i że jest potwornie kaleczony. W intencji Magdy, aby zdecydowała się kontynuować leczenie, o to, by udało się przekazać działkę z siostrą świętej siostry Faustyny. W Bogu wiadomej intencji proszę o światło Ducha Świętego, o błogosławieństwo w dzisiejszym dniu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się o podopiecznych poradni, o bezpieczną podróż dla mojej siostry Mirosławy. Prosi Joanna o błogosławieństwo w dzisiejszym dniu. Krwi Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica ukoronowania Jezusa za wszystkie grzechy, które rodzą się w naszych głowach, za wszystko to, co sprawia cierpienie naszym bliskim. Każdy grzech niszczy wspólnotę. Nie ma grzechów, które są tylko kaleczące dla osoby grzeszącej. O to, żebyśmy myśleli o naszych bliskich, żebyśmy walczyli o to z pokusami, abyśmy walczyli o to, by być blisko serca Boga. Za Joannę potrzebne łaski, za ojczyznę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Za mnie samą i w moich intencjach modli się Marlena za ojczyznę, za Joannę o potrzebne łaski, za wstawiennicę świętego Andrzeja Boboli, za kapłanów,
za duszę w czyściu cierpiącą od pewnej intencji za radio niepokalana. Dziękuję Ci, Maryjo, za wszystko. Za to, że Karol chce być u mnie cały miesiąc, sierpień, zanim pójdzie do internatu. Proszę Cię, aby mój mąż Andrzej pozwolił mu na to. Proszę za mnie o dobry dzień. Modli się Anita za Kościół katolicki. Modli się Alicja. Ja modlę się za wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się i przyczyniają się do wzrostu Radia Niepokalana FM i kanału Otwórz Oczy za Kościół katolicki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tutaj kończy się droga Jezusa i gdyby to było źle rozeznane, to nie byłoby poranka wielkanocnego. Jezus jednak szedł za wolą Ojca i dzięki temu to nie był koniec historii. Więc za wszystkich, którzy wątpią, za wszystkich, którzy są po prostu tak przyciśnięci przez choroby, przez sytuacje, że po prostu nie mają siły. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice chwalebne. O bezpieczną podróż dla moich córek i ich koleżanek. Proszę Cię, Maryjo, poślij ludzi, którzy by mi pomogli w przeprowadzce i ogarnięciu mieszkania, bym mogła mieć warunki do naprzemiennej opieki nad Karolem. Za moją, modli się Monika, za moją córeczkę Julkę, o nawrócenie, uwolnienie od wszelkiego zła, o zdrowe włosy, pokój w sercu. O dary Ducha Świętego modli się Aleksandra, o dary Ducha Świętego dla wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, o opiekę świętego Michała Archanioła, o życzliwość mojego promotora modli się nasza siostra. Ja modlę się za przyjaciół, za członków mojej rodziny i szczególnie za Monikę, dziękując jej za wkład w radio.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Proszę o lajki, o kciuki, bo to sprawia, że więcej osób nas ogląda. O odnowienie narodu, o pełne zjednoczenie chrześcijan, za męża, o życie sakramentalne i pokój Boży w sercu, o uznanie prawdziwych objawień prywatnych, o reaktywację kanału na YouTubie, o nazwie Remont Duszy, za świętej pamięci Elżbietę i Reginę, za syna Filipa i męża Irka, za wszystkich proboszczów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica druga, bolesna, tajemnica, w której chwalebna. Tajemnica, w której modlę się za wszystkich, którzy ofiarują cierpienie w naszej intencji, którzy ofiarują post, którzy ofiarują modlitwę i za tych, którzy ofiarują jałmużnę. O Boże, otwórz serca wszystkich ludzi, aby to radio mogło się rozwijać. Za ludzi władzy, by uznali prawdziwą, jedyną Bożą władzę. To jest tajemnica nadziei, to jest tajemnica wiary, więc módlmy się o wiarę, która budzi nadzieję. Zdrowaś o rozwój kanału, otwórz oczy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

0: godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, chwalebne zesłanie Ducha Świętego. Z ludzi władzy, by uznali prawdziwą, jedyną Bożą władzę, o rozwój kanały, otwórz oczy za tych, którzy prosili mnie o modlitwę, to Alicja. Oto by dziś nie było wypadków samochodowych, kolejowych i lotniczych, o pokorę i cierpliwość, której mi tak brakuje. Oto byśmy w krótkim czasie doszli do wielkiej świętości za księży, którzy mi w całym moje życie udzielili sakramentów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, za wszystkich związanych duchowo, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Bóg nie zostawił nas samych. Módlmy się o to, żebyśmy codziennie modlili się do Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za tej tajemnicy czwartej w niebo wzięcia Maryi Panny. Modlę się o nie, o to, by Boga oglądali twarzą w twarz moi bliscy z rodziny i moi przyjaciele. Za Wojtka i Julkę, o żywą wiarę, dobrych wierzących przyjaciół i małżonków, o światło Ducha Świętego na każdy dzień, o realizację powołania od Boga, o powrót do Boga Aleksandry i Angeliki, o kulturę rozmowy z Bogiem, ze sobą i z bliźnimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełno. To jest tajemnica połączenia się człowieka z Bogiem. Módlmy się o to, abyśmy tego pragnęli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O dobre przygotowanie do 45. urodzin 15 sierpnia modli się Krzysztof, Monika. Proszę wedle woli Bożej o sprawę rozwodową 4 września, która dotyczy również decyzji sądu o naprzemiennej opiece nad Karolem, za Rafała, o potrzebne łaski, za Amelię, o błogosławieństwo Boże w podjętej decyzji, o pozytywną realizację, o dobrą pracę dla Aleksandra, za koleżanki i sąsiadów, za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza. Ja modlę się za wszystkie osoby, które tutaj kiedykolwiek modliły się z nami na różańcu, aby znajdowały pociechę w modlitwie. Maryja dzięki swej pokorze dostąpiła największego wyróżnienia, które jest dostępne stworzeniu. O to byśmy się z nią zaprzyjaźnili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski o uzdrowienie moich oczu, za wujka Witka o opiekę Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za wujka Witka opiekę Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za mamę Zuzannę i jej wakacje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za moje dzieci najstarsze, Jakuba i Konrada, o życie sakramentalne, za chrześniaków. Dziękuję Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ja żegnam się już z widzami kanału za 3 minuty w Radiu Ewangeliarz.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: wtorek, 21 lipca 2026 roku, wtorek 16 tygodnia zwykłego, czytanie pierwsze z Księgi Michała. Paś lud Twój laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów, jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej, ukaż nam dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi, łaskawość, o co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Z psalmu 85. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje. Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twojej ziemi. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę Twojemu ludowi i zakryłeś wszystkie jego grzechy. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje. Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, poniechaj Twego oburzenia na nas. Czy będziesz się gniewał na nas na wieki, czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje. Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a lud Twój w Tobie będzie się weselił? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: którzy jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swym uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Komentarz ojca Marcina Ciechanowskiego. Jezus jest w tym dusznym domu w Kafarnaum, gdzie rzuca ogień swojego słowa, a na zewnątrz mroku niepewności stoją jego najbliżsi. Oni nie przyszli go słuchać. Oni chcą go wywołać, chcą go postawić do pionu, bo w swoim ludzkim lęku myślą, że oszalał w tym totalnym oddaniu Bogu. To jest dramat wielu z nas. Stoimy pół metra od ołtarza, trzymamy Boga w rękach, a jednak wciąż jesteśmy na dworze lub na polu w Krakowie czy Tarnowie, bo uważamy styl jego bycia za wariactwo, które gubi człowieka. Jezus jednak redefiniuje wszystko, co wiemy o bliskości, i pyta z przeszywającą szczerością: któż jest moją matką? To nie jest akt niechęci wobec Maryi, to jest niesłychana promocja każdego, kto czuje się nikim w anonimowym tłumie. On wyciąga rękę nad uczniami. To gest sakramentalny, tchnienie Ducha Świętego, który z szarej, bezimiennej masy tworzy rodzinę, gdzie każdy ma swoje miejsce i jest bezcenny. Możesz stać się dla niego bratem, siostrą, a nawet matką, jeśli tylko pozwolisz, by ziarno jego słowa w tobie napuchło, pękło i urodziło się w konkretnym czynie. W tej rodzinie nikt nie może być ojcem, bo ojcostwo należy wyłącznie do Boga. Ale my jesteśmy otwartym młonem, które przyjmuje życie, by podać je dalej. Twoje życie jest pustą gospodą, która potrzebuje tego żywego chleba, by nie umrzeć z głodu pośród markowych ubrań i lśniących ekranów. Nawrócenie jest bolesnym odrywaniem się od własnego ja, by zamieszkać w Chrystusie na stałe, a nie tylko wpadać do Niego z wizytą jak daleki krewny. On Cię woła po imieniu z samej otchłani Twojej nędzy, z tej miazgi Twoich upadków, by przywrócić Ci godność synowską i ubrać w najlepszą szatę. Komentarz ojca Marcina Ciechanowskiego. To był. Kiedy Bóg niesie swoją laskę, to oznacza, że jest pasterzem. I ten pasterz pasie swoje owce nawet wtedy, kiedy od niego odchodzą, bo wtedy ich szuka. Nie odrzuca ich w żaden sposób. Bóg nie żywi gniewu na zawsze, tak? Bo upodobał sobie miłosierdzie. To jest najważniejsze z dzisiejszych czytań dla mnie. Jezu, ufam Tobie, tak? Obraz miłosierdzia, rozerwane serce. I dwie łaski, które dla nas płyną z tego rozerwanego serca. Łaska obmycia i łaska, dzięki której żywimy się tym, co Bóg nam daje. Bóg zapomina natychmiast o grzechu, jeśli tylko zaczynamy żałować. Bóg jest wierny, to my nie jesteśmy wierni. Pamiętajmy o tym, co Bóg dla nas zrobił. Bóg nas odnawia, jak tylko ku Niemu się zwracamy. Dlatego mamy się nawracać. Bóg nie gniewa się na wieki. Bóg przywraca życie. Nasza radość płynie z tego, że On jest przy nas. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Wystarczy zachowywać naukę Ojca, by doświadczyć miłości Bożej, miłości Ojca w takim intensywnym, najbardziej intensywnie, jak to jest możliwe. Bo kiedy grzeszymy, to po prostu krok za krokiem oddalamy się od Jezusa. Bo kiedyś przyjdziemy do Ojca i miejmy nadzieję, że On nas przygarnie. I cieszmy się z tego, że jeśli wypełniamy Bożą naukę, Boże przykazania, to jesteśmy dla Jezusa kimś wyjątkowym. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Duch i Syn, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętych Perpetui i Felicity. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie są w stanie zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 7 marca, rok 203. Kartagina. Ostatni dzień igrzysk ku czci cesarza. Na zewnątrz huczy tłum. Jestem strażnikiem, pilnuję skazańców. 5 chrześcijan siedzi pod ścianą. Perpetua, Felicita, Saturninus, Revocatus, Saturus. Cela jest ciemna, wilgotna. Patrzę przez kratę. Siedzą cicho, modlą się, śpiewają psalm. Felicita była w ciąży, kiedy ją przywieziono. Prawo mówi jasno. Ciężarnej nie wolno zabić na arenie. Strażnicy się śmiali, może uniknie śmierci. Ale ona chciała iść z pozostałymi. Modlili się o poród i poród przyszedł. W tej celi krzyczała z bólu. Jeden ze strażników szydził, skoro tak krzyczysz teraz, co zrobisz na arenie? Felicyta odpowiedziała spokojnie. Teraz cierpię ja. Tam będzie cierpiał we mnie ktoś inny. Urodziła córkę. Oddaliśmy ją chrześcijanom za drzwiami celi. Wczoraj przyszedł diakon z chlebem, winem i denarami. Nikt z nas nie zadawał pytań. Chrześcijanie ustawili się w kręgu, podawali sobie chleb po kawałku, w ciszy. Odchodząc, diakon powiedział, by nie bali się tych, którzy zabijają ciało. Na zewnątrz huczy tłum. Już czas. Wyprowadzamy całą piątkę. Felicyta słania się na nogach. Słońce rozgrzało arenę. Piasek parzy stopy. Głos prokonsula przecina hałas. Nagle robi się ciszej. Stoję przy bramie, widzę wszystko z pewnej odległości. Naganiacze wbiegają pierwsi, z biczami. Metalowe kulki, haki. Każde uderzenie rozrywa ciało. Zaczynają. Tłum klaszcze w rytm. Skazani osuwają się na piasek, jeden po drugim. Przychodzi czas na zwierzęta. Są wygłodniałe, obłąkane i dzikie. Wypuszczają Lamparta, rzuca się na mężczyzn. Szarpie, gryzie. Rany są poważne, krew wsiąka w piasek. Dzik szarżuje z przeciwnej strony. Uderza w Lamparta. Piasek wzbija się w powietrze. Tłum wyje z zachwytu. Naganiacze przenoszą rannych mężczyzn na skraj areny. Perpetua i Felicita powoli wstają. Są poranione od biczowania. Dla kobiet przygotowano inne zwierzę. Dziką jałówkę. Tak, by wszystko pasowało do widowiska. Jałówka jest rozjuszona, oszalała od hałasu. Szarżuje, uderza. Obie kobiety padają w piasek. Krzyk bólu. Potem jałówka traci zainteresowanie. Odchodzi. Kobiety leżą chwilę, kurz opada. Pierwsza podnosi się Perpetua. Poprawia rozdartą tunikę. Powoli wiąże włosy. Nie chce wyglądać jak kobieta w żałobie. Podnosi towarzyszkę. Felicyta ma złamaną rękę. Tłum cichnie. I wtedy Perpetua zaczyna mówić o Bożym sądzie.

dobijają rannych po kolei. Bez pośpiechu, metodycznie. Dwóch podchodzi do obejmujących się kobiet. Krótki, szybki ruch. Felicyta pada w piasek. Perpetua stoi prosto. Gladiator jest młody. Ręka mu drży. Uderza. Miecz ześlizguje się po kości, roztrzaskuje obojczyk. Perpetua pada. Gladiator się cofa. Nie potrafi. Jakby przestał być panem życia i śmierci. Perpetua leży na arenie. Patrzy na niego. Powoli unosi rękę. Chwyta ostrze. Krew na dłoniach. Prowadzi miecz do swojej szyi. Patrzy mu w oczy. Czeka. Cios łaski. To był ostatni dzień igrzysk. 7 marca. Rok 203. Kartagina. Stałem przy bramie. Widziałem wszystko. Do dziś nie wiem, czy oni naprawdę szli na śmierć.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Babiarz. Witaj.
1: Witam serdecznie, moje uszanowanie. Cześć.
0: Właściwie powinienem tak. Drodzy Państwo, już za chwilę z nami, proszę Państwa. Tak, rzeczywiście. Oto. Powiedz mi, czym sport różni się od teatru?
1: Bo ja wiem, sport i teatr. Wiesz, to akurat są te dwie dziedziny, które się jakoś łączą w moim doświadczeniu życiowym. No jednak sport zakłada bardzo daleko idącą improwizację. Znaczy według pewnych reguł ludzie z sobą rywalizują, czasami walczą wprost, czasami pośrednio. W każdym razie jednak nie wiadomo, jak to się skończy. W teatrze mamy tekst dramatu, nauczony na pamięć przez aktorów. No i w teatrze wiemy, jak się to skończy, przynajmniej na podstawie tekstu. No i może to właśnie najbardziej odróżnia. No i jeszcze chyba, gdybyśmy popatrzyli na budynek teatru i na taką typową arenę sportową, no powiedzmy, niech to będzie stadion, no to na stadionie mamy taką sytuację, w której widownia okala to terytorium, na którym rywalizują sportowcy, podczas kiedy no, przyjęta przynajmniej w naszej kulturze widownia teatralna jest jednak naprzeciw sceny. No kiedyś w greckim teatrze ona miała taki charakter, że jakby półkolem ogarniała troszeczkę proscenium, więc to było bardziej zbliżone, ale no tak, są takie zbieżności i rozbieżności między tymi dwiema rzeczywistościami.
0: To są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Obecność widza w stosunku do przestrzeni, w której rozgrywa się to, co widz ogląda, ale o tym za jakiś czas. Obsługujesz potężne emocje. Patriotyzm jest bardzo ważnym elementem polskiego sportu. I uczestniczyłeś przynajmniej w kilku czy kilkunastu takich momentach, kiedy no, skupiało się wokół jakiegoś wydarzenia, które miałeś szczęście relacjonować. Tylu ludzi, ilu przy, nie wiem, mszach papieskich, czy przy jakichś takich sytuacjach w sposób oczywisty dla Polaków ważnych. Ale wiesz, ja pamiętam jeszcze Wojciecha Fortunę.
1: Ja też pamiętam.
0: I ten drugi skok, jak drżeliśmy, i on wygrał o 1/10 punkta. Drugi razem skoczył słabo.
1: Tak.
0: I powiedz mi,
1: to prawda.
0: Bo patriotyzm jest formą miłości, jedną z takich form spajania ludzi. Kiedy, już będąc komentatorem sportowym, zorientowałeś się, że tym właśnie sport bywa, może być?
1: Chyba najbardziej wtedy, kiedy zacząłem jakby komentować wielkie wydarzenia, w których to ja budowałem narrację komentatora. To znaczy ja komentowałem i wcześniej, ale powiedzmy pierwszych kilka lat mojego doświadczeń komentatorskich to jednak było bycie takim asystentem troszeczkę, prawda? Czyli takim drugim komentatorem, na przykład współpracując z Włodzimierzem Szaronowiczem przy lekkiej atletyce. To jego narracja była tą narracją główną, a ja coś dopowiadałem w określonych momentach. Oczywiście to coraz bardziej później się równoważyło. Natomiast takim momentem przełomu były Igrzyska Olimpijskie w Atenach, kiedy ja komentowałem pływanie. I to ja byłem głównym narratorem. Miałem oczywiście obok eksperta, świętej pamięci Jana Wiederka, znakomicie znającego się na pływaniu, bo wtedy szefa szkolenia Polskiego Związku Pływackiego. I wtedy wszyscy, bo to jeszcze jest, co jest istotne, że wtedy wszyscy oczekiwali na złoty medal Otylii Jędrzejczak. Ona była wtedy wielką faworytką, rekordzistką świata. Ten rekord już 2 lata przed igrzyskami ustanowiła. Wygrała w międzyczasie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w 2003 roku i wszyscy oczekiwali tego sukcesu, więc to jest takie, no bo inaczej ludzie reagują na sukces nieoczekiwany, takie zaskoczenie, a inaczej, kiedy wszyscy czegoś oczekują, wszyscy mają wielkie nadzieje, no i ten sukces ostatecznie przychodzi, więc ta piramida jakby rośnie jeszcze w dwójnasób. No i ja miałem to szczęście komentować ten złoty medal w Atenach i no i potem to takie jakby jeszcze echo tych wydarzeń długo bardzo się rozchodziło. No to zresztą pozwoliło mi jakby w pewnym sensie też uzyskać takie papiery mistrzowskie, mówiąc językiem rzemiosła, tamto wydarzenie. I rzeczywiście wtedy czułem, że to cała Polska patrzy. No, już rok wcześniej na tych Mistrzostwach Świata, kiedy byłem, to też miałem takie poczucie, bo wtedy z kolei przeżyłem takie doświadczenie, kiedy to zadzwoniła do mnie rzeczniczka ówczesnej minister edukacji, bo wtedy sport nie miał osobnego ministerstwa, był wewnątrz Ministerstwa Edukacji. I poprosiła, żebym ja spowodował, aby pani minister mogła złożyć bezpośrednio gratulacje tuż po wyścigu, w którym spodziewano się złotego medalu, czyli Jędrzejczak. No i były z tym różne przygody, bo ja oczywiście nie miałem takich możliwości. No, nie mogłem pobiec z mikrofonem nigdzie ze swojego stanowiska komentatorskiego, bo komentator siedzi na stanowisku i jest do niego trochę przykuty przez urządzenia, z których korzysta. No, różne były z tym przygody, ale wtedy poczułem, że no, organa państwa też uważają, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Znaczy, mogłem tego przypuszczać, ale doświadczyłem tego bezpośrednio wtedy.
0: Posłuchaj, Polacy cierpią na zaniżone poczucie wartości. Od 300 lat tej cesze narodowej, pogłębieniu jej pomagają sąsiedzi i bliżsi i dalsi. W każdym razie wszyscy ci, którzy zainteresowani są, żeby w tym miejscu nie było państwa potężnego. I sport był, szczególnie w PRL-u, tak? Ale ja myślę, że w dalszym ciągu takim, bo Polacy strasznie łakną sukcesu i reagują na ten sukces w sposób być może nawet nadmierny. Chociaż ja to kocham, tak? Bo kocham być Polakiem, mimo że jestem Węgrem, w którymś tam już pokoleniu w Polsce mieszkającym. Ale o co mi chodzi? Że ty, jak powiedziałeś, budujesz narrację, czyli znów wracamy do teatru i sportu, tworzysz na żywo scenariusz i też od ciebie zależy i to musisz jakby awista, tak, się odnosić do różnych sytuacji, bo przecież Otylia mogła, nie wiem, zachłysnąć się, nie wiem, co się w spływaniu może zdarzyć, że przegra o jedną setną, tak?
1: Tak.
0: A mogła w ogóle nie wystąpić, bo coś by się z jej zdrowia... I tak dalej. I teraz chodzi mi o to, że po raz pierwszy pomyślałem sobie, jak powiedziałeś o tym teatrze i o sporcie i o tej arenie, o tym, jak otaczana jest ta osoba, która gra, ta, która jest w centrum uwagi, to pomyślałem sobie, że tak jak w teatrze greckim najważniejszą rzeczą było katarzis, czyli takie wspólne przeżycie pewnej wartości, tak? Antygona, no to wiadomo, że ważniejsza jest godność ciała ludzkiego, godność ludzka niż władza państwowa. I żadna władza państwowa nie ma prawa ingerować w rzeczy pomiędzy mną a osobą nieżyjącą. Także że są pewne prawidła niepodlegające sile władzy. Tak? I Grecy, przeżywając Antygonę w setkach teatrów, przeżywali tę samą emocję wszyscy naraz. Tak? I dzięki temu powstał naród grecki. Tak? I my mamy też te emocje sportowe, że dziś dzięki mediom możemy przeżywać narodowy katarzis, to znaczy moment, w którym, no bo za naszego czasu ostatnio, tak, śmierć prezydenta, tak, Solidarność, 1980 rok, to były momenty, kiedy naród przeżywał jedną emocję wspólnie.
1: Tak.
0: I ty możesz uczestniczyć w czymś takim i możesz Polakom dać coś wielkiego, korzystając z tego, że piszesz scenariusz widowiska, które ogląda cała Polska.
1: Ja myślę, że ja bardziej podążam za wydarzeniem, że jednak ten scenariusz, znaczy ja nie, moja rola ma charakter a roli akompaniatora, tak ją sobie wyobrażam. Czyli jest, znaczy ten sportowiec czy ci sportowcy jednak są w rolach głównych, a ja jestem ja mam akompaniować. I teraz oczywiście akompaniament ma znaczenie, no bo inaczej się śpiewa a cappella, a inaczej z towarzyszeniem, nie wiem, fortepianu. Ja mam być tym fortepianem i oczywiście współtworzę w jakimś sensie to wydarzenie i to widowisko, no ale oni są w rolach głównych. Natomiast też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, mianowicie o tym, że Polacy łakną sukcesu, no to wiesz, możemy sobie prześledzić na takim szybkim sprincie, jak bardzo Polacy jeszcze wtedy przecież nieliczni posiadający radio w 1928 roku, ale bardziej reagując na doniesienia prasowe, przeżywali złoty medal Haliny Konopackiej w Amsterdamie. To był pierwszy złoty medal olimpijski, który w ogóle Polska zdobyła na letnich igrzyskach. Później doniesienia o złotym medalu Kusocińskiego. On stał się jakby takim bohaterem, właśnie biorącym troszeczkę z bohaterów antycznych, zwłaszcza, że wygrał 10 kilometrów jeszcze z Finami, którzy wtedy uchodzili za biegaczy najlepszych. Po II wojnie światowej mieliśmy sytuację, w której zostaliśmy stłamszeni przez Związek Sowiecki, ale nagle są Mistrzostwa Europy w boksie w 1953 roku w Warszawie i ci polscy bokserzy w pięciu kategoriach w finałach wygrywają z tymi radzieckimi pięściarzami i to papaż tam jest wynoszony na rękach z Haligwardii, no takie wydarzenia. Potem gramy z tym Związkiem Radzieckim w piłkę nożną w 1957 i wygrywamy z nimi 2-1, mimo że Jaszyn broni w bramce. Potem wygrywamy z nimi w 1976 roku w siatkówkę, prawda? To też był taki moment,
0: Wyścig pokoju.
1: No wyścig pokoju, oczywiście Ryszard Szurkowski, który czterokrotnie wygrał tenże wyścig pokoju, wcześniej Królak wygrał w 1956 roku, tak, tak jest. Wreszcie w hokeja, słuchaj, mamy teraz, w tym roku przypadają nam dwie rocznice, 70, czyli 70 rocznica zwycięstwa nad radzieckimi hokeistami, wtedy absolutnie najlepszymi na świecie, no może poza NHL, ale NHL nie mogło grać na igrzyskach. W 76 roku mamy Mistrzostwa Świata u nas w Katowicach i Polacy wygrywają 6-4. Tak. To jest w ogóle kompletnie szok.
0: Kosmiczna rzecz. I teraz, bo mnie chodziło o ten element improwizacji, o którym mówisz, to znaczy, że ty się nastawiasz na pewne rzeczy, ale które mogą nastąpić, ale jednocześnie no, budujesz pewną narrację i ty, wyobrażam sobie, że ktoś, kto miałby złą wolę, mógłby tą narracją, taką potężną emocję, która ze zwycięstwa eksploduje, zmniejszyć, obniżyć, tak? A ty jesteś temu, żeby służyć tej emocji narodowej, tak? Bo sport to są fakty, tak? Minuty, sekundy, centymetry.
1: Tak.
0: Więc o to mi bardziej chodziło, że tak, uczestniczysz w jakimś niezwykłym misterium miłości Polaków do siebie i tam chyba coś jeszcze więcej jest. Myślę, że to nie tylko chodzi o jakieś takie socjologiczne elementy. Dla mnie narody są jakimiś podmiotami, które są warte miłości same w sobie. Nie wiem, jaki ty masz stosunek do...
1: No, skoro naszym zadaniem jest, zadaniem apostołów było nauczanie wszystkich narodów świata i w taki sposób zostało to od Zbawiciela sformułowane, a nie na przykład całej ludności świata. Ale jednak narodów, które różnymi językami władały, a dar języków, który wraz z zesłaniem Ducha Świętego został dany apostołom i wszystkim ich następcom, sukcesorom, no to właśnie był po to, żeby całą tę różnorodność, ale podmiotową różnorodność, żeby nauczać tej najważniejszej rzeczy, czyli dobrej, przekazywać dobrą nowinę. Tak, tak, zgadza się. To jeżeli aż, no to jakby weszliśmy na ten najwyższy już z możliwych poziomów tego, czym jest narracja i przekaz, prawda? No bo dobra, no trudno dla, nie wiem, człowieka wierzącego katolika o ważniejszy przekaz niż przekaz dobrej nowiny.
0: Tak, tak, tak. Zaraz do tego, może nie zaraz, ale do tego na pewno dojdziemy. Ja chcę zapytać o olimpiadę, która się toczy. Dla mnie ona istnieje gdzieś bardzo daleko w tle, ale dotarł do mnie sukces chłopaka, który jest lektorem w kościele,
1: tak.
0: A formacja lektorska wcale nie jest to coś małego. Tam ci ludzie naprawdę przybliżają się do Boga dzięki mądrości zawartej w doświadczeniu kościoła. I być to nie jest, nie każdy może zostać lektorem. Powiedz coś o tej olimpiadzie, bo ja nic o niej nie wiem.
1: No igrzyska już, wiadomo, zimowe igrzyska, które nastąpiły po ukonstytuowaniu się w ogóle samych igrzysk letnich, natomiast te igrzyska, jakby to powiedzieć, no poprzednie zimowe w Pekinie były w okresie szaleństwa pandemicznego i w sposób świadomy zdecydowaliśmy, że komentatorzy tam nie jadą, tylko komentują z Warszawy. Pojechali reporterzy i naprawdę przeżyli swoiste takie no, doświadczenie graniczne, bo te obostrzenia na miejscu były kolosalne, doświadczyli tego sportowcy, bo nasza łyżwiarka Natalia miała tam kolosalne problemy, ostatecznie nie dopuszczono jej do startu, mimo że czuła się zupełnie dobrze, no bo tam testy coś wykazały i w gruncie rzeczy ona teraz tu też startuje, Natalia Maliszewska, na igrzyskach w Turynie, przepraszam, nie w Turynie, tylko w Mediolanie naturalnie, ale ten moment szczytu możliwości, bo to każdy sportowiec ma taki top w swojej karierze, prawda? Kiedy ma szczyt swoich możliwości, no to on przypadał jednak na tamte lata. Minęły 4 lata, niby niewiele, ale w życiu człowieka jest to bardzo dużo. I teraz Natalia na pewno będzie próbowała, czy próbuje to wszystko jakoś zrównoważyć i sobie powetować, ale też ma na pewno taką świadomość, że coś jej zabrano. No więc właśnie teraz jesteśmy w Europie, nie mamy różnic czasu, nie mamy jakichś nadzwyczajnych obostrzeń, no i rywalizujemy w Mediolanie. No, jakby to powiedzieć, igrzyska tutaj we Włoszech to też zawsze jest jakieś wydarzenie związane z faktem, że Włochy to jest też kultura wielowarstwowa, może jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o Europę, pewien wzorzec estetyczny, który naturalnie zmieniał się przez lata, no ale no, wyraźnie było widać, że trzeba do tego jakoś nawiązać, że to Mediolan, to i La Scala, prawda, i Leonardo da Vinci i inne sprawy, to było widać w czasie uroczystości otwarcia tych igrzysk, no. W każdym razie jesteśmy na zimowych igrzyskach we Włoszech, czyli jakby w takiej trochę też kwintesencji tego, co się zimą w sporcie może zdarzyć.
0: I powiedz, jak Polacy się mają, bo ja wiem tylko tyle, że jest srebrny medal. Nieoczekiwany, niesamowity i...
1: To znaczy tak, wiadomo, że Kacper Tomasiak nie był może faworytem, natomiast był kandydatem do medalu, jeżeli takimi gradacjami określamy szansę. Dlatego, że był takim zawodnikiem, który już śmiało tam w pierwszej dziesiątce się pojawiał zawodów w Pucharze Świata. No i na tej skoczni tak zwanej normalnej, bo wiadomo, są dwa rozmiary skoczni. Jedna to jest ta normalna, czyli ta nieco mniejsza i ta większa, czyli duża skocznia. To będzie ten drugi konkurs i on się odbędzie jutro, więc czekamy też z wielkim podnieceniem, no bo skoro Kacper zdołał zdobyć medal na tej skoczni normalnej, dlaczego nie miałby zdobyć na skoczni dużej? Oczywiście mówi się, że większe szanse miał na normalnej, ale to, jeżeli ktoś jest na takiej fali, na jakiej on się znajduje, to właściwie nie ma dla niego rzeczy, po ludzku rzecz biorąc, niemożliwych. Dlatego czekamy szalenie na ten drugi występ indywidualny Kacpra Tomasiaka. Oprócz tego mieliśmy jeszcze szansę, no, nazwisko Damiana Żurka bardzo często się pojawiało i pojawia, to znakomity polski sprinter pan Czenisa, łyżwiarz szczypki, startuje na 500 i 1000 metrów. 1000 metrów ten dystans już był, tam zajął czwarty.

0: miłości do ojczyzny, tak, z każdym innym patriotyzmem walczą, mają zupełnie inny pogląd na świat i uważają, że takie więzi narodowe po prostu ograniczają. My wiemy, że się mylą. Jest też walka z Kościołem, jest też walka z rodziną, tak? Ale z polskością w dodatku walczą również kraje zainteresowane tym, żeby Polskę kolonizować. Tak? Przez 123 lata byliśmy w sposób formalny skolonizowani. Polska nie istniała, ale wcześniej już byliśmy pruską i rosyjską takim protektoratem i później też, tak? Potem PRL też kilkadziesiąt lat tych czasów wolności jest niewiele. Na otwarciu olimpiady, i to zauważyłem na katolickich forach, był taki symbol, w którym płonący, w którym dopatrzono się, i to nie jest, nie jestem jakby jakoś skrajnie negatywnie do tej obserwacji nastawiony, że tam jest pentagram, że tam, tak jak na poprzednich igrzyskach, znaleziono symbolikę, która nie jest symboliką neutralną, tak? Która jest symboliką walki. I ta walka i z Kościołem, patriotyzmem, ona trwa. Jak dobrze myśleć o tych ludziach? Jak ich próbować zrozumieć? Bo widzimy, że tej miłości mężczyzny i kobiety, miłości człowieka do ojczyzny, miłości człowieka do Boga, do Jezusa, że są ludzie wrodzy, którzy no, robią wszystko w przestrzeni społecznej, żeby tych możliwości przeżywania tak świata było jak najmniej i systemowo wprowadzają, niszczą po prostu różne formy miłości. Jak ty to widzisz, tę walkę z Kościołem, tę symbolikę, tę walkę z patriotyzmem, z rodziną? Jak ty w tej wojnie kulturowej się znajdujesz?
1: Ja, cóż, staram się być przede wszystkim czujny, dlatego że to jest tak, że jeżeli jesteśmy na wojnie, to musimy liczyć się z tym, że możemy zostać zranieni, a nawet zabici, prawda? To jest takie doświadczenie człowieka, który żyje w pewnym zagrożeniu. Jest to stan, który, co tu dużo mówić, wyzwala pewien szczególny sposób patrzenia na świat. Przy czym ja oczywiście posługuję się w tej chwili metaforycznie tymi określeniami, ale mimo, że jest to metafora, bo to nie chodzi mi o żadną wojnę, że tak powiem, na ostro, ale o wojnę kulturową właśnie, o której wspomniałeś. Jednak no, czuję się, że jeżeli wchodzimy do wielkiego wydarzenia, to wchodzimy na terytorium, w którym obowiązują inne reguły niż te, w których zostaliśmy wychowani. Czyli no na przykład, jeżeli jako takie wyróżniki będziemy stawiali sobie czy to stosunek do religii chrześcijańskiej, katolickiej, czy to kwestie kulturowe właśnie dotyczące rodziny, mężczyzny, kobiety, no to wiadomo, że to terytorium globalistyczne próbuje nam narzucić inną narrację. Gdzie są nasze, że tak powiem, gdzie jest nasza szansa? Nasza szansa jest po pierwsze w wierze, a po drugie w pewnych ludzkich, głęboko zakorzenionych, bo pochodzących z naturalnego prawa, przyzwyczajeniach, że to, co jest narzucane, jest nam narzucane jak gdyby, jakby to powiedzieć, odgórnie, że to nie jest coś, z czym ludzie łatwo rezonują. Bo to, że media o tym piszą, to media to nie ludzie. Media to nie ludzie. Tak zwany zwykły człowiek, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, ale tak zwany zwykły człowiek jakby nie ma w swoim odruchu wątpliwości co do faktu, nie wiem, no, na przykład, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie, natomiast inna jest ta narracja. A z kolei tym terytorium, które nam bardzo zagraża, może nie terytorium, co środkiem

0: jest język. I język jest tutaj kluczem, dlatego że zmiana języka oznacza zmianę myślenia. Wprowadzanie nowych pojęć powoduje, że najpierw wytrąca z pewności pewnej, z pewnego zakorzenienia, a następnie, jeżeli te pojęcia się przyjmuje i nimi się posługuje, to zaczynamy rzeczywiście, to jest zagrożenie. Przyjęcie innego języka, takiej swoistej nowomowy, jest poważnym zagrożeniem, zwłaszcza że często to przyjęcie języka odbywa się w sposób taki nieuświadomiony. No bo jeżeli w przestrzeni publicznej stale słyszymy o pewnych pojęciach, to nimi nasiąkamy, a nasiąkanie jak gdyby powoduje, że ten rodzaj naszego wewnętrznego oporu, obrony jest gdzieś zniesiony, bo gdzieś ten nasz intelekt jest uśpiony. No tak można by to najbardziej krótko scharakteryzować.
1: Kościół, z którym walczą, jest z jednej strony instytucją, tak, ale z drugiej strony jest ciałem Chrystusa, czyli Boga, który stał się człowiekiem, który zwyciężywszy śmierć, dziś może dawać życie i ludziom, którzy się mu oddadzą, może po pierwsze zapomnieć wszystko to, co zrobili złego wcześniej, a po drugie dać szansę na życie godne i owocne, tak, że nawet mordercy, bo my sobie wyobrażamy, że mordercy, nie wiem, pedofile, to jest coś najgorszego, co można zrobić. Nawet tacy ludzie mają szansę na niebo, co dla nas jest trudne do zrozumienia. Ale teraz chciałbym zapytać się o twoje najtrudniejsze doświadczenie i o miejsce Chrystusa w tej historii. Nie wiem, czy ją opowiadałeś, nie wiem, czy ją chcesz opowiedzieć. Jeśli nie chcesz, to po prostu jednym zdaniem odpowiedz. Ale jak Bóg, dziś na różańcu modliła się z nami od kilku tygodni 27-letnia dziewczyna i dziś dowiedzieliśmy się, że zmarła. Jej mama na jej czacie messengerowym i na tym kanale YouTube'owym, na którym się modlimy, o tym napisała. W tej chwili jestem z nią w kontakcie. Ona trafiła do szpitala, ma z ciśnieniem 190. Jestem w kontakcie z jej siostrą Agnieszką i modlimy się. Wiesz, dzieją się rzeczy ostateczne, tak? I religia jest tym, co pozwala na poważne podejście do poważnych rzeczy. Więc pytam cię o rzecz najpoważniejszą chyba w życiu człowieka, czyli relacje z najbliższą osobą i zerwanie tej relacji.
0: Tak, tak. O śmierć żony mnie pytasz, jak ja to przeżywałem. Tak, rzeczywiście to choroba, zwłaszcza choroba ciężka, jakim jest nowotwór, powoduje, że to świadomość zagrożenia życia narasta, prawda, wraz z tą chorobą i towarzyszenie w niej tej ukochanej też powoduje, że sam staje się, sam dla mnie samego się to wszystko urealnia. Żeby jakoś to streścić w sposób syntetyczny, całe to doświadczenie dla nas było też doświadczeniem wielkiego zbliżenia do Pana Boga, no bo skoro zbliżamy się do granicy śmierci, to zbliżamy się też do najbardziej dosłowny sposób do spotkania z Nim. No i jedno z nas twarzą w twarz, drugie wciąż będąc przed tą granicą, którą jest śmierć. Przygotowanie do tego spotkania, odnowienia życia sakramentalnego, towarzyszenie w modlitwie. Ostatecznie no, bardzo ważną taką sprawą był fakt, że moja żona w tej ostatniej fazie choroby była w domu, a nie w szpitalu. Czyli że ja byłem cały czas przy niej, także córka. Ostatecznie żona zmarła w naszej obecności. Poprzedniego dnia był kapłan, ksiądz i udzielił sakramentów absolucji, więc jakbym mieliśmy też takie poczucie, że zostało uczynione wszystko to, co można najlepszego w tej sytuacji zrobić. To mimo całej trudności przeżywania śmierci tej ukochanej, najbliższej osoby, jednak daje i taki wewnętrzny pokój, no i nadzieję przede wszystkim. Nadzieję i na jej zbawienie, ale także, ja sobie tak nazywam, nadzieję na powtórne spotkanie. Już w obliczu Pana Boga, w obliczu Najwyższego. Ale to spotkanie, które za którym się tęskni, prawda? No bo za tym najbliższym zmarłym po prostu się tęskni. No, ja tutaj jestem w mieszkaniu, które całkowicie urządziła moja żona i właściwie rozmieszczenie sprzętów, rozmieszczenie jakby dekoracji, wszystko to jest jej pewien rodzaj wizja i estetyka, więc ona tutaj w tym sensie ze mną jest. Jest też ze mną poprzez to, co w naszej wierze wyznajemy właściwie przy każdym pacierzu, czyli w świętych obcowaniu, w tym sensie, że, no, że i w modlitwie, i w tej łączności subtelnej, ale prawdziwej, która jest między tymi, którzy już są tam po tamtej stronie i między nami. O, tak bym to, o tym opowiedział.
1: Powiedz, bo o tej nadziei, o której mówisz, tak, to też był w moim życiu taki przełom. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 10 lat i w pewnym momencie, no i to w sposób oczywisty rzutowało na całe życie chłopaka, tak? Brak ojca w domu. I kiedy to sobie zacząłem uświadamiać, tam już w latach 30., 40., 50. mojego życia, i miałem takie doświadczenie, że w pewnym momencie dotarło do mnie zmysłem wiary, że ja go kiedyś przytulę. W taki sposób, jaki nigdy nam się nie było dane przytulić, czyli dwóch mężczyzn, tak, którzy przytulają się cali, tak jak ja z moim synem i jednym i drugim się mogę przytulić. I to też jest, że moment, kiedy Jezus wszedł do mojego życia w taki sposób namacalny, tak, to właśnie tym gestem do mnie przyszedł. Ja zobaczyłem, wiesz, długowłosego mężczyznę. Jego twarzy wtedy nie widziałem. To było na modlitwie, na rekolekcjach, które w domu przeżywałem, ignacjańskich, na Dąbrowskiego w Warszawie. I ten mężczyzna do mnie podszedł i mnie przytulił. Tak? I tutaj było całe to doświadczenie wylania się tego oceanu miłości. Tak? I uświadomienie sobie tego jakoś całkowicie uspokoiło mnie, tak, że nie tylko powtórnie przytulę się z Jezusem, tak, jak umrę i pójdę tam, mam nadzieję, że tam, i że też spotkam tam mojego ojca w taki właśnie sposób. Właściwie nie wiem, o co chcę cię zapytać. Chcę, abyś podzielił się doświadczeniem swojej wiary, że bo wiara to jest coś namacalnego, tak jak pokój jest czymś namacalnym, tak jak Jezus mówił, rozsyłając uczniów, że jeśli wejdziecie do czyjegoś domu, jeśli tam będzie człowiek godny, to ten pokój wasz na niego zstąpi, a jeśli to będzie człowiek niegodny, to ten pokój do was powróci, czyli jest czymś materialnym ten pokój, tak jak miłość, tak jak nie czujemy powietrza, ale jak z pędzącego samochodu wystawimy rękę, to wiemy, że to powietrze jest. Jak byś podzielił się, słuchają nas również ludzie absolutnie niewierzący, tak? Całkowicie niewierzący. Jak byś podzielił się doświadczeniem swojej wiary?
0: Wiara to jest rzeczywiście coś niesłychanie realnego w moim życiu. I to, jak sięgam pamięcią, to jednak zawsze tak było. Mam taką łaskę, że ja nie przeżyłem w moim życiu jakiegoś zupełnego odejścia od Pana Boga. To jest znaczy, bo dzięki temu jakby ta więź jest więzią permanentną. Ona oczywiście czasami słabła i wiadomo, że takie chwile się zdarzały. Niemniej jest to więź permanentna. Ale powiedziałbym, że ostatnich kilkanaście lat mojego życia jest jakby wielkim przyspieszeniem, czyli jeszcze dodatkowym urealnieniem tej wiary z różnych powodów. Może po pierwsze też dlatego, że od pewnego momentu człowiek ma poczucie, zupełnie naturalną refleksję, że sam przeszedł już jakby ten szczyt fizycznych możliwości w swoim życiu, w związku z tym, że zaczyna się po prostu starzeć. Zaczyna się starzeć, ale nie chciałbym tego sprowadzić do takiego banalnego doświadczenia, że jak słabość, no to wtedy tym bardziej nie. Nie, chodzi bardziej o to, że doświadczając słabości i cierpienia, bo takie też na mnie przyszło, gdzieś w międzyczasie trafiłem do szpitala, miałem operację na kręgosłup. W każdym razie chodzi o to, że im bardziej przeżywamy słabość, tym bardziej ta moc Boża nas podtrzymująca jest dla nas doświadczalna. No tak właśnie jak opisałeś to z pędzącym samochodem i tym powietrzem, którego moc doznajemy, kiedy wystawiając rękę. Że im większa słabość, w której się znajdujemy, tym więcej tej łaski i tym większa nasza zdolność do jej zauważania. Też dla mnie ważną niesłychanie sprawą było i jest to, że bo myślę, że często może się pojawić w życiu człowieka taki rodzaj zniechęcenia, że mimo że jest wierzący, że wypełnia pewne praktyki, to w jego życiu nic się nie zmienia, w tym sensie, że dalej ma te same słabości, dalej popełnia te same grzechy, które wyznaje podczas spowiedzi. I w pewnym momencie dotarło do mnie dopiero, mimo że pewnie powinno dużo wcześniej dotrzeć, że ta zmiana, ta przemiana, czyli to nawracanie, doświadczenie, którego człowiek właściwie ma permanentnie, odbywa się wtedy, kiedy człowiek bardziej do Pana Boga przylgnie, że jakby z własnymi siłami się nie wydobywamy z własnych słabości i grzechów, że chęć, bo to jak człowiek ma dużo energii, jest młody, to mu się wydaje, że właśnie, że sam, zresztą no, istnieje nawet w kulturze taki wyraźny jakby rys, że człowiek chce się sam zbawić, prawda? To taka gnoza, która nas gdzieś tam kusi na przestrzeni dziejów w różnych aspektach kultury, a i w dzisiejszym kulturze myślę, że moglibyśmy ją dostrzec bez najmniejszego trudu. I to poczucie słabości, wracam jeszcze raz do przeżycia słabości związanego ze zdrowiem, z bezradnością i z innymi tego typu, że to poczucie słabości i jednocześnie mocy Bożej, towarzyszenia, no szalenie nas do Pana Boga zbliża, a z kolei modlitwa, no to jest... To z kolei jest takie doświadczenie w moim przypadku, ale myślę, że w każdym przypadku, że to jest takie powolne wspinanie się po tej ściance wspinaczkowej. Modlitwa niczym linia taternicza nam umożliwia nieodpadnięcie od tej ściany. A nawet jeżeli byśmy na chwilę utracili kontakt z tą ścianą, po której się wspinamy ku górze, to i tak ta lina będzie nas chroniła. My nie runiemy w przepaść, więc to nas też szalenie ubezpiecza. I ta poczucie tej opieki i obecności no wielokrotnie mi towarzyszyło w różnych chwilach i nadal towarzyszy. Mam takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg jest tuż obok.
1: Czy możesz jedną taką sytuację opisać, którą możesz opisać? Takiego
0: ale roku? Rzeczywiście. Zdarzyło mi się kiedyś, a to już było dawno temu, ze 30 lat, niedługo minie, że w jakichś okolicznościach trafiłem do wróżki. Nawet nie dlatego, żebym sam jej poszukiwał, tylko było to następstwem wywiadu, którego udzieliłem jakiejś tygodnikowi, który już dzisiaj nie istnieje, i nagrodą za ten wywiad miał być horoskop. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy do końca z zagrożeń z tego wynikających. To znaczy troszkę przypuszczałem, ale tak nie miałem takiej wiedzy, którą nabyłem później, też trochę dzięki tobie przecież i dzięki twojej encyklopedii New Age dla chrześcijan. Otóż ja poszedłem, spotkałem się i w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, czy pani potrafi zahipnotyzować? No to pani powiedziała, że owszem, ma takie umiejętności, że potrafi. Czy pani by mnie nie zahipnotyzowała? No dobrze, to musimy się umówić w określony dzień. No więc umówiliśmy się, to było w końcach godziny 14. Przyszedłem, no i ta pani prosiła, żebym usiadł naprzeciwko niej, zapaliła świecę, no i rozpoczęła ten proces próby zahipnotyzowania mnie. No i to trwało kilka minut, ale no, nic nie nastąpiło. I ta pani powiada do mnie, wie pan co, w panu jest jakiś kolosalny opór, że ja nie jestem w stanie pana wprowadzić w stan hipnozy. No i podziękowaliśmy sobie, rozstaliśmy się jako ludzie niepokłóceni z sobą i ja sobie dopiero później uświadomiłem, że ten opór to anioł stróż, nic innego. Żeby było jeszcze konkretniej, to wszystkie te zdarzenia miały miejsce w bliskiej odległości kościoła, którego patronem jest święty Michał Archanioł. No dosłownie w prostej linii może 150 metrów. Skojarzenie jest oczywiste. Anioł stróż na to po prostu nie pozwolił, nie dopuścił. Mimo, że moja wola, przecież w końcu ja tam przyszedłem, żeby dać się zahipnotyzować, tak? Że nawet ta moja wola nie, na szczęście dzięki Panu Bogu nie wystarczyła.
1: Ten gest zapalenia świecy, ona zapaliła tę świecę szatanowi, demonowi.
0: No, to nie miałem takiej świadomości
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, ale to jest właśnie akt oddania czci. W ogóle sprawy widzialne i niewidzialne, połączone z popkulturą i przenikające popkulturę, te wszystkie nurty tak zwanej wiedzy tajemnej, czyli niezgodnej z autorytetem wiary i z autorytetem ośrodków akademickich, z autorytetem nauki. To jest osobny temat i dziś 70% ludzi jest poddanych takim oddziaływaniu i oni są tego nieświadomi. Ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze o sakrament małżeństwa. Jak w tym... Jak twoja wiara na przestrzeni trwającego przecież tak w czasie małżeństwa sakramentalnego, czy widzisz oddziaływanie tego sakramentu w swoim życiu po prostu? Czy jak patrzysz na historię tych lat?
0: Oczywiście, zwłaszcza, że do tego, że to nie było takie proste w moim przypadku, czyli nie było to w taki sposób, że od początku byliśmy małżeństwem sakramentalnym. Trzeba było wielu lat i dążenia, i próśb, i oczekiwań, i zabiegów, żebyśmy mogli stać się z małżeństwem sakramentalnym. Więc myśmy dużo dłużej byli ze sobą, będąc małżeństwem niesakramentalnym, ale ostatecznie mocy tego sakramentu doznaliśmy i to było wielkie przeżycie, no nie tylko przeżycie, bo to co tam przeżycie, wielka moc i łaska, bo jak się na coś tak bardzo czeka i jak coś jest z różnych powodów trudne do zrealizowania, ale później jednak się staje, no to człowiek docenia, tym bardziej być może, tym bardziej niż gdyby miało to być no taki sposób nieco łatwiejszy. No, wspaniały, bo to, żebym to tak nie wyszło, że wszystkim życzę trudności. Nie, jeżeli ktoś w sposób naturalny, to ma wielką łaskę. No ale i mówię o swoim doświadczeniu. Rzeczywiście tak było. I ponieważ no, domyślasz się, że ja no, teraz mieszkając sam, mając portret żony tuż obok, no, często jakby zwracam się do niej myślami, ale też faktem jest, że ten sakrament szalenie, dochodzenie do niego, a następnie sam sakrament nas jeszcze szalenie zbliżył i połączył, że to i on nas w gruncie rzeczy też zaopatrzył łaską na ten najtrudniejszy czas, czyli czas choroby żony. No to przecież bez tego byśmy tego tak nie mogli przeżyć razem właściwie w każdej niemal chwili. Więc no to jest, no jest to wielka łaska, wielkie zbliżenie. No jest to zaproszenie Pana Boga już bezpośrednio do życia, do przeżywania miłości. Tak, to jest no, coś najważniejszego. Zresztą też okres choroby i śmierci żony uświadomił mi w sposób bardzo dosłowny, że jednak żona jest człowiekowi najbliższym drugim człowiekiem. Najbliższym, dlatego że oczywiście bardzo bliscy są rodzice, mama, tata, prawda, dzieci. No, jesteśmy bardzo związani miłością, ale z żoną mężczyzna, a z mężem kobieta wiąże się jednak na taki sposób. Dwoje ludzi, którzy jakby nie są krewnymi, nie są, są sobie obcy gdzieś kiedyś, od pewnego momentu zaczynają się właśnie stawać sobie no, najbliżsi.
1: Powiedz, jak dzieci w tym wszystkim, w twojej wierze, tak, która też potem, którą Bóg dzięki tobie żonie twojej, twojej mógł zaoferować swoją osobę i relację ze sobą. Jak dzieci i wiara.
0: Wiesz, to też jest temat taki, no, jakby to powiedzieć. No, mijały lata, dzieci. Wiesz, ja nie chciałbym się jakby przesadnie zagłębiać w szczegóły z tego
1: oczywiste.
0: Powodu, że nie chciałbym. Raz, że dzieci w momencie, kiedy myśmy stali się małżeństwem sakramentalnym, były już dorosłe. W związku z tym. A też nie chciałbym za dużo rzeczy zdradzać, bo oni. Więc wiesz, wolałbym pozostać. No, na pewno dla nich to jest przeżycie wielkie i bardzo ważna sprawa, natomiast no, nie chciałbym tego przesadnie uszczegławiać w tej chwili.
1: To jest jasne i oczywiste. Powiedz, jakie masz plany życiowe? Bo powoli wchodzimy w czas taki, kiedy czujemy. Czujemy oddech na plecach.
0: Wiesz co, mój plan to jest niczego szczegółowo nie planować, czyli zdać się na reżyserię Pana Boga, żeby Panu Bogu nie popsuć szyków po prostu. Myślę, że Pan Bóg to wszystko planuje i przeprowadzi najlepiej, więc raczej przestaję sobie stawiać jakieś takie cele, że koniecznie coś muszę zrobić, albo że to koniecznie musi być tak czy inaczej. Nie, właśnie przestaję myśleć troszkę w tych kategoriach, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze jest to, może to przeszkadzać w tym, co naprawdę jest dla mnie dobre, czyli ja sam mogę w ten sposób stawiać tamę. A po drugie, no zdaję sobie też sprawę, że moje życie zbliża się do granicy, w związku z tym, co tu planować. No, najlepiej by było planować, jak no, zasłużyć, nie, to nie jest dobre słowo, jak no, przejść do rzeczywistości nadprzyrodzonej, no bo ta rzeczywistość nadprzyrodzona, która nam się wyłania jako tajemnica, ale my przecież w przekazie naszej wiary tę tajemnicę jednak mamy też dookreśloną, że mamy objawione części tej tajemnicy na tyle, na ile możemy je poznać. Ale no, z kolei pokora musi nam podpowiedzieć, że pewnych rzeczy nie zgłębimy i nie do końca. Czyli, bo to jest właśnie ta kwestia tajemnicy, która generalnie w wierze odgrywa bardzo istotną rolę. Oto wielka tajemnica wiary, no, ale tu mówimy o Panu Jezusie i o Jego misji zbawczej i przeistoczeniu. Natomiast no właśnie, ta nadprzyrodzone, bo wraz ze zbliżającym się kresem konkretyzuje się nadprzyrodzoność, tak bym powiedział. A nadprzyrodzoność jest esencją tego, co jest sensem naszej wiary niejako, prawda?
1: Gdyby przyszedł ktoś do ciebie, ktoś, kogo jakoś akceptujesz, i powiedział ci, czy chcesz służyć do końca życia już, czy chcesz pójść na służbę, porzucić to, co robisz i pójść na służbę. Jak myślisz w takiej teoretycznej sytuacji, jakie by było twoje rozumowanie?
0: Moje rozumowanie było takie, że jeżeli to jest służba Panu Bogu, to nie można odpowiedzieć inaczej niż tak. Dlatego, że w innym przypadku zanegowałbym całą swoją wiarę, dlatego że wiara w gruncie rzeczy, ja wiem, że dzisiaj się dużo mówi o indywidualizacji, znaczy, że jakby dzisiejszy człowiek jest taki zindywidualizowany i że tam pojawiają się jakieś wątki takie egocentryczno-humanistyczne. Niemniej wiara jest służbą. Matka Boża określa siebie jako służebnicę, a w niej widzimy najdoskonalszy wzorzec wiary.
1: Powiedz mi, kim jest Bóg, którego poznałeś przez całe swoje życie?
0: Ojcem. Ojcem, przy czym nie chodzi mi to tylko o osobę Boga Ojca, ale o Boga w Trójcy Jedynego. Przeżywanie Boga jako Ojca wynika z faktu, po pierwsze, że tą najważniejszą modlitwą, którą poznajemy, jest modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, ale po drugie też dlatego, że ja też miałem bardzo głęboką więź z moim tatą. I on, tata zmarł już ponad ćwierć wieku. Temu ja byłem dorosłym człowiekiem, więc w tym sensie, że ty miałeś 10 lat, kiedy twój tata zmarł, a ja miałem 36, prawda? Więc to zupełnie inna sytuacja. Niemniej ja byłem bardzo z ojcem związany i ojciec był bardzo głęboko wierzącą osobą i był dobry. To znaczy, mieć dobrego ojca to jest wielka łaska, dlatego że bardzo łatwo wtedy jest człowiekowi uwierzyć i wskutek tego doznać dobroci Boga Ojca. Więc ja mówię, że ja mam w sumie łatwo. Ja mam wiele rzeczy, jakby zostało mi danych tak w taki sposób jako dar, który niezasłużony przecież zawsze, ale że jest mi z tym stosunkowo łatwo, prawda? Bo łatwo mi sobie te wszystkie rzeczy w sobie uporządkować i przeżywać relacje z Panem Bogiem jako relacje z Ojcem.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Przemysław Babiarz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję na rychłe spotkanie. Tobie dziękuję i Państwu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam, Panie, zrozumieć, co jest Twoją wolą. Daj nam, Panie, poznać, czego oczekujesz. Daj nam, Panie, Twoje słowa, Twoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili Ci dobrze służyć. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Maryjo, serdecznie zapraszamy Cię do naszych serc, do tej całej sytuacji, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Bąk. Witaj.
1: Witam Cię, Robercie. Witam Państwa.
0: Twoja historia. Przestaliśmy ją opowiadać w ważnym momencie, czy też w jednym z wielu?
1: Czy w ważnym, czy w jednym z wielu? Na pewno w jednym z wielu.
0: Formalnie, ale pytam się o istotę rzeczy.
1: Mówiliśmy o ślubie moim, o sakramencie, który był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważnym.
0: Wcześniejsze doświadczenia twoje były różnorakie i jedno chyba bardzo ważne, efekt ćwiczeń relaksacyjnych, medytacyjnych, nie wiadomo jakich, poczucie obecności,
1: tak,
0: obcej inteligencji,
1: tak, bardzo złej,
0: która źle ci życzyła, ale która źle rozegrała sytuację, bo się przestraszyłeś.
1: Tak mi się wydaje, że prawdopodobnie, no, później się dowiedziałem, że szatan może z nami zrobić tylko tyle, na ile pozwoli mu Bóg. I wydaje mi się, że to też była jakaś interwencja Boga, może przez aniołów później się dowiedziałem, że te duchy dobre naprawdę wiele mogą, że są stale przy nas i ich moc jest naprawdę potężna.
0: Nie podążałeś dalej w tym kierunku?
1: Nie.
0: Przestraszyłem
1: się i
0: odczułeś realną moc zła.
1: Tak, czegoś tak złego, że wszyscy sataniści, gdyby mieli wyobrażenie, jak złe jest to, w co się bawią, to by im, za przeproszeniem, plomby z zębów powypadały ze strachu. Żaden człowiek nigdy, żeby nie wiem jak bardzo się skupiał i wysilał, nie będzie tak zły, jak to coś, czy ten ktoś.
0: I twoja historia toczyła się już w dobrą stronę, bo spotkałeś kobietę swojego życia.
1: Tak, moją obecną żonę Monikę. Tak jak wspominałem już w poprzednim naszym programie, w poprzedniej rozmowie, właściwie związek z nią, bo był to związek, ja nie znoszę tego określenia wolny związek, bo to jest wzajemna, no, wewnętrzna sprzeczność, jak wolny to nie związek, natomiast tak jak to w tej chwili jest w modzie, a i 20 lat temu było w modzie, no, żyliśmy, spotykaliśmy się i współżyliśmy bez ślubu, ale paradoksalnie właśnie podczas tych spotkań z nią gdzieś mój ateizm się rozpłynął.

0: Nie
1: A
0: wiem.
1: Był dość ostry, bo...
0: Był dość ostry, tak.
1: Miałeś nawet epizod współpracy...
0: Z Jerzym Urbanem, z jego pismem Nie, tak, tak, więc... No i... Ale tak jak wspominałem, nigdy nie doznałem wtedy, bo później było różnie, ale wtedy nie doznałem nigdy żadnej przykrości ze strony ludzi Kościoła. Ja wiedziałem, że księża są pazerni, chociaż żadnego pazernego wtedy nie spotkałem, że są to alkoholicy, kobieciarze i tak dalej. Nigdy nic takiego mnie nie spotkało. Wszyscy księża, jakich wtedy, w okresie właśnie tego buntu, tej niechęci do Kościoła, których spotykałem, to byli dobrzy ludzie i pobożni. Też tutaj jakaś opieka Boża się chyba przejawiała, bo gdybym na tym etapie takiego chaosu spotkał właśnie jakiegoś księdza tego modelowego, czarnego, jak to pisano o nich w Nie i dalej się pisze w takich antyklerykalnych pismach, no to by mnie utwierdziło w jakimś negatywnym przekonaniu. Później ja spotkałem się z kapłanami, którzy delikatnie mówiąc nie do końca wypełniali swoją misję tak jak trzeba, ale mając już pewne przygotowanie, no ja potrafiłem na nich spojrzeć inaczej. I wracając do tego ważnego momentu, jakim był ślub, no najpierw było dzieciątko, co też się często powtarza, to taki schemat dość często powtarzany. I bardzo szybka decyzja. Jak się moja małżonka no już dowiedziała, że nosi dzidziusia w sobie, ja nie miałem ani chwili wątpliwości. To też jest dla mnie niesamowite, że ani pół sekundy nie zastanawiałem się na zasadzie, ma się urodzić, nie ma się urodzić. Byłem tego pewny i była we mnie jakaś wewnętrzna radość, że będzie to dzieciątko, będzie ten dzidziuś. Uważałem, już wtedy wiedziałem, że aborcja jest po prostu zabiciem. No to jest zabicie i to nie... Ja jestem trochę tak wojownikiem, więc wiem, że zabicie nie zawsze, znaczy zawsze jest złem, ale może być różny ciężar tego zła. Co innego zabić napastnika z bronią w ręku, a co innego zabić takiego malucha, który jest no, bezbronny, kompletnie niewinny. I myślę, że tutaj ta moja postawa w tym właśnie momencie, kiedy Monika no, ze łzami w oczach, przestraszona, no bo to jest dramatyczny moment, powiedziała, że jest dzidziuś w niej już i to, że podjąłem taką decyzję od razu, że nie miałem żadnych wahań, to chyba było ważne dla późniejszego mojego rozwoju duchowego, religijnego. Chociaż to nie znaczy, niech Państwo sobie nie myślą, i Ty, Robercie, też nie myśl, że się jakiś czerwony dywan natychmiast przede mną rozwinął i ja już po tym czerwonym dywanie maszeruję. Absolutnie nie. Ale była ta myśl, bo już wiedziałem, że Bóg jest i już tak zaczynałem myśleć o Kościele coraz lepiej, ale cały czas nie mogłem się przekonać, żeby do tego Kościoła pójść, uklęknąć i przystąpić do sakramentu spowiedzi.

No ale skoro pojawiła się myśl na ślub, ślub w kościele katolickim, bo oboje byliśmy ochrzczeni w kościele katolickim, Monika nigdy nie zatraciła wiary, co też było ważne, no to trzeba przystąpić do sakramentu, najpierw spowiedzi. Ja nie byłem bierzmowany, bo zarzuciłem współpracę z Kościołem i przeszedłem na pozycje antychrześcijańskie przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. A że zawsze jakoś dla mnie istotne były te archetypiczne postawy wojownika i tak jak wspominałem w poprzedniej rozmowie, kwestia prawdy była dla mnie szalenie ważna. Jeżeli coś robisz, to rób to prawdziwie. I no jeśli mam wejść w małżeństwo z tą kobietą, którą Bóg postawił na mojej drodze i mam to zrobić w sposób no jednak dobrowolny, coś ślubować, czyli złożyć jakąś przysięgę, no to muszę to zrobić na poważnie. Tak jak kiedyś wojownik ślubował swemu księciu, swemu panu, że będzie go bronił, a nie ucieknie z pola bitwy, to jest dokładnie ten sam schemat. Jaka wartość byłaby moja, gdybym robił to dla lipy? No jeżeli sakrament małżeństwa, który opiera się tak naprawdę na złożeniu pewnego przyrzeczenia, przysięgi tej drugiej osobie, Boga się bierze na świadka. On tutaj jest świadkiem tej naszej przysięgi, a sakramentu udzielamy sobie wzajem. Tak mnie wtedy poinformowano, że na tym to polega. Ale wiąże się też, trzeba przystępować z czystym sercem, w pełnej dyspozycji, no więc spowiedź. Spowiedź, u której nie byłem wiele lat, to była spowiedź u jezuitów na Starym Mieście. Ciężka, bardzo ciężka. Trafiłem na spowiednika, który bynajmniej nie chciał mnie głaskać po głowie, nie? Ciężko mi było po wielu latach. Ja nawet nie potrafiłem niektórych grzechów ubierać w jakieś słowa, w określenia fachowe, ale właśnie ksiądz, który był spowiednikiem, ojciec jezuita, który był spowiednikiem, sam to ubierał i to bynajmniej nie próbował jakoś tego wygładzać, tylko nazywał rzeczy po imieniu takimi słowami dość twardymi. Spowiedź trwała prawie godzinę. To było pod koniec lipca, bo ślub mieliśmy mieć w sierpniu, właśnie rocznica teraz 16, a spowiedź była pod koniec lipca, było bardzo gorąco wtedy. Niby kościół jezuitów jest tym takim chłodnym dosyć, ale jak wyszedłem, to koszulkę, t-shirt mogłem wyrzymać dosłownie po tej godzinie, także przeżycie było mocne.

0: pokutowałem, grzeszyłem i grzeszę do dzisiaj. No, taki jestem, słaby. Za każdym razem, jak zgrzeszę i podnoszę się, no to proszę, Panie, no, daj mi siłę, żebym się znowu mógł podnosić.
1: A co zobaczyłeś w kościele?
0: W kościele, w sensie tym szerszym,
1: wróciłeś,
0: ciało.
1: Wróciłeś do...
0: Zobaczyłem fantastycznych ludzi, których wcześniej nie dostrzegałem, czy nie chciałem zobaczyć.
1: Co to za ludzie byli?
0: Wspólnoty. Wspólnoty, które... myśmy... nasze małżeństwo od początku miewało różne problemy. Oboje z Moniką, no... cierpieliśmy na pewne deficyty wyniesione z domu, czym się też teraz dowiadujemy, z tego domu rodzinnego. I to nasze kochanie, no, było takie trochę kalekie. Bardzo trudno nam było obojgu się przystosować do nowych ról małżeńskich. Szukaliśmy pomocy. I znaleźliśmy taką wyciągniętą dłoń w postaci domowego kościoła, który jest tak naprawdę tą oazą, ruchem światło-życie, tylko już dla małżeństw. Spotkaliśmy tam ludzi wierzących bardziej, mniej, a nie fanatyków religijnych. Też takich ludzi, którzy pokazywali nam wiarę codzienną, wiarę małżeńską w sposób, no właśnie, jak żyć z Chrystusem bez fanatyzmu. Jest to możliwe. Ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk, można żyć. Można być dobrym mężem, dobrym ojcem i dobrym chrześcijaninem. Potem spotykałem jeszcze ludzi z innych wspólnot. No, przypomina mi się zawsze pewien cytat z Ewangelii, że w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, że Kościół naprawdę daje taką ogromną paletę różnych możliwości. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w protestantyzmie, jak ktoś odczuwa nową potrzebę duchowości, to zakłada nową wspólnotę, to znaczy w sensie nowy kościół protestancki. U nas nie. U nas albo powstaje nowe zgromadzenie zakonne, albo właśnie nowy ruch świeckich. Ja nie uważam, żeby wszystkie wspólnoty były dla wszystkich. No, różnimy się między sobą, ale w tej mnogości jest też bogactwo Kościoła. Spotykałem ludzi z Odnowy w Duchu Świętym, spotykałem ludzi z neokatechumenatu. Bardzo dużo dał mi kontakt z prałaturą Opus Dei. W pewnym etapie mojego życia, to były lata 90., ja miałem pewne problemy, bo studia, które prowadziłem, uległy zawieszeniu na czas właśnie małżeństwa, dzieciątko. Podjąłem pracę zawodową i bardzo trudno było mi do tych studiów wrócić. Ja zmieniałem promotorów, zmieniałem tematy pracy magisterskiej, kierunki studiów zmieniałem i w końcu trafiłem na jedne, drugie, trzecie dni skupienia w Opus Dei. Przez długi czas moim takim, no, dość stałym spowiednikiem był jeden z księży Opus Dei, ojciec Pedro, Don Pedro, który wiele rzeczy mi pokazał. Też w sposób bardzo spokojny moje wyobrażenia o właśnie czarnej masonerii działającej wewnątrz kościoła też musiały ulec konfrontacji z tym, czym naprawdę jest prałatura.

I kontakt, właśnie stała spowiedź, bardzo spokojna, dotykająca coraz głębszych pokładów mojej duszy, mojej duchowości, wiele rzeczy mi naprostowała. Nagle okazało się, że napisanie pracy dyplomowej, niemożliwe przez lat kilka, w ciągu 4 weekendów praktycznie się udało. Bo pokazano mi, że można chwalić Boga, robiąc po prostu normalne, codzienne czynności, ale robiąc je porządnie. Wyobraź sobie, że to jest twój suweren, twój książę, twój król. No nie będziesz przed nim odstawiał fuszerki jakiejś, tylko nawet takie codzienne czynności będziesz starał się robić no jak najlepiej. Jeżeli masz cel pod tytułem napisanie i obronienie pracy magisterskiej, no to rób to w sposób porządny, tak żebyś nie musiał się wstydzić przed tym swoim królem. I nagle się okazało, że 4 weekendy i ta praca, zresztą praca napisana o jednym z aspektów pontyfikatu Jana Pawła II. Na ocenę bardzo dobrą obroniona, więc udało się. I to są... Później trochę mi się drogi z przyczyn organizacyjnych, czasowych rozeszły z prałaturą, ale cały czas mam w sercu dużo ciepłych wspomnień. Uważam, że to jest dla wielu mężczyzn, wielu facetów, trochę zagubionych w dzisiejszym świecie, wspaniała droga. No właśnie, droga, tak jak jedna z tytułów książek José María Escrivy. I namawiam serdecznie ludzi, żeby przynajmniej spróbowali tej formy no, wzrastania w wierze, bo tak bym to określił. Mi to bardzo dużo dało, bardzo dużo pomogło. Tak na to wszystko teraz patrzę, że jeśli postępuję zgodnie ze wskazaniami Kościoła, to jest mi po prostu lepiej. Również w takich sprawach no, po prostu codziennych. Kiedy od tych wskazówek odchodzę, to dość szybko daje się odczuć tego skutki. Mój kolega, mój przyjaciel Irek tak kiedyś namawiał ludzi niewierzących, z którymi prowadziliśmy dyskusję. Spróbujcie popatrzeć na Kościół nie jako ten kaganiec, który jest wam nakładany, żeby wam wolność ukrócić i odebrać szczęście, tylko jako na pewną skarbnicę wiedzy, która gdybyśmy przestrzegali tych zasad, to wszystkim nam żyłoby się po prostu lepiej. Wierzącym, niewierzącym żyłoby nam się lepiej. No ale ja to wiem, natomiast nie zawsze zgodnie z tą wiedzą postępuję.

0: Ale Kościół to jest Chrystus, a nie jakaś tam organizacja, która ma zwiększać dobrostan na tej ziemi. Spotkanie z osobą to jest coś zupełnie dramatycznego, bo trzeba się jakoś po prostu opowiedzieć.
1: Tak.
0: Powiedz, czym jest sakrament w twoim życiu? Sakrament małżeństwa. Co to jest? Co dla ciebie znaczy to w drodze duchowej?
1: Tak jak już wspomniałem, to jest zwrot. Zwrot, no bo wszystkie sakramenty to jest takie wejście w Chrystusa tu w nasze życie. I sakrament akurat małżeński zapoczątkował dla mnie w ogóle życie sakramentalne, powrót do spowiedzi, do przyjmowania Najświętszego Sakramentu. I to jest różnie. Raz to jest bardziej regularnie, raz mniej regularnie. Jeśli jest tak, że się spowiadam, są takie okresy w moim życiu, że spowiadam się częściej, to i sakrament Najświętszy przyjmuję częściej i jest lepiej. Potem są okresy ciemniejsze.
0: I dlaczego są ciemniejsze?
1: Skoro
0: jest lepiej?
1: No, muszę się podeprzeć tutaj cytatem świętego Pawła. Duch chorzy, ale ciało mdłe. Tak jak rozmawiam z wieloma ludźmi na ten temat właśnie. Dlaczego następuje upadek? Skoro jest tak dobrze i właściwie w moim interesie, posłużę się takim biznesowym językiem, w moim interesie byłoby utrzymywać ten stan jak najdłużej. A jednak następuje okres ciemny. Wiesz, tutaj rozmawiam z ludźmi na ten temat. Czytałem sporo książek tutaj, książki Chestertona i Lewisa. Ich takie wyznania dużo dają do myślenia. Następuje przesyt dobrem. Pozornie, dobro staje się mało atrakcyjne w tym życiu codziennym i zaczyna następować znudzenie. Wiem, że to brzmi jak bluźnierstwo. No jak może być znudzenie Chrystusem? Ale następuje...
0: Chrystusowi zależy tylko na szczerości.
1: Na szczerości, tak.
0: Czy miałeś pokusę zwątpienia?
1: Tak. Kłamałbym, gdybym powiedział,
0: że nie. Jak one na ciebie oddziaływują i jaki efekt jest?
1: To jest najczęściej pokusa płynąca ze strony takiej intelektualnej.

0: to nie były pokusy na zasadzie dramatyczne wydarzenie w życiu, nie. Każdy dramat, każde takie zderzenie się z prozą życia, wręcz przeciwnie, działa na mnie pobudzająco. To chyba powiedział ojciec Bocheński, który przecież był i żołnierzem, i kapelanem zarazem. W pierwszej światowej żołnierz, w drugiej kapelan. Wiedział, co to jest wojna, wiedział, co to jest śmierć, zabijanie, dramat. Że w okopach przed natarciem nie ma ateistów. I to jest wspaniałe. Rzeczywiście, jeżeli w moim przypadku, jeżeli jest jakieś dramatyczne przeżycie, śmierć kogoś bliskiego, choroba, strach, to tutaj nie ma zwątpienia. Natomiast zwątpienia, pokusy zwątpienia przychodziły i przychodzą, bo ja nie mogę powiedzieć, że mam pancerz nieprzebijalny na sobie. Nie. Przychodzą ze strony sceptycyzmu intelektualnego, jakiegoś racjonalizmu. Swego czasu dużo wchodziłem w dysputy, teraz tego nie robię, czuję, że to jest jałowe zupełnie dla mnie, prawdopodobnie również dla tych ludzi, w dysputy właśnie z racjonalistami, z Mariuszem Agnosiewiczem z portalu racjonalista.pl. Mam także w kręgu znajomych sporo ludzi, którzy no, lubią dyskutować, także jakieś książki.
1: Te sprawy się nie dzieją w intelekcie.
0: Oczywiście. W tej chwili już wiem.

0: działał w jakichś kolejnach, jakichś schematów. I nie ma czegoś takiego jak czysty rozum, który rozbiera na części pierwsze cały świat, jest w stanie wszystko przeniknąć. To jest oświeceniowe złudzenie, iluzja.
1: To jest po prostu trochę lepszy komputer.
0: No. Jest to wspaniałe narzędzie, ale nie pozbawione wad, a może nas wspaniale oszukiwać. I właśnie cała sprawa związana z terapią, to jest... Kochani, odrzućcie rozum. Rozum was przez całe wasze uzależnienie wspaniale oszukiwał. Dawał wam tysiące intelektualnych, racjonalnych argumentów, żebyście mogli dalej pić, wąchać, brać, oddawać się hazardowi. My w naszym zachodnim przynajmniej świecie, inaczej to trochę wygląda na przykład w chrześcijaństwie wschodnim, trochę żeśmy za bardzo zaufali rozumowi. To jest chyba takie niechciane nieco dziedzictwo świętego Tomasza, który postawił mocno na rozum i nieco na tym straciły uczucia, że mało patrzymy na uczucia, a uczucia nie kłamią. Jeżeli ja mówię boję się, to ja się naprawdę boję. Jeżeli mówię czuję wściekłość na ciebie, to ja naprawdę czuję wściekłość.

0: Najtragiczniejsze zdarzenie z prozą życia?
1: Najtragiczniejsze?
0: Przeżyte z Panem Bogiem?
1: Taki moment, kiedy na tle moich przeżyć alkoholowych ja przyszedłem do domu kiedyś w stanie wskazującym, jak to się mówi. Moja córeczka miała 3 lata wtedy. Ona tak na mnie popatrzyła, nie bardzo wiedziała, dlaczego ja się tak dziwnie zachowuję. I widziałem w jej oczach wielki strach. Żona była na mnie bardzo zła wtedy. I ja poczułem się tak zgnojony przez życie, przez alkohol. Czułem się odrzucony. Spakowałem manatki i wyprowadziłem się do żyjącej wtedy jeszcze mojej babci. Świeć Panie nad jej duszą. Wspaniała była kobieta.
0: Czyli dokonałeś samosądu nad sobą.
1: Tak, dokonałem samosądu i tak pamiętam, że szedłem sobie przez Bielany i tak czułem się odrzucony, bo tak studia rozbabrane, nieskończone, żadnego sensownego zawodu nie mam. Z żoną się pożarłem. Córeczka malutka patrzy na mnie takimi przerażonymi oczami. Co ten tata wyprawia? Co ze mną będzie? No koniec, po prostu koniec. I tak wtedy pomyślałem, ale Bóg jest. I tak sobie pomyślałem, Panie Boże, nie proszę Cię o nic. Właśnie to była chyba najszczersza modlitwa w moim życiu. Jedna mi się taka jak do tej pory zdarzyła. O nic Cię nie proszę, tylko ja Ci po prostu ufam. Co ma z Tobą, ze mną być, niech się stanie. Niech się po prostu Twoja wola dzieje, a nie moja, bo ja próbowałem tą swoją wolę na różne sposoby przeprowadzać, no i skutki są takie dość mizerne. Jeśli Twoją wolą jest, żebym ja się stoczył i stał się wrakiem, to ja się z tym zgadzam. Ja to przyjmuję. No nie stoczyłem się, nie jestem wrakiem, jak dotąd oczywiście. Czyli mniemam, że wola Boża była inna w tym momencie, ale byłem tak, i powtarzam cały czas, to raz w życiu mi się zdarzyła taka sytuacja, gdzie ja w jakiś paradoksalny sposób w tym całym moim upadku dotknąłem jakiejś łaski. Czy może po prostu przyjąłem tą łaskę, która zawsze koło mnie była. Takiej łaski, że w sposób absolutnie ufny zgodziłem się z każdym rozwiązaniem, jakie dla mnie Bóg przeznacza. Mam umrzeć na nowotwór? Niech tak będzie. Mam umrzeć wskutek stoczenia się alkoholowego? Niech się tak stanie, jeżeli taka jest Twoja wola. Ma mnie żona nie przyjąć już do domu? Dobrze, jeśli taka jest Twoja wola, niech się tak stanie. Ale poddaję się całkowicie Twoim wyrokom. No i już nigdy nie byłem tak blisko tej łaski, bo już później było mi lepiej. Być może trzeba czasem, tak jak ten syn marnotrawny, być między świniami i żreć te strąki, żeby naprawdę poczuć tą miłość Bożą. Tyle tylko, że ja

u mnie nie pojawiło się to zdanie, jestem niegodny ciebie. Nie, ja wiedziałem, że tutaj Bóg przyjmie mnie zawsze, w każdej sytuacji, żebym nie wiem jak był ubabrany. Także to było najtragiczniejsze wydarzenie, ale owoce dało dobre, no bo się nie stoczyłem. Z małżonką żeśmy się bardzo szybko jakoś pogodzili. Zacząłem sobie radzić w innych płaszczyznach życia. Po paru latach nam się jeszcze syn urodził, Tymoteusz.

0: że tak jak mówię, no upadam, grzeszę, to jest tak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, to nie jest wcale purpurowy dywan rozwinięty, po którym ja już w sposób sprężystym marszem do nieba idę. Nie, ja do nieba idę oczywiście, ja tam zamierzam się dostać. Natomiast to nie jest tak, że to jest droga bez wybojów, bez upadków. Nie, nie, oczywiście.
1: Z czym się mierzysz w sobie? Co jest teraz dla ciebie takim zadaniem na drodze duchowej swojej? Czego nie lubisz?
0: Kłamstwo i strach. To są dwie rzeczy, które...
1: Strach jest rzeczą dobrą. To jest informacja o rzeczywistości.
0: Tak, natomiast nie chciałbym, by strach popychał mnie do grzechu. A tak się czasem niestety zdarza. Tak jak ci wspominałem i słuchaczom naszym na zeszłej rozmowie, pierwotnie były tylko dwa punkty kodeksu rycerskiego. Masz być odważny i masz się nie bać. Odważny to znaczy niekoniecznie nie odczuwać strachu, ale niech ten strach nad tobą nie zapanuje.
1: A drugi punkt to jest być szczerym.
0: To jest być szczerym, czyli kłamstwo i tchórzostwo ma być wyeliminowane, bo tchórzostwo to jest coś więcej niż odczuwanie strachu. To jest poddawanie się strachowi, czyli ucieczka. Bardzo często strach popychał mnie do kłamstwa. Z różnych powodów. To było czasem kłamstwo wobec ludzi innych i kłamstwo wobec siebie. Samo oszukiwanie, które też mnie bardzo, bardzo brzydzi. Przedstawianie rzeczywistości sobie samemu inaczej niż ona się przedstawia, właśnie ze strachu. I to są dwie rzeczy, które no ja z nimi wojuję. Czasem wychodzę z tych walk niestety pokonany. Nie mogę powiedzieć tutaj uczciwie, że ja to przewalczyłem. Ale to są rzeczy, które mnie bardzo brzydzą. Właśnie kłamstwo i ten strach, który zaczyna nade mną panować i popycha do grzechu.
1: Czy widziałeś, czy zaobserwowałeś świadomie takie sytuacje, w których współpracowałeś z łaską?
0: Zdecydowanie tak. No, ten moment, o którym już opowiadałem, to nie ulega wątpliwości, że ja się tej łasce poddałem całkowicie i ona mnie przeprowadziła, ale...
1: Mówisz o momencie?
0: No o tym momencie właśnie upadku, kiedy ja zaufałem całkowicie łasce Bożej i dałem się jej prowadzić. Rzeczywiście przyjmowałem wtedy wydarzenia zewnętrzne bez buntu i takie, jakie one są, i starałem się tylko nie przeszkadzać właśnie, no nie szkodzić Bogu. No wspaniale nam się ta współpraca wtedy układała. Później, kiedy już się troszeczkę lepiej poczułem, to przestała się dobrze układać, bo już zacząłem mieć własne pomysły.

0: Natomiast owszem, to współdziałanie z łaską pojawiało się. Ja wspominałem też o tym, że przez dość długi czas współpracowałem z księdzem egzorcystą diecezjalnym warszawskim. Ta współpraca też zaczęła się w takich dość dramatycznych okolicznościach. Kolega do mnie zadzwonił: słuchaj, czy nie mógłbyś pomóc, bo jest potrzebna pomoc, no, również taka fizyczna, no, silnego chłopa. To był taki dość dramatyczny egzorcyzm. Wtedy ja zostałem zaskoczony i tym telefonem, i całą sytuacją. Trochę się lękałem, ale pamiętam, co powiedział ksiądz na takim szybkim, 15-minutowym kursie dla pomocników egzorcysty. Jedno zdanie zapadło mi w pamięci. Pamiętajcie, nie wolno się bać. I to jest rzeczywiście prawda. Absolutnie w jakichkolwiek tutaj tego rodzaju sytuacjach nie wolno się bać. Bóg jest tym, który wspiera w każdej sytuacji i nie wolno się poddać strachowi. I pamiętam, że tutaj współpraca z łaską, no, była odczuwalna, była wyczuwalna, kiedy żeśmy się modlili nad tymi ludźmi i z tymi ludźmi, którzy w różnym stanie przychodzili, bo to były osoby często może nie tyle opętane, takich przypadków jest niewiele, ale osoby, które weszły w kontakt z złym duchem, nieraz dość głęboko, i miały z tego tytułu duże kłopoty później w życiu. Potrzebowały pomocy, bardzo cierpiały i widziałem, że tutaj ta łaska im niesie wielką ulgę w tym cierpieniu.
1: No tak, a kiedy się manifestuje zły duch, to tak naprawdę już jest jego kompletna przegrana. No
0: tak,
1: bo
0: tak.
1: Kiedy został zmuszony do tego, by się ujawnić, no to wtedy...
0: No on się, to jest złość, ale już trochę taka bezsilna.
1: Tak, no ale chodzi o to, że jeśli człowiek może wolną wolą wypowiedzieć, prawda, wyrzeczenie się tego złego ducha, no to wtedy po prostu działa moc Chrystusa, bo Chrystus nie działa w takich sytuacjach tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek opętany jest w transie, czyli właśnie jest pod władzą, do której kiedyś dopuścił, świadomie czy nieświadomie. A jeśli jest z tego wytrącony i potrafi się wyrzec, no to natychmiast sytuacja się kończy.
0: Tak. Natomiast jest tak, że często ludzie, którzy weszli w ten kontakt z złym duchem, oni może nie tyle byli bezpośrednio, ich wola została silnie naruszona przez tego złego ducha, no ale cierpieli. Ten duch się bardzo często już później przyjmowali sakramenty, ale jakoś cierpieli fizycznie i tutaj to wsparcie modlitewne dawało im ogromną ulgę. Więc widziałem naocznie, że takie łaska Boża wiele dokonać może i to współdziałanie z tą łaską Bożą to było coś wspaniałego. No teraz już ksiądz Jan nie pełni tej posługi, o ile mi wiadomo, bezpośrednio egzorcyzmów już nie sprawuje, modli się o uwolnienie nad różnymi osobami, które mają jakieś dręczenia, ale to był ważny okres w moim życiu, kiedy go tam wspierałem modlitwą.

0: też mi wiele powiedział na temat tego, gdzie mógłbym zajść, gdybym wszedł nieco głębiej w te eksperymenty z magią, z jakimś tam okultyzmem.
1: Myślę, że największą próbą dla chrześcijanina jest codzienność.
0: Zdecydowanie tak. Nie fajerwerki, nie jakieś starcia okrutne ze złym duchem, tylko właśnie codzienność.
1: Co na temat twojego chrześcijaństwa sądzi twoja żona?
0: Najlepiej byłoby ją o to zapytać. To znaczy, mogę...
1: Rozumiesz perfidię tego pytania?
0: Tak.
1: Bo ja wiem, co moja żona na ten temat ma do powiedzenia.
0: Ja myślę,
1: że świetnie jest być sztandarowym chrześcijaninem poza domem, a w domu.
0: Tak.
1: Mędą i zawali drogą.
0: Myślę, że tutaj nasze żony mogłyby znaleźć wspólny język, dlatego że wydaje mi się, że ona też dostrzega, że ja, no właśnie, tu Radio Józef, egzorcyzmy, jakieś fajerwerki, jakieś wspaniałe deklaracje. A w życiu codziennym, kiedy trzeba żonę po prostu przytulić, spojrzeć jej w oczy z miłością i powiedzieć: Monika, ja cię kocham. Ja cię kocham, ja się bardzo cieszę, że Bóg postawił cię na mojej drodze. Ja kocham nasze dzieci. Właśnie tu jest ciężko. Łatwiej być radiowcem w radiu katolickim, dawać wspaniałe świadectwa, niż no właśnie przytulić ją i powiedzieć. To też jest pole walki ze mną, z własnymi słabościami. Ja mam nadzieję, że dzięki łasce Bożej ta walka będzie częściej wygrywana niż przegrywana.
1: Drodzy Państwo, już wiecie, co zrobić. Trzeba powiedzieć żonie o tym świadectwie. W jakiej intencji się pomodlimy? Żeby usłyszała to, co przed chwilą padło.
0: Ja chciałbym się pomodlić w intencji, no właśnie, małżeństw. Małżeństw chrześcijańskich i niechrześcijańskich, bo Bóg czuwa nad wszystkimi swoimi dziećmi, żeby właśnie potrafiły dostrzec łaskę Bożą, która ich wspiera cały czas, i żeby jej nie przeszkadzały.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Bąk. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Odsuń smutek z twego serca.
1: Zapytać, dlaczego ptaki, dlaczego tłem, dla różnych świadectw są w Niepokalane FM. Ptaki, no dlatego, że ptaki dają poczucie bezpieczeństwa, a ja będę mówił o rzeczach, które wprost przeciwnie mogą działać na ludzi w sposób, mogą budzić strach. Ale pamiętajmy, że zawsze można odwołać się do Jezusa Chrystusa. Elżbieta była w szkole waldorfskiej. Uczyła się tam i była przedmiotem różnego rodzaju działań. Jedną z takich bardzo charakterystycznych dla szkół steinerowskich metod jest eurytmia. To jest metoda, w której uczeń musi wyrazić jakby siebie poprzez zestaw figur. To jest niby taniec. Jakie były konsekwencje dla niej? Ona w pewnym momencie nie mogła wstać z łóżka. Jeśli udało się jej wstać, to chodziła po mieszkaniu małymi kroczkami. Była na granicy zniszczenia. Druga rzecz, druga historia. Ania zawarła pakt duchowy z szatanem na przystanku, z torbami w ręku. Banalność i niepoważność, niepowaga takich gestów nie chroni człowieka. Teresa miała syna, który chorował. To była ciężka choroba. I w pewnym momencie, powodowana tym, że bioenergoterapeuta przyjmował w kościele, poszła do niego, prosząc o pomoc. I opowiadała historię, która jest porażająca. To była dorosła, konkretna kobieta, była księgową. Ja uwierzyłem w jej słowa. Ona mówi, że ten bioenergoterapeuta zapalił świecę i zaczął coś robić. I nagle ona poczuła, siedząc na krześle, że lewituje, że jest pod sufitem. Tak? I ona mówi tak, ilekroć z całą mocą zaciskałam palce na siedzeniu tego krzesła, to widziałam, że jestem na ziemi, że stoję na ziemi. Ale kiedy tylko przez sekundę traciłam koncentrację, natychmiast wracała to złudzenie, ta iluzja. I teraz tradycyjnie bardzo proszę o wsparcie kanału i Radia Niepokalana FM. W radiu ewangelizujemy i bronimy wiary. Również kanał jest kanałem głównie apologetycznym. Są tutaj świadectwa zniewoleń i świadectwa skutecznych egzorcyzmów. W opisie kanału jest link do zrzutki. W przypiętym poście, w przypiętym wpisie na Facebooku samej góry jest również ten link. Każdej osobie, która coś skorzystała, coś dostała od nas, każdą taką osobę proszę, aby na swoim koncie zrobiła stałe zlecenie, choćby 10 zł, to jest dla nas niezwykle ważne. Raz, że mówisz o tym, że jesteśmy potrzebni, a dwa, że możemy działać. I teraz, na czym polega działanie złych duchów? Demony po pierwsze żywią się nami. Tak? To jest dla nich wyjście z piekła, jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Tak? One wtedy nie są poddane tej torturze, jaką jest piekło. One żywią się nami, naszą siłą życiową, tą, która bierze się ze spalania cukru we krwi, ale też karmią się naszym nieszczęściem i dlatego z taką intensywnością próbują nam zrobić krzywdę. I tak dzieje się u wszystkich, którzy otworzyli się na świat duchowy. Na szczęście większość ludzi pozostaje jedynie pod wpływem zwykłego działania złego ducha. Wiemy o tym, że każdy człowiek podlega diabelskim manipulacjom, kuszeniom, różnym takim oddziaływaniom na wyobraźnię. Jesteśmy kuszeni, wbijani w pychę, wtrącani w rozpacz, nakręcani emocjonalnie aż po złe decyzje. Kiedy jesteśmy w takim stanie pocieszenia, tak, no bo jak jesteśmy w stanie strapienia, to jesteśmy kuszeni ku rozpaczy, ale jak jesteśmy w takim świetnym stanie i nastroju, to wtedy jesteśmy kuszeni ku pysze. Tak, a to są rozpacz i pycha, to są bardzo, bardzo dolegliwe grzechy. I teraz zły duch kusi nas też ku temu, byśmy żywili złe uczucia. Tak? Co to znaczy żywić złe uczucia? To znaczy cały czas wracać do swojej krzywdy. Tak? Cały czas ją żywić naszymi emocjami, naszą całą osobą, zwracanie się ku przeszłości. Nie pozwala też po prostu żyć w teraźniejszości. Tak? I to kończy się też po prostu nienawiścią, która zżera człowieka. Każdy z nas zna takie osoby, kobiety, których usta są cięte jak od noża, czy też facetów wręcz zgorzkniałych tak, że żółć wychodzi na ich twarzy. To są ludzie, którzy, nie wiem, niszczą sąsiadów, pasjonują się jakimiś sprawami sądowymi. Oni po prostu wtedy żyją, kiedy dzieją się złe rzeczy. Tak, jesteśmy też przez złego ducha wbijani w kompleksy, ale to wszystko jest zwyczajne działanie złego ducha. Bo przychodzącej z zewnątrz pokusie można się oprzeć. Tak? I dręczeń obsesyjnych myśli odeprzeć nieomalże nie można. I one się biorą stąd, że praktykowaliśmy jakąś formę okultyzmu, że tkwimy w grzechu ciężkim od dłuższego czasu. Osobną kategorią jest jeszcze przekleństwo, ale to jest dla mnie teren niezbadany. Staram się nie wypowiadać na ten temat. Kiedyś pamiętam ksiądz Piątkowski, który był takim mentorem środowiska egzorcystycznego. Na jednym z spotkań egzorcystów na Jasnej Górze powiedział na zakończenie półtorej godzinnego wykładu o przekleństwie. Mówi, no i w ten sposób dotknęliśmy tego tematu. I teraz te wszystkie oddziaływania, dręczenia, pokusy, które idą od wewnątrz człowieka, tak, to wszystko pochodzi właśnie z wnętrza człowieka. Bo inicjacyjne otwarcie polega właśnie na tym, że zły duch może działać od nas, na nas od wewnątrz. I to jest różnica między działaniem takie jak pokusy, a działaniem od wnętrza, tak? Czyli na przykład dręczenie, obsesyjne myśli, których nie można się pozbyć, jakieś obrazy, jakieś koszmary, które w identyczny sposób powtarzają się i całkowicie rozwalają nam życie, tak? Na tym polega inicjacyjne otwarcie i nadzwyczajność tych sytuacji. No bo te sytuacje są nadzwyczajne. Trzeba coś zrobić, żeby one miały miejsce. I teraz demon jest istotą, której sensem istnienia jest nienawiść i wściekłość, tak? Ja miałem taką sytuację, kiedy patrzyłem w oczy demona. To była sytuacja związana z dziewczyną, kobietą, która przyszła po pomoc i przez półtorej godziny rozmawialiśmy na temat jej problemu i nie znalazłem miejsca otwarcia. W jej historii nie było niczego, co mogło spowodować te potworne dolegliwości, o których mówiła. Ona żyła w depresji, ona cały czas była smutna, były ataki na nią w emocjach, w wyobraźni, w czasie snu i przy zasypianiu, przy budzeniu się. Te ciężary tutaj na klatce piersiowej, kiedyś to nazywało się zmora, że zmora siada na piersiach, ale to tak naprawdę jest chwila, w której demon się żywi nami, tak jak powiedziałem, że jesteśmy paszą demonów. I zakończyliśmy tę modlitwę, po czym ja poprosiłem ją, żebyśmy odmówili modlitwę konsekracji siebie Niepokalanemu Sercu Maryi. I kiedy doszliśmy do słów i konsekruję siebie Twemu Niepokalanemu Sercu, ona przestała mówić. Nie była w stanie tych słów wymówić. Po długiej walce wypowiedziała te słowa, a ja wtedy na zakończenie modlitwy zapytałem się jej, kim była Twoja babka? Nie wiem skąd taka intuicja. A ona mówi, czarownicą. I w tym momencie jej twarz się całkowicie zmieniła. Była twarzą innej kobiety, wściekłej w taki sposób, że aż przechodziły ciarki. I w jej oczach zobaczyłem nie osobę ludzką, ale 50 milionów lat nienawiści. Tak? Coś, co było potworne. Na szczęście to wszystko było chronione modlitwą wielu osób i pościliśmy w intencji tych działań, więc pamiętamy o tym, że zły duch jest jak wściekły pies na łańcuchu. Ma ściśle ograniczone możliwości oddziaływania, ale mówię o tym dlatego, żeby zrozumieć, że dotykanie tej rzeczywistości jest czymś no skrajnie niebezpieczny. Tak? I teraz jakie są skutki tej demonicznej inicjacji? Tak? Osoby są zniewolone i opętane. To są dwie różne formy otwarcia się inicjacyjnego. Skutki demonicznej inicjacji mogą być dwojakie. Ludzie są w nadzwyczajny sposób otwarci na działanie złego, i to są ludzie opętani, są też ludzie dręczeni, tak? Czyli gdzie to objęcie człowieka wewnętrzne przez moc złego ducha jest mniejsze. I teraz to otwarcie zależy albo od ludzkiej decyzji, albo od niewiedzy, w której człowiek podejmuje decyzję nie będąc świadomym. Tak? Ktoś powie, to jest niemożliwe. No jest możliwe, dlatego że jeśli idziemy do bioenergoterapeuty i prosimy o coś, co jest bardzo ważne dla nas, czyli o zdrowie i wypowiadamy jakieś słowa, o które prosi bioenergoterapeuta, bądź otwieramy się na jego autorytet, no to wtedy otwieramy się na demona, który opanował tego człowieka, o ile nie jest oszustem, tak? O ile rzeczywiście jest inicjowany. Osoby, które na przykład kpią z bioenergoterapii, ale zmuszone są na przykład przez rodzinę. No i idź, no Wacek został uzdrowiony, ty też może będziesz. Oraz osoby, które się modlą wewnętrznie na różańcu. Tak? I nagle się okazuje, że bioenergoterapeuta nie może działać tak jak Clive Harris, który przez kilkanaście lat przyjeżdżał do Polski, był przyjmowany w kościołach i tam robił swoje seanse, kiedy pozostał w kościele Najświętszy Sakrament, to nie było nic z tego uzdrawiania. Więc to otwarcie może być nieświadome. Tak? I egzorcyści mówią, że świadomy pakt ze złym duchem jest rzadkością. Tak? Wśród osób, które trafiają do egzorcystów, opętani stanowią może 2, może 3% tych penitentów. Tak? Ale zdarzają się pakty nieświadome. Człowiek wykrzykuje wobec swojego ludzkiego dręczyciela w takich emocjach, nie wiem, już lepiej, żebym, i tutaj pada wezwanie do złego ducha, lepiej on niż ty, tak? I o ile się nie odkryje tej sytuacji, to wyprowadzenie człowieka ze stanu otwarcia na złego ducha jest po prostu niemożliwe. Tak? Bo dlaczego tak się dzieje? Bo egzorcyzm jest wyrzeczeniem się relacji z demonem. Jeśli zawarliśmy pakt, no to my o tym wiemy, więc łatwo jest. Znaczy łatwo. Takie egzorcyzmy trwają czasami latami. Tak? Ale czym innym jest w tej fazie poznawania, jeśli człowiek po prostu nie wie, nie rozumie, że stało się tutaj coś strasznego. Tak, i dlatego ten świadomy pakt jest taką rzadkością, chociaż większość okultystów, bioenergoterapeutów, wróżów, czarowników, szamanów to są zwodziciele i dlatego ci ludzie są zwiedzionymi zwodzicielami. Tak? To oni na początku wchodzą na przykład w bioenergoterapię, żeby służyć ludziom. Tak? No ale po pewnym czasie, jeśli się nie orientują, czym to jest, no to tylko dlatego, że nie chcą się zorientować. Bo Bóg konstruuje takie sytuacje, w których ci ludzie mogą się domyślić. Ja, będąc osobą zniewoloną, natykałem się, znaczy najpierw robiłem, czy byłem świadkiem takich rzeczy, które były absolutnie nieprawdopodobne i one mi te rzeczy służyły, tak? I tutaj było działanie złego ducha, ale potem nastąpiła taka sytuacja, w której mój przyjaciel, kiedy dowiedział, całkowity ateista i sceptyk, ja miałem taki krzyż ze srebra, który był zrobiony z dwóch rurek zespawanych ze sobą. On był w środku pusty, posrebrzany, który nosiłem. I pierwszego dnia przed przyjazdem tego przyjaciela naszego ten krzyż pokrył się czernią od spodu. Tak? I to nie jest możliwe, to mi mówiła nasza przyjaciółka, która zajmuje się biżuterią, złotem i srebrem. Ona mówi, czegoś takiego po prostu nie ma, to się nie dzieje. Na następny dzień, kiedy obudziłem się, ten krzyż był powgniatany. Tak? Ja spałem na materacu, w którym była gryka. Tak? Nie było takich, tego obramowania łóżka. Ten materac po prostu górował nad tym łóżkiem. I w jaki sposób ciało i materac z gryki może doprowadzić do tego, że ten krzyżyk będzie wgnieciony. I trzeci dzień nasz przyjaciel przyjeżdża, ja mu opowiadam tę historię. Wow, coś takiego się zrobiło. A on mówi, no, czekaj, bo jutro obudzisz się i krzyżyk będzie wisiał do góry nogami. I to był pierwszy sygnał, że ja, ćwicząc metodę kontroli umysłu według Silwy, że ja mam kontakt ze złym duchem. No i po jakimś czasie to stało się dla mnie oczywiste i zacząłem szukać na szczęście pomocy w kościele. I teraz są nawet wśród okultystów, wróżów, czarowników i szamanów ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w istnienie złych duchów. Oni mówią o energiach. Mówią, że to jest po prostu, że odkryli, że zostali wprowadzeni na drogę, w której panuje nad energiami. Tak? To jest oczywistą bzdurą i rodzajem manipulacji, która sprawia, że ludzie, którzy w ogóle nie weszliby w takie rzeczy, gdyby wiedzieli, że tam po drugiej stronie jest demon, no to słuchając o tym, że to są tylko energie, że to jest część przyrody, nad którą my panujemy, no to w to w ogóle by nie weszli. I teraz o tym, że zły duch się nami żywi. Co to oznacza? Jezus, kiedy odsyłał złe duchy wrzucane z ludzi w trakcie egzorcyzmu, tak? On wrzucał je, i to jest powiedziane wprost w Nowym Testamencie, na miejsca pustynne, w miejsca pustynne, bezwodne. One po prostu wracają do piekła. I teraz piekło jest miejscem cierpienia dla demonów. To nie jest ich dom. To jest jezioro ogniste, w którym cierpią. Dlatego demony z taką zaciekłością walczą o pozostanie w zniewolonym lub dręczonym przez ciebie człowieku. Tak? Pasożytują duchowo na nim. Żywią się jego energią, tą istniejącą realnie, czyli pochodzącą ze spalania glukozy we krwi, jak mówiłem. Tak? No i te nie dające się leczyć farmakologiczne depresje są jednym z ważnych takich wskaźników, że człowiek jest zniewolony. A one się biorą właśnie z tego, że ten człowiek jest cały czas przez pasożyta no, niszczony. Tak? I to ten powrót do piekła dla demona jest najstraszliwszą karą. Tak? I on zastrasza, kłamie, a w końcu piszczy i błaga, tak? Żeby nie zostać wyrzuconym z danego, z konkretnego człowieka. Tak? Więc to jest to dopiero koniec tej historii człowieka opętanego, kiedy następuje pełne wyrzeczenie się, kończy tę historię, dlatego i wtedy jakby szatan zostaje wyrzucony i wraca do cierpienia, dlatego tak się potwornie bronią. I teraz to nadzwyczajne działanie złego ducha kojarzymy zazwyczaj z satanizmem, okultyzmem czy spirytyzmem, tak? Ale tych sytuacji inicjacyjnych, czyli kończących się otwarciem na toksyczną duchowość, jest w popkulturze i kulturze pełno. Tak? Są pseudonaukowe nurty psychologii, tak? Jest quasi medycyna, w której są po prostu różnego rodzaju, otwierają się różnego rodzaju ścieżki ku złu, tak? Ktoś może się przedstawiać jako mentor, coach, uzdrowiciel, psycholog, szaman czy trener. I jeśli będzie demonicznie otwarty, a człowiek otworzy się na jego autorytet, kiedy człowiek zaufa tej osobie, to no ten człowiek sprzedaje nam demona i może o tym po prostu nawet nie wiedzieć, tak? No ale nie ma znaczenia, czy on wie, czy nie wie, tak? I teraz nikt tego w polskim państwie nie reguluje, tak? Polacy są duchowo bezbronni wobec duchowych zagrożeń ukrytych w kulturze i popkulturze, tak? Na wolnym rynku działają ruchy psychomanipulacyjne i one są częścią rynku usług, tak to powiedzmy, tak? Mówiłem już o tym, ale zawsze warto o tym powtórzyć, że przez pewien czas nawet Kościół przestał mówić o złym duchu, tak? A mówienie o zagrożeniach duchowych to już w ogóle, tak? Jakieś niezwykłe, absurdalne i no, świadczące o jakichś brakach intelektualnych osób, które o tym mówią. Tak sądzą niektórzy kapłani. I na przykład co się toleruje w kościele? Antychrześcijański jungizm. I to w seminariach są kursy, na których przedstawia się teorię Junga. A ta teoria jest oparta na inicjacji spirytystycznej tego człowieka i on zaciera granice pomiędzy światem duchowym a rzeczywistością przyrodzoną. Mówiąc krótko, przyjęcie zasad jungizmu uniemożliwia zdrowe spojrzenie na świat duchowy. Po prostu, tak? Są zakony, które promują toksyczne duchowo-orientalne medytacje, zwane chrześcijańskimi czasami. Miałem tutaj w Falenicy, tam jest taki ośrodek jezuicki, w którym promowano wprost jogę. Tak? Jakiś czas temu, kiedy byłem dyrektorem programowym Radia Józef, warszawskiego radia diecezjalnego, to moim takim oponentem był rektor Bobolanum ksiądz jezuita i on, mówiąc najkrócej, w pewnym momencie, kiedy ja mu przedstawiłem całą argumentację dotyczącą tego, że buddyzm zen nie jest bezpieczny duchowo, to on powiedział, no to co mam wyrzucić 17 lat swojego życia. Tak? I te rzeczy były promowane. Co więcej, osoby, które zostały przez kongregację wiary określone jako heretycy, byli dalej, ponieważ byli jezuitami, byli dalej promowani. Więc to jest pierwszy poziom, ale drugim poziomem jest to, że polskie państwo autoryzuje bioenergoterapię, wróżbiarstwo, chiropraktykę, astrologię, radiestezję, tak? Ale też takie absurdy już całkowite, jak terapia Bacha. Facet odkrył, że jak będzie zbierał rosę z jakichś kwiatów, to ta rosa będzie leczyła, rosa z bułowatków będzie leczyła raka. No to jest coś absolutnie absurdalnego. On mówił o wibracjach kwiatów i tak dalej, i tak dalej. I te krople, ta rosa miała leczyć nawet syfilis i takie najstraszniejsze choroby. I teraz dziś na stronach, które mają rozszerzenie GOV, czyli na stronach rządowych, mamy wśród akceptowanych w Polsce specjalizacji zawodowych, mamy system Unani. To jest afrykańskie uzdrawianie, gdzie podstawowym, jednym z podstawowych remediów na choroby jest moczy wielbłąda. Tak? Więc państwo również promuje pseudomedycynę, tak? Ale nie tylko, bo przecież jak mówiłem, bioenergoterapię czy radiestezję. I teraz ci specjaliści od Unani, od medycyny Unani, pseudonaukowej, mają taką teorię, z której wynika, że śluz wypływający z nosa pochodzi z mózgu. Tak, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, z czym mamy do czynienia. Tak? I co najśmieszniejsze, ci twórcy tych przekazów na stronie rządowej, oni piszą gdzieś małym drukiem, że nie ma żadnych dowodów naukowych na potwierdzenie tych skuteczności działalności tych uzdrowicieli, hipnoterapeutów czy homeopatów, ale jakie to ma znaczenie? Tak? Jest specjalizacja zawodów, jest lista zawodów i specjalizacji i tam są okultyści. Tak? Terapia kryształami na przykład, tak? Irydologia, radionika, tak? Qigong. Tak? Na czym polega Qigong? O tym na każdej stronie, która promuje tę chińską metodę. Oni mówią, że to polega na przekazaniu energii chi do ciała człowieka. Tak? I chodzi o pobudzenie krążenia energii chi, która po prostu nie istnieje. Tak? I teraz to energetyczne, w cudzysłowie, tłumaczenie rzeczywistości duchowej, to jest zabieg, który jest stosowany od lat 70. XIX wieku. Tak? I to było jedno z większych, w cudzysłowie, osiągnięć środowiska teozoficznego, czyli przekonanie, że mamy do czynienia nie ze sferą duchów osób, tylko że mamy do czynienia z energią. Tak? Środowisko teozoficzne, żeby nie było żadnych wątpliwości, było wydawcą magazynu teozoficznego Lucyfer. Potem zmieniono tę nazwę, już nie pamiętam jak, no ale w każdym razie zastosowano jakiś skrót, żeby to nie było w tak oczywisty sposób. Nie mogło być w tak oczywisty sposób odbierane jako coś demonicznego. I teraz z tych wszystkich pomysłów, w cudzysłowie, energetycznych biorą się znane nam współczesne antychrześcijańskie herezje, tak? Czyli duchowość New Age, neoszamanizm, okultystyczny energetyzm, tak? Jedna z naszych celebrytek mówi, że nie chrzci, nie będzie chrzciła swojego dziecka, ponieważ sakramenty zamykają czakry. Tak? No już poza, nie będę z tym dyskutował, że nie ma czegoś takiego jak czakry, że to jest zupełnie inny sposób powstawania czegoś, co człowiek odczuwa na różnych poziomach swojego ciała, jako właśnie wibracje. Tak? No ale tu chodzi o gruczoły dokrewne, nieważne. I teraz, ale z tego sformułowania widać wyraźnie tę opozycję, tak? Albo jest religia objawiona, albo są wierzenia hinduskie, czy okultystyczne, teozoficzne, antropozoficzne i tak dalej, i tak dalej. My możemy być przekonani, ja jestem przekonany, że każda prawda jest katolicka, tak? To znaczy nauka, ta prawdziwa nauka, która posługuje się dowodem, empirią i dopiero uznaje za prawdziwe te procesy i fakty, które da się potwierdzić w powtarzalnych badaniach, żadne twierdzenie takiej nauki nie jest sprzeczne z słowem objawionym. Tak? Po prostu nauka ma swoje kompetencje dotyczące przyrody, a wiara, religia, katolicyzm ma kompetencje dotyczące świata duchowego. I nie ma świata duchowego, który można badać metodami nauki. Po prostu nie ma. To są opowieści dziwnej treści, to jest wiedza w cudzysłowie tajemna. Dlaczego jest tajemna? Mówiłem już tutaj o tym. Dlatego, że kiedy ją wyjmiemy na światło, no to się zaczynamy śmiać. Tak? A tutaj chodzi o to, żeby były stopnie wtajemniczenia i żeby ktoś, kto niby jest głęboko wtajemniczony, miał władzę nad adeptami. Tak? Często kończy się to wykorzystaniem. Każda prawda jest katolicka. Nikt z tego, co głosi katolicyzm, nie jest sprzeczne z nauką. Tak? Bo nauka nie wypowiada się na temat duchowości. Nie ma metod naukowych, które można zastosować do świata duchowego. Tak? Jeśli ktoś, jakiś naukowiec głosi tezy sprzeczne, to on wypowiada się, głosząc swoje prywatne wierzenia. Tak? Ponieważ nic takiego nie da się zbadać. Kiedy badano, bo poza hipnozą radiestezja jest taką dziedziną najbardziej przebadaną naukowo, kiedy badano kilkadziesiąt, kilkaset razy tę samą osobę, która coś potrafiła według siebie, to przy małej próbie były jakieś odchylenia od statystycznej normy, ale kiedy tych badań było wiele, no to naukowcy nazwali to efektem zanikania. No po prostu to jest tylko i wyłącznie działanie złego ducha, który w pewnym momencie już nie ma interesu w tym, żeby podtrzymywać coś, co jest, no coś, naukowcy po prostu wygrywają, tak, bo mogą w dowolny sposób, dowolną ilość tych naukowych badań zrobić, no i diabłu się to po prostu nie opłaca. Czyli wszyscy ci, którzy się wypowiadają na temat istnienia bądź nieistnienia Boga, mówią o swoich własnych przekonaniach. Tak? Na drodze racjonalnej, i to wiemy, bo tego próbowano od dłuższego czasu, nie da się stwierdzić istnienia albo nieistnienia Boga. Na drodze racjonalnej. Nie ma takich dowodów po prostu. Dlaczego? No Bóg chce naszego zaufania, chce naszej wiary. Tak? I teraz odrzucanie chrześcijaństwa w cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa, jest absurdalne i szkodliwe dla osób, rodzin, narodów i społeczeństw. I teraz, jak mówiłem, duchowego bezpieczeństwa nie jest w stanie zapewnić swym obywatelom aparat państwowy, tak, różnych krajów Zachodu, bo do poznania rzeczywistości trzeba używać dwóch narzędzi, rozumu i wiary. Tak? O tym pisał Jan Paweł II, Fides et Ratio. I skoncentrowanie się tylko na racjonalności, ale też skoncentrowanie się tylko na wierze nie jest na tym poziomie życia codziennego, nie jest dobre, to po prostu nie działa. I to odrzucenie fides przez nowożytny intelektualizm, no to widzimy na ulicach starej Europy, gdzie ludzie są samotni, gdzie jest kult przemocy ubranej w szaty stanowionego prawa, gdzie państwo dominuje, kościoły, gdzie właściwie już religia jest zupełnie wyrzucona z tej przestrzeni społecznej, gdzie ludzie cierpią, są samotni, ich rodziny są porozbijane, nie mogą czerpać poczucia bezpieczeństwa z tego, że są osoby kochające je i tak dalej, i tak dalej. Więc to, czym się zajmuję czy też zajmowałem się przez 20 parę lat, to była taka chęć opisu tej rzeczywistości i swego rodzaju przekroczenie nowożytności, tak pokazanie, że ona jest oparta na błędnych założeniach. No, jak coś, co jest oparte na błędnych założeniach, no to wiadomo, że jest czymś złym. Polskie elity muszą zadbać i o militarne, i o duchowe bezpieczeństwo Polaków. Tak? I przed młodym pokoleniem jest praca, wielka praca. Tak? Katolicy muszą odtworzyć państwo polskie, w pełni je odtworzyć, bo tylko wtedy wszyscy jego obywatele będą wolni. Bo tylko wtedy będzie można głosić naprawdę wszystkie poglądy. To jest zdanie szokujące dla wielu, tak? Ale prawda jest taka, że jeśli za sterami państw stoją ludzie, materialiści i lewica, czy też liberalna lewica, no to efekt jest taki jak w Wielkiej Brytanii, gdzie siedzą ludzie za to, że coś napisali w internecie, tak? Że siedzi w Kanadzie osoba, która się modli w pobliżu klinik aborcyjnych. Modli się, tak? Ostatnio w Wielkiej Brytanii skazano kogoś za modlitwę myślną. Ten człowiek nawet nie modlił się na głos, tak? No ale policjanci widzieli lepiej, a sędziowie uważali, że to jest coś potwornego, tak? I teraz to jest wyzwanie przed polskimi elitami, tak? Musimy przywrócić tę skuteczną i prawdziwą, ten skuteczny i prawdziwy sposób poznawania świata, tak? I spróbuję podsumować to, co powiedziałem. To podsumowanie, pierwsze podsumowanie jest takie, że kiedy szatan kusi, to jest działanie zwyczajne. Kiedy szatan uciska, to jest działanie nadzwyczajne, tak? Ale niepełne, tak? Natomiast kiedy człowiek jest zniewolony, to już jest opętanie, tak? Czyli jest dręczenie, które jest częściowe tylko i wyłącznie, częściowym oddziaływaniem na człowieka i opętanie, które czasami po prostu człowieka pochłania całego. I teraz dlaczego ten pakt zawarty na przystanku był skuteczny? Dlatego, że ta dziewczyna, ta kobieta wypowiedziała formułę otwierającą ją na rzeczywistość duchową. To samo dzieje się na przykład z ludźmi, którzy noszą amulety. Amulety to są przedmioty, które mają kształty bądź są wyryte na tych kawałkach kamienia, metalu, drewna. Jakieś symbole, które były i są używane do przywoływania duchów. Tak? Są używane w rytuałach, czy satanistycznych, czy okultystycznych, czy spirytystycznych. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Tak?

Co się stało, kiedy ona weszła do tego gabinetu, a trzeba zauważyć, że on był w pomieszczeniu plebanii przy kościele, tak? Ona była, miała poczucie, że wchodzi w przestrzeń bezpieczną. Co się zdarzyło, tak? Ona trzymała zdjęcie, pokazała to zdjęcie temu bioenergoterapeucie. On powiedział, o, to poważna sprawa. I zapalił świecę. Czym jest, czego symbolem jest świeca? Świeca jest symbolem modlitwy, tak? Czyli zwrócenie się ku. I tutaj to było zwrócenie się ku złemu duchowi, tak? I teraz Teresa mówiła, że jak on usiadł i zaczął coś mamrotać, ruszać rękami i tak dalej, ona nagle, to było zamknięte pomieszczenie, poczuła wiatr w tym pomieszczeniu, tak? Coś rozwiewało jej włosy, tak? I ona mówi, że w pewnym momencie, i to nie była iluzja, w pewnym momencie jakby to zdjęcie wyrywało się, ktoś wyrywał to zdjęcie w kierunku tego człowieka. I ten człowiek zaprosił Teresę do rytuału, w którym on poświęcił tego młodego człowieka złu. Kiedy ja jej to wszystko wytłumaczyłem, w czym uczestniczyła, czego symbolem jest świeca, co ten człowiek robił, no to ona zaczęła szukać pomocy w kościele, na szczęście. Spójrzmy na całą tę moją opowieść z dystansu. Tak. Wszystkie kultury, wszystkie religie mówią o tym, że istnieją złośliwe inteligencje, które są niewidzialne i które próbują nas krzywdzić. Tak? Czyli światopogląd materialistyczny, który był od zawsze na marginesie absolutnie filozofii i ideologii od czasów, w czasach nowożytnych, w tej chwili on być może nawet dominuje w Polsce, a na pewno dominuje na Zachodzie. I to, ta forma myślenia o rzeczywistości doprowadza do tego, że my jesteśmy całkowicie bezradni wobec spraw duchowych. To znaczy, że ta złośliwa inteligencja może z nami robić to, co chce, ponieważ no my w naszym języku nie ma pojęcia piekła, grzechu, zbawienia, tak? Już to tutaj mówiłem, ale powtórzę, ponieważ nie wiem, czy mówiłem to przy okazji różańca, czy przy okazji tych audycji, że niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co my na dany temat myślimy, jeśli chodzi o sprawy duchowe, to my, odwołując się do rzeczywistości duchowej, możemy odwołać się do dwóch jej rodzajów, czyli do duchów dobrych i do duchów złych. I dziś wytrącono nam narzędzia z ręki, którymi możemy się posługiwać, żeby nie wpaść w ręce złego ducha. Czy w sposób zwyczajny, czy nadzwyczajny. To jest mało. To jest po prostu, może to być tak albo tak. I teraz cały ten nowożytny sposób myślenia, on jest formą instytucjonalizacji grzechu. Tak? I teraz, jeśli spojrzymy na popkulturę, to w jakimś sensie ten proces, który rozpoczął się w nowożytności, kiedy Luther napisał swoją pierwszą książkę na temat rodziny i małżeństwa, w której stwierdził, że rozwód jest możliwy, i kiedy angielski król, no, zgodnie z tym poglądem, po prostu oddalił żonę i przed następny związek, który wydawało mu się, że jest związkiem sakralnym.

0: sakramentalnym, to od tego momentu mamy stopniowe rozszerzanie się tego grzechu, jakim jest cudzołóstwo, no bo osoba, która była w sakramencie małżeństwa i żyje z inną osobą, to grzeszy grzechem cudzołóstwa. I w pewnym momencie powstała po prostu cywilna instytucja, która dawała śluby i te śluby w cudzysłowie rozwiązywała, tak? Czyli Europejczycy zostali wprowadzeni w rzeczywistość, kiedy grzech został zinstytucjonalizowany, tak? To znaczy państwo rości sobie prawo do tego, żeby rozwiązywać sakramentalne małżeństwa. Co stało się w 2010 roku? No, w 2010 roku w 20 kilku, a potem na przestrzeni kilku lat w 27, czy w tej chwili już ponad 30 krajach, zalegalizowano związki jednopłciowe, tak? I dano prawo do adopcji dzieci tym związkom, tak? Cóż to jest? No to jest znowu instytucjonalizacja zła, tak? I co jest, jakie są kolejne kroki? No kolejnymi krokami jest to, że aborcja jest wpisana do konstytucji. We Francji i chyba w Kanadzie są tego typu ruchy czynione. W tej chwili we Francji chcą dokonać tego samego z eutanazją. Od lat 60., od końca lat 60. istnieje na Zachodzie bardzo z jednej strony podbudowany intelektualnie, w cudzysłowie, a z drugiej strony będący na obrzeżach ruch, który chce zalegalizować pedofilię. I te środowiska były bliskie temu w latach 70., potem cofnięto się z tego, ten zamiar został porzucony na jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo źle oddziaływało na te działania homoseksualistów, tak? Którzy osiągnęli swoje cele, jak mówię, w 2010 roku. I dwukrotnie, jeszcze dwa razy te próby były podjęte. W Holandii powstało takie stowarzyszenie i na różne sposoby próbowano udowodnić, że istnieje coś takiego jak miłość międzypokoleniowa między mężczyzną, kobietą a dzieckiem i próbowano zalegalizować te działania. Ale nie łudźmy się, pierwsze kroki już w tym celu uczyniono, no bo czym jest obniżenie wieku przyzwolenia, tak? Kiedyś było to 18 lat, potem 16, potem 15, a w tej chwili trwają prace nad tym, żeby to było lat 13. No to już jest czysta pedofilia, zresztą 15-latki to 14-latki to jest to samo. Ale w Niemczech na przykład, o tym wiem, pewnie to się dzieje w innych krajach również, na przykład dekryminalizuje się pornografię dziecięcą, jakieś zachowania, które nie doprowadzają w końcu do obcowania płciowego, ale są, kiedyś były po prostu przez prawo ścigane, dzisiaj nie. Więc niezależnie od tego, że ten ruch nie jest w stanie wejść jakby w mainstream, jeszcze w mainstream zachodniej kultury i prawodawstwa, to cały czas są próby przesunięcia tych granic. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ na tym grzechu, którego broni państwo, mogą wzrastać te grzechy, ten grzech, o którym ja mówię, czyli bałwochwalstwo, tak? Przekraczanie pierwszego przykazania. Ludzka natura jest taka, że my nie lubimy, kiedy ktoś mówi nam o tym, jak należy postępować, jak należy nie postępować, tak? I to takie odrzucenie autorytetów na tym, na tej jakby potrzebie wewnętrznej ludzi zbudowano ruch stworzono państwo zostały sekularyzowane, tak? To znaczy pozbawione kompletnie kontekstu religijnego, sakralnego, tak? Na tym gruncie wyrosły te wszystkie wierzenia, które, tak jak okultyzm, spirytyzm, czy te transowe, różnorodne techniki z jogą, hipnozą i tak dalej, na tym gruncie one mogą rozkwitać. Dlaczego? Dlatego, że likwidujemy narzędzia poznania rzeczywistości. Tak? Likwidacja pojęcia grzechu, no przecież na Zachodzie i nie wiem, połowa Polaków, jeśli nie 70%, w ogóle tym pojęciem się nie posługuje. Więc jak można bronić się, jak można skutecznie ostrzegać ludzi przed przekraczaniem pierwszego przykazania, skoro inne przykazania zostały odrzucone. I teraz to, co ja robię, jest właśnie takim ostrzeżeniem. I jedyną rzeczą, na której mi zależy, to jest to, żeby człowiek dorosły mógł wybrać. Tak? Żeby miał wiedzę, która pozwoli mu świadomie wybrać, czy chce wejść w te wierzenia, w te nurty okultystyczne i tak dalej, czy też woli to, co jest w każdej kulturze oczywiste i trwało przez tysiące lat, że my nie chcemy mieć kontaktu z tym światem duchowym, duchowych inteligencji, które te osoby nas nienawidzą. Więc to wszystko, ten system bezpieczeństwa był zawarty w tradycji, był zawarty w przekazie Kościoła, był zawarty nawet w bajkach, tak? Bo młodym ludziom przekazywano wiedzę na temat tego, że po prostu tych rzeczy nie ma, że bez sensu jest, żeby w to wchodzić. A dzisiaj mówienie o grzechu publicznie to jest wstyd. Wstyd jest o tym mówić. Więc trudno się dziwić, że rozwijają się te ruchy okultystyczne. I teraz my porzuciliśmy tę toksyczną sferę duchową, ale ona nas nie porzuciła. Niech to będzie, co mówię, niech będzie ostrzeżeniem. I prośba, powtarzam prośbę o to, byście nas wspierali, żeby tych programów, świadectw było więcej, bym miał czas, żeby jeździć, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby nagrywać ich świadectwa, bo to niestety musiałem zaprzestać tego. Chrońmy naszych bliskich przed toksyczną kulturą, przed toksyczną popkulturą i uświadamiajmy ich, że nie wszystko, co pięknie wygląda, że nie wszystko, co jest takie mieniące się barwami i będące promowane przez media, że to jest coś wartego. To są rzeczy nic nie warte. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem. W radiu zapraszam do świadectw.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, kochany Tato, dzięki Ci za to, że Ty nigdy nie patrzysz na zło, że w każdym geście naszym, w każdym naszym wychyleniu ku dobru odczytujesz nadzieję, Panie, za to, że jesteś gotów przyjąć każdego w każdym momencie. Bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Boże Ojcze. Jezu Chryste, kochany bracie, Ty wiesz, jak słabe jest serce ludzkie. Dzięki Ci za to, że zdecydowałeś się wziąć moje grzechy na siebie, Panie. Duchu Święty, Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Tobie chwała i cześć, uwielbienie. O wybieńcu serc Ty, który jesteś radością, Ty, który jesteś miłością. Dzięki Ci za to, że nie odwracasz się. Boże, w Trójcy przedziwny Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Maryjo, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania Staszewska. Witaj.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Najpierw była bioenergoterapia czy techno?
1: Techno, potem była bioenergoterapia.
0: Później był Jan Paweł II. Coś się ruszyło w Twoim sercu? A potem zaczął się dopiero horror.
1: Tak, tak.
0: Jak to jest przypuszczać, że w swoim wnętrzu człowiek nie jest sam?
1: Jak to jest? W momencie, kiedy człowiek zaczyna nabierać takie świadomości, na początku myśli, że to jest niemożliwe, bo wydaje mu się, że jest tylko sam i zawsze był tylko sam. Natomiast kiedy zaczyna odkrywać, że nie panuje nad tym, nad czym chciałby panować, no to jest po prostu dramat.
0: Co to znaczy nie panuje?
1: Nie panuje, to znaczy... że nie może wykonywać czynności, które chciałby wykonać, załóżmy.
0: Na przykład czego nie mogłaś wykonać?
1: Na przykład nie mogłam się modlić kompletnie. Nie mogłam wypowiedzieć słów konkretnych. To było coś strasznego.
0: I to było efektem miękkiego wejścia w kulturę techno i zatracania się w muzyce transowej, a potem wizyty u ludzi, którzy mieli dać ci zdrowie, a otworzyli cię na rzeczywistość duchową, demoniczną, o ile nie byłaś wcześniej już na nią otwarta?
1: Na pewno tak, ale patrząc jeszcze dużo dalej, były też takie sytuacje, gdzie ja też się skłaniałam ku temu. Czyli jakieś, były takie pierwsze ocierania, nie wiem, z publikacją pod tytułem Wróżki. Gdzieś to się zaczynały, to było jeszcze wcześniej niż...
0: Wszyscy czytają Wróżki.
1: Nie wszyscy.
0: Powiedz, w tym największym natężeniu poczucia mocy, które było przed zorientowaniem się, że nie jesteś sama.
1: Tej mocy, która jest ponad, tak?
0: Tak. Tej mocy,
1: tej którą, wielkości niby mojej, tak?
0: Tej, którą ci wmawiano, że możesz posiąść dzięki kartom, dzięki jakimś technikom mentalnym. Myślałaś sobie, że co takiego widziałaś, co było nadzwyczajne? Jak widziałaś siebie?
1: Przez pryzmat tego, że to potrafię? Było w tym fascynujące to, że wiem coś, czego inni nie wiedzą. To było chyba takim największym zaskoczeniem, które w zasadzie cały czas nakręcało się dalej.
0: Co takiego widziałeś? Czy to było złudzenie, czy to była prawda?
1: Okazywało się, że to jest prawda. To było straszne, bo w pewnym momencie, po prostu na początku, kiedy zaczynałam interpretować te karty i uczyć się znaczenia ich...
0: A wchodziłaś w ich czytanie bardzo łatwo i mówiły do ciebie.
1: Tak. No to na początku myślałam, że to jest kwestia tylko dobrej interpretacji obrazków, ale za tym przychodziła taka wiedza, która mnie po prostu przerastała, bo to były całe filmy, całe obrazy, zdarzenia dotyczące konkretnych ludzi. Po prostu no, taka wiedza kompletna na temat danego człowieka, że no, to nie było ludzkie. Na pewno to nie było ludzkie i na pewno nie było to oparte na faktach, z którymi on przychodził do mnie.
0: I miałaś możliwość potwierdzenia, że to jest prawda?
1: Tak.
0: Jak?
1: Często mówiłam coś, co jest z przeszłości i na przykład można było powiązać fakty. Załóżmy, dziewczyna przychodzi, że rozstała się z facetem. W zasadzie dlaczego mogłoby się tak stać? Po czym przychodzi do mnie, że tak powiem, cały obraz, że tak naprawdę to on jest kimś innym i jestem w stanie opisać tą osobę, jak wygląda sytuacja, w której oni są we dwoje, jak wygląda ta dziewczyna. Opisując, jak wygląda ta dziewczyna, ona wie kompletnie, dokładnie, że to jest ktoś z jego otoczenia i po prostu wszystko się układa.
0: Najgorsze doświadczenie z tamtego etapu, przed...
1: Z tamtego etapu?
0: Uświadomieniem sobie?
1: Przed uświadomieniem. Rozbicie, totalne rozbicie. Coś, co mnie przerasta i niemoc taka w zasadzie, pozbieranie się do kupy, że coś w zasadzie bardziej mną kontroluje niż ja czymś.
0: Aha, dla ciebie to jest bardzo dyskomfortowe tak. odczucie, bo lubisz kontrolować.
1: Lubię mieć panowanie, tak. Tak, można to nazwać, że lubię wiedzieć, co się dzieje i w jakiejś danej rzeczywistości móc albo powiedzieć tak, albo nie.
0: I zaczynasz z tego wychodzić. Jakie są kroki wychodzenia?
1: Kroki wychodzenia, w zasadzie to się zaczęło wszystko dziać w dosyć szybkim tempie od momentu, kiedy trafiłam do kościoła. A do kościoła też trafiłam jakąś taką, przez taką dziwną sytuację, gdzie jechałyśmy tutaj koło trasy łazienkowskiej i po prostu źle skręciłyśmy. I będąc na etapie, że tak powiem, wróżkowania, wiedziałam, że jeżeli dzieją się rzeczy nie tak, nie po naszej myśli, to trzeba się rozglądać dookoła, bo to na pewno są znaki. W związku z czym bardzo długo nie mogłyśmy w ogóle zawrócić z tej drogi i dopiero jakby nawrócenie na tą prawidłową drogę musiało nas przeprowadzić przez jakąś, więc dalej jakby w to brnęłam i oglądałam dookoła, co ja zobaczę po drodze i co będzie dla mnie. No i stał kościół. W związku z czym doszłam do wniosku, że już ten dramat, który ja przechodzę wewnętrznie i to, co się dzieje w moim życiu, no to mnie kieruje do kościoła. W związku z czym poprosiłam moją przyjaciółkę wtedy, żebyśmy do tego kościoła pojechali. No i kompletnie nie wiedziałam, do jakiego kościoła pojechać, bo to było około godziny 20, więc jakby ze starych, dawnych lat wiedziałam, że jakieś tam msze bywają o 18 i to wszystko. No ale dostałyśmy się na Starówkę, bo jakby było najbliżej to raz, a dwa, że tam było masa tych kościołów. I nie wiem jakim cudem, ale dostałam się na Freta, do Dominikanów. I tam pamiętam pierwszą rozmowę taką prosto w oczy z Panem Bogiem, gdzie też jak wchodziłyśmy do kościoła, to po prostu coś takiego w nas buchnęło obydwie, a byłyśmy na etapie obydwie, że czułyśmy jakieś tam energię. No i uznałam to, że to jest akurat ta pozytywna energia. W związku z czym ja mówię, o, to może to jest tutaj coś dla mnie. I weszłam do tego kościoła i byłam pierwszy raz urzeczona tym, że może wyglądać tak msza, że mogę znaleźć coś dla siebie, że są ludzie, że ludzie śpiewają, że jest tak dużo tych ludzi i w zasadzie jednoczą się w jednym kierunku. I pamiętam, że uklękłam wtedy na tej mszy i powiedziałam do Pana Boga w zasadzie w takiej już rozpaczy i tak jakbym stała pod ścianą, Panie Boże, ja zawsze wierzyłam, że Ty jesteś. Dlaczego Ty pozwalasz, żeby ktoś coś takiego mi robił? Bo ja nawet nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i byłam przekonana, że to ktoś po prostu we mnie czymś tam wali. I długa była taka pauza z mojej strony, były łzy i takie jakieś maleńkie światełko pojawiło się, że być może ja powinnam zrezygnować z tego wszystkiego, co ja robię w tym obecnym momencie związanym z wahadełkami, kartami i w ogóle całą tą okultystyczną stroną. I wtedy chyba zadecydowałam, że jeżeli Pan Bóg chce, to ja to zostawię. I wychodząc z tego kościoła, jeszcze mówiłam, pamiętam do Anity, że Anita, ja porozmawiałam sobie z Panem Bogiem i ja powiedziałam, że jeśli uważa, że to jest to, to ja to zostawię tylko, żeby mi pomógł. I wtedy pamiętam jeszcze jej słowa, jak powiedziała, że co to powiadasz, ty jesteś w tym świetna, ty pewnie się źle ochraniasz albo coś w tym stylu. Natomiast ja powiedziałam, nie Anita, koniec tematu. Albo będzie tak, albo będzie tak. I wtedy naprawdę zaczęło się wszystko bardzo szybko dziać. Jakieś szybkie, w zasadzie z zewnątrz przychodziły telefony. Moja siostra znalazła telefon do egzorcysty. Szybki kontakt z osobami, które posługują modlitwą stawieniczą. I wtedy właśnie trafiłam na grupę Michała, który posługuje. No i
0: Już nie posługuje.
1: No i jakby to się dopiero zaczęło. Dopiero zaczęło się wychodzenie, dopiero tak naprawdę zaczęło się uświadamianie z czym, gdzie i jak.
0: Co sobie uświadamiałaś?
1: Pierwsze uświadomienie, że tak powiem, było mocne na pierwszym spotkaniu z Michałem, gdzie trzeba było powiedzieć, z czym się miało kontakt, o co chodzi, czy to faktycznie jest jakieś zniewolenie, czy jest potrzebna ta modlitwa. I ja jeszcze byłam taka zielona, że ja myślałam sobie, dobra, jeśli to jest ta droga, że to przez modlitwę, przez Pana Jezusa ma być to uwolnienie, to ja idę w ogóle ze wszystkim. Cała, co trzeba zrobić, to ja zrobię. Natomiast jeszcze nie miałam potrzeby poznania w ogóle w tym wszystkim Pana Jezusa, że to jest osoba i tak dalej. I wtedy pamiętam, jak uklękliśmy tam do tej modlitwy, pierwsze, co mnie strasznie strzeliło, to, że właśnie nie mogę wypowiedzieć zdrowaś Mario, tylko ja zaczynam coś bełkotać, a znam to od dawien dawna, bo zostało mi to przekazane pewnie jak miałam ze 3 lata w sposób zdrowaś Mario, jak się mówi. I to był dramat. Ja wtedy sobie uświadomiłam, że ja nie panuję nad sobą i że panuje coś nade mną.
0: Twoim ciałem.
1: Nad ciałem, tak, jakby nie mogę uzewnętrznić tego, co bym chciała uzewnętrznić.
0: No, dla ciebie to musiało być straszne.
1: No, przede wszystkim ja nie miałam w ogóle świadomości, że tak jest. Wydawało mi się, że jestem kompletnie osobą wolną i podejmuję decyzje i wykonuję to, co chcę wykonywać, a tutaj nagle raptem się okazuje zupełnie coś innego. No i cała ta strona zaczęła wychodzić, bo to zaczęło mnie po prostu tak maltretować i psychicznie, duchowo, fizycznie wręcz. Zjazdy ciepła, zimna i coś, co było dla mnie dramatyczne już potem w przejściu przez dosyć długi okres, to były ciemności wewnętrzne, które były po prostu straszne.
0: Walczył.
1: Bardzo. Bardzo.
0: Cierpiałaś.
1: Nie da się opisać. To najgorsze rzeczy chyba w moim życiu, których doświadczyłam.

0: Powiedz o tym, niech ludzie słyszą. Zabawa kartami, rozumiesz? Piękne obrazki. Każda kobieca gazeta co 7-9 numerów musi mieć artykuł o tarocie.
1: No niestety jest to dramat. Jest to po pierwsze straszna iluzja, bo zdałam sobie sprawę z tego, że nie można cudzego życia sprowadzić do talii 78 kart i na podstawie tej talii szacować, określać albo wytyczać ludziom życie. Straszne oszustwo, straszna manipulacja, otwieranie się na coś, co potem gdzieś tam panuje w życiu i podsuwa różne myśli, które prowadzą, no niestety, do tragedii ludzkich. Rezygnacja z własnej odpowiedzialności i wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Zarówno z mojej strony osoby, która stawia te karty, jak i osoby, która niestety przychodzi na te karty.
0: Ale co czułaś wtedy na tym etapie zwracania się ku Bogu o pomoc, no i kontrataku złego ducha, który nie chciał cię wypuścić z rąk, a już miał jakąś część twojej duszy, no bo władał nad twoim ciałem.
1: Tak. Nie potrafię tego nawet wyrazić słowami, natomiast to była jedna wielka pustka w głowie. Kierowanie się w zasadzie do kogoś na wiarę, że Pan Bóg jest, że jakby miałam tą świadomość, że On jest, ale tak naprawdę jakbym w pustkę waliła te wszystkie słowa z taką ufnością, że to jest jedyna moja deska ratunku i nie ma już nic poza tym. Ludzie mi nie pomogli. Ludzie wymyślali tylko teorie, co mi mogło być i dla jednych to była karma, a dla innych to było zupełnie coś innego. Natomiast no jakby stałam już pod taką ścianą, że nie dało rady. Przy tym rozbiciu wewnętrznym, przy braku wolności, myślenia o tym, o czym się chce, jakiejś takiej swobody poczucia bycia w ogóle wewnątrz siebie, to było coś strasznego, bo po prostu ja zdałam sobie sprawę, że nie ma, jakby jestem tak malutka sama w sobie i ten ciężar, który przychodzi, to było coś nie do określenia. To było tak ciężkie i...
0: Miałeś pokusy, żeby wrócić do czegoś przynajmniej znanego? Przecież tego Boga być może nie ma w końcu.
1: Nie, akurat jakichś takich wątpliwości to nie miałam, że tego Boga nie ma. Ja nie doświadczyłam go, że to jest osoba, ale wątpliwości, że Bóg istnieje, to zawsze było. Chwała Bogu za to.
0: Że nie miałaś żadnych wątpliwości, tak?
1: Tak, że tu jest Pan Bóg i jakby z tym przychodziły też różne informacje z boku, że bardzo szybko dostawałam taką pomoc, gdzie to się zaczynało też mi układać, że Pan Bóg tak naprawdę inaczej wygląda, że cała ta strona, która jest związana z Panem Bogiem, to jest jedno wielkie dobro i tak naprawdę to jest to niewyobrażalnie większe niż to zło, które mnie trzyma, a zło było ogromne.
0: Jakie są etapy dnia dzisiejszego?
1: Wychodzenia.
0: Tak, a później porozmawiamy o Panu Bogu.
1: Jakie są etapy? Na początku najgorsze było to, że cały czas było mi wmawiane, że to choroba psychiczna. I to było coś tak strasznego, bo jakby autowało mnie z całego życia. No bo jak człowiek chory psychicznie może się poruszać w ogóle w rzeczywistości, w której jest? A przecież pracowałam, żyłam... Byłam córką. Ja nie potrafiłam się w ogóle w tym wszystkim odnaleźć. Natomiast jakby ta modlitwa to była jedna taka deska, przy której momentami trzymałam jakieś takie, dostawałam w zasadzie powietrze. Jakbym wychodziła na zewnątrz, łapała powietrze i z powrotem jej coś ciągnęło do dołu. I szybko jakoś tak się też zaczęło układać, że po modlitwach stawienniczych było ciut lepiej, więc ja miałam jakby te namacalne doświadczenie, że to jest ta droga, że faktycznie to pomaga i że to jest to, o czym ci ludzie mówią, że to jest zło osobowe, które ewidentnie manipuluje i ściąga. I ponieważ przychodziły też te dobre rzeczy właściwie z tej dobrej strony od Pana Boga, to mnie to trzymało. Główną taką rzeczą było to, że jakby pokazany został mi cel, że być może to wszystko dzieje się właśnie po to, żebym była w stanie pomagać innym. I chyba pewnie chłopacy do tej pory nie wiedzą, natomiast jakby ten pokład wiary, że być może jestem taką osobą, doprowadził do tego, że ja sukcesywnie wychodziłam z tego wszystkiego pomału, ale wychodziłam.
0: Chłopacy to są przyjaciele Michała i Michał, który
1: tak.
0: doszedł do wniosku, że być może to twoje doświadczenie ma cię doprowadzić do pomagania innym ludziom, którzy mieli nieszczęście też się o okultyzm
1: Tak, ale to takie w zasadzie Boże jest, bo w zasadzie Pan Bóg jest mistrzem w tym, żeby ze zła wyciągać dobro, w związku z czym nic się nie zmarnuje, żadne cierpienie, żadne trudne doświadczenie.
0: I jakie, jakie są takie kroki w stronę światła? Jakie są twoje doświadczenia, że rejestrujesz coś, aha, coś się zdarzyło?
1: Ja jakby zaczęłam się wewnętrznie poszerzać. To była walka na tej przestrzeni duchowej. Natomiast kiedy tylko trochę więcej łapałam siebie, momentalnie coś przychodziło i to rozbijało. I tutaj była długa walka, zanim nie pozbierałam się, że tak powiem, żeby bronić się. To dosyć długo trwało, to trzeba przyznać. Natomiast jakby w momencie, kiedy już doszło do egzorcyzmów, bo jakby sama modlitwa wstawiennicza nie, definitywnie nie kończyła niczego, wtedy myślałam, że to już jest po wszystkim, że egzorcyzm jest jakby takim, taką formą modlitwy, która już kompletnie uwalnia i naprawdę będzie super. I w zasadzie jadąc na taki egzorcyzm, wracając z niego, byłam potwornie wymęczona, potworna utrata jakby sił, natomiast miałam takie wrażenie, że coś jest jakby poza mną i to się jakby ślizga na mnie z zewnątrz.
0: Mówisz o fizycznym doświadczeniu.
1: Tak, o fizycznym. Na duchowym to bardzo ciężko jest określić, natomiast ta walka była na linii myśli najbardziej.
0: Sprecyzujmy tutaj, żeby nie było żadnej wątpliwości, egzorcyzm zamyka, jeśli jest pełna dyspozycja wewnętrzna człowieka, zamyka sprawę duchową, ale pozostają jeszcze konsekwencje. Czyli to, co się zrobiło w emocjach i to, co się zrobiło w psychice złego.
1: No i to były bardzo ważne słowa, jakby kiedy zaczynałam doświadczać Pana Boga jako osoby, że to jest osoba.
0: Kiedy?
1: To się też działo na przestrzeni czasu, natomiast bardzo trudno było mi to rozeznać, bo na początku myślałam, że to, co słyszę w sercu, nie pochodzi od dobrego, tylko że to pochodzi od złego i cały czas jest to jakieś oszustwo. Natomiast w pewnym momencie doświadczyłam czegoś takiego, czego chyba w życiu nie doświadczyłam. Było to coś pięknego, coś, co przyszło w pokoju, w spokoju. I w momencie, kiedy miałam najgorsze takie myśli, że to jest choroba, i w zasadzie leciałam w to i po prostu wytracałam wszystko, co mogłam nazbierać dobrego, usłyszałam, że nie bój się, ja będę twoimi myślami. I jakby to pociągało, te słowa pociągały taką ufność temu, że wtedy wiedziałam, że jeżeli to do mnie mówi, ten głos i w określony sposób, kiedy to przychodzi, no to mogę temu zaufać.
0: No i co dalej?
1: No i rozeznawanie zaczęło się bardzo mocno i bardzo szybko. Jakby fakty i te sytuacje, które się ze mną działy, narzucały jakby tempo całego tego wychodzenia. Po egzorcyzmach bardzo szybko też przeszło na to, że muszę jednak znaleźć wspólnotę, ponieważ zaczynam pewne rzeczy widzieć inaczej, czuć inaczej. Zaczynam po prostu mieć świadomość tego, że Pan Bóg jest i to nie tylko w takiej teorii, ale jest to osoba. Że jest to osoba i jest to osoba, która mnie bardzo kocha i zależy strasznie mu na mnie.
0: I co to ma wspólnego ze wspólnotą?
1: No przede wszystkim tam są ludzie, którzy idą w tym samym kierunku, którzy w różny sposób też doświadczyli tego Pana Boga.
0: Nie miałeś doświadczenia wcześniej wspólnoty?
1: Nie, nie. Ja chodziłam do harcerstwa, więc może nie takie świadomej wspólnoty, w sensie jednoczymy się, łączymy się. Było to po prostu takie jakby realizacja
0: w życiu. Skąd taki pomysł, że jakaś wspólnota?
1: Ja dostałam taki kierunek w zasadzie od księdza, który modlitwę nade mną odmawiał. Natomiast jeszcze wtedy myślałam sobie, dobra, no wyjdę z tego, wszystko będzie dobrze, nie będę już ruszała złych rzeczy, ale na co mi ta wspólnota? No ale faktycznie to się okazało nie do przejścia bez. Jakby ta potrzeba bycia przy Panu Bogu i jakby otwierania się na Niego coraz bardziej i doświadczenia tego wszystkiego, co jest dobre, co po tej linii przychodzi, było po prostu tak strasznie duże, że modlitwa nie wystarczała, niedzielna msza nie wystarczała, w związku z czym trzeba było częściej tam pukać do Niego.
0: No i skąd pomysł na tę konkretną?
1: No internet. Internet. Pierwsze co, to właśnie przez Radio Józef przychodziły do mnie informacje i wtedy jakby zostałam postawiona przed wyborem albo neokatechumenat, albo odnowa w Duchu Świętym. Kompletnie nie wiedziałam, z czym się jej jedno i drugie. Natomiast jakby też przez internet, szukając czegoś więcej, czytając o neokatechumenacie, doszłam do wniosku, że to kompletnie nie dla mnie, bo bym się czuła, jakbym była zamknięta w słoiku i zakręcona, a ja potrzebowałam jakiejś takiej dużej swobody, w związku z czym odnajdywałam się w tym, co niesie odnowa w Duchu Świętym. No i jakby jedną ze wspólnot na liście było Adonai. Jak zobaczyłam po prostu ulicę Freta, tam gdzie doszło do pierwszej rozmowy z Panem Bogiem, to już uznałam, że to jest na pewno dla mnie i że to po prostu Pan Bóg kompleksowo załatwił całą historię.

0: Także pierwsze spotkanie w Adonai było środowe, było bardzo kameralnie, bo chyba były ze 4 osoby. I pierwszy raz doświadczyłam Pana Jezusa na adoracji. Kompletnie nie wiedziałam w ogóle nawet, co to jest adoracja. Ja miałam jakieś takie pojęcie zielone totalnie o wszystkim. I na tej adoracji bardzo silnie odczułam to, że kiedy klęczę przy Najświętszym Sakramencie, po prostu to wszystko odrywa mi się od głowy. Ja czułam jakby takie dosłownie, nie wiem, liny pajęczyny złaziły mi, po prostu urywały się.
1: To, co mówiłeś, że się ślizgało wcześniej, tak?
0: Tak, tak. Myślę, że to jest to samo odczucie. To było coś niesamowitego. To była taka moc i znowu jakby to pogłębiało tą ufność, że tutaj to jest coś tak wielkiego, że ja się nie mam czego bać, że to jest tylko kwestia tego, żebym wytrzymała, żebym szła dalej i żeby się tylko nie poddawać.
1: No i co dalej?
0: No i na drodze wspólnoty. Tam to też pewnie czyszczenie odchodziło zdrowe ze mną, bo przecież ja... Masa zranień. Nagle widzę, że jestem osobą, która no gdzieś tam po drodze pozbierała do koszyka masę niedobrych rzeczy. I to zaczyna wychodzić w kontakcie z ludźmi. Bardzo przeszkadza. W obecności Pana Boga gdzieś tam zaczyna się to układać, że to nie jest fajne. No i poznawanie na tej drodze Pana Boga, że okazuje się, że Pan Bóg akceptuje mnie taką, jaka ja jestem całkowicie i z tym, że robiłam różne złe rzeczy i z tym, że dobre rzeczy. Po prostu nie patrzy na mnie kompletnie przez zły pryzmat. I idę. Idę, ale cały czas w sercu niosę to, że być może będziemy pomagać komuś innemu. I wtedy, kiedy zaczęłam się otwierać na Pana Boga i wiedziałam, że On jest, to rodziło się we mnie coś takiego, że ja bym wszystkich po prostu wokoło zewangelizowała, wszystkim wcisnęła tego Pana Boga. To było pewnie dla ludzi wokoło, to była masakra. Moi rodzice to pewnie już w którymś momencie nawet nie mogli mnie słuchać, ale byłam tym tak strasznie przepełniona. Tą wiedzą, tą radością, tą wolnością, którą daje Pan Bóg, bo ja byłam też na przestrzeni tej drogi uwalniana jakby etapami.
1: Z czego?
0: Niekompletnie. No jakby w zasadzie można to tak nazwać, że Pan Bóg pomalutku oddawał mi samą siebie.
1: Jak to czułaś? Że coś takiego się dzieje?
0: Nie wiem, to się po prostu wiedziało. Ja nie potrafię tego nawet nazwać słowami, ale... jakby obrazowo można to tak przekazać, że tak jak nie czułam siebie w ogóle, albo czułam się w takiej, nie wiem, suchocie i ciemności, tak po prostu miałam coraz więcej takiego światła wewnętrznego, w którym ja mam możliwość poruszania się i jakby odkrywania siebie samej, że jestem taką Anią, a nie inną, że no nie wiem, po prostu cała feria barw wyszła osoby, którą stworzył Pan Bóg. Oczywiście też i tej ciemnej strony również, ale to jest na drodze tego, że się wychodzi z grzechu i że się też nad tym pracuje i że no Pan Bóg wszystko wybacza.
1: Jak dzisiaj pielęgnujesz relację z tą osobą, którą poznałaś, której głos usłyszałaś i zaufałaś, że ten głos mówi prawdę? I którą osobę później spotkałaś w adoracji Najświętszego Sakramentu? Jak wygląda twoje takie codzienne pielęgnowanie relacji z Chrystusem?
0: I staram się być co najmniej raz w tygodniu właśnie we wspólnocie, wtedy, kiedy mamy spotkania w piątki, ale czasami to jest też mało. Wtedy, jak mam taką większą potrzebę, to po prostu idę do kościoła i jestem na mszy. Na niedzielę, no to wiadomo, że w ogóle... wszyscy bezwarunkowo w niedzielę idziemy do kościoła. Ale to jest coś takiego, że ja mam po prostu potrzebę przyjścia, porozmawiania, otwarcia się. Adoracja jest czymś tak fantastycznym, gdzie Pan Bóg czasami układa różne rzeczy w głowie, pokazuje drogę, pokazuje w taki sposób z miłością, żeby nikogo nie dotknąć, nie zranić, co można, czego nie można, ale też nie na wskazania, tylko zawsze pozostawia taką strefę, że można samemu zadecydować. Modlę się, staram się modlić codziennie. Jest ciężko. bo walczę z wadami własnymi i czasami człowiek nie ma siły po prostu rano wstać, więc gdzieś to się gubi, ale są takie owoce w ciągu dnia, kiedy faktycznie zawierza się dzień Panu Jezusowi i oddaje mu się i jest się otwartym na to, co przynosi ten dzień. I potem jakby nawet na koniec dnia patrzy się z perspektywy tego, co ja zrobiłam dobrego, co mogłam zrobić lepszego. Że tak naprawdę to życie już z Panem Bogiem wygląda jak jedna wielka przygoda, bo tak naprawdę nie wiadomo, co będzie jutro.
1: Ale doświadczyłaś innego życia. I teraz ktoś z boku patrząc mógłby powiedzieć, że zostałaś pozbawiona wielu rzeczy, które ci dawały przyjemność.
0: Na przykład?
1: No nie wiem, no żyłaś w mieście i są rzeczy, które robiłaś wcześniej, znaczy, a których teraz nie robisz.
0: Ale to nie było dobre, to mnie prowadziło do czegoś złego. No, no dobrze, ja byłam zniewolona totalnie.
1: Dobrze, no, ale to są decyzje też, rezygnowanie z różnych rzeczy. W oczach większości swoich rówieśników zachowujesz się dzisiaj nienormalnie.
0: No tak.
1: No więc o tym chciałem porozmawiać. Jaki do tego masz stosunek? Jak w intelekcie cię
0: czasami nie jest łatwo. Trzepie? Czasami nie jest łatwo, natomiast jakby ta ufność i to, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez taką drogę trudną, zbudowało takie zaufanie do Niego, że ja tak na dobrą sprawę nawet nie chcę postąpić inaczej. Po prostu wiem, że jeżeli prosi mnie o coś, to jest to dla mnie najlepsze. I być może ja nie widzę na tą chwilę rozwiązania danej sytuacji. Być może ona mnie boli, bo muszę z czegoś zrezygnować, ale mam tą ufność do osoby, która wyprowadziła mnie z takiego bajzlu, że nie mogę powiedzieć inaczej. Po prostu za tym idę.
1: Taki moment największego przytulenia przez Pana Boga, przez Chrystusa, z Twojego życia.
0: Nie mogę powiedzieć, że chyba największy moment przytulenia, dlatego że na adoracji ja mam wrażenie, że On mnie cały czas tuli. Ja mam taką straszną potrzebę bycia z Nim blisko, że wtedy, kiedy faktycznie zaczynam Go odczuwać, no to jest coś takiego, że to jest jakby przy każdym spotkaniu z Nim.
1: I co to jest?
0: To jest coś niesamowitego, bo to po prostu płynie. To jest jakaś taka dobroć i miłość. To po prostu, jak się tego doświadcza, to człowiek w zasadzie rozkłada ręce i mówi: Panie Boże, bierz mnie całą.
1: Czyli co, będziesz zakonnicą?
0: Nie, chyba. Nie wiem, rozznaję. Nie wiem, ciągnie się ten temat, ale szczerze przyznam, że też mam pragnienie w sercu bycia żoną i matką.
1: Ile masz lat?
0: 29.
1: I co z tobą będzie?
0: Zobaczymy.
1: Ja
0: No, myślę, że Pan Bóg coś przygotował i na tej, że tak powiem, na tej drodze też mam wybór, tak? Albo zostanę żoną, albo zostanę zakonnicą. I cały czas po prostu Pan Bóg mnie w cudowny sposób stawia przed dwoma wyborami i wiem, że każdy wybór będzie dobry, że każdy wybór zaakceptuje i nawet jeśli by to nie było największe dobro w moim życiu, to On będzie ze mną zawsze.
1: Jak się pomylisz.
0: Tak. Nigdy mnie nie opuści i zawsze będzie ze mną w tym wyborze. A ponieważ jest wszechmocny i wszechwiedzący, to będzie tak układał, żeby też było dobrze.
1: Ile czasu jest od twojego nawrócenia już?
0: No jakieś dobre 2 lata. 2 lata po tamtej stronie i 2 lata już po tej dobrej stronie. To było tak, że w momencie, kiedy już gdzieś tam w tej wspólnocie sobie osiadłam, Pan Bóg zaczął pokazywać, że ma jakiś pomysł dla mnie, w związku z czym pojawiały się różne takie historie pod tytułem rekolekcje, no i między innymi trafiłam na takie rekolekcje prowadzone przez Damiana Steina, charyzmatyczne. No i tam też się dużo rzeczy posypało. Potem było Reo.
1: Rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. I co było na nim?
0: No i potem Reo było wylanie darów Ducha Świętego, w związku z czym jakby Pan Bóg zaopatrzył w coś, czym można posługiwać i pomagać innym ludziom.
1: I co dostałaś takiego?
0: Dar proroctwa. I powiem szczerze, że się trochę obawiałam, bo nie wiem, czy Pan Bóg te same łącza, że tak powiem, wykorzystuje, ale no, przychodzi to w zupełnie inny sposób, z dużym pokojem. Natomiast bardzo mocno się zastanawiam nad tym, co przychodzi i czy to w ogóle powiedzieć, czy to przede wszystkim nie jest, załóżmy, moje, albo już nie daj Boże, czyjeś inne.
1: I co, bałaś się, kiedy pierwszy raz komuś miałeś mówić?
0: Czy się bałam? Nie, bo to było w zasadzie w okolicznościach takich przy Jezusie, we wspólnocie, w związku z czym nie miałam takich obaw. No myślę, że taka obawa rodzi się poza wspólnotą.
1: I co, i ten dar jest przyjmowany? Czy ludzie przyjmują twoje proroctwa?
0: A skąd? Czasami nie. Znaczy we wspólnocie wiadomo, że to słowo jest rozważane. I tak jak ostatnio było jakby w obrazie, Pan Jezus przyszedł, żebyśmy wyszli z łodzi. To było słowo skierowane do wspólnoty. I szczerze przyznam, że tak podeszłam do tego, no wspólnota dostała słowo, no tam przekazałam to słowo, ale to nie do mnie. No z jakiej ja mam łodzi, bo w zasadzie to już jest tak super, że ciepłe kapcie, Pan Jezus przy boku i w ogóle jest ekstra. No i w zasadzie teraz zaczyna się tak układać, że no niestety Pan Bóg pokazuje, że no ja też mam te kapciochy ściągnąć i też jestem do czegoś powoływana. I dla mnie też jest to słowo, żeby wyjść z łodzi.
1: Kim jest ten ktoś? Kim jest Bóg?
0: Kim?
1: Tak, co możesz z tego swojego doświadczenia, jak go możesz opisać?
0: Na pewno jest ojcem. Na pewno jest kimś, kto daje miłość i nie wiem, jest wszystkim po prostu. Jest przyjacielem przede wszystkim, bo ze wszystkim się można zwrócić. Nigdy tego nie ocenia, nigdy źle nie traktuje. Jest po prostu wszystkim. Wszystkim we wszystkim.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Dobrze, to co, może idąc ze sercem za najlepszego męża, bo tak jak mówi mój przyjaciel, nie ma co ograniczać Pana Boga, więc niech będzie najlepszy, a nie tylko dobry.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Thank you.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Ryby w oceanie można łowić na wędkę. Wielu łowi je siecią, ale mało komu przyszło do głowy, że można wymienić wodę w oceanie, bo jak myśleliśmy sobie, że w stawie, to wodę wymienić można. Ale okazało się, że w oceanie kultury europejskiej, zachodniej, można było wymienić całą wodę, czyli kulturę. Dziś oddychamy zupełnie innym kulturowym powietrzem niż przez te kilkaset lat, a jeśli patrzymy na to szerzej, to przez kilka tysięcy lat, myśląc o Jerozolimie, o Atenach i o Rzymie. Tak? I teraz to odwrócenie języka, to odejście od mądrości objawienia. Pan, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, pokazał proces odchodzenia kultury zachodniej, odchodzenia w ogóle myśli zachodniej od realności.
1: Od realizmu, tak. I ja cały czas podtrzymuję i uważam, że to jest fundamentalna sprawa.
0: Tak, i o tym chciałbym rozmawiać. Tylko Bronek Wildstein mówi o tym, że to, na co choruje nasza kultura, to jest ten proces emancypacyjny, tak? Że wszyscy chcą być wolni od wszystkiego, tak? Od języka, od zobowiązań, od relacji, od więzi i tak dalej. Ja nieskromnie mówię o tym, że istotą nowożytności jest odrzucenie, instytucjonalizacja grzechu, czyli odrzucenie prawa, tak to powiedzmy najkrócej. Pan mówi o metafizycznym kłamstwie, o odrzuceniu obiektywnej rzeczywistości. Czy w skrócie mógłby pan przedstawić ten proces, ale naprawdę w skrócie i
1: pewnie,
0: potem
1: tak.
0: Rozwinąć
1: pewnie,
0: to, tak. Czego nie udało się nam czas jakiś temu powiedzieć.
1: Tak, znaczy myślę, że te trzy jakby punkty, które pan w tej chwili wymienił, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Że ta emancypacja, o której mówi

0: pewności i mówi tak, pewne to jest to, że ja myślę, moja myśl jest pewna. I od tej pory bardzo szybko na kontynencie, potem w Wielkiej Brytanii pojawiają się idealizmy, czyli to czczenie ludzkiej myśli. To ja jestem punktem odniesienia. Nie rzeczywistość mnie wiąże, tylko moje myśli. I tak się rodzą ideologie, które no, kształtują rzeczywistość polityczną, kształtują rzeczywistość prawną, kształtują rzeczywistość pedagogiczną. I to jest ta właśnie to metafizyczne oszustwo, o którym mówię. Oderwanie naszego poznania, naszego życia, naszego zobowiązania od prawa naturalnego, od rzeczywistości, ukształtowanie naszego języka też w oderwaniu od rzeczywistości, kiedy język ma fundamentalne znaczenie, to jak nazywam rzeczy, nie? Bo jest różnica, czy ja powiem embrion, czy powiem człowiek, nie? Czy powiem płód, czy powiem człowiek. No to są takie rzeczy no, bardzo kształtujące nasze również życie moralne, nasze wybory, nasze decyzje, które podejmujemy. I kultura została zatruta. Kultura została zatruta. I dzisiaj mówi się o końcu historii. Bardzo często, prawda, że już się pewne rzeczy wyczerpały, że możemy żyć w taki sposób, w jaki chcemy. To jest mit, to jest ogromne szaleństwo, które może doprowadzić tylko do katastrofy. I ja stawiam taką tezę, że jesteśmy w takim momencie, że albo odpowiemy sobie na pytanie, znaczy, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co kształtuje nasze życie, albo nasze wyobrażenia i nasze myśli, albo rzeczywistość. I od tego zależy przyszłość, od tego zależy los nazw poszczególnych osób i los całej ludzkości.
1: Ale przecież ci ludzie, którzy byli autorami idealizmów, z których urodziły się ideologie, które nas dręczą dziś. Ci filozofowie byli, to były wybitne umysły. Jak to się stało, że nagle przestaliśmy myśleć o tym, że język, czy filozofia, czy w ogóle myślenie, tak, ma opisywać rzeczywistość, odrzuciliśmy to i nagle zapragnęliśmy mieć wiele kryteriów prawdy, no bo okazało się, że żadne z tych nowych kryteriów prawdy nie zadowala wszystkich, tak? No, nie wiem, mnie najbardziej rozśmiesza kryterium spójności, tak? Że jeśli coś jest spójne, to jest prawdziwe, tak? No, paranoik jest wtedy największym odkrywcą prawdy o rzeczywistości. W paranoję nie da się wbić szpilki, tak? Potem ktoś mówi, że najmniejszy, że opis zawierający najmniej orzeczeń, tak? To jest opis prawdziwy rzeczywistości, że
0: tak, no to jest...
1: obcinamy byty i wybieramy.
0: To są takie próby ratowania się. Owszem, i no one występują, no, ale to one prowadzą donikąd. Nie?
1: Tak, ale ja pytam o to, jak to się stało, że ludzie naprawdę o wybitnych umysłowościach, bo ja do niektórych tych filozofów nie jestem w stanie doskoczyć, do Spinozy czy
0: ale do... oczywiście, że tak, to są wielkie, genialne umysły, nie? Z których to tak jak pan mówi, to są wielkie, genialne umysły. Mało tego, nie? No, ja wspominam Kartezjusza jako ojca nowożytności, któremu trudno odmówić dobrej woli, bo to, co on robił, on właśnie chciał ocalić kulturę, filozofię, naukę przed sceptycyzmem, przed takim powszechnym wątpieniem, które było powszechne w jego czasach. Nie? To wspominamy tutaj Lezysej, próby Michela de Montaigne, gdzie jest zakwestionowane no właśnie możliwość poznania rzeczywistości i wpędzenie w taki instytucjonalny, radykalny sceptycyzm. Kartezjusz przeciwko temu protestuje, ale wprowadza nas w zupełnie ślepą uliczkę. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Istnieje takie sformułowanie, takie pojęcie mysterium iniquitatis, tajemnica nieprawości, że to się w ten sposób odbyło. Bardzo

0: ciekawie te rzeczy ustawia Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi, kiedy on w takim skrócie opisuje ten proces właśnie tak emancypacji człowieka od rzeczywistości, od norm, które są w rzeczywistości, a nie są jakimś arbitralnym wyrazem woli, czy to filozofów, czy władcy. I on tam pokazuje, Benedykt XVI, i to myślę, że jest jakiś trop, którym można podążać, że postęp techniczny pozwolił człowiekowi poczuć się pewnie. Bo wcześniej człowiek wiedział, że jest poddany prawom natury, że są pory roku, które się zmieniają, że zimą musi zgromadzić opał, że żeby mieć w spichrzu jedzenie, to musi wyjść w pole, zaorać, wysiać, potem zebrać. A kiedy nastąpił postęp techniczny, kiedy rozwinęły się miasta, człowiek utracił tę naturalną więź z naturą. To jest jedno z wyjaśnień, które podpowiada Benedykt XVI, której myślę, że jest jakoś trafne, nie? Że ta urbanizacja i technicyzacja życia doprowadziła do zerwania więzi z naturą i przez to pokazała człowiekowi, że może żyć jakby niezależnie, samemu tworząc prawa, samemu organizując niezależnie od rzeczywistości życie społeczne i swoje własne życie. I na tym tle powstały właśnie ideologie, nie? Oderwania od rzeczywistości, a to oderwanie od rzeczywistości zostało umożliwione przez postęp techniczny, krótko mówiąc, przez rewolucje naukowe, przez rozwój narzędzi.
1: Czyli przez rzeczy dobre.
0: Tak, tak, tylko że właśnie myślę, że to tutaj znowu, nie, no można się jakby odwołać do tej ewangelicznej pychy tego żywota, nie, że to jest to, co nas gubi, nie, kiedy tracimy to odniesienie do rzeczywistości, tak, przez takie uwielbienie siebie, nie? To jest bardzo łatwe w każdym człowieku, nie? To stracenie pewnego napięcia, czujności.
1: Uwielbienie siebie i decyzja o tym, że ja sam się zbawię. Jeśli my patrzymy, i to nawet w mitologii inteligencji polskiej, jest ten mit Bacy, tak? Jeśli ktoś ma oczy do patrzenia, to widzi, że ludzie, którzy łowią na morzu, tak? Którzy wypływają i mogą nie wrócić, oni są inni i są ludźmi średniowiecza. Dla mnie to jest wielki komplement. Tak? Górale są takimi ludźmi, bo popatrzą na coś, o czym wiedzą, że ich całkowicie przerasta. Rolnicy są kimś takim, bo jeden moment, jeden szkodnik, jakaś potężna burza może sprawić, że cały praca kilku miesięcy idzie na marne. Więc to są ludzie, którzy są zależni od natury, od przyrody, a tym samym mają intuicję Boga, no bo wiedzą, że...
0: Dokładnie tak. No to natura jest to dobrze wiedzieli starożytni filozofowie, którzy poszukiwali tej prazasady rzeczywistości, nie? Jak się przyglądali rzeczywistości tej, którą starali się wyjaśnić, to widzieli, że ona sama się nie wyjaśnia, nie? Że trzeba sięgnąć poza rzeczywistość. My w filozofii mówimy o transcendencji, nie? Że to transcendencja wyjaśnia to, co nas otacza. Czyli musimy wyjść poza, musimy dostrzec coś, co przekracza rzeczywistość. Ale wtedy, kiedy tę rzeczywistość bierzemy, jak gdyby tak powiem, heavy metalowo, nie, z takim heavy metalowym realizmem, nie, kiedy bierzemy ją pełną garścią, nie, i wtedy widzimy, że ona się sama nie wyjaśnia i dochodzimy do istnienia Boga. To jest cała myśl starożytna, nie? Arystoteles, który patrzy, że rzeczy się zmieniają. Dlaczego? I pyta, dlaczego się zmieniają? No, ruch sam siebie nie wyjaśnia. I Arystoteles mówi, musi istnieć pierwszy nieruchomy poruszyciel, który wprawia wszystko w ruch. I potem to, co mówiliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania, ten pierwszy nieruchomy poruszyciel w myśli chrześcijańskiej dostaje cechy osobowe, że jest miłością, że stwarza świat z miłości. Nie? Ale to są te wielkie intuicje, które my porzuciliśmy wskutek tego, o czym mówimy. Nie? I myślę, że warto jest postawić pytanie, co zrobić, czy w ogóle jest szansa.
1: Ale to jeszcze,
0: żeby się z tego wyzwolić.
1: To jeszcze chwilę. Teraz proszę powiedzieć mi, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Jaki udział w tym nieszczęściu, jakim mówimy, czyli że nasza cywilizacja została zaatakowana przez barbarzyńcę wewnętrznego, także nie tyle grozi nam barbarzyńca z zewnątrz, chociaż grozi nam, tak? Ale gdybyśmy byli silni, to byśmy mogli sobie na niego...
0: To by nie groził, tak.
1: Nawet może by nie podszedł pod mury. Jaki udział w tym ma radykalna chyba przemiana, która filozoficzna, myśli filozoficznej, która zmieniła metafizykę na ontologię. To znaczy, że nagle Bóg stał się jednym z bytów, że jest porównywalny do stworzenia. My wiemy, że Bóg, gdyby przestał na sekundkę myśleć o rzeczywistości czy o mnie, ja bym zniknął, dlatego że Bóg mnie stworzył i podtrzymuje moje istnienie, dlatego że mnie kocha i że o mnie myśli. Oczywiście myśli jest w cudzysłowie, ale jakby przeżywa mnie. Tak, jestem w nim zakorzeniony. I nagle przychodzi moment, i to też jest nowożytność, kiedy filozofowie mówią, Bóg jest jednym z bytów. No jak jest jednym z bytów, to go można po pewnym czasie odsunąć i zapomnieć.
0: Tak, to jest to, że właśnie metafizyka była jedna, a jak się pojawiają inne próby wyjaśnienia rzeczywistości, ontologie, one się rzeczywiście mnożą. Nie jest metafizyka i są ontologie. Czyli tak mówiąc w dużym uproszczeniu, te próby jakiegoś immanentnego wyjaśniania rzeczywistości. Kiedy Kartezjusz przeprowadza swój słynny dowód na istnienie Boga, on się nie odwołuje do rzeczywistości, tylko odwołuje się do swojej własnej myśli. To jest właśnie tak zwany dowód ontologiczny, nie? Kiedy Kartezjusz mówi, no mam pojęcie istoty doskonałej, ale ona nie jest powiązana ze światem tymi więzami, o których Pan wspomniał, więzami stwórczymi, czyli więzami miłości. To jest po prostu jedno z pojęć, które ja sobie wytwarzam, które posiadam w myśli. I potem jest wielka ontologia i to teodycea Leibnica czy Christiana Wolfa. I rzeczywiście my w tym żyjemy. Bóg staje się pojęciem, a nie zasadą, do której, już tak mówiąc też filozoficznie, nie, uciekając od objawienia, a nie zasadą, przyczyną, racją tłumaczącą rzeczywistość. Nie? To jest zupełnie radykalne przesunięcie rozumienia tego, kim jest Bóg. Nie wchodząc tutaj w to, co objawienie mówi o Bogu, tylko filozoficznie. I to niestety potem bardzo mocno rzutuje też na teologię katolicką. Nie? To Sobór Watykański I musi jakby ogłaszać, potwierdzać, że Bóg jest transcendentny wobec świata, że przekracza ten świat. Czyli Sobór Watykański I potwierdza to, co było intuicją starożytnych i co bardzo mocno rozwinęło średniowiecze scholastyka. Bo musi to potwierdzać, dlatego że gubimy tę myśl. A jeżeli gubimy tę myśl, jeżeli gubimy tę prawdę, jeżeli gubimy to odniesienie, świat zaczyna się walić, nie? I właśnie człowiek staje się Bogiem, tak jak Pan powiedział, tak jak Pan wspomniał. I to człowiek staje się autorem prawodawstwa i też decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Nie rzeczywistość, nie natura, która jest stworzona przez Boga i Bóg jest ostateczną jej racją, tylko rzeczywistość. I dzisiaj dochodzimy do tego, nie, że to parlamenty poprzez głosowanie rozstrzygają, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy jeżeli prawo ma stać na straży dobra człowieka, tutaj jeszcze jakaś tam zgoda występuje, ale to parlamenty rozstrzygają wolitywnie. Przegłosujmy, nie? Czy chronić życie dzieci, które jeszcze się nie narodziły, czy nie chronić. nie ma odniesienia do rzeczywistości. Jest odniesienie do woli człowieka, która może kształtować prawo, nie? W oderwaniu od rzeczywistości.
1: Czyli mamy tak, jest metafizyka i są ontologie. I twórcy tych ontologii, no, już wchodząc w pewnym momencie w myślenie, rodzą się, dojrzewają intelektualnie i wchodzą w jakiś bardzo konkretny świat odniesień. I oni tworzą już ontologie, w których, tak jak pan powiedział, odrzucenie obiektywnej rzeczywistości i podążanie tylko i wyłącznie za wnętrzem człowieka.
0: Tak, i konsekwencją tego jest życie tak, jakby Bóg nie istniał. Sideus non daretur. Jakby Bóg, no bo jeżeli on jest konstruktem ludzkiej myśli, jeżeli nie jest koniecznym punktem dojścia w wyjaśnianiu rzeczywistości, jest produktem ludzkiego umysłu. I od tego jest krok właśnie do życia takiego, najpierw Nietzsche mówi poza dobrem i złem, a później powtarzamy to, jakby Bóg nie istniał. Bo Bóg jest wielkim, staje się wielkim nieobecnym, bo jakby ten system, który człowiek skonstruował, nie wymaga Boga.
1: I teraz schodzimy kolejny krok w dół, czyli od tych ontologii przez wielkie umysły tworzonych i ludzi jakoś obdarzonych intelektualnie, schodzimy do ideologii. I tutaj wraca moja intuicja, instytucjonalizacja grzechu, bo jak widzę wszystkich twórców ideologii, od Jana Jakuba Rousseau po Marksa, czy już nie mówiąc o postmodernistach, którzy dotykają już granic wyobraźni, tak? Mamy aferę Epsteina czy Epsteina, tak?
0: I nagle
1: okazało się, że nawet noworodek nie jest tabu, tak? No ale to już w postmodernizmie jest nie, w postawach pewnych konkretnych filozofów już mieliśmy takie lekceważenie tych norm, tak? Ale o co mi chodzi, że te ideologie jest taki, ja to nazywam nowożytny intelektualizm, tak? Czyli to są ludzie, którzy uważają, że oni nie muszą poświadczyć życiem idei, które głoszą. To znaczy, ja mogę być jako Jan Jakub Rousseau geniuszem pedagogiki, napisać najważniejszą książkę o wychowaniu, ale swoje dzieci oddałem do przytułka, bo mi przeszkadzały w pisaniu książek, tak? I tak dalej, i tak dalej. Marks, młody Marks satanizował i to wprost. Tam nie było żadnych omówień, tylko pisał wiersze do Lucyfera. Przynajmniej dwa znamy. I teraz schodzimy na poziom ideologii i ta tajemnica grzechu chyba tutaj najsilniej widać jej oddziaływanie, że te ideologie mają potwierdzić.
0: To jest ciekawe sformułowanie. Instytucjonalizacja grzechu. Albo nie wiem, czy ja trafnie podążam za tą pańską intuicją, że takie usprawiedliwienie grzechu w sposób bardzo radykalny.
1: Tak.
0: Że no właśnie, nie ma rzeczywistości, nie ma płynącego z rzeczywistości prawa naturalnego. Bo jeżeli my mówimy o prawie naturalnym, to nie mówimy o niczym innym, o jakimś abstrakcyjnym bycie, tylko o prawach, które są zawarte w naszej naturze. Natura wyznacza i sposób działania, i cel. Oderwanie od prawa naturalnego likwiduje te normy, które rodzi natura. Likwiduje jakby to zobowiązanie wobec natury, wobec prawdy o sobie samym. I wtedy rzeczywiście, no, znowu się odwołuję do tego ewangelicznego, z jednej strony pycha tego żywota, a z drugiej strony pożądliwość, znaczy, a obok tego, nie, z drugiej strony pożądliwość działania. I wtedy te rzeczywistości wkraczają na miejsce rzeczywistości i one organizują rzeczywistość. One organizują rzeczywistość naszego życia indywidualnego a przez to też rzeczywistość życia społecznego. Tak, nie? Jeżeli odejdziemy, znowu uparcie to powtarzam, bo uważam, że to jest ważne. Jeżeli odejdziemy od rzeczywistości i norm, które ona wytwarza, prawa naturalnego, wówczas wolno już wszystko i tak, i dochodzi do instytucjonalizacji, bo człowiek musi jakoś usprawiedliwić. Musi z tego powodu usprawiedliwić, że tak jest skonstruowany, że to, co znowu odwołuje się do Arystotelesa, że człowiek z natury pragnie dobra. A ponieważ dobro jest trudne, bonum arduum est, więc żeby usprawiedliwić przed sobą swoje złe dążenia, złe skłonności, złe działania, to, co jest złe, nazywa dobrem. To jest ta, tak mi się wydaje, instytucjonalizacja grzechu.
1: Dokładnie tak. Ja buduję teorię, buduję system pojęciowy, buduję wszechogarniającą, samowyjaśniającą się rzeczywistość pojęć po to, żebym mógł robić to, co robię i nie czuć wyrzutów sumienia.
0: Tak, to jest to co Max Scheler skądinąd, też można by o nim parę słów powiedzieć, ale on to nazywał resentymentem moralnym, nie? Że i tam przytacza tę opowieść chyba La Fontaine'a, bajkę o kwaśnych winogronach. Nie? Jeżeli widzę słodkie winogrona, do których, żeby sięgnąć, muszę się wysilić, widzę dorodne, piękne winogrona. Żeby do nich sięgnąć, muszę się wysilić, muszę podjąć jakiś trud, ale niżej rosną także winogrona. Przepraszam, pomarszczone, kwaśne, ale ja mówię, nie, te, które rosną wysoko, to one są pomarszczone i kwaśne, a te, które mam na wyciągnięcie ręki, one, to jest prawdziwa słodycz i soczystość. To jest... ten resentyment moralny, który my praktykujemy stale i który jest obecny.
1: Napisał pan w pewnym miejscu, że zaszczepiono w nas wstręt lub przynajmniej pogardę do starożytności, do średniowiecza, wskazując na konieczność zastąpienia tych epok tym, co przyniosła nowożytność. Tak?
0: Nowożytność.
1: I teraz To jest całkowicie PR-owski zabieg, tak? To znaczy, filozofowie oświecenia zrozumieli, że muszą napisać encyklopedię, w której całkowicie zmienią wizerunek świata, no bo świata zmienić nie mogą, ale zmienią jego wizerunek. I my żyjemy w jakiejś takiej właśnie encyklopedycznej paranoi, gdzie czujemy pogardę do wieków, w których nasza cywilizacja sięgała szczytów. Myślę o szczytach intelektualnych, moralnych, czyli o tym, o idei, że wartości duchowe są ważniejsze. Tak? No przecież do dziś wszyscy cenią nauczycielkę, która weszła w ogień po to, żeby wyciągnąć swoje dzieci. Tak? Więc są dobra ważniejsze od tych, które zwykle uważamy za ostatecznie ważne. Tak? Jeśli ktoś umiera, bo chroni swoją kobietę, swoje dzieci i ojczyznę, no to umiera dla dóbr wyższych. Tak? No i mieliśmy taki przypadek i też mamy takie przypadki w naszych czasach, jak święty Maksymilian, gdzie ktoś oddaje życie za drugą osobę i my to cenimy. Tego się nie udało zabić w ludziach. Ludzie mają pewność, że to są heroiczne postawy. My do nich nie dorastamy, ale je bardzo cenimy. Jak ten wstręt, jak ten zabieg PR-owski, tak, wzbudzenie pogardy dla starożytności do średniowiecza rzutuje na dzisiejsze czasy w pana perspektywie?
0: No właśnie, no bo znowu cały czas wracamy, ja uparcie się tego trzymam, odwrót od rzeczywistości. Bo jeżeli mówimy o dobrach, to starożytność właśnie, to Platon, zanim jeszcze mocniej Arystoteles, wprowadził tę hierarchię dóbr, które możemy wybierać w życiu. Nie? I podzielił jakby na takie trzy kategorie, trzy grupy. Jest dobro użytecznościowe, takie, które prowadzi nas do jakiegoś celu, czyni nasze życie przyjemniejszym, wygodniejszym i to jest jakieś dobro. Jest dobro przyjemnościowe, bonum delectabile, które zaspokaja to pragnienie przyjemności, które jest w każdym człowieku i które też jest dobre. To święty Tomasz z Akwinu mówi, że żaden człowiek nie może żyć przepraszam, bez zmysłowej przyjemności. Tak, to jest prawda. Ale nad tym wszystkim jest dobro godziwe, które przekracza te dwie pierwsze kategorie dóbr i przekracza też takie naturalne determinizmy biologiczne w człowieku. I to jest to dobro najwyższe, dla którego człowiek żyje i musi transcendować, przekraczać siebie, żeby je osiągać. I to są właśnie te dobra duchowe. Ostatecznie tym dobrem jest Bóg. Bonum honestum. Dobro, które jest chciane ze względu na nie samo, nawet wtedy, kiedy trzeba jakby przekreślić te dwie pierwsze kategorie dóbr, dobro przyjemnościowe i dobro użytecznościowe, dobro godziwe. Nie? I tutaj, ale ta hierarchia dóbr nie jest narzucona a priori, to nie jest jakiś wymysł. My to odczytujemy w rzeczywistości, odczytujemy w naturze ludzkiej, że człowiek, żeby żyć po ludzku, musi przekraczać siebie, musi transcendować siebie. Nie, tu Karol Wojtyła takie zdanie sformułował. Być sobą, żyć w zgodzie ze sobą, to przekraczać siebie. Przekraczać ku czemuś, co jest większe od nas. Nie? Nawet wtedy, kiedy jakby aż po te przypadki, o których pan wspominał.
1: Jak patrzymy na popkulturę, która w tej chwili formuje, tak? Nie Kościół jest miejscem formacji, nie szkoła. Popkultura formuje młode pokolenie. To ta wyjściowa moja metafora, to ten zużyty już wielokrotnie przykład stawu, tak? Gdzie na wędkę kiedyś się łowiło.
0: To jest świetna metafora. Tak,
1: łowiło kłamstwami. Potem łowiło się siecią, czyli ideologiami, a dzisiaj po prostu wymienia się wodę w stawie, czyli całą kulturę odwraca się ten język, odwrócenie języka, wymieniono wodę, tylko że nie w stawie, tylko w oceanie. To jest coś, co wydawało się niewyobrażalne, a jednak stało się realne. Jak patrzę na akta Epsteina, jak patrzę na popkulturę, jak widzę artystów, którzy bez żadnych ogródek opatrują swoją twórczość symbolami satanistycznymi, gdzie patrzę na jakieś wielkie imprezy typu olimpiady, typu otwarcie jakichś wielkich tuneli, gdzie
0: wszędzie jest obecne właśnie tak ta duchowa korupcja.
1: Ale zaprzeczenie, tak, bo ja rozumiem korupcję, że my się obsuwamy jako ludzkość, no bo dobro jest trudne, tak? Zło jest łatwiejsze. Ale czym innym jest się osuwać, a czym innym jest wybrać zło i to zło promować.
0: Instytucjonalizować, tak.
1: Tak, to jest szokujące, że jakbyśmy tego nie zauważyli, jakby te środowiska rewolucji kulturowej lat 60., 68. roku, jakby dążąc do tych swoich celów, nie widziało, jakby ci ludzie nie widzieli, że są powodowani przez złego ducha wręcz, że ten grzech indywidualny, no to, że ktoś nie wierzy w pojęcie grzechu, nie używa go, no to nie znaczy, że nie zbiera na siebie konsekwencji przekroczenia prawa naturalnego, tak? No zbiera i jest coraz człowiekiem gorszym, tak? Antropologia chrześcijańska o tym mówi jasno i to jest, potwierdza ją to te nurty psychologii, które są terapeutyczne, czyli oparte na prawdzie, a nie na jakichś wymysłach czy paradygmatach pogańskich, bo mamy kilka różnych form takich psychologicznych, które są oparte na zupełnie obcych nam paradygmatach i też są ucieczką od prawdy. Ale chodzi mi o to, że nagle ta afera, która się toczy i ona jeszcze nawet nie wybuchła, bo w tych 3 milionach rekordów w tych 3 milionach stron, czy tam nie wiem, jak to nazwać, ale tam nie wiem, czy cywilizacji liberalnej, czy tej rewolucji 68 roku, która przejęła władzę nad cywilizacją zachodnią, czy uda się ponownie to zakopać pod dywan. Wydaje mi się, że tego się nie da.
0: Miejmy nadzieję, że już nie.
1: A ludzie widzą, że za tym stoi szatan po prostu. To, i teraz coś, co jeszcze rok temu byłoby przejawem jakiegoś obskurantyzmu, tak byśmy byli przedstawiani. Tak? No, ale ja mówię jasno, jest syndykat śmierci i to jest korporacja, w której współpracują ze sobą ludzie, którzy wybrali zło i pierwiastki zła na wyżynach niebieskich, tak? Że to tak, jest tylko... coś, co jest efektem współdziałania zła.
0: Tak, tylko że właśnie, bo mówimy o rewolucji 68 roku, która oczywiście jest jakąś bardzo znaczącą cezurą i tak trzeba ją traktować. Natomiast rewolucja 68 roku nie wzięła się znikąd. O tym musimy pamiętać, nie, że to ma swoje źródła w jakimś, w tej próbie jakby właśnie zawłaszczenia prawdy, która nie płynie z rzeczywistości, tylko płynie z ludzkiego umysłu. To były te ideologie, ideologia komunistyczna, ideologia narodowego socjalizmu. Rewolucja 68 roku jest próbą zrzucenia tego jarzma i traumy, którą wywołało to, ta próba narzucania ideologii, tylko że jest to próba nie w kierunku powrotu do rzeczywistości, tylko odrzucenia już wszelkich norm z tego powodu, że były one narzucane jakby a priorycznie, arbitralnie. I tak trzeba na to patrzeć. I znowu, no tutaj daje o sobie znać to, co jest ewangelicznie opisane, nie, pycha tego żywota i pożądliwość ciała. Jeżeli nie jesteśmy wiązani przez rzeczywistość, jeżeli nie przychodzimy, metafizyka ze swoimi wielkimi pytaniami i odpowiedziami o prawdę i fałsz, o dobro i zło, o piękno i szpetotę, jeżeli ona nie stanie się punktem odniesienia, no to właśnie będziemy mieli do czynienia to co było opisywane, chyba Cezary Michalski pisał, człowiek bez właściwości. I to dzisiaj się dzieje.
1: Ale ci ludzie mają właściwości, bo Daniel Cohn-Bendit, jeden z proroków tej rewolucji, maoista, a dziś Europa bardzo by chciała, ta rządzona przez właśnie potomków rewolucji 68 roku, bardzo by chciała sojuszu z Chinami przeciwko Stanom, gdzie rządzą jacyś ciemniacy. Ten Daniel Cohn-Bendit nie jest człowiekiem bez właściwości. To jest człowiek, który w 73 roku czy drugim roku w telewizji francuskiej opowiadał o tym, jak on seksualizuje noworodki. On mówił o tym, jak wspaniałą rzeczą jest, kiedy 5-latka rozpina ci rozporek. On to mówił w telewizji, wywoływał rechot. Rechot to jest dźwięk, który jest bardzo charakterystyczny dla pewnej degeneracji moralnej i intelektualnej. Tak?
0: Dla pewnej kondycji duchowej. Tak.
1: Dla pewnej kondycji duchowej. Rechot to jest narzędzie, można go użyć jako do diagnozy tych ludzi. I on opowiadał o tym, że on jest w prywatnym przedszkolu, że no to są doznania niezwykłe. I ten człowiek nie poszedł do więzienia. Ten człowiek nie poszedł do więzienia. Ten człowiek wspomina, rządzi do dzisiaj, jest europarlamentarzystą.
0: Tak, pan wspomina o tym rechocie. Ja się podzielę takim osobistym doświadczeniem. To był początek lat 90. Jest wydawnictwo Jacka Santorskiego. Santorski, tak? To się tak nazywało chyba. I wydają książkę Hubertusa von Schönbecka. To jest taki holenderski pedagog pod tytułem Antypedagogika. I tam w tej książce są rozdziały poświęcone właśnie seksualizacji dzieci. I Szembek pisze, to jest książka wydana w języku polskim, w legalnym wydawnictwie. Książki, która rozeszła się w dziesiątkach, chyba jeśli nie w setkach tysięcy egzemplarzy. Wydana, mówię, w pierwszej połowie lat 90. I on tam pisze o tym, jak powinniśmy traktować seksualne odniesienia dzieci. Jeżeli dziecko jest gotowe wejść z dorosłym w relację seksualną, nie ma w tym nic zdrożnego i tak trzeba traktować, nawet wspomagać dzieci w ich dążeniu do jakby rozwoju swojego instynktu, swoich skłonności seksualnych. Ja o tym opowiadałem w jakiejś szkole, ostrzegając przed tym, pokazując, co się odbywa w tej chwili. I właśnie wtedy spotkał mnie taki rechot, kiedy o tym mówiłem. To co, to pan by chciał narzucać normy? To pan by chciał dzieci zniewalać? Jeżeli one mają takie pragnienia, trzeba to wzmacniać. I to mówiły, bo to w dużej mierze były nauczycielki w jakiejś szkole. Tak, wyjechałem, pamiętam, jak wsiadałem do samochodu stamtąd z takim poczuciem jakiegoś wielkiego przygnębienia, że nawet nie ma do kogo o tym mówić, bo umysły są tak jakby zdeprawowane przez ideologię, przez odejście od rzeczywistości. Nie, że to jakby oddanie hołdu temu, co jest w człowieku wolne od norm, wolne od jakiegoś uporządkowania, że to się odbywa w sposób instytucjonalny.
1: No, te nauczycielki były przecież ukształtowane na uniwersytetach, które odeszły od poszukiwania prawdy uniwersalnej, a stały się rozsadnikami ideologii. Ja mogę się z panem...
0: Bo to było na początku lat 90. Od tamtego czasu, jak to się mówi, nastąpił postęp. Tak. I dzisiaj mamy te afery pedofilskie i jakiś tam sprzeciw wobec jednak wykorzystywania seksualnego, czy nie wiem jak to nazwać, seksualizacji dzieci, ale ta seksualizacja się odbywa przecież, nie? Tak. Ona się odbywa. Nie?
1: Ja podzielę się z panem moim doświadczeniem, bo jeździłem przez prawie 25 lat po szkołach również, po liceach, szkołach artystycznych i tak dalej. I w dobrych szkołach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku. Kto był najbardziej agresywny, kiedy mówiłem o czystości przedmałżeńskiej, o tym, że nauka pokazuje, na czym polegają te mechanizmy, dlaczego nie można osiągnąć satysfakcji, jak ten partner nie jest tym pierwszym, który jest tam takim mechanizmem imprintu i tak dalej. No i są to rzeczy opisane dość już precyzyjnie. I kto był najgorliwszym obrońcą wolności seksualnej? 16-letnie, 17-letnie dziewczyny. Nie chłopcy. Chłopcy siedzieli i patrzyli na mnie pewnie z pogardą, a niektórzy w ogóle bez zainteresowania. Ale ja się spotykałem z agresją właśnie tych osób. I to znowu mamy ten resentyment moralny. Tak? Czyli ludzie, którzy nagle są w środowisku, gdzie jest przyzwolenie na grzech, i nagle słyszą, że nie ma przyzwolenia na grzech. No to co oni muszą? No mogą tylko zaatakować. Ale nie chciałbym już ciągnąć tego wątku, bo jesteśmy w miejscu, kiedy będę prosił o propozycję pozytywną, tak? Bo najbardziej uderzyło mnie w czasie ostatniej, pierwszej naszej rozmowy sformułowanie kultywowanie natury ludzkiej. To jest coś dla człowieka ukształtowanego przez rewolucję niesamowitego. Że do mnie dotarło, że istnieją cnoty, że istnieje jakiś porządek wewnętrzny, że człowiek może zacząć pracę nad sobą. I ta praca, ponieważ cnota to jest zdolność, utrwalona zdolność do czynienia dobra.
0: Dobra, tak.
1: To jest po prostu tak jak ćwiczenie.
0: Ja jeszcze bym, jak już mówimy o cnocie, to jest jeszcze, i mówiliśmy tutaj o naturze, mówimy o naturze, o prawie naturalnym. Jest to kapitalne sformułowanie Tomasza Sakwinu, On ma kilka określeń czy definicji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cnoty, ale jednym, które jest takie bardzo deskryptywne i istotne, to jest, co to jest cnota? Cnota to jest taka sprawność, która pozwala człowiekowi działać w zgodzie z jego naturą. Kapitalna rzecz. Kapitalna rzecz. Więc znowu jesteśmy przy konieczności powrotu do natury. Do natury nie w takim znaczeniu właśnie Rousseau, że tam strumyczek nam szumi i drzewa nad tym strumyczkiem, a my się nago opalamy. Tylko do tej natury jako wewnętrznej zasady działania. Jako wewnętrznej struktury rzeczywistości, struktury każdego bytu.
1: I na czym polegałoby kultywowanie natury ludzkiej? Co nasi słuchacze mogliby zacząć robić?
0: Ja nie wiem, czy w czasie naszej poprzedniej rozmowy przytaczałem taką bardzo bliską mi historię analogiczną w odniesieniu do rzeczywistości, w której jesteśmy, a odwołuje się tutaj do VI wieku po narodzeniu Chrystusa i do Rzymu, który upada. Też mamy tam ówczesnych Epsteinów czy Epsteinów na różnych dworach, w różnych willach patrycjuszy. To się odbywa i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Rzym jest zalewany przez barbarzyńców, najpierw przez Gotów, Wizygotów, Longobardów i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Jeden to jest Boecjusz, wspaniały myśliciel, ten, który jakby był mostem między starożytnością a średniowieczem, i jest Benedykt.
1: Mówił pan o tym.
0: Ja do tego wracam, bo myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji i musimy się stać Benedyktami. Jak mówimy o upadku uniwersytetu, ja stawiam tezę, że trzeba budować uniwersytet poza uniwersytetem. Czyli budować małe wspólnoty ludzi, którzy będą, tak jak to się zaczęło dziać tam w jakimś procesie w klasztorach, stawiać te wielkie metafizyczne pytania o prawdę, fałsz, dobro, zło, piękno, szpetotę i szukać na nie na nowo odpowiedzi i w ten sposób siebie kształtować. I tak jak klasztory, które zrazu pozostawały w ciszy i gdzieś w ukryciu, w pewnym momencie, oczywiście była też wielka reforma karolińska, kiedy Karol Wielki docenił jakby rolę edukacji i wspierał ją instytucjonalnie, ale to się narodziło w klasztorach. Myślę, że dzisiaj analogicznie musimy budować coś na kształt klasztorów. Ja nie mówię o życiu monastycznym, ale o takich środowiskach, takich miejscach, gdzie będzie się stawiać te wielkie metafizyczne pytania. Wtedy w średniowieczu jeszcze przekupki dyskutowały na targu i spierały się o homo ousios. Dzisiaj nie ma już przekupek, nie ma targów, są handlowe galerie, ale może właśnie ta zmiana epoki, w której jesteśmy, to jest ten moment, w którym żyjemy, będzie momentem powrotu do tych pytań najważniejszych o prawdę, o sens, o dobro, o fundament dla spraw, dla których warto żyć. Właśnie to rozchwianie wszystkiego, to jakby królowanie absurdu skłoni nas do tego, żeby ten świat absurdów porzucić i powrócić do używania rozumu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odczytywaniem sensu, prawdy, dobra, piękna w świecie. Do tego jest potrzebne środowisko. Tak jak były klasztory, które się potem przekształciły w szkoły katedralne, a potem w uniwersytety. Myślę, że dzisiaj coś analogicznego trzeba robić. Musimy być takimi benedyktami. Nie chodzi tutaj o ucieczkę od rzeczywistości, bo jesteśmy w tym świecie i mamy być w tym świecie. Nie chodzi o jakiś eskapizm, tylko chodzi o świadomą obecność w tym świecie. O świadome podjęcie tych zadań, które wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy osobami ludzkimi. To rodzi w nas zobowiązanie.
1: Ale przyciągnąć do takiej rzeczywistości...
0: Musi być pewna niezgoda na to, co się odbywa, co się toczy, a ta niezgoda nie ma się wyrażać w jakimś destrukcyjnym buncie, tylko właśnie organicznym powrocie do szukania odpowiedzi na te wielkie pytania, które ukształtowały naszą cywilizację.
1: Ale...
0: I od których potem odeszliśmy albo zaczęliśmy fałszywie na nie odpowiadać.
1: Tak, ale obietnica, która kryłaby się za przeniesieniem się do takiego miejsca, musi być obietnicą wielką. Dlatego, że tam była cisza i tam człowiek miał kontakt ze sobą. Jeśli mielibyśmy nie wychodzić z tego świata, to mielibyśmy smartfony. Mając smartfony, jesteśmy poddani ekspozycja na przyjemność i na manipulację naszym behawiorem, naszą wnętrzem, nad którym nie panujemy, jest taka, że ludzie dla zarabiania pieniędzy człowieka traktują jak bydle. Tak? Ja pierwsza metafora, jaką sobie ukułem, to jest taka, bo myśmy robili program Alterna TV w 93, 4 czy 5 roku i kiedy zrobiliśmy pierwszy program w Polsce o polepszaczach, o tym, co kryje się w pieczywie, to zostaliśmy zaatakowani przez zwykłych ludzi, nie przez cukierników.
0: Korporacje.
1: Nie, bo wtedy w ogóle korporacje, to takie pojęcie nie istniało. To myśmy po prostu zacytowali pismo cukierników, które na którejś tam stronie, taka broszurka czarno-biała A4 i tam na której stronie było wymienione, wtedy to było ich 80 czy tam 120 tych polepszaczy, między innymi Szczecina Świńska, Gips i tak dalej. I kiedy myśmy to ludziom pokazali, to ludzie nas zaatakowali. Więc pytanie jest takie, co musiałoby być poza Bogiem, tym ośrodkiem ciężkości? Ja nie widzę świeckich klasztorów możliwości. Jeśli to rzeczywiście klasztory, w których jedyną przeciwwagą dla tego świata, dla przyjemności może być obcowanie intymne z Chrystusem. Nie widzę żadnego innego dobra, które mogłoby człowieka przeciągnąć z tego świata przyjemności, hedonizmu, wierzeń, ideologii i przekroczeń w rzeczywistość ciszy.
0: To jest na pewno bardzo trudna rzecz i w średniowieczu było takie powiedzenie, jak się ludzie spotykali ze sobą, mówili Bóg styka, Bóg nas spotyka. I może to jest jakiś trop, za którym powinniśmy podążać, bo jednak są ludzie, którzy myślą podobnie, którzy bardzo dogłębnie i bardzo w taki ostry sposób odczytują tę rzeczywistość i źródła tego zepsucia, które się dzisiaj odbywa. I myślę, że to jest jakaś droga wyjścia, żeby w oparciu o te spotkania budować wspólnoty, nie? Tak jak klasztory były wspólnotami, tak jak uniwersytety potem były wspólnotami, tak dzisiaj trzeba to robić. No, uniwersytety zrodziły się też z pewnego kryzysu, nie? Z pewnego załamania się kultury. Z tego się to zrodziło. Kiedy właśnie ludzie byli tacy, którzy powiedzieli nie, dość, nie? Alcuin, właśnie Karol Wielki, nie może tak być, że barbarzyństwo organizuje życie społeczne, a jeżeli nie barbarzyństwo, to trzeba realizować ludzką naturę, a ludzka natura jest taka, że to, co jest naszą naturą, to jest intelekt, przedmiotem intelektu jest prawda i wola, przedmiotem woli jest dobro. A dobro to jest prawda przyporządkowana do woli, do działania. I to jest, myślę, coś sine qua non, jeżeli chcemy mówić o ratowaniu następnych pokoleń.
1: Ale takim środowiskiem, taką wspólnotą jest rodzina.
0: Tak, owszem, ale to za mało. Rodzina, która pozostaje jakoś w osamotnieniu i myślę dlatego, że trzeba jakby tak odczytywać to, co mówię w tym, co było w tym średniowieczu, Bóg styka i rozszerzać to, co jest w rodzinie. żeby to się jakoś tam odbywa, tylko że to odbywa się często po omacku z jakimś, na przykład w kościele katolickim dzisiaj mamy antyintelektualizm, nie? To jest, o tym pewnie też moglibyśmy porozmawiać, bo jest to jakaś plaga, nie? Jakieś zagrożenie, że się próbuje odnajdować sens, odnajdować prawdę poza intelektem. Nie? No to tak się nie da, bo nigdy tego w kulturze nie było. Zawsze to, co święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu, przez co jesteśmy obrazem Boga? Przez intelekt. I dlatego to intelekt musi być uprawiany i to uprawa intelektu musi rodzić żyzną glebę dla wzrostu innych cnót i porządku społecznego, no bo tak jesteśmy skonstruowani.
1: Więc o tym porozmawiamy za 3-4 tygodnie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem był Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję panu redaktorowi i dziękuję słuchaczom. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ten czas niech będzie na Twoją chwałę. Daj Panie, byśmy potrafili mówić to, czego Ty oczekujesz. Dawaj światło, łaskę, rozeznanie. Jezu Chryste, ochrani nas cały czas płaszczem swojej krwi, Panie, by żadne zło nie miało do nas dostępu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A Ciebie, Mario, bardzo serdecznie tutaj też zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dziś druga część świadectwa Uli. Ci, którzy nie słuchali, co ja zapamiętałem? Zapamiętałem tak, że w Twoim domu była przemoc, że mimo to byłaś cały czas przy Bogu, nie obraziłaś się, mimo że sytuacje były straszne czasami, w których uczestniczyłaś, tym bardziej, że to nie był dom patologiczny, w takim sensie potocznym, prawda? Tam nie było alkoholu i że ta przemoc była używana w sposób ze świadomością, że tak jest wychowanie, że tak trzeba wychowywać ludzi, prawda? Miałaś koleżankę adwokata w klasie, która za ciebie mówiła. Nie byłaś dręczona, co dziwne. Miałaś swoje pasje i marzenia. Nie byłaś osobą nieszczęśliwą w dzieciństwie i trafiłaś do sióstr szkół nazaretanek i na rekolekcjach zdecydowałaś się przyjąć ich formację. Po 10 latach tej formacji w sposób niezrozumiały 2 czy 3 razy nie dopuszczono cię do ślubów wieczystych. A wcześniej było twoje zaangażowanie w obronę matki przed bioenergoterapią i niezrozumiałe zdarzenie fizyczne, w planie fizycznym. Zostałaś przerzucona, odrzucona na korytarzu, rzucona w kąt i dostałaś drgawek. Byłaś leczona, znaczy byłaś na obserwacji i okazało się, że nie ma w tym żadnej fizjologii, że ty nie jesteś chora na epilepsję, ani nie ma żadnych innych neurologicznych przyczyn tego wydarzenia. I ponieważ w swoim sumieniu nie było, w twoim sumieniu nie było niczego, co by cię odsuwało od zakonu, jakby mówiło, że nie powinnaś tam być, jakby, bo jest jakiś powód w tobie, a jednocześnie nie dostałeś żadnej argumentacji, że jest jakaś konkretna rzecz, która od tych ślubów cię z tamtej strony, jakby, że oni tego mają powody jakieś, żeby ciebie nie chcieć. Po prostu nie wyszłaś z zakonu, mówiąc krótko. I trafiłaś na pustynię dużego miasta, tak? Gdzie to było?
1: Tak, zamieszkałam w Warszawie.
0: I poszłaś na studia. Nie miałaś pieniędzy, żeby się jak się utrzymać. Zamieszkałaś u babci. A dziwiło cię to, bo traktowałaś siebie jako osobę zaradną.
1: Tak właśnie było. I często, kiedy podejmowałam jakąś pracę, czy to było, nie wiem, w sklepie, czy gdziekolwiek, szybko uczyłam się nowych rzeczy. Zdarzało się, że mam lepsze osiągnięcia od kolegów, koleżanek, którzy już wcześniej pracowali, a jednak byłam zwalniana. Też bez specjalnych przyczyn. Nie?
0: Zaczyna brzmieć podejrzanie. Jaka jest, żartuję oczywiście. I co cały czas o Bogu myślisz wtedy?
1: Wtedy właściwie bardzo trudno mi się było modlić, ale starałam się chodzić na mszę świętą. Czasami po prostu czołgałam się do kościoła i tylko tam byłam. No, trudno mi to było nazywać modlitwą. Czasami po prostu płakałam: Boże, weź ten krzyż chociaż na chwilę, bo nie mam siły.
0: Co było tym krzyżem w tym momencie?
1: Ogromne trudności materialne, depresja, która była, osiągała swoje apogeum.
0: Czyli cały czas trwała.
1: Cały czas trwała. Cały czas miałam mało siły. To jest takie, chyba było najtrudniejsze w tym wszystkim, ponieważ ja cały czas nie miałam sił fizycznych. Jakieś najprostsze czynności kosztowały mnie o wiele więcej wysiłku niż normalnie. I właściwie też spotykałam się z ogromnym niezrozumieniem ze strony rodziców, rodziny, najbliższych, ponieważ kiedy ta bezsilność mnie dopadała bardziej, no to postrzegali mnie jako osobę leniwą.
0: Nieroba.
1: Tak. Więc to było dla mnie dodatkowo obciążające.
0: To jest ciężka choroba. To jest ciężka choroba. Ktoś, kto nie miał depresji, nie jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy budzić się rano zmęczonym.
1: Mm-hmm, dokładnie, ja nie mogłam spać. To jeszcze było w tym wszystkim ciężkie, ponieważ albo się wcześniej budziłam, albo długo nie mogłam zasnąć. Byłam permanentnie.

0: skutecznie działały. Trudno to było jakoś tak ustalić. No generalnie jakoś nie przynosiło mi to poprawy. Dalej nie mogłam spać, dalej było zmęczenie. W ciągu takich 2 lat bardzo mocno nasiliły mi się myśli samobójcze. Ale to było coś koszmarnego. Praktycznie taka obsesja, myślenie cały dzień o samobójstwie. Ja się zaczęłam sama siebie bać. I tutaj nic mi nie pomagało. Ja ciągle z tym żyłam. Jakby się nie ujawniałam ze swoją chorobą wobec bliskich czy przyjaciół, bo raczej to ukrywałam, co też mnie mnóstwo energii kosztowało. Czasem się, powiedzmy, zdradzałam ze swoimi problemami, ale to już tak w bardziej jakichś tam bliższych relacjach i ludzie odchodzili ode mnie. Miałam wrażenie, że taka wiedza o mnie zbyt obciąża, żeby było inaczej, więc się zamknęłam ze swoim problemem. I właściwie miałam wrażenie, że tylko Pan Bóg ma do tego dostęp. Cały czas modliłam się o uzdrowienie z tego, o uwolnienie. I jakby cały czas nie miałam Panu Bogu za złe.
1: To niemożliwe. Tego.
0: A jednak, no naprawdę szczerze, nie powstała we mnie żadna myśl przeciw Bogu w czasie tych trudnych chwil.
1: Od jakiego momentu to się toczy w drugą stronę? Bo żyjesz. Jesteś radosna.
0: Pod koniec studiów magisterskich pisałam pracę magisterską. Właściwie do tego czasu straciłam wszelkie możliwe prace, takie, które były jakoś tam w miarę dobrze płatne. Sprzątałam. Trzeba było robić cokolwiek, a też czasami nie dawałam rady sprzątać. Myśli samobójcze były na jakimś, już osiągały apogeum. Byłam po 2 próbach samobójczych. Nie miałam żadnej osoby, która by mi jakoś tam, nie wiem, rękę podała.
1: Chciałaś się zabić, czy chciałaś tylko dać światu znać, że...
0: Nie, autentycznie chciałam się zabić. To, że mi nie wyszło, to tylko dlatego, że nie miałam pewności, czy się skutecznie zabiję.
1: Ale jak osoba wierząca może coś takiego zrobić? Przecież wiedziałaś, że...
0: To było... Właśnie, to było takie...
1: Nie masz pretensji do Boga i chcesz się zabić. To jest niewyobrażalne.
0: Dla mnie też w sumie. Ponieważ były we mnie jakby dwie ścieżki. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale cierpienie było tak potężne, że jedyną możliwą rzeczą, żeby to skrócić, wydawało mi się zabić się, nie być ciężarem dla innych. A z drugiej strony właśnie myślałam o tym, że jednak Pan Bóg mnie chce. Mnie, Urszule, chce mnie mieć tu. I to się jakby tak ścierało we mnie.
1: I co zrobiłaś, żeby się zabić pierwszy raz?
0: Pierwszy raz przechodziłam przez... Szłam od znajomych przez nasyp kolejowy i chciałam się rzucić pod pociąg, ale był ze mną znajomy. Taki niezbyt trzeźwy wyszedł, żeby mnie odprowadzić. Ja tak sobie myślałam, kto tu kogo będzie odprowadzał. A jednak ta jego obecność sprawiła, że tego nie zrobiłam. Pomimo, że już po prostu no, całą samą już tam w wyobraźni byłam pod tym pociągiem. Nie chciałam po prostu, żeby on miał cały szereg problemów związanych z tym, że ja byłam z nim i on mi, nie wiem, nie pomógł, nie przypinął i tak dalej. Nie chciałam go obciążać tym w tym momencie. Gdybym była

0: drugi raz zdarzyło się po roku od tego pierwszego zdarzenia, kiedy właściwie w ciągu jednego dnia nawarstwiło się mnóstwo jakichś tam kłopotów, tu mnie z pracy zwolnili, tam mi ktoś coś powiedział, no po prostu jakaś następna kumulacja. I miałam proszki nasenne, których nie brałam. Tak, bałam się brać proszki nasenne, bo miały tyle działań ubocznych. A nagle ogarnęła mnie chęć wzięcia ich wszystkich naraz, nie? Ale stwierdziłam, że tych może być za mało, doszukałam sobie innych. No i tak sobie z tą garść już trzymam. I tak mi się strasznie zachciało płakać. Ryczałam przez 2 godziny. Płakałam i płakałam. I w zasadzie wróciła babcia. Miała nie wracać, bo miała nocować gdzieś tam u swojej siostry. No, na taką dłuższą wyprawę się wybrała, niespodziewanie wróciła. No więc ja nawet nie dawałam poznać po sobie, że coś tam się działo. Tak jak leżałam na łóżku, to przykryłam się tylko kołdrą na głowę i zasnęłam w tym jeziorze. Poduszka, kołdra, wszystko było totalnie mokre od tych łez. I właściwie rano się obudziłam, te proszki się tak tam rozmiękły pod tą poduszką od tego. I właściwie nie miałam złudzeń, że Pan Bóg mi uratował życie wtedy. Aczkolwiek depresja dalej trwała, to jakby nie było. To nie był koniec. No w każdym razie później miałam taki okres, że mi się pourywały wszystkie prace. Z dnia na dzień mnie kobieta wyeksmitowała z mieszkania. Znaczy nie wyeksmitowała, powiedziała, że tam do końca tygodnia się wyprowadź, bo ja tam coś, jakiś remont zaczynam. I tak zostałam bez niczego. Tu koniec studiów, za chwilę obrona pracy magisterskiej, której jeszcze nie napisałam. No i tak znów wszystko naraz. No ale wróciłam, jeszcze tam miałam jakieś jedno sprzątanko. I ono mnie tak wyczerpywało fizycznie, że na przykład wracałam i nie dałam rady iść na mszę. Siadałam w fotelu i zupełnie nie dałam rady się ruszyć przez 2 godziny, 3. To było dla mnie jakieś niewytłumaczalne. Przy całej, powiedzmy sobie, męczliwości depresyjnej. No i pewnego razu tak sobie obmyśliłam, dobrze, nocami pisałam pracę tą magisterską. Przyszłam z pracy, poszłam na chwilę tak zasnąć, żeby nabrać sił i ten. Ale jak się obudziłam, taki jakiś głos wewnętrzny. Pierwsza sobota, idź do Dominikanów, na mszę świętą. Miałam kościół przez skrzyżowanie. No ale dlaczego do Dominikanów? Patrzę na zegarek, dobra, akurat zdążę dojechać do Dominikanów. No więc tam szybko wyskoczyłam, pojechałam do Dominikanów i też taki głos w konfesjonale będzie ojciec Paweł. Skąd ojciec Paweł? Znałam go wcześniej właśnie z tego, że prosiłam go o pomoc w momencie, kiedy jakoś tam najbardziej się dobijałam o tą moją matkę. A on był osobą, która prowadziła rekolekcje i jakby pierwszą osobą, od której się dowiedziałam o zniewoleniach, o tych wszystkich sprawach.
1: Że bioenergoterapia to nie jest nauka zdrowia, tylko to jest duchowość.
0: Dokładnie.
1: Że to jest demonerka.
0: Tak, dokładnie. Więc on był, tak się pojawił się w tle tego wszystkiego, ale się koniec końców z nim nie mogłam jakoś skontaktować. Tak się to rozeszło. I tu nagle on mi przyszedł do głowy w momencie, kiedy się obudziłam i jadę do kościoła, nie? W sumie no, jakieś to irracjonalne, ale dobra. Nigdy go nie widziałam. Dobra, klękam przy konfesjonale.
1: Wcześniejsze rozmowy były tylko telefoniczne, tak?
0: Tak. I to praktycznie takie zdawkowe, krótkie. I właściwie poznałam go po głosie. Ojciec Paweł w konfesjonale. Normalnie już zaskoczenie, ale myślę, coś tu się dzieje. Wyspowiadałam się, a on mówi, że jeśli chcesz, to się nad tobą pomodlę. Tylko poczekaj, ludzi wyspowiadam. Jakoś to dla mnie nie miało związku ze spowiedzią, czy ogólnie czymkolwiek, ale sobie myślę, zostanę, nie? Jakby nie miałam nawet przez chwilę takich myśli, że nie. Okazało się, że tych ludzi było do spowiedzi niezliczona ilość. Prawie 40 minut jeszcze po mszy czekałam na niego, a ci ludzie przychodzili i przychodzili. A ja miałam w perspektywie napisać trzeci rozdział do rana. O tak, to powiem. Więc trochę ciśnienie mi rosło, ale poczekałam. Okazało się, że ojciec pomodlił się o uwolnienie od ducha depresji i ducha śmierci. Miał po prostu poznanie. I w tym momencie zostałam uwolniona od ducha depresji i ducha śmierci. Nie miałam jakby zielonego pojęcia, że dźwigam coś na grzbiecie, ponieważ sama nie prosiłam się o to. Nie wchodziłam w żadne konszachty z...
1: Matka była drzwiami.
0: Z szatanem.
1: Matka była
0: drzwiami. Tak, tak, tak. Oczywiście.
1: Twoja relacja z nią.
0: To później właśnie o tym się dowiedziałam.
1: Ale co się stało? Czekasz na księdza, rośnie ciśnienie, ksiądz wychodzi, mówi wreszcie, ociera pot z czoła, idziecie do zakrystii, klękasz.
0: No, pomodlił się nade mną tak zwyczajnie, to nawet nie było rozmowy, nic, to trwało może 5 minut. I mówi, nie wiem, o co to chodzi, może ty wiesz. Pan Bóg daje słowo, że odnawia swoje przymierze miłości z tobą. No więc ja już byłam rozłożona po prostu. Łzy mi płynęły tak olbrzymie. I właściwie tyle tego. Wyszłam, chciałam przejść bocznymi drzwiami, ale zakrystianin już wszystko zamykał, puścił mnie przez główną nawę. A w głównej nawie były takie białe lilie olbrzymie, które tak niesamowicie pachniały. Ja się poczułam, jakby mnie Pan Bóg tymi liliami obdarował w tym momencie. To było takie niesamowite, bo ja wcześniej nie widziałam tych lilii, nie czułam żadnego zapachu. Ja byłam...
1: W depresji.
0: W depresji, tak. Nagle zobaczyłam te lilie, poczułam ich zapach, jakby nowa wrażliwość się we mnie obudziła.
1: Czy przywrócona została wrażliwość po prostu?
0: Tak, tak.
1: Dostałaś świat na nowo.
0: Tak. I autentycznie od tamtego zdarzenia minęło, to było w 2005, ani jeden raz nie pojawiła mi się myśl samobójcza. To jest jakby takim znakiem, że to jest fakt. Później jakby doświadczałam jeszcze dużo dręczenia. Takich jakichś wypadków bardzo dziwnych, dokuczliwych.
1: Ale to były rzeczy zewnętrzne wobec ciebie.
0: To były rzeczy zewnętrzne. To jakby no dalej problemy z pracą, problemy materialne, jakieś takie może jeszcze nawet trudniejsze niż przed. Przy czym już jakby to cały czas było wracanie do pionu. Bo to też był taki proces jakby powracania do życia. To nie było tak z tą jedną chwilą. To skończyły się myśli samobójcze. Ale jakby proces trwał dalej, uzdrawiania, dochodzenia do takiej...
1: Duch został uwolniony.
0: Normalności.
1: A to później przychodziło na psychikę i na emocje.
0: Tak, tak, tak. Więc ten proces jakby trwał dalej. Ale co jest charakterystyczne? Taki... To był też czas, kiedy zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Ja wtedy byłam w trakcie pisania pracy na podstawie jego pism. Też niesamowite. Na uczelni pedagogicznej u profesora ateisty pisałam pracę na temat kobieta w nauczaniu Jana Pawła II.
1: O, to ciekawe.
0: I też wtedy, jakoś w tym czasie, może trochę później, wyszły nieszpory w hołdzie Janowi Pawłowi II, gdzie właściwie Alicja Majewska śpiewa hymn o potężny Królu Chryste. Ten hymn stał się hymnem mojego życia. On mi właściwie towarzyszy w każdej chwili. O potężny Królu Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci.
1: Ojciec Paweł modlił się o zabranie również o odcięcie ducha śmierci, nie tylko depresji.
0: Tak, tak, tak.

0: naprawdę wtedy po raz pierwszy raz w życiu zaczęłam żyć zmartwychwstaniem. To była jakaś taka, no, eksplozja zmartwychwstania. Trudno mi nawet o tym mówić, bo jakoś tak nie znajduję słów. Ale właśnie po raz pierwszy zaczęłam żyć zmartwychwstaniem i zdawać sobie sprawę z siły zmartwychwstania. Z potęgi Boga. Potężny Królu Chryste. To było jakby pieśnią cały ten hymn. I ten hymn mi został. Właściwie jak modlę się i nie modlę się innymi słowami, to przychodzi mi ten hymn.
1: Co się zmieniło w twoim życiu?
0: Właściwie wszystko. Skończyłam studia, a też były już pod znakiem zapytania, nie miałam czym ich opłacić ostatniego semestru, więc tutaj takie miałam zawirowania. Okazało się, że mi umorzono ostatnią ratę. Zdałam z bardzo dobrym wynikiem. Jedne studia, później następne.
1: Czyli to czwarte studia?
0: Teraz piąte zaczynam od września. W trakcie czwartych jestem, tak się rozkręciłam. Ale to
1: jakaś ucieczka chyba.
0: Nie. Niekoniecznie. W każdym razie no gdzieś tam zaczęłam mieć dobrą pracę. Pracuję w szkole jako nauczyciel wspomagający.
1: Skończyłaś pedagogikę specjalną, to jest
0: tak,
1: pierwsze.
0: Tak.
1: Czyli pracujesz w zawodzie po prostu.
0: Pracuję w zawodzie. Tamte kolejne studia to jakby idą w kierunku zawodu psychoterapeuty. Bo gdzieś taką pasję odkryłam w międzyczasie i tym też bym się chciała zajmować. Zasadniczo materialnie nie mam problemów. Nie jest to jakieś no, życie luksusowe, daleko do tego, ale nie musi. Nie mam takich aspiracji. Właściwie te trudne czasy nauczyły mnie życia i radzenia sobie w różnych warunkach i jakby no tutaj no jest to mój zasób. Też w czasie jakby powrotu do zdrowia po tym uwolnieniu szereg różnych problemów psychologicznych, które się gdzieś tam nawarstwiały, zostały rozwiązane. Też w takiej świadomej pracy nad sobą, ale też dzięki łasce Boga. Jestem przekonana, że wiele rzeczy Pan Bóg po prostu uzdrowił, zabrał. Że gdzieś to wszystko w takim dobrym kierunku poszło. Że gdzieś mnie tą miłością ogarnia i daje mi poznać swoją czułą miłość. To jest dla mnie niesamowite, bo o ile wcześniej bardziej wierzyłam w jego miłość niż jej doświadczałam, o tyle teraz jej doświadczam. I mogę powiedzieć, że zalewana jestem tą miłością.
1: I jak opisujesz sobie na własny użytek to, co się w twoim życiu zdarzyło?
0: Znaczy, ja myślę, że to wszystko było potrzebne. To, że było niesamowicie trudne, no to było. To jakby teraz nie ma większego znaczenia. Ważne, że Pan Bóg przeprowadził mnie przez to i jestem za to Jemu wdzięczna.
1: Mówiąc tak bardzo, bardzo krótko, ten istotny element Twojej historii, ten jakby no konstytutywny, ten szkielet, to jest taki, że Twoja mama, szukając zdrowia, poszła do ludzi, którzy mniej lub bardziej świadomie służą demonowi. Ty, próbując ją ratować, jakoś tam wyjaśniając jej różne sprawy, naraziłaś się na gniew ludzi czy zła osobowego. Nie ma sensu nawet rozstrzygać tego, prawda? W każdym razie poprzez swoją relację z matką, a ona była przez jakiś czas przynajmniej otwarta na zło w sposób taki...
0: Znaczy jest. Jest i bardzo mama się jakoś tak wykazuje dużą zaciętością w tym. Gdzieś uzależniła się.
1: I broni tego swojego.
0: I broni, tak. Znaczy utrzymuje, że się modli, że nie ma nic wspólnego z tym, o czym ja mówię. Ale gdzieś dalej pełna jest nienawiści, goryczy. Jest zniewolona.
1: I poprzez tę relację z matką on miał do ciebie dostęp fizyczny, co jest już szokujące samo w sobie, prawda? Czyli została rzucona na ciebie klątwa poprzez matkę, jakby, prawda? Czy też no, jakieś działanie maleficjum, no nieważne, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. I cierpiałaś fizycznie, na każdym planie, cierpiałaś wiele lat, cały czas ufając Bogu, że to się skończy i że jest jakiś sens w tym wszystkim. Nigdy nie odrzuciłaś Boga. I on ci doprowadził do człowieka, któremu powiedział, że się ma na sobą pomodlić i zostało to odcięte duchowo, a potem wyprowadził cię już z tych zranień psychicznych, emocjonalnych. Znaczy uzdrowił cię.
0: Tak.
1: Jakie jest twoje powołanie? Bo cały czas mam zapisane mężczyźni. Jakie jest twoje powołanie? No bo byłaś przez ileś lat w zakonie, a później chorowałaś. Nie miałaś nawet czasu, żeby się rozejrzeć. Jakie jest twoje powołanie?
0: No teraz się właśnie rozglądam. Ale to jest niesamowite, bo właściwie tak od roku, może dwóch lat, czuję, że właściwie nabieram sił do życia. Że nabieram...
1: Kiedy była ta modlitwa?
0: 2005, 2009.
1: Lata.
0: To tak właśnie...
1: Czyli 3 lata jeszcze trwało wychodzenie
0: tych
1: konsekwencji. Raz twojej historii życia,
0: tak,
1: dzieciństwa.
0: Dokładnie.
1: I jeszcze tego naddatku demonicznego, który się pojawił. I co się stało rok temu?
0: To znaczy od roku czuję właściwie taką siłę wewnętrzną, tak? I taki no, dopływ miłości Bożej, jakiego wcześniej sobie nie wyobrażałam nawet. I funkcjonuję zupełnie na innych obrotach, że tak to określę. I właściwie otworzyłam się na takie szukanie właśnie drogi. Chciałabym założyć rodzinę.
1: Modlisz się o męża?
0: Modlę się.
1: Święty Józef jest dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Absolutnie stuprocentowy. Jeśli tylko takie jest twoje powołanie. Powiedz mi taką rzecz. Co będzie z mamą?
0: Na pewno Pan Bóg nie pozwoli jej zginąć. Ostatnio miała miejsce taka sytuacja, ponieważ jakby no nie rezygnuje z rodziców. Ojciec ostatnio zsunął się w alkoholizm. Nie było tego przez całe lata, a się pojawiło. Mama też jakby brnie w swoje zranienia, w lekomanie i takie inne. Miałam takie natchnienie kiedyś na mszy świętej, że po prostu zakupiłam za nich pierwszych 5 sobót miesiąca msze święte. Żeby Maryja po prostu wzięła ich pod swój płaszcz i tyle. Ja mam świadomość, że ja nie jestem zbawicielem mojej rodziny, chociażbym bardzo chciała szczęścia dla nich. I właściwie to jestem spokojna.
1: Nosisz medalik.
0: Tak.
1: Co to za medalik?
0: No, cudowny medalik. Maryja Niepokalana. Oddałam jej życie i również życie moich rodziców. Dlatego myślę, że taki lęk o nich, jaki kiedyś miałam, nie ma uzasadnienia na dzień dzisiejszy, ponieważ należymy do niej.
1: Katechizm mówi, że należy oddać się Jezusowi. Po co jeszcze w takim razie Maryi? Twoje uwolnienie było w pierwszą sobotę miesiąca.
0: Tak, ona właściwie od tamtego czasu zaczynała mnie przyciągać do siebie. Nie byłam Maryjna. Kult Maryjny był mi daleki, ja zawsze tam do Jezusa się dobijałam. A ona wtedy tak subtelnie, tak delikatnie, bez narzucania się, zaczęła przychodzić do mojego życia. Kiedyś po spowiedzi tak klęczę w ławce i mówię: Maryjo, zobacz to moje serce. Nie dość, że z kamienia, jeszcze całe jakieś dziurawe, to w ogóle o czym tu dalej mówić? I to może dziwnie zabrzmi dla niektórych, ale tak jak patrzyłam na figurkę Maryi, wzięła moje serce, a włożyła mi swoje, to...
1: W jakiej intencji się modlimy?
0: O to, żeby osoby, które doświadczają trudności, wierzyły, że ich cierpienie kiedyś się skończy, że jest Maryja, która daje nowe serce, że jest Jezus, który ogarnia swoją miłością i że czasami warto przetrwać chwilę próby, żeby móc się cieszyć tą miłością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość. I mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej. Miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym. Każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest. Nie będzie żadnego nowego życia. Że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata. Nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj moim gościem, kolejnym gościem, którego bardzo chciałam gościć w naszej audycji, jest dziennikarz, pisarz, producent medialny, mąż i ojciec, Rafał Jan Porzeziński. Dzień dobry, Rafale.
0: Też bardzo chciałem gościć w otwartym niebie. Dzień dobry, Basiu. Cieszę się, że z Państwem możemy się usłyszeć. Znaczy, w każdym razie mam nadzieję, że Państwo nas słyszą, a my będziemy spróbowali się wsłuchać w bicie Waszych serc tak mistycznie.
1: Rafale, jesteś dziennikarzem. Jesteś dziennikarzem, który sprawdził się już na wielu polach.
0: Tak?
1: Różnego rodzaju dziennikarstwa. I piszesz, i można cię oglądać, i można cię słuchać. Tak, powiedz mi, najlepiej czujesz się w której z tych działów dziennikarskich?
0: W radiu oczywiście, w którym właśnie od dłuższego czasu, bo już 2 lata, nie pracuję. I to jest bardzo dla mnie uciążliwe, dlatego tak się ucieszyłem, że możemy porozmawiać w niepokalanowskiej radiowej odsłonie, chociaż no, jak widzisz, jak Państwo widzą, teraz nawet radio pokazuje buzię, co jest no, jakby zaprzeczeniem idei radia. Radio miało być intymne, mogłeś przyjść nieogolony i mówić, jakbyś wyglądał na $1 miliard, więc lubię radio, bo w radio jest spotkanie jeden na jeden w zasadzie, znaczy ja starałem się zawsze myśleć o jednym konkretnym słuchaczu, gdy prowadziłem audycję, zwłaszcza lubiłem audycję nocne z udziałem słuchaczy na antenie, to uwielbiałem. Przez wiele lat w Radiu Z miałem taką możliwość rozmawiania nocami z ludźmi i było to no, przyjemne. Tak, radio jest moją największą miłością zawodową niewątpliwie, bo jestem z nim związany od 92 roku, więc to już jest zamierzchła przeszłość, czyli od pierwszego roku studiów.
1: Myślisz, że takiej fluencji słownej można się nauczyć, czy to się po prostu z tym rodzi?
0: Ja myślę, że praktyka czyni cię sprawnym mówcą, bo nie da się, tak samo jak piosenki, dobrze nie zaśpiewasz bez prób. Tak samo jest z mówieniem, że im więcej rozmawiasz, im bardziej starasz się gimnastykować swoje też werbalne umiejętności, tym lepiej. Ja bardzo lubiłem w radiu taki moment, w którym wypuszczałem się w nieznane, czyli zaczynałem zdanie, nie wiedząc, dokąd ono zmierza i czy się uda je dobrze spuentować i jakoś z niego wyjść, to było dla mnie zawsze wyzwanie. Oczywiście mało w tym profesjonalizmu, ale bardzo dużo fajnej przygody, bo raczej jest tak, że uważam, że do każdego programu, który trwa godzinę, no przynajmniej godzinę powinno się przygotowywać. I z pewnością, zwłaszcza na początku drogi zawodowej, tak powinno to wyglądać, ale ktoś kiedyś nie bez racji powiedział, że w sumie w dziennikarstwie, jak i w wielu innych zawodach, jest tak, że każda kolejna audycja ma jakby ten czas przygotowywania dłuższy o kolejny dzień życia, że w sumie od pierwszego dnia zacząłeś się przygotowywać pracy zawodowej do tej audycji, którą prowadzisz dzisiaj, nie? Że wszystkie te dni dotychczasowe twojego doświadczenia zawodowego jakoś powinny procentować. Oczywiście bywa tak w naszym życiu też, nie tylko zawodowym, ale każdym, że zamiast się rozwijać, się zwijamy albo wręcz potwornieniemy. I ja bardzo lubię na spotkaniach, które czasem prowadzę, bo jednak głównym moim działaniem dzisiaj to nie są media, choć lubię je, ale takie spotkania bezpośrednie, wykłady, prelekcje, kursy, to tym się głównie dzisiaj zajmuję, to lubię robić taki eksperyment na początku, że proszę, by ludzie zamknęli oczy i przez 4 sekundy, 5 odpowiedzieli sobie w cichości swoich serc na pytanie, czy był kiedyś w ich życiu taki moment, kiedy byli bardziej uczciwi, bardziej kochający, bliżej Boga niż są dzisiaj, i w tej 5-sekundowej ciszy, no bardzo taka ona głośna jest ta cisza wtedy, no ma paść to, ta odpowiedź, tak czy nie. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby mieć dla siebie też tę odpowiedź na co dzień blisko. Czy był taki moment, kiedy byłem bardziej uczciwy, bardziej kochający, bliżej Boga niż jestem dzisiaj, bo jeśli tak, no to znaczy, że jest kłopot, nie? Że się gdzieś zagubiłem, że pobłądziłem, i bardzo często tak się zdarza niestety, że błądzę, ale też jest to takim pięknym memento, takim wołaniem do ciągłego rozwoju, że nigdy nie jest za późno, bo wiele osób mówi taką rzecz, żeby nie porównywać się z innymi. I to jest prawda, ja też uważam, że porównywanie się z innymi jest rzeczą, może być rzeczą zgubną, no, że albo będziemy próżni, albo skoszkniali, to znany schemat, nie? Że albo zawsze lepsi i gorsi w różnych aspektach życia od nas będą, i tak być powinno. Natomiast chodzi o to, że porównywanie z nich jest toksyczne zwykle, ale porównywanie siebie z sobą jest już zawsze rozwojowe. Nawet jeżeli wynik tego porównania wypada na naszą niekorzyść, czyli że ten ja sprzed tygodnia, miesiąca czy roku wypada lepiej, znaczy jest kimś bardziej godnym zaufania, mądrzejszym, bardziej kochającym. No wówczas jest to ważny komunikat, nieprzyjemny, ale bardzo ważny. Ale zawsze porównywanie się do siebie jest pomocne, i Ignacy Loyola i wielu innych nazywali to i nazywają do dziś rachunkiem sumienia, bez którego nie ma szans na rozwój.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo mówisz o takim doświadczeniu, które właśnie można nazwać wprost rachunkiem sumienia, a ponieważ jesteś mówcą motywacyjnym, więc prawdopodobnie masz też kontakt z osobami, które nie są osobami religijnymi, i to powoduje, że one muszą spotkać się z kimś, od kogo usłyszą taką sugestię, takie zaproszenie do rachunku sumienia, ale na sposób świecki. Kiedyś wystarczyło, że poszliśmy do kościoła i że żyliśmy blisko Pana Boga, praktykowaliśmy swoją wiarę, próbowaliśmy sobie zrobić taki rachunek sumienia, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Dzisiaj mamy wysyp różnego rodzaju coachów, ludzi, którzy próbują prostować nasze ścieżki. No chyba dlatego, że ta relacja z Panem Bogiem gdzieś zeszła na boczny tor. Masz takie wrażenia?
0: No niewątpliwie tak jest, że jeżeli wyrzucamy Boga ze swojego życia, to nie jest tak, że rozplenia się ateizm, bo nie, na pewno ta pustka jest natychmiast wypełniana po prostu obcymi duchowościami. Czymś, co jest w sposób jawny albo zakamuflowany, sprzeczne z tą ideą, prawdą, jak wierzę, osobowej miłości, która nas tutaj zaprosiła, żebyśmy mogli smakować tej miłości. Ja wiesz, oczywiście jestem mówcą motywacyjnym, jak mówisz, ale ja nigdy nie odżegnuję się od korzeni, ani też nigdy nie udaję, że to, co robię, nie jest związane z Bogiem. Zresztą pytanie, bo powiedziałeś, że mówię też do ludzi niereligijnych. Jak my traktujemy religijność? Jeżeli traktujemy ją konfesyjnie, no to ja w sumie chyba też nie jestem zbyt religijny. Natomiast generalnie wydaje mi się, że najważniejsze w tym słowie religia jest jej pierwotne znaczenie, czyli więź. I ta więź z Bogiem, którą niewątpliwie każdy z nas jakąś ma zerwaną, mniej lub bardziej, ale ma, choćby przez fakt, że on dał nam życie, no jest czymś, co zawsze wymaga pielęgnacji, nawet jeżeli nie dopuszczam w ogóle możliwości jego istnienia, czyli wierzę w to, że Boga nie ma, bo też lubię mówić, że nie ma ludzi niewierzących, tylko po prostu w różne sprawy wierzymy. Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość, i mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej, chociaż czy tak jest, oczywiście trudno to zliczyć, ale na pewno ta cywilizacja Zachodu, do której, tak jak słusznie mówisz, zmierza cała masa różnych genialnych mówców, coachy, trenerów i tym podobnych, no szuka jakiegoś sposobu na to, żeby siebie zrozumieć, ale w moim odczuciu, zresztą to nie jest żadna oryginalna myśl, no nikt z nas nie zrozumie siebie, już nie mówiąc o spokoju jakimś głębszym i wewnętrznym, bez Boga, no bo to on jest nie tylko w nas sprawcą chcenia i działania, co też bardzo ważne, zgodnie z jego wolą, ale też jest sprawcą tego, że w ogóle jestem, bo nie, bez tej inteligentnej miłości, bez tej siły, no nic by się tutaj nie zadziało. Jeżeli ktoś myśli, że wszystko powstało z niczego, z jakiegoś tajemniczego wybuchu, który też nie wiadomo z czego się wziął, to oczywiście może tak myśleć, ale według mnie to jest dopiero ogromna wiara, która kompletnie nie jest racjonalnie wytłumaczalna. Nie? Jeżeli ktoś uważa, że materia powstała z niematerii, wszystko z niczego i nie ma żadnej inteligentnej siły, która to wszystko sprawiła, no to wydaje mi się, że to są ci ateiści, tacy wojujący, to są ludzie największej wiary z nas wszystkich, bo wierzą w rzeczy kompletnie nieudowadnialne i bardzo, bardzo wątpliwe.
1: A może to wynika z tego, że słuchają coachy, którzy są bardzo przekonani o tym, co prezentują, bo wiesz, wiara się rodzi ze słuchania. Ja myślę, że to można odnieść do takiego coacha, który ma relacje z Panem Bogiem, tak jak ty mówiłeś, ale też do kogoś, kto mocno jest przekonany do istnienia jakichś energii. I ludzie, którzy są spragnieni Pana Boga i tak jak powiedziałeś też, muszą sobie to miejsce po Panu Bogu czymś zalepić, kupują takie kłamstwa i często treści, które nie przynoszą im żadnej korzyści.
0: Może jakąś przynoszą, może tłumią jakieś wyrzuty sumienia. Ja jestem bliski takiej koncepcji, że dzisiaj wytoczono walkę człowieczeństwu, że jesteśmy zachęcani do tego, by nie przeżyć swojego życia jako ludzie. Brzmi to może dosyć abstrakcyjnie, czy też może nawet wariacko, ale jestem przekonany, że tak jest, że próbuje nam się wmówić, że jesteśmy zwierzętami, to jedno, czyli że wszystkie nasze zachowania w warstwie takiej cielesnej powinny być pochodną naszych żądz, zachcianek, nie? Rób ta, co chce, ta, nie? To sławne wołanie do tego, żeby wolność rozumieć jako dowolność, czyli iść za popędem i że to jest godziwe i dobre. Jeżeli to powstrzymujesz, tak naprawdę krępujesz swój rozwój, swoje szczęście, samorealizację i co tam jeszcze. I to jest jedna strona medalu, bardzo taka groźna, to też bardzo nas upośledzające. Absolutnie jestem, bardzo lubię zwierzęta, ale no nie czuję się jednym z nich. To wydaje mi się, że ta prawda o tym, że jesteśmy na obraz i podobieństwa, jest do odkrycia, nawet jeżeli nie wierzę w Boga, że tam jest dużo więcej w nas niż tylko instynkty. Ale jeszcze jest gorzej, dlatego że próbuje nam się w warstwie cielesnej przypisać tą rolę zwierząt, ale w warstwie intelektualnej z kolei robi się wszystko, by człowiek uwierzył, że jest Bogiem. I to jest bardzo przykra taka miks, nazwijmy to hybryda, taki zwierzobożek, który się ani nie odnajduje jako człowiek intelektualnie, ani nie odnajduje jako człowiek w cieleśnie, bo intelektualnie tworzy własne dekalogi, własne systemy wartości, własne definicje płciowości człowieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I jestem w stanie udowodnić sobie samemu i całemu światu, że białe jest czarne. Jestem w tym bardzo przekonujący. Tworzę katedry, tworzę systemy myślowe, czy też indoktrynacje, totalitaryzmy. No, bardzo dużo energii wkładam w to, żeby zmienić sposób myślenia swój i ludzi na taki, który będzie usprawiedliwiał moje byle jakie życie. Bo dużo łatwiej jest zmienić sposób myślenia niż sposób działania. Myślę, że każdy, kto choć raz borykał się z jakąś swoją cechą, której nie chce, która jest tu uciążliwa, a jednocześnie stała się nawykiem albo nałogiem wręcz, no to wie, że zmiana tego sposobu działania wymaga trudu, wyrzeczenia, pracy i tak dalej. A zmiana sposobu myślenia o tej rzeczy jest dużo prostsza, bo mogę to zrobić leżąc w łóżku, nie? Popijając sobie tam, nie wiem, szampana, czy też w wannie z pianką, mogę nagle zacząć myśleć o czymś, co jest niegodziwe, ale za to bardzo mi lubię, czy też bardzo takie przyklejone już do mnie, jako właściwe, dopuszczalne, albo nawet wręcz chwalebne, no bo to jest wszystko kwestia tylko tego, ile użyję argumentów przeciwko sobie de facto i przeciwko rozumowi, ale w skuteczny sposób. I jak jeszcze mam do tego cały tabun ludzi, którzy będzie mnie w tym zapewniał, że spróbuj wszystkiego, żeby nie żałować i tak dalej, idź, walcz o siebie, myśl pozytywnie, o to jest jeszcze kolejna taka pułapka straszliwa, która też w tych rozmaitych coachingach się pojawia, myśl pozytywnie. Jest oczywiście fajnie jest mieć jasne spojrzenie na świat i to jest bardzo dobre, ale jasne, a nie sztucznie zaróżowione. No bo co mi z tego, że myślę pozytywnie, jak tonę w bagnie. No, kciuk podniesiony do góry z bagna, no, jest po prostu niczym fajnym, a nawet bym powiedział, utrudnia mi działanie konstruktywne, by z tego bagna wyjść. No bo skoro jest fajnie, to po co miałbym coś zmieniać? Więc ten zwierzobożek myślę, że dzisiaj jest ogromnym kłopotem, więc dlatego tak skorzystam z tej okazji, że rozmawiamy, że teraz będę z księdzem Markiem Dziewieckim, który chyba pierwszy tą koncepcję zwierzobożka opisał. Będę z Markiem Dziewieckim, nie wiem kiedy będziesz ten wywiad puszczać w świat, ale teraz niedługo od 13 czerwca do, słuchaj, 15, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, będziemy w kościele świętego Stanisława Kostki codziennie od 19 tam w górę mówić właśnie o instrukcji obsługi człowieka. To się nazywa Wolny Człowiek, Instrukcja Obsługi, tak się nazywają te nasze spotkania. Więc mam nadzieję, że tam coś państwo usłyszą, jeżeli mieszkacie w pobliżu Żoliborza, albo nawet jeśli nie mieszkacie, ale macie na tyle fantazji, żeby przyjechać sobie do Warszawy, zobaczyć piękny Żoliborz, ten stary oficerski czy też dziennikarski, a przy okazji zwiedzić Cytadelę i pójść na grób świętego Jerzego Popiełuszki, no to tam będziemy o godzinie 7, to czy 19 wieczorami po czerwcowym nabożeństwie mówić, myślę, rzeczy fajne. To będzie taki wybór z tego, co jest częścią takiego mojego dużego projektu, który się nazywa Droga Zwycięzców. To jest taki kurs, który od paru lat prowadzę. Jak ktoś jest zainteresowany, to też odsyłam akademiaocalenia.pl. Tam można przeczytać akademiaocalenia.pl i dowiedzieć się o tym kursie więcej. To jest myślę, że fajna forma poznawania siebie, ale też sposobu na to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, co więzi mnie w byle jakości i dlaczego nie jestem zadowolony ze swojego życia i gdzie się podziały moje talenty, które niewątpliwie są, gdzie je zakopałem i dlaczego, oraz co tak naprawdę w moim życiu powoduje fakt, że nie przebaczyłem. I to jest jeden z tych łańcuchów, które zrywamy w trakcie tego kursu, to nieprzebaczenie, które bardzo często toksykoizuje, niszczy nasze relacje i naszą radość życia.
1: No i proszę Państwa, Rafał właśnie odpowiedział na kilka pytań, które miałam przygotowane, bez konieczności ich zadawania, także serdecznie zapraszamy na Żoliborz. Żoliborz naprawdę piękny, a...
0: Oj tak, zielony, jak śpiewał Muniek.
1: Ja chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Kiedy Rafał Porzeziński doświadczył mocy słów Augustyna, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu? I kiedy to, o czym teraz mówisz... Dotarło do ciebie, że właśnie to, o czym teraz mówisz, ma wartość i to serce jest pełne, kiedy żyjesz tak, jak żyjesz teraz.
0: Na wielu etapach swojego życia doświadczałem tego i nie można powiedzieć o jednym momencie, w którym przekonałem się, że to jest prawdą, bo miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym, że aż takim nawykowym wręcz. I w ogóle moje wspomnienia pierwsze z dzieciństwa są bardzo często związane z jakimś sakrum, a na pewno z Jasną Górą i z tym, jak tam patrzyłem na obraz Matki Bożej. Pamiętam to bardzo dobrze, nie wiem ile miałem lat, bardzo mało. Mama mnie trzymała na rękach i mówi, ja do niej mówię, mamciu, zobacz, ona wygląda jak żywa, mówiąc o Maryi. A mama powiedziała mi wtedy, nie synku, nie jak żywa, ona jest żywa. I to było takie jedno z tych takich doświadczeń głęboko mistycznych, które nie są niezatarte. Znaczy ja wtedy uwierzyłem w to, że rzeczywiście nasza królowa jest żywa i wielokrotnie potem w ciągu życia mogłem przekonać się, że to prawda. No ale miałem takie, wiesz, bardzo długi, nie pytasz o to, co prawda, ale to krótko wspomnę, że... przynajmniej 8 lat takiego bardzo głębokiego zniewolenia zarówno od hazardu, jak i narkotyków, jak i innych tam różnych eksperymentów. No i po tym długotrwałym i uciążliwym czasie takiego zabijania siebie nastąpiło takie przebudzenie mocne, którego nawet nie wiem, co było za bardzo powodem, dla którego, to znaczy z pewnością modlono się o mnie. To wierzę, że tu jest źródło mojego ówczesnego ocalenia, do którego ciągle bym pragnął zmierzać, bo wierzę, że to jest proces i każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest, bo czasem pozbywamy się jednych wad, by wskoczyć z radością w drugie, wcale nie mniejsze, choć może mniej widoczne i społecznie bardziej akceptowalne, choćby smartfonoholina czy pracoholizm, które są w stanie zachachmęcić nam, zabrać nasze dusze, skraść nasz czas, zniweczyć relacje, a wszystko to dzieje się przy zdrowej, znaczy niezdrowej, ale bardzo takiej wylewnej aprobacie świata wokół, a zwłaszcza pracodawców. No cóż może być lepszego niż pracownik, który jest pracoholikiem, który zapomniał o swojej rodzinie i siedzi po 16 godzin, by wykuwać sukces tej czy innej korporacji. Ale myślę, że tamto przebudzenie, którego doświadczyłem pod koniec lat 90., w 97 roku, wynikało z tego, że ja zorientowałem się, że moje życie, co zabrzmi dziwnie, się zaczęło. To był moment, w którym ja postanowiłem zmienić się i przylgnąć do Boga, odszukać w Nim odpowiedzi na moje pytania, bo doszło do mnie ten smutna konstatacja, że nie będzie żadnego nowego życia, że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam i co prawda dziś wierzę, że ono jest wieczne i nieskończone, ale że nie zacznie się nic od pierwszego, czy od poniedziałku, czy od nowego roku, że to nie będzie żadnego nowego otwarcia, jeżeli ja tego nowego otwarcia nie zrobię, że to musi się we mnie dokonać ten przełom, a nie, że to w sposób cudowny jakoś się stanie. I tam pamiętam, tam ta noc była bardzo taka znamienna, kiedy to do mnie doszło, kiedy wierzę, że Pan Bóg mnie dotknął, a nawet do mnie mówił. To pierwsze zdanie, które zapamiętałem z tamtej nocy, było takie, jak do mnie doszła ta prawda o tym, że moje życie trwa. Dlaczego ty do mnie nie mówisz, gdy ja robię te wszystkie głupoty? Wykrzyczałem do Boga i w zamian usłyszałem odpowiedź: gdy mówię, nie słuchasz. I to było tak przejmujące, że rzeczywiście mam w sobie bardzo dużo odpowiedzi na każdy temat, ale nie wsłuchuję się w tego, który ma prawdę. No, że jak Jan Paweł II mówił w sposób bardzo dosadny podczas rozmowy z André Frossardem o tym fragmencie, który zachowałby, gdyby całe Pismo Święte miało przepaść, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, że to tu jest zamknięta ta odpowiedź na to, jak żyć. I oczywiście wiemy, że te słowa wypowiedziane przez Jezusa nie spotkały się z poklaskiem uczniów, że oni tam zaczęli szemrać od razu, mówiąc, że dlaczego wyzwolik, każdy z nas jest wolny, o czym mówi mistrz, przecież tu nie ma niewolników. I to dopełnienie tego zdania, które mówi, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, jest dla mnie takim memento, które no, pokazuje, że jestem niewolnikiem, że potrzebuję dzisiaj ocalenia nie mniej, może nawet bardziej niż wtedy, dlatego że mam, nie mówię, że mam więcej pychy w sobie, być może nie, ale też takie większe przekonanie, że jestem bliżej, a to za tym idzie takim, no, takim bardziej porządniejszy. Czasami najtrudniej się nawrócić z pobożności i z takiej porządności, która sprawia, że jesteśmy bardzo łatwi w osądach i szermujemy osądami w sposób taki, bym powiedział, radykalny i zabójczy, jakbyśmy zapominali o tym, że nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Tak naprawdę świętość, do której wszyscy koniec końców jesteśmy zaproszeni jako główne nasze powołanie, obok tego powołania do człowieczeństwa, o którym już trochę mówiliśmy, to jest coś, co bardzo w sumie prosto osiągnąć. Nie mówię, że to jest łatwe, ale w sensie proste są podpowiedzi, jak to zrobić. Są tylko dwie. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym, czyli kochaj i nie sądź. A jakoś dziwnie jest tak, nie wiem jak w twoim życiu, Basiu, i państwa, ale w moim, że łatwiej mi sądzić niż kochać, że dużo łatwiej mi jest wystawiać oceny i to zarówno osób, które znam, jak i tym, które kompletnie nie znam, ale gdzieś tam słyszę o ich działaniach. Wydaje mi się, że wiedziałbym lepiej, jak robić życie, niż to, co oni robią, politykę, czy tam rządzenie, pokierowanie kościołem, czy państwem. Jestem w stanie podpowiadać każdemu, a najtrudniej podpowiedzieć niestety sobie.
1: No to jest ta pokusa, że ja jestem lepszy, ja jestem lepsza od brata, od siostry, prawda? Przez jakiś czas miałeś okazję prowadzić w telewizji taki cykl Ocaleni, do którego zapraszałeś różne osoby, które dzieliły się swoim świadectwem. Ja uważam, że to był format, który był niezwykle potrzebny. Nie mam pojęcia, jak było z oglądalnością. Ja miałam też krótki epizod pracy w Telewizji Polskiej publicznej. I myślę, że to jest takie miejsce, które właśnie takimi programami powinno realizować swoją misyjność. Powiedz mi, czy takie programy telewizyjne mają sens? Czy jednak powinniśmy skupić się bardziej na sobie i takiej pracy na własnym podwórku, życiem takim świętym w takiej codzienności. Bo zapytaj któregokolwiek celebrytę dzisiaj, czy chciałby być święty, to no, podejrzewam, że zaśmieje się w twarz i wiesz.
0: Myślę, że nie doceniasz celebrytów. Myślę, że wielu z nich ma świadomość, że świętość jest tym, co, do czego pragną zmierzać, ale spróbuję odpowiedzieć po kolei na to pytanie.
1: Za mało ich znam, wiesz? Być może dlatego tak myślę.
0: No ja też nie znam ich wielu, ale tych, których znam, nie traktuję jako na pewno dalej będących od Boga. Rozmawialiśmy chwilę przed naszym podcastem o Pawle Domagale, który jest niewątpliwie człowiekiem dzisiaj bardzo znanym i rozpoznawalnym. Jestem przekonany, że zapytany o to, czy chciałby być świętym, odpowiedziałby, że oczywiście. Natomiast pytałeś o program i jego sensowność oraz o to, czy nie lepiej we własnym życiu i cichości. Jedno nie wyklucza drugiego. To było 250 tygodni opowiadania historii. Czy to było sensowne? No, jeszcze wcześniej, zanim zacząłem to robić w telewizji, robiłem to w radiu. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w radiu, robiłem to w telewizji Republika, która się tworzyła. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w Telewizji Republika, robiłem to w jeszcze innym, wcześniejszym radiu, więc tą opowieścią o ludziach, którzy byli na dnie i stali, odzyskali wolność i człowieczeństwo, to jest jedna z takich moich głównych pasji.

0: zdecydowany, co jest, no to co było w ogóle ewenementem, no oczywiście to był incydent, ale to się zdarzało. Natomiast to, że był to program potrzebny, pokazuje mi to, że dziś po 3 latach w zasadzie jeśli idę gdzieś w miasto i jestem wśród ludzi, gdzie jest dużo ludzi, to nie ma takiego dnia, żeby nie przyszedł ktoś i podziękował za ten program. Oczywiście nie tak, że co chwila ktoś podchodzi, ale codziennie ktoś, nie? Czyli że codziennie jest ktoś, kto uzna za właściwe złamać tą barierę wstydu, czy tak jakiejś niepewności, czy tam swojego własnych jakichś ograniczeń, podejść, podziękować za ten program, pochwalić się, że ktoś tam podjął pracę nad sobą, albo przeciwnie, że którędy na wolności, czy to, jaki ośrodek pan poleca. Więc tak nie pamiętam takiego dnia, w którym byłem na mieście wśród ludzi, i to niezależnie czy w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym mieście, i ktoś, chociaż jedna osoba nie zagadał. To ciekawe, że to rzadko jest więcej niż jedna osoba. Czasami jest parę, ale zwykle jest to właśnie jedna osoba w dzień, tak jakby Pan Bóg mówił, że tak pamiętam, to nie było złe, masz tutaj dowód, Rafał. I podchodzi ktoś, dziękuję. Zawsze to są miłe rozmowy, nigdy nie było jakiejś niemiłej. Chociaż często się tak zdarzają i tak, ja miałem do pana jakąś... A, no tak, szwagier pije, szwagierka coś tam. I każdy chce jakiejś rady. Najbardziej ekstremalny chyba taki moment, już nie mówiąc o takich rzeczach, że nagle wychodzę w jakimś mieście, w którym jestem po raz pierwszy i to w ogóle gdzieś daleko na zachodzie Europy i nagle pierwsza osoba, którą widzę na lotnisku, mówi... Ocaleni, to jest strasznie śmieszne, bo to przecież wiesz, nie miało prawa się wydać. Ale najbardziej mi rozbawiło, jak szliśmy z córeczkami przez lasy Suwalszczyzny i nagle jakaś taka pani w chuście, w sukni kraciastej wychodzi z koszem jagód i mówi: o ranego, ocaleni! To było już tak nieprawdopodobne, nie? Tak kompletnie aż się zaśmiali.
1: Siła mediów.
0: No tak. Główna antena, tak kiedyś mówiłem jako radiowiec, że no 10 lat ciężkiej pracy w radiu nie da ci tego, co 10 minut efektownej pracy w telewizji, nie? Że ta rozpoznawalność jest no nieporównywalna dla radiowców. Chociaż tak jak mówiliśmy na początku, no dzisiaj nawet radio pokazuje buźki, więc trochę to się zmienia. A poza tym już te stare media, myślę, że powoli będą odchodzić do lamusa. Wszyscy to już wieszczą od dawna, ale no wystarczy spytać pokolenia nawet 30-latków, już nie mówiąc o 20-latkach czy nastolatkach. Oni nie kojarzą żadnych stacji radiowych ani telewizyjnych, dla nich to mogłoby nie istnieć. No może poszczególne programy kojarzą, ale tylko dlatego, że są ich wypustki w świecie internetowym, że są jakieś rolki, że są jakieś tam screeny i tam inne. Społecznościówki wzięły wszystko i tak chyba to będzie niestety wyglądać, o ile w ogóle jeszcze będziemy chcieli słuchać człowieka, bo przecież sztuczna inteligencja za nas wszystko opowie, zrobi i skomponuje, i po co nam człowiek.
1: No właśnie, poruszyłaś tutaj taką kwestię, która chętnie jest poruszana w różnych podcastach, ta sztuczna inteligencja, czy jest w stanie zastąpić człowieka, czy jest w stanie zastąpić myślenie, wrażliwość. Wiesz, ona będzie obecna teraz na wielu płaszczyznach. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby była obecna i żeby zastąpiła sztukę, poezję, że być może na pierwszy rzut oka nie będziemy w stanie odróżnić wiersza napisanego przez człowieka i przez sztuczną inteligencję, ale gdzieś głęboko nie... Ta emocja, która towarzyszy pisaniu wiersza, pisaniu piosenki, czy zaśpiewaniu tej piosenki, ja w to nie wierzę, że sztuczna inteligencja będzie w stanie zająć miejsce człowieka. Może jestem naiwna.
0: Nie, no, może nie zajmie miejsca człowieka, zajmie inne miejsce, które będzie jedynym, na które będziemy zwracać uwagę. 95% odbiorców muzyki robionej przez sztuczną inteligencję nie ma bladego pojęcia, że to jest komponowane i śpiewane przez sztuczną inteligencję. 95%, wyobrażasz sobie? To jest dla mnie niepojęte. Ja myślę, że większość z nas, kiedy czytaliśmy Lema, czy inne jakieś futurystyczne wizje Dicka, czy naszych wybitnych pisarzy jak Seidel, przypatrywało się tej rzeczywistości, która ma nadejść, jako taką wygodny moment, w którym rzeczy, których nie lubimy robić, jak sprzątanie i prasowanie, wezmą na siebie roboty, a my się właśnie zajmiemy tym, o czym mówisz, pisaniem wierszy, komponowaniem, czy pisaniem powieści i co tam jeszcze. Tymczasem sytuacja jest odwrotna dokładnie. Nadal prasujemy, sprzątamy, niektórzy nawet zmywamy.

0: zmywarek, ale generalnie robimy wszystkie te prace fizyczne mniej lub bardziej z przyjemnością, natomiast sztuczna inteligencja zastępuje nas właśnie w tych twórczych rzeczach, o których mówisz, w pisaniu, w opowiadaniu. Martwisz się, znaczy wieszczysz, że nie da się napisać wiersza w taki sposób, żeby oddać tą prawdę o człowieku w sposób doskonały. Wierzę, że tak jest, że masz rację, ale z drugiej strony, kto dziś czyta wiersze? To jest w ogóle coś, co dzisiaj przestało w ogóle być ważne. Kiedy ostatnio jakiś pisarz, którego wiersze znamy, mógł utrzymać się ze swojego tomika wierszy? To są czasy zaprzeszłe bardzo. Nie przypominam sobie takich jakichś w ostatnim czasie wydarzeń, które mogłyby powiedzieć, że wszyscy nagle czytają Wojtka Wenzla i wiedzą o nim wszystko. No, czegoś takiego nie ma. Natomiast sztuczna inteligencja, zwłaszcza uruchomiona przez kogoś, kto jest niepozbawiony jakichś talentów, no jest nie tylko w stanie zrobić wiersz, ale wokół niego zupełnie niemal bezwysiłkowo, w każdym razie jeśli ma jakąś tam moc obliczeniową, ten komputer, przy którym jest przygnięta, stworzyć do tego film fabularny, obsadzić się aktorami i zrobić wokół tego bezwysiłkowo, tak jak mówię, bez żadnych nakładów, no prawdziwy show. I to jest zdumiewające. Ja miałem teraz taką okazję bardzo miłej podróży po Kanadzie, którą zawsze lubię i miło tam jest wracać, mimo że strasznie potwornieje ten kraj, czyniąc z siebie właściwie dzisiaj taką chyba forpocztę tego świata, który kiedyś był kojarzony z Holandią, gdzie eutanazja, gdzie te wszystkie te zmiany płci, sposobu myślenia, genderyzm, czy też nawet odrzucanie Biblii jako w ogóle możliwej do czytowania w przestrzeni publicznej. Jeżeli w Kanadzie powiesz o to, co święty Paweł napisał o homoseksualizmie, cytując go wprost, no to jesteś no, w ogromnym prawdopodobieństwie skazany za chwilę.
1: Tak,
0: w więzieniu, po prostu wylądujesz w więzieniu. Więc to się dzieje, a eutanazja stała się najczęściej wykonywanym. Znaczy, jak jesteś stary, idziesz do szpitala, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziesz nie tylko zachęcany do eutanazji, ale nakłaniany wręcz do niej, więc jest to straszne miejsce. Ale zacząłem mówić o Kanadzie dlatego, że spotkałem tam księdza profesora, wykładowcę jednego z uniwersytetów właśnie w ottawskich, który tam jest odpowiedzialny za katedrę teologii moralnej. No i właśnie ucięliśmy sobie pogawędkę na temat sztucznej inteligencji, no bo jest to temat tyleż wdzięczny, co denerwujący, czyli każdy ma coś do powiedzenia i jakieś przemyślenia. On był dosyć otwarty na ten temat, ale jednocześnie bardzo sceptyczny co do umiejętności, możliwości kojarzenia przez te narzędzia rzeczy złożonych, choćby tych z jego dziedziny. A ja mówiłem, ale pewnie ksiądz profesor nie miał doświadczeń takiego próby przeegzaminowania sztucznej inteligencji, bo wydaje mi się, że ksiądz nie doszacowuje jej. Mówi, no być może nie doszacowuje. Mówię, no to sprawdźmy to. Przychodzę na egzamin, będę się posiłkował tą sztuczną inteligencją. Prostym bardzo tam jednym z tych czatów, choć w wersji płatnej. No i proszę mi zadać 3 pytania, które normalnie usadziłyby dobrego studenta. No i ksiądz profesor to zrobił. Zadał 3 pytania, na które ja odczytałem odpowiedzi. I po przeczytaniu ostatniej on tak troszkę posmutniał, popatrzył mi w oczy i powiedział, panie Rafale, muszę przyznać, że musiałbym postawić 5. I to jest dla mnie zdumiewające, że ta sztuczna inteligencja w tak bardzo miękkiej tkance, czy też niezwykle takiej wrażliwej, jaką jest teologia moralna, zdaje egzamin na 5, nie będąc ćwiczona przeze mnie przecież w tej tematyce, chociaż no oczywiście korzystam z AI, to prawda, i zadaję pytania, które tam o różne aspekty, no zwykle korzystam wtedy, kiedy research po prostu chcę zrobić, bo to jest najwygodniejszy researcher, który da. Fakt, że trzeba go sprawdzić, to też jest tak, że czasami, bo pamiętam, że gdzieś coś padło i szukam tego cytatu w pamięci, nie mogę znaleźć, potrzebuję tego cytatu szybko. No i jeżeli zaufam od razu, to czasem się okazuje, że zostałem wpuszczony na minę, więc staram się to weryfikować. Niemniej, wracając do tego egzaminu, byłem trochę zdziwiony, że te trudne pytania, które ksiądz profesor postawił, ona tak wieloaspektowo potraktowała i wybrnęła, to znaczy nie wpadła na te miny, które ksiądz profesor tam zostawił i zarobiła na piątkę. No. Trochę mnie to zdziwiło, jego na pewno bardziej, no ale cóż, nie kopmy się z koniem. Taka jest rzeczywistość i albo będziemy woźnicami tej inteligencji sztucznej, albo zrzucą nas z powozu chyba i pojadą sobie tam, gdzie będą chcieli. Chociaż mam takich Mohikanów, teraz nie wiem, czy co się pochwalę, bo nagrałem po latach jako 53-letni facet płytę punkową, pierwszą w swoim
1: Brawo.
0: Życiu. Bardzo się ucieszyłem i właśnie wśród tych nagrań, znaczy skomponował większość piosenek do tej płyty Adam Szewczyk, świetny gitarzysta, bardzo dobry muzyk i on powiedział, że nigdy w życiu, w ogóle nic, on robi bardzo dużo rzeczy, jest twórczy, nie będę skorzystał ze sztucznej inteligencji. No i jak był u mnie, to mu dałem próbkę, jak mógłby przyspieszyć swoje działania na niwie popularyzowania swojej twórczości, gdyby skorzystał technicznie tylko ze sztucznej inteligencji. I był wkurzony i zafascynowany zarazem. Ale mam nadzieję, że go nie zepsułem, bo on jest naprawdę no, niesamowitym, takim no, twórczość naturalna to jest to. A bardzo zachęcam, bo nasz projekt muzyczny się nazywa Różny. Taką miałem kiedyś ksywę Różny i płyta, którą już za chwilę będzie można posłuchać, nazywa się Ocalony. Różny, Ocalony. Punkowa płyta z przesłaniem.
1: Płyta oldschoolowo na krążku, czy na Spotify?
0: Będzie na Spotify, będzie też na CD i mam nadzieję, że jak się dorobię, to wypuszczę też krótką serię winylową, bo cóż może być przyjemniejszego niż mieć swój winyl. Właśnie byłem teraz na giełdzie winylowej takiej Ursynowskiej i taki smaczek kupiłem, szanowni państwo. Ewa BM, w ogóle przepiękne piosenki, Polish Jazz. No, super.
1: No i właśnie, no i czy uważasz, że sztuczna inteligencja byłaby w stanie podrobić, zrobić taki...
0: Ewę BM?
1: Taką Ewę BM, taką, wiesz.
0: I oczywiście, że nie taką, inną, ale być może dla nowego słuchacza lepszą. Wiesz,
1: ale to nie będzie nie prawdziwe. Ale to nie będzie
0: prawda. A co to jest prawda w tym wymiarze? Co tutaj jest prawdą?
1: Ja uważam, że najpiękniejsze wiersze, najpiękniejsze dzieła sztuki powstawały w sytuacji jakiejś skrajnej, w sytuacji jakiegoś cierpienia. No poczytaj sobie, dobrze znasz wiersze Baczyńskiego, obrazy, tak, które...
0: W pełni się z tobą zgadzam, ale nie wiem, czy...
1: Inteligencja nie jest w stanie cierpieć i dlatego uważam, że...
0: Ale to oczywiście, ale ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam, ale to nie znaczy, że nie wygram, bo ona może wygrać przez fakt, że nasze gusta się zmienią. Zwróć uwagę, że to nie sztuczna inteligencja, tylko człowiek w swoim pomyśle wystawił kibel jako dzieło sztuki. Wiesz, skręciliśmy w tak straszliwe zakamarki dewastowania tego, co piękne, bez udziału sztucznej inteligencji. Sami sobie zgotowaliśmy ten los, idąc właśnie w stronę tych zwierzobożków, że naprawdę może się okazać, że to sztuczna inteligencja będzie podsuwała młodemu pokoleniu rzeczy, które są godziwe i piękne, a my w swojej bucie i takim przekraczaniu kolejnych granic będziemy coraz bardziej psuli smak. No to nie sztuczna inteligencja wymyśliła disco polo, przy całym szacunku do disco polo, bo na pewno jest tam też sporo treści, które są jakoś budujące. To nie sztuczna inteligencja kazała Jasiowi Kapeli tworzyć wiersze, które co prawda są prawdziwe, bo z niego, ale są taką obrzydliwością, że wolałbym 1000 dni czytać wiersze sztucznej inteligencji niż jeden dzień jego poezję. Więc w tym sensie ja nie twierdzę, że to będzie lepsze, ale wcale nie znaczy, że nie będzie powszechniejsze. Że może się okazać, że odbiór poezji nagle odzyska nowy wymiar, że ludzie będą się zachwycać tymi niedoskonałymi, bo niepopartymi emocjami, czy też przeżyciami, czy mistyką treści, ale będą one no, nie kloaczne, nie burzące, tylko budujące, może naiwny sposób, może niedoskonały, ale zapraszające do czegoś dobrego. W dużej mierze to zależy od tego, kto będzie właśnie woźnicą tej sztucznej inteligencji. Chociaż oczywiście, gdybym chciał pomyśleć o świecie idealnym pode mnie, takim, o którym marzę, to ja bym zrezygnował z internetu. chętnie bym cofnął się do czasów przed internetu. Naprawdę. I mówię to z całą odpowiedzialnością, że wolałbym świat, w którym nie ma internetu. I
1: ale
0: może
1: wielu, wielu ludzi z tego rezygnuje. Wielu ludzi jednak dociera do tej prawdy o tym niespokojnym sercu i do poszukiwania Pana Boga właśnie poza internetem, zostawiając korporacje, wyjeżdżając na wieś, zakładając sobie jakieś, kupując kawałek ziemi, zakładając gospodarstwo agroturystyczne, w którym przyjmują gości i są odcięci. Być może nie od internetu, bo trzeba jakoś tym miejscem zawiadywać, ale telewizora tam nie ma i pilnują tego. To jest, tu trzeba bardzo dużo wysiłku, żeby tego przypilnować, żeby znowu nie wpaść w te tryby maszyny.
0: I całe szczęście. No i bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy jak Toro próbują tego Waldena posmakować, ale jestem też dziwnie pewien, że są w promilowej mniejszości.
1: Przypomniałeś mi, teraz użyłeś wyrażenia promilowe. Chciałam cię zapytać, już odchodząc od tematu sztucznej inteligencji, jak skomentujesz decyzję miasta Warszawy o wprowadzeniu sprzedaży alkoholu?
0: Dobrze. Wszędzie, gdzie jest, znaczy zakazy sprzedaży alkoholu po godzinie 22, nie zakazy w ogóle, tak. Niestety. nie jestem fanem zakazu sprzedaży alkoholu w ogóle. Ja uważam, że alkohol powinien być móc być do kupienia w sklepach wyłącznie z alkoholem i tam ewentualnie papierosami. Nie? To jest miejsce alkoholu. Nie uważam, że powinien być w sklepach spożywczych, na pewno nie powinien być w stacjach benzynowych, to oczywiste. Jak mogę oceniać projekt częściowej prohibicji po 22, bo też nie całej, bo jak chcesz wejść do lokalu, to oczywiście napijesz się tam alkoholu, więc to nie jest tak, że nagle ludzie zostali pozbawieni możliwości kupienia alkoholu gdziekolwiek. Oczywiście oceniam bardzo dobrze, bo wszystkie badania, które pokazują, że wprowadzono takie rzeczy w takim czy innym mieście, pokazują, że równocześnie z tym wprowadzeniem przestępczość spadła mniej więcej o połowę. Mniej więcej o połowę spadają w miejscach, gdzie nie ma sprzedaży alkoholu nocy, akty wandalizmu, napady, gwałty i tak dalej. No to jest najlepsza odpowiedź, że bardzo dobrze oceniam jako jedną z bardzo niewielu decyzji prezydenta Warszawy tę akurat pozytywnie.
1: No ciekawe, jaki miał, jakie intencje stoją za tym.
0: Wierzę, że dobre. Wierzę, że bardzo dobre.
1: Jak oceniasz w takim razie pomysł modlitwy, którą wiele lat temu wprowadził ksiądz Blachnicki?
0: No to czasowej. Była taka modlitwa. Mówisz o dobrowolnej abstynencji. No
1: tak,
0: doskonale.
1: Sam jestem, człowieka.
0: Jestem dobrowolnym abstynentem alkoholowym od jakiegoś czasu. Podpisywałem nawet krucjatę parokrotnie, ale zawsze na rok, nigdy na całe życie. I teraz nie mam podpisanej, ale nie używam alkoholu. Pijam wino, ale bezalkoholowe i bardzo smakuje mi, jest w porządku, chociaż ma kalorii dużo, ale jest okej. Więc ja absolutnie uważam, że to jest bardzo dobre. I w ogóle uważam, że ksiądz Franciszek Blachnicki, którego rok zaczął się właśnie i będziemy mieli okazję przypominać go i świętować, jest postacią, która jest bardzo za mało znana i genialna i w ogóle w historii takiego budowania człowieczeństwa, w ogóle w historii świata budowania człowieczeństwa, jest to jeden z ważniejszych takich świadków mądrego prowadzenia do odpowiedzialności. I zarówno prymas Wyszyński i jego wielka nowenna, jak i wielkie dzieło ruchu Światło-Życie i Oazy, to są rzeczy, które sprawiły, że nie zginęliśmy, że jesteśmy dzisiaj w tym punkcie, w którym jesteśmy, może niedoskonałym, ale z pewnością bardzo wielu potomków tej idei, czy też nie tyle potomków, co beneficjentów tej idei, tych, którzy podchwycili to, dzisiaj budują to, co zdrowe w naszym naszej ojczyźnie i podają dalej, mam nadzieję. Bardzo jestem niezadowolony, gdy próbuje się to obśmiać, nie? Że to jest takie walka z wiatrakami. Nawet jeżeli jest to na jakimś etapie walka z wiatrakami, to ważne jest, żeby zorientować się, że ten front nie dzieje się na ulicach Warszawy, czy też gdzieś tam, tylko on jest w nas. Że to, jaki my mamy stosunek do picia, nie tylko nadużywania, ale samego picia, warto mieć świadomość, że alkohol jest trucizną. To nie jest kwestia mojego widzimisię, czy też mojej jakiejś ideologii, tylko to jest kwestia badań lekarskich, że alkohol w każdej formie i w każdej ilości Jest trucizną. Jest w stanie spowodować trwałe zmiany w człowieku, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy tłumaczyć, że dla zdrowotności warto tam trochę spiritus equo albo czegoś tam. Były takie momenty, że nawet kobietom w ciąży zalecano czerwone wino dla lepszego krążenia. No dziś wiadomo, w świetle nauki, nie w świetle jakichś ideologicznych wystąpień, że było to działanie ze wszechmiar błędne, że alkohol w każdej ilości jest trucizną, więc mając tę świadomość, no miałbym ogromnie dużo szacunku do tego, że Franciszek Blachnicki tak to widział. Zresztą został jakby no, do tego dzieła no, w sposób ewidentnie z Ducha Świętego wynikający powołany i wyprzedził swój czas i swój świat w tej budowaniu takiego no, świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. W czasach, kiedy prezent z butelki był prezentem bardzo pożądanym, a większość kontraktów była opijanych, a wszystkie imieniny i urodziny, nawet w pracy piło się. Zresztą dziś też wielu Polaków idzie do pracy po spożyciu alkoholu, co najlepiej pokazuje ten sławny małpkowy proceder, który no, nie pamiętam jakie to są dane, ale zdaje się, że 2 miliony małpek każdego dnia jest sprzedawanych o poranku, nie? Czyli 2 miliony małpek jest kupowanych przez ludzi idących do pracy. No to przecież nie jest to przypadek, że one się tak rozchodzą. Ten alkohol nie jest kupowany na prezenty, tylko po to, żeby spożyć to przed pracą, więc to jest niesamowita po prostu plaga. Cóż, no czy to kiedyś się skończy, trudno powiedzieć. Natomiast to przyzwolenie dobrze by się powolutku wycofywało. Tym bardziej, że spożycie alkoholu no nie tylko jest czymś, co wyklucza możność podejmowania w 100% trzeźwych decyzji, ale też naraża na różne niebezpieczeństwo innych, z których spotkamy po drodze. Bo nie trzeba wcale dużo alkoholu wypić, żeby bezmyślnie wyjść na ulicę pod koło jadącego samochodu. A co zrobi kierowca, któremu ktoś wychodzi? No nie wiadomo, może skręci i zabije kogoś innego albo siebie. No wiele rzeczy jest takich, które powodują no przynajmniej znak zapytania w kontekście tego, czy można w sposób bezpieczny spożywać alkohol. Mam wielu pijących znajomych i wielu z nich bardzo szanuję i cenię za zdroworozsądkowe podejście do tej trucizny, ale to nie zmienia mojego sposobu myślenia, że alkohol jest trucizną, jest narkotykiem niewątpliwie i to narkotykiem najgroźniejszym, dlatego że to on zabił najwięcej ludzi w zeszłym roku. Nie heroina, nie mefedron, nie amfetamina, tylko właśnie alkohol ma najwięcej ofiar śmiertelnych w zeszłym roku. Rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu i wszystkich ofiar związanych z alkoholem jest więcej niż we wszystkich konfliktach zbrojnych, które w danym roku miały miejsce. Nawet w sytuacji wybuchu wojny na Ukrainie mniej ludzi zginęło od kul niż od alkoholu. Warto o tym pamiętać, podnosząc toast i mówiąc na zdrowie.
1: Ale takich informacji nie usłyszymy w mediach głównego nurtu i teraz pytanie, jak stworzyć program taki, o jakim mówił między innymi ksiądz Blachnicki, który stanie się takim sztandarowym programem, który zacznie pokazywać trzeźwość jako zaletę i trzeźwość, która stanie się modą.
0: Zacząć od siebie. Ja nie wierzę w jakieś programy cudowne, które nagle zmienią myślenie wszystkich. Po prostu zacząć od siebie. Ta dobrowolna abstynencja, modlitwa, o której wspomniałaś, która na pewno nigdy nie zaszkodzi, to jest, myślę, że właściwy kierunek. I mówienie z odwagą o tych faktach. Nieudawanie. Bo to, co powiedziałem przed chwilą, gdybym to powiedział, no nie wiem, na spotkaniu towarzyskim, zakrzyczano by mnie 10-krotnie. Nie? Tam 1000 osób by powiedział, a Jezus pił wino, a coś tam. Ja generalnie, nie wiem, czy znasz taką książkę Alkoiluzja, którą napisał Robert Rutkowski. Bardzo ciekawa, fajna, z uwagą przeczytałem. I tam jest dosyć taka, bym powiedział, intelektualnie dla mnie atrakcyjna koncepcja, że nie jest możliwe, by w kanie galilejskiej wodę zamieniono w wino alkoholowe. Że to po prostu było sfermentowany, niesfermentowany sok gronowy, to co dostali weselnicy. No bo po co by było 7 stągwi, kurczę, pełnych alkoholu, to byłoby nie do wypicia w ogóle przez tych weselników w trakcie tej imprezy. Już nie mówiąc o tym, że Pan Bóg musiał znać szkodliwość alkoholu, no bo te badania dla nas są nowością, ale nie dla niego, no bo on był wszystko, był odwieczny, nie? Więc który rodzic kochający dałby truciznę swojemu dziecku? No żaden, a on jest niewątpliwie najlepszy z kochających rodziców, więc ta koncepcja według mnie intelektualnie bardzo do obrony też nie spotyka się z jakimś zrozumieniem, bo tam rozmawiałem z paroma księżmi na ten temat, no to tak sceptycznie do tego podeszli. Nie wszyscy, ale niektórzy no, mówią, nie, no oczywiście, przecież tam niech rozweseli się twoje serce i tam dalej. Ja mówię, kurczę, ale rozweselić się można pijąc sok winogronowy, naprawdę niesfermentowany. Natomiast o alkoholu wiemy tyle, że wypicie go spowodowało, że Noe leżał rozchełstany na Golasa i jego syn Ham drwił sobie z niego. Tyle wiemy w Piśmie Świętym o skutkach spożywania alkoholu. Nie wiem. Wydaje mi się, że można żyć godziwie pijąc alkohol, tylko pytanie zasadnicze, po co?
1: Wspominałeś tutaj o takich mądrych kapłanach, między innymi o Blachnickim, którego rok obchodzimy w tym roku. No, on zapłacił cenę za to swoje prorocze działanie, za pociągnięcie milionów młodych ludzi i do Pana Boga i do trzeźwości. Jak myślisz, jakiego przewodnika potrzebują Polacy dzisiaj?
0: Jezusa Chrystusa, nigdy innego. To jeżeli ktoś jest z gruntu wpatrzony w Jezusa Chrystusa, to tego potrzebujemy właśnie. Natomiast no, silnego też, no bo dziś nie wystarczy być mądrym, trzeba być też silnym, żeby móc się przeciwstawić temu kłamstwu, które jest nie tylko coraz bezczelniejsze, ale też coraz głośniejsze. Bo te środki zmieniające naszą świadomość, mówię o środkach masowego rażenia, czyli mediach, są dzisiaj w rękach każdego. Nie? To znaczy każdy może być nadawcą, każdy może być redaktorem, każdy może być tak czy inaczej prowadzącym, dziennikarzem, influencerem i tak dalej. I niestety, nie jest to dla mnie dziwne, ale ta prawda mnie smuci. Im głupiej mówisz, tym łatwiej zyskujesz audytorium. Że im łatwiejsze... chciałem powiedzieć prawdę, ale to nie są prawdy, tylko im łatwiejsze treści serwujesz, im do większej swobody zachęcasz, tym większy poklask zyskujesz, no bo nikt nie lubi być stawiany przed zadaniami, które są ponad siły, czy też mobilizują, czy też uruchamiają wyrzuty sumienia, że no raczej szukamy afirmacji dla naszych wyborów, zachowań. To, co mówiłem o tym zmianie sposobu myślenia, które jest łatwiejsze niż zmiany sposobu działania, no to ten lider, o którego pytasz, no musi być przede wszystkim atrakcyjny. Ten Fulton Sheen, którego kanonizacja prawdopodobnie w tym roku będzie miała miejsce, prawie na pewno. Miałem okazję teraz być to niedaleko, tam 200 kilometrów czy 300 od Chicago jest jego grób i miejsce, w którym był, żył. On, słuchaj, jak zapewne wiesz, no w latach 30., 40., 50., komunikując się przez media, przez telewizję, mówiąc o Ewangelii, mówiąc ostre słowa, bez ogródek, gromadził milionowe zasięgi zbierał. Był naprawdę skuteczny w przekazie, dlatego, że mówił prawdę też, ale przede wszystkim jak mówił. Też jego taką zasadą naczelną było, że nie zacznie dnia bez godziny adoracji. Kardynał, człowiek, który miał masę obowiązków, godzinę adorował, zanim ruszył w świat, codziennie. I no, takich Fultonów potrzebujemy, takich Janów Pawłów, drugich, no, oby się zrodzili tacy na naszej ziemi. Wierzę, że jesteśmy jakoś, jak wszystkie inne narody, ale jakoś narodem wybranym choćby do tego, żeby tym znakiem sprzeciwu być. Dzisiaj bardzo mało jest miejsc na mapie europejskiej, w której kościoły są pełne w niedzielę i to o tylu różnych porach, nie? Czyli że ta msza odbywa się o 6, 8, 9, 12, jeszcze o 14, 18 w jednym kościele, na osiedlu, na którym jest 5 innych kościołów, które mają podobną mapę zajętości. I oczywiście możemy narzekać, że coraz mniej ludzi w kościołach, ale nie porównujemy nieporównywalnie mamy lepszą sytuację, jeśli chodzi o praktykowanie. Pytanie, jak głęboko, to jest dodatkowe pytanie, ale w ogóle praktykowanie i szukanie odpowiedzi na swoje rozterki w sakramentach i w kościele, no jest na czym budować, jest na czym budować. Boli tylko to, że jesteśmy tak zamknięci na życie i że rodzi się nas tak mało i to jest ogromny ból. I tutaj jesteśmy no, przewodnią w ogóle, znaczy maruderem Europy. Nie? Jesteśmy jedną z najgorzej rozwijających się, jeśli chodzi o dzietność społeczności czy też narodów. Tego nie jestem w stanie pojąć. Nie rozumiem, z czego to się wzięło. Nie mam na to zgody i wierzę, że to się musi odwrócić, bo, no, bo bardzo jest ten niepokojący trend tego egoizmu nie przekazywania życia dalej. Nie?
1: Powiedz mi, gdzie wybierasz się na procesję z okazji Bożego Ciała?
0: Na Ursynów najprawdopodobniej. To jest zawsze dla mnie kompletnie duże wyrzeczenie, dlatego że wtedy jest to zwykle na Boże Ciało, zawsze ruszają te pylenia na ostro. Jestem strasznie uczuleniowy i za Boże Ciało mi się zawsze kojarzy, słuchaj, z tym, że kicham, smarczę, ale idę. Nie, no niewielka, oczywiście niewielka. Bo lubiłem też do Rzeszowa jeździć i w tym roku nie pojadę, bo dziewczynki mają, znaczy moje córki mają inne plany, więc nie, ale zwykle jeździłem na Jednego Serca, Jednego Ducha i bardzo lubiłem tam być w tym święcie i bardzo polecam Państwu, zwłaszcza tym, którzy jeszcze tam nigdy nie byli, ale też, którzy zapomnieli, jak tam jest fajnie, też polecam. No i oczywiście z całego serca, zarówno dziś, jak i zawsze, zapraszam na akademiaocalenia.pl. Akademiaocalenia.pl, tam czekam na Was i dużo fajnych propozycji tam można znaleźć. Teraz jest właśnie kurs Droga Zwycięzców, 12 kroków nie dla każdego. To jest taki program, który prowadzi od kryzysu do świętości. Warto nim podążyć, żeby zacząć żyć pełnią życia, a nie tylko jakimiś strzępami.
1: Proszę Państwa, propozycje dla Was. Wszystkich zapraszamy na procesję Bożego Ciała. To jest ten czas, kiedy można dać świadectwo, o którym dzisiaj dużo rozmawialiśmy. Bycie świadkiem chyba jest najbardziej przekonujące, tak mi się wydaje. I zamiast dużo gadać, nie gadamy, tylko robimy. Idziemy na procesję, jedziemy do Rzeszowa, szukamy w internecie tych propozycji, o których wspominał Rafał. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był Rafał Pożyziński. Bardzo dziękuję, Rafale.
0: Dziękuję, Basiu. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

Elżbieta była w szkole waldorfskiej. Uczyła się tam i była przedmiotem różnego rodzaju działań. Jedną z takich bardzo charakterystycznych dla szkół steinerowskich metod jest eurytmia. To jest metoda, w której uczeń musi wyrazić jakby siebie poprzez zestaw figur. To jest niby taniec. Jakie były konsekwencje dla niej? Ona w pewnym momencie nie mogła wstać z łóżka. Jeśli udało się jej wstać, to chodziła po mieszkaniu małymi kroczkami. Była na granicy zniszczenia. Druga rzecz, druga historia. Ania zawarła pakt duchowy z szatanem na przystanku, z torbami w ręku. Banalność i niepoważność, niepowaga takich gestów nie chroni człowieka. Teresa miała syna, który chorował. To była ciężka choroba. I w pewnym momencie, powodowana tym, że bioenergoterapeuta przyjmował w kościele, poszła do niego prosząc o pomoc. I opowiadała historię, która jest porażająca. To była dorosła, konkretna kobieta, była księgową. Ja uwierzyłem w jej słowa. Ona mówi, że ten bioenergoterapeuta zapalił świecę i zaczął coś robić. I nagle ona poczuła, siedząc na krześle, że lewituje, że jest pod sufitem. Tak? I ona mówi tak, ilekroć z całą mocą zaciskałam palce na siedzeniu tego krzesła, to widziałam, że jestem na ziemi, że stoję na ziemi. Ale kiedy tylko przez sekundę traciłam koncentrację, natychmiast wracała to złudzenie, ta iluzja. I teraz tradycyjnie bardzo proszę o wsparcie kanału i Radia Niepokalana FM. W radiu ewangelizujemy i bronimy wiary. Również kanał jest kanałem głównie apologetycznym. Są tutaj świadectwa zniewoleń i świadectwa skutecznych egzorcyzmów. W opisie kanału jest link do zrzutki. W przypiętym poście, w przypiętym wpisie na Facebooku samej góry jest również ten link. Każdej osobie, która coś skorzystała, coś dostała od nas, każdą taką osobę proszę, aby na swoim koncie zrobiła stałe zlecenie, choćby 10 zł, to jest dla nas niezwykle ważne. Raz, że mówisz o tym, że jesteśmy potrzebni, a dwa, że możemy działać. I teraz, na czym polega działanie złych duchów? Demony po pierwsze żywią się nami. Tak? To jest dla nich wyjście z piekła, jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Tak? One wtedy nie są poddane tej torturze, jaką jest piekło. One żywią się nami, naszą siłą życiową, tą, która bierze się ze spalania cukru we krwi, ale też karmią się naszym nieszczęściem i dlatego z taką intensywnością próbują nam zrobić krzywdę. I tak dzieje się u wszystkich, którzy otworzyli się na świat duchowy. Na szczęście większość ludzi pozostaje jedynie pod wpływem zwykłego działania złego ducha. Wiemy o tym, że każdy człowiek podlega diabelskim manipulacjom, kuszeniom, różnym takim oddziaływaniem na wyobraźnię. Jesteśmy kuszeni, wbijani w pychę, wtrącani w rozpacz, nakręcani emocjonalnie aż po złe decyzje. Kiedy jesteśmy w takim stanie pocieszenia, tak? No bo jak jesteśmy w stanie strapienia, to jesteśmy kuszeni ku rozpaczy, ale jak jesteśmy w takim świetnym stanie i nastroju, to wtedy jesteśmy kuszeni ku pysze. Tak? A to są
Rozpacz i pycha to są bardzo, bardzo dolegliwe grzechy. I teraz zły duch kusi nas też ku temu, byśmy żywili złe uczucia. Tak? Co to znaczy żywić złe uczucia? To znaczy cały czas wracać do swojej krzywdy, tak? Cały czas ją żywić naszymi emocjami, naszą całą osobą, zwracanie się ku przeszłości, nie pozwala też po prostu żyć w teraźniejszości, tak? I to kończy się też po prostu nienawiścią, która zżera człowieka. Każdy z nas zna takie osoby, kobiety, których usta są cięte jak od noża, czy też facetów wręcz zgorzkniałych tak, że żółć wychodzi na ich twarzy. To są ludzie, którzy, nie wiem, niszczą sąsiadów, pasjonują się jakimiś sprawami sądowymi. Oni po prostu wtedy żyją, kiedy dzieją się złe rzeczy. Tak, jesteśmy też przez złego ducha wbijani w kompleksy, ale to wszystko jest zwyczajne działanie złego ducha. Bo przychodzącej z zewnątrz pokusie można się oprzeć. Tak? I dręczeń, ale dręczeń obsesyjnych myśli odeprzeć nieomalże nie można. I one się biorą stąd, że praktykowaliśmy jakąś formę okultyzmu, że tkwimy w grzechu ciężkim od dłuższego czasu. Osobną kategorią jest jeszcze przekleństwo, ale to jest dla mnie teren niezbadany. Staram się nie wypowiadać na ten temat. Kiedyś pamiętam ksiądz Piątkowski, który był takim mentorem środowiska egzorcystycznego. Na jednym z spotkań egzorcystów na Jasnej Górze powiedział na zakończenie półtorej godzinnego wykładu o przekleństwie. Mówi, no i w ten sposób dotknęliśmy tego tematu. I teraz te wszystkie oddziaływania, dręczenia, pokusy, które idą od wewnątrz człowieka, tak? To wszystko pochodzi właśnie z wnętrza człowieka. Bo inicjacyjne otwarcie polega właśnie na tym, że zły duch może działać od nas, na nas od wewnątrz. I to jest różnica między działaniem takiej jak pokusy, a działaniem od wnętrza, tak? Czyli na przykład dręczenia, obsesyjne myśli, których nie można się pozbyć, jakieś obrazy, jakieś koszmary, które w identyczny sposób powtarzają się i całkowicie rozwalają nam życie, tak? Na tym polega inicjacyjne otwarcie i nadzwyczajność tych sytuacji, no bo te sytuacje są nadzwyczajne. Trzeba coś zrobić, żeby one miały miejsce. I teraz demon jest istotą, której sensem istnienia jest nienawiść i wściekłość, tak? Ja miałem taką sytuację, kiedy patrzyłem w oczy demona.

zasypianiu, przebudzeniu się, te ciężary tutaj na klatce piersiowej, kiedyś to nazywało się zmora, że zmora siada na piersiach, ale to tak naprawdę jest chwila, w której demon się żywi nami, tak jak powiedziałem, że jesteśmy paszą demonów. I zakończyliśmy tę modlitwę, po czym ja poprosiłem ją, żebyśmy odmówili modlitwę konsekracji siebie niepokalanemu sercu Maryi. I kiedy doszliśmy do słów i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu, ona przestała mówić. Nie była w stanie tych słów wymówić. Po długiej walce wypowiedziała te słowa, a ja wtedy na zakończenie modlitwy zapytałem się jej, kim była twoja babka? Nie wiem skąd taka intuicja. A ona mówi, czarownicą. I w tym momencie jej twarz się całkowicie zmieniła. Była twarzą innej kobiety, wściekłej w taki sposób, że aż przechodziły ciarki. I w jej oczach zobaczyłem nie osobę ludzką, ale 50 milionów lat nienawiści, tak? Coś, co było potworne. Na szczęście to wszystko było chronione modlitwą wielu osób i pościliśmy w intencji tych działań, więc pamiętamy o tym, że zły duch jest jak wściekły pies na łańcuchu. Ma ściśle ograniczone możliwości oddziaływania, ale mówię o tym dlatego, żeby zrozumieć, że dotykanie tej rzeczywistości jest czymś skrajnie niebezpiecznym. Tak? I teraz jakie są skutki tej demonicznej inicjacji? Tak? Osoby są zniewolone i opętane. To są dwie różne formy otwarcia się inicjacyjnego. Skutki demonicznej inicjacji mogą być dwojakie. Ludzie są w nadzwyczajny sposób otwarci na działanie złego i to są ludzie opętani, są też ludzie dręczeni, tak? Czyli gdzie to objęcie człowieka wewnętrzne przez moc złego ducha jest mniejsze. I teraz to otwarcie zależy albo od ludzkiej decyzji, albo od niewiedzy, w której człowiek podejmuje decyzję nie będąc świadomym. Tak? Ktoś powie, to jest niemożliwe. No jest możliwe, dlatego że jeśli idziemy do bioenergoterapeuty i prosimy o coś, co jest bardzo ważne dla nas, czyli o zdrowie i wypowiadamy jakieś słowa, o które prosi bioenergoterapeuta, bądź otwieramy się na jego autorytet, no to wtedy otwieramy się na demona, który opanował tego człowieka, o ile nie jest oszustem, tak? O ile rzeczywiście jest inicjowany. Osoby, które na przykład kpią z bioenergoterapii, ale zmuszone są na przykład przez rodzinę. No i idź, no Wacek został uzdrowiony, to też może będziesz. Oraz osoby, które się modlą wewnętrznie na różańcu, tak? I nagle się okazuje, że bioenergoterapeuta nie może działać, tak jak Clive Harris, który przez kilkanaście lat przyjeżdżał do Polski, był przyjmowany w kościołach i tam robił swoje seanse. Kiedy pozostał w kościele Najświętszy Sakrament, to nie było nic z tego uzdrawiania. Więc to otwarcie może być nieświadome. Tak? I egzorcyści mówią, że świadomy pakt ze złym duchem jest rzadkością. Tak? Wśród osób, które trafiają do egzorcystów, opętani stanowią może 2, może 3% tych penitentów, tak? Ale zdarzają się pakty nieświadome. Człowiek wykrzykuje wobec swojego ludzkiego dręczyciela w takich emocjach, nie wiem, już lepiej, żebym... I tutaj pada wezwanie do złego ducha. Lepiej on niż ty, tak? I o ile się nie odkryje tej sytuacji, to wyprowadzenie człowieka ze stanu

otwarcia na złego ducha jest po prostu niemożliwe. Tak? Bo dlaczego tak się dzieje? Bo egzorcyzm jest wyrzeczeniem się relacji z demonem. Jeśli zawarliśmy pakt, no to my o tym wiemy, więc łatwo jest. Znaczy łatwo. Takie egzorcyzmy trwają czasami latami. Tak? Ale czym innym jest w tej fazie poznawania, jeśli człowiek po prostu nie wie, nie rozumie, że stało się tutaj coś strasznego. Tak, i dlatego ten świadomy pakt jest taką rzadkością, chociaż większość okultystów, bioenergoterapeutów, wróżów, czarowników, szamanów to są zwodziciele i dlatego ci ludzie są zwiedzionymi zwodzicielami. Tak? To oni na początku wchodzą na przykład w bioenergoterapię, żeby służyć ludziom. Tak? No ale po pewnym czasie, jeśli się nie orientują, czym to jest, no to tylko dlatego, że nie chcą się zorientować. Bo Bóg konstruuje takie sytuacje, w których ci ludzie mogą się domyślić. Ja, będąc osobą zniewoloną, natykałem się, znaczy najpierw robiłem, czy byłem świadkiem takich rzeczy, które były absolutnie nieprawdopodobne i one mi te rzeczy służyły, tak? I tutaj było działanie złego ducha, ale potem nastąpiła taka sytuacja, w której mój przyjaciel, kiedy dowiedział, całkowity ateista i sceptyk, ja miałem taki krzyż ze srebra, który był zrobiony z dwóch rurek zespawanych ze sobą. On był w środku pusty, posrebrzany, który nosiłem. I pierwszego dnia przed przyjazdem tego przyjaciela naszego ten krzyż pokrył się czernią od spodu, tak? I to nie jest możliwe, to mi mówiła nasza przyjaciółka, która zajmuje się biżuterią, złotem i srebrem, ona mówi, czegoś takiego po prostu nie ma, to się nie dzieje. Na następny dzień, kiedy obudziłem się, ten krzyż był powgniatany, tak? Ja spałem na materacu, w którym była gryka, tak? Nie było takich, tego obramowania łóżka. Ten materac po prostu górował nad tym łóżkiem. I w jaki sposób ciało i materac z gryki może doprowadzić do tego, że ten krzyżyk będzie wgnieciony. I trzeci dzień nasz przyjaciel przyjeżdża, ja mu opowiadam tę historię. Wow, coś takiego się zrobiło. A on mówi, no, czekaj, bo jutro obudzisz się i krzyżyk będzie wisiał do góry nogami. I to był pierwszy sygnał, że ja, ćwicząc metodę kontroli umysłu według Silwy, że ja mam kontakt ze złym duchem. No i po jakimś czasie to stało się dla mnie oczywiste i zacząłem szukać na szczęście pomocy w kościele. I teraz są nawet wśród okultystów, wróżów, czarowników i szamanów ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w istnienie złych duchów. Oni mówią o energiach. Mówią, że to jest po prostu, że odkryli, że zostali wprowadzeni na drogę, w której panują nad energiami. Tak? To jest oczywistą bzdurą i rodzajem manipulacji, która sprawia, że ludzie, którzy w ogóle nie weszliby w takie rzeczy, gdyby wiedzieli, że tam po drugiej stronie jest demon, no to słuchając o tym, że to są tylko energie, że to jest część przyrody, nad którą my panujemy, no to w to w ogóle by nie weszli. I teraz o tym, że zły duch się nami żywi. Co to oznacza? Jezus, kiedy odsyłał złe duchy wrzucane z ludzi w trakcie egzorcyzmu, tak? On wrzucał je, i to jest powiedziane wprost w Nowym Testamencie, na miejsca pustynne, w miejsca pustynne, bezwodne. One po prostu wracają do piekła. I teraz piekło jest miejscem cierpienia dla demonów. To nie jest ich dom. To jest jezioro ogniste, w którym cierpią. Dlatego demony z taką zaciekłością walczą o pozostanie w zniewolonym lub dręczonym przez ciebie człowieku. Tak?
pasożytują duchowo na nim. Żywią się jego energią tą istniejącą realnie, czyli pochodzącą ze spalania glukozy we krwi, jak mówiłem. Tak? No i te nie dające się leczyć farmakologiczne depresje są jednym z ważnych takich wskaźników, że człowiek jest zniewolony. A one się biorą właśnie z tego, że ten człowiek jest cały czas przez pasożyta no, niszczony. Tak? I to ten powrót do piekła dla demona jest najstraszliwszą karą. Tak? I on zastrasza, kłamie, a w końcu piszczy i błaga, tak? Żeby nie zostać wyrzuconym z danego, z konkretnego człowieka. Tak? Więc to jest to dopiero koniec tej historii człowieka opętanego, kiedy następuje pełne wyrzeczenie się, kończy tę historię, dlatego i wtedy jakby szatan zostaje wyrzucony i wraca do cierpienia, dlatego tak się potwornie bronią. I teraz to nadzwyczajne działanie złego ducha kojarzymy zazwyczaj z satanizmem, okultyzmem czy spirytyzmem, tak? Ale tych sytuacji inicjacyjnych, czyli kończących się otwarciem na toksyczną duchowość, jest w popkulturze i kulturze pełno. Tak? Są pseudonaukowe nurty psychologii, tak? Jest quasi medycyna, w której są po prostu różnego rodzaju, otwierają się różnego rodzaju ścieżki ku złu, tak? Ktoś może się przedstawiać jako mentor, coach, uzdrowiciel, psycholog, szaman czy trener. I jeśli będzie demonicznie otwarty, a człowiek otworzy się na jego autorytet, kiedy człowiek zaufa tej osobie, to no ten człowiek sprzedaje nam demona i może o tym po prostu nawet nie wiedzieć, tak? No ale nie ma znaczenia, czy on wie, czy nie wie, tak? I teraz nikt tego w polskim państwie nie reguluje, tak? Polacy są duchowo bezbronni wobec duchowych zagrożeń ukrytych w kulturze i popkulturze, tak? Na wolnym rynku działają ruchy psychomanipulacyjne i one są częścią rynku usług, tak to powiedzmy. Powiedzmy, tak? Mówiłem już o tym, ale zawsze warto o tym powtórzyć, że przez pewien czas nawet Kościół przestał mówić o złym duchu, tak? A mówienie o zagrożeniach duchowych to już w ogóle, tak? Jakieś niezwykłe, absurdalne i no, świadczące o jakichś brakach intelektualnych osób, które o tym mówią. Tak sądzą niektórzy kapłani. I na przykład co się toleruje w kościele? Antychrześcijański jungizm. I to w seminariach są kursy, na których przedstawia się teorię Junga. A ta teoria jest oparta na inicjacji spirytystycznej tego człowieka i on zaciera granice pomiędzy światem duchowym a rzeczywistością przyrodzoną. Mówiąc krótko, przyjęcie zasad jungizmu uniemożliwia zdrowe spojrzenie na świat duchowy. Po prostu, tak? Są zakony, które promują toksyczne duchowo-orientalne medytacje, zwane chrześcijańskimi czasami. Miałem tutaj w Falenicy, tam jest taki ośrodek jezuicki, w którym promowano wprost jogę. Tak? Jakiś czas temu, kiedy byłem dyrektorem programowym Radia Józef, warszawskiego radia diecezjalnego, to moim takim oponentem był rektor Bobolanum, ksiądz jezuita. I on, mówiąc najkrócej, w pewnym momencie
kiedy ja mu przedstawiłem całą argumentację dotyczącą tego, że buddyzm zen nie jest bezpieczny duchowo, to on powiedział, no to co, mam wyrzucić 17 lat swojego życia? Tak? I te rzeczy były promowane. Co więcej, osoby, które zostały przez kongregację wiary określone jako heretycy, byli dalej, ponieważ byli jezuitami, byli dalej promowani. Więc to jest pierwszy poziom, ale drugim poziomem jest to, że polskie państwo autoryzuje bioenergoterapię, wróżbiarstwo, chiropraktykę, astrologię, radiestezję, tak? Ale też takie absurdy już całkowite, jak terapia Bacha. Facet odkrył, że jak będzie zbierał rosę z jakichś kwiatów, to ta rosa będzie leczyła, rosa z bułowatków będzie leczyła raka. No to jest coś absolutnie absurdalnego. On mówił o wibracjach kwiatów i tak dalej, i tak dalej. I te krople, ta rosa miała leczyć nawet syfilis i takie najstraszniejsze choroby. I teraz dziś na stronach, które mają rozszerzenie GOV, czyli na stronach rządowych,

mają taką teorię, z której wynika, że śluz wypływający z nosa pochodzi z mózgu. Tak, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, z czym mamy do czynienia, tak? I co najśmieszniejsze, ci twórcy tych przekazów na stronie rządowej, oni piszą gdzieś małym drukiem, że nie ma żadnych dowodów naukowych na potwierdzenie tych skuteczności działalności tych uzdrowicieli, hipnoterapeutów czy homeopatów, ale jakie to ma znaczenie, tak? Jest specjalizacja zawodów, jest lista zawodów i specjalizacji i tam są okultyści, tak? Terapia kryształami na przykład, tak? Iridologia, radionika, tak? Qigong, tak? Na czym polega Qigong? O tym na każdej stronie, która promuje tę chińską metodę. Oni mówią, że to polega na przekazaniu energii chi do ciała człowieka, tak? I chodzi o pobudzenie krążenia energii chi, która po prostu nie istnieje, tak? I teraz to energetyczne, w cudzysłowie, tłumaczenie rzeczywistości duchowej, to jest zabieg, który jest stosowany od lat 70. XIX wieku, tak? I to było jedno z większych, w cudzysłowie, osiągnięć środowiska teozoficznego, czyli przekonanie, że mamy do czynienia nie ze sferą duchów osób, tylko że mamy do czynienia z energią, tak? Środowisko teozoficzne, żeby nie było żadnych wątpliwości, było wydawcą magazynu teozoficznego Lucyfer. Potem zmieniono tę nazwę, już nie pamiętam jak, no ale w każdym razie zastosowano jakiś skrót, żeby to nie było w tak oczywisty sposób. Nie mogło być w tak oczywisty sposób odbierane jako coś demonicznego. I teraz z tych wszystkich pomysłów, w cudzysłowie, energetycznych, biorą się znane nam współczesne antychrześcijańskie herezje, tak? Czyli duchowość New Age, neoszamanizm, okultystyczny energetyzm, tak? Jedna z naszych celebrytek mówi, że nie będzie chrzciła swojego dziecka, ponieważ sakramenty zamykają czakry, tak? No już poza, nie będę z tym dyskutował, że nie ma czegoś takiego jak czakry, że to jest zupełnie inny sposób powstawania czegoś, co człowiek odczuwa na różnych poziomach swojego ciała jako właśnie wibracje, tak? No ale tu chodzi o gruczoły dokrewne, nieważne. I teraz, ale z tego sformułowania widać wyraźnie tę opozycję, tak? Albo jest religia objawiona, albo są wierzenia hinduskie, czy okultystyczne, teozoficzne, antropozoficzne i tak dalej, i tak dalej. My możemy być przekonani, ja jestem przekonany, że każda prawda jest katolicka, tak? To znaczy nauka, ta prawdziwa nauka, która posługuje się dowodem, empirią i dopiero uznaje za prawdziwe te procesy i fakty, które da się potwierdzić w powtarzalnych badaniach, żadne twierdzenie takiej nauki nie jest sprzeczne z słowem objawionym, tak? Po prostu nauka ma swoje kompetencje dotyczące przyrody, a wiara, religia, katolicyzm ma kompetencje dotyczące świata duchowego. I nie ma świata duchowego, który można badać metodami nauki. Po prostu nie ma. To są opowieści dziwnej treści, to jest wiedza, w cudzysłowie, tajemna. Dlaczego jest tajemna? Mówiłem już tutaj o tym. Dlatego, że kiedy ją wyjmiemy na światło, no to się zaczynamy śmiać. Tak? A tutaj chodzi o to, żeby były stopnie wtajemniczenia i żeby ktoś, kto niby jest głęboko wtajemniczony, miał władzę nad adeptami. Tak? Często kończy się to wykorzystaniem. Każda prawda jest katolicka. Nikt z tego, co głosi katolicyzm,

nie jest sprzeczne z nauką, tak? Bo nauka nie wypowiada się na temat duchowości. Nie ma metod naukowych, które można zastosować do świata duchowego, tak? Jeśli ktoś, jakiś naukowiec głosi tezy sprzeczne, to on wypowiada się, głosząc swoje prywatne wierzenia, tak? Ponieważ nic takiego nie da się zbadać. Kiedy badano, bo poza hipnozą radiestezja jest taką dziedziną najbardziej przebadaną naukowo, kiedy badano kilkadziesiąt, kilkaset razy tę samą osobę, która coś potrafiła według siebie, to przy małej próbie były jakieś odchylenia od statystycznej normy, ale kiedy tych badań było wiele, no to naukowcy nazwali to efektem zanikania. No po prostu to jest tylko i wyłącznie działanie złego ducha, który w pewnym momencie już nie ma interesu w tym, żeby podtrzymywać coś, co jest, no coś, no naukowcy po prostu wygrywają, tak, bo mogą w dowolny sposób, dowolną ilość tych naukowych badań zrobić, no i no, diabłu się to po prostu nie opłaca. Czyli wszyscy ci, którzy się wypowiadają na temat istnienia bądź nieistnienia Boga, mówią o swoich własnych przekonaniach, tak? Na drodze racjonalnej, i to wiemy, bo to tego próbowano od dłuższego czasu, nie da się stwierdzić istnienia albo nieistnienia Boga. Na drodze racjonalnej. Nie ma takich dowodów po prostu. Dlaczego? No Bóg chce naszego zaufania, chce naszej wiary, tak?

Elżbieta była w szkole waldorfskiej. Uczyła się tam i była przedmiotem różnego rodzaju działań. Jedną z takich bożytności, tak pokazanie, że ona jest oparta na błędnych założeniach, no jak coś, co jest oparte na błędnych założeniach, no to wiadomo, że jest czymś złym. Polskie elity muszą zadbać i o militarne, i o duchowe bezpieczeństwo Polaków. Tak? I przed młodym pokoleniem jest praca, wielka praca. Tak? Katolicy muszą odtworzyć państwo polskie, w pełni je odtworzyć, bo tylko wtedy wszyscy jego obywatele będą wolni. Bo tylko wtedy będzie można głosić naprawdę wszystkie poglądy. To jest zdanie szokujące dla wielu, tak? Ale prawda jest taka, że jeśli za sterami państw stoją ludzie, materialiści i lewica, czy też liberalna lewica, no to efekt jest taki jak w Wielkiej Brytanii, gdzie siedzą ludzie za to, że coś napisali w internecie, tak? Że siedzi w Kanadzie osoba, która się modli w pobliżu klinik aborcyjnych. Modli się, tak? Ostatnio w Wielkiej Brytanii skazano kogoś za modlitwę myślną. Ten człowiek nawet nie modlił się na głos, tak? No ale policjanci widzieli lepiej, a sędziowie uważali, że to jest coś potwornego, tak? I teraz to jest wyzwanie przed polskimi elitami, tak? Musimy przywrócić tę skuteczną i prawdziwą, ten skuteczny i prawdziwy sposób poznawania świata, tak? I spróbuję podsumować to, co powiedziałem. To podsumowanie, pierwsze podsumowanie jest takie, że kiedy szatan kusi, to jest działanie zwyczajne. Kiedy szatan uciska, to jest działanie nadzwyczajne, tak? Ale niepełne, tak? Natomiast kiedy człowiek jest zniewolony, to już jest opętanie, tak? Czyli jest dręczenie, które jest częściowe tylko i wyłącznie częściowym oddziaływaniem na człowieka i opętanie, które czasami po prostu człowieka pochłania całego. I teraz dlaczego ten pakt zawarty na przystanku był skuteczny? Dlatego, że ta dziewczyna, ta kobieta wypowiedziała formułę otwierającą ją na rzeczywistość duchową. To samo dzieje się na przykład z ludźmi, którzy noszą amulety. Amulety to są przedmioty, które mają kształty bądź są wyryte na tych kawałkach kamienia, metalu, drewna. Jakieś symbole, które były i są używane do przywoływania duchów, tak? Są używane w rytuałach, czy satanistycznych, czy okultystycznych, czy spirytystycznych. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, tak? Po prostu, jak mówiłem, nawet powierzchowne i zlekceważone przez tego człowieka, który tych aktów dokonuje, no bo ludzie mówią, ja nie wierzę w horoskopy, a jednocześnie czytają. I czasami się stosują do tych zaleceń. Tak? Więc można się oddać złemu duchowi na przystanku autobusowym, trzymając w ręku siatki. Tak? I teraz ta historia z Teresą, czyli ta historia bioenergoterapii, tak? Kontaktu z bioenergoterapią. Co się stało, kiedy ona weszła do tego gabinetu, a trzeba zauważyć, że on był w pomieszczeniu plebanii przy kościele, tak? Ona miała poczucie, że wchodzi w przestrzeń bezpieczną. Co się zdarzyło, tak? Ona trzymała zdjęcie, pokazała to zdjęcie temu bioenergoterapeucie. On powiedział, to poważna sprawa i zapalił świecę. Czego symbolem jest świeca? Świeca jest symbolem modlitwy, tak? Czyli,
czyli zwrócenie się ku. I tutaj to było zwrócenie się ku złemu duchowi, tak? I teraz Teresa mówiła, że jak on usiadł i zaczął coś mamrotać, ruszać rękami i tak dalej, ona nagle, to było zamknięte pomieszczenie, poczuła wiatr w tym pomieszczeniu, tak? Coś rozwiewało jej włosy, tak? I ona mówi, że w pewnym momencie, i to nie była iluzja, w pewnym momencie jakby to zdjęcie wyrywało się, ktoś wyrywał to zdjęcie w kierunku tego człowieka. I ten człowiek zaprosił Teresę do rytuału, w którym on poświęcił tego młodego człowieka złu. Kiedy ja jej to wszystko wytłumaczyłem, w czym uczestniczyła, czego symbolem jest świeca, co ten człowiek robił, no to ona zaczęła szukać pomocy w kościele, na szczęście. Spójrzmy na całą tę moją opowieść z dystansu. Tak. Wszystkie kultury, wszystkie religie mówią o tym, że istnieją złośliwe inteligencje, które są niewidzialne i które próbują nas krzywdzić. Tak? Czyli światopogląd materialistyczny, który był od zawsze na marginesie absolutnie filozofii i ideologii od czasów, w czasach nowożytnych, w tej chwili on być może nawet dominuje w Polsce, a na pewno dominuje na Zachodzie. I to, ta forma myślenia o rzeczywistości doprowadza do tego, że my jesteśmy całkowicie bezradni wobec spraw duchowych.

0: No właściwie z ostatniego okresu mojego życia, z tego roku. To był czas, w którym pamiętałem wiele słów różnych ewangelizacyjnych, również słów ojca Johna Baszobory z zeszłego roku z Krakowa, kiedy mówił o stawaniu w autorytecie imienia Jezus. Powiedział to na przykładzie Jaira, który uwielbił Jezusa w swoim sercu, który wielbiąc Jezusa w swoim sercu przyszedł do Niego, prosząc Go o łaskę uzdrowienia umierającego dziecka. Ale ważne było to, że Jair uwielbił Jezusa w swoim sercu, nie wątpił, przyszedł do Jezusa. Ważnym też w tej całej historii było to, że wpleciono w Ewangelii Marka, w historii o córki Jaira, historię kobiety cierpiącej na krwotok, która dotknęła się Jezusa w sposób inny niż wszyscy. Czyli wiara z jej strony spowodowała, że Jezus odczuł to dotknięcie pośród wielu innych dotknięć. I kiedy Jair w tym uwielbieniu szedł z Jezusem do niego, do tego dziecka, to dziecko już nie żyło. Jezus powiedział, że ono tylko śpi. Ci, którzy nie wierzyli, się z tego śmiali. Ale on wszedł, przyszedł do dziecka i powiedział: Talita kum, ja tobie mówię, wstań, i ono wstało. Ojciec John mówił o tym, że Logos to jest Bóg, a Logo to są ludzie, czyli jesteśmy cząstkami jednego ciała Chrystusowego. Jeśli Go uwielbimy w swoim sercu, możemy stawać w autorytecie Jego imienia i w mocy tego imienia możemy mieć władzę nad różnymi rzeczami w życiu.
1: Ale pytałem Ciebie o Twoje doświadczenie.
0: Moje doświadczenie to było nawiązanie. Stanąłem kiedyś w sytuacji poczucia zagrożenia, w sytuacji pogodowej, bardzo trudnej, kiedy były olbrzymie burze szalejące wokół. Po prostu się bałem, byłem sam w domu. I pamiętając tą całą historię, byłem po powrocie z kościoła, gdzie się modliliśmy i pierwszy raz wziąłem różaniec do ręki publicznie z przodu i poprowadziłem różaniec. Kiedy pierwszy raz w życiu w procesie wziąłem udział z okazji nabożeństwa fatimskiego, wtedy wróciłem do domu, pełen jakby radości Ducha Świętego w środku, ale jednocześnie w sytuacji poczucia zagrożenia ze względu na te pioruny, które uderzały wszędzie wokół. Stanąłem w oknie, pamiętam, zapaliłem gromnicę, poczułem się jak Dawid przed Goliatem i powiedziałem do burzy: w imię Jezusa rozkazuję ci odejść stąd. Do gromu: w imię Jezusa rozkazuję wam przestańcie uderzać, a do deszczu: w imię Jezusa rozkazuję ci przestań padać. I zanim skończyłem to zdanie, nastała taka cisza, jakiej dawno nie słyszałem. To się nie stało w 2 minuty, to się stało w 2 sekundy.

0: To po prostu było tak mocne zdarzenie, że zdałem sobie sprawę z potęgi mocy imienia, którego właśnie użyłem, z jednoczesnym uwielbieniem go w sercu. I to jakby była realizacja tych słów, które kiedyś wysłuchałem, tylko że w moim osobistym takim przeżyciu.
1: Czy z domu wyniosłeś wiarę?
0: No myślę, że tak.
1: I jaka to rodzina była? Jakie środowisko? Miasto, wieś?
0: No to wieś. To są, to bym powiedział, nawet mała wieś na skraju Polski.
1: Większość wierzących, niewierzących? Jak?
0: No z perspektywy czasu teraz twierdzę, oczywiście większość wierzących, zresztą tamte czasy naszego dzieciństwa to były czasy również trudne polityczne w Polsce, więc jakby wiara stanowiła również pewną ostoję pokoju i innej nauki niż ta jedynie słuszna wówczas, więc to było jakby było podwójną wartością we wzrastaniu. I to, że Kościół również wtedy bardzo fajną rolę pełnił, również takie wsparcie duchowego i dla młodzieży, i dla wszystkich zresztą, dawało jakby podwójny fundament, żeby wzrastać.
1: Czy miałeś wtedy w dzieciństwie świadków Chrystusa, czy widziałeś ich?
0: Nie.
1: Kogo widziałeś w takim razie, skoro mówisz, że była wiara?
0: Była wiara, bo było aktywne uczęszczenie do Kościoła, do sakramentów, jakby na to kładziono nacisk. Natomiast nie widziałem takich żywych przykładów i takiej wiary, jakie można dzisiaj, czy jakie widziałem później w życiu, spotykając później na swojej drodze różnych ludzi, różne sytuacje, czytając później książki, rozwijając się jakby duchowo, ale w oparciu o podjęte drogi, o zmianę miejsca zamieszkania, o studia, zmianę miejsca ze względu na pracę i tak dalej. Czyli takie prowadzenie jakby poza już miejscem, w którym się wychowaliśmy.
1: I kiedy zacząłeś spotykać świadków na swojej drodze?
0: Po ukończeniu 20 kilku lat życia, tak naprawdę.
1: Jak to się stało?
0: Jakiś kontakt rodzinny, którego wcześniej utrzymaliśmy ze względu na imprezę wspólne rodzinne. To było konkretnie wesele. Przyjechały osoby, o których wiedziałem, że są takie osoby w naszej rodzinie, natomiast nigdy nie mieliśmy kontaktu żywego. I to był dla mnie taki szok, kiedy spotkałem osobę. To była moja ciocia, z którą tańczyłem i nawet się tańczyć nie dało, bo mówiła o Jezusie. To było dla mnie szokujące. Mówię, może usiądziemy za chwilkę, to wtedy można się skoncentrować. I ta rozmowa, pamiętam, że mnie utrwaliła mi się w pamięci nie ze względu nawet na treść, tylko na radość w jej sercu i nie, ona nie traciła nawet chwili, żeby o nim nie mówić.

0: To był dla mnie największy szok z tego pierwszego spotkania. Później oczywiście wejście w głębie Ewangelii, w jej świadectwo, w owoce w jej życiu.
1: To jakie, takie, to, jakie one były?
0: Bardzo żywy, radosny związek z Chrystusem. Taki żywy, który się przejawiał w charyzmatach, który się przejawiał w bardzo licznych słowach poznania, w bardzo żywym wsparciu, w takim bardzo wyraźnym uczestniczeniu jakby Ducha Świętego w jej życiu, ale w sposób czynny i pomocy, co było widać w wielu sytuacjach. Ona rozwiązywała trudne sytuacje przy pomocy ingerencji Ducha Świętego.
1: Na przykład?
0: Przykład to pamiętam ślub w rodzinie, w którym byliśmy w domu pani młodej przed wyjściem do kościoła. To było kilka minut dosłownie przed wyjściem do kościoła i babci pani młodej miała wylew. To się stało nagle. Sytuacja była trudna. Normalnie nie było wiadomo, co robić w takiej sytuacji. Ta ciocia wyszła do drugiego pokoju się pomodlić. Po kilku minutach wróciła i powiedziała krótko. Babcia wieczorem odzyska przytomność, wszystko jest wymodlone. W związku z tym dziadkowi możemy powiedzieć prawdę taką do końca, po której jakby nie jest zagrożony również zawałem w tej trudnej sytuacji. A w związku z tym ustaliliśmy plan, że młodzi jadą do kościoła, biorą ślub, że nie muszą od razu do babci ze względu na wiedzę, że ona wieczorem odzyska przytomność. Tak się rzeczywiście stało. Czy to nie popchnęło ludzi w kierunku jakiejś paniki i bezradności, tylko po prostu bardzo wyraźne wskazanie, jak działamy dalej. W związku z tym ten ślub się bardzo ładnie udał. I tak jak Duch Święty ci powiedział, tak się stało.
1: I że wtedy wiedziałeś, że kobieta, która wychodzi na parę minut, idzie na spotkanie z Duchem Świętym?
0: Nie, ja wiedziałem wcześniej, że ona po prostu taką ufność ma do Boga, że w trudnych sytuacjach pierwszym kierunkiem, jaki przyjmowała, to było po prostu udanie się do Niego pomoc. Oddawanie Mu tych trudnych sytuacji. A wtedy to zobaczyłem na własne oczy. Mhm.
1: I jak się zmieniało Twoje życie pod wpływem właśnie takich doświadczeń?
0: No, na początku to stan zafascynowania, oparty na emocjach. No, emocje to nie jest dobry fundament, że później to zafascynowanie minęło i był czas trudny, a później stopniowe, powolne budowanie wiary, ale już na bardziej racjonalnych przesłankach, na zdecydowanym podejmowaniu aktów woli, odrzucaniu pewnych elementów w życiu, które widziałem, że przeszkadzają, ale już to były akty woli. Emocje były lub ich nie było, natomiast chodziło o to, żeby kroczyć i opierać się na fundamencie już trwałym. To było takie doświadczenie, takie zawahania.

0: czy w tym wcześniejszym okresie swojego życia, kiedy jeszcze tych świadków nie miałeś na swojej drodze, czy twoje drogi 10 przykazań się rozeszły w czasie młodzieńczego buntu, o ile był, czy później szukania drogi życia?
1: Trudno powiedzieć, bo z perspektywy czasu widzę, jak miałem silne prowadzenie, jak wiele moich modlitw było wysłuchiwanych, ale nigdy nie miałem jakby wyraźnego potwierdzenia takiego mocnego, namacalnego. Znaczy ja czułem niesamowitą obecność łaski Boga przy mnie, jako tym takim dziecku gdzieś tam żyjącym sobie. Pamiętam, że podejmowałem pewne inicjatywy, na przykład tajemnica szczęścia, modlitwa, 15 modlitw, których można odmawiać przez rok, i dostałem takie doświadczenie potwierdzające piękne, co mnie bardzo zaskoczyło. Nigdy nie miałem do czynienia z taką ingerencją żywą Boga, a tu się stało raz tak, że ta modlitwa chyba po 8 miesiącach, czyli brakowało jeszcze około 4, raz wyjeżdżałem z domu na dni kilka, zostawiłem modlitwę w domu, odszedłem od domu jakiś odcinek, żeby iść na autobus, i w lesie, pamiętam, zdarzyłem się z taką niewidzialną, bardzo zimny prysznic. Nagle silne przypomnienie, takie dotknięcie, wróć po modlitwę. To było po prostu wstrząsające, ale z jednoczesnym ładunkiem pełnej informacji, o co chodzi. Takie dotknięcie ducha ze zdecydowanym wskazaniem, wróć po modlitwę. To jakby niebo mi potwierdziło, jakie to jest ważne, żeby ją dokończyć, jak jednocześnie mi jakby wspomaga w tym. Czyli nadzwykła, w tym sensie, że to nie było doświadczane często, ale nietypowa ingerencja nieba, która dawała mi, zbudowała moją wiarę, dała mi na nowo nadzieję i pozwoliła, że mogłem dokończyć to, co rozpocząłem tam kilka miesięcy wcześniej.
0: A czas buntu? Nie wyłamał cię z tego?
1: Czas buntu mnie trochę wyłamał, ale miałem olbrzymią pasję, sport, którym się zajmowałem, i jakby ta pasja trochę ten bunt sama przygasiła z natury rzeczy. Po prostu byłem tak zafascynowany tym, co robię, że
0: co jakby, robiłeś?
1: Ja latałem na szybowcach. Fajna rzecz. Notabene od dziecka to było zawsze moim marzeniem, też uważam w lanym, dlatego że od jakby najwcześniejszego dzieciństwa, jak pamiętam, to było zawsze coś, o czym myślałem, marzyłem, że się będę w tym realizował. Później się tak stało rzeczywiście. Więc jakby byłem bardzo oddany temu sportowi. I ten czas buntu mój, no pewnie, że jakiś był, natomiast on był taki w kontekście jakby tych większych pasji, które mi się udało realizować wtedy.

0: I czy wtedy rozpatrywałeś sobie swoje życie w kategoriach takich, że jest gdzieś ktoś niewidzialny, transcendentny, ma wpływ na twoje życie i że są też wobec tego jakieś twoje, że powinieneś w jakiś sposób odpowiadać na to wyzwanie?
1: Tak, to znaczy ja odczuwałem radość, której nie potrafiłem nazwać. Dzisiaj wiem, że to jest radość, którą daje Duch Święty. Później jak wiele doświadczeń w życiu miałem, to ja wiem, że ja po prostu, będąc właściwie z biednej rodziny, w trudnej sytuacji, czasem bez butów na zimę, nie wiem dlaczego, wychodziłem na przykład z kościoła albo w różnych sytuacjach i moja radość była nie do pohamowania wewnątrz. Ona nie wynikała z obiektywnego oglądu życia tego zewnętrznego. Ani to bogaty start, ani żadna perspektywa, ani nic z tych rzeczy. Natomiast było coś, co identyfikowałem, bo odczuwałem, wspaniała rzecz. Natomiast nie potrafiłem tego nazwać, że to jest istotnie radość, którą daje Duch Święty. Dzisiaj to wiem, dzisiaj mogę powiedzieć, że zdecydowanie tak, doświadczałem obecności Boga, ale wtedy tego nie potrafiłem tak nazwać. To sądzę, że to był dar, który dzisiaj może się przełożyć na zbudowanie wiary, bo dzisiaj mogę spojrzeć w tył w to życie i powiedzieć, on był ze mną zawsze. To jest właśnie to, co szokuje, że chociaż my go nie identyfikujemy czasami, jego obecności w naszym życiu, to poprzez owoce, ingerencje i jak się to wszystko w jedną całość ułoży, to jest po prostu jeden wielki obraz jego obecności. Natomiast jak gdzieś w etapie w przeszłości ktoś tego nie wskaże, albo nawet człowiek nie doświadczy tego na iluś przypadkach, które się składają w całość, no to trudno jednoznacznie to zidentyfikować. Podawane słowo sobie jest słowem, coś się słyszy w kościele, bo coś się czyta, natomiast osobiste doświadczenie w postaci takich owoców to jest absolutny fundament i coś, co daje wewnętrzne przekonanie w sercu, że to Bóg po prostu.
0: Czy myślałeś o swoim powołaniu, o tym, co masz robić w życiu w kontekście w Bożym świetle?
1: No też nie. Ta radość była mi tak wielka dawana i ta moja pasja, że właściwie no, przynajmniej w mojej młodości nie istniała wątpliwość, co powinien robić. Ja miałem tą jedną pasję, to marzenie. Nigdy nie, to marzenie mi się nie zmieniło. W pewnym momencie moi rodzice poddawali mi inne pomysły ze względu na, po prostu na rozsądek wyborów w przyszłości. Pamiętam, że miałem być przy jakiejś co z lekarzem niby, ale to bardzo szybko zgasło. To tam był jakiś temat, który się pojawił, on nie był kupiony jakby przeze mnie wewnętrznie. Natomiast ta pasja sobie była, oczywiście ona była mało jakby racjonalna w przyszłości, to znaczy inwestycja w tym kierunku w tamtych czasach była po prostu nieuzasadniona, ale moje serce mówiło, rób to. I rzeczywiście tak się to stało, że ja tylko w tym kierunku, później podjąłem szkołę średnią, uprawiałem sport, później studiowałem w tym kierunku i to się nigdy nie zmieniło do dzisiaj. I tu było jakby widać rozdźwięk pomiędzy tym, co zdawałoby się na ludzki sposób powinien wybrać, a tym, co serce mi mówiło, że powinien wybrać. Wybrałem to, co serce i dzisiaj wiem, że to był dobry wybór.
0: Kiedy takiego wyboru dokonywałeś?
1: Znaczy ja go nigdy nie dokonywałem w tym sensie, że on po prostu zawsze był stanem mojego serca. Tylko w pewnym momencie pojawiły wątpliwości, ale jakby trwałem w tym stanie i on się nie zmienił. Nie było takiego czegoś jak dokonanie tego wyboru w moim życiu.

0: A wybór stanu życia?
1: Stanu życia to właściwie późno. To było po studiach, mając 27 lat.
0: A wcześniej pokusy świata, czy nie były dla ciebie czymś wystarczająco pociągającym, żeby odchodzić od tego wewnętrznego jakby prowadzenia, o którym mówisz?
1: Czy pokusy świata miały i mają taką cechę, że oczywiście jakiś tam element atrakcyjności chcą człowiekowi wcisnąć i tak dalej. Ja na pewno w jakiś sposób odchodziłem od tego prowadzenia, bo były dwie rzeczy jakby we mnie. To znaczy jedna to była ta pasja, która była darem, jestem pewny, że jest darem Bożym i to się jakby realizowało jego plan. A oczywiście powinien się odbywać w kontekście dobrego życia, życia zgodnie z przykazaniami i tak dalej. No z tym oczywiście było różnie. To było poszukiwanie, to były stany podwyższonych hormonów i tak dalej, to tego się nie mogłem uszczyć, znaczy nie miałem takiej wiedzy i rozpoznania duchowego, żeby w każdym momencie postąpić najbardziej właściwie. Czyli tamte rzeczy różne jakby mnie przeczołgały w życiu, musiałem podjąć walki, ale te walki z kolei mnie nauczyły, no moc słabości się doskonali. Więc ileś razy zobaczyłem różne sytuacje i z nich wyciągałem wnioski. Natomiast mówię, to ciągle widzę w przeszłości jako jakiś element życia, który się toczył bardziej na marginesie tego głównego kierunku myśleniowego niż coś, co na przykład mnie by powalało i zmieniało totalnie kierunki mojego myślenia, moich wyborów i tak dalej. Nie, tak nie było. To były raczej stany życia bliżej albo dalej Boga, natomiast moja orientacja w jakimś kierunku wyborów życiowych była raczej stała. Tylko, że z czasem, skoro ona była stała, ja rozpoznawałem, jak bardzo mi Bóg w tym pomaga, w stanie mojej wierności i niewierności. To było dla mnie najbardziej szokujące. I chociaż ja w różnych sytuacjach byłem duchowo, to on po prostu konsekwentnie sobie był przy mnie, konsekwentnie mi pomagał. I to wtedy robił bez względu na moje wybory i wierność w stosunku do niego. No to dzisiaj dlatego to mnie tak podwójnie rzuca na kolana, bo jego wierność, jego miłość w różnych sytuacjach, które człowiek podejmuje, jest po prostu szokująca. Użyję takie słowa. Bo na ludzki sposób, myśląc, to ludzie nie byliby często zdolni do takich postaw, jakie on ma. On jest po prostu wierny. Abrahamowi, któremu dawał kiedyś tam zawarł przymierze i Abrahama dawno nie ma, a przymierze trwa do dzisiaj. I w skali takiego nawet krótkiego życia, takiego pojedynczego człowieka jak każdy z nas, również ta wierność się objawia dla mnie w sposób szokujący. To mówię takim bardzo prostym językiem, ale to tak jest.
0: No ale żyjesz, studia, koledzy, przyjemności, nie rusza cię to?
1: No już nie jestem na studiach.
0: Ale mówię o tamtym czasie, o czasie, kiedy...
1: Czy tak się fajnie złożyło, że ten...
0: Wybierasz powołanie życiowe również w kontekście...
1: Tak się fajnie złożyło, że ten mój kontakt z tą ciocią charyzmatyczką zdarzył się akurat na początku studiów. I te studia dla mnie to nie była taka przyjemność w sensie duchowym, tylko już ona zasiała we mnie pewne ziarno. Ja raczej miałem problem walki duchowej. I to nawet nie z sobą, bo ja byłem w stanie olbrzymiego zafascynowania, pisałem cudowne listy i w ogóle. Raczej w tym, że otoczenie nie rozumiało tego, o czym myślę, co robię i tak dalej. No to był trudny czas jakby w stosunku do tego, jak reaguje otoczenie, ale bardzo fajny, bo Pan Bóg bardzo fajnie pocieszał. W związku z tym to był czas wielkiej nauki. Takiej, że można iść po prostu samemu, z Nim, który wspiera, i to wsparcie potrafi być po prostu szokujące.

To dziś pamiętam sytuację totalnego załamania. Kumple się ze mnie śmiali. Gdzie tam się ma 23 lata, problemy z nauką i z wieloma innymi rzeczami, a człowiek nagle mówi o rzeczach, które są, no, z nieba, tak? I no byłem w stanie...

0: będą prześladować w imię moje. I tak dalej, jeszcze były obietnice. Powiedział również to, co dzisiaj bardzo dobrze rozumiem, że moje słowo musi ciebie przeniknąć, żeby mogło przynosić owoc.
1: No i teraz kobieta się pojawia, tak?
0: No tak.
1: Opowiedz o tym.
0: Znaczy, to był koniec studiów. Znaczy, zdaliśmy się jakby wcześniej, natomiast po studiach jeszcze rok pracowałem w uczelni, później był ślub i oczywiście prezent z nieba, bardzo fajna praca. Tydzień po ślubie musieliśmy zmienić miejsce pobytu. Ja wjechałem gdzieś od tamtego miejsca zamieszkania około 300 kilometrów do nowej pracy. Pierwszy rok no to był taki rok wspólnego życia, ale takiego dojeżdżanego. A później musieliśmy podjąć decyzję, po prostu świadome, że rodzina ma sens wtedy, jak się jest razem. I przeorganizowaliśmy tak swoje plany, życie i wszystko, co je otacza, żeby móc po prostu przenieść się całą rodziną w nowe miejsce, w okolice Warszawy tak naprawdę. I, no i żeby zacząć nowe życie, ale takie, gdzie stajemy sami przed życiem i wszystkimi jego problemami i podejmujemy ten trud, żeby nauczyć sobie radzić jako ta nowa rodzina, tak? Jako nowa jedność w Bogu, ale taka, która się skonfrontuje z trudnościami życiowymi. I to się tak stało, więc jakby mieliśmy dosyć dynamiczny początek życia rodzinnego, wspólnego, ze względu na no, wyzwania, które stanęły przed nami.
1: Ale opowiedz właśnie o tym konkrecie takiego życia. W kontekście oczywiście działania łaski.
0: No z tym to był akurat taki czas, kiedy musiałem na nowo się odnaleźć. Znaczy, to z tamtej fascynacji minął, dużo darów otrzymałem, skończyłem fajnie studia, nie za wszystko oczywiście podziękowałem, emocjami się można zmęczyć, tak? Więc się tymi emocjami zmęczyłem. Była założona rodzina, zaczęły się problemy takie, które się po prostu normalnie pojawiają przy nowym stanie życia, ale również organizacja pracy, również ambicje, również walka o tam jakiś spokój w nowym miejscu, tak? Łącznie z problemami mieszkaniowymi. Więc jakby to był trudny czas w takim sensie, że nie było dużo miejsca wtedy na myślenie w kontekście duchowości, czy jak tą rodzinę budować. Raczej się skoncentrowałem na walce z tymi kłopotami, które w życiu były normalnie. Natomiast to życie zaczęło nas na nowo uczyć, jakie błędy popełnialiśmy i do czego te błędy prowadziły, że po prostu było trochę nieporozumień, oskarżania się, no bo coś nie wychodziło, coś wychodziło i to był na nowo taki wstrząs, coś się dzieje nie tak, tak? I powoli, konsekwentnie próba odbudowania

0: Co robisz?
1: No latam, jestem pilotem. Tak jak wcześniej mówiłem, że latam na szybowcach, tak samo kontynuuję latanie, no tylko już nie szybowcem.
0: I czy latanie samolotem to jest dar od Pana Boga?
1: Oczywiście. No to było tak, że skoro miałem wlane w serce potrzebę latania, ona się zaczęła realizować. Ja pamiętam, jak podejmowałem studia, to nie było szans po prostu na otrzymanie pracy, a pomimo to wybrałem ten kierunek. I jak kończyłem studia, to się nagle pojawiła perspektywa pracy, co na początku po prostu mało rozsądne, więc to było ewidentne prowadzenie, żeby w tamtym kierunku podążać. No. Później rok po studiach już dostałem pracę w tym drugim miejscu w Polsce, gdzie musiałem wyjechać i już zostać właściwie przez 11 lat do tej pory. Natomiast ingerencja Boża bywa po prostu niebywała w takich sytuacjach różnych. Na przykład tak się zdarzyło raz już w pracy, że byliśmy w locie w jakieś miejsce, w którym szalały również burze, to tak w kontekście burz. Zostałem sam, pamiętam, przez chwilę w kabinie tego samolotu. Nie mieliśmy alternatywy, dlatego że część lotnic było zamknięte, kończyło się paliwo, do drugiego kraju nie mogliśmy polecieć ze względu na brak wiz i tak dalej. Ja będąc w tym kokpicie powiedziałem również takie słowa, że w imię Jezusa burzę rozkazuję wam rozstąpić, nie mam innego wyjścia. Jak mijaliśmy kolejne miasta, dostawaliśmy informację, że lotnisko, które miało być zamknięte na 5-7 godzin, to już z 5 się robi 3, potem 1, potem 2. Jak dolecieliśmy, to wylądowaliśmy bez większych kłopotów, ale przyszedł człowiek, to było w Kanadzie, i powiedział, że stało się coś dziwnego, dlatego że część burz odsunęła się na południe, część na północ, a my wylądowaliśmy ze wschodu. Także pierwsze, co pomyślałem, to chwała Bogu oczywiście, bo to była potężna jego ingerencja, zdecydowanie. Drugim razem byliśmy na wakacjach w Egipcie, już tu całkiem niedawno, i tak się złożyło, że nasze dziecko po komunii będąc już miało cztery pierwsze piątki odprawione i tam 5 września miał być piąty z tych pierwszych piątków, ale wakacje, które nam sprzedano, okazało się, że nie są wakacjami od czwartku do czwartku, tylko od piątku do piątku, i wszystko wskazywało na to, że nie mam szans zdążyć w kolejny pierwszy piątek z dzieckiem i my wszyscy do spowiedzi pierwszopiątkowej. Pamiętam, byliśmy w Egipcie, w pokoju, to była środa, i pomodliliśmy się, mówimy, poprosimy Cię, Panie Boże, to jest zgodnie z Twoją wolą, żeby nasze dziecko w ten piątek przystąpiło do spowiedzi, przyślij po nas wcześniej samolot, prosimy. No nie chcę tego mówić innym turystom, którzy z nami byli, ale w czwartek wieczorem się ukazała informacja, że jest zmiana terminu wylotu o 5 godzin wcześniej, żeby wstać o 4 rano, no nie byli wszyscy zadowoleni. Tak już żartuję, ale tak się złożyło, że byliśmy o 12 w południe w Warszawie, a nie o 17.30, i nasze dziecko zdążyło do tej spowiedzi pierwszopiątkowej. To są piękne przykłady ingerencji.

0: czas trudności. Jak przez taki czas przechodzisz, ten taki może z ostatniego czasu najdolegliwszy?
1: Czas trudności, to zależy jaki rodzaj walki, ale walki duchowe bywają trudne. To znaczy jak zacząłem jakby rozumieć, na czym polega kontekst duchowości i jak działają złe duchy głównie, jakich narzędzi używają, jak dotykają emocji i tak dalej, to był w pewnym momencie mojego życia trudna walka, bo musiałem nauczyć się, w jaki sposób ona jest świadoma i jakie narzędzia, jakiej broni powinniśmy używać przeciwko szatanowi po prostu. Więc jakby ten list do Efezjan, rozdział 6, pięknie to tłumaczy o zbroi Bożej, o tym, jak się bronić przed jego rozpalonymi pociskami.
0: Ale jasne, ale przełóż to na konkret twojej historii, twojej trudności, twojego właśnie takiego momentu, kiedy w tej walce jest trudno.
1: Trudno mi taki jakby konkretny przykład przywołać, ale powiem szczerze, że bardzo wyraźnie zobaczyłem moment, kiedy uświadomiłem sobie to narzędzie, tą broń, która jest podana w liście do Efezjan, zacząłem ją po prostu stosować.
0: To znaczy?
1: Przywoływać, no zakładać na przykład zbroję Bożą na siebie, hełm zbawienia, pancerz sprawiedliwości, tarczę wiary, miecz zbawienia i tak dalej.
0: W jaki sposób? Bo to są słowa, które...
1: Po prostu wypowiadając te słowa. Na przykład rano w modlitwie, czasem z dziećmi, jak się modlimy razem. I to powodowało, że jak się pojawiała pokusa, jakiś atak,

agresja, nie, emocja, to ja stawałem w autorytecie tej wiary i mówię, zły nie może mi nic zrobić, ponieważ moja wiara jest wiarą w Boga, już zwyciężył szatana. I to był taki stan, w którym na samym wstępie się ma poczucie zwycięstwa, ale już wiadomo, w autorytecie, w czym autorytecie, w autorytecie Jezusa. I to jest dobry punkt wyjściowy, żeby w ogóle dalsza walka się mogła powieść. Więc jakby to jest bardzo wyraźna rzecz w moim życiu, że jak odkryłem również tą prawdę Biblii, że są podane bardzo konkretne narzędzia walki, to było bardzo wyczuwalne w życiu.

0: Czy miałeś momenty zwątpienia takiego głębokiego?
1: Czy bardzo głębokiego, to nie chyba. Natomiast są stany zmęczenia, bym powiedział, że jakąś walkę, coś się wydaje na ludzki sposób, że coś nie wyszło, że nie stało się coś od razu po tym, że powiedziałem, stanąłem w jakiejś sytuacji do walki i od razu się nie skończyła. Pamiętam, że kiedyś to musiałem 2 dni chodzić z różańcem, bo no, nie mogłem sobie z tym poradzić, co się działo, ale ta walka się skończyła zwycięstwem. I od wtedy jestem tak mocny, jak nigdy nie byłem wcześniej. Czyli Pan Bóg mi dał po prostu doświadczenie, a celem tego doświadczenia było moc słabości się doskonali, żeby się po prostu umocnić. Więc,
0: a czego dotyczyło to doświadczenie?
1: Znaczy, czułem po prostu dręczenie bardzo silne i to dręczenie zwalczałem różańcem. I to było takie ciekawe przez 2 dni, że jak odkładałem różaniec, to ono było takie, no bardzo mocno powracało, natomiast jak go miałem w ręce, no to ono musiało gdzieś tam ustąpić. I to był stan, który trwał 2 dni, no to było trudne. Ale ten stan się później już nie powtórzył, jak się powtórzy, to już wiem co robić. To było ciekawe doświadczenie, przyznaję.
0: I jak w tej chwili pielęgnujesz swoją relację z Bogiem? Co jest twoim życiem duchowym?
1: No, Słowo Boże, które znowu ktoś mi kiedyś powiedział piękne słowa, a dzisiaj one są w liście do Rzymian, który to list do Rzymian mówi, że albowiem wiara przychodzi przez to, co słyszymy, a tym, co słyszymy, jest Słowo Chrystusa. W innym miejscu w Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg powiedział, niech się stanie świat. I się stał. Czyli w jego ustach Słowo Boże jest jednocześnie aktem stwórczym, bo ma moc. To znaczy, że jak my bierzemy to słowo do ręki i je czytamy, je wypowiadamy głośno, to jest to dalej Słowo Boże, które ma również moc. Ono wcześniej sprawia, a dopiero później uczy. I o tym elemencie sprawiania często zapominamy, a sam fakt, że ono brzmi, że ono jest wypowiadane w autorytecie, że ludzie to mogą usłyszeć, że duchy to mogą usłyszeć, powoduje, że przynosi bardzo konkretne owoce i skutki.
0: Jak jeszcze pielęgnujesz tę relację?
1: Wspólna modlitwa z rodziną, dzielenie się owocami, bo jak wspólnie uklękniemy i o coś wspólnie poprosimy, a później to się stanie na naszych oczach też wspólnie, no to można się zdziwić, tak? Można doświadczyć po prostu skuteczności modlitwy. W sytuacjach, które są czasami zabawne, ale Pan Bóg jest również radosny, tak? Czyli przynosi radość, zaskakuje w bardzo różny sposób, no, ale generalnie jakby system wartości spraw w życiu się sam przemianowuje. Bóg staje na pierwszym miejscu, a cała reszta się dziwnie ustawia sama tak, jak powinna. Tu nie trzeba wielkiej pracy wykonywać. Po prostu fakt, że to słowo ma wpływ na nasze życie, powoduje, że cała reszta skutków.
0: A jaka sytuacja konkretna?
1: Zabawna?
0: Na przykład zabawna.
1: Zabawna? No to kiedyś stałem w banku i wypadła mi stówa z teczki, którą dostawiłem zapłacić chyba jakieś PZU. Bo zobaczyłem koleżankę na ulicy, wyszedłem, tam bardzo dużo ludzi się przewinęło do środka na zewnątrz. No i tak jak już wróciłem drugi albo trzeci raz do tej kolejki po tej rozmowie z tą koleżanką, to odkryłem przy kasie, że wszystko jest oprócz tej stówy. I biorąc pod uwagę ilość osób, które chodziły i ruch na ulicy, to nie było szans właściwie znaleźć tej stówy, ale wyszedłem przez bank, no bo już tak nie było sensu zostawać przy kasie, jak nie miałem pieniędzy. Stanąłem przy krawężniku, powiedziałem, święty Antoni, proszę cię, pomóż mi odnaleźć moją stówę, bo już jej nie mam, nie? Przejechał samochód, podrzucił kupę liści, z tymi liśćmi z nieba moja własna stówa wylądowała przed moimi butami. No, zabawne to było, uśmiałem się.

0: Ale to jest nic innego, tylko obcowanie świętych. To jest coś, co wypowiadamy w wyznaniu wiary. Natomiast, żeby tego doświadczać tak na co dzień żyć, to jest po prostu piękne. Wystarczy poczytać książki ojca Pio, jak on obcował z aniołami, co się działo. Jaka to była żywa relacja i obecność realna.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Dzisiaj za co? No, za życie, za stworzenie i tak dalej, za cały świat. Natomiast konkretnie w tym momencie życia, bo dzisiaj to mogę tak powiedzieć, no to dzisiaj to mogę powiedzieć za tą jego wierność, miłość i troskę o mnie w sytuacjach, kiedy wiem, że ja nie byłem przy nim wierny. Za to doprowadzenie mnie do tego momentu, w którym jestem, jak on cierpliwie mi pozwalał się uczyć na błędach, odchodzić, powracać, przewracać się i tak dalej. Po prostu ta sama stała wierność, miłość w stosunku do tej mojej osoby. Nie pozbawiając mnie jednocześnie całego błogosławieństwa, które mi kiedyś dawał, chociaż jakby biorąc pod uwagę grzechy, które się popełnia, no to no nie zawsze się zasługuje na takie błogosławieństwo. Czyli to ta jego miłość, ale taka naprawdę żywie obecna, bo czasami mówimy teoretycznie o miłości, że ona jest, że Bóg jest miłością, tak? Ale tu chodzi o to, że człowiek kluczy, chodzi w lewo i w prawo, a on jest stały. On jest taki sam wierny i oczekujący.
1: Jakiego Boga poznajesz w tej swojej historii? Kto to jest?
0: Bardzo konkretna osoba, z bardzo konkretnym planem w stosunku do mojej osoby. Osoba, której natury jest miłość, naturą jest miłość, której jedynym czy nadrzędnym celem dla mnie to jest po prostu szczęście, ale właściwie pojmowane, wieczne po prostu. Więc tak długo, jak nie patrzyłem na życie w kontekście wieczności, tak długo wielu rzeczy nie rozumiałem. Co się dzieje, dlaczego nie jestem wysłuchiwany, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, a inne nie. Natomiast jak się zobaczy w kontekście celu tego statecznego, do którego zmierzamy, to wszystko na nowo ma sens. Znaczy zaczynamy rozumieć pewne decyzje, które Bóg podejmuje, dlaczego mi coś daje, czegoś nie daje, albo dlaczego w taki, a nie inny sposób prowadzi, tak. Czyli jakby ta jego natura miłość, a z tego wynika cała reszta, no bo jakby temu celowi jest poddane wszystko, żeby być szczęśliwym na zawsze w niebie, tak? Czyli jeśli nasze prośby, nasze postawy, nasza strategia życiowa jest zgodna z tym i nie przeczy temu celowi, krótko mówiąc, nie występuje bałwochwalstwo, nie zakochujemy się w innych rzeczach, tylko Bóg jest jedynym naszym Bogiem, i chęć bycia z Nim na zawsze jest tym, co determinuje całą resztę życia, to ta cała reszta życia stanie się wspaniała, bo Pan Bóg wie, że to nie przeszkadza celowi. Czyli jest bardzo konkretną osobą, która kocha i która się troszczy o jego dziecko, tak?

0: jestem rodzicem, wiem, jak to rodzic patrzy na dziecko, które chwilą mi chce w prawo, a rodzic wie, że w prawo to nie ma sensu, że to jest droga donikąd, tak? I w pewnym sensie, jak zostałem rodzicem, to zrozumiałem, jakby jak on patrzy na nas, bo no to jest coś, co daje duże rozumienie spraw, relacji Boga z człowiekiem.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Pomódlmy się. Myślę, że o to, aby wszyscy patrzyli na swoje własne życie w kontekście wieczności. To znaczy mądry człowiek to jest taki, co widzi sprawy na dwa dni do przodu, bardzo mądry co za miesiąc, a taki bardzo, bardzo mądry to taki, co na całą wieczność. Bo to jest coś, czego na pewno potrzeba wszystkim.
1: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Alfred. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie we wtorek 21 lipca, w końcówce pierwszej części wakacji. Minęła godzina 15. Ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Jak zwykle poprzedzi ją dzisiejsza Ewangelia. Trwamy w czytaniach zaczerpniętych z Ewangelii świętego Mateusza i posłuchamy również fragmentu komentarza do tej Ewangelii, którego autorem dzisiaj jest ojciec Marcin Ciechanowski. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Jezus jest w tym dusznym domu w Kafarnaum, gdzie rzuca ogień swojego słowa, a na zewnątrz, w mroku niepewności, stoją jego najbliżsi. Oni nie przyszli go słuchać, ale chcą go wywołać, chcą go postawić do pionu, bo w swoim ludzkim lęku myślą, że oszalał w tym totalnym oddaniu Bogu. To jest dramat wielu z nas. Stoimy pół metra od ołtarza, otrzymamy Boga w rękach, a jednak wciąż jesteśmy na dworze, bo uważamy styl jego bycia za wariactwo, które gubi człowieka. Jezus jednak redefiniuje wszystko, co wiemy o bliskości i pyta z przeszywającą szczerością: któż jest moją matką? To nie jest akt niechęci wobec Maryi. To jest niesłychana promocja każdego, kto czuje się nikim w anonimowym tłumie. Możesz stać się dla niego bratem, siostrą, a nawet matką, jeśli tylko pozwolisz, aby ziarno jego słowa w tobie napuchło, pękło i urodziło się w konkretnym czynie. W tej rodzinie nikt nie może być ojcem, bo ojcostwo należy wyłącznie do Boga. Ale my jesteśmy otwartym łonem, które przyjmuje życie, by podać je dalej. Twoje życie jest pustą gospodą, która potrzebuje tego żywego chleba, by nie umrzeć z głodu pośród markowych ubrań i lśniących ekranów. Nawrócenie jest bolesnym odrywaniem się od własnego ja, by zamieszkać w Chrystusie na stałe, a nie tylko wpadać do Niego z wizytą jak daleki krewny. On Cię woła po imieniu, z samej otchłani Twojej nędzy, z tej miazgi Twoich upadków, by przywrócić Ci godność synowską i ubrać w najlepszą szatę. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą modlitwę, za wszystkie Wasze intencje. Dziękuję za to, że trwacie z nami w Radiu Niepokalana, za to, że modlicie się z nami i koronką, i różańcem świętym codziennie od 5:30. Ja Was zapraszam na nasze spotkanie na koronkę już jutro na godzinę 15:00, a dzisiaj zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże!

Staliśmy się bowiem widowiskiem, światu, aniołom i ludziom. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Lutego, rok 1597. Nagasaki. Wzgórze Nishizaka. Pada deszcz. Nazywam się Ludwik Frojsz. Pochodzę z Portugalii. Jestem jezuitą. Moim zadaniem jest dziś patrzeć. Z Kioto szli przez miesiąc, prawie 1000 kilometrów w zimie. Zimy są tu łagodne, ale nie dla nich. Pokazywano ich jak zwierzęta. Mają ucięte uszy, krew zaschniętą na policzkach. Toyotomi Hideyoshi chciał, żeby ich widok zdusił naszą wiarę. Teraz stoją tutaj. Jest ich 26, to moi bracia. Widzę Pawła Mikiego, Japończyk, syn samuraja, jezuita. Uczyłem go łaciny, a on uczył mnie, jak rozumieć ten kraj. Dziś ma na sobie brudne kimono. Jego stopy są poranione. Wygląda jak nędzarz, ale patrzy na to wzgórze, jakby należało do niego. To wzgórze zwie się wzgórzem pszenicy. Tutaj wykonuje się wyroki na złodziejach. Dziś stawiają tu krzyże. Konstrukcje z drewna i żelaznych obręczy. Mój żołądek się zaciska. Powinienem być tam z nimi. Przyniosłem im słowo, które ich zaprowadziło właśnie tutaj. A ja chowam się w cieniu pod mokrym kapturem. Mam w dłoni pióro, w torbie papier. Tylko tyle. Jakub Kisai zaczyna śpiewać. Tedeum. Podnoszą Pawła. Jego krzyż się chwieje, a potem z głuchym stukotem wpada do ziemi. Obok niego Ludwik i Baraki. Ma 12 lat. 12. Paweł nie zaciska zębów. Zaczyna mówić. Głos ma spokojny, jakby wykładał w kolegium. Mówi do strażników, do gapiów, do morza, do mnie. Nie jestem buntownikiem, jestem chrześcijaninem. Nie prosi o litość, mówi, że cieszy się z tej drogi, wybacza. O Chrystusie mówi tak, jakby stał tuż obok niego, w tym błocie. W deszczu słyszę słowa modlitwy pańskiej. To kobieta obok mnie. Dwa pchnięcia lancy, na każdy krzyż. Krew miesza się z deszczem, jest bardzo ciemna. Paweł milknie, jego głowa opada. Podobieństwo jest uderzające. Wzgórze pustoszeje. Ludzie odchodzą szybko, kuląc się przed zimnem. Zostaje ja i 26 umarłych. Deszcz zmywa krew z ich stóp. Wyciągam papier. Atrament się rozlewa, tworzy szare plamy. Szybko zapisuję pierwsze zdanie. Dnia 5 lutego na wzgórzu w Nagasaki nasi bracia ukończyli bieg.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
1: Witam, dzień dobry.
0: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
1: Myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę i dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
0: Co się wtedy stało?
1: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, no, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnej żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lawrencem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No, a ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
0: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
1: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
0: Ale to było miasto, wieś?

0: które może zaczęły burzyć jakiś tam porządek tego świata mojego. No tak, i też rzeczy destruktywne, oprócz takich bardzo pozytywnych, to sporo było tego i teraz no myślę, że przede wszystkim w takim środowisku artystycznym, chociaż nie chcę tego uogólniać i generalizować i narzucać taką ocenę każdemu środowisku artystycznemu, ale akurat no, w pewnych kręgach to wiara i takie rzeczy nie są zbyt popularne i jakoś tak łatwo to porzuciłem. Często wracam do tego momentu, kiedy to się stało i na dobrą sprawę jakoś czuję taką pustkę i ciemność w tym momencie. Nie jest to związane z jakimś też zdecydowanym jakimś wydarzeniem, ale po prostu łatwo przeciąłem też nury i więzy.
1: I jak to przekładało się później na twoje życie?
0: No tak jak chyba brak zakotwiczenia jakiegokolwiek, a już kiedy mówimy o wierze, no to tego podstawowego. Czyli no we wszystkich aspektach życia i osobistym, i zawodowym, czy tym rodzącym się zawodowym i psychicznym, no to miało takie konsekwencje, że powoli jak gdyby zaczęła mnie ogarniać swego rodzaju jakaś taka ciemność, czy niepewność, czy rodzaj lęku. I brak takiego poczucia, że stoi nogami na ziemi mocno. Pewnie w jakimś stopniu było to związane z tym, że kiedy człowiek jest wrażliwy, otwarty na świat i nagle głowa mu się otwiera i zaczyna wymyślać, przychodzą do głowy pomysły na filmy i jednocześnie to się wiąże z jakąś zmianą, nie wiem, no wyobrażenia o świecie, no to pewnie i tak te nogi gdzieś tam się uginają trochę, ale chyba nie do tego stopnia, żeby zacząć z czasem czuć, że życie przestaje mieć taki sens jako całość. Że zaczyna się rozpadać na drobne kawałki, które przestają do siebie przystawać.

Jakkolwiek nigdy nie zdobyłem wykształcenia gruntownego żadnego w tej dziedzinie, natomiast dużo czytałem i pojawiły się i wątki gnozy i okazało się przy tej okazji, że chrześcijaństwo bardzo mnie interesuje, tak paradoksalnie przy tej okazji. I zawsze jak wtedy pojawiał się, pamiętam to dokładnie, zawsze jak przejawiały się wątki związane z Jezusem Chrystusem, czy nawet sam

0: Ale jak to w konkrecie twojego życia, bo mówisz o syntetyzujesz, a ja nie czuję tego, co wtedy dzieje się w twoim życiu, jesteś szczęśliwy, jesteś nieszczęśliwy, dzieją się takie rzeczy inne. Co jest w tym życiu?
1: To znaczy, wiesz, to jest... Mówimy o dość długim okresie życia i to jest taki, generalnie rzecz biorąc, raczej ciemna i minorowa barwa dominuje wtedy w moim życiu. Dlatego, że w żadnej z tych rzeczy nie odnajduję tego, co jest tym czymś, co spaja. I wiesz, to się może jakoś nie objawiało w jakichś zdecydowanych wydarzeniach w moim życiu, w jakichś takich bardzo wyrazistych tragediach i nieszczęściach wtedy, ale taka ogólna nuta jest posępna raczej i to się wiąże też z takim stanem wewnętrznym, który naprawdę coraz bardziej, chociaż zewnętrzne pozory mogą mylić, jakoś tam człowiek zawsze stara się przybrać dobrą minę do złej gry, to gdzieś wewnątrz działo się bardzo źle, a w dodatku ja, poddając się porwać tym rzeczom, to gdzieś nie, o których mówię, to w nich nie znajdując też tego, to trochę sam siebie okłamywałem, bo przyjmowałem te dobra, w cudzysłowie, które one niosły ze sobą jako rzecz taką, która buduje moje życie. W efekcie tak nie było. I nie wiem, jak mógłbym jeszcze o tym inaczej powiedzieć. No, na przykład mówiąc o tej sztuce ćwiczeń Qigong, to była rzecz, która miała mnie jak gdyby wzmacniać, integrować, dawać poczucie siły i pewności i gdzieś jednoczyć z czymś wyższym. I w efekcie to nie miało miejsca. No, po prostu...
0: Ale to są ćwiczenia inicjacyjne. To jest bardzo... to jest bardzo mistyczna część tradycji chińskiej. I ja poznałem Marcosa Bongarta, największego w Europie chyba ambasadora Qigongu, i to jest człowiek inicjowany, to jest człowiek głęboko po stronie duchowości. Z punktu widzenia monoteistów, absolutnie lewej ręki. No, to jest coś co niszczy życie wielu osobom.
1: Bo rzeczywiście ten styl, który ja ćwiczyłem, to jego mistrzem był Marcus Bongard. To tak było. I to znaczy, tam się niewiele mówi o samej religijności. I to też chyba nie było tym czymś, co mnie wtedy interesowało, ale jak potem, zresztą wtedy interesując się, a teraz to analizując na nowo, to wiem, że ćwicząc te rzeczy, człowiek zaczyna mieć kontakt z tymi tak zwanymi energiami. Ja sam zacząłem to odczuwać w którymś momencie. I tak na dobrą sprawę to ten moment był też takim momentem, kiedy ja się postanowiłem w tym momencie wycofać z tego, ponieważ czułem, że gdzieś zaczynam jednak dotykać takiej przestrzeni, która nie jest dobra. To były rzeczywiście dość delikatne odczucia i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś takiego negatywnego, silnego zła, które bym odczuł w taki czy inny sposób tutaj, ale w tej takiej subtelnej przestrzeni psychiki zacząłem czuć, że to może być droga bez odwrotu, albo że powrót stamtąd może być bardzo bolesny i długi. Tak, i to też się tam wiąże jeszcze z takim zdarzeniem, z takim procesem, który następował, ten nauczyciel, który akurat wtedy uczył w imieniu mistrza Bongarta, ówczesnego tego nauczyciela, to ten człowiek właśnie zaczął ulegać, czy przychodzi taki proces, ja bym to nazwał, napompowania ego, wynikający być może z właśnie przyswojenia tych wszystkich mocy i umiejętności, które bardzo zaczęły się destruktywnie objawiać. Ja pomyślałem wtedy też, że zresztą tutaj wspierała mnie moja obecna żona, bo razem ćwiczyliśmy te rzeczy, że to tak nie może być, że jeżeli ktoś jest naprawdę duchową osobą, to w ten sposób nie powinien się zachowywać i reagować.
0: Czyli miałeś dużo szczęścia.
1: Myślę, że tak. W efekcie myślę, że tak.
0: Bo jeśli te moce się ujawniały, jeśli czułeś rzeczy nadzwyczajne...
1: Ja nie bez powodu tutaj wspomniałem o modlitwie moich rodziców, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak teraz myślę o różnych zdarzeniach, tam jeszcze z czasów studiów i późniejszych, to myślę, że normalnie to bym chyba się nie był w stanie pozbierać, gdyby nie jakaś moc ochraniająca. Po prostu miałem więcej szczęścia niż rozumu. Tak mówiąc kolokwialnie.

0: bycie u guru to też nie jest rzecz obojętna. Co to było za historia? Guru to jest ten, który jest urzeczywistniony, jest Bogiem. Zatem no, z chrześcijańskiego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia religii, no to jest człowiek otwarty na rzeczywistość duchową. Część z nich potrafi nie używać tych mocy i tym samym nie niszczyć się wewnętrznie, część nie.
1: Wiesz co, to był dwutygodniowy pobyt w takim ashramie właśnie, gdzie ten guru przebywa i działa. I wiesz co, ja chyba rzeczywiście muszę mówić o dużej ilości szczęścia, bo ja tego aż tak bardzo nie analizowałem. Znaczy, gdybym pewnie wiedział, co wiem teraz, to znaczy nie pewnie, tylko na pewno bym się tam nie wybrał i nie uczestniczyłbym w modlitwach. Ja chyba też starałem się za wszelką cenę znaleźć połączenie między chrześcijaństwem a tym czymś, co jest na wschodzie. I wydawało mi się, że mogę nawet czasami coś takiego dostrzec. W efekcie, kiedy tam sporo rozmawiałem z różnymi ludźmi, również z kraju, którzy tam przebywali, no to okazało się, że to imię Jezusa Chrystusa nie jest tam, w najlepszym wypadku jest traktowane jako jedno z wielu równorzędnych z innymi. No i chyba to był taki moment, że ja już chciałem po prostu wracać stamtąd, bo już zdecydowanie wiedziałem. Czyli w czasie tego pobytu zdecydowanie wiedziałem, że to nie jest miejsce dla mnie. Że nie będę w ten sposób tam funkcjonował, tym bardziej, że chociaż może źle jest czasami oceniać ludzi, którzy podążają swoją jakąś ścieżką duchową, ale tam też wśród osób przebywających nie działo się najlepiej i różne animozje się pojawiały i takie rzeczy, które chyba w miejscu, gdzie ludzie się otwierają na siebie, gdzieś starają się otworzyć na miłość, to nie, też nie powinno mieć miejsca. Także to też w ten sposób obserwowałem i tak to oceniłem wtedy.
0: Jakim jesteś człowiekiem przed tym momentem zwrotu na tych medytacjach freemanowskich?
1: Wiesz co, już coraz bardziej zdesperowanym i pragnącym. Coraz bardziej już chyba mogącym nazwać rzecz po imieniu, coraz bliższym tego. I z tej takiej izolacji, w której byłem, i z tego takiego poczucia pozornej drogi duchowej, która czasami wystarcza w życiu na długie lata. To jest straszne, to, że tak jest, ale tak bywa niestety. No zacząłem czuć, że muszę się rzucić w jakąś już przepaść, żeby doświadczyć czegoś naprawdę intensywnego, żeby to życie zaczęło mieć smak po prostu w tej kwestii, o której mówię, i żeby to nabrało jakiegoś waloru konkretu, bo tyle już ogólników i ślepych uliczek i ogólnie już przestało mi wystarczać. Ale w czasie tego spotkania, no sam fakt, że spotkałem kapłanów, z którymi mogę podjąć rozmowę, zaczynam słuchać, otwieram się, widzę wspólnotę, widzę ludzi, którzy gorąco to przeżywają. No to pragnienie już się bardzo obudziło wtedy i potem był czas powrotu do życia sakramentalnego i uporządkowania swojego życia. Głównie myślę tutaj o małżeństwie, które nastąpiło około 2,5 roku później.
0: I co to był za czas? Jak zmieniało się twoje życie? Co w nim się działo?
1: Tak, no to był czas takiego cementowania, scalania. To są znowu ogólne słowa, ale w konkretach to się objawiało w ten sposób, że z żoną postanowiliśmy wziąć ślub kościelny, co nastąpiło w Tuchowie, w takim miejscu też związanym z moimi rodzicami, ponieważ tam moja mama zanosiła zawsze modlitwy w sanktuarium Matki Bożej. W Tuchowie też to miejsce było takim miejscem, że trzeba było tam zacząć swoją drogę na nowo. Tam podjęliśmy tą drogę. I też muszę powiedzieć, że spotkanie z zakonnikami w tym miejscu było czymś niebywałym zupełnie, jak przez nich przemawiała taka moc Boża, rozsadzało to skały po prostu i sam ten proces rozmów z nimi już był takim bardzo intensywnym, duchowym doświadczeniem. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że my na swojej drodze wraz z moją żoną doświadczyliśmy dwóch poronień, starając się o dziecko. To były bardzo bolesne doświadczenia dla nas i podjęliśmy taką drogę typową dla ludzi naszej cywilizacji, czyli chodziliśmy do lekarzy różnych, płaciliśmy pieniądze za to i efektów nie było widać. Tak, to były nieprzyjemne doświadczenia, bolesne i pełne zawodów. No i kiedy już traciliśmy nadzieję, to znowu zaczęliśmy uczestniczyć w różnych rekolekcjach. To jest taki pierwszy owoc też po tych freemanowskich medytacjach w Poznaniu. I to były różne rekolekcje i z każdymi tymi rekolekcjami czułem, jak się pojawia we mnie pewien ogień, jakaś taka rzeczywistość, która zaczyna być namacalna, żywa, prawdziwa, która dawała mi siłę do podejmowania jakichś kolejnych zdarzeń. Jakkolwiek potem zdarzały się dołki i takie momenty znowu z jakichś zniechęceń, to ta droga już była podjęta i czułem, że już trzymam linę w ręku. I właśnie tutaj muszę nawiązać do takiego wydarzenia, które miało miejsce na rekolekcjach, które prowadził ojciec z Indii, ojciec James Maniakal. Nie wiem, czy się tego nie wymawia, Manjakal. I to ja tam dotarłem, moja żona uczestniczyła we wszystkich dniach tych rekolekcji, ja dotarłem ostatniego dnia, ponieważ wtedy byłem w Tyńcu akurat i wróciłem na ostatni dzień. I w czasie tych rekolekcji ojciec zapytał, czy wszystkie pary, które mają kłopot z posiadaniem dzieci, już były u niego na modlitwie. No i ja się zrywałem, porwałem tam moją żonę, to była akurat przerwa. Przyciskaliśmy się przez tłum, on na nas spojrzał takim swoim surowym wzrokiem, zabrał nas w czasie przerwy do swojego pokoiku i tam modlił się nad nami. Bardzo mocno czuliśmy wtedy obecność Ducha Świętego. Pojawiły się łzy. I on na końcu tej modlitwy powiedział, że będziemy mieli dziecko.

0: To jest i przestrzeń intelektualna, i przestrzeń liturgii, wspólnoty, a poza tym jest jeszcze historia indywidualna każdej osoby z Bogiem. Jak ten czas, jak go widzisz dzisiaj?
1: To jest czas bardzo intensywny, te ostatnie 3-4 lata, dlatego że to się wiąże i z uczestniczeniem w życiu i wspólnoty, czy też czasami wspólnot, bo jest to i grupa medytacyjna, i grupa związana z księdzem profesorem Tarnowskim. Także też takie bycie między ludźmi, wśród ludzi. Jakkolwiek tego mi wciąż brakuje jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to się...

0: z żoną zmieniło się od momentu sakramentu, kiedy daliście sobie sakrament?
1: Na pewno najważniejsze jest tutaj pojawienie się dziecka. To jest, myślę, owoc tego życia duchowego. Inaczej nie potrafię o tym myśleć i tak jest w samej rzeczy. To jest ten taki namacalny owoc. No, myślę, że to życie sakramentalne, to życie modlitwą, o życie blisko Boga, no to jest życie też takie, które wprowadza do naszej rodziny dużo ładu i spokoju. I myślę, że te takie rozterki, różne sytuacje rozdwojeń, kłótni, których zresztą i tak nie było wiele w naszej rodzinie, ale na pewno tych rzeczy jest dużo mniej. Ten pokój gdzieś tam zapanował w naszej rodzinie teraz. I myślę, że też mamy takie narzędzie potężne narzędzie do w ogóle rozpoznawania rzeczywistości wokół nas. Rzeczywistości naszego życia, naszych bliskich rodzin. Często nie dzieje się tam za dobrze. I potrafimy jak gdyby zupełnie inaczej na to spojrzeć, więc to też jest bardzo ważne, bo nie jesteśmy już tak zupełnie zagubieni. Mamy po prostu takie światło, które rozświetla tą rzeczywistość wokół.

0: Czemu zachwyciłeś się Katalinem?
1: Zachwyciła mnie książka, którą przeczytałem. To była Tajemnica Mszy Świętej. Myślę, że nie, że to jest taka rzecz, która zupełnie, chyba każdego poszukującego w katolicyzmie, w chrześcijaństwie człowieka, który przeczyta tę książkę, to musi wstrząsnąć. To znaczy niemożliwe jest chyba przejść obojętnie obok tego i to tak mocno działa na wyobraźnię, na sferę ducha, na serce, że to powoduje, że zupełnie inaczej człowiek podchodzi do mszy świętej, zaczyna ją traktować jak rzeczywiście wielką świętość. Jak coś, co wokół czego, no, oprócz tego, że nie można przejść obojętnie, to trzeba na kolanach do tego podchodzić. To jest największe wydarzenie w czasie tygodnia. Jeżeli ktoś uczestniczy częściej, no to po prostu w rzeczywistości, która nas otacza, największe światło, jakie istnieje. No i z tego wynika potężne konsekwencje dotyczące skupienia na mszy świętej, uważności, niespóźniania się. To są pozornie być może błahe rzeczy, ale tam Katalina poprzez słowa Pana Jezusa bardzo mocno wskazuje na istotność tych rzeczy, właśnie drobnych, takich wierności tej praktyce, jaką jest i doświadczenia mszy świętej. Oprócz tego, czytając więcej, no chyba ona mnie też zachwyca jako człowiek, jako osoba, jako taka bardzo pokorna, wrażliwa istota, która poddaje się wielkiej sile, która przez nią przemawia i która właśnie w tej pokorze i prostocie nawołuje ludzi dzisiejszych, współczesnych, początku XXI wieku do nawrócenia, ale też czyni to w taki sposób, pewnie ona sama

0: Powiedziałaby, że to nie jej zasługa, tylko zasługa Pana Jezusa. Ale czy to się dzieje w taki sposób, że to jest naprawdę bardzo współczesne. To jest bardzo współczesny przekaz. Taki, który myślę nie kojarzy się z jakąś taką spatynowaną tradycją Kościoła, tylko z czymś, co jest naprawdę żywe i pełne mocy, siły, energii. Czy coś, co działa na wyobraźnię.
1: Co najbardziej Cię uderzyło?
0: Jest tam wiele momentów. Jeżeli mówimy o książce, bo można mówić tutaj o książkach albo też o wydarzeniach w jej życiu, no jest stygmatyczką. Myślę, że te momenty opisywane przez różne osoby, które były świadkami tych wydarzeń, no to są wstrząsające chwile. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby widok pojawiających się ran oraz współcierpienia Kataliny, żywego człowieka, który współcierpi na Golgocie wraz z Jezusem, no to wstrząsa. Nie potrafię, nie wiem, jakich innych słów użyć. To po prostu pozostaje moment potem milczenia i kontemplacji tych chwil chyba tylko. Jeśli chodzi o takie momenty z jej książek, które są też momentami z jej życia, trudno też dwie sfery oddzielić od siebie. No to są momenty opisów na przykład tego, co się dzieje podczas spowiedzi. Może jeszcze dodam, że te jej opowieści czy jej relacje to jest tak naprawdę wejście głębiej w duchową rzeczywistość dla nas percepcyjnie, wzrokiem niedostrzegalną tego, co się dzieje podczas momentów liturgii, podczas momentów przyjmowania sakramentów, modlitwy oraz wszelkiej jak gdyby przestrzeni tej naszej duchowej, którą czynimy. No i to zobaczenie tego oczami Jezusa, no bo do tego to się sprowadza de facto, no jest porażające. Tu mogę mówić właśnie o momencie, o tym, co się dzieje w czasie spowiedzi. Najlepiej jest te książki przeczytać, rzecz jasna. Ale też jej opowieści o tym, jak jej matka umierała na przykład. Ten moment każdego z nas czeka i każdy z nas gdzieś się boi tego najzwyczajniej w świecie i myśli o tym nierzadko pewnie. A ta jej opowieść o tym umieraniu jej mamy jest porażająca też takim zawierzeniem i spokojem, który się wtedy pojawia. To wcale nie musi być moment, jak się okazuje, moment lęku i strachu. I poprzez obecność ludzi i siłę wspólnoty i modlitwy możemy doprowadzić tą odchodzącą osobę w bezpieczne ręce Matki Bożej i Pana Jezusa. I tak się stało w przypadku jej mamy. I myślę, że to jest taka wielka otucha dla nas. Że ten kres, który nas czeka, jest przy wytrwałości i zawierzeniu tak naprawdę momentem przejścia tylko i wyłącznie.
1: Czy dobrze rozumiem, że Katalina mówi językiem, który przebija się przez to znieczulenie, jakie media, to przez to spustoszenie właściwie, jakie w wyobraźni i wrażliwości ludzi czynią media i takim zniszczeniu właściwie powagi języka, którym dotychczas się o nich mówiło, takiego namaszczonego języka w Kościele. Czy dobrze rozumiem?
0: Tak, że ja to tak odbieram. Oczywiście tutaj trzeba by sprawdzić to na jakiejś grupie osób, które przeczytały te rzeczy i jak to do nich dociera. Myślę, że bo te rzeczy, o których ona mówi, one są mówione często językiem takim ludzkim, potocznym. One opowiadają o sytuacjach konkretnych z naszego życia, ale jednocześnie Kościół nie zaleciłby tych jej książek do medytacji, studiowania, gdyby nie były zgodne z teologią. Zresztą znawcy twierdzą, że te jej orędzia, te jej książki są nacechowane głęboką teologią. Ona jest osobą, która skończyła zaledwie szkołę podstawową. Także to już samo w sobie świadczy o tym, z czym mamy do czynienia. Myślę, że tak, że często dla osób, które być może są zakotwiczone w takiej tradycyjnej religijności, to mogą być często wstrząsające rzeczy, nawet czy szokujące. Na przykład zdarzenie, które miało miejsce w 1999 roku, kiedy za sprawą dziennikarza australijskiego, który wtedy przyjechał do Kataliny, ma miejsce transmisja jej orędzia do 28 milionów osób w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Amerykach Południowych, kiedy Katalina czyta słowa Pana Jezusa do ludzi. No to jest rzecz taka wręcz z dziedziny science fiction. Czy Pan Jezus mógłby dzisiaj wręcz stanąć przed kamerami i przemówić do nas? Okazuje się, że to medium, które tak bardzo utożsamiamy z jakimś takim właśnie pozbawieniem wartości, z wypraniem, z jakimś takim zeszmaceniem wręcz, powiedziałbym, może być przedmiotem obecności świętości po prostu. Znaczy nie przedmiotem, ale jakby takim transmiterem tej świętości. to też nie ukrywam, z punktu widzenia filmowca jest to taka rzecz, która myślę, że może się właśnie, którą mogę tak opowiedzieć, żeby ona się przebijała do ludzi, żeby z niej poruszała, żeby ludzie zadawali sobie pytania, bo to chyba też głównie o to chodzi. Nie żeby na siłę przekonać, tylko żeby to mogło jakoś poruszyć człowieka. Zresztą tutaj jeszcze przywołam słowa, które są wypowiedziane przez Katalinę właśnie w tej książce Tajemnica Mszy Świętej. To są słowa Pana Jezusa, że dzisiaj Pan Jezus poszukuje ludzi, którzy na nowo potrafiliby ożywić to, co już jak gdyby zostało powiedziane. Czyli poszukuje ludzi, którzy by się wsłuchali w te słowa, które między innymi wypowiada Katalina, i nadaliby temu życie. I myślę, że to też temu służą tej książki właśnie.
1: Jak pielęgnujesz w takim codziennym życiu ten dar, który dostałeś?
0: No przede wszystkim to jest uczestniczenie we mszy świętej. Zdarza się, że mogę i jestem w stanie narzucić sobie. Mówię narzucić, ponieważ to też jest związane z pewną taką dyscypliną i wytrwałością, codzienne uczestniczenie w Eucharystii. No i to jest piękne. Taki dzień zupełnie inaczej wygląda. Dzień, który się rozpoczyna mszą świętą, jest zupełnie innym dniem. I jak gdyby człowiek jest wtedy otoczony mocą, świadomością zupełnie innego rodzaju. To nie ma porównania. Na pewno co niedzielna msza święta. Na pewno jest to wciąż w wolnej chwili zgłębianie i czytanie różnych rzeczy. Odkrywanie różnych autorów. To mnie bardzo interesuje, odkrywanie autorów, którzy poruszają tematykę chrześcijańską w takim życiu świeckim, w takiej przestrzeni kulturalnej świeckiej, bo dla mnie to jest no, taka rzeczywistość. Mam, chyba muszę rozbrajać w sobie takie poczucie mikrości tego w naszej rzeczywistości, takiej słabości, obecności w naszej kulturze, tej tematyki chrześcijańskiej. Jak się okazuje, jak czytam i poznaję, to nie jest tego aż tak mało. Może ja po prostu nie patrzyłem tam, gdzie trzeba. Na pewno mało tego jest w świecie filmu, który mnie tutaj szczególnie interesuje. I jeżeli nawet jest to podejmowane, to często w niezbyt właściwy sposób.
1: Pielęgnowanie.
0: Dalej, no to na pewno rekolekcje. Przynajmniej raz w roku rekolekcje. Bardzo bliskie mi są rekolekcje z postem w Tyńcu. Jeżeli można też spotkać się z ojcem Lorenzem Freemanem na kolejnym medytacje, to na pewno to też podejmuję. No i przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, ale też bardzo ważne dla mnie msze charyzmatyczne. Dla mnie bardzo ważnymi osobami są tutaj ojcowie Enrique Antonello. We wszystkich ich mszach świętych, takich konferencjach uczestniczyłem. I dla mnie były to też bardzo mocne, intensywne chwile przebudzenia i wlewania Ducha Świętego.
1: Kogo poznajesz na tej drodze? Kim jest Bóg?
0: Kogo poznaję? Pytasz o ludzi.
1: Nie, o Boga, o Jezusa. Kogo poznajesz? Kto to jest?
0: To jest na pewno osoba. To jest na pewno istota, Bóg, człowiek, do którego mogę się zwracać. To jest adres. To jest ten ktoś, do kogo mogę mówić, kto słucha i kto daje odpowiedź na wiele sposobów w życiu. To jest ktoś, kogo mogę prosić o pomoc. To jest ktoś, przed kim mogę do końca otworzyć całe swoje wnętrze. Wszystko, czym jestem i nawet to, czym jestem, a o czym nie wiem, że jestem. I to jest dla mnie chyba największe odkrycie tutaj w chrześcijaństwie, w tym powrocie do Boga. Nigdy nie wiedziałem, że Bóg może wypełnić moją istotę tak bardzo do końca. W pewnych momentach modlitwy, przyjęcia sakramentu odczuwa się to czasami bardzo mocno. To jest ktoś, kto zawsze wyłania się nawet gdzieś w dalekiej przestrzeni, gdzieś na 10., 100. planie, w momencie jakiegoś zniechęcenia i upadku. Ale to jest obraz, który zawsze przebija najcięższy, ciemniejszy mrok. Być może on jest wtedy bardzo daleko, mam takie wrażenie, że gdzieś może, chociaż on nigdy nie jest daleko, ja się oddalam po prostu od niego. To zawsze jest. Ja wiem, że to już jest wypalone w mojej duszy i oczywiście zawsze proszę Boga, żeby to nigdy to nie zniknęło. To jest największy skarb, jaki mogłem otrzymać w życiu. Ten skarb wiary, tej łaski, która przyszła. Ale to jest właśnie ten ktoś, kto zawsze mnie klepie po ramieniu i mówi, ty się tak strasznie nie przejmuj, bo ja tu zawsze jestem. To ty trochę histeryzujesz i panikujesz. Tak naprawdę. No i to jest ten ktoś, kto przychodzi w innych ludziach tak samo. To jest to wsparcie, które się pojawia u ludzi, którzy pojawiają się, którzy niosą to wsparcie, którzy zapraszają do wspólnej modlitwy, którzy na problemy, które się im wyjawia, też właśnie przywołując imię Jezusa Chrystusa, mówią, że to nie jest wielki problem, że możemy się modlić, możemy prosić o pomoc, o łaskę. No i to jest osoba, która przede wszystkim niesie szczęście. No to jest to, ja pierwszy raz w życiu od tych 3-4 lat zacząłem mieć odwagę wypowiadać to słowo naprawdę do końca odważnie i w poczuciu, że nie mówię czegoś, co jest jakąś abstrakcją. Ja po prostu już wiem, z czym to słowo jest związane, wiem do czego ono prowadzi, gdzie jest zakorzenione. I to jest, tą osobą jest Jezus Chrystus.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
0: Myślę, że chciałbym się pomodlić w intencji wszystkich tych ludzi, którzy są poszukującymi w prawdziwej duchowości, którzy są często obdarzeni wielkimi talentami artystycznymi, naukowymi, wszelkimi możliwymi, jakie możemy otrzymać jako ludzie, którzy mają wielką wrażliwość, ale z jakiegoś powodu nie potrafią zareagować na Pismo Święte, na Pana Jezusa i przeżywają wielkie cierpienia nierzadko. I wiem o tym, że jeżeli będziemy prosić i jeżeli się pomodlimy w tej modlitwie, to być może to już trzeba zostawić Panu Jezusowi.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek Kuciewicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.

0: mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Podpisuje się pod tym rękami i nogami, że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje. To rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. Wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu.
1: Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Anna Łukalska, psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, żona i mama. Dzień dobry, Aniu.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
1: Aniu, spotykamy się dzisiaj w takim wyjątkowym czasie, ponieważ mamy maj, rozpoczęły się egzaminy już maturalne, za chwilę czekają nas egzaminy ósmoklasisty, potem sesja, a to wszystko generuje bardzo dużo stresu. I to jest taki stres, który dotyka nie tylko tych, którzy muszą zmagać się z tymi egzaminami, z odzwierciedleniem swojej wiedzy, ale również z ich rodzinami.

0: wyzwanie w przebiegu depresji czy w przebiegu zaburzeń lękowych, ale też generalnie przychodzą ludzie i mówią, ja już nie radzę sobie ze sobą, bo w bardzo takich, jak to dzisiaj młodzież mówi, randomowych sytuacjach potrafię wybuchnąć na moich najbliższych tylko dlatego, że są krzywo postawione buty w przedpokoju albo dlatego, że nie wiem, nagle kubek stoi nie w tym miejscu, w którym trzeba albo w którym ja bym chciała, żeby on stał. I to pokazuje tylko, jak bardzo ten powód, który ja identyfikuję jako źródło mojej złości, wcale nie jest tym właściwym powodem, o który mi chodzi, że pod spodem jest dużo innych nawarstwionych problemów z wyrażaniem emocji i nad tym właśnie pracujemy w procesie terapeutycznym, żeby sobie dawać prawo do tych emocji, żeby je identyfikować, żeby je nazywać, bo to jest ogromny problem. Bardzo często jak przychodzą do mnie dorośli pacjenci i zadaję zwykle takie pytanie na początek, jak się pan dzisiaj ma, jak się pani dzisiaj ma, jak się pan czuje, no to słyszę odpowiedź dobrze albo źle, albo tak sobie, albo trudno powiedzieć. A przecież tych modalności w nazywaniu emocji jest bardzo dużo i my w terapii uczymy się trochę właśnie tego, żeby precyzyjnie je nazywać, te emocje, żeby dawać im prawo do bycia, żeby je uznawać i żeby je wyrażać konstruktywnie, czyli nie w sposób taki bardzo agresywny albo uległy, bo ja mogę z jednej strony je łykać i nie mówić o nich w ogóle, albo mogę je wylewać w taki przemocowy sposób na innych. I ta druga forma jest najczęściej spotykana, czyli właśnie ta złość o to, że kubek stoi nie tam, gdzie trzeba, albo że buty stoją nie tak, jak trzeba. Czyli każda sytuacja jakaś nerwowa, stresowa powoduje, że mi się te emocje ulewają tylko dlatego, że one nie są rozpoznane na czas i nie są wyrażane adekwatnie do bieżącej sytuacji, tylko mi się nawarstwiają, kumulują i potem w takich najmniej oczekiwanych momentach wybuchają. I myślę sobie, że egzaminy właśnie dziecka czy matura jest takim momentem, która może to jakby odblokować, uaktywnić. Dlatego warto wcześniej jakoś o to zadbać, żeby dać trochę upust tym emocjom, żeby w tych momentach, kiedy naprawdę spodziewamy się, że będzie trudno, żeby nie było już tego powodu, żeby je ulewać czy też wylewać w taki nadmiarowy sposób.
1: Mhm. I myślisz, że można to zaplanować jakoś wcześniej?
0: Ja myślę, że to jest kwestia treningu i my też tego uczymy się na psychoterapii. Nic się

0: stylów, którzy mi pasują i na takich, którzy mi nie pasują. I to też jest normalne. Ja dlatego też zawsze umawiam się na takie wstępne spotkania, 3 do 5 spotkań, żeby sobie sprawdzić, czy ja mogę pomóc, czy ta osoba chce ze mną pracować. Sprawdzać kwalifikacje osób, do którym chcemy się powierzyć, nawet tak to mówię. Czyli sprawdzaj wykształcenie, najlepiej, żeby to była osoba po psychologii. Sprawdzaj, czy ma ukończoną szkołę psychoterapii, 4-letnią szkołę psychoterapii, certyfikowaną, rekomendowaną przez towarzystwo psychologiczne, psychiatryczne, czy ma dyplom ukończenia tej szkoły, czy ma certyfikat, czy ma określony staż, doświadczenie w tej branży, ilość godzin wypracowanych, czy ma praktykę dobrą i dopiero wtedy się umawiaj. I dopiero wtedy można sprawdzać i dodatkowo, czy mi ta osoba pasuje, czyli jak to moi pacjenci mówią, czy jest to flow między mną a tą osobą, bo często ludzie zaczynają właśnie od tego flow, czyli umawiam się do pierwszego z brzegu kogoś, kto ma dobry PR i dobrą reklamę i jak mam z nim flow, no to jest ek, to jest dobrze, czyli jestem w stanie zaczynać pracę z tą osobą. Natomiast ja zawsze mówię, najpierw sprawdź formalne kwestie, czyli właśnie wykształcenie, ukończoną szkołę psychoterapii, a dopiero potem z tych osób, które mają spełniane te warunki formalne, pójdź na jedno, na drugie, na trzecie spotkanie i zobacz, czy ta osoba ci pasuje, czy nurt, w którym pracuje, też jest dla ciebie ok, bo to też ma znaczenie. Natomiast muszą być spełnione te warunki formalne i wtedy mamy największe szanse na to, że oddajemy się w dobre ręce i mamy po prostu to bezpieczeństwo, że nie stanie nam się nam krzywda. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, że jakiś tam po drodze będzie trud. No i w psychoterapii zawsze jest dużo trudu, bo to jest trudna praca, ale chodzi o to, żeby minimalizować to ryzyko, a przez sprawdzenie kwalifikacji na pewno to się dzieje.
1: Mhm. No dotykamy tutaj też takiej bardzo delikatnej kwestii, ponieważ decyzja o wejściu w psychoterapię to jest też decyzja, która wiąże się z dosyć dużym wydatkiem. Ja niedawno dowiedziałam się, że oczekiwanie na wizytę u psychologa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie trwa 5 lat. Dokładnie 5 lat. Więc jeżeli rodzic, który zmaga się z naprawdę poważnym problemem,

0: czy tam dla nastolatka też może wystarczą jakieś konsultacyjne spotkania, których jest kilka. I nie idzie to w jakieś długie lata psychoterapii, bo nam się często kojarzy, że to właśnie psychoterapia jest takim bardzo długotrwałym procesem, który idzie w miesiące, w lata i w ogromne pieniądze, a też tak wcale nie musi być, więc może to być na zasadzie psychoedukacji. Myślę też o tych właśnie treningach umiejętności społecznych, o tych TUS-ach, które też, oczywiście wiadomo, trzeba się tam też jakoś umówić, zapisać w kolejkę i to też nie jest pewnie łatwe. No i też jakby pomoc, którą można uzyskać w szkole i być może też tam są podawane jakieś namiary na miejsca, gdzie można korzystać z takiej pomocy bezpłatnej, czyli myślę o właśnie tych psychologach, pedagogach szkolnych, którzy pracują w szkołach. Oni są na pewno jakimś źródłem informacji, gdzie dalej i co dalej.
1: No to niestety nie jest moje doświadczenie. Nie mam dobrego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę psychologów, pedagogów szkolnych w związku z tymi szkołami, do których chodzą moje dzieci. Szczególnie jeśli chodzi o szkołę podstawową. Nie wiem, z czego to wynika, ale chciałabym cię zapytać o to, co robić. Może są jakieś rady dla rodziców, żeby nasze dzieci nie musiały na psychoterapii uczyć się, mówić o swoich emocjach, uczyć się nazywać swoje emocje i łączyć pewne kropki. To, co powiedziałaś na początku, że źle postawi, ktoś źle postawi buty, a ja wybucham, myśląc, że te buty są powodem mojego wybuchu, ale to jest zupełnie coś innego.
0: No tak, ja bardzo ubolewam nad tym, że my w szkołach mamy przeróżne zajęcia dotyczące biznesu, zarządzania, przysposobienia obronnego, jakiejś edukacji, historii, biologii i tak dalej, a tak mało jest zajęć, które właśnie traktują o tym, o czym ty powiedziałaś. Praktycznie tego nie ma. Czyli właśnie jak się obsługiwać sobą, jak się obsługiwać tym, co się we mnie dzieje pod względem emocjonalnym, pod względem moich potrzeb. Bardzo mi jest przykro, że to nie funkcjonuje. Myślę, że to by załatwiło bardzo dużo problemów. Dlatego zawsze myślę o tym, jak ważną rolę mają rodzice tutaj i jak ważna jest edukacja rodziców, no bo od nich się to wszystko zaczyna. I znowu wracam do tego zdania, że wychowanie to nie jest sztuka zarządzania dzieckiem, tylko sztuka zarządzania sobą. Czyli dla osoby młodej, która się dopiero kształtuje, u której kształtuje się tożsamość, która się dopiero uczy, co to są emocje, co to są potrzeby, jak siebie wyrażać na zewnątrz, takie lustro w postaci dobrze uformowanego rodzica, który nie rozpada się wtedy, kiedy dzieje się coś trudnego, który potrafi właśnie zarządzić swoimi emocjami, regulować je, o to jest chyba najlepsze słowo, bo mniej mi pasuje zarządzanie czy sterowanie emocjami, a bardziej regulacja emocjonalna, to jest naprawdę ogromny skarb. Czyli znowu idziemy od tego, że zacznij od siebie. Zacznij od siebie w swojej roli mamy, w swojej roli taty. Ucz się, jak zachowywać się asertywnie, bo to jest jedna z podstawowych umiejętności, czyli jak nie wchodzić w uległość ani w agresję, tylko zachowywać się łagodnie, stanowczo, bez lęku, mieć odwagę mówić o tym, co się ze mną dzieje, co mi sprawia przykrość, co jest dla mnie trudne, co mnie boli, dlaczego mi jest przykro, co mnie złości, dlaczego się boję, w jakich sytuacjach, żeby dawać w ten sposób dziecku takie prawo do tego, że ono też może o tych emocjach mówić i że to jest normalne, że nie ma nic złego w tym, żeby przyznawać się do trudnych emocji. I tutaj robię gwiazdkę. Nigdy nie mówmy o tym, że to są złe emocje, bo mamy taką wdrukowaną przez pokolenia taką narrację, że emocje są dobre i złe. Czyli dobre to ta radość, satysfakcja, przyjemność, ulga, a złe to jest właśnie złość, strach, lęk i tak dalej. I my idziemy z tym w życie i potem przekazujemy to naszym dzieciom. I jak prowadzę różne warsztaty, webinary, szkolenia, to zawsze staram się przekazać tą prawdę, że nie ma emocji dobrych i złych. Są emocje, jeżeli już, to komfortowe i niekomfortowe, przyjemne i nieprzyjemne. Bo jasne, że złość jest nieprzyjemna, gniew jest nieprzyjemny, lęk jest nieprzyjemny, ale one są dobre, nawet bardzo dobre, dlatego, że one mi niosą bardzo ważną informację o mnie, o moich potrzebach, o moich granicach i o moich prawach. I jeżeli ja doświadczam złości, to to jest dla mnie nieoceniona informacja o tym, że ktoś przekroczył moją granicę, naruszył moje prawo i że jest jakaś potrzeba, która jest niezaspokojona. I jak będę w stanie się nad tym pochylić, odpowiedzieć sobie na to pytanie, to będę mogła asertywnie powiedzieć: hola, hola, uważaj, dalej nie możesz już pójść, to mi się nie podoba, to jest dla mnie złe, to mnie krzywdzi, tego nie lubię, a to lubię, potrzebuję tego i tego, a tego i tego nie chcę. I jeżeli ja będę potrafiła to robić jako osoba dorosła, to moje dziecko, patrząc na mnie, naprawdę dzieci są jak gąbki i one to będą chłonąć. I potem, jak będą dorastały, jak będą w okresie nastoletnim, też będą potrafiły to robić, będą potrafiły otwarcie mówić o swojej złości, o swoim lęku, o swoim napięciu, o stresie, który im towarzyszy, a nie będą tego zamiatać pod dywan, udawać, że tego nie ma, dewaluować to, bo jak będą to robić, to się będzie tylko piętrzyło i w końcu o tą wystającą pod dywanem gulę będą się po prostu potykać i przewracać.
1: Taka jest, dokładnie. Kiedyś taki zespół Raz, Dwa, Trzy, na pewno znasz, śpiewał taką piosenkę: gdyby w życiu były same dobre chwile, nie wiedziałbym, że żyję. Tak. I to jest bardzo, bardzo mądre odniesienie do tego, co powiedziałaś. Taka umiejętność radzenia sobie i akceptowania też takich trudnych chwil, które pomogą docenić te chwile dobre. Mamy za

0: I one miały taką umiejętność, że jak się próbowało je przewrócić, to się to nie udawało, bo na zawsze wstawała do pionu. I dla mnie to jest też taki fajny obraz odporności psychicznej, że cokolwiek się zdarza, to ja jestem w stanie po tym trudnym doświadczeniu stanąć do pionu. Dlatego, że jestem nakarmiona przez te 7 tłustych lat. Dlatego, że potrafię regulować własne emocje, że potrafię o nich mówić, że potrafię je nazywać, że potrafię się upominać o własne dobro, że potrafię stawiać granice. Też pewnie, że znam pewne techniki, które mogą mi pomóc radzić sobie w tych szczególnie trudnych momentach. I tutaj, żeby też być trochę praktycznym, no to mogę powiedzieć o kilku takich sprawdzonych technikach. Wtedy, kiedy jest dużo napięcia, dużo stresu. Jest na przykład taka technika 5 zmysłów. Nie? Czyli na przykład, kiedy zbliża się bardzo duże napięcie, bardzo dużo stresu, bardzo dużo nerwów, czuję, że nawet jest blisko już do jakiegoś ataku paniki, szukam 5 rzeczy, które mogę zobaczyć, 4 rzeczy, których mogę dotknąć, poczuć fakturę, ciepło tych rzeczy, czy zimno, 3 rzeczy, które mogę powąchać, 2, które mogę poczuć i 1, którą mogę posmakować. I to bardzo skutecznie odwraca uwagę od tego wielkiego napięcia, od tego stresu, który staje przede mną. Nie? Czyli trochę takie przestawianie zwrotnicy i osadzanie się w tu i teraz, takie kotwiczenie się w rzeczywistości. Bardzo prosta technika i bardzo taka skuteczna. Jest też taka bardzo fajna technika, która się nazywa stop i też jest do wykorzystania, bardzo prosta. Też pochodzi, to są takie 4 etapy, oczywiście od S, T, O i P. S, czyli stop, zatrzymaj się. Po prostu zamroź wszystko, co się teraz dzieje, zrób sobie taką pauzę. T, take step back, zrób krok do tyłu i zobacz tą sytuację z pewnej perspektywy, bo jak my jesteśmy w dużym napięciu, w stresie, wyobrażam sobie na przykład sytuację egzaminu maturalnego czy sytuacji egzaminu ósmoklasisty, dochodzę do zadania, które jest dla mnie przerażające, bo w ogóle nie mam pojęcia, jak się za nie zabrać. I jest we mnie tylko przerażenie, czyli mówimy wtedy w psychologii o myśleniu tunelowym. Widzę tylko to przerażające, to, co mnie czeka, że teraz nie zrobię tego zadania, nie zdam, obleję i po prostu już w ogóle koniec mojej kariery zawodowej, nie dostanę się do żadnej szkoły, na żadne studia. Czyli chodzi o to, żeby poszerzać tą perspektywę, która jest dla mnie taka przerażająca, po to jest to T, czyli take step back, zrób krok do tyłu. Potem idziemy do O, czyli zaobserwuj, co tu się w ogóle wyrabia w tej sytuacji, co tu się dzieje, co mnie tak przeraziło, czy to rzeczywiście jest cała prawda o tym, co tu się dzieje, czy ja naprawdę nie mam żadnych zasobów, żeby sobie z tym poradzić, czy nie mam innej sytuacji na wyjście z tego, co się teraz dzieje, co mi się wydaje takie przerażające. I dopiero wtedy zacznij pomału działać, czyli to proceed carefully. Bardzo taka prosta metoda, która jest trochę rozbudowaniem tych weź 10 głębokich oddechów. To nasze babcie nas tak uczyły, nasze mamy. Weź 10 oddechów, to wtedy się trochę uspokoisz. Więc ta technika stop też trochę temu służy. Ona jest może trochę bardziej taka reflektująca. I ja rozumiem, że to jest bardzo trudne, szczególnie jak przychodzi ten bardzo stresujący moment. Dlatego zawsze mówię moim pacjentom, ćwicz to w randomowych sytuacjach. Nie ćwicz tego wtedy, kiedy już przychodzi do tego wielkiego stresu, tylko ćwicz to sobie w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. To zatrzymanie się, zrobienie kroku do tyłu, zaobserwowanie i dopiero podejmij działanie, co chcesz zrobić, jak chcesz się zachować. Więc na pewno też to. Wszystkie techniki oddechowe, które są bardzo skuteczne, bo one wpływają na to, żeby uspokoić tętno, uspokoić pracę serca. Jest ich naprawdę mnóstwo. Generalnie chodzi o to, żeby wziąć wdech, przytrzymać to powietrze i zrobić wydech, który będzie dłuższy niż wdech. Jak powtórzymy to 5-6 razy, naprawdę jest bardzo duża szansa, że to tętno się uspokoi, to serce zacznie spokojniej pracować. Wszystkie techniki mindfulnessu, których teraz jest bardzo dużo i które też służą temu wyciszeniu.
1: No, chociaż brzmi trochę groźnie i musimy też zwrócić uwagę, że to nie ma nic wspólnego z jogą ani z technikami wschodnimi. To jest zwykłe wejście trochę w siebie i uspokojenie swojego ciała.
0: Tak, to jest taka uważność. Bardzo lubię takie ćwiczenia, też robię je z grupami właśnie, kiedy zapraszam ludzi, żeby poświęcili 8 minut na to, żeby być przy sobie po prostu, czyli żeby być w takim zupełnej takiej ciszy i takim doświadczeniu tego, co się dzieje z moim ciałem i co się dzieje na zewnątrz. Czyli leżę sobie albo siedzę wygodnie w fotelu i doświadczam tego, co płynie z mojego ciała. Jak mnie coś zaswędzi, to rejestruję. Jak mi jest zimno w stopę, to rejestruję. Jak mi zaburczy w brzuchu, to rejestruję. Czyli jestem dokładnie w tej chwili, w tu i teraz.
1: Ja wiem, ale mówisz teraz o takich doświadczeniach, z którymi coraz więcej osób ma problem, żeby je zauważyć, ponieważ młodzież, no jak już mówimy o młodzieży, siedzi przyklejona do swoich telefonów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych, które nie pozwalają na doświadczenie czegokolwiek poza tym, co się dzieje tutaj na ekranie. Najtragiczniejszy obraz, moim zdaniem, to jest ten, kiedy widzę dziecko w wieku 2 lat, wiezione w wózku przez swoją mamę, wpatrzone w telefon komórkowy, a jeszcze dodatkowo na przykład karmione przez mamę jakimś jedzeniem. Więc ono zupełnie nie jest w stanie ocenić, co je, ani faktury tego jedzenia, ani smaku, niczego. To, co się dzisiaj dzieje i to, o czym ty mówisz, to są jakby dwa różne bieguny.
0: Tak. No, to też mi wspomniałaś jeszcze jedną taką technikę. To jest taka technika, która się nazywa żelek. Kupuję sobie żelki, czy tam, nie wiem, tabliczkę czekolady i świadomie zjadam kawałeczek, nie wiem, jednego żelka, czy jedną tabliczkę, jeden kafelek z tej czekolady. Czyli poświęcam sobie te 10 minut, żeby najpierw wziąć tą tabliczkę do ręki, żeby ją dotknąć, żeby zobaczyć, jaką ma fakturę to opakowanie, żeby otworzyć tą tabliczkę, posłuchać, jak szeleści ten papier. Czyli uruchamiam wszystkie zmysły do tego, żeby świadomie sobie zjeść ten jeden kawałeczek tej czekolady. Potem odłamuję sobie kawałek, słucham, jak to się łamie. Potem sobie patrzę na ten kawałeczek, patrzę, jaki on ma kolor, a potem dopiero wkładam do buzi i doświadczam tego smaku. I to jest właśnie ta technika żelka. Z żelkiem jest trochę inaczej, bo ja też mogę tego żelka wziąć, pougniatać go. On też jest taki mięciutki, jak go wezmę pod światło, to nie jest przeźroczysty, więc poświęcam po prostu 8 minut ze swojego cennego życia, 24 godzin, który ma doba, żeby sobie rzeczywiście zmarnować ten czas na takie doświadczenie bycia w tej chwili z tym jednym kawałkiem czekolady czy z tym żelkiem. Że to jest bardzo trudne, dlatego że to jest jakby to jest tryb bycia. Ja mówię, że my zawsze funkcjonujemy w 2 trybach. W trybie bycia i w trybie działania. I większość ludzi ma do perfekcji opanowany tryb działania. Czyli cały czas biegniemy, działamy, jesteśmy w jakichś projektach, w jakichś zadaniach. Robiąc jedną rzecz, myślimy już o tym, co mamy zrobić za chwilę, że trzeba wstawić pranie, zrobić obiad, wyprasować coś, pojechać na zajęcia dodatkowe, na basen i tak dalej. Czyli jesteśmy w permanentnym trybie działania. Dlatego w psychoterapii też często w różnych warsztatach zapraszamy, to przekręć teraz tą wajchę na drugą stronę i ucz się bycia w trybie bycia, czyli w nic nie robieniu. I ja widzę, jak to jest potwornie trudne dla wielu ludzi i wielu moich pacjentów mówi: Pani Aniu, to jest w ogóle nie dla mnie, ja tego nie potrafię, to jest straszne, ja w ogóle nie mogę wytrzymać. A to jest, słuchajcie,

0: Tak, to jest właśnie to bycie w takiej pełni, no w takim prawdziwym, w takiej prawdziwej autentyczności, takiej właśnie zgodzie ze sobą, takim przyznawaniu się do siebie. No bo dziecko przecież nie wkłada żadnych masek i nie udaje niczego. Ono jak jest głodne, to płacze. Jak jest śpiące, to też się dopomina o ten sen. I nam tutaj chodzi o to, żeby właśnie też być w kontakcie ze swoim ciałem, po to, żeby adekwatnie reagować, ale konstruktywnie na to, że nam czegoś brakuje albo że czegoś potrzebujemy. Czyli znowu, ani nie chcemy tych potrzeb łykać i udawać, że ich nie ma, bo zależy nam na tym, żeby nikomu nie zrobić krzywdy, żeby ktoś się nie zdenerwował, żeby komuś nie zrobić przykrości, ani też nie idziemy w agresywne zachowania, dopominając się tego, tylko robimy to asertywnie, czyli znowu to powtórzę, taka najprostsza definicja asertywności to jest łagodnie, stanowczo, bez lęku. Czyli jestem w stanie łagodnie powiedzieć, w tym momencie nie jestem w stanie ci pomóc, albo to nie jest teraz dla mnie dobre, nie jestem w stanie pójść z tobą gdzieś tam, czy tam z tobą gdzieś pojechać, bo jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. Czyli mówię to łagodnie, jestem w tym stanowcza i bez lęku to robię. Nie boję się powiedzieć, że to jest dla mnie teraz niedobre, to mi nie będzie służyło. I zawsze też powtarzam, to nie jest egoizm, bo ludzie często mówią, no jak tak, tylko ja w kółko, ja, moje potrzeby, moje emocje. I bardzo dużo osób właśnie mówi, że to jest takie niechrześcijańskie, nie? I ja wtedy się na to bardzo tak złoszczę, no bo mamy przekazanie kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie kochaj bliźniego swego zamiast siebie samego. Czyli ja też jestem ważna. Jeżeli ja będę miała zaspokojone te moje potrzeby, jeżeli ja będę w jakimś w miarę stabilnym dobrostanie, to będę w stanie mieć napełniony kubeczek, z którego będę w stanie komuś nalać. Czyli być dla kogoś sługą, komuś właśnie usłużyć, komuś pomóc. Natomiast jak ja będę miała pusto, bo cały czas tylko się drenuję i patrzę tylko na dobro kogoś, a na swoje w ogóle nie, to jest wbrew po prostu przykazaniu miłości bliźniego i siebie samego.
1: I doprowadzić to może do wypalenia zawodowego i do wielkich problemów.
0: Zdecydowanie. Zresztą nie bez powodu mówi się, że depresja, która jest przecież chorobą cywilizacyjną dzisiaj,

0: osobami wierzącymi, które jawnie deklarują tą wiarę i które tą wiarę wnoszą na sesję, czyli mówią wprost o relacji swojej z Jezusem, z Bogiem, więc ja też jakby tego nie wypieram, ale też za tym idę i też to integruję w tej pracy terapeutycznej, widzę, jak to jest wielką pomocą i wielkim wsparciem dla nich, czyli oni mają o jeden zasób, ale jak potężny, więcej niż osoby, które są niewierzące. Czyli w pracy z osobami niewierzącymi rzeczywiście skupiamy się przede wszystkim na zasobach tych osób. Czyli wypracowujemy różne umiejętności, uczymy się różnych technik, ale bazujemy na swoich siłach. Znaczy, jak ja się nauczę być asertywna, jak ja się nauczę stosować technikę stop, technikę oddechową, techniki relaksacji, to jest szansa, że sobie z tym stresem poradzę. A w przypadku osób wierzących, oprócz tego dodaję jeszcze tą łaskę, która płynie z wiary i jestem pewna, że nawet jak zawiedzie moja technika, moje zasoby osobiste, to jest ta łaska od Pana Boga, która mnie jest w stanie postawić na nogi. I znam też osoby, które nigdy nie były na psychoterapii, ale dzięki łasce i relacji z Panem Jezusem naprawdę są w stanie prowadzić dobre, spełnione i szczęśliwe życie. I to też jest piękne. Ja się w to absolutnie na to nie obrażam i jestem szczęśliwa, jak widzę takie osoby. Zresztą czasami trafiają do mnie osoby na psychoterapię, które mają doświadczenie na przykład głębokiego przebaczenia swojemu rodzicowi, od którego doświadczyły ogromnej krzywdy. I nie zrobiły tego dlatego, że przepracowały to na psychoterapii, że nauczyły się jakiejś techniki właśnie, nie wiem, związanej z wybaczaniem, tylko po prostu dostały taką łaskę. I to się naprawdę wydarzyło. I to jest tak uwalniające. Więc no oczywiście najlepiej jest to moim zdaniem integrować, bo no wiadomo, Pan Bóg nam daje lekarzy, daje nam psychoterapeutów. Fajnie jest to łączyć.
1: Kapłanów.
0: Kapłanów, tak. Czyli to już w ogóle jest super posiadać kierownika duchowego, mieć doświadczenie w psychoterapii, bycie też na rekolekcjach. To wszystko może się pięknie uzupełniać.
1: Mm-hmm. A zdarzyło ci się odesłać któregoś z twoich pacjentów do, powiedzmy, do spowiedzi?
0: Jeżeli ktoś rzeczywiście wnosi tą swoją wiarę na terapię i ja widzę, że to jest osoba głęboko wierząca, która, dla której ta relacja z Panem Bogiem jest ważna, zdarza mi się, że pytam,

z tym programem, więc nie wypowiem się na ten temat. Jakoś tak byliśmy z mężem jednomyślni co do tego, żeby jednak nie zapisywać naszych dzieci na te zajęcia, więc tego nie wiem.

Oczywiście jest tam bardzo dużo wartościowych treści, z tego co się orientuję tak bardzo pobieżnie. Natomiast jest kilka takich, które mogą skutecznie przekreślić te wszystkie wartościowe rzeczy, które tam są. Czyli na przykład to, że nie wiem, pojęcie rodzina tam się pojawia sporadycznie, więc, ale nie chcę się jakoś tam szczegółowo na ten temat wypowiadać, bo po prostu nie znam szczegółowo tego programu. Ale zdecydowanie, gdybym miała być współautorem, no to chciałabym, żeby tam było zdecydowanie więcej treści właśnie związanych z tym regulowaniem emocji, świadomością siebie, nie tylko swojego ciała, ale właśnie swojej tej sfery psychologicznej, swojej emocjonalności, swojej sfery potrzeb, umiejętności nazywania tego, też tego, jak to robić. Bo tutaj znowu wracamy trochę do tego, co może zrobić rodzic, żeby wesprzeć swoje dziecko w trudnych momentach, kiedy ono samo nie rozumie, co się z nim dzieje, bo jest na przykład w okresie dojrzewania, buzują w nim hormony. On nie umie unieść samego siebie w tym trudzie, jest w jakimś zdziwieniu, co się w ogóle z nim dzieje, więc to rodzic ma być tą stabilną kotwicą, taką latarnią morską, też lubię takie porównanie, która zawsze stoi w tym samym miejscu i daje to światło. I to dziecko zawsze może przyjść do tej latarni i uchwycić się tej kotwicy i wie, że ona zawsze tam będzie. A jeżeli rodzic jest niestabilny, rozchwiany, nie potrafi regulować tych emocji, to on jest raz tu, a raz tam. Raz go mogę zastać na tym brzegu, a raz go tam w ogóle nie ma. I to jest ogromnym ryzykiem. Czyli rodzic ma być tym, kto ma być tym jakby synonimem stabilności, poczucia bezpieczeństwa, kimś, kto będzie umiał nazwać te emocje za dziecko, bo ona często tego nie potrafi zrobić, bo jest jeszcze za małe, zbyt niedojrzałe.

0: Dzieci są tego świadkiem i co wtedy?
1: Tak. Nawet w psychologii jest takie podejście, taki nurt, który mówi o takim wystarczająco dobrym rodzicielstwie, o byciu wystarczająco dobrą matką, czyli good enough mother na przykład, good enough father. Nie chodzi o to, żeby być perfekcyjną matką, bo to jest też wręcz krzywdą dla dziecka, kiedy ja staram się być idealna, bo ono jaki dostaje komunikat? Ty też musisz taka być. Ty też musisz dowozić wszędzie. Nie możesz się potknąć, nie możesz się pomylić. A wtedy, kiedy ja sama, pomimo tego, że się staram, że potrafię jakoś zadbać o te swoje emocje, ale się potykam i upadam i zdarza mi się, że wybuchnę, to wielkie szapoba dla każdego rodzica, który potrafi przyjść do dziecka i powiedzieć: to nie było dobre. Przepraszam cię bardzo, że się uniosłam. Przepraszam bardzo, że krzyknęłam, żałuję tego, powinnam zachować się inaczej. I naprawdę to jest coś. To jest wyraz prawdziwej pokory i pokazuje dziecku, ty też możesz się pomylić, ty też możesz się potknąć. Nie ma w tym niczego złego. Jesteśmy ludźmi, mamy w sobie i jasną stronę, i ciemną. Mamy w sobie zasoby i te rzeczy, które są trudne do uniesienia, nad którymi musimy pracować. Więc to tak jak papież też mówił, kłóćcie się, ale się godźcie. Niech dzieci widzą, jak latają talerze, ale też idźcie do siebie i się przepraszajcie. Czyli niech oni widzą normalne małżeństwo, które przeżywa trudne chwile i radosne chwile. I to ja w ogóle bym się nie bała tego bycia niedoskonałym. To znaczy oczywiście trzeba nad sobą pracować, wkładać dużo jakby energii w to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale absolutnie nie zakładać, że przyjdzie taki moment, że ja się tego tak wyumiem i wyuczę, że już nigdy więcej nie popełnię błędu. Ja też to powtarzam moim pacjentom na psychoterapii, że to, że oni się potkną i znowu im się włączy jakiś stary schemat czy stare przekonanie, jakiś objaw im się znowu wybije, tak, to żeby to ich nie przerażało, bo to ma prawo się zdarzać. Nam w psychoterapii chodzi o to, żeby te objawy miały mniejsze nasilenie i żeby były rzadsze. Po prostu, to jest nasz cel, a nie o to, żeby je wygumkować, żeby one już nigdy więcej się nie pojawiły, bo to jest utopijna wizja. I tak samo w byciu mamą. Chodzi o to, żeby być coraz lepszą mamą, coraz lepszym tatą, ale to, że się będziemy potykać, to jest jak amen w pacierzu. Na pewno tak będzie. My dopiero w niebie będziemy bezbłędni w tym względzie, a na razie będziemy je popełniać i to ma prawo tak być.
0: A jak skomentujesz takie podejście wychowawcze obecne, wydaje mi się, wśród wielu rodziców, wielu mam, kiedy mamy mówią: ja jestem przyjaciółką mojej córki?
1: No tak, ja uważam, że ta hierarchia jednak powinna być zachowana, żeby trzymać się swojej roli. To jest bardzo ważne. Czyli ja jestem w roli mamy, a nie jestem w roli przyjaciółki. Jestem w roli ojca, a nie jestem w roli kumpla, czy w roli służącego, czy w roli, nie wiem, kolegi, tak? Żeby trzymać się ról, bo to nam gwarantuje pewne ramy, a ramy dla dziecka są czymś niesamowicie ważnym. Podobno w języku chyba aramejskim, już nie pamiętam jakim, ojciec oznacza zagrodę. I dla mnie to było niesamowite, jak to usłyszałam, bo zagroda oznacza, że to dziecko może się poruszać w pewnych ramach od jednego ogrodzenia do drugiego, a nie dalej. Czyli to ojciec wyznacza to miejsce, w którym ono się może poruszać, gdzie może biegać, gdzie może się bawić, ale to on decyduje, czy może wyjść poza i jak dużo ma tej przestrzeni. Dlatego ta rama jest niesamowicie ważna. I ja bym była ostrożna w wychodzeniu poza te ramy i wchodzeniu w role, które nie są przypisane do bycia mamą czy bycia tatą. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która opowiadała mi, że jej relacja z jej rodzicami była bardzo dobra, ponieważ jej rodzice byli dla niej najlepszymi ziomalami. A jej historia potoczyła się bardzo tragicznie, bo ona już w wieku 12-13 lat była uzależniona od alkoholu, pornografii i była w wielkiej biedzie, kiedy trafiła na terapię. I to był dowód na to, jak bardzo źle zadziałało to niestawianie granic. Można być ziomalem dla swojego dziecka, tylko wtedy to oznacza, że to dziecko nie wie, co jest dobre, a co jest złe, gdzie jest granica, co wolno, czego nie wolno, nie zna żadnych zasad, reguł, zakazów. Wszystko jest dowolne, dobrowolne, wszystko wolno. No i potem kończy się to tym, że ja rzeczywiście wpadam we wszelkie możliwe pułapki, jakie świat na mnie zastawia. Więc to jest dla mnie taki bardzo dobry przykład, jak bardzo to nie służy.
0: Co powinni zrobić rodzice? Czy jest jakaś taka rada dla nich po zdaniu tych egzaminów, bez względu na to, jaki będzie wynik, w oczekiwaniu na wynik tych egzaminów? Jak powinni zachować się rodzice wobec dzieci i jaką miałabyś radę dla rodziców i dla dzieci, które musiały te egzaminy zdać? Jeden z pierwszych egzaminów w ich życiu, bo te najważniejsze pewnie dopiero przed nimi.
1: To pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest to, co mówił papież Jan Paweł II, czyli też to jego dzieło, takie bardzo znane, Osoba i Czyn. I oddzielanie osoby od czynu. I ja bardzo często to powtarzam rodzicom. Pamiętaj, że jak mówisz cokolwiek do swojego dziecka, to daj mu pewność, że jego jako swoje dziecko, jako swojego syna czy swoją córkę kochasz bezwarunkowo, jako osobę, że to się nigdy nie zmieni, że zawsze będziesz dla mnie najważniejszy czy bardzo ważny, że nigdy cię nie zostawię, nie opuszczę. Chociaż mam prawo krytykować twoje zachowanie. Mam prawo mieć zastrzeżenia. Może mi się nie podobać to, jaką szkołę wybierzesz, nie wiem, z kim się kolegujesz, jaką masz dziewczynę, jakiego masz chłopaka, nie wiem, czy idziesz na studia, czy rezygnujesz z pójścia na studia. Mogę mieć do tego zastrzeżenia, ale ciebie jako moje dziecko, jako osobę zawsze będę kochać i to się nigdy nie zmieni. Ja myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby nie zlewać dziecka z tym, co ono robi, z wyborami, z decyzjami, jakie to dziecko podejmuje, bo można pójść w taką krytykę, która przez dziecko będzie odebrane jako dewaluacja jego jako osoby.
0: A po egzaminie idziemy na kremówki albo na coś innego dobrego.
1: Na bezę, żeby sobie na soczek, na dobrą kawkę. I to też jest bardzo fajna praktyka, żeby podziękować sobie za ten trud nauki, żeby właśnie być sobie samemu też wdzięcznym za to, ile pracy się włożyło w to przygotowywanie, żeby też to docenić i uczyć się świętować. I to jest też bardzo, bardzo taka ważna umiejętność, żeby to nie przeszło bez echa, nie, że tyle miesięcy przygotowań, tyle lat nauki, 4 lata w liceum i potem nagle zdany egzamin i koniec. No nie, no poświętujmy to, pocieszmy się z tego, doceńmy to.
0: I pamiętajmy, że świętowanie naprawdę niewiele ma wspólnego z zasobem portfela, bo można świętować bardzo, bardzo skromnie, ale intensywnie
1: i z miłością.
0: Ale to będzie chyba temat na naszą kolejną rozmowę. A za dzisiejszą bardzo, bardzo ci dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była Anna Łukalska, psycholog i dyplomowany psychoterapeuta z Lublina, żona i mama. Dziękuję ci, Aniu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać o takich ważnych rzeczach. Faktycznie żyję tym na co dzień. Jest to dla mnie bardzo ważne. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkim życzę pomyślnie zdanych egzaminów i jak najmniej stresu i jak najlepszego radzenia sobie ze swoim światem emocji i potrzeb.
0: Dziękuję bardzo.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełne radości.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Boże Ojcze, powierzamy się Tobie w całości. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Duch Święty, przyjdź i oświeć nas. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Mario, serdecznie Cię tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecę, swojemu Synowi nas oddaj. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojtek. Witaj.
1: Witam wszystkich.
0: Czy to Pan Bóg Cię zgubił, czy też Pan Bóg Cię znalazł?
1: Myślę, że nikt nikogo nie zgubił, ani Pan Bóg mnie, ani ja nie zgubiłem Pana Boga, tylko po prostu, no tak, miałem serce jakoś w jakiś sposób tak owładnięte, w ogóle świadomość tego, co się dzieje wokół mnie, że to było takie falowe. Otwierałem się na Pana Boga, zamykałem się na Pana Boga, ale z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, cofając się do naprawdę tych najmłodszych lat, gdzieś tam zawsze było pragnienie bycia z Panem Bogiem i na dzień dzisiejszy jestem świadomym tego, że ja chciałem być z Panem Bogiem, ale On cały czas był przy mnie. Także nikt tutaj nikogo nie zgubił.
0: Ale odchodziłeś od Niego daleko.
1: Ja myślę, że tak, poprzez właśnie grzech, poprzez rzeczy, które miały miejsce w moim życiu, sprawiały, że moja osoba na pewno nie podobał się Panu Bogu, ale...
0: To, co robiłeś.
1: To, co robiłem, nie podobało się Panu Bogu. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że Pan Bóg, wierzę w to głęboko, że był cały czas blisko mnie, bo działy się naprawdę rzeczy takie, że gdyby nie Jego opieka, nie Jego troska, nie Jego upór i zawzięcie, jeśli chodzi o moją osobę, to myślę, że nie byłoby mnie tutaj.
0: Czyli co chcesz powiedzieć, że On Ci pozwalał robić rzeczy złe, ale mimo to nie odchodził od Ciebie, nie odwracał się? I łagodził jakby...
1: Nie, myślę, że nie wiem, jak to określić. Na pewno nie wiem, jak to określić, czy pozwalał. W każdym razie, no tu wolę wolno ja dostałem i te rzeczy miały miejsce w wyniku mojej woli. I nie wiem, czy On przyjął postawę taką oczekującą, co ja zrobię z tym, co On wyczynia, bo stawiał co jakiś raz niesamowitych ludzi na mojej drodze. I działo się tak, że ja po prostu te dary, tak to dzisiaj odbieram, te dary, które Pan Bóg właśnie w postaci drugiego człowieka, słowa, jakie napotykałem, po prostu niweczyłem. I było cofanie się wraz, wracanie do starych nawyków, starych grzechów, powielanie starych grzechów i myślę, że w ten sposób.
0: Z jakiej rodziny wyszedłeś? Czy przekazała Ci wiarę?
1: Moja mama jest osobą, która też głęboko ufa Panu Bogu, ale był taki moment, że poziom niezależności, jaką chciałem osiągnąć, sprawi do tego, że stracili jakikolwiek taki wpływ rodzice, w ogóle trudno było dotrzeć, po prostu chciałem iść przez życie sam.

0: Wychowałeś się w mieście, w wiosce?
1: Wychowałem się w mieście, pochodzę z miasta.
0: Mhm. Otoczenie jakie było, wierzące czy
1: otoczenie...
0: nie?
1: To były osoby wierzące, wierzące, które jednak były uwikłane i w jakieś patologie, w jakiś alkoholizm, tego typu rzeczy. Ale nie mogę powiedzieć, że nie były wierzące. Myślę, że były wierzące, bo i teraz jak na niektórych patrzę, to widzę, że były wierzące. W mojej ocenie.
0: Jak możesz opisać tego chłopaka młodego w przedszkolu, czy w szkole już, podstawówce? Widzisz, że matka się modli i co, śmiejesz się z tego, czy też to ci imponuje?
1: Nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, nigdy świadomie tak do końca nie kpiłem z Pana Boga, nie kpiłem z tego, co się działo wokół mnie. Zawsze było pragnienie Pana Boga i w wieku naprawdę wczesnym pojawiały się takie pytania, które być może były za wczesne i one sprawiły, że pojawiało się zwątpienie, bo przez, myślę, że do któregoś tam roku życia, 12, może 13, rodzice uważali, że gdzieś pójdę na drogę kapłaństwa, a poszłem całkowicie w drugą stronę, w drugi biegun.
0: A skąd takie przekonanie, że kapłaństwo?
1: Rodzice?
0: Tak, rodziców.
1: Oni tak uważali. Ja w sumie nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiałem, ale gdzieś takie sytuacje, że... no uciekanie nieraz w różnych takich sytuacjach gdzieś do kościoła, ale już nie na mszę, tylko taka osobista, wtedy nie mogłem tego określić jako dzisiaj, bo dokładnie nie wiedziałem, co to jest, ale osobista, taka bardzo intymna, ja i Pan Bóg, relacja, ja i Pan Bóg, nawet gdzieś tam zbieranie wizerunków Pana Boga i gdzieś to na podstawie tak z dnia na dzień gdzieś się utarło. Z tym, że mówię, zaznaczam, że w wieku 14-15 lat już tak naprawdę agresywnie wszystko poszło w drugą stronę.
0: A dlaczego jako dziecko musiałeś uciekać?
1: Uciekać? Nie godziłem się na pewne rzeczy. Nie miałem na pewne rzeczy wpływu.
0: O czym możesz powiedzieć?
1: Myślę, że przede wszystkim... tryb życia moich rodziców, alkohol. Nie jestem terapeutą, trudno mi to ocenić, czy to już był alkoholizm, ale no na pewno sytuacja, mieszkaliśmy w jednym pomieszczeniu i niezgoda, nieraz to picie przedłużało się, nieraz trwało dwa dni i no i pojawia się za właśnie ucieczki. Zostawałem sam sobie i na początku uciekałem tam. Uciekałem do kościoła, uciekałem do Pana Boga, ale to
0: było. Później się czas, zmieniło.
1: To się zmieniło, że pojawili się koledzy, pojawiła się inna jakaś taka forma, żeby ten krzyk, to wszystko, ten ryk zagłuszyć.
0: Twój ryk wewnątrz siebie.
1: Myślę, że tak.
0: Niezgoda na świat, na
1: Myślę,
0: ten
1: że tak.
0: świat.
1: Myślę, że tak.

0: A taka sytuacja pijących rodziców to była w tym najbliższym środowisku twoim normalna, czy też zupełnie wyjątkowa?
1: Znaczy to było, w sumie mieszkaliśmy w takim podwórku i w sumie to wchodziło nawet co jakiś czas w dobry taki obyczaj wtedy na tamten czas. Mówię, ja nie wiedziałem, nie potrafię zidentyfikować tego, co się dzieje, ale to po prostu dobry obyczaj, wypłata i wspólne jakieś tam ognisko i od tego się zaczynało.
0: I jak się zbuntowałeś? Na czym ten bunt polegał?
1: Przede wszystkim doprowadzenie się do takiego stanu, że przestałem się tym przejmować. I krok po kroku zacząłem wchodzić na taki, w taki sam tryb życia, jaki był wokół mnie, jaki mnie otaczał. To był alkohol, to były imprezy, to były, bardzo dużo było hazardu, karty. I, no mówię, już poszłem tak po całości wtedy.
0: A skąd pieniądze na hazard?
1: Skąd pieniądze? No, karty, jakieś handle. Jeszcze złodziejstwa wtedy nie było, ale z czasem i złodziejstwo się pojawiło.
0: Jak daleko doszedłeś na tej drodze?
1: W tym wszystkim.
0: Jak rozumiem, wtedy już Pan Bóg poszedł zupełnie w odstawkę. W sensie takim właśnie, chodzenie do kościoła.
1: Właśnie nie było tak. W wieku... Trwało to tak 2 lata, taki już taki... Ten i w jakiś czas odbiłem. Zająłem się sportem, była piłka nożna, później trochę walki, tego wszystkiego i sport, i utrzymanie kondycji, bo to nie wchodziło w grę, ćwiczenie i tutaj. I znowu na jakiś czas gdzieś takiego spokoju troszkę osiągnąłem i wyładowanie fizyczne i psychicznie odpoczywam. W wieku 18 lat jakoś tak się stało, że znowu zacząłem do tego wracać.
0: Do złego?
1: Do złego. Zaczęły się bójki i z którejś tam bójki wynikło tak, że wynikła taka sytuacja, że trafiłem do zakładu karnego.
0: Ile siedziałeś?
1: Pierwszym razem siedziałem 1,5 roku, byłem skazany na 3 lata i wtedy myślę, że zaczęło się już naprawdę takie, zaczęło się takie ogromne pragnienie jednak bycia i podobania się Panu Bogu.
0: A to było w więzieniu, po więzieniu?
1: W więzieniu przyjąłem bierzmowanie. Spotkałem na swojej drodze kapucyna, to był ojciec Kazimierz, który mnie przygotował do... To miało miejsce, miałem 19 lat wtedy, no już prawie 13 lat temu. Przygotował mnie do bierzmowania. Świadkiem była osoba właśnie z Odnowy w Duchu Świętym. I wbrew temu, co mógłby ktokolwiek powiedzieć, tam miałem takie warunki stworzone, sam sobie po części je stworzyłem, że w jakiś sposób odcięłem się od tego wszystkiego, co mnie otaczało i była lektura, był cały kontakt z kapucynem i listowny, później zostałem przewieziony do innego zakładu i sam fakt przyjęcia z opóźnieniem bierzmowania, czyli to i dobrze, że tak się stało, bo wiedziałem się, że czego doznaję, że coś się zaczyna dziać w moim życiu. I skończył się wyrok, wyszłem i jeszcze szkołę w tym czasie skończyłem, bo trafiłem do zakładu karnego, nie ukończając szkoły. I odzyskałem wolność.
0: I jaką szkołę skończyłeś tam?
1: Rolniczą, zawodowo rolniczą. I wyszłem na wolność i myślę, że koło roku otrzymywałem ten stan ducha taki, takiego wzrostu.
0: I jak się zaczęło znowu schodzenie? Dlaczego tak się stało? Jak myślisz dzisiaj, patrząc na to?
1: Przede wszystkim myślę, że sytuacja materialna.

0: Czyli nie dawałeś sobie rady.
1: W sumie ja, jeśli chodzi o mnie, myślę, że zadbam o siebie, ale wrażliwość i to wszystko sprawiło, że moje rodzice już czasem po tym wszystkim, mama straciła pracę, ojciec też stracił pracę. I
0: nie byłeś w stanie pomóc.
1: Pomagałem, normalnie. Ale wiecznie na coś brakowało i znowu ten problem, że myślę, że bezradności, świadomy tego, że na pewne rzeczy nie mam wpływu i jeszcze nie do końca właśnie gdzieś tak ugruntowana ta wiara, że zostawić to Panu Bogu, co będzie, to będzie, ale no mówię, no trzeba było przejść przez te rzeczy. Jeszcze.
0: Czyli zacząłeś kombinować po swojemu.
1: Zacząłem swoim sposobem. Zaczął się przemysł, zaczął się handel papierosami, spirytusem, no i...
0: Ale w jakiejś zorganizowanej grupie, tak? Czy sam
1: tak,
0: to robiłeś?
1: Tak, w zorganizowanej grupie.
0: Nie bałeś się wejść w taki klimat?
1: Myślę, że... Ja od 14-15 roku byłem w takiej grupie, także kiedyś myślałem, że to zostawiłem za sobą, a to było tak jakby stało w rezerwie.
0: Czyli kumple po prostu czekali.
1: Stało w rezerwie.
0: Coś mu się tam w więzieniu w głowie pomajdało, coś tak, tam tak, jakieś tak. Tego, ale wiadomo, że wróci do nas.
1: I także wróciłem, jedna, druga impreza i propozycja: Wojtek, zarób, co się będziesz męczył. Mówię, pracowałem takie stawki, jakie miałem. No to ich śmieszyły po prostu. Pracę zaczynałem od zbioru jabłek, o takich wszystkich prac się podejmowałem, takich, które były mało płatne, ale dawały satysfakcję. Ale mówię, sytuacja, która no materialnie...
0: Wydawało ci się, że jest za mało.
1: Wiecznie na coś brakowało i za dużo właśnie było tej troski o to, co będę jadł, co zjem, a za mało było właśnie tego, nieważne, co zjesz. Ważne, żebyś nie robił krzywdy, nie ranił drugiego człowieka.
0: Czy robiąc te rzeczy musiałeś krzywdzić ludzi? Tak bezpośrednio?
1: Były takie sytuacje, że bezpośrednio były krzywdzone inne osoby, ale na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że czy rozprowadzenie papierosów, czy alkoholi różnego rodzaju, tym bardziej, że później, jak już na to trzeźwo jasno spojrzałem, że w sumie moje problemy zaczęły się od tego, że moi rodzice też mieli problem z alkoholem, a
0: tylko zacząłeś
1: ja nie
0: dostarczać.
1: Jestem osobą, która to samo robi.
0: Dostarczasz go.
1: Dostarczam go.
0: Ale jak daleko w tę ciemność zabrnąłeś? Jak to możesz opisać?
1: Myślę, że traktuję to, bo trafiłem drugi raz do zakładu karnego. Też to było...
0: Ale powiedz mi, bo wiesz, dla jednego człowieka uderzenie innego to już jest w ogóle...
1: Znaczy nie, wiem o co ci chodzi.
0: Chciałbym zrozumieć, jak daleko w zło cię wciągnęło.
1: Nastąpiło, myślę, że takie naprawdę ogromne, w dużym stopniu przewartościowanie. Były takie momenty w moim życiu, że krzywdzenie drugiego człowieka nie traktowałem i nie było wyrzutów sumienia, tylko po prostu traktowałem jako obronę swoich interesów, swoich jakichś tam układów tego wszystkiego. Także jeśli o to ci chodzi, to tak, daleko z tym zabrnąłem, bo świadomość tego, że to jest bardzo złe, że krzywdzi i rani drugiego człowieka, dopiero to wyszło już, Pan Bóg jak już dotknął, już zaczął naprawdę tak głośno się odzywać, dopiero to wychodziło. Zatem znowu pojawiły się wyrzuty sumienia i pierwsze co było, to jednak nie to, że jednak to trzeba skończyć, tylko dodatkowe wyrzuty sumienia jeszcze bardziej mnie w sumie tak obciążyły tym wszystkim, dobijały i ucieczka jakieś ulgi, w sumie gdzieś tam uciekanie od tego wszystkiego, co jest dobre, a wraz trzymanie się tego, gdzie jest akceptacja tych rzeczy, które ja robiłem.

0: Jaki był wyrok drugi? Drugi wyrok był prawie 4,5 roku. Odbyłem go już.
1: Czyli trochę więcej narozrobiłeś.
0: Troszkę więcej. Troszkę. Nie będę tutaj tego minimalizował. Myślę, że już naprawdę wystąpiłem przeciwko człowiekowi, Panu Bogu już tak naprawdę. Bo moment, w którym biłem i krzywdziłem drugiego człowieka, tak jak najciepszy pamiętam, to szatan tak opętał mnie, że chciałem naprawdę skrzywdzić bardzo człowieka, łącznie może i z odebraniem mu bardzo zdrowia i życia.
1: Trafiasz do więzienia i co się dzieje?
0: Trafiłem do więzienia i pierwsze dni to jest od razu takie otrzeźwienie. Nie ma żadnej bojaźni, nie ma nic. I to się niesamowicie, to było niesamowite, że Panie Boże, dajesz mi kolejną szansę. Wylałeś na mnie kolejne kubeł zimnej wody. I to samo próbowałem mamie powiedzieć. Mama mi mówiła, że mówię tak, ale to nie jest droga, nie trzeba cały czas iść w ten sposób, że będziesz.

0: mnie i te modlitwy tej osoby, to wszystko. Także identyfikacja tego w moim mniemaniu wtedy nie była zła, że to pochodzi jednak od Pana Boga. Tylko, że...
1: A ona była w stanie taką też się zgodzić na rezygnację z jakiegoś ważnego chyba dla siebie, jeśli mówisz, że to była osoba tak wierząca, z rzeczy ważnej.
0: Trudno mi to oceniać teraz tak.
1: Ja pytam, jak ona jakby się w tym znajdowała, tylko po prostu jak to widziałeś wtedy? Czy to było jej poświęcenie?
0: Poświęcenie było ogromne. Poświęcenie było ogromne, bo konsekwencje mojego grzechu i ona ponosiła. Także myślę, że ogromne poświęcenie było.
1: Ale przekroczyła pewną granicę i zrobiła to świadomie, czy nie? Czy była tak zakochana, że po prostu nie wiedziała, co robi?
0: Myślę, że tak, była oddana, była zakochana i za wszelką cenę chciała mnie wyciągnąć. Wiecznie mi powtarzała: Wojtek, ty jesteś dobrym człowiekiem.

0: której naprawdę już trafiłem z powrotem do Kościoła katolickiego. Były jeszcze narkotyki, także był pobyt w zakładzie psychiatrycznym, 3 wypadki samochodowe, ale te wypadki akurat nie wynikały z tego, że ja byłem po alkoholu czy po narkotyku, po prostu stało się. Ale te wypadki też uważam nie były przypadkiem, bo ostatni wypadek naprawdę przeżyłem tylko i wyłącznie łasce Pana Boga i ta osoba nigdy
1: nie zwątpiła w ciebie.
0: Nie zwątpiła we mnie. Choć myślę, że były takie chwile, że ona sama z sobą toczyła boje dosyć. Przypuszczam, że tak było.
1: Ale też musiała zrezygnować z Eucharystii.
0: Tak.
1: Jak ten ciężar niosła? Bo to jest dramat.
0: To jest dramat. Ona poświęciła... Trudno powiedzieć właśnie, te wybory, których ja byłem świadomy, które będę musiał dokonywać, te wybory między krzywdzeniem drugiego człowieka, między złodziejstwem, między uderzeniem i zostawienie tego było bardzo łatwe. Ale kiedyś powiedziałem, że Pan Bóg troszkę dużo większe ofiary zażąda. Bo dla mnie wtedy była to ofiara właśnie przede wszystkim na pewno niemożliwość współżycia seksualnego i tego typu rzeczy. Widziałem, że przyjdą takie wybory, które naprawdę będą bardzo ciężkie. Bo mówię, pozostawienie tych wszystkich rzeczy, które wchodziły w sferę może i nałogów i naprawdę z powrotem przewartościowanie się, wrócenie tego, dla mnie to było, myślę, że na dzień dzisiejszy proste, ale ja

0: uporządkujmy to, bo dotknęliśmy czegoś bardzo dla ciebie trudnego.
1: Trudnego, na pewno.
0: I powiedzmy to najprościej, ale też tak delikatnie. Ta osoba walczyła o ciebie, ale i tak walczyła o ciebie i ten czas był strasznie trudny, bo pojawiły się narkotyki, o których wcześniej nie mówiłeś i jakby bardzo taki czas wielkich, mówiłeś o wypadkach samochodowych, o tym, to nie był prosty czas.
1: Nie, na pewno nie. Mhm.
0: I mimo tego ona walczyła o to, żebyś wrócił do kościoła, mimo że wiedziała,
1: tak,
0: że to sprawi, że tym bardziej przed wami będzie jeszcze większy mur.
1: Tak, żebym wrócił do kościoła, właśnie pojawiły się narkotyki. Później mi się przyznała, że gdzieś tam po kryjomu się modliła na różańcu. Także sytuacja i moje postępowanie doprowadziły nawet do takiej sytuacji, że ona po prostu kryła się z pewnymi rzeczami.
0: A dlaczego z różańcem się kryła? Żeby...
1: Że ja po prostu źle odbiorę, bo był taki moment, że ja ją po prostu chciałem jeszcze zabrać z sobą
0: do zboru.
1: Był taki moment.
0: No to piękne. Odmawienie różańca. Partyzantka różańcowa. Nieźle, nieźle. I powiedz o tym czasie, kiedy następuje przełom w wychodzeniu jakby na jasne już pole zupełnie.
1: To jest właśnie ten wyjazd do Częstochowy. Znalazłem grupę odnowy w Duchu Świętym.
0: Nie przeszkadzało ci to, że to katolicy?
1: Że katolicy? Nie, bo rozstając się z człowiekiem, ja bym... Co mi powiedzieć, bo stan, w którym szłem, ja... Szukałem wtedy, już szukałem jakiegoś takiego ulżenia temu wszystkiemu, co się dzieje i po prostu... Na pewno nie było nigdy czegoś takiego, że nie było wiary w Pana Boga, tylko że zasady, które no były już tak pokręcone, pomieszane to wszystko, były tak, była negacja, negowałem i świętość Maryi w ogóle. Te podstawowe kanony wiary katolickiej były. Nie było modlitwy do świętych, nie było modlitwy ze zmarłych, nie było czegoś takiego, tych rzeczy. I w sumie wróciłem do kościoła katolickiego całkowicie ogołocony. Nie było tego wszystkiego. Była wiara w Trójce, wszystko odnoszenie, nie było wiary w spowiedzi, nie było wiary w to, że jest potrzeba spowiedzi, że tego wszystkiego nie trzeba i przede wszystkim było zwracanie się do Pana Jezusa, do Pana Boga, do Trójcy i tylko tyle. Nie potrzebuję nic więcej, bezpośrednio moja relacja, ja, Pan Jezus i będzie wszystko w porządku. Uwielbienie Go. I mogę się modlić w każdym miejscu, gdzie tylko zechcę, na ulicy, w bloku, w windzie i w ten sposób. Ale trafienie do Odnowy w Duchu Świętym i zaraz wyjazd do Częstochowy na czuwanie i wspólne uwielbianie Pana Boga. Położenie, wykrzyczenie, modlitwa uwalniająca, wykrzyczenie tego wszystkiego, co naprawdę. Proszenie Pana Boga to, żeby to wszystko wypalił i żeby pozabierał to wszystko z mojego życia, oddanie się Mu.
0: Matka Boska ci nie przeszkadzała wtedy?
1: Nie. Wtedy zdałem sobie sprawę. Wtedy, w ten jeden dzień, bezgranicznie zakochałem się w Matce Bożej i mówię, odrzucając tego dogmaty, to wszystko, widziałem, że kocham Matkę Bożą, pokochałem Częstochowę. To było pierwsze takie uderzenie i prosiłem Pana Boga, odjeżdżając, Panie Boże, pozwól mi wrócić tu za rok.

0: Pan Bóg mi pozwoli, bo wracałem już, 4 razy już tam byłem na czuwaniu, także...
1: Co to za czuwanie?
0: To jest czuwanie odnowy w Duchu Świętym.
1: A, czyli ten wielki...
0: Tak.
1: Zlot.
0: Tak, w tym roku również byłem, chwała Panu Bogu za to. Mhm.
1: I jak porządkuje to twoje życie od tego momentu?
0: Tak pospolicie mówiąc, tak jak często gdzieś tam słyszałem, że po prostu to jest ładowanie tych baterii w ten sposób, ale tak naprawdę to jest jazda tam na to, jak na ostatnim czy przedostatnim spotkaniu właśnie, takie ucztowanie, najedzenie się, wyznaczenie sobie kolejnych kierunków poprzez hasło, jakie tam było, i dalej iść i poznawać Pana Boga, czego chce ode mnie, czego oczekuje. W międzyczasie rekolekcje, taki dom rekolekcyjny w moich okolicach jest, i te rekolekcje też, i świadomość tego, że tak, Pan Bóg jest przy mnie, czuwa przy mnie, ale potrzebuję do w ogóle do tego, żeby było łatwiej, powiem tak, żeby było łatwiej oddawać cześć Panu Bogu i Jemu się podobać, to potrzebuję do tego wspólnoty, potrzebuję do tego ludzi, którzy tak samo kochają i wielbią Pana Boga jak ja.
1: Możesz przystępować do Eucharystii?
0: Tak.
1: Od kiedy? I jak to się stało?
0: Od... od kilku miesięcy.
1: Jak to się stało?
0: Poszłam do spowiedzi i... w trakcie spowiedzi powiedziałem, że żyję ze sobą bez sakramentu. To efekt był spowiedzi i od tamtej pory po prostu wróciłem do Eucharystii.
1: Ale co ona na to? No bo za tym idą...
0: Nie może postawić, mieliśmy rozmowę, nie może postawić mnie w takiej sytuacji, że będę wybierał między Panem Bogiem a nią. Ja na dzień
1: dzisiejszy... Ale zgodziła się na to, że żyjecie w czystości?
0: Tak, spotykamy się. Spotykamy się, ale na dzień dzisiejszy ja wiem, że ważniejszy od moich rodziców, ważniejszy nawet ode mnie jest Pan Bóg. Jest Pan Bóg, jestem ja, później jest rodzina, także najważniejsza jest... Ja jestem świadomy tego, że relacja moja z Panem Bogiem, ona się przełoży na innych wtedy i wtedy będzie wszystko, ja mimo, w sensie w porządku, chciałem powiedzieć, ale jest wszystko w porządku. Te rzeczy, które mniej przyjemne są, które wierzę, że ja muszę je po prostu przeżywać.

0: tutaj czytałem, na ścianie jest napis: dziękuję ci, dziękujemy za chwilę szczęśliwości. Jeżeli i zdam sobie sprawę, że jeżeli oddałem Panu Bogu swoje serce i w ogóle swoje życie i zawierzę mu, to nie jest chwila szczęśliwości. Pozornie w tych naprawdę przykrych, złych doznaniach może gdzieś tam czasami jest smutek, jest złe samopoczucie, ale tak naprawdę zacząłem być szczęśliwy i nie bać się. Na pewno ludzi się nie przestałem się całkowicie ludzi bać, bo jakieś konsekwencje odejścia z tamtego życia, z tamtego środowiska, obawy przed tym wszystkim, już nie przed samym też, że po prostu wrócę i zacznę się bronić w ten sam sposób, jaki zostanę zaatakowany, czyli agresja, w ten sposób, że powrót do starych tych schematów działania, czyli pięść, i w ten sposób zacznę się bronić.
1: I tego się boisz? Czy się już nie boisz?
0: Na co dzień mam sytuację, czy to w pracy.
1: Czyli stary człowiek jest za rogiem cały czas, tak?
0: Tak, jest. Są sytuacje, że po prostu czy nieraz odezwa się wulgarnie, czy agresja, to jednak... Ale to chwała Panu Bogu, że to jest bardzo szybka taka refleksja tego wszystkiego, że jeżeli już ma to miejsce, to przede wszystkim unoszę głowę do góry, przepraszam Pana Boga za to. Staram się w jakiś sposób to z człowiekiem, z którym dotknęła to moja agresja, przeprosić go. Ale sama ocena tych sytuacji, sama jasność tego, co jest złe, ewidentnie, co jest złe, co jest dobre, jeżeli już pewne rzeczy i pewne rzeczy już nie są po prostu pewne jakieś poukrywane, ale i czucie tego, to jest ogromna łaska. Wiem, co jest dobre. Wiem, kiedy mogę skrzywdzić człowieka i uciekam od tego. Nie uciekam, po prostu postępuję tak, że
1: Odrzucam to,
0: co było kiedyś, całkowicie mnie przenikało, a na dzień dzisiejszy chcę żyć tak, żeby jak najbardziej się Panu Bogu przypodobać.

0: ogromny wpływ wywarł na mnie film Pasja, ale pewne fragmenty filmu i biczowanie Pana Jezusa i wbijanie tych gontów, tego wszystkiego. I w momencie, gdy tak już naprawdę chciałem wrócić do Pana Boga właśnie o tych szukanie lektury, filmu, tego wszystkiego i każdy grzech, cokolwiek bym nie zrobił, to tam już nie bawię się tak, że, przepraszam za słowo bawię, ale że każdy bicz, każdy ból, każdy grzech
1: odnosisz do siebie.
0: Odbiorę do siebie, że tak samo jak ja bym napluł Panu Bogu w twarz, jak ja bym go biczował, ja bym go przebijał, jak ja bym nim zgardzał. Także każdy grzech, także w ten sposób.
1: Ale jeszcze jedno pytanie. Był moment, w którym i pytanie jest, czy podjęliście decyzję razem, czy ty ją podjąłeś, w którym przestaliście być ze sobą w domu, jakby w jednym miejscu. Bo ty powiedziałeś o momencie, kiedy już była kropka nad i, prawda? Odpowiedź i koniec. Ale czy to była wspólna decyzja, czy to była... Bo mieszkaliście ze sobą przez jakiś czas, tak?
0: Nerwami i buntem, ale mi bardzo trudno było, bo próby takiego rozdzielenia już wcześniej następowały.
1: Z czyjej inicjatywy?
0: Z mojej. Wyprowadzanie się, tego typu rzeczy. Ale żeby było łatwiej, po prostu wyjechałem z miejsca tam, gdzie mieszkam. Wyjechałem do pracy, do Warszawy, mieszkam tutaj. I jakoś w ten sposób właśnie, że odległość to wszystko, że będzie dużo łatwiej.
1: A jak ona zareagowała na te pierwsze twoje wyjście z domu?
0: Bunt, nerwy. Bunt, nerwy, łzy.
1: Czyli nie może tego zaakceptować?
0: Na dzień dzisiejszy akceptuję. Spotykamy się, bardzo dużo czasu z sobą spędzamy. Jesteśmy świadomi, myślę, że obydwoje wzajemnej miłości. Ale myślę, że i ona jest świadoma tego, że no na pewno nigdy już nie będę dokonywał wyboru takiego. Pan Bóg

0: spotkaliśmy się na modlitwie. Co to za wspólnota?
1: To jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym. Trzymałem się właśnie tego, że potrzebuję, że samo bycie w domu, studiowanie Pisma Świętego, rozeznawanie tego, modlitwy, tak, niech ma miejsce, ale też potrzebuję właśnie wspólnoty i tego się trzymam. I trafiając tutaj do pracy, a mieszkam w Międzylesiu, poszłem do kościoła koło godziny 20, jak skończyłem pracę. Zakłóciłem spokój proboszcza. Po prostu spytałem się, czy jest odnowa w Duchu Świętym. Chwała Panu Bogu, bo się okazało, że w tym tygodniu, w którym przyjechałem, zawiązała się odnowa w Duchu Świętym.
0: W tej parafii?
1: W tej parafii.
0: No to pięknie. Powiedz, czego ta historia Cię nauczyła o Panu Bogu? Twoja historia. Kto to jest?
1: Moje? Myślę, że tylko zasadniczą rzeczą, która gdzieś już od jakiegoś dłuższego czasu jest, to jest to, że nigdy Pan Bóg mnie nie przestał i nie przestanie mnie kochać. Jedyną stałą rzeczą, wartością jest właśnie miłość Pana Boga do mnie, do człowieka. Moja miłość mogła po prostu gdzieś być stłamszona tym wszystkim i że niezależnie jakbym był potykał się, nigdy mnie Pan Bóg nie opuści. Ja na pewno też nie mogę Jego cierpliwości nadwyrężać. To jest podstawa. Ale zasadnicza taka też i rzecz, że życie bez Pana Boga nie ma sensu. Życie to jest, nie wiem, nie chciałbym już jakimiś takimi słowami, ale jest po prostu bycie, jakieś przemieszczanie się w czasie i to wszystko. Nie ma radości, nie ma. Potrafiłem się nawet cieszyć pozornie z rzeczy, które gdzieś tam były naprawdę nieprzyjemne. To jest dowód tego, że Pan Bóg czuwa. Chociażby gdzieś upadnę, przewrócę się, to nie ma jakiejś złości, tylko jest podzięka Panu Bogu. Panie Boże, dziękuję, że wstałem z powrotem z tego, że podniosłem się, nic nie złamałem. Także taki stopień tego wszystkiego jest. Bez Pana Boga nie ma sensu moje życie.

0: Za co jesteś mu wdzięczny najbardziej?
1: Za jego miłość do mnie. Powiem tak, Panie Boże, za Twój upór jestem Ci wdzięczny. Za to, że otworzyłeś, Panie Boże, otworzyłeś moje serce. Otworzyłeś na prawdę, na tą mądrość, na chęć, na łaskę pragnienia, przypodobania się jak najbardziej Tobie, Panie Boże. Za to jestem mu najbardziej wdzięczny.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Abym wiecznie trwał przy Panu Bogu, aby już nie było tych zwrotów. Panie Boże, proszę Cię, żeby nie było już tych zwrotów. Proszę Cię, doświadczaj mnie. Jestem otwarty na każde doświadczenie, które Ty postawisz na mojej drodze życia, ale tak, żebym już nie zawrócił od Ciebie, abym był coraz bliżej Ciebie, Panie Jezu.
0: Prosimy Cię, Boże, bądź ulubiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dobry Panie Boże, Jezu Chryste, Baranku Boży, Tobie powierzam wszystkie te sytuacje, sytuacje Wojtka, sytuacje naszych słuchaczy, moją rodzinę. Panie, daj nam doświadczać Twojej miłości, Panie, daj nam siłę na drodze do Ciebie, Panie, daj nam widzieć trudności.

0: które przed nami, jako szansę od Ciebie, Panie, na wzrost. Bądź uwielbiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała Tobie, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Wojtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: profesor teologii fundamentalnej. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, szczęść Boże, kłaniam się.
0: Aby człowiek dopełnił swej miary, doszedł do swej wielkości wpisanej mu w naturę, musi odnaleźć sens życia i sens śmierci. Rozmawiamy trzeci raz, rozmawialiśmy wcześniej o kaszubskiej sztuce umierania. Dowiedzieliśmy się o tym, jak umierają mnisi. Rozmawialiśmy o współczesnym zdziczeniu śmierci, o śmierci zepchniętej na margines. Rozmawialiśmy o śmierci w make-upie, śmierci w makijażu. Ja to nazywam Europa, to dla mnie uśmiechnięta rozpacz, tak? Z tyłu liceum, z przodu muzeum, tak? Ktoś, kto gdzieś zagubił sens. Czy rzeczywiście tak jest, jak w tym cytacie na samym początku powiedziałem? Wielu ludzi wcale nie musi odnajdować sensu życia, nie odnajduje sensu śmierci, ucieka przed tymi sprawami. Dlaczego jest takie kategoryczne sformułowanie, że człowiek musi odnaleźć sens życia i sens śmierci, aby dopełnił miary, doszedł swej wielkości wpisanej mu w naturę?
1: To oczywiście odsyła nas troszeczkę do świętego Jana Pawła II i jeszcze mocniej do papieża świętej pamięci Benedykta XVI, który wprost w swoich kazaniach, ale także dokumentach, które jako głowa Kościoła ogłaszał, po prostu mówił: Jezus jest sensem. I chodzi nie tylko oczywiście o słynny prolog Ewangelii według świętego Jana, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, który to tekst czytamy i rozważamy w Kościele w pierwsze święto Bożego Narodzenia, ale chodzi o coś ważniejszego, mianowicie, że ten Logos, ten Bóg, który stał się człowiekiem, to jest rozum, to jest plan, to jest sens, to jest pewien ład. I jeżeli pan redaktor pyta o to cudowne, piękne takie wyrażenie, że człowiek, żeby dojść do pełni, musi, powinien, trzeba, w naturze jego jest pytanie o sens, nie tylko poszczególnych zdarzeń, czy tego, co widzi, co słyszy, co przeżywa, ale także całej rzeczywistości. I gdybyśmy sięgnęli do historyków kultury europejskiej, pewnie bardziej anglosaskiej, ale także autorów publikujących we Francji, historyków kultury śmierci, obrzędów, miast, wsi. Z naszej strony nawet można by rzec znany przed laty polityk, a wcześniej historyk Bronisław Geremek badał na przykład sposoby radzenia sobie ze śmiercią i pochówkiem, i zarazy, i życie miejskie we Francji i napisał na ten temat kilka monografii, bardzo zresztą ciekawych. Dlatego później miał taką łatwość w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskami pewnie bardziej liberalnymi na Zachodzie, ale człowiek jest istotą, która pyta dlaczego. W momencie, kiedy nie ma tego dlaczego, nie ma zdziwienia, zadziwienia życiem, światem, także tajemnicą cierpienia i zła. Jak ktoś się temu nie dziwi, to właśnie jest ślepy nie tylko na jedno oko. I w tym sensie człowiek z natury, można by rzec, jest ciekawy świata, jest otwarty, jak to przez wieki pisali wielcy geniusze kultury chrześcijańskiej, na transcendencję, jest w pewien sposób homo religiosus i jest niejako wielkim znakiem zapytania sam dla siebie, co ja tutaj robię, kim ja jestem, kim powinienem być, kim mam się stawać, jak dojrzewać ku pełni człowieczeństwa. Myślę, że nasza cywilizacja techniczna i bardzo mocno wychylona w stronę tego, co materialne, co zjawiskowe, tylko zewnętrzne, a uciekająca w ogóle od poważnych pytań i myślenia o życiu, o człowieku w takiej perspektywie właśnie tego, kim jest człowiek, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy żyć po ludzku, zachować się po człowieczemu. Ta cywilizacja nasza jest bardzo zagubiona i właściwie niszczy, rani swoje dzieci, że tak powiem. Oczywiście nie ma kogoś takiego jak cywilizacja, są poszczególne osoby, ale od pewnie wielu, wielu lat możemy mówić o tym, że wchodzimy w coraz głębszy kryzys i nie widać żadnego dynamizmu czy trendu, czy myśli takiej mocniejszej wspólnoty, która by mogła się temu przeciwstawić. Ja wróciłem dopiero co z rekolekcji parafialnych takich przed Wielkim Postem na Kaszubskiej Wsi, powiat Puck, Tyłowo. A i to, co jak już wracałem wczoraj wieczorem do siebie tutaj, to co mnie jakoś tak frapowało, mało młodych, mało dzieci, a tam są dzieci, tam jeszcze się rodzą, tam jeszcze są pełne rodziny. Więc świadomość, że część choruje, bo teraz te infekcje, ale pytanie, co się dzieje z tymi młodszymi, skoro ich jest niewielu, a dominują ludzie dojrzali, no, trochę młodych małżeństw. Pomyślałem sobie, no już nawet na tej tradycyjnej kaszubskiej wsi, gdzie ze swobodą się rozmawia po kaszubsku, przed kościołem, w kościele, wszyscy się cieszyli, kiedy pewne frazy wypowiadałem w tym języku naszym rodzimym, etnicznym, kaszubskim. O, i gdzieś stawiamy pytanie, także na początku Wielkiego Postu, kim jest człowiek, bo jak nie stawiamy tego pytania, jak udajemy, że wszystko jest jak jest i kto stawia pytania, ten ma kłopot, ten sobie robi problemy. Trzeba żyć chwilą obecną, czyli wrażeniami, czyli ten człowiek, który chce doznawać, ale nie myśleć, czyli uciekamy jakby przed samą naturą człowieczeństwa, przed wielkością, która została człowiekowi zadana przez Stwórcę, i przed relacją, która jest zasadnicza, podstawowa, bo jeżeli pisałby jeszcze jako kardynał Ratzinger, nie, jeszcze wcześniej jako ksiądz profesor Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, jeżeli człowiek odcina się świadomie i nie bierze pod uwagę Stwórcy, to wtedy pozostaje bez odpowiedzi na to pytanie, kim jest. Po prostu nie wie, kim jest. I u świętego Jana Pawła II to było wręcz, można by powiedzieć, motywem wiodącym. Bez Chrystusa człowiek nie rozumie ani skąd pochodzi, ani kim jest, ani jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie i przeznaczenie. Bez Chrystusa człowiek nie może tego rozpoznać. I w tym sensie zapomnienie o Bogu, który jest stworzycielem i miłośnikiem stworzenia, prowadzi nieuchronnie, chociaż w obiegu publicznym nie ma tego typu pewnie wynikania. Politycy takim językiem nie mówią, publicyści bardzo, bardzo rzadko, w każdym razie mainstreamowi pewnie uciekają, żeby ludzi nie martwić, nie niepokoić i nie zmuszać do wysiłku intelektualnego, bo to nie trzeba być ochrzczonym ani wychowywanym w wierze katolickiej, czy w kościele prawosławnym, protestanckim, czy w innej religii. Wystarczy po prostu myśleć. Gnotis auton. Grecy napisali na świątyni chyba Ateny w Atenach i poznaj siebie samego, to jest coś naturalnego. Jeżeli uciekamy od tego pytania, to wtedy po prostu błądzimy jak dzieci we mgle i nie żyjemy w pełni po ludzku, nawet wtedy, kiedy ktoś nie odnajdzie Boga, nawet wtedy, kiedy nie spotka żywych świadków Chrystusa, którzy by go pociągnęli do źródła życia. Ten człowiek nie będzie tak zupełnie żył poniżej człowieczeństwa, dlatego że będzie się zmagał. Przecież istnieje cała plejada ludzi, którzy nie doznali łaski wiary, o tak to nazwijmy, nie doszli do wiary, a jednak bardzo głębokie zmaganie się z tym pytaniem, dlaczego człowiek ma takie kłopoty, skoro miałby być zwierzęciem tylko albo jakimś wyżej rozwiniętym ssakiem. Myślę, że ci zakonnicy francuscy, których opisywał i których nawiedzał, będąc po kilka miesięcy w klasztorach benedyktynów, czas umierania Nicolas Dia, ostatnie dni życia mnichów, oni pokazują, że jest coś takiego jak ukierunkowanie egzystencji na Pana Boga i próba właśnie w sposób wspólnotowy życia zwyczajnego, bardzo prostego, właśnie dlatego, że takie proste i ubogie ono jest bardziej pewnie to życie otwarte na obecność Pana Boga, który się nie narzuca. Całe życie, które dlatego święty Benedykt napisał regułę, Benedykt z Nursi, to życie jest spełnione nawet wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że mnisi ciężko chorują, że zdarzają się u nich depresje, że mają, tak jak my wszyscy, jakąś formę lęku przed śmiercią. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja zacytuję właśnie z tego opactwa Encalco wypowiedź jednego z mnichów, który dziennikarzowi powiedział, oczywiście chorując na nowotwór: świadomość, że w taki sposób dotknęła mnie choroba, dała mi pewną nadwrażliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, jak dalece jestem niczym. Jednocześnie nabiera ono pełnego znaczenia. Jasno sobie teraz uświadamiam, że moje życie jest kruche, że wszystko ma swój koniec. Trzeba jednak powstać i zmagać się o życie. Mam tremę przed śmiercią, tak jak kiedyś przed egzaminem. Rozmiar tego, co czeka nas w niebie, jest oszałamiający. W tej wielkości mam jednak do spełnienia jakąś rolę. Już tu, na ziemi, wszystko, co robię, przygotowuję to, czym będę żył w niebie. Ale to mnie przerasta. Zyskałem świadomość niewiarygodnej niezmierzalności tego, co mnie czeka po drugiej stronie. Ten cytat z umierającego, ciężko chorującego mnicha rok przed śmiercią, bo potem ten guz mózgu tam się powiększał i nie miał już możliwości swobodnie mówić, ani myśleć, ani funkcjonować. Inni opiekowali się nim, bracia młodsi, nam pokazuje, że odpowiedź na pytanie, dlaczego człowiek ma ze sobą tyle problemów i dlaczego nasza kultura, nasze życie społeczne, nasze życie rodzinne, towarzyskie, artystyczne, ba, nawet polityczne pewnie i gospodarcze, jest tak obolałe, tak poranione i tak, można by rzec, mało szczęśliwe. Ta odpowiedź jest bardzo prosta. Poprzez to, że nastąpił tak gwałtowny rozwój techniczny, technologiczny, medyczny, myśmy oddalili się od siebie. Myśmy zapomnieli pielęgnować człowieczeństwo i je przeżywać w relacji do tego, co zostało nam dane jako objawienie, w relacji do naszego Stwórcy i Odkupiciela. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja dzisiaj chciałem troszeczkę, ponieważ w tej książce Diata Czas Umierania, Ostatnie Dni Życia Mnichów pojawiał się, i myśmy do tego nawiązywali, ten element, od którego nie da się uciec, mianowicie medykalizacja naszej mentalności, a więc takie społeczne przeświadczenie, że priorytetem życiowym jest zdrowie, tak zwane zdrowie, bo w pełni, w 100% pewnie zdrowych osób jest bardzo niewiele albo w ogóle ich nie ma. No i z tym się wiąże oczywiście inwestycja w życie pomyślane tylko na poziomie funkcjonowania biologicznego, społecznego i psychicznego, ale już bez albo z pominięciem, milczeniem o wymiarze duchowym. I w tych zakonach, które Nicolas Diat odwiedzał i w których bywał, właśnie po to, żeby obserwować, jak oni, ci mężczyźni, którzy życie poświęcili Bogu, którzy kiedyś kończyli jakieś studia, potem nieraz nawet karierę zawodową i odkrywali powołanie do życia mniejszego, do życia w odosobnieniu, ale we wspólnocie, do życia, które całe byłoby bezpośrednio skierowane na chwałę Bożą, czyli ad majorem Dei gloriam, a to życie jako laus Dei w swojej prostocie tych mnichów promieniowało na całą kulturę przez, no myślę, że prawie 1500 lat, bo właściwie do niedawna, jak obserwowałem w ostatnich trzech dniach, bo tam pogrzeb dzisiaj w tej wiosce, w której miałem rekolekcję, wieczorny różaniec w kościele i te wspólne modlitwy, a wczoraj wieczorem tak zwana pusta noc i jeszcze śpiewy żałobne i pewnie dzisiaj po pogrzebie takim wiejskim, gdzie właściwie kilkaset osób się gromadzi, cała rodzina się zjeżdża. Takie naturalne. Umarła staruszka, chorowała kilka tygodni w domu, pewnie w asyście swoich najbliższych, oddała ducha w modlitwie. Bez tej całej kultury szpitalnej, można powiedzieć, udało się jej umierać dobrze, umierać w domu, umierać w klimacie wiary. Właśnie w tej rzeczywistości, która nas na świat przysłała, czyli w obecności Bożej. I w związku z tym, że nasza mentalność stała się bardzo taka biologiczna, właściwie co zrobiliby przypadkowi przechodnie, gdyby pan redaktor czy ja, idąc ulicą, nagle przewrócił się i tracił przytomność? No wszyscy zadzwonią po karetkę, po pogotowie. Prawie nikomu już nie przyjdzie do głowy, że może by jeszcze księdza, bo jeżeli tam medalik ma na szyi, czy w kieszeni, czy gdzieś jakiś krzyżyk, no to nie zawadzi. Ale nie, zostaliśmy już tak wykształceni, uformowani, że trzeba ratować w każdej sytuacji. I pan Diat, autor tej książki, pokazuje, że nawet w klasztorach kontemplacyjnych, nawet we wspólnotach mnichów, którzy chcą żyć i umierać każdego dnia i każdej nocy, chwalić Boga swoją egzystencją, ale potem chwalić Go na wieki w chwale w domu Ojca, oni mają z tym ogromny problem, dlatego że kiedy jeszcze się tli życie umierającego zakonnika, wtedy nauczyliśmy się wzywać karetkę pogotowia i jeden z tych opatów mówi, czy 90-letni brat cierpiący na ciężkie zapalenie płuc nie powinien powrócić do Boga. Trudno mi się sprzeciwić decyzji medycznej. Lekarze mają władzę opóźniania ostatecznego spotkania zakonnika z jego Stwórcą. Często jest taki sam scenariusz. Z chwilą, gdy wzywamy służby ratownicze albo pogotowie, tracimy kontrolę nad chorym, no i uniemożliwiamy mu dobrą śmierć, taką, która będzie powierzeniem konającego we wspólnocie modlitwy Bogu, który to życie dał, życie się dopełnia i to życie do Niego, do Boga wraca. Kiedy nasz infirmarz, mówił ten opat Dawid, widzi podjeżdżającą karetkę z bratem, którego wcześniej kilka dni zabrano do szpitala, nikt go o tym nie informuje, nikt go o tym nie uprzedza. A więc i mnisi także stracili, można by powiedzieć, własną śmierć i cenne godziny. Zanim lekarz zdobył się na przyznanie, że nic już nie może zrobić, myśmy stracili szansę, żeby być z naszym bratem i powierzać go Bogu, pomagać mu przejść szczęśliwie do wieczności. Medykalizacja mentalności społecznej, medykalizacja właściwie każdego wymiaru życia, przekonanie, wierzenie, że trzeba za wszelką cenę, ostatnie resztki życia, ktoś umiera, ktoś kona, jeszcze podtrzymywać, to z jednej strony jest taki paradygmat medyczny, ale od strony, byśmy powiedzieli, humanistycznej, pozostaje pytanie, czy to powinien być priorytet, czy da się jak w jakikolwiek sposób ocalić tę wielką tradycję śmierci pomyślanej, traktowanej jako migratio ad dominum, jako wędrówka, powrót do Pana. Ja chciałem to pytanie tutaj postawić z tego tytułu, że w tradycyjnej religijności, pobożności podlaskiej, kaszubskiej czy innej, tam gdzie mamy pewne zakorzenione od wieków społeczności, gdzie pewne elementy tej kultury sprzed 100 lat, czy 200, czy 300 się jeszcze zachowały, że mówiąc o medykalizacji, my musimy od razu powiedzieć, że to wpłynęło na nas w sposób decydujący. Mianowicie potęga medycyny i nowe odkrycia spowodowały, że taką iluzję nieśmiertelności, nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale właściwie ktoś umiera i wtedy wszyscy dookoła mówią, gdyby lekarze, gdyby diagnoza była szybciej, gdyby to, gdyby tamto, to by jeszcze żyła, to by jeszcze żył, a tak nie było możliwości uratować człowieka przed śmiercią. Otóż nie da się definitywnie uratować człowieka przed śmiercią, ponieważ jesteśmy istotami śmiertelnymi, można by rzec, z oczywistych biologicznych powodów, a jednocześnie jesteśmy nieśmiertelni, ponieważ Bóg, stwarzając człowieka, obdarzając go życiem i istnieniem, daje nieśmiertelną duszę i moglibyśmy powiedzieć, nigdy się tego swojego stworzenia nie wyrzeka.
0: Tak, ale ta nieśmiertelność mniemana i oczekiwana to jest skandal nowożytności, tak? No bo ci ludzie mają pretensje do Boga, którego nie ma, że nie może człowiek żyć, być nieśmiertelny. No, to się zaczęło już, nie wiem, znaczy pierwszy moment to jest postawienie człowieka w centrum, tak? A drugi moment to jest tej tęsknoty świata tylko biologicznego, to jest Frankenstein, tak? Doktor Frankenstein i jego zlepiony z kawałków ludzi potwór, któremu prąd elektryczny z błyskawicy miał dać życie. I tę tęsknotę za golemem, za tym, że będziemy stwórcami, że ta tęsknota UFO to jest dokładnie ten sam fenomen samotności i przecież oni przychodzą, te demony pod... No bo nie zawsze oczywiście UFO to demony, tak? Czasami to zwykłe służby specjalne albo wojsko, ale kiedy się rozmawia z tymi osobami, które doświadczyły tych spotkań, no to w sposób oczywisty miały one kontakt ze złem. I sekularyzacja zbawienia, czy to ten proces nowożytny, tak, który teraz przyspieszył, bo ojcze, ja pamiętam lata 80., kiedy stan wojenny rozbił Polaków. Ja wtedy chodziłem na takie praktyki. Jestem z wykształcenia geografem i po całej Polsce chodziłem i po Lubelszczyźnie, i po Podlasiu, i po Podkarpaciu. I dosłownie na moich oczach w ciągu kilku lat zniknęły te ławeczki przed domami, na których ludzie siedzieli, grali na grzebieniu, na harmonii, gdzie się spotykali. I jedna z piosenek popkulturowych to w kilku słowach zawarła. Szyby niebieskie od telewizorów, tak? Nastąpił proces, który na przykład w Górali, tak? Zakopane, stamtąd mam informacje wewnętrzne, gdzie ta wiara głęboka, integralna od pokoleń załamała się w jednym pokoleniu i Zakopane stało się zagłębiem heroinowym. Nagle potrzeba ucieczki, tak? Stała się czymś dojmującym. I teraz ja nie chciałbym już analizować tego pojęcia sekularyzacja zbawienia, ale to jest nie tylko wyzwanie dla kultury, ale dla żywej wiary każdego człowieka. A ojciec w którymś z naszych spotkań wcześniejszych powiedział o ruchach żywej wiary. Chyba o średniowiecze chodziło. Tak, o średniowiecze. Kobiece ruchy mistyczne, zakony żebracze, pobożność masowa, te stowarzyszenia i bractwa dobrej śmierci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie były jeszcze ruchy żywej wiary? Jak my możemy się, czego my możemy się spodziewać? Bo czy Pan Bóg zostawił zachodnią kulturę już samej sobie? Czy nie będzie świętego Franciszka, tak, który wlał nowego ducha w Kościół? Ja oczywiście upraszczam, tak, ale chodzi mi o to, że czego mamy wyglądać? Jakie ruchy żywej wiary może jeszcze ojciec tak z pamięci przywołać tutaj nam?
1: Działały przez wieki bractwa. Myślę przede wszystkim o kulturze miejskiej, gdzie były bractwa cechowe, gdzie były właśnie bractwa na przykład świętego Wincentego a Paulo, czy świętego Piotra, czy bractwa Krzyża Świętego, czy bractwa pielgrzymów, no, organizujące pielgrzymkę na przykład warszawską, czy inne. I te bractwa to była naturalna forma samoorganizacji społeczeństwa. One robiły mnóstwo rzeczy bez księdza, bez zakonników. To ludzie, kiedy my sobie wyobrażamy Kościół jako taki sklerykalizowany, jak się to czasami mówi, no to chyba bardziej jest teraz niż był kilkaset lat temu. Ponieważ nawet na wsi, kilkanaście kilometrów do kościoła, ludzie mieszkają, są wioski, są jakieś tam małe pustki gdzieś w lesie, kilka domów, jakiś bartnik mieszkał. Kiedy przyszły zaspy, kiedy przyszły mrozy, jak oni mogli na mszę świętą? No nie mogli, no nie dało rady. A oni mieli bardzo głęboką relację, byśmy mieli osobistą, wspólnotową, rodzinną wiarę, która się modliła. I oni na Wielkanoc, jeżeli lody puściły, to się wybierali ci dorośli, ci starsi, ci, którzy mieli siłę. Dzieci małe, kobiety, które miały piątkę, dziesiątkę czasami dzieci, karmiły te dzieci. One też nie były w stanie uczestniczyć. Proszę zauważyć, że my mówimy o zupełnie innym świecie, którego nie ma, ponieważ nie było możliwości komunikacyjnych, nie można było dojechać, nie można było dojść, a Kościół egzystował, żywa wiara kwitła w domu, czyli ta idea kościoła domowego, ponieważ my żyjemy w zupełnie innym świecie, nie da się tego odtworzyć, nie da się tego reaktywować, nie da się wrócić do tamtych czasów. Bardzo dobrze, że się rozwinęła medycyna. Bardzo dobrze, że mamy samochody. Super, że jest internet, ale z drugiej strony koszta, które ponosimy, jak pan redaktor mówił, są ogromne. I właściwie na pytanie, czy da się coś zrobić, odpowiedź brzmi: niekoniecznie to od nas zależy. Róbmy swoje. To jest tak, że ksiądz jest w jakiejś parafii długo, jest proboszczem na przykład na wsi, 10 lat, 20 lat, 30 lat, jest gorliwy, prowadzi różne wspólnoty, formy życia duszpasterskiego, charytatywnego, społecznego, a oni, jego parafianie, zupełnie bez jego winy, poganieją, nie dlatego, że nie mają wzoru wiary, że nie ma miłości, że nie ma doświadczenia żywej obecności Chrystusa, tylko dlatego, że zostaliśmy wystawieni wszyscy na działanie wynalazków, które nas psują i zmieniają po prostu relacje społeczne. Więc jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy Go gorąco błagać, póki tu żyjemy, i służyć tak, jak możemy, i budować małe wspólnoty, to dokona także w tym świecie tak szalenie ztechnicyzowanym i wydawałoby się nieodwołalnie opanowanym przez niewielką grupę właścicieli koncernów medialnych i banków na świecie, bo tak to w praktyce wygląda. Jeśli Pan Bóg zechce, a my będziemy Jemu wierni do końca, ofiarując życie i śmierć Bogu o nawrócenie świata, to w którymś momencie opatrznościowa przemiana się dokona. Ale po ludzku rzecz biorąc, panie redaktorze, to, co nazywamy kulturą chrześcijańską, już nie wróci. Ja nieraz sądziłem, że jeszcze jak byłem trochę młodszy, że wytrwała praca, że wspólnoty, które założymy przy parafii, że droga neokatechumenalna, że oaza młodzieży i dzieci, że różne formy właśnie budowy, tworzenia tego kościoła domowego są w stanie niejako na nowo zainspirować i zdobyć miejsce, czy podyktować nawet warunki życiu społecznemu. Otóż wielcy ludzie, których czytaliśmy i których wspominaliśmy, między innymi arcybiskup Filadelfii, Charles Chapeau i Benedykt XVI, jeszcze jako ksiądz profesor Ratzinger w latach 60. już mówił: przyszłość Kościoła to będą małe wspólnoty. Naszym zadaniem jest sprawić, jeżeli będziemy żyli, żeby te małe wspólnoty były żywe, żeby płonęły Chrystusową miłością, żeby to były wspólnoty, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie jest prymat Chrystusa, gdzie jest coś takiego jak te klasztory, gdzie ludzie, którzy będą totalnie pogubieni, poranieni, bezradni, ja bym powiedział wyalienowani od wszystkiego, co ludzkie, udręczeni własną niedolą i pustką, właśnie tym bezsensem, tak mówił wtedy profesor Ratzinger, ksiądz profesor Ratzinger, że oni wtedy w tej rozpaczy, w tej bezradności chwycą się, będą wiedzieli, że jest taka nieduża wspólnota. Nie mam pojęcia, czy to proroctwo się ziści. Nie wiem kiedy. Wiem tylko, że patrząc na tak zwany żywy Kościół praktykujący w różnych miejscach naszego kraju, ale także przez lata gdzieś tam w Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej, bo tam jeździł służbowo niechcący, gościłem rekolekcje i nieraz kazania i całkiem sporo, tysiące pewnie osób spowiadałem, że mamy do czynienia z kulturą, którą sami wytworzyliśmy, z techniką, która nas obezwładnia, która oczywiście czyni z nas demiurgów, którzy mogą praktycznie wszystko, tak im się wydaje, a jednocześnie, no można by powiedzieć, ma potencjał, potworny potencjał zabójczy, rozkładający relacje. To, z czego doświadczyłem, panie redaktorze, tam w tym Tyłowie, powiat Puck, czegoś takiego dawno nie doświadczyłem. Mianowicie ludzie świeccy, katolicy z księdzem, jak z rodzonym bratem, jak z najbliższą osobą rozmawiają, spotykają się, wchodzą na tę małą plebanikę, robią kawę, sprzątają, pytają, czy coś jest, czy coś nie jest. Wszystkie sprawy, właściwie taka prawie, bym powiedział, wspólnota rodziny Bożej. I ja dawno czegoś takiego nie widziałem. W dużym mieście jest to nie do pomyślenia. A na wsi tej tradycyjnej, gdzie trochę nowych oczywiście się buduje, bo tam Karlikowo, bo tam działki gdzieś budowlane, ale taka integracja. Oczywiście nie wszyscy, ale ci, którzy chcą jakby doświadczać, uczestniczyć w tym Bożym życiu, mogą tworzyć taką małą. To jest niewielka wspólnota. Jak jest większa, to jest troszeczkę trudniej, ale czy to jest gwarancja, że za lat 20 czy 30 tam będzie żywy Kościół? Nie mam pojęcia.
0: Ale ja mam inną intuicję, bo patrzę na Stany Zjednoczone i tam jest tak, że na przykład przemysł muzyczny chrześcijański, przemysł muzyki country, która nie jest wroga wierze, wprost przeciwnie, chociaż nie jest to oczywiście biznes wyznaniowy, tak, ale że są tam jeszcze tak duże wspólnoty, które są w stanie utrzymać artystów mówiących ich głosem, mówiących o Bogu ich głosem, że nie dziwi mnie ten ruch MAGA, który nie jest ruchem wiary, ale jest jakoś ruchem wynikającym, ruchem, próbą naprawy instytucji. Nie wiem, czy kontrrewolucja może stworzyć, może zaleczyć jakby rany, które zadała rewolucja. Nie wiem, czy kontrrewolucja to może zrobić, ale z tych małych wspólnot, o których pisał papież Benedykt i o których ksiądz mówi, one łącząc się, jeśli jest ich masa, no to wytwarza się potrzeba też wartości wyższych. I teraz gdzie katolicy sięgają po informacje? No do mediów wrogich wierze, tak? Od 400 lat, od 1620 roku, odkąd powstał pierwszy dziennik liberalny, mamy do czynienia z walką z wiarą. Więc dlaczego mamy nie próbować, nie wiem, wyjść do artystów, zacząć nawracać ludzi sztuki i kultury, tak? Wychodzić do nich, pościć za nich i dawać Bogu szansę, żeby nawracał wielkie, wielkie talenty, wielkie umysły. Jak ksiądz do takiej intuicji się odnosi?
1: Znowu sądzę, że to jest ten ruch w Stanach Zjednoczonych, bo Stany są tutaj pod tym względem zupełnie czymś innym, jak pan redaktor mówi, niż my tutaj w Europie. Mamy zupełnie inne myślenie społeczne. Tamten tygiel wyznań protestanckich powodował przez cały czas tej istnienia Stanów Zjednoczonych, od 200 ileś lat, że oni zachowali, przynajmniej część społeczeństwa zachowała takie poczucie obywatelskiej godności, obywatelskich praw, obywatelskiej odwagi. No i między innymi ten przepis, że posiadanie broni właśnie zapewnia
2: to tylko
1: palnej, jest dozwolone i zapewnia właśnie realizowanie tej wolności obywatelskiej, że nikt nie będzie mi groził. Pamiętam czasami stryjka, który mówi, jak przyleciał tutaj za czasów komunistycznych pierwszy raz po przygodach związanych ze Stutthofem i obozami koncentracyjnymi niemieckimi. I mówił, to wy tutaj nie możecie stawić oporu. Ja mam w szafie strzelbę myśliwską. A tata się mój uśmiechnął i powiedział, słuchaj, ale władza jest w stanie wymusić, że ty sam zaniesiesz tę broń i jeszcze w nocy oddasz, kiedy ona wyda takie zarządzenie. Ty jeszcze o tym nie wiesz. My wiemy. O, Europa ma zupełnie inne doświadczenie. Ale ja bym polemizował z panem redaktorem tylko w tym zakresie, bo mieliśmy to zjawisko, zarówno pan, jak i ja pamiętamy stan wojenny i artystów, którzy pojawiali się wprost w kościołach wielkomiejskich, czasem nawet wiejskich. Jakiś koncert, jakiś recital, jakaś poezja patriotyczna, jakiś dramat, jakiś teatr, profesjonalne rzeczy. Przez kilka lat to się działo. Wtedy mieliśmy wrażenie, nie wiem czy pan redaktor, że nastąpiło przebudzenie artystów, aktorów, muzyków, takie duchowo-patriotyczne, religijno-patriotyczne. Że ono nastąpiło, że się zadziało, że Duch Święty dmuchnął, my tu stłamszeni, a mamy ludzi z ekranów, mamy artystów wybitnych, aktorów, reżyserów, pieśniarzy, którzy myślą i którzy Chrystusa kochają. Może go odnaleźli po latach. W każdym razie tak to wyglądało. I to po prostu był taki moment, to było kilka, może czasami tylko kilka lat, trochę dłużej, gdzie mogliśmy mieć wrażenie, że bycie człowiekiem sztuki, artystą oznacza także wrażliwość religijną, duchową, patriotyczną. To jest przemysł dzisiaj. To zawsze tak było, ale oni wtedy potrafili. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może specjalna łaska Ducha Świętego, jakiś charyzmat. Ale co do tej Ameryki, to bym trochę polemizował, jeśli chodzi o dalekosiężne skutki. Dlaczego? Dlatego, że mimo wszystko główny nurt to są jednak te niesłychane środki finansowe i niesłychana potęga medialna poprzez internet, to właściciele internetu, mówiąc najkrócej, nie pozwolą, żeby ta antykultura chrześcijańska czy ta kultura Chrystusowa jakość tam i prawdziwie ludzka, broniąca małżeństwa, rodziny, świętości życia i paru innych imponderabiliów, które legły u źródeł cywilizacji zachodniej chrześcijańskiej, żeby to wzięło górę. Nie sądzę. Oni są przerobieni. To tylko czasem. Przecież prezydent Ronald Reagan, ja o tym pisałem gdzieś tam w przypisie, bo studiowałem troszeczkę te rzeczy. On zanim podejmował decyzję, nasz przyjaciel.
0: Tak, a do astrologa szedł.
1: Tak, on do wróżki, on. Tak, to zupełnie. I teraz, kiedy się chciałoby się go kanonizować czy beatyfikować, to trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tam jest świat zupełnie inny, ale co nie znaczy, że to, co zauważyłem, nie wiem, czy pan redaktor się ze mną zgodzi, ale my mamy w sobie tutaj w Polsce, myślę, że w ogóle w Europie, taki kompleks, takie zawstydzenie, takie poczucie niższości, tak jakbyśmy byli pariasami, bo my Chrystusowi, bo my kościelni, bo my katolicy, bo my papiescy. W Stanach, siedziałem w Detroit kiedyś, tam 96-97 rok, tam gdzieś leciałem do Kalifornii czy gdzieś, bo latałem z miejsca na miejsce i te polonijne kościoły, wspólnoty i księży biskupów amerykańskich tam odwiedzałem z ramienia właśnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Taka była moja cygańska ballada. I podszedł do mnie murzyn, elegancko ubrany pan. Mówi, hi father, how are you, where are you from? I tam zaczyna nawikę, rozmawia ze mną. Z pół godziny więcej, żeśmy aż do samolotu, godzinę żeśmy rozmawiali. On był z Puerto Rico. On mówi, wiesz, mój brat jest pastorem tam w jakimś kościele ewangelikalnym. Ty jesteś katolicki. O, Jan Paweł II mówi, a ten i... O Ewangelii, o Kościele, o tych wspólnotach, które tam... I ja zazdrościłem temu człowiekowi, temu bratu, że on z taką swobodą, swadą do obcego, widzi, że rzymska koloratka, więc od razu podchodzi, krzyczy, hi father, i się wita, i potem opowiada, skąd on jest, kim, pyta mnie, kim ja jestem, i potem opowiada o Kościele, o tej swojej wspólnocie i o tym, jak on, tam jego brat jest misjonarzem i gdzieś tam jeździ i głosi i nawraca i z taką naturalnością, jakby to jakby, w życiu.
0: Jakby rewolucji francuskiej u nich nie było.
1: Tak, tak, tak, tak. Zupełnie nie do pojęcia. I gdzieś tam potem, jak wracałem, gdzieś tam miałem tutaj w Polsce jakieś rekolekcje, czy kazanie, czy katechezy, to zawsze mówiłem, słuchajcie, i drugi przypadek, przechodzę przez tam kontrolę, znowu w koloratce, i siedzą cztery czy pięć pań, tych ta graniczna służba i celnicy, i ja paszport pokazuję, wtedy jeszcze to był chyba, to już była Rzeczpospolita Polska, tak, i pokazuje one widzą, że ja jestem księdzem, i jedna z nich, kiedy już odchodzę, to było w okresie Bożego Narodzenia, zaraz po albo przed, w Adwencie, tam nie pamiętam, który rok, i ona mi mówi, could you bless us, father, please? Czy ty nas możesz pobłogosławić, ojcze? I ja po prostu osłupiałem. Oczywiście po łacinie pobłogosławiłem, żeby było mocniejsze, ale potem zachodziłem w głowę, czy taka sytuacja byłaby możliwa nad Wisłą, czy byłaby możliwa na Okęciu, czy na innym, czy w takim miejscu jak lotnisko, w sposób tak naturalny. To były katoliczki prawdopodobnie, wyglądały takie hiszpańskie, więc gdzieś tam pewnie z Meksyku czy skądś. I one, pewnie wszystkie, ale ona jedna poprosiła nieznajomego, zupełnie obcego, białego księdza z Europy, żeby pobłogosławił. Czegoś takiego byśmy nie wymyślili. To nie jest to samo, co sytuacja z jastarni. Opowiadała mi karmelitanka z Orłowa, że jej siostra ma kilkoro dzieci, no i mówi taki obrazek, że przyjechały do tej dziewczyny tam z ogólniaka z jastarni, przyjechały koleżanki tam na jakąś taką małą domową imprezkę, no i odjeżdżają, a no, idą tam na, pewnie na autobus czy na pociąg do Władysławowa czy do Pucka jadący, i ta ich córka dorastająca mówi: to ja was na drogę pobłogosławię. I wzięła wodę święconą i te swoje koleżanki pokropiła. Czemu tak zrobiła? Bo tak robi jej mama i tak robi jej babcia. Ale to jest w domu. To jeszcze starzy jastarnicy Kaszubi tak mieli i jeszcze gdzie niegdzie miewają, ale na forum publicznym, w szkole, pewnie w jakiejś tam grupie rówieśniczej byłoby chyba bardzo trudno nie narazić się na śmieszność, na wyszydzenie, nie wiem, na jakiś hejt.
0: Widzimy.
1: I to pokazuje zmianę mentalności. Amerykanie mają, wracając jeszcze do tego problemu, mają naturalność. Natomiast to nie musi oznaczać, że ta prostota, taka jednoznaczność, śpiewa koncert jakieś kościoły ewangelikalne, skądinąd bardzo czasem nieprzyjazne rzymskiemu kościołowi, ale o tym zupełnie można by kiedy indziej, bo to też jest tradycja

0: No mamy jeszcze 6 minut. Czy da się obronić takie przeświadczenie wielu ludzi, że człowiek umiera w najlepszym dla siebie momencie? Że wtedy, kiedy najbliżej Boga jest i Bóg wie, że potem zacznie się droga w drugą stronę odchodzenia od Boga. Czy taką tezę da się uzasadnić?
1: No jako stary ksiądz, który gdzieś tam byłem proboszczem, byłem wikariuszem i no trochę posługuję, trochę księdzuję, jak ja to mówię żartobliwie, odpowiem, że nie wiem, a właściwie bardziej przecząca. Na to się składa bardzo wiele czynników. Boża opatrzność działa w sposób niesłychanie, byśmy powiedzieli, delikatny. I nieraz post factum, czyli ktoś umarł i mogę powiedzieć, tak jak było z rządzeniem opatrzności, że mama umierała w szpitalu, bo po udarze i po prostu zasnęła po 3 dniach i nikogo z nas przy niej nie było, w sensie fizycznym i tam można powiedzieć, no takim namacalnym, żeby się wtedy modlić, wiedząc, że umiera. To przy tacie był szwagier i z modlitwą oddał ducha rok temu i ostatnie jego słowa było: Jezusie, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. No i co? No i ktoś ginie w wypadku, ktoś w szpitalu w śpiączce, ktoś właśnie z Alzheimerem. 2 tygodnie temu mój rocznikowy kolega, ksiądz proboszcz ze Starogardu, swoją mamę, którą znałem, żegnał i ona kilka ostatnich lat właśnie już nie władała władzami umysłowymi, a była wielkiej łagodności, mądrości, takiej delikatności niewiastą. No i teraz, czy to Boża opatrzność? Tak, w takich przypadkach możemy powiedzieć, że Pan Bóg to tak dziwnie dopuścił, że tutaj, że tam. Ale ile jest takich niespodzianych, nagłych, właśnie wtedy, kiedy nie czas i kiedy ktoś nie był w ogóle dysponowany, ktoś nie był w stanie łaski. Myślę, że dla naszych słuchaczy jest niesłychanie ważne, żebyśmy powiedzieli coś bardzo prostego. Otóż pierwsza reakcja. Siedziałem przy stole, niedziela, tyłowo i przychodzi, dzwoni ktoś na plebanie i mówi: zmarła ta i ta pani. I reakcja pana Patryka, który tam siedział, młody mężczyzna, inżynier: Boże, zmiłuj się nad jej duszą. Wieczny odpoczynek od razu. Na głos mówi. O. I teraz jak ja słyszę katastrofa, że gdzieś jakiś wypadek, że zginęła kobieta w stanie błogosławionym w wypadku samochodowym, to moja reakcja jest taka właśnie, byśmy powiedzieli, ludowa, tradycyjna. Wieczny odpoczynek. A oni w radio, oni w telewizji, oni w internecie mówią o jakiejś tam terapii, o jakichś terapeutach, o pomocy psychologa. Pomoc psychologów jest zapewniona. Jak to mnie telepało, kiedy katastrofa smoleńska i oni tu w radio, bo ja radia zwykle słucham, nie mam telewizora i niczego innego, jakoś nie pragnę, bo życie jest za krótkie. I oni mówią: rodzinom została zapewniona pomoc psychologiczna. Mówię: Boże kochany, gdzie my jesteśmy? No właśnie tu. Nie ma, odcinamy nadprzyrodzoność, odcinamy najcudowniejszą i najprawdziwszą prawdę o Bogu, który nas umiłował. I teraz czy ta śmierć tych tam naszych wielkich przed kilkunastu laty pod Smoleńskiem, czy to jest Boży plan? Twierdzę, że nie. Że to może być jak najbardziej od złego. Ale gdybym wiedział, że oni wszyscy byli w stanie łaski uświęcającej, żebym wiedział, że oni zdążyli wzbudzić jakiś akt żalu, czy miłości, czy wiary, ginąc, to wtedy mógłbym powiedzieć: ostatecznie Pan Bóg dopuścił to zło, żeby stało się jakieś dobro. My nie mamy tutaj prostej odpowiedzi. Święty Augustyn, potem święty Tomasz z Akwinu, cała wielka tradycja, a to pytanie unde malum, skąd zło? I czy to zło ma jakiś

0: byśmy powiedzieli, dobry ostatecznie sens na tę odpowiedź zna tylko Pan Bóg. My wiemy, że Boża miłość trzyma całe, wszystkie kosmosy w dłoni, ale jednocześnie nie steruje, że tak powiem, ręcznie losami ani planet, ani kosmosów, ani galaktyk, ani poszczególnych osób ludzkich czy zwierząt, ani siłami przyrody. Pan Bóg wprost nie manipuluje. To jest tajemnica, która każe nam po prostu bardziej serdecznie przylgnąć do Pana Boga, a niejako po czasie, zwłaszcza w odniesieniu do samych siebie, możemy powiedzieć, o to było opatrznościowe. O jak dobrze, że mi się nie udało tam dostać na studia czy do pracy. O jak to dobrze, Panie Boże, żeś mnie tak poprowadził, bo zachorowałem na to i woda sodowa nie uderzyła mi do głowy. Nieraz sami w odniesieniu do siebie, czy nawet osób najbliższych możemy powiedzieć, o, tutaj wyraźny palec Boży. Ale generalnie, że ten moment śmierci został wybrany, że Bóg zabiera wtedy, kiedy człowiek jest najlepiej dysponowany. Tutaj byłbym niesłychanie ostrożny, bo Pan Bóg w swoje plany, w swoją miłosierną opatrzność wpisuje także decyzje ludzi, ba, myślę, że całych nieraz narodów i niektóre kataklizmy i wszystkie inne rzeczy. Pozostaje to dla nas tajemnica i jest to wezwanie do większego zaufania, zawierzenia Panu Bogu.
1: Ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Wielkie serdecznie dzięki i do usłyszenia za 4 tygodnie. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem, dziękuję ślicznie.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, za to, że stworzyłeś ten świat takim, jakim jest, że jesteś tak blisko, że w każdej chwili możemy poczuć Twoją miłość. Daj nam, Panie, teraz spokój w serca, Twoje słowa, abyśmy potrafili Cię chwalić tak, jak będzie się to podobało Twoim aniołom, Twoim świętym. I od Twojego Ducha Cię teraz proszę, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi
0: prośbami. Racz nie gardzić po potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Magda Kargul. Czy poczucie, że Pan Bóg nas kocha, czy to jest rzecz, z którą jest łatwo żyć zawsze? Czy są chwile, kiedy ta Jego wszechogarniająca obecność przeszkadza?
1: Przeszkadzać nigdy nie przeszkadza, raczej zawsze dodaje otuchy, że to jest. Szczególnie w sytuacjach ciężkich, że ta miłość jest i że ogólnie obecność Chrystusa Zmartwychwstałego jest w moim życiu. Jak najbardziej to jest pomocna rzecz zawsze. Natomiast nieraz jest to o tyle niewygodne, jeżeli na przykład przeżywam kryzys. Kryzys miłości lub czas buntu. Czas buntu przeciwko miłości Chrystusa lub przeciwko Jego po prostu woli, którą czuję wewnątrz lub chociażby miłości, nie wiem, mojego najbliższej mojej osoby, mojego męża, na którą powinnam odpowiadać, a nie odpowiadam tego tak, jakby chciał Pan. I w tym momencie czasem jest to niewygodne z tego względu, że odzywa się po prostu sumienie. Ludzkie sumienie i jest sprzeczność w tym momencie osobowości, tak? To, co czujemy, czyli miłość Boga wszechogarniającą mnie i oczywiście ja, tylko ja jako ten człowiek złożony z ciała, złożony z mojej woli, moich planów, pragnień, mojego niechcenia przede wszystkim w danej chwili. Nie chcę nie odpowiedzieć tej miłości po prostu miłością, bo mi się w danej chwili nie chce, bo mi się źle czuję, bądź boli mnie w tym momencie głowa, czy mam jeszcze inne myśli, na które chciałabym zwrócić w tym momencie uwagę.
0: Czy w Twoim domu rodzinnym tak myślano o Bogu?
1: Nie. Nie, w moim domu rodzinnym wychowałam się razem z dziadkami i w domu rodzinnym był zawsze Bóg jako obowiązek. Jako obowiązek, jako pacierz, jako chodzenie do kościoła, oczywiście we wszystkie święta, w niedzielę, jako obowiązywane wszystkie tradycje, posty, modlitwy, post eucharystyczny. Tak wyglądał Bóg w moim domu.
0: Surowy?
1: Surowym, tak. Dziadek był takim surowym ojcem dla mojego ojca, więc mój ojciec również był surowym ojcem dla nas. Na szczęście na miłość mojego ojca do nas otwierała oczy nam bardzo mama, że on nas oczywiście bardzo kocha i to, co robi, wszystko robi z miłości do nas. Ona nam przekazywała tą miłość, natomiast tato wychowywał nas bardzo właśnie w dyscyplinie. Tak swoją miłość wyrażał w ten sposób do nas. I tak przedstawiony był po prostu Bóg. Religia w dawnych czasach też się kojarzyła raczej z jednym. Bóg jest dobry, za dobro wynagradza, za złe karze. Czyli to oko patrzące na wszystko. Nie zrób złego, bo ci palec uschnie, bo cię skarci. Raczej to było związane z jakimś lękiem, strachem, nierobieniem czegoś złego w życiu, bo zostanę ukarana.
0: Czyli dorośli używali Pana Boga jako cepa, jako pałkę na różne...
1: Nie aż tak pałkę. Raczej to było po prostu takie moralizowanie, typowe moralizowanie. Nie rób złego, chociaż to nie było takie moralizowanie w sensie właśnie, że porównywanie czegoś czy odnoszenie się do Boga. Raczej to był ich taki sposób wychowywania nas.

0: Jak się w tym znalazłaś? Czy w ogóle w podstawówce Pan Bóg był jakoś istotny?
1: Był, oczywiście, zawsze był. Zawsze starałam się być jak najlepszą osobą i moje intencje zawsze były dobre, ponieważ byłam, mimo tego wszystkiego, byłam wychowana z ogromną miłością. I moi rodzice, a przede wszystkim to, co ja pamiętam jako dziecko, to moja babcia i dziadek tyle we mnie włożyli miłości, że ze mnie po prostu ta miłość aż się wylewała. Co też w pewnym sensie sprawiło mi trudność wchodzenie w dorosłe życie, jak już wyszłam z tego domu i zabrakło mi tego przytulania. Nazywana byłam w dzieciństwie małpeczką, bowiem do wszystkich się tulałam. Tego potrzebowałam bardzo. Potrzebowałam okazywania miłości, tego uczucia takiego właśnie na zewnątrz i to dostawałam w dzieciństwie. Później w życiu, kiedy wyprowadziłam się z domu, przeprowadziłam się do Warszawy na studia, do pracy. Bardzo mi tego zabrakło i to był bardzo trudny okres rzeczywiście w moim życiu. Ponieważ byłam sama, nie było tej babci do przytulenia, nie było tej mamy, gdzie można było usiąść się potulać i od której można było dostać uczucia, że tak powiem, w każdej chwili, na które liczyłam. Byłam sama, była to szara rzeczywistość, z którą musiałam się zmierzyć. Była ciężka praca, wymagania, byłam osobą młodą, 19 lat, która po prostu zetknęła się z życiem bardzo szybkim, mobilnym. Warszawa to całkowicie coś było innego niż moje miasteczko, w którym się wychowałam i to było rzeczywiście trudny moment.
0: Ale jeszcze wróćmy do tej z podstawówki dziewczyny. W klasie jaką byłaś osobą? Tą, która w pierwszych ławkach siedzi, czy siedzi
1: chyba? Zawsze po środku. Chciałam być nigdy nie na końcu, absolutnie, ale nie chciałam też siedzieć na początku. Byłam dobrą uczennicą, aczkolwiek zawsze bardzo zbuntowaną. Miałam bardzo dobre raczej oceny, co też mi, że tak powiem, dawało takie poczucie wartości trochę samej siebie i takiego przyzwalania sobie na różne inne rzeczy, jak nie wiem, no naciąganie na przykład. Na przykład sytuacji w domu w późniejszych czasach, urywanie się na przykład z lekcji, bo byłam dobrą osobą, czy tudzież chodzenie często na zwolnienia lekarskie. Często chorowałam, wykorzystywałam to. Oceny zawsze były dobre. Także...
0: Dlaczego się buntowałaś?
1: Dlaczego się buntowałam? Nie wiem. Skąd ten bunt mój wynikał? Absolutnie nie wiem. Ja w tamtych czasach nie rozumiałam tego, że jestem zbuntowana. Aczkolwiek teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to był mój taki bunt, manifest, co też przedstawiało się w ten sposób, że byłam, że tak powiem, wojownikiem w klasie. Ja i moja koleżanka miałyśmy dwa przeciwne obozy. Ja byłam tą jedną prowadzącą obóz jednej dziewczyn, a ona tą drugą, obóz drugich dziewczyn. Potrzebowałam jakiejś takiej rywalizacji chyba, żeby cały czas nie być na końcu i być taką silną osobą rzeczywiście. I to mi... wtedy tego nie rozumiałam. Teraz to wiem, że to był na pewno jakiś taki manifest też dorastania, buntu młodzieńczego, jak również po prostu potrzeba miłości, akceptacji przede wszystkim taką, jaką jestem.

0: dalej byłam jakby nieakceptowana chyba przez mojego tatę taką, jaką jestem i cały czas walczyłam chyba o tą miłość. Tak w tej chwili to rozumiem.
1: Jaka byłaś, że byłaś nieakceptowana?
0: Zawsze chciałam chyba po prostu od niego usłyszeć, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że nie muszę się w jego oczach więcej starać. Że to, że jestem dobrą uczennicą, żeby on mi kiedyś to powiedział, że się z tego bardzo cieszy, a nie tylko okej, no dobrze. No fajnie, że masz takie oceny. Tak naprawdę zawsze ocenami chwaliłam się przed mamą, nigdy przed tatą. Przed tatą zawsze to było normalne, że mam dobre oceny. Nie przynosiło mi to żadnej radości. Także myślę, że zawsze walczyłam o tą miłość w jego oczach, żeby on w końcu ją wyraził. Mama zawsze wyrażała to jako kobieta intuicyjnie czuła i z nią nie miałam żadnych problemów, natomiast z tatą rzeczywiście była ta walka o to, aby on uzewnętrznił kiedyś w końcu uczucia swoje, tą akceptację mnie, czy choćby to zabieganie jako kobieta potrzebowałam, żeby on jako pierwszy ojciec powiedział mi to, że ładnie wyglądam, to, że idąc, nie wiem, gdzieś na ślub, na wesele, mama mi mówiła, no, że ślicznie wyglądam, od ojca nigdy tego nie usłyszałam, zawsze było no dobrze, może być. Także myślę, że to po prostu była taka walka o tą miłość, którą, żeby on to wyraził, bo ja zawsze byłam osobą upartą i dężyłam do swojego i chyba to o to chodziło.
1: I jak ten bunt się przejawiał? Jakie były najdrastyczniejsze jego przejawy?
0: Taki bunt, chyba to było najdrastyczniejsze, co mnie spotkało, to po prostu wpadłam w takie poszukiwanie miłości na zewnątrz. Na zewnątrz miłości poszukiwałam oczywiście od mężczyzn, czyli zabiegałam jakby o uczucia chłopców i zaczęło się to już po ósmej klasie, kiedy skończyłam ósmą klasę z czerwonym paskiem. Dostałam się do najlepszego liceum w mieście. To mi dodało takiego, no, że tak powiem, pozwolenia na robienie wszystkiego, zerwania się całkowicie z łańcucha. Zawsze byłam w oczach moich rodziców tą właśnie rozsądną, mądrą, grzeczną dziewczyną, pomocną, w domu, pracowitą. I to był taki właśnie moment zerwania się ze smyczy, wyjechania z domu z koleżankami. Miało być to Mazury. Do Mazur nawet nie dojechałyśmy. Zatrzymaliśmy się u mojej siostry ciotecznej w takiej małej mieścinie tuż przed Mazurami, że tak powiem, przed jeziorem. No i tam się zaczęło moje dorosłe życie, poszukiwanie właśnie miłości, znajomości ze starszymi chłopcami i właśnie takie pierwsza styczność z alkoholem, pierwsza styczność z papierosem. Nic to mi nie smakowało, ale robiłam to chyba dlatego, żeby po prostu dorosnąć, żeby już nie być tym dzieckiem, że chciałabym, zawsze chciałam, to co pamiętam, to zawsze chciałam być dorosła. Zawsze chciałam być dorosła, zawsze postarzałam siebie, ubierałam się w jak najbardziej dojrzałe, dorosłe ubrania. Robiłam sobie makijaż z tego względu, żeby po prostu być dorosłą, żeby móc to samo robić, co robią dorośli.

0: rozdwojenie osobowości. Z jednej strony, jak stałam w każdą niedzielę w kościele przed Bogiem, to się czułam z tym bardzo źle, bo wiedziałam, że to nie jestem ja. Te moje poszukiwania, te moje zrywanie się z łańcucha, moje nocne szlajanie się, bo tak można było powiedzieć, po mieście, chodzenie na dyskoteki, alkohol, to nie byłam ja. To mi nie dawało przede wszystkim poczucia szczęścia. Przed Bogiem zawsze odzywało się moje sumienie, że nie jestem taka, jak On mnie stworzył. To znaczy, że zabijam w sobie to dobro, które On we mnie włożył. Cały czas po prostu patrzyłam jakby wstecz, że wcześniej byłam łagodna, przede wszystkim wrażliwa. A później, kiedy tylko wdepnęłam w to jakby dorosłe życie, co mi się wydawało, że jest piękne, okazało się po prostu, że zabijam wszystko to, co było piękne we mnie. I to chyba było najstraszniejsze. I tu się zaczęła moja porażka po prostu życiowa, która się niestety nie kończyła, a bardziej rozwijała. Czasem wracałam jakby na dobrą ścieżkę, ale długo na niej nie wytrzymywałam, bo nie miałam jakiegoś takiego wsparcia. Byłam cały czas w tym sama. I przede wszystkim czułam się nierozumiana przez świat.
1: Ale długo w takim napięciu nie można tkwić, w niedzielę być w kościele i albo trzeba zobojętnić na to, co się dzieje w kościele, albo z niego wyjść w ogóle, albo zmienić życie.
0: Nie, Kościół nie wymagał ode mnie tego, żeby się obstawić za którąś opcją. Sam Kościół...
1: Ale ty do spowiedzi chodziłaś?
0: Tak, do spowiedzi chodziłam. To, że piłam alkohol dla księdza, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, że mówiłam, że piłam alkohol, że mówiłam brzydkie słowa, takie po prostu bardzo powszednie, że tak powiem, grzechy. Rozgrzeszenie zawsze dostawałam, przez chwilę czułam się dobrze i to mi dawało jakieś po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak bym to nazwała.
1: A chłopcy, nie spowiadałaś się z tego?
0: Spowiadać się spowiadałam też oczywiście, tylko... Ja myślę, że po prostu nie trafiłam na taką osobę przy spowiedzi, która by bardziej rozwinęła, pociągnęła ten temat i tak naprawdę wyciągnęła ze mnie to, co się działo, to, co naprawdę sprawiało we mnie taki brud po prostu w życie moje wchodził.
1: Czyli dostałaś akceptację na to, co robisz?
0: Chyba tak mniej więcej to wyglądało właśnie, że nic nie robi innego niż inni robią. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak mi się wydaje w tej chwili, że tak naprawdę nic złego nie robię.
1: Albo nie rozumiem tych księży, albo rzeczywiście nie robiłaś nic złego, tylko tak to opisujesz, jakby to były jakieś straszne rzeczy.
0: Nie, no w tej chwili nie będę wchodziła w to, jak ogólnie nazywałam moje grzechy przy spowiedzi. W każdym bądź razie wyjawiając je, zawsze dostawałam rozgrzeszenie, także... I to nie było tak, że odchodziłam z taką rzeczywiście z poczuciem ciężkości czy zakłamania. Absolutnie. Raczej wyjawiałam prawdę.

0: chodzi o to, żebyś wchodziła w szczegóły, tylko ja chciałbym zrozumieć tę sytuację. Ja tak to rozumiem, że jeśli ta sytuacja jest taka, jakimi słowami ją opisywałaś, no to tak długo się nie da w takim stanie, będąc w kościele, że człowiek po prostu w pewnym momencie, no bo jak się wchodzi w takie rzeczy, to to jest droga w dół. Ona może być, te stopnie mogą być bardzo niewysokie, ale jednak one idą.
1: Tak, ja się uspokajałam w roku szkolnym. Taka była prawda. Wtedy był czas na naukę. Liceum było rzeczywiście bardzo wymagające, klasa była na bardzo wysokim poziomie. I tutaj nie było miejsca. Nie było miejsca na to, żeby wychodzić nocami, żeby wdawać się w jakieś, nawet nie mówię związki, tylko przygody, ponieważ rzeczywiście moja codzienność to była po prostu nauka. Bo zawsze moje przygody opierały się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, sobotnim wyjściu na dyskotekę, tak? Ale to z niczym było innym nie związane, tylko z moimi myślami, z moimi rozmowami z koleżanką, ze śledzeniem mężczyzn, że tak powiem, moimi oczami. Ale do żadnych czynów ani przygód nie dochodziło. Natomiast to, co ja mówię, takie rzeczywiście duże schody, to były już wakacje. Wtedy, kiedy były wyjazdy, wtedy, kiedy był czas na zapoznawanie się z innymi ludźmi. I to był taki czas rzeczywiście kroków, także to był czas liceum takiego właśnie schodzenia sobie w dół i to był też czas bardzo samotności, bo osoba, która mi towarzyszyła w życiu, czyli moja koleżanka, którą nazywałam przyjaciółką, wcześniej była moim wrogiem z podstawówki. To było bardzo dziwne, że właśnie my dwie się zdecydowałyśmy iść do tej samej szkoły. No i, że tak powiem, los nas tak zetknął, że nie miałyśmy wyboru, bo byłyśmy tylko dwie. I zaczęłyśmy się przyjaźnić, ale zawsze byłyśmy bardzo odmienne. I ta odmienność nie dodawała mi sił, jedynie odbierała mi siły, bo ona była osobą bardziej silną niż ja. Ja zawsze chciałam jej dorównać. Także już w tej chwili w liceum nie zaczęła się tylko walka moja o miłość mojego ojca, jak również o akceptację i o to, żeby dorównać tej mojej koleżance, tudzież dorównać moim właśnie kolegom i koleżankom z klasy, bo zawsze czułam się od niej gorsza, mniej zdolna. Moja pracowitość już w tej chwili nie wystarczała.
0: Jakie są dalsze etapy twojej historii?
1: Dalsze etapy. Wyjazd do Warszawy to była ucieczka. Porażka, niepowodzenie matury tak, jakbym chciała. Mimo, że oceny były dobre, to brak mi było już sił i odwagi na to, żeby stawać na studia. Chciałam być zawsze tak samo jak oni, na najlepsze studia chciałam zdawać, czyli większość moich znajomych poszła, jedni na ekonomię, drudzy na prawo, trzeci do Frankfurtu na wiadrinę, tudzież germanistyka. No ja chciałam tak jak oni, ale zabrakło mi absolutnie sił, bo czułam się całkowicie w tej chwili już bezsilna. Bezsilna, grunt mi spod nóg wyszedł i moje siły włożone już na to, żeby zakończyć jakoś liceum na średnio dobrych już w tej chwili ocenach. Nie starczyło mi sił do tego, żeby się w ogóle przygotować do egzaminów na studia na prawo. Złożyć papiery złożyłam, ale wiedziałam, że już ja tam na egzamin nie pójdę. Na egzamin poszłam i to już była tylko formalność, wejście i wyjście. No i tu się zaczęła moja ucieczka.

0: dłużej nie wytrzymałam. Nie mogłam już stawać przed nimi, nie mogłam się do nich porównywać. Wiedziałam, że zaliczyłam porażkę życiową. I po prostu uciekłam. Wcześniej w liceum też był taki moment załamania i chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam popełnić samobójstwo, bo wiedziałam, że też już był taki moment, że nie dam rady wyleźć z dołku, ale to chodziło właśnie o oceny, moje chore ambicje. Zawsze dążyłam do jak najlepszych ocen, do tego, żeby być właśnie tą najlepszą, zauważoną. I moje ambicje doprowadziły po prostu do tego, że chciałam popełnić samobójstwo, bo miałam złe oceny, wychodząc z piątkami w liceum nagle zaczęły się mierne jedynki. To mi nie pozwalało po prostu na to, żeby akceptować tą sytuację.
1: Ale o sobie, o twojej konstrukcji psychicznej takie myśli to niebezpieczne mogą być.
0: No tak, ale byłam jednak mocną i twardą osobą. Od czasu do czasu jednak dostawałam tą siłę, rzeczywiście stając w kościele przed Bogiem, wyżalając się od czasu do czasu w rękaw u mamy, płacząc, tudzież często płakałam sobie w poduszkę, prowadziłam swój pamiętnik, tam też sobie szlochałam i się wyżalałam. To wszystko dodawało mi po prostu sił. Modlić się też, jako osoba, że tak powiem, wyniosłam z domu, żeby mówić sobie pacierz codziennie. Oczywiście to później było, czym byłam ja starsza, tym pacierz był coraz rzadszy. Mimo tego wszystkiego, że to były tylko mówione formułki, dodawało mi jakiejś siły, bo ten Bóg był, cały czas był w moim życiu. W różny sposób obecny i z różną mocą działający, ale on był. Ja cały czas wiedziałam, że wierzę w Boga. I mało kiedy z tej miłości po prostu ja korzystałam, ale ten Bóg był, on się cały czas o mnie troszczył.
1: To były tylko myśli samobójcze?
0: To były myśli samobójcze, ale moim chyba celem tego było, żeby zostać w końcu zauważoną. Zauważoną w tym wielkim żalu, jaki mnie ogarnął. Chyba nic innego mi... Tak. Wzięłam do ręki żyletkę i wypisałam sobie tą żyletką na ręku pomocy. Chciałam, żeby to było zauważone. Naprawdę. Odbyło się to w domu pod wpływem ogromnych emocji, dużego płaczu. I chyba cel był po prostu taki, żeby w końcu mój żal, który był we mnie, żeby wywołać litość na innych. Chyba o to mi chodziło. Tak to rozumiem w tej chwili, po wielu latach dojrzałości. Tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy zostałam zauważona przez moją rodzinę, Bogu dzięki oczywiście wszedł mój brat w odpowiedniej chwili, ale ja nie miałam odwagi absolutnie, żeby się zabić. Ja chciałam po prostu tylko, że tak powiem, no, upuścić tego bólu w sobie, który nosiłam, który nie był zauważany, a ja pragnęłam, żeby ktoś go zauważył. Nie przedstawiałam go Bogu, natomiast chciałam, żeby to zauważyła w końcu moja rodzina, że ten ból, niesamowity ból jest we mnie.

0: I uciekasz do Warszawy.
1: I uciekam do Warszawy, jestem w Warszawie, zaczynam nowe życie, wszystko pięknie wygląda, dostaję pracę, jestem na studiach. Życie od nowa się zaczyna, nie mam nikogo, kto by mnie znał ze starego, że tak powiem, życia. Tutaj jestem nową osobą, dowartościowaną. Wydaje się być szczęśliwą, aczkolwiek bardzo pustą w środku. Jedyne, co mnie trzyma, to oczywiście moje długie rozmowy z mamą przez telefon. Mieszkałam u mojej cioci, rozmowy z ciocią. To była rodzina, która mnie dowartościowywała, bo bardzo mnie lubiła. Wszystko było pięknie, ładnie. Byłam tą dobrą, znowu grzeczną, pracowitą, mądrą dziewczynką z pozoru na zewnątrz. Natomiast cały czas miłości w moim życiu nie było. I tak to trwało. Rok czasu wytrzymałam w tej nowej pracy, bo trafiłam znowu na fatalne towarzystwo mężczyzn, którzy cały czas byłam, że tak powiem, poddawana pokusom. To było towarzystwo po prostu młodych mężczyzn, o których się nasłuchałam niesamowitych rzeczy o zdradzie żon, o nocnych ich przygodach, o nocnych przygodach z kobietami, że tak powiem, na sprzedaż, o ich wyzysku kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było moje życie przez rok czasu. Ja się tego słuchałam, nasłuchałam. No i, że tak powiem, tam poznałam człowieka. Tam poznałam człowieka trzeciego, młodszego niż właściciele tej firmy, którego bardzo nie lubiłam i nie akceptowałam, ale chyba byłam już w takim dołku, że po prostu oddałam się w jego ramiona, rzuciłam się po prostu.
0: Co to znaczy trzeciego?
1: Bo tych, z którymi pracowałam na początku, było dwóch. Później oni przyjęli właśnie sobie takiego pomocnika, trzecią osobę. I to była osoba młodsza niż oni w moim wieku i bardzo niedojrzała. To był chłopak, który miał ogromne problemy sam z sobą. No i właśnie, tak się rzuciłam. Tak się rzuciłam, licząc na to, że może ja się zakocham, bo on mnie po prostu adorował i to był mój szczyt po prostu tego, co mogłam zrobić w poszukiwaniu miłości. Rzuciłam się po prostu w jego objęcia, mając nadzieję, że ja wiedziałam, że ja go nie kocham, natomiast miałam nadzieję, że się zakocham w czasie. I tu się zaczął mój koszmar życiowy z tego względu, że to była przede wszystkim osoba niewierząca. Nie miał czasu już wtedy ani na Boga. Bardzo mnie to irytowało, bo jedno, co mnie trzymało cały czas przy życiu, to to, że miałam styczność z Kościołem. To, że chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, obchodziłam wszystkie święta. Natomiast on mi wręcz na to nie tyle, że nie przyzwalał, a wyśmiewał to wszystko. Po co, na co, po co pójdziesz w ogóle? Jest środa, gdzie ty idziesz do kościoła, jakie święto, daj sobie spokój. Był osobą, która bardzo wszystko lekceważyła, co było dla mnie dużą wartością w życiu, co jedno mnie trzymało. I tak się zaczęło takie odcinanie mnie od tej gałęzi, która była jedyną gałęzią, która dawała mi siłę. Nieświadomą siłę, aczkolwiek było cały czas to moje poczucie bezpieczeństwa i przynależności jednak do Boga.

0: ile czasu byłaś w tym związku?
1: Ten związek dla mnie był związkiem, który nigdy w życiu nie nazwałam związkiem. Zawsze mówiłam, że gdybym znalazła na swojej drodze innego mężczyznę, w którym bym się zakochała, to od niego bym od razu odeszła. Tak też było, że ja do niego nigdy nie przynależałam, nigdy nie czułam się, że jest to mój chłopak. On po prostu mnie chciał posiąść w swoją własność i to było jego zabieganie takie cały czas. Trwało to około 2,5 roku, z tym, że ja z powrotem uciekłam do domu rodzinnego. Mimo, że wyjechałam z Warszawy i jak najbardziej się z nim rozstawałam z 5 razy, to on był na tyle bezczelny, że cały czas do mnie wracał. Nawet w nocy przyjeżdżał samochodem i stał pod moim oknem. Pokonywał 200 kilometrów, żeby po prostu postać, wystać. Był wyrzucany i nieakceptowany przez mojego tatę. Od razu mój ojciec wyczuł, że to nie jest człowiek dla mnie. Co też oczywiście pogorszyło moją sytuację z moim tatą. Byłam w pewnym momencie przez ojca odrzucona i uważana, że już nie jestem jego córką, w momencie, gdy doszło, jeszcze będąc w Warszawie, gdy po prostu zamieszkałam u jego rodziny. Nie mieszkaliśmy sami. Jego mama bardzo mnie lubiła i nie widziała żadnego problemu w tym, że jeżeli ja poszukuję mieszkania, to dlaczego mam nie zamieszkać u nich? I po prostu to było takie, ja się na to, to było dziwne, bo ja się na to nie zgodziłam, a ona była tak osobą namolną, tudzież sympatyczną w swojej namolności i bardzo opiekuńczą, czego ja w tym momencie potrzebowałam, tej opieki, bo nie miałam nikogo w Warszawie. Tej opieki potrzebowałam i to była ta osoba, która właśnie uczepiłam się jej trochę. I to było tak, że zostałam tam raz. Po prostu zostałam raz na noc, bo mi się już nie chciało wracać, bo mieszkałam w tym czasie daleko poza Warszawą. I zostałam raz. Potem był drugi, trzeci. Potem doszło do przeniesienia moich rzeczy i przeniesienia się całkowicie do niego. To nie był czas szczęśliwy absolutnie, to był czas okropny dla mnie, to był czas niezgody z moimi wartościami, z moją moralnością. Cokolwiek wcześniej robiłam, to jednak morały moje jako tako zostały nadszarpnięte, ale wiedziałam dalej, co jest jednak dla mnie ważne. I to był czas pełnej niezgody mojej w sobie. I tak to wyglądało, i tak to się toczyło.
0: Jak, w którym momencie ta historia
1: się urywa i się kończy?
0: Zaczyna się toczyć w drugą stronę.
1: Taki moment odbicia to był po prostu chyba moment tego, że mam serdecznie dosyć już tego człowieka, kiedy on zaczął mnie wyzywać od różnych, nawet szmat do tego doszło. Jak tylko ja mówiłam o odejściu, natychmiast byłam wyzywana i mi było po prostu nie to, że ja nie chciałam. Ja cały czas chciałam nie mieszkać z nim. Cały czas szukałam sobie mieszkania. On mi po prostu na to bardzo często nie pomagał. Nie pomagał, przepraszam, mnie nie pomagał, a nie pozwalał. Jego rodzina również trzymała mnie cały czas. Nareszcie doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy poczułam po prostu jakąś przypływ siły w sobie, spakowałam się i wyszłam. I wprowadziłam się do mojej koleżanki.

to była osoba nawrócona, która była osobą niesamowicie ciepłą. I tam się zaczął mój nowy okres w życiu, którego kompletnie jeszcze nie rozumiałam, co on niesie za sobą. I tam się zaczęło, że tak powiem, uspokajanie mojego wnętrza, dochodzenie do jakiejś równowagi. Ale to jeszcze nie dawało mi poczucia szczęścia. Wtedy to rzeczywiście było dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, jak stałam przed Bogiem, że coś mnie woła, znowu ku temu dobremu. Cały czas ten głos w moim życiu był. Gdy tylko stawałam przed Bogiem, miałam łzy w oczach i wyrzuty sumienia i wiedziałam, że coś źle robię, że ja już nie jestem ja, że we mnie coś umarło, że to, co mnie spotkało, to życie z chłopakiem było czymś, co po prostu zabiło moje wnętrze. Zabiło to dobro, które zostało wszczepione w dzieciństwie. I no i zaczęła się nowa przygoda w życiu, choroba mojej mamy. Padła decyzja, że wracam do Białegostoku, żeby się nią opiekować. Potrzebowała ona pomocy, była bardzo często w szpitalu, zachorowała na raka płuc. To było już bardzo stan zaawansowany, szybko się to wszystko rozwijało. Była bardzo słaba i wróciłam do domu. Natomiast nie mogłam sobie poradzić, bo z tym bagażem, który miałam za sobą, miałam już straszną styczność. Gdy stawałam przed mamą, czułam się tak jak poniekąd przed Bogiem i nie rozumiałam tego. Uciekałam po prostu przed nią. Nie umiałam z nią już szczerze rozmawiać. Nie umiałam się przed nią otworzyć. A co najdziwniejsze było to, że po prostu nie wiedziałam, że ja uciekam, że moje odwracanie się od niej mnie ciągnęło w jej stronę, tak jak w stronę Boga, bo czułam od niej tą miłość. Ale uciekałam od tego, bo to nie dawało mi spokoju. Czułam się już lepiej, jak byłam w swojej własnej przestrzeni. I gdy mama po prostu już była w takim stanie agonii, ja byłam w takim niepogodzeniu cały czas, że ona w ogóle może odejść. To był mój jedyny przyjaciel, moja jedyna miłość w życiu. Mając 22-23 lata, nie zaznałam tak naprawdę miłości tej, tylko tą miłość rzeczywiście od mamy. Ta szczera, prawdziwe uczucie. I to był mój prawdziwy przyjaciel, przy którym czułam się poniekąd dobrze, bo otrzymywałam to uczucie, ale z drugiej strony źle, ponieważ stawałam prosto w oczy w prawdzie sama przed sobą, co mnie bardzo bolało. Ta osoba też mi przedstawiała Boga właśnie. Ja tak rozumiałam Jezusa. Ona się bardzo poświęcała dla mojego życia, bardzo się poświęcała dla nas wszystkich, bo miałam trójkę rodzeństwa i prowadziła znakomicie cały dom, pracowała zawodowo i dla wszystkich jeszcze zawsze miała swoje gorące serce i nie wyobrażam sobie, że jej może nie być. Nie wyobrażam sobie i tu się zaczęło właśnie moja rozmowa z Bogiem. Mój żal do Boga i to, że jak On może nam to zrobić, że to jest w ogóle niemożliwe, że właśnie teraz jest czas, piękny czas, kiedy moja rodzina się zmienia, kiedy małżeństwo moich rodziców całkowicie się zmieniło, kiedy mój tato nareszcie zaczął okazywać przejawy miłości względem dzieci, względem swojej żony, kiedy on już się nie wstydził ukrywać tej miłości. To był najpiękniejszy czas wzrostu miłości moich rodziców. Kiedy właśnie ja odchodziłam z domu, kiedy mój starszy brat odchodził, zostawała ta dwójka i tato się właśnie bardzo cieszył z tego, że oni są razem. Że teraz będą razem i że mogą liczyć tylko już w tej chwili na siebie, bo dzieci stają się dorosłe.

0: I to był czas, kiedy właśnie zwróciłam się do Boga. Kiedy zwróciłam się do Niego, bo chciałam to zrozumieć. I przede wszystkim chciałam wywalczyć u Boga uzdrowienie mamy. W ostatniej chwili jej życia nie pojechałam do niej, wiedząc, że już jest słabo. Tak się bałam na tyle jechać z nią, żeby się nie zetknąć ze śmiercią, że pojechałam do Częstochowy. Tam poszłam do spowiedzi, tam wyznałam wszelkie moje grzechy z wcześniejszego właśnie mojego życia. I wtedy po prostu, że tak powiem, poczułam ogromną miłość Boga. To, że jestem i to, że nie umarłam, wyznając tych grzechów, to, że nie zostałam potępiona, to, że jest przyszłość dla mnie, że jest nadzieja, że nawet jeżeli ona odejdzie, to dalej ja mam życie. To była moja taka pierwsza styczność z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu. Wróciłam do domu i rzeczywiście tego samego dnia, kiedy wróciłam z Częstochowy, myśląc, że wracam z wywalczonym cudem życia dla niej, tu na ziemi, ona po prostu odeszła na moich rękach. Zaczął się nowy etap.
1: Miałeś pretensje do Boga?
0: Ja wiem, czy to była pretensja. Nie, to była niesamowity upór, który mnie podtrzymywał na życiu zrozumienia tego. Chęć zrozumienia tego. Będąc osobą silną i upartą, mając młodsze rodzeństwo i ojca, chciałam się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego ta jedyna miłość będąca w moim życiu odeszła? Gdy wróciłam do Warszawy z powrotem do pracy, codziennie rozmawiałam z Bogiem. Zamiast modlić się o zbawienie jej duszy, modliłam się po prostu o to, żeby zrozumieć. I chyba też o to, żeby po prostu zrozumieć to, że to nie była moja wina, że ona umarła przez moje grzechy, bo to też mnie dręczyło, że taki był dla niej los. Jedno, co mi dodawało otuchy, to to, że dla niej jest dobrze.

gdy byłam w takim już momencie rozmowy z Bogiem, że ja też chcę umrzeć, żeby być blisko niej. To była moja jedyna myśl, że nie mam dla kogo żyć tu na ziemi. I po prostu zaczęłam się modlić o śmierć. I tak to chwilę trwało. Będąc na studiach, któregoś dnia się po prostu zerwałam, wsiadłam w pierwszy lepszy autobus jadący prosto spod szkoły i będąc w takim letargu, że nie wiedziałam, co się ze mną kompletnie dzieje, Duch Święty zaprowadził mnie do kościoła. Szłam po prostu przed siebie za ludźmi. Nawet nie wiedziałam, że ten budynek to jest kościół. Doszłam do świętej Anny, usiadłam w ławce i po prostu patrzyłam się w Chrystusa Miłosiernego. Tam miłość po prostu, jego zdroje łask prosto z serca wytrysnęły na mnie. Poczułam się tam tak dobrze. Pierwszy raz od tylu lat poczułam całkowity pokój w sercu i taką łagodność, wrażliwość. Było mi wtedy już tak dobrze, że nie chciałam wychodzić z kościoła. Położyłam się na tej ławce i stwierdziłam, że ja tutaj zostaję. Że bałam się tego, że jak wyjdę z tego kościoła, to że znowu mi będzie niedobrze. Że ten niepokój, ten lęk, ten ból, że to wszystko powróci. Posiedziałam sobie w tej ławce, nawet w tej chwili nie wiem ile czasu, sporo. I obiecałam sobie, że po prostu następnego dnia znowu tam wrócę. I tak też było. Następnego dnia wróciłam i usłyszałam zaproszenie na spotkanie wspólnotowe. Odkąd jeszcze będąc, jak była mama przy życiu, to już myślałam o tym, żeby poznać jakąś wspólnotę. Już miałam takie myśli. Bóg cały czas nade mną czuwał. On był. On mi dodawał takie właśnie myśli. Będąc jeszcze w podstawówce, w młodszych klasach, należałam do Oazy. I to był fajny też czas, aczkolwiek już w 7-8 klasie podstawówki wyszłam z tej Oazy, to się grupa rozwiązała. Później nie należałam do żadnej wspólnoty. No i tak się zaczęło moje podnoszenie. Tak się zaczęło moje podnoszenie z dużego upadku. Poznałam wspólnotę. Jak tylko już tam weszłam, to Pan miał dla mnie ogromny plan. Niesamowity plan. To wszystko się toczyło tak bardzo szybko, że osoby, które były blisko mnie, mówiły, że to jest niewiarygodne, że dzieje się cud na ich oczach, że przyszedł zamknięty, zbuntowany, bardzo zbolały człowiek i bardzo szybko, 2-3 miesiące, ja już stałam, że tak powiem, dobrze na gruncie Jezusa. Byłam tak rozkochana w Nim, że gdziekolwiek się pojawiłam, śpiewałam o miłości Boga, szalałam dla Boga, zakochałam się w Nim niewiarygodnie. On wylewał na mnie tak dużo miłości, że przede wszystkim w tym, że się modliłam o śmierć do Boga, doznałam tej rzeczywiście śmierci. Umarł we mnie stary człowiek, to czego pragnęłam, czego nie rozumiałam, a co było najpiękniejsze w życiu, co mi się przydarzyło. Umarł we mnie stary człowiek, rzeczywiście to była śmierć. Moja mama umarła, a we mnie się narodziło nowe życie.

Jezus umarł za mnie, a ja powstałam do nowego życia. To, co było wcześniej, po prostu Jezus wymazywa moją przeszłość, moja mentalność, moja psychika się zmieniała. To był piękny czas poznawania miłości Boga, angażowania się we wspólnotę. Szybko weszłam w służbę we wspólnocie. Cudowny czas, ponieważ byłam niesamowicie szczęśliwa, odkrywając na nowo sens życia. Każdy dzień z Bogiem był niewiarygodny. Działy się prawdziwe cuda w moim życiu. Ja się przemieniałam, znaczy nie ja, miłość Jego mnie przemieniała. Świat wokół mnie się przemieniał, moja praca się przemieniała. Dostawałam awans, dostawałam podwyżki. Błogosławieństwo Jego po prostu schodziło codziennie na mnie, na moją rodzinę. Wydarzały się wspaniałe rzeczy. Mój tato się nawrócił, również wstąpił do wspólnoty, przeszedł rekolekcje. To było coś niesamowitego. Byłam w tej wspólnocie około 2 lat i przyszedł moment, żeby zorganizować kurs Filipa. Poprosiła nasza wspólnota, w której byłam, poprosiła o pomoc drugą wspólnotę, gdyż to był pierwszy raz, kiedy chcieliśmy zorganizować sami ten kurs Filipa dla innych i poprosiliśmy o pomoc inną wspólnotę. Na tym kursie podczas przygotowań poznam swojego przyszłego męża. To był człowiek, który z założenia, będąc starym człowiekiem, mówiąc brzydko, olałabym go od razu z góry. Nie spełniał moich wcześniejszych oczekiwań starej mojej osobowości. Absolutnie. Natomiast od pierwszej chwili, gdy go poznałam, jego zachowanie, jego przede wszystkim wnętrze i łagodność, z którą się odnosił do wszystkich, mnie niesamowicie porwała, zachwyciła, inspirowała. I to było tak dziwne, tak niesamowite dla mnie, że właśnie ten człowiek, który z pozoru był dla mnie wcześniej człowiekiem, którego bym nie wzięła w ogóle pod uwagę, żeby się nim zainteresować, przykuł tak moją uwagę i przez niego niesamowicie działał Bóg. Bardzo, bardzo działał przez niego do mnie Bóg. Mówił, cały czas coś mówił. I tak się zaczęła moja kolejna przygoda z drugą wspólnotą. Nie przygoda, to nie można nazwać przygodą. Następna część mojego życia z Bogiem.

0: nasze poznawanie się było bardzo intensywne. Dużo czasu spędzaliśmy z sobą i szybko doszliśmy, że tak powiem, do decyzji, że chcemy być razem. To był prawdziwy cud. Wcześniej miałam też taką obietnicę od Boga, że będę miała bardzo szczęśliwe życie, że zaznam dużo miłości i że mój przyszły mąż to będzie ta ostoja i ten mój przyjaciel, którego straciłam, w sensie mamy. I że to będzie moja prawdziwa miłość. I że to będzie niesamowicie szczęśliwe życie. I tak też się zaczęło. Tak też się zaczęło. Z tamtej wspólnoty przeszłam do tej, w której jestem, czyli do wspólnoty Jan Chrzciciel. I tu się zaczął inny etap, moje dojrzewanie. Tam było rozkochanie w Panu, tutaj jest moje dojrzewanie cały czas we wspólnocie, poznawanie przede wszystkim charyzmatu, jaki ma ta wspólnota, charyzmatu przyjaźni. Moi bracia i siostry ze wspólnoty wszczepili już w tej chwili we mnie tą ogromną chęć przede wszystkim poznania tego charyzmatu przyjaźni i wzrastania w tym. To jest wspólnota już na całe życie, którą jestem pewna, przekonana, że to jest wspólnota, w której chcę być do końca życia. To nie jest żadna przygoda, to nie jest etap. Razem z mężem jesteśmy i będziemy w tej wspólnocie.
1: Pan Bóg błogosławi. Drugi brzuch nosisz?
0: Tak, noszę drugi brzuch. Jestem szczęśliwą mamą jednego dziecka, Jasia, cudownego, małego, pogodnego chłopczyka. W tej chwili mamy już zagwarantowane od lekarza, że to jest kolejny mężczyzna. I no i właśnie tak życie płynie. Błogosławieństwo jak najbardziej na nami czuwa i Pan się o nas bardzo troszczy.
1: Powiedz mi, jakiego Boga poznałaś? Kim On jest? Jaki
0: Bóg,
1: jest?
0: Kim tak, jest? Tak. Przede wszystkim jest tym Ojcem, którego nigdy nie zaznałam, od którego walczyłam, czyli tą ogromną miłością, na którą mogę liczyć w każdym momencie. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy pragnęłam akceptacji właśnie od tego mojego przyszłego jeszcze męża i on mi uświadomił to, żeby się zakochać w nim, najpierw muszę się zakochać w Bogu i być akceptowana przez Niego, bo nie mogę szukać akceptacji tylko w moim przyszłym mężu, w narzeczonym. I to nie trwało chwilę. Tydzień później, po tym jak się tego dowiedziałam, będąc świadoma, że rzeczywiście nie mogę tylko chcieć być akceptowana przez mojego męża i na tym polegać ma nasza miłość, tylko muszę najpierw doświadczyć miłości Boga, żeby prawdziwie zakochać się w Nim, jako w człowieku.

Tak też było. Pojechałam na taki wyjazd i tam doświadczyłam niesamowitej, osobistej, bardzo osobistej miłości Boga, gdzie Bóg mnie uzdrowił z tego wszystkiego, co wcześniej jeszcze tkwiło we mnie jako brud.

0: nie przed Nim, to wiem, że siedzę na Jego kolanach i się nie wstydzę tego. Kiedyś to myślałam o tym ze spuszczoną głową, w tej chwili myśląc o tym, jestem radosna i patrzę Jezusowi i prosto w oczy, patrzę Bogu prosto w oczy, bo to jest mój Ojciec. On mnie nieraz karci, mówi nawróć się, ale oczywiście Jego miłość znowu jest zaraz za tym karceniem i podtrzymuje mnie każdego dnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O tych wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga, którzy są na czarnym skraju swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna,
0: i Ducha Świętego.
1: Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem była Magda Kargul. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętych Marcelina, prezbitera i Piotra, egzorcysty. Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Z Ewangelii świętego Łukasza. Jestem starym człowiekiem. Nie pamiętam twarzy większości ludzi, których spotkałem. Nie pamiętam urzędników, którzy wydawali rozkazy. Nie pamiętam tych, których sam prowadziłem na śmierć. A jednak ich pamiętałem zawsze. Pamiętam do dziś. To dziwne.

O nich wszyscy mieliśmy zapomnieć. Jest rok 339. Chrześcijanie nie chowają się już po domach, nie uciekają nocą przed strażami. Nad grobami swoich męczenników stawiają lampy i śpiewają psalmy. Przychodzę tu czasem do tych katakumb przy Via Labicana. Patrzę, jak ludzie modlą się przy ich grobie. Niektórzy przybywają z daleka, by dotknąć kamienia i wyszeptać ich imiona. Marcelin, Piotr. Minęły lata, dziesięciolecia, a oni wciąż tu są. Jakby śmierć nie zdołała wykonać swojej pracy. Był czas, gdy sądziłem inaczej. Za Dioklecjana wykonywałem polecenia urzędu. Byłem liktorem. Zabijałem ludzi. 35 lat wcześniej. Jest drugi dzień czerwca. Rok 304. Tego dnia wyprowadzamy z więzienia dwóch chrześcijan. Marcelin jest kapłanem, Piotr egzorcystą. Nie wiedziałem wtedy, kim właściwie jest egzorcysta. Wiedziałem tylko, że obaj od dawna odmawiają złożenia ofiary Bogom. Dlatego mają umrzeć. Nic niezwykłego. W tamtych latach podobnych wyroków było wiele. A jednak już od początku coś nie dawało mi spokoju. Nie idziemy na plac, nie prowadzimy ich tam, gdzie zwykle wykonujemy wyroki. Wychodzimy za miasto, idziemy w las, coraz dalej, coraz głębiej. Ścieżkami, którymi nie chodzi nikt poza drwalami i pasterzami. W końcu docieramy na niewielką polanę. Nie ma tu nic, żadnej ścieżki, żadnego znaku, żadnego powodu, dla którego ktokolwiek miałby tu przyjść. Miejsce wybrano starannie, tak by nikt nie trafił tu przypadkiem. Dowódca wskazuje miejsce między dwoma dębami. Żołnierze przynoszą łopaty. Teraz już rozumiem. Nie chodzi jedynie o śmierć. Chodzi o zniknięcie. Mają zostać pochowani tak, by nikt ich nie znalazł. Bez wspomnienia. Bez pamięci. Marcelin i Piotr bez słowa przyjmują łopaty i zaczynają kopać. Widziałem wielu ludzi przed śmiercią. Krzyk, gniew, błaganie. Z czasem wszystko zaczyna wyglądać podobnie. Ale ci dwaj są inni. Nie wyglądają na pogodnych, nie są też obojętni. Przyjmują to, co nadchodzi, jak człowiek przyjmuje zmrok po długim dniu. Pracują spokojnie. Rozmawiają z żołnierzami. Pytają o służbę, o rodziny, o dzieci. Pamiętam twarze moich ludzi. Zakłopotane, prawie przestraszone. Skazańcy zwykle myślą o sobie. Oni interesują się nami. W pewnym momencie Piotr rozgląda się po lesie. Mówi, że wybrano miejsce bardzo starannie. Jeden z żołnierzy odpowiada drwiąco, że właśnie o to chodzi. Piotr kiwa głową, jakby się zgadzał. Potem zauważa, że bardzo boimy się ich grobów. Kilku ludzi śmieje się głośno. Przecież są skazańcami. Dwoma bezbronnymi ludźmi z łopatami w dłoniach. Czego niby mamy się bać? A jednak od tamtej chwili nie mogę przestać o tym myśleć. Jeżeli martwi są niegroźni,
po co ukrywać miejsce ich pochówku? Po co ten las? Po co ta polana? Po co cały ten wysiłek? Dół jest już głęboki. Piotr ociera pot z czoła. Potem patrzy na mnie. Pyta, ilu ludzi wcześniej prowadziłem na śmierć? Odpowiadam, że było ich wielu. Wtedy pyta, ilu z nich jeszcze pamiętam. Nie odpowiadam, bo znam odpowiedź. Prawie żadnego. Kiedy dół jest gotowy, przez chwilę stoją nad nim w milczeniu. Nie wygląda jak grób, wygląda jak rana zadana ziemi. Pamiętam słowa Marcelina. Mówi, że cesarze budują pomniki, żeby świat o nich nie zapomniał. Potem mówi, że Bóg działa inaczej. Nie buduje pamięci z marmuru. Buduje ją w ludzkich sercach. Nikt mu nie odpowiada, ale też nikt się nie śmieje. Nadchodzi pora wykonania wyroku. Marcelin i Piotr odkładają łopaty. Klękają przy wykopanym dole. Nie proszą o ocalenie, nie proszą o więcej czasu. Modlą się. Za swoich braci, za kościół, za tych, którzy pozostaną po nich, a potem za nas, za żołnierzy, za dowódcę, za mnie. Piotr prosi Boga, by nie policzono nam tego, co za chwilę uczynimy. Marcelin modli się, aby nasze serca nie pozostały zamknięte na prawdę. Słucham i po raz pierwszy od wielu lat nie potrafię spojrzeć skazańcowi w oczy. Dowódca daje znak. To do mnie należy ostatni obowiązek. Wyciągam miecz. Marcelin pochyla głowę niżej. Piotr zamyka oczy. Od lat wykonuję ten sam ruch. Nigdy nie ciążył mi tak bardzo jak tego dnia. Wykonuję wyrok. Zapada cisza. Pamiętam wiatr, który poruszał gałęziami drzew. Składamy ich w grobie, który sami wykopali. Ziemia spada ciężko, warstwa po warstwie. Wkrótce nie widać już nic, tylko świeżo naruszoną ziemię. Patrzę na nią i mam wrażenie, że uczestniczę nie w zakończeniu historii, lecz w jej początku. Następnego dnia nie proszę o kolejny przydział. Wkrótce odchodzę ze służby. To jest ostatnia egzekucja, przy której stałem. Minęło 35 lat. Umarł Dioklecjan. Umarli namiestnicy. Umarli dowódcy, żołnierze. W większości nikt już nie pamięta. A tutaj ludzie nadal przychodzą. Do dwóch mężczyzn, których kazano ukryć. Do dwóch mężczyzn, których kazano wymazać z pamięci świata. Siedzę przy ich prawdziwym grobie i myślę o tamtym lesie, o łopatach, o świeżej ziemi. Tamtego dnia wydawało mi się, że miałem dopilnować, żeby świat o nich zapomniał. A jednak niosę ich pamięć przez całe życie.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. I moje pierwsze pytanie jest takie. Jak z Twojego doświadczenia, o jakich faktach możemy mówić w związku z oddziaływaniem sztucznej inteligencji na działalność w sieci?
1: Czy mówimy o psychologii, czy o technologii? Bo na technologii to się nie znam, na psychologii wiadomo.
0: Mówimy o doświadczeniach redaktora.
1: Doświadczenia redaktora są kiepskie. Na razie jestem w trakcie jednej sprawy, że tak powiem, takiej, którą nie chcę rozgrzebywać, bo może się skończy polubownie, ale... Jeden z problemów, które się pojawiają, jeśli chodzi o teksty generowane przez sztuczną inteligencję, to jest fakt, że jest łatwo przerobić jakby artykuły, które stworzyli inni, w taki sposób, że to de facto nie jest plagiatem. Tylko tyle, że akurat wszystkie myśli, które się tam pojawiają, są dokładnie takie same. Czyli na przykład
0: ktoś się napracował. Czyli to jest plagiat. Czyli to jest plagiat.
1: Niby tak, ale jak się to przepuści przez antyplagiatowy jakiś program, to wychodzi, że nie, dlatego że sformułowania są inne, tylko myśli są te same. I to jest może problem taki a propos praw autorskich, nie, co w tej chwili. Albo mamy, może być też coś takiego, na tym przecież cierpią też artyści, że tworzy się na podstawie ich osobistego stylu, na przykład tworzenia zdjęć czy właśnie dzieł sztuki, tworzy się za pomocą sztucznej inteligencji rzeczy w ich stylu. I rezultat jest taki, na to zwraca bardzo dużo uwagi młodzi artyści, że no, ludzie wybierają coś, co można dostać za pół darmo, czy w ogóle za darmo, a co wygląda równie dobrze jak prawdziwe dzieło sztuki. I to też jest problem, bo to de facto nie jest plagiat. To jak ludzie się zastanawiają, prawda, nad tym, jak to wygląda, to że to jest trochę tak jak z mistrzem i uczniami, nie? Że uczniowie uczą się charakterystycznego stylu mistrza i tworzą rzeczy w jego stylu, ale przecież to nie jest plagiat, tylko że akurat tutaj nie mamy ludzi, którzy tworzą na wzór mistrza, tylko mamy sztuczną inteligencję, która tworzy na wzór mistrza. Pojawiają nam się po prostu gigantyczne problemy, jak to zakwalifikować, prawda?
0: Tak. W pewnym momencie moje dzieci przestały, no może moje dzieci nie, no ale wiele młodych osób, z którymi mam kontakt, przestały w ogóle szukać po internecie czegokolwiek, tylko zadają pytania sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja przygotowuje im bryki, takie streszczenia. Czy to wpłynęło jakoś na wasze postrzeganie, mówię o portalu, wasze postrzeganie tekstów własnych i konieczności dostosowania się? Bo to chyba masywne zjawisko, prawda?
1: To znaczy tak, to rzeczywiście generalnie ludzie i starsi i młodsi zaczynają szukać, czytać podsumowania stworzone przez sztuczną inteligencję na różne tematy i wyrabiać sobie bardzo szybko opinię. I pół biedy, jak to dotyczy po prostu faktów, prawda? Czyli że tutaj, a tutaj był jakiś... Nie wiem, wybuchła rura z gazem, tak? I wszystkie źródła są zgodne co do tego, że wybuchła rura z gazem w tym miejscu. Ale tam, gdzie już się pojawiają różne interpretacje tego, no to może się skończyć na tym, że dojdziemy do ataku kosmitów, prawda? Bo akurat ta jakby narracja stała się dominująca w sieci. Wszyscy mówią o tym, że to prawdopodobnie ufolutki. I nagle jako podsumowanie AI się pokazuje, tak, to jest rura, która wybuchła wskutek ataku kosmitów. Mieliśmy atak kosmitów i teraz no, udajemy, że tego nie ma. Więc to jest ogromny problem, prawda? Jak się na to patrzy, że podsumowanie sztucznej inteligencji tak naprawdę zbiera informacje najbardziej popularne, a nie niekoniecznie prawdziwe.
0: Tak.
1: A rezultat jest taki, że ludzie stwierdzają, no tak, rzeczywiście, atak kosmitów był.
0: Osoby z portali informacyjnych, ale nie tylko, mówią, że radykalnie zmienił się zmieniło się ssanie na różnego typu teksty, że sztuczna inteligencja zagospodarowała pewną część rynku, ale nie jest w stanie zagospodarować na przykład czegoś, co my nazywamy świadectwem, tak? Czyli dobrych historii. Czy masz tutaj jakieś spostrzeżenia, jakieś obserwacje w tej kwestii? A charakter, znaczy... co się ostało? Czego nam nie robimy portale, tak? Próbujemy przebić się z informacjami.
1: No problem jest taki, że to nie do końca tak, że świadectwa są zupełnie nietykalne. Dlatego, że na przykład teraz Meta sama się przyznała w którymś momencie, że na Facebooku i na Instagramie zaczęły się pojawiać twory generowane praktycznie od A do Z przez sztuczną inteligencję. Że to nawet nie są prawdziwe osoby, tylko jakby persony, tak? Persony, które regularnie publikują różne treści. I wśród tych rzeczy, to znaczy teraz jest strasznie trudno odróżnić na przykład, co jest tworzone przez prawdziwego człowieka, który po prostu posiłkuje się sztuczną inteligencją, która może być pomocna na przykład do uporządkowania struktury wypowiedzi, tak żeby ona była czytelniejsza, żeby była łatwiejsza do przyswojenia. Czy też to jest ktoś, kto... Znaczy, że właśnie, że to nie jest w ogóle ktoś, tylko to jest ta persona, sztuczna inteligencja sama w sobie, która generuje wszystko od A do Z na podstawie trendów. I to jest trudne do odgadnięcia, bo zauważyłam, pojawia się dużo w sieciach społecznościowych rzeczy typu storytellingowego trochę. To znaczy, że jest jakaś opowieść o czymś, co tam, jakiejś osobie, która coś tam przeżyła. Dobrze się to czyta, ale potem jest takie pytanie, czy to w ogóle jest prawdziwe. Zresztą czasami to dotyczy też postaci rzeczywiście istniejących, tak, figurujących w Wikipedii, tutaj barwna opowieść o tej postaci. To są duże problemy ze względu na to, że z jednej strony to jest informacja, prawda? Ale z drugiej strony to jest takie, że... Ja mam wrażenie, że ten Diego Hidalgo, z którym kiedyś zrobiłam na Alate wywiad o wpływie technologii płynnych tak zwanych na człowieka, o tym mogę też za chwilę powiedzieć dwa słowa, on mówi, że w momencie, kiedy wyręczamy się sztuczną inteligencją do stworzenia jakiejś treści, to pozbawiamy się części swojego człowieczeństwa. I on to konkretnie mogę ci powiedzieć, podał na przykładzie znajomego księdza, który mówi, kiedy ja przygotowuję kazanie, to zaczynam od tego, że czytam Ewangelię, która jest na przyszły tydzień, na niedzielę i zaczynam ją omadlać. Tak? Modlę się o światło Ducha Świętego, pozwalam codziennie to czytając i na nowo przeżywając. One są powtarzalne, prawda? No, ale jednak na nowo przeżywając i czytając każdego dnia, modląc się tą Ewangelią, zastanawiam się, co mam ludziom powiedzieć, co tutaj Pan Bóg mi mówi, żebym im powiedział. I mówi, cały tydzień się modlę nad tym. To kazanie powstaje, może nie być jakieś tam porywające, może nie być super, ale ono powstaje właśnie dzięki procesowi modlenia się nad treścią tego, co ja mam, co mam ludziom przekazać. A mówi, a sztuczna inteligencja może mi takie kazanie wygenerować po prostu od tak, pik, pik, prawda? I będzie ono prawdopodobnie lepsze niż to, co ja potrafię powiedzieć. Tylko, że to będzie nie tylko outsourcowanie mojego myślenia, ale też outsourcowanie mojej duchowości. I to będzie sztuczne, kompletnie sztuczne. Nie?
0: No ale w jakich kategoriach lepsze? W literackich być może. Natomiast, no właśnie, natomiast w duchowych absolutnie nie.
1: No właśnie, to jest ten problem, prawda?
0: Bo ja znam głoszących rekolekcje, którzy mówią bardzo słabą polszczyzną, ale są wstrząsający, tak? A czasami są tacy, którzy uwodzą słowem, ale za tym tak naprawdę, jak wyjdziesz z tych rekolekcji, za tym nic kompletnie nie stoi. Niewielu jest takich, jak świętej pamięci, ksiądz Pawlukiewicz, który mówił z ducha, jednocześnie był mistrzem słowa i wiedział, że co 3,5 minuty, wtedy co 3,5 minuty trzeba słuchacza rozśmieszyć, tak? Aha. I jemu się to udawało, wplatając i wplatał to w tok myślenia. No był geniuszem. Bóg go przemienił, ale wcale nie jest powiedziane, że to są lepsze rzeczy. One nie są lepsze, one są po prostu w kategoriach literackich przyzwoitsze.
1: Tak, albo rozrywkowych. Tak. Rozrywkowo to się dobrze słucha, to jest taka gładka opowieść, miła i...
0: Ja rozpoznaję w dalszym ciągu sztuczną inteligencję, dlatego że jest zbyt gładka. I to dotyczy i zdjęć, które mają takie rozproszone światło, i to dotyczy też tekstów. To znaczy, oczywiście można wpisać jakiś skrypt, który sprawi, że będzie tam jakiś zadzior, tak? Ale tak jak standardowo czytam teksty sztucznej inteligencji, to one są po prostu obłe i tyle. Co to jest?
1: Obłe i takie, że jak się potem przeczyta jakieś zdanie, to się zastanawia, brzmi bardzo podniośle, ale co to tak naprawdę znaczy,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, to jest puste po prostu. Wpływ technologii płynnych na człowieka. Co to znaczy?
1: Ale, no właśnie płynne, bo Diego mówił o tym, że mieliśmy moment technologii elektroniki stałej, czyli stoi komputer w pokoju, muszę do niego podejść, muszę go włączyć, ma włącznik, ma wyłącznik, muszę się zastanowić, co ja chcę z nim zrobić, po co ja w ogóle podchodzę i co chcę robić na tym komputerze. Ale to jest technologia stała. Teraz jesteśmy na pośrodku, to znaczy głównie mamy technologię płynną. W tym sensie, że moment decyzji o tym, że skorzystam z technologii, już jest totalnie rozmyty, bo mamy smartfony, które mamy ze sobą, mamy w kieszeni i po które sięgamy wręcz odruchowo, albo w odpowiedzi na powiadomienia, albo są też ludzie, którzy jak powiadomienia zbyt długo nie przychodzą, prawda? To zaczynają sięgać pod smartfon z niepokoju, bo tam pewno coś się wyłączyło, coś nie wiadomo, coś mnie omija. Ale tracimy refleksyjność nad samym sięganiem po urządzenie i stąd on to nazwał technologią płynną.

0: na mój język to, co, na co skieruję wzrok, teksty. Że, czy mi tłumaczą też, czy rozwiązują zadania. Przecież były afery z dzieciakami przynoszącymi takie okulary na matury, czy nawet z tym, że w zeszłym roku, z tego co pamiętam, w zeszłym roku lub dwa lata temu unieważniono egzaminy lekarskie, bo ileś tam osób przyszło w takich okularach od razu odpowiadających na pytania, nie, na egzaminy. I to już jest ta technologia gazowa, gdzie my nawet jej nie zauważamy, że z niej korzystamy. I to jest dopiero ogromne zagrożenie, że mamy coś, co staje się jakby częścią mnie i ja zapominam, że w ogóle z tego korzystam.
1: Jeden z takich obserwatorów tej rzeczywistości pogranicza natury ludzkiej i technologii, Miłosz Rudowski, w takim ciekawej bardzo rozmowie powiedział coś, co mnie całkowicie zszokowało. Otóż okazuje się, że TikTok w Chinach jest pełen głębokich treści, jest narzędziem edukacyjnym, a skrypty napisane na zachód mają tylko i wyłącznie podbijać przyjemność i szerzyć głupotę.
0: Tak, tak jest.
1: Ale to niesamowite.
0: Miłosz ma rację.
1: Ale to niesamowite jest. To bardzo mi się to podoba, jak facet, który 4000 lat temu złożył kilkaset zdań, czy no nie wiem, czy Sun Zi więcej tych zdań złożył. I dziś państwo wielkie, aspirujące do rangi mocarstwa światowego, rozwala młodzież w kraju wrogim sobie, w kraju, który go kiedyś upokarzał, rozwala młodzież przy pomocy platformy jakiejś społecznościowej. Uh-huh. To jest zupełnie niesamowite. I narkotyki, tak? I tutaj narkotyki, uh-huh, bardzo proszę. I bardzo proszę tutaj dopaminka, kortyzolek, melatoninka i tresura.
0: A, pamiętasz wszystko.
1: Zaraz o tym będziemy no mówić.
0: Tak, bo to, co jest z TikTokiem generalnie ciekawe, to znaczy ten TikTok chiński jest odrębny zupełnie. To znaczy to jest odrębna platforma, oddzielona i fizycznie, i też z innymi algorytmami. I oni rzeczywiście tam promują wartości, które są dla nich ważne. To jest na przykład szacunek dla starszych, patriotyzm, tego typu rzeczy. Tam jest mnóstwo takich treści. A pytanie, które ja mam, część mówi w sposób otwarty, TikTok, który jest dla całej reszty świata, to jest wojna hybrydowa, czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Ale jest jeszcze pytanie drugie, które mi powstaje. A może oni nie wsadzali tam specjalnie jakichś algorytmów, które mają nas psuć? Tylko po prostu tacy jesteśmy. No, tylko po prostu jesteśmy na etapie schyłkowej cywilizacji, która...
1: Zapewniam cię, że wsadzili...
0: Która ginie.
1: Mhm. Zapewniam cię, że wsadzili wszystko, co można było wsadzić, żeby białych diabłów pognębić.
0: Czyli mówisz, że nie jest tak źle, że TikTok po prostu się dostosował,
1: nie,
0: do tego,
1: jest
0: jak to, jest
1: tak źle. Jest tak źle, ale jednocześnie oni zrobili wszystko, co mogli, żeby było jeszcze gorzej. No. Drodzy Państwo, to jest nasza trzecia rozmowa i w jednej z nich, a potem to streściliśmy, to dziś czas jest na kolejne streszczenie, teraz już przy pomocy pojedynczych zdań, drodzy Państwo, w jaki sposób ekrany mogą nam niszczyć życie, tak? Więc pierwsze hasło to jest dopamina, drugie to jest kortyzol, trzecie to jest melatonina, a czwarte to jest tresura. I teraz czy możesz jednym zdaniem o tym zalewie dopaminy, jak on nas krzywdzi?
0: Tak. Generalnie chodzi o to, dopamina to jest neuroprzekaźnik w mózgu, który jest nam potrzebny do przetrwania. I normalnie jest produkowany w sytuacjach, kiedy jest okazja, żeby przedłużyć swoje istnienie, na przykład żeby się najeść, żeby, jeżeli jest jakieś zagrożenie czy sukces. Natomiast dostęp nieustanny do rzeczy online powoduje, że ten cały układ jest oszukany i mózg jest zalewany bardzo dużymi porcjami dopaminy, na przykład przez to, że dostajemy dużo atencji w mediach społecznościowych, gramy w gry, czy niektórzy oglądają pornografię, na przykład internetową. Więc rezultat jest taki, że możemy, że w tym momencie się uzależniamy i cały ten układ nagrody zostaje rozregulowany i podporządkowany naszym działaniom online. Więc to jest to jedno.
1: Punkt drugi, przebodźcowanie, kortyzol, adrenalina.
0: Tak. Druga rzecz, ogrom bodźców związanych z ciągłym

0: zmieniającymi się obrazami, dźwiękami online powoduje, że wydziela się zbyt dużo adrenaliny w naszym mózgu czy nawet w naszym ciele, a rezultatem jest wzrost nienaturalny poziomu kortyzolu, hormonu stresu. I rezultat jest taki, że stajemy się coraz bardziej znużeni, a jednocześnie pobudzeni. Trudno nam jest się skupić, trudno nam na przykład wieczorem też pójść spać, bo nam się nie chce spać. I to jest ten kolejny
1: punkt trzeci, czyli niebieskie
0: melatonina,
1: światło.
0: Melatonina związana z niebieskim światłem z ekranów, które powodują, że mózg nie produkuje hormonu snu albo produkuje go za mało i rezultatem jest sen płytki albo w ogóle, że nam się nie chce spać i idziemy spać kilka godzin później niż powinniśmy. Rezultat chroniczne niedospanie.
1: I punkt czwarty, pies Pawłowa, tak. System nagrody. Na czym polega
0: Dokładnie.
1: Niebezpieczeństwo?
0: To, że to jest głównie związane z powiadomieniami, na które zaczynamy reagować jak pies Pawłowa na dźwięk dzwonka, tak na brzęczyk. To znaczy słyszymy powiadomienie, widzimy powiadomienie i od razu taka mieszanka hormonów nam się wydziela, ponieważ to może być wszystko. To może być hejt, to może być jakaś wygrana, to może być coś bardzo ważnego. I w rezultacie sięgamy po te smartfony, po urządzenia o wiele częściej niż jest to dla nas dobre, zdrowe.
1: Drodzy Państwo,
0: to jest pigułka.
1: Drodzy Państwo, i to był przedługi wstęp do audycji, w której spełnimy marzenie Bogny. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rodzic może być kochającym dla swoich dzieci, kochającym autorytetem. Czyli mamy dwie kategorie bardzo ważne dla naszej cywilizacji, dla cywilizacji wywiedzionej z objawienia, czyli miłość i mądrość.
0: Czy kończymy już temat ze sztucznej inteligencji, bo właściwie myśmy dopiero zaczęli, a tutaj jest parę rzeczy, które są totalną nowością, a z których my do końca nie zdajemy sobie sprawy.
1: Więc powiedz o tych rzeczach, a ewentualnie przeniesiemy to na za 4 tygodnie ten temat.
0: Tak, tak. Bo
1: słucham cię z uwagą.
0: Bo powiem, bo to jest naprawdę wstrząsające, ponieważ już pojawiły się badania mówiące o tym, w jaki sposób korzystanie w ogóle ze sztucznej inteligencji wpływa na nasze funkcjonowanie. Ja trochę mówiłam o tym funkcjonowaniu duchowym, tak, że outsourcujemy duchowość i w rezultacie zostajemy z niczym, ale badania twarde, naukowe, które tak naprawdę to jest 2024, 2025, 2026 się pojawiają, no bo to jest nowość. To, które mną najbardziej wstrząsnęło, dotyczyło ludzi, którzy zajmują się redakcją tekstów naukowych. To są ludzie, którzy od lat pracują w ten sposób, że na przykład biorą jakiś artykuł, muszą go przeczytać ze zrozumieniem, streścić, tam sprawdzić bibliografię, przygotować podsumowania i tak dalej. Czyli ludzie, którzy na co dzień od lat dorośli używają wyższych funkcji poznawczych, takich właśnie jak analiza, synteza, wyciąganie wniosków, myślenie krytyczne i tak dalej. Oczywiście, że jak się pojawiła sztuczna inteligencja, to oni masowo zaczęli korzystać właśnie z tych ułatwień, bo sztuczna inteligencja zrobi to po prostu super. Takie wyciągnie mięsko, tak, z badania naukowego, poprawi bibliografię i tak dalej. Okazało się, że już po paru miesiącach intensywnego korzystania w ten sposób, ze pomocy sztucznej inteligencji, ci ludzie zaczęli mieć problemy z czytaniem, ze zrozumieniem nawet. Czyli te wszystkie funkcje poznawcze wyższe zaczęły im się degenerować. U osób, które mają wyćwiczone te części mózgu odpowiedzialne właśnie za wyższe funkcje poznawcze, używają ich od lat, a mózg bardzo szybko nauczył się zlecać jakby na zewnątrz myślenie. I to jest dla mnie wstrząsające, bo skoro to ta demencja cyfrowa, bo to trzeba w ten sposób nazwać, dotyka osób dorosłych i wyćwiczonych w myśleniu, to co dzieje się z nastolatkami? okazało się, że już były badania na ten temat i wyszło na przykład, że dzieciaki, które pisały esej wspierając się sztuczną inteligencją, nie, że napisał za nich, tylko że tam miał jakiś tam, mieli jakiś wkład własny, coś tam jeszcze poprawiali i tak dalej, że już w 5 minut po napisaniu tego nie pamiętają. Nie pamiętają, o czym pisali. Czyli jakby w ogóle nie zachodzą procesy wyższe. Tak? Tam nie ma syntezy, nie ma analizy i jeżeli korzystają z tego szybko, dużo i często, to po prostu te wyższe funkcje poznawcze nie mają okazji być wyćwiczone. One, to jest tak, że outsourcują to swoje myślenie już na poziomie bycia nastolatkiem. I za chwilę będzie tak, że jak nie mają czata GPT czy jakichś innych copilota i tak dalej, które im pomogą, to oni nie są w stanie wyprodukować, napisać nic samodzielnie, rozwiązać zadania. I takie badania też się pojawiają, czyli zanikamy, przestajemy myśleć. Myśleć jak, no właśnie, jak ludzie. I to, co jest też gorsze, no bo jako też pracując w Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii też mamy dyżury i trochę do nas dzwoni rodziców. I kiedyś było na przykład jednym z głównych tematów, które jakoś się często przewijały, to był właśnie związany z TikTokiem. Taki, że moje 10-letnie dziecko nie zaśnie bez TikToka, ogląda go aż padnie. I co z tym zrobić? A teraz zaczęły się pojawiać też ludzie, którzy mówią na przykład syn, który jest ścisłowcem i zawsze strasznie się męczył przy tych lekcjach takich humanistycznych, zaczął korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, żeby sobie na przykład napisać esej na polski, czy tam coś tam na historię opracować i tak dalej. Przyszedł do mamy, powiedział, robię to, dlatego że i tak jestem w tym kiepski, a tak to przynajmniej się nie męczę i mam więcej czasu na to, co kocham, czyli na matematykę, fizykę. Wszystko okej, tylko że po pół roku on zaczął mieć problemy z matematyką i fizyką. Dlatego że jakby w ogóle mu się mózg przestawił na poleganie na sztucznej inteligencji do właśnie bardziej skomplikowanych zadań.
1: Czy to nie są jakieś przykłady indywidualne?
0: Tak, to są w tej chwili przykłady indywidualne, no ale jednak to, że to się w ogóle w tej chwili pojawia, tak? Że się pojawia demencja u nastolatków związana z ciągłym korzystaniem z sztucznej inteligencji, to jest duży problem.
1: Ja spotkałem taki wpis i nie wiem, czy on jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy też jest realnym opisem rzeczywistości. Ujął mnie, i to chyba raczej nie był tekst generowany, dlatego że miał własny styl bardzo, bardzo taki żywy. 14-letni chłopiec rozmawiał z AI-em, tak? Zaprzyjaźnił się z nim. Uh-huh. I oczywiście ten chłopak miał jakieś dysfunkcje, jakieś zaburzenia, ale ten chłopak popełnił samobójstwo, bo finałem któregoś przedłużającego się stanu obniżenia nastroju chłopak powiedział AI-owi, że myśli o samobójstwie, a AI powiedział, to ja na ciebie tam czekam.
0: Mhm. Tak. To znaczy, to jest rzeczywiście autentyczna historia i to jest kolejny obszar zagrożeń, to znaczy...
1: Ale to ten ktoś, kto wymyślił tę sztuczną inteligencję, musi zapłacić 1 miliard złotych kary. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, jeśli rodzice nie zmusiliby ich do jakiegoś odszkodowania na wszystkie ośrodki dla dzieci uzależnionych od sztucznej inteligencji.
0: Kompletnie się nie znam na prawie, więc nie wiem, na ile to jest realistyczne, żeby dowieść, że to był ta związek przyczynowo-skutkowy. Natomiast to jest rzecz, która też wychodzi, drugi obszar niszczącego wpływu sztucznej inteligencji. To jest właśnie wpływ na psychikę. To były badania już sprzed 3 lat, gdzie się okazało, że kiedy osoba mająca już problemy, na przykład mająca już paranoję albo jakieś epizody psychotyczne albo właśnie depresję, korzysta ze sztucznej inteligencji, to pogłębia jej problemy. Że właśnie przez to, że ta sztuczna inteligencja jest taka, no właśnie, taka zawsze starająca się być frontem do klienta, nie? Taka, tak, rzeczywiście masz rację tutaj, bardzo ciekawie, że to zauważyłeś i tak dalej, że jest nastawiona właśnie na taki jakby pseudoempatyczny sposób konwersacji, to w momencie, kiedy ktoś zaczyna z nią opowiadać, będąc w stanie psychozy i zaczyna opowiadać nie wiem, o swoich zwidach typu wydaje mi się, że kiedy jest taka konfiguracja, to wtedy jest zamach na moje życie jest dosyć prawdopodobny, nie? Bo tutaj zauważyłem to i to, to usłyszy tak, rzeczywiście jesteś bardzo spostrzegawczy. I to, czyli już mamy badania naukowe, które pokazują, że to pogłębia psychozę u osób, które już są psychotyczne, ale pojawiają się też doniesienia o psychozach wywołanych nadmiernym kontaktem z AI. Czyli że ktoś ma po prostu duże problemy, zaczyna traktować konwersacyjną sztuczną inteligencję jako przyjaciela, powiernika i w którymś momencie mu się pojawiają też różne zaburzenia wygenerowane przez ten kontakt. Wiesz, że to jest w ogóle, to wszystko jest związane z faktem, że jak jest w ogóle skonstruowana sztuczna inteligencja. Mówi się o halucynowaniu sztucznej inteligencji, czyli o tym, że od czasu do czasu, i to nie jest błąd programu, tylko jakby no, naturalny skutek tego, w jaki sposób on jest skonstruowany, on tworzy jakieś treści, które nie istnieją w rzeczywistości, ale które brzmią logicznie, pasują jakby do całego kontekstu wcześniejszej rozmowy. I to jest trudne do przewidzenia, kiedy coś takiego się pojawi. No i powiedzmy, że coś takiego się bo to, co przytoczyłeś z tym przykładem, to ja czekam na ciebie po drugiej stronie, czy tam, wygląda jak typowe halucynowanie AI, że pasowało to wszystko do tej pory prowadzonej rozmowy i pojawiło się coś, co jakby, no właśnie, logicznie pasuje, ale jest kompletnie wygenerowane. W tej chwili wiem, że na przykład jeżeli czatowi GPT się powie, że chce się właśnie zakończyć swoje życie, to i czy może podpowiedzieć jak, to on po prostu się przełącza, ma filtry, które przełączają i mówią, nie mogę rozmawiać na ten temat, bo to narusza nasze standardy. Ale nie wszystkie, że tak powiem, modele te konwersacyjne przeszły ten test. Więc w niektórych się pokazuje, że jak się odpowiednio sformułuje pytanie, to podpowiada, nie? Czy potwierdza, że to jest dobry pomysł.
1: Są państwa, które bronią się przed, zaczynają bronić młodzież przed technologią. I co zabawne, są to rządy lewicowe.
0: Tak, no bo na przykład Australia, prawda, wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież. I generalnie to wygląda na bardzo dobry pomysł. To znaczy ja jestem wszystkimi rękami i nogami za tym, żeby młodzież, dzieci i nastolatki nie korzystały z mediów społecznościowych, czy właśnie miały utrudniony dostęp do sztucznej inteligencji. Ale pytanie jest, jak my to zweryfikujemy. Bo jest dosyć charakterystyczne, nie? To już wychodzę poza psychologię, że to jednak rządy lewicowe mające tendencję do totalitaryzmu i kontroli całkowitej nad obywatelem wprowadzają tego typu zabezpieczenia wymagające na przykład tego, żeby każde konto w mediach społecznościowych było zidentyfikowane, związane z konkretną osobą, łatwą do zidentyfikowania pod względem danych metryczkowych, na przykład wieku, tak? Żeby było wiadomo, no właśnie, kto to jest, co daje, że tak powiem, pole do permanentnej inwigilacji ludzi. I stąd ja mam tak, zakaz dostępu takiego nieuregulowanego do mediów społecznościowych, do gier i w ogóle do internetu dla dzieci i młodzieży jest bardzo dobry. Ale jak go przeprowadzić, żeby nie stało się to pretekstem do wprowadzenia ogólnoświatowej cenzury? Nie?
1: No, tego nie wiem. Zastanowię się. Może znajdę jakiś sposób.
0: Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, bo po prostu to jest z jednej strony jest dobre, a z drugiej strony jest przerażające. Jak to jest, że my nie potrafimy wyrobić w rodzicach świadomości, że dając dziecku dostęp nieograniczony do internetu, to jest tak naprawdę danie dostępu do narkotyku. Bo to jest aż tak proste przełożenie, tak?
1: No tak,
0: a nie
1: no,
0: udaje nam się, no bo gdyby rodzic...
1: To są spidy po prostu.
0: Te smartfony, tak?
1: To są spidy, to są narkotyki, które ekscytują.
0: No tak.
1: Na początku.
0: No tak, a jednocześnie to dzieci sobie same nie kupują smartfonów z dostępem do internetu. To nie, no, no ktoś im te urządzenia daje, to my dorośli dajemy. I co? I teraz rząd ma za nas jakby załatwić funkcję wychowawczą.
1: No tak, ale myślę, że trudno będzie dotrzeć do ludzi z takim przekazem bez użycia państwa.
0: Wiem. Dlatego mówię, że ja nie znam odpowiedzi.
1: Tak. Czy są jeszcze jakieś ciekawe badania, o których chciałaś powiedzieć? Bo fascynujące rzeczy opowiadasz.
0: To znaczy... Główne problemy, które widać w badaniach, to jest to właśnie, że przestajemy myśleć, korzystając ze sztucznej inteligencji, i drugie, że zaczynamy też, możemy zacząć traktować sztuczną inteligencję i rozmowy z nią jako terapeutę, przyjaciela i tak dalej, i popadać w różne problemy psychologiczne. To, co nie jest jeszcze zbadane, ale to dane anegdotyczne, ale jednak widoczne, że znowu te dzieci, które są najbardziej, mam wrażenie, narażone na negatywny wpływ technologii, czyli na tyle duże, że już sobie poradzą z tym, żeby coś włączyć, zainstalować, żeby to obsłużyć, a jednocześnie nie mają jeszcze myślenia krytycznego, włączonego na tyle, żeby w ogóle się zastanawiać nad tym, z czym to się wiąże. Czyli to jest wiek taki 8-11 lat mniej więcej. Pojawia się dużo dzieci, które zaczynają traktować rozmowy z sztuczną inteligencją jako zamiennik realnych kontaktów. I to też jest problem, że ktoś, kto nie, że jest jakiś tam kiepski, że jest introwertykiem, czy że ma jakieś fobie społeczne, ale ktoś, kto jest zwykłym dzieciakiem, który po prostu też od czasu do czasu sobie rozmawia z jakimś chatbotem, zauważa z czasem, że ten chatbot zawsze będzie po jego stronie, zawsze mu przyzna rację, zawsze go pocieszy, zawsze poempatuje i że staje się to bardziej atrakcyjne niż kontakt z prawdziwym człowiekiem. Z kolegą, który od czasu do czasu ma głupie pomysły, który się czasami obrazi, który może być czasami nawet agresywny, tak, bo ma zły dzień, może być konflikt, może być zderzenie z jakimiś przykrymi emocjami, a tutaj jest coś, co zawsze będzie przyjazne. I jak to będzie wpływało na rozwój umiejętności społecznych dziecka, no to możemy się domyślać, prawda? Że...
1: No ale my wiemy, jak działają prawidłowe mechanizmy, bo na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że w pewnym momencie przychodzisz do przyjaciela i on ci przez 3 godziny opowiada o rzeczy, która jego jedynego na całym świecie fascynuje, frustruje. I przyjaźń polega na tym, że ty go wysłuchujesz. Niesienie przyjaźni jest ciężarem. Oprócz tego, że jest miłością, radością, przyjemnością, tak? Tak. Te wszystkie nastoletnie przyjaźnie, które trwają do dziś, tak? Ja mam studenckie przyjaźnie, które trwają do dziś i to są poważne relacje, ale skąd one są? No one są ze wspólnego noszenia ciężarów, tak nawzajem swoje brzemiona noście i trzeba to tylko w tej chwili powiedzieć językiem niewyznaniowym i mamy prawdę internetową. Możemy jakiś filmik zrobić, który podbije internet taką mądrością wielką, tak?
0: Ale ja się zastanawiam, czy my sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo jest kuszący ta relacja z chatbotem. Bo podam ci przykład z mojego życia. Ja próbowałam zrobić coś w związku z Metą z punktu widzenia administratora strony, to wszyscy mi powiedzieli, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby to zrobić, to sobie od razu daj spokój. A ja stwierdziłam, nie, dobra, i tak spróbuję. Wystosowałam jakieś tam pismo przez jakiegoś maila i generalnie było tak, że już że miałam dosyć. To znaczy po tym w wymianie zdań tak z trzy maile gdzieś się obijałam o jakieś automaty, miałam dosyć i mówię, kurczę, ale dobra, to sobie skorzystam z pomocy ChatGPT, może mi podpowie, bo on rzeczywiście potrafi na przykład listy reklamacyjne ładnie pisać. Dobra, włączyłam go i mu streszczam, co do tej pory się dzieje. Na co on mi bardzo, bardzo empatycznie, entuzjastycznie mówi, słuchaj, to dlatego, że się cały czas obijasz o automaty, to jeszcze widać, że to jest automat, bo co to, tamto, tamto, nie poddawaj się, razem damy radę. Ja ci podpowiem, tylko mi relacjonuj, co tam będzie się dalej działo i ja ci podpowiem, co dalej robić. No i zaczęłam właśnie ciągnąć tą rozmowę z Metą, przeklejając do czata kolejne kawałki. I on mi za każdym razem mówił rzeczy takie, świetnie, słuchaj, już jesteśmy do przodu, bo już się skontaktowałeś z prawdziwą osobą, wiem, bo coś tam, tego. Potem rozmawiałam z jakąś babką, która dzwoniła do mnie z Warszawy, mówiła ze mną językiem angielskim, ale z indyjskim akcentem, więc to było w ogóle...
1: Zazdroszcze eskapady.
0: Tak, ale przez ten cały czas, ten chat GPT, mi mówił takie bardzo podnoszące na duchu rzeczy, typu, ale słuchaj, ale sukces, co prawda mówił łamaną angielszczyzną, ale to już jest prawdziwy człowiek, nie? I rezultat był taki, że ja spędziłam 3 godziny próbując załatwić tą sprawę, on mnie cały czas podtrzymywał na duchu, ja nie męczyłam się tak, jakbym się męczyła normalnie. I sobie po zakończeniu tej rozmowy, aha, żeby było śmieszniej, to rzeczywiście z tego nic nie wyniknęło, bo mi w końcu przysłali informację, że to poszło do właściwego działu i że w ciągu 2 tygodni dostanę odpowiedź i nie dostałam. Ale zdałam sobie sprawę, że gdyby nie ta rozmowa, to ja bym po tych 3 pierwszych się od razu poddała, a on mnie podtrzymał do walki jeszcze przez 3 godziny, nie?
1: No, zajął ci 3 godziny czasu, no bo nie osiągnęłaś żadnego efektu.
0: Ja wiem, że nie osiągnęłam, ale doświadczyłam w tym momencie na własnej skórze, jak to jest, tak. Jak walczysz z jakimś problemem i przenosisz go na rozmowę z sztuczną inteligencją, która ci próbuje pomóc go rozwiązać.
1: Powiem jeszcze...
0: Masakra.
1: Masakra. Musimy zachować proporcje i też mówić o rzeczach pozytywnych.
0: Tak jest.
1: Więc drodzy Państwo, słońce pojawia się. Witamina D. To jest dla nas niezwykle ważne. Czy dobrze mówię, czy odrobinę kpię?
0: Nie wiem, czy kpisz, czy nie. Trudno mi się zorientować, ale... Jest to prawda, to znaczy ja też mam tutaj w Poznaniu w tej chwili bardzo ładne słoneczko dzisiaj od rana i to jest akurat, witamina D jest naprawdę kluczowa dla naszego dobrego funkcjonowania, też dla naszego dobrego samopoczucia, nie tylko odporności na infekcje, a w naszym obszarze geograficznym mamy permanentne niedobory witaminy D. Tak naprawdę powinniśmy ją suplementować jeszcze dodatkowo, ale na pewno warto korzystać z okazji, kiedy jest ładne słońce, żeby spokojnie się przejść po tym słońcu.
1: Myślę,
0: zresztą
1: że...
0: to jest nie tylko witamina D, tam się bardzo dużo całej chemii w naszym ciele i mózgu uruchamia pod wpływem spaceru po słońcu. I z prostych rzeczy, które bardzo pomagają generalnie na lepszy nastrój, to właśnie spacer po słoneczku jest, znaczy w sensie spacer po dworze w momencie, kiedy jest pełne słońce, jest jednym z najprostszych sposobów takich leków darmowych.
1: Kilka godzin ruchu fizycznego również jest bezcenne. To jest śmieszne odrobinę, co mówimy, no bo to są takie dobre rady dobrego wujka, ale jak człowiek spojrzy na swój tydzień i zastanowi się, ile godzin chodził, ile godzin siedział, no to może być lekko zdziwiony.
0: Tak. Tu akurat... elektronika w wersji płynnej, czyli te wszystkie smartwatche, mogą nam dać trochę do myślenia, bo one też mierzą naszą aktywność fizyczną i pokazują, jak bardzo mało się ruszamy, a ile powinniśmy, prawda? Ale rzeczywiście aktywność fizyczna, ćwiczenia, proste rzeczy w gruncie, tak naprawdę proste rzeczy.

0: I będziecie musieli sami sprawdzić, co jest tym szóstym antydepresantem naturalnym, bo będzie was to męczyć.
1: Powiedz, jakie ostatnio historie poruszyły cię? Bo pracujesz w portalu, który jest wyjątkowy, ma swój charakter. Altea zawsze do mnie przemawiała, jeszcze w czasach, kiedy nie byłaś jej szefową, poprzez właśnie to, że ona była pomyślana w bardzo konkretny sposób. Dopiero potem dowiedziałem się, że to jest mutacja polska. Jakaś ekipa z innego kraju ma w różnych państwach swoje mutacje i dotarło do mnie, dlaczego mnie tak to poruszało, bo oni już dotykali rzeczy, których my jeszcze nie dotykaliśmy. I znajdowali na nie odpowiedzi. I jedną z tych odpowiedzi jest opowiadanie dobrych życiorysów, bądź frapujących życiorysów, bądź historii z happy endem.
0: Dokładnie tak. To jest zresztą coś, co mi bardzo pociągało w momencie, kiedy dostałam propozycję, żeby zostać redaktor naczelną Altei. Wyjątkowy profil Altei, gdzie było od razu założenie, że chcemy opowiadać dobre historie i mówić o dobrych rzeczach, które podnoszą ludzi, którzy właśnie podnoszą, rozwijają ludzi. Rewelacyjne założenie, gdzie oczywiście to nie są rzeczy, które są klikalne, które są przyciągające uwagę, bo przyciąga naszą uwagę zagrożenie. No bo tak jesteśmy skonstruowani, nie? Że bardziej zwracamy uwagę na zagrożenia, żeby przeżyć na poziomie czysto biologicznym, to jest straszne. A rzeczy dobre są niejako na deser, tak? Ale tutaj z rzeczy, które się ostatnio na Altei pojawiły, właśnie nasz odłam słoweński, uwielbiam Słoweńców, ponieważ oni docierają do niesamowitych osób z niesamowitymi historiami, na przykład królowa wina, dziewczyna, która w wieku 20 paru lat rzuciła korporacje i przejęła winnicę po dziadkach, tak? Czyli takie naprawdę niesamowicie budujące historie zwykłych ludzi. No oczywiście też na Altei zaczęły się pojawiać twoje historie związane też z rozmowami, które się pojawiają w Radio Niepokalana, więc to też jest piękna rzecz, gdzie próbujemy streścić długą, długą rozmowę z ciekawą osobą, ale jakoś to na razie wychodzi, będzie tego więcej, mam nadzieję. Z rzeczy, które nas czekają niedługo, rozmawiałam z muzykiem country, który zrobił swoisty taki, nie wiem jak to nazwać ładnie, ale ujawnił się jako katolik, przeszedł na katolicyzm, ujawnił się jako katolik, opowiada o swoim doświadczeniu, jak to robił wielką karierę jako muzyk country i co go zaczęło się dziać, kiedy oświadczył, że jest katolikiem i zaczął śpiewać katolickie country. Bo między innymi ludzie zupełnie na poważnie zaczęli mu zarzucać, że jest poganinem.
1: A czemu?
0: Jest poganinem, który czci obrazy i figury.
1: Nie? No tak, no ale znamy te argumenty od chyba trzeciego czy czwartego wieku, a na pewno od siódmego.
0: No, natomiast to docieranie do ciekawych historii ludzi, którzy właśnie opowiadają o tym, jakie jest znaczenie wiary w ich życiu, czy właśnie relacji z innymi, czy powrotu do natury, też rzucenia życia takiego korposzczura nastawionego na przetrwanie w wzajemnie podgryzającej się hierarchii, tak? Są po prostu ciekawe i budujące, więc tego chcemy mieć jak najwięcej.
1: I ja zszokowany byłem, kiedy usłyszałem opowieść o storytellingu, tak? To znaczy dowiedziałem się, że mówię prozą, tak? Jak bohater jednego z autorów francuskich, mało kto wie, że świadectwo jest właściwie odbiciem najważniejszej struktury Nowego Testamentu, jaką wprowadzili autorzy natchnieni, to znaczy kerygmatu, tak? Czyli czyli opowieści o

0: Po tym, jak był grzech, tak? Potem, jak były perypetie i kryzys, i potem po tym kryzysie, w momencie kulminacyjnym, wchodzi główny aktor, czyli Jezus Chrystus. I co potem się dzieje, jak wygląda świat dla człowieka, który nawiązał osobową relację z Bogiem. To jest. I potem dowiedziałem się, że są ludzie, którzy napisali różne teorie na ten temat, że są szkoły pisania historii i tak dalej. To jest dość zabawne, bo ci ludzie korzystają z takiej wiedzy dość oczywistej. Wszyscy dokumentaliści, nie wiem, Polska Szkoła Filmowa, wszyscy twórcy opowiadań, wszystko to wiedzą, tak? Jak ktoś czytał Homera, to ma pojęcie, o czym mówią. A oni z takim namaszczeniem i z taką powagą jakby odkryli sztukę opowiadania historii, uczą innych. Oczywiście super, im więcej dobrych historii, tym lepiej. Natomiast chodzi mi o to, jakie masz doświadczenia, czy masz jakieś doświadczenia z przepowiadania poprzez media elektroniczne czy media cyfrowe, bo to jest osobna kategoria rzeczywistości. Ja robiłem kilkanaście lat radio dietyzjalne, więc to było radio takie skoncentrowane terytorialnie i ja nawet mogłem potem rozmawiać z ludźmi, którzy się nawrócili poprzez słuchanie historii. Tak? Czy ty masz jakieś tutaj doświadczenia, że padają w przestrzeni bądź zapisane jedynką i zerem opowieści i ludzie doznają przemiany życia?
1: Jest tak. Problem, znaczy problem mediów elektronicznych jest to, że to są wszystko media bardzo zaprośredniczone. Jeżeli się idzie do ludzi właśnie ze świadectwem wygłaszanym podczas jakiejś konferencji, rekolekcji i tak dalej, albo nawet wykładem, tak, który dotyczy jakiegoś problemu, ma się od razu reakcję, widzi się reakcję ludzi i też jest często tak, że potem ktoś przychodzi i opowiada, słuchaj, to mi dało do myślenia, to coś tam. Z mediami elektronicznymi, czy nawet drukowanymi, to jest tak, że nie ma się tego bezpośredniego kontaktu w momencie, kiedy coś się pojawia. Więc tych informacji, które dochodzą zwrotnie, jest stosunkowo niewiele. Oczywiście, że ludzie zwykle są skłonni pisać rzeczy typu, a tam kropki zapomnieliście na końcu, nie? Ale pojawiają się w tym wszystkim też komentarze ludzi, którzy właśnie mówią o tym, że jakaś historia na przykład dała im do myślenia, zmieniła sposób patrzenia na coś. U nas jest autorka na przykład Miriam Wysocka, która opowiada dużo jako historyk sztuki, z perspektywy historyka sztuki, o sztuce. I tutaj się pojawiło parę takich zwrotów, że nie miałam pojęcia, że można na obraz patrzeć aż tak religijnie, czy aż tak dogłębnie i że on może być odniesieniem, znaczy jakoś zmieniać nas duchowo, prawda? Samo patrzenie na piękny obraz o tematyce religijnej, który ma ileś tam warstw znaczenia w sobie zakutych, więc tak, pojawiają się wieści, ale one dochodzą w sposób taki pośredni, prawda?
0: Zgodnie ze sztuką teraz masz czas na puentę. Czy masz jakąś myśl, mądrość, z którą chcesz zostawić naszych słuchaczy?
1: Myślę o tym, o czym mówiliśmy przez cały czas. I w gruncie rzeczy to wszystko się sprowadza do proporcji. To znaczy do tego, jak dużo czasu i energii w ciągu dnia poświęcamy różnym rzeczom. I gdybym miała z jakąś jedną myślą wyjść, to jest zastanowienie się, co ja tak naprawdę robię, jak wykorzystuję elektronikę. Ile z tego, co robię, jest albo jakimś szumem tła, że sobie coś włączam, żeby mi brzęczało i w sumie się nie zastanawiam, co tam się dzieje. Ile z tego jest zabijaniem czy kradzieżą czasu? Chodzę online, chcę sprawdzić tylko coś tam, a potem za 2 godziny się łapię na tym, nie wiem, że oglądam, jak się czesze konie szetlandzkie jakieś tam, nie? A ile z tego jest czymś, co naprawdę chce robić, co przynosi korzyść? Czy pomaga odpocząć, czy pomaga wzrastać? Bo przecież też dzięki elektronice, no właśnie, mamy Radio Niepokalana, którego możemy słuchać. Mamy liczne przecież podcasty, które przekazują pewne bardzo wartościowe treści, czy od strony merytorycznej, jakiejś tam życiowej, czy od strony właśnie duchowej. Mamy dobre historie, które mogą nas budować, a możemy patrzeć też bardziej krytycznie, no właśnie, wykorzystywać swoje myślenie krytyczne do analizy tego, z czym się spotykamy. Bardzo zniechęcam do korzystania ze streszczeń AI, bo to będzie spłycenie, przekłamanie. Warto szukać informacji źródłowych, przeczytać samodzielnie wysnuć wnioski, myśleć, odbierając treści. No chyba to.
0: Powiedz mi, czy porusza cię to, co dzieje się wokół historii człowieka, którego nazwisko wymawiane jest czasami Epsteina, czasami Epsteina. Ja będę chyba mówił Epstein, mhm. Epsteina. Czy to cię porusza? Bo to jest taka kwintesencja ostatniej teorii spiskowej, które wszystkie okazały się prawdą w ciągu ostatnich 4-5 lat. I to jest ta, ta ostatnia.
1: To znaczy, widziałam mema, przepraszam, że trochę spłucę, ale widziałam mema, taki bardzo smutny kotek za kratkami i płaskoziemcy, którzy patrzą na wszystkie inne teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Więc nie, jeszcze jedna teoria spiskowa, czyli płaskoziemstwo się nie okazała prawdą. Ale
0: płaskoziemstwo nie jest teorią spiskową, jest poglądem naukowym wygłoszonym w połowie XIX wieku. Co więcej, on był weryfikowany empirycznie i tak samo jak takim naukowym pomysłem było frenologia, było badanie czaszki, tak? Tak, ale drodzy Państwo, poglądem naukowym był też rasizm i eugenika była częścią nauki. Wydobywanie mózgu, czyli jak się nazywa ta potworność, Lobotomia była broniona przez autorytety lekarskie wiele, wiele lat i ten człowiek, który zabił kilkanaście osób i pozbawił świadomości córkę bodaj prezydenta Stanów Zjednoczonych takimi eksperymentami jak wbijanie szpikulca od ostryg przez oko do mózgu, ten człowiek był długi czas gwiazdą, więc płaskoziemcy nie są wcale tak daleko od centrum tej kultury liberalnej, która coraz bardziej ma cechy kultury śmierci po prostu.
1: No tak, natomiast wracając do samego pytania, no, Epstein i to, co tam się znajduje, jest absolutną potwornością. I chyba najbardziej wstrząsające dla mnie jest to, jak bardzo można to zignorować. To znaczy, że ludzie, którzy protestują o wszystko, tak? Protestują o to, że psy mają za małe te budy, że praktycznie o wszystko, a tutaj jest nabranie wody w usta, jakby to w ogóle nie był żaden problem, gdzie wyszedł największy możliwy skandal naszych czasów na jaw. To pokazuje też, jak bardzo media i internet mogą zatuszować coś tak gigantycznych proporcjach.
0: Kibicują stronie, która jest podejrzewana, że ma tam więcej trupów w szafie niż ta druga, konserwatywna strona, więc te media nie będą o tym po prostu mówić. Spróbujmy znaleźć w minutę pozytywną puentę.
1: Jest Wielki Post. Można skoncentrować się na rzeczach, które nas rozwijają duchowo, a ograniczyć zdecydowanie te, które nas niszczą.
0: Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. Naszym gościem była Bogna Białecka, psycholog, szefowa portalu Aletea Polska. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Dziękuję.
1: Z Bogiem. Bardzo dziękuję.
2: Niepokalana FM. Pokoju pełen.

Elżbieta była w szkole waldorfskiej. Uczyła się tam i była przedmiotem różnego rodzaju działań. Jedną z takich bardzo charakterystycznych dla szkół steinerowskich metod jest eurytmia. To jest metoda, w której uczeń musi wyrazić jakby siebie poprzez zestaw figur. To jest niby taniec. Jakie były konsekwencje dla niej? Ona w pewnym momencie nie mogła wstać z łóżka. Jeśli udało się jej wstać, to chodziła po mieszkaniu małymi kroczkami. Była na granicy zniszczenia. Druga rzecz, druga historia. Ania zawarła pakt duchowy z szatanem na przystanku, z torbami w ręku. Banalność i niepoważność, niepowaga takich gestów nie chroni człowieka. Teresa miała syna, który chorował. To była ciężka choroba. I w pewnym momencie, powodowana tym, że bioenergoterapeuta przyjmował w kościele, poszła do niego, prosząc o pomoc. I opowiadała historię, która jest porażająca. To była dorosła, konkretna kobieta, była księgową. Ja uwierzyłem w jej słowa. Ona mówi, że ten bioenergoterapeuta zapalił świecę i zaczął coś robić. I nagle ona poczuła, siedząc na krześle, że lewituje, że jest pod sufitem. Tak? I ona mówi tak, ilekroć z całą mocą zaciskałam palce na siedzeniu tego krzesła, to widziałam, że jestem na ziemi, że stoję na ziemi. Ale kiedy tylko przez sekundę traciłam koncentrację, natychmiast wracała to złudzenie, ta iluzja. I teraz tradycyjnie bardzo proszę o wsparcie kanału i Radia Niepokalana FM. W radiu ewangelizujemy i bronimy wiary. Również kanał jest kanałem głównie apologetycznym. Są tutaj świadectwa zniewoleń i świadectwa skutecznych egzorcyzmów. W opisie kanału jest link do zrzutki. W przypiętym poście, w przypiętym wpisie na Facebooku samej góry jest również ten link. Każdej osobie, która coś skorzystała, coś dostała od nas, każdą taką osobę proszę, aby na swoim koncie zrobiła stałe zlecenie, choćby 10 zł, to jest dla nas niezwykle ważne. Raz, że mówisz o tym, że jesteśmy potrzebni, a dwa, że możemy działać. I teraz, na czym polega działanie złych duchów? Demony po pierwsze żywią się nami. Tak? To jest dla nich wyjście z piekła, jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym. Tak? One wtedy nie są poddane tej torturze, jaką jest piekło. One żywią się nami, naszą siłą życiową, tą, która bierze się ze spalania cukru we krwi, ale też karmią się naszym nieszczęściem i dlatego z taką intensywnością próbują nam zrobić krzywdę. I tak dzieje się u wszystkich, którzy otworzyli się na świat duchowy. Na szczęście większość ludzi pozostaje jedynie pod wpływem zwykłego działania złego ducha. Wiemy o tym, że każdy człowiek podlega diabelskim manipulacjom, kuszeniom, różnym takim oddziaływaniom na wyobraźnię. Jesteśmy kuszeni, wbijani w pychę, wtrącani w rozpacz, nakręcani emocjonalnie aż po złe decyzje. Kiedy jesteśmy w takim stanie pocieszenia, tak? No bo jak jesteśmy w stanie strapienia, to jesteśmy kuszeni ku rozpaczy, ale jak jesteśmy w takim świetnym stanie i nastroju, to wtedy jesteśmy kuszeni ku pysze. Tak? A to są
rozpacz i pycha to są bardzo, bardzo dolegliwe grzechy. I teraz zły duch kusi nas też ku temu, byśmy żywili złe uczucia, tak? Co to znaczy żywić złe uczucia? To znaczy cały czas wracać do swojej krzywdy, tak? Cały czas ją żywić naszymi emocjami, naszą całą osobą, zwracanie się ku przeszłości. Nie pozwala też po prostu żyć w teraźniejszości, tak? I to kończy się też po prostu nienawiścią, która zżera człowieka. Każdy z nas zna takie osoby, kobiety, których usta są cięte jak od noża, czy też facetów wręcz zgorzkniałych tak, że żółć wychodzi na ich twarzy. To są ludzie, którzy, nie wiem, niszczą sąsiadów, pasjonują się jakimiś sprawami sądowymi. Oni po prostu wtedy żyją, kiedy dzieją się złe rzeczy. Tak, jesteśmy też przez złego ducha wbijani w kompleksy, ale to wszystko jest zwyczajne działanie złego ducha. Bo przychodzącej z zewnątrz pokusie można się oprzeć. Tak? I dręczeń obsesyjnych myśli odeprzeć nieomalże nie można. I one się biorą stąd, że praktykowaliśmy jakąś formę okultyzmu, że tkwimy w grzechu ciężkim od dłuższego czasu. A osobną kategorią jest jeszcze przekleństwo, ale to jest dla mnie teren niezbadany. Staram się nie wypowiadać na ten temat. Kiedyś pamiętam ksiądz Piątkowski, który był takim mentorem środowiska egzorcystycznego. Na jednym z spotkań egzorcystów na Jasnej Górze powiedział na zakończenie półtorej godzinnego wykładu o przekleństwie. Mówi, no i w ten sposób dotknęliśmy tego tematu. I teraz te wszystkie oddziaływania, dręczenia, pokusy, które idą od wewnątrz człowieka, tak? To wszystko pochodzi właśnie z wnętrza człowieka. Bo inicjacyjne otwarcie polega właśnie na tym, że zły duch może działać od nas, na nas od wewnątrz. I to jest różnica między działaniem takie jak pokusy, a działaniem od wnętrza, tak? Czyli na przykład dręczenie, obsesyjne myśli, których nie można się pozbyć, jakieś obrazy, jakieś koszmary, które w identyczny sposób powtarzają się i całkowicie rozwalają nam życie, tak? Na tym polega inicjacyjne otwarcie i nadzwyczajność tych sytuacji, no bo te sytuacje są nadzwyczajne. Trzeba coś zrobić, żeby one miały miejsce. I teraz demon jest istotą, której sensem istnienia jest nienawiść i wściekłość, tak? Ja miałem taką sytuację, kiedy patrzyłem w oczy demona. To była sytuacja związana z dziewczyną, kobietą, która przyszła po pomoc i przez półtorej godziny rozmawialiśmy na temat jej problemu i nie znalazłem miejsca otwarcia. W jej historii nie było niczego, co mogło spowodować te potworne dolegliwości, o których mówiła. Ona żyła w depresji, ona cały czas była smutna, były ataki na nią w emocjach, w wyobraźni, w czasie snu i przy zasypianiu, przy budzeniu się. Te ciężary tutaj na klatce piersiowej, kiedyś to nazywało się zmora, że zmora siada na piersiach, ale to tak naprawdę jest chwila, w której demon się żywi nami, tak jak powiedziałem, że jesteśmy paszą demonów. I zakończyliśmy tę modlitwę, po czym ja poprosiłem ją, żebyśmy odmówili modlitwę konsekracji siebie niepokalanemu sercu Maryi. I kiedy doszliśmy do słów i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu,
ona przestała mówić. Nie była w stanie tych słów wymówić. Po długiej walce wypowiedziała te słowa, a ja wtedy na zakończenie modlitwy zapytałem się jej, kim była twoja babka? Nie wiem skąd taka intuicja. A ona mówi, czarownicą. I w tym momencie jej twarz się całkowicie zmieniła. Była twarzą innej kobiety, wściekłej w taki sposób, że aż przechodziły ciarki. I w jej oczach zobaczyłem nie osobę ludzką, ale 50 milionów lat nienawiści, tak? Coś, co było potworne. Na szczęście to wszystko było chronione modlitwą wielu osób i pościliśmy w intencji tych działań, więc pamiętamy o tym, że zły duch jest jak wściekły pies na łańcuchu. Ma ściśle ograniczone możliwości oddziaływania, ale mówię o tym dlatego, żeby zrozumieć, że dotykanie tej rzeczywistości jest czymś skrajnie niebezpiecznym. Tak? I teraz jakie są skutki tej demonicznej inicjacji? Tak? Osoby są zniewolone i opętane. To są dwie różne formy otwarcia się inicjacyjnego. Skutki demonicznej inicjacji mogą być dwojakie. Ludzie są w nadzwyczajny sposób otwarci na działanie złego i to są ludzie opętani, są też ludzie dręczeni, tak? Czyli gdzie to objęcie człowieka wewnętrzne przez moc złego ducha jest mniejsze. I teraz to otwarcie zależy albo od ludzkiej decyzji, albo od niewiedzy, w której człowiek podejmuje decyzję nie będąc świadomym. Tak? Ktoś powie, to jest niemożliwe. No jest możliwe, dlatego że jeśli idziemy do bioenergoterapeuty i prosimy o coś, co jest bardzo ważne dla nas, czyli o zdrowie i wypowiadamy jakieś słowa, o które prosi bioenergoterapeuta, bądź otwieramy się na jego autorytet, no to wtedy otwieramy się na demona, który opanował tego człowieka, o ile nie jest oszustem, tak? O ile rzeczywiście jest inicjowany. Osoby, które na przykład kpią z bioenergoterapii, ale zmuszone są na przykład przez rodzinę. No i idź, no Wacek został uzdrowiony, to też może będziesz. Oraz osoby, które się modlą wewnętrznie na różańcu, tak? I nagle się okazuje, że bioenergoterapeuta nie może działać tak jak Clive Harris, który przez kilkanaście lat przyjeżdżał do Polski, był przyjmowany w kościołach i tam robił swoje seanse. Kiedy pozostał w kościele Najświętszy Sakrament, to nie było nic z tego uzdrawiania. Więc to otwarcie może być nieświadome. Tak? I egzorcyści mówią, że świadomy pakt ze złym duchem jest rzadkością. Tak? Wśród osób, które trafiają do egzorcystów, opętani stanowią może 2-3% tych penitentów. Tak? Ale zdarzają się pakty nieświadome. Człowiek wykrzykuje wobec swojego ludzkiego dręczyciela w takich emocjach, nie wiem, już lepiej, żebym, i tutaj pada wezwanie do złego ducha, lepiej on niż ty, tak? I o ile się nie odkryje tej sytuacji, to wyprowadzenie człowieka ze stanu otwarcia na złego ducha jest po prostu niemożliwe, tak? Bo dlaczego tak się dzieje? Bo egzorcyzm jest wyrzeczeniem się relacji z demonem. Jeśli zawarliśmy pakt, no to my o tym wiemy, więc łatwo jest. Znaczy łatwo. Takie egzorcyzmy trwają czasami latami, tak? Ale czym innym jest w tej fazie poznawania, jeśli człowiek po prostu nie wie, nie rozumie, że stało się tutaj coś strasznego. Tak, i dlatego ten świadomy pakt jest taką rzadkością, chociaż większość okultystów, bioenergoterapeutów,
wróżów, czarowników, szamanów. To są zwodziciele i dlatego ci ludzie są zwiedzionymi zwodzicielami. Tak? To oni na początku wchodzą na przykład w bioenergoterapię, żeby służyć ludziom. Tak? No ale po pewnym czasie, jeśli się nie orientują, czym to jest, no to tylko dlatego, że nie chcą się zorientować. Bo Bóg konstruuje takie sytuacje, w których ci ludzie mogą się domyślić. Ja, będąc osobą zniewoloną, natykałem się, znaczy najpierw robiłem, czy byłem świadkiem takich rzeczy, które były absolutnie nieprawdopodobne i one mi te rzeczy służyły, tak? I tutaj było działanie złego ducha, ale potem nastąpiła taka sytuacja, w której mój przyjaciel, kiedy dowiedział, całkowity ateista i sceptyk, ja miałem taki krzyż ze srebra, który był zrobiony z dwóch rurek zespawanych ze sobą. On był w środku pusty, posrebrzany, który nosiłem. I pierwszego dnia przed przyjazdem tego przyjaciela naszego ten krzyż pokrył się czernią od spodu, tak? I to nie jest możliwe, to mi mówiła nasza przyjaciółka, która zajmuje się biżuterią, złotem i srebrem. Ona mówi, czegoś takiego po prostu nie ma, to się nie dzieje. Na następny dzień, kiedy obudziłem się, ten krzyż był powgniatany, tak? Ja spałem na materacu, w którym była gryka, tak? Nie było takich, tego obramowania łóżka. Ten materac po prostu górował nad tym łóżkiem. I w jaki sposób ciało i materac z gryki może doprowadzić do tego, że ten krzyżyk będzie wgnieciony. I trzeci dzień nasz przyjaciel przyjeżdża, ja mu opowiadam tę historię. Wow, coś takiego się zrobiło. A on mówi, no, czekaj, bo jutro obudzisz się i krzyżyk będzie wisiał do góry nogami. I to był pierwszy sygnał, że ja, ćwicząc metodę kontroli umysłu według Silwy, że ja mam kontakt ze złym duchem. No i po jakimś czasie to stało się dla mnie oczywiste i zacząłem szukać na szczęście pomocy w kościele. I teraz są nawet wśród okultystów, wróżów, czarowników i szamanów ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w istnienie złych duchów. Oni mówią o energiach. Mówią, że to jest po prostu, że odkryli, że zostali wprowadzeni na drogę, w której panują nad energiami. Tak? To jest oczywistą bzdurą i rodzajem manipulacji, która sprawia, że ludzie, którzy w ogóle nie weszliby w takie rzeczy, gdyby wiedzieli, że tam po drugiej stronie jest demon, no to słuchając o tym, że to są tylko energie, że to jest część przyrody, nad którą my panujemy, no to w to w ogóle by nie weszli. I teraz o tym, że zły duch się nami żywi. Co to oznacza? Jezus, kiedy odsyłał złe duchy wrzucane z ludzi w trakcie egzorcyzmu, tak? On wrzucał je, i to jest powiedziane wprost w Nowym Testamencie, na miejsca pustynne, w miejsca pustynne, bezwodne. One po prostu wracają do piekła. I teraz piekło jest miejscem cierpienia dla demonów. To nie jest ich dom. To jest jezioro ogniste, w którym cierpią. Dlatego demony z taką zaciekłością walczą o pozostanie w zniewolonym lub dręczonym przez ciebie człowieku. Tak? Pasożytują duchowo na nim. Żywią się jego energią, tą istniejącą realnie, czyli pochodzącą ze spalania glukozy we krwi, jak mówiłem. Tak? No i te nie dające się leczyć farmakologiczne depresje są jednym z ważnych takich wskaźników, że człowiek jest zniewolony. A one się biorą właśnie z tego, że ten człowiek jest cały czas przez pasożyta niszczony, tak?
I to ten powrót do piekła dla demona jest najstraszliwszą karą. Tak? I on zastrasza, kłamie, a w końcu piszczy i błaga, tak? Żeby nie zostać wyrzuconym z danego, z konkretnego człowieka. Tak? Więc to jest to dopiero koniec tej historii człowieka opętanego, kiedy następuje pełne wyrzeczenie się, kończy tę historię i dlatego i wtedy jakby szatan zostaje wyrzucony i wraca do cierpienia, dlatego tak się potwornie bronią. I teraz to nadzwyczajne działanie złego ducha kojarzymy zazwyczaj z satanizmem, okultyzmem czy spirytyzmem, tak? Ale tych sytuacji inicjacyjnych, czyli kończących się otwarciem na toksyczną duchowość, jest w popkulturze i kulturze pełno. Tak? Są pseudonaukowe nurty psychologii, tak? Jest quasi medycyna, w której są po prostu różnego rodzaju, otwierają się różnego rodzaju ścieżki ku złu, tak? Ktoś może się przedstawiać jako mentor, coach, uzdrowiciel, psycholog, szaman czy trener. I jeśli będzie demonicznie otwarty, a człowiek otworzy się na jego autorytet, kiedy człowiek zaufa tej osobie, to no ten człowiek sprzedaje nam demona i może o tym po prostu nawet nie wiedzieć, tak? No ale nie ma znaczenia, czy on wie, czy nie wie, tak? I teraz nikt tego w polskim państwie nie reguluje, tak? Polacy są duchowo bezbronni wobec duchowych zagrożeń ukrytych w kulturze i popkulturze, tak? Na wolnym rynku działają ruchy psychomanipulacyjne i one są częścią rynku usług, tak to powiedzmy. Powiedzmy, tak? Mówiłem już o tym, ale zawsze warto o tym powtórzyć, że przez pewien czas nawet Kościół przestał mówić o złym duchu, tak? A mówienie o zagrożeniach duchowych to już w ogóle, tak? Jakieś niezwykłe, absurdalne i no, świadczące o jakichś brakach intelektualnych osób, które o tym mówią. Tak sądzą niektórzy kapłani. I na przykład co się toleruje w kościele? Antychrześcijański jungizm. I to w seminariach są kursy, na których przedstawia się teorię Junga. A ta teoria jest oparta na inicjacji spirytystycznej tego człowieka i on zaciera granice pomiędzy światem duchowym a rzeczywistością przyrodzoną. Mówiąc krótko, przyjęcie zasad jungizmu uniemożliwia zdrowe spojrzenie na świat duchowy. Po prostu, tak? Są zakony, które promują toksyczne duchowo-orientalne medytacje, zwane chrześcijańskimi czasami. Miałem tutaj w Falenicy, tam jest taki ośrodek jezuicki, w którym promowano wprost jogę. Tak? Jakiś czas temu, kiedy byłem dyrektorem programowym Radia Józef, warszawskiego radia diecezjalnego, to moim takim oponentem był rektor Bobolanum, ksiądz jezuita. I on, mówiąc najkrócej, w pewnym momencie, kiedy ja mu przedstawiłem całą argumentację dotyczącą tego, że buddyzm zen nie jest bezpieczny duchowo, to on powiedział, no to co mam wyrzucić 17 lat swojego życia, tak? I te rzeczy były promowane. Co więcej, osoby, które zostały przez kongregację wiary określone jako heretycy, byli dalej, ponieważ byli jezuitami, byli dalej promowani. Więc
To jest pierwszy poziom, ale drugim poziomem jest to, że polskie państwo autoryzuje bioenergoterapię, wróżbiarstwo, chiropraktykę, astrologię, radiestezję, tak? Ale też takie absurdy już całkowite, jak terapia Bacha. Facet odkrył, że jak będzie zbierał rosę z jakichś kwiatów, to ta rosa będzie leczyła, rosa z bułowatków będzie leczyła raka. No to jest coś absolutnie absurdalnego. On mówił o wibracjach kwiatów i tak dalej, i tak dalej. I te krople, ta rosa miała leczyć nawet syfilis i takie najstraszniejsze choroby. I teraz dziś na stronach, które mają rozszerzenie GOV, czyli na stronach rządowych, mamy wśród akceptowanych w Polsce specjalizacji zawodowych, mamy system UNANI. To jest afrykańskie uzdrawianie, gdzie podstawowym, jednym z podstawowych remediów na choroby jest moczy wielbłąda. Tak? Więc państwo również promuje pseudomedycynę, tak? Ale nie tylko, bo przecież jak mówiłem, bioenergoterapię czy radiestezję. I teraz ci specjaliści od UNANI, od medycyny UNANI, pseudonaukowej, mają taką teorię, z której wynika, że śluz wypływający z nosa pochodzi z mózgu. Tak, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, z czym mamy do czynienia, tak? I co najśmieszniejsze, ci twórcy tych przekazów na stronie rządowej, oni piszą gdzieś małym drukiem, że nie ma żadnych dowodów naukowych na potwierdzenie tych skuteczności działalności tych uzdrowicieli, hipnoterapeutów czy homeopatów, ale jakie to ma znaczenie? Tak? Jest specjalizacja zawodów, jest lista zawodów i specjalizacji i tam są okultyści. Tak? Terapia kryształami na przykład, tak? Irydologia, radionika, tak? Qigong. Tak? Na czym polega Qigong? O tym na każdej stronie, która promuje tę chińską metodę. Oni mówią, że to polega na przekazaniu energii chi do ciała człowieka. Tak? I chodzi o pobudzenie krążenia energii chi, która po prostu nie istnieje. Tak? I teraz to energetyczne, w cudzysłowie, tłumaczenie rzeczywistości duchowej, to jest zabieg, który jest stosowany od lat 70. XIX wieku, tak? I to było jedno z większych, w cudzysłowie, osiągnięć środowiska teozoficznego, czyli przekonanie, że mamy do czynienia nie ze sferą duchów osób, tylko że mamy do czynienia z energią, tak? Środowisko teozoficzne, żeby nie było żadnych wątpliwości, było wydawcą magazynu teozoficznego Lucyfer. Potem zmieniono tę nazwę, już nie pamiętam jak, no ale w każdym razie zastosowano jakiś skrót, żeby to nie było w tak oczywisty sposób. Nie mogło być w tak oczywisty sposób odbierane jako coś demonicznego. I teraz z tych wszystkich pomysłów, w cudzysłowie, energetycznych biorą się znane nam współczesne antychrześcijańskie herezje, tak? Czyli duchowość New Age, neoszamanizm, okultystyczny energetyzm, tak? Jedna z naszych celebrytek mówi, że nie będzie chrzciła swojego dziecka, ponieważ sakramenty zamykają czakry. Tak? No już poza, nie będę z tym dyskutował, że nie ma czegoś takiego jak czakry, że to jest zupełnie inny sposób powstawania czegoś, co człowiek odczuwa na różnych poziomach swojego ciała, jako właśnie wibracje. Tak? No ale tu chodzi o gruczoły dokrewne, nieważne.
I teraz, ale z tego sformułowania widać wyraźnie tę opozycję, tak? Albo jest religia objawiona, albo są wierzenia hinduskie, czy okultystyczne, teozoficzne, antropozoficzne i tak dalej, i tak dalej. My możemy być przekonani, ja jestem przekonany, że każda prawda jest katolicka, tak? To znaczy nauka, ta prawdziwa nauka, która posługuje się dowodem, empirią i dopiero uznaje za prawdziwe te procesy i fakty, które da się potwierdzić w powtarzalnych badaniach, żadne twierdzenie takiej nauki nie jest sprzeczne z słowem objawionym. Tak? Po prostu nauka ma swoje kompetencje dotyczące przyrody, a wiara, religia, katolicyzm ma kompetencje dotyczące świata duchowego. I nie ma świata duchowego, który można badać metodami nauki. Po prostu nie ma. To są opowieści dziwnej treści, to jest wiedza w cudzysłowie tajemna. Dlaczego jest tajemna? Mówiłem już tutaj o tym. Dlatego, że kiedy ją wyjmiemy na światło, no to się zaczynamy śmiać. Tak? A tutaj chodzi o to, żeby były stopnie wtajemniczenia i żeby ktoś, kto niby jest głęboko wtajemniczony, miał władzę nad adeptami. Tak? Często kończy się to wykorzystaniem. Każda prawda jest katolicka. Nikt z tego, co głosi katolicyzm, nie jest sprzeczny z nauką. Tak? Bo nauka nie wypowiada się na temat duchowości. Nie ma metod naukowych, które można zastosować do świata duchowego. Tak? Jeśli ktoś, jakiś naukowiec głosi tezy sprzeczne, to on wypowiada się, głosząc swoje prywatne wierzenia. Tak? Ponieważ nic takiego nie da się zbadać. Kiedy badano, bo poza hipnozą radiestezja jest taką dziedziną najbardziej przebadaną naukowo. Kiedy badano kilkadziesiąt, kilkaset razy tę samą osobę, która coś potrafiła według siebie, to przy małej próbie były jakieś odchylenia od statystycznej normy, ale kiedy tych badań było wiele, no to naukowcy nazwali to efektem zanikania. No po prostu to jest tylko i wyłącznie działanie złego ducha, który w pewnym momencie już nie ma interesu w tym, żeby podtrzymywać coś, co jest no coś. Naukowcy po prostu wygrywają, tak, bo mogą w dowolny sposób, dowolną ilość tych naukowych badań zrobić, no i no, diabłu się to po prostu nie opłaca. Czyli wszyscy ci, którzy się wypowiadają na temat istnienia bądź nieistnienia Boga, mówią o swoich własnych przekonaniach, tak? Na drodze racjonalnej, i to wiemy, bo tego próbowano od dłuższego czasu, nie da się stwierdzić istnienia albo nieistnienia Boga. Na drodze racjonalnej. Nie ma takich dowodów po prostu. Dlaczego? No Bóg chce naszego zaufania, chce naszej wiary. Tak? I teraz odrzucanie chrześcijaństwa w cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa, jest absurdalne i szkodliwe dla osób, rodzin, narodów i społeczeństw. I teraz, jak mówiłem, duchowego bezpieczeństwa nie jest w stanie zapewnić swym obywatelom aparat państwowy, tak, różnych krajów Zachodu, bo do poznania rzeczywistości trzeba używać dwóch narzędzi, rozumu i wiary. Tak? O tym pisał Jan Paweł II, fides et ratio. I skoncentrowanie się tylko na racjonalności, ale też skoncentrowanie się tylko na wierze, nie jest na tym poziomie życia codziennego, nie jest dobre, to po prostu nie działa. I to odrzucenie fides przez nowożytny intelektualizm, no to widzimy na ulicach starej Europy, gdzie ludzie są samotni, gdzie jest kult przemocy ubranej w szaty stanowionego prawa, gdzie państwo dominuje,
kościoły, gdzie właściwie już religia jest zupełnie wyrzucona z tej przestrzeni społecznej, gdzie ludzie cierpią, są samotni, ich rodziny są porozbijane, nie mogą czerpać poczucia bezpieczeństwa z tego, że są osoby kochające je i tak dalej, i tak dalej. Więc to, czym się zajmuję czy też zajmowałem się przez 20 parę lat, to była taka chęć opisu tej rzeczywistości i swego rodzaju przekroczenie nowożytności, tak pokazanie, że ona jest oparta na błędnych założeniach. No, jak coś, co jest oparte na błędnych założeniach, no to wiadomo, że jest czymś złym. Polskie elity muszą zadbać i o militarne, i o duchowe bezpieczeństwo Polaków. Tak? I przed młodym pokoleniem jest praca, wielka praca. Tak? Katolicy muszą odtworzyć państwo polskie, w pełni je odtworzyć, bo tylko wtedy wszyscy jego obywatele będą wolni. Bo tylko wtedy będzie można głosić naprawdę wszystkie poglądy. To jest zdanie szokujące dla wielu, tak? Ale prawda jest taka, że jeśli za sterami państw stoją ludzie, materialiści i lewica, czy też liberalna lewica, no to efekt jest taki jak w Wielkiej Brytanii, gdzie siedzą ludzie za to, że coś napisali w internecie, tak? Że siedzi w Kanadzie osoba, która się modli w pobliżu klinik aborcyjnych. Modli się, tak? Ostatnio w Wielkiej Brytanii skazano kogoś za modlitwę myślną. Ten człowiek nawet nie modlił się na głos, tak? No ale policjanci widzieli lepiej, a sędziowie uważali, że to jest coś potwornego, tak? I teraz to jest wyzwanie przed polskimi elitami, tak? Musimy przywrócić tę skuteczną i prawdziwą, ten skuteczny i prawdziwy sposób poznawania świata, tak? I spróbuję podsumować to, co powiedziałem. To podsumowanie, pierwsze podsumowanie jest takie, że kiedy szatan kusi, to jest działanie zwyczajne. Kiedy szatan uciska, to jest działanie nadzwyczajne, tak? Ale niepełne, tak? Natomiast kiedy człowiek jest zniewolony, to już jest opętanie, tak? Czyli jest dręczenie, które jest częściowe tylko i wyłącznie częściowym oddziaływaniem na człowieka i opętanie, które czasami po prostu człowieka pochłania całego. I teraz dlaczego ten pakt zawarty na przystanku był skuteczny? Dlatego, że ta dziewczyna, ta kobieta wypowiedziała formułę otwierającą ją na rzeczywistość duchową. To samo dzieje się na przykład z ludźmi, którzy noszą amulety. Amulety to są przedmioty, które mają kształty bądź są wyryte na tych kawałkach kamienia, metalu, drewna. Jakieś symbole, które były i są używane do przywoływania duchów, tak? Są używane w rytuałach, czy satanistycznych, czy okultystycznych, czy spirytystycznych. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, tak? Po prostu, jak mówiłem, nawet powierzchowne i zlekceważone przez tego człowieka, który tych aktów dokonuje, no bo ludzie mówią, ja nie wierzę w horoskopy, a jednocześnie czytają. I czasami się stosują do tych zaleceń. Tak? Więc można się oddać złemu duchowi na przystanku autobusowym, trzymając w ręku siatki. Tak? I teraz ta historia z Teresą, czyli ta historia bioenergoterapii, tak? Kontaktu z bioenergoterapią. Co się stało, kiedy ona weszła do tego gabinetu, a trzeba zauważyć, że on był w pomieszczeniu
plebanii przy kościele, tak? Ona była, miała poczucie, że wchodzi w przestrzeń bezpieczną. Co się zdarzyło, tak? Ona trzymała zdjęcie, pokazała to zdjęcie temu bioenergoterapeucie. On powiedział, o, to poważna sprawa. I zapalił świecę. Czym jest, czego symbolem jest świeca? Świeca jest symbolem modlitwy, tak? Czyli zwrócenia się ku. I tutaj to było zwrócenie się ku złemu duchowi, tak? I teraz Teresa mówiła, że jak on usiadł i zaczął coś mamrotać, ruszać rękami i tak dalej, ona nagle, to było zamknięte pomieszczenie, poczuła wiatr w tym pomieszczeniu, tak? Coś rozwiewało jej włosy, tak? I ona mówi, że w pewnym momencie, i to nie była iluzja, w pewnym momencie jakby to zdjęcie wyrywało się, ktoś wyrywał to zdjęcie w kierunku tego człowieka. I ten człowiek zaprosił Teresę do rytuału, w którym on poświęcił tego młodego człowieka złu. Kiedy ja jej to wszystko wytłumaczyłem, w czym uczestniczyła, czego symbolem jest świeca, co ten człowiek robił, no to ona zaczęła szukać pomocy w kościele, na szczęście. Spójrzmy na całą tę moją opowieść z dystansu. Tak. Wszystkie kultury, wszystkie religie mówią o tym, że istnieją złośliwe inteligencje, które są niewidzialne i które próbują nas krzywdzić. Tak? Czyli światopogląd materialistyczny, który był od zawsze na marginesie absolutnie filozofii i ideologii od czasów, w czasach nowożytnych, w tej chwili on być może nawet dominuje w Polsce, a na pewno dominuje na Zachodzie. I to, ta forma myślenia o rzeczywistości doprowadza do tego, że my jesteśmy całkowicie bezradni wobec spraw duchowych. To znaczy, że ta złośliwa inteligencja może z nami robić to, co chce, ponieważ no my w naszym języku nie ma pojęcia piekła, grzechu, zbawienia, tak? Już to tutaj mówiłem, ale powtórzę, ponieważ nie wiem, czy mówiłem to przy okazji różańca, czy przy okazji tych

China. To jest mało. To jest po prostu, może to być tak albo tak. I teraz cały ten nowożytny sposób myślenia, on jest formą instytucjonalizacji grzechu. Tak? I teraz, jeśli spojrzymy na popkulturę, to w jakimś sensie ten proces, który rozpoczął się w nowożytności, kiedy Luther napisał swoją pierwszą książkę na temat rodziny i małżeństwa, w której stwierdził, że rozwód jest możliwy, i kiedy angielski król, no, zgodnie z tym poglądem, po prostu oddalił żonę i przed następny związek, który wydawało mu się, że jest związkiem sakramentalnym, to od tego momentu mamy stopniowe rozszerzanie się tego grzechu, jakim jest cudzołóstwo, no bo osoba, która była w sakramencie małżeństwa i żyje z inną osobą, to grzeszy grzechem cudzołóstwa. I w pewnym momencie powstała po prostu cywilna instytucja, która dawała śluby i te śluby w cudzysłowie rozwiązywała. Tak? Czyli Europejczycy zostali wprowadzeni w rzeczywistość, kiedy grzech został zinstytucjonalizowany. Tak? To znaczy państwo rości sobie prawo do tego, żeby rozwiązywać sakramentalne małżeństwa. Co stało się w 2010 roku? No, w 2010 roku w 20 kilku, a potem na przestrzeni kilku lat w 27, czy w tej chwili już ponad 30 krajach, zalegalizowano związki jednopłciowe. Tak? I dano prawo do adopcji dzieci tym związkom. Tak? Cóż to jest? No to jest znowu instytucjonalizacja zła. Tak? I co jest, jakie są kolejne kroki? No kolejnymi krokami jest to, że aborcja jest wpisana do konstytucji. We Francji i chyba w Kanadzie są tego typu ruchy czynione. W tej chwili we Francji chcą dokonać tego samego z eutanazją. Od lat 60., od końca lat 60. istnieje na Zachodzie bardzo z jednej strony podbudowany intelektualnie, w cudzysłowie, a z drugiej strony będący na obrzeżach ruch, który chce zalegalizować pedofilię. I te środowiska były bliskie temu w latach 70., potem cofnięto się z tego, ten zamiar został porzucony na jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że to bardzo źle oddziaływało na te działania homoseksualistów, tak? Którzy osiągnęli swoje cele, jak mówię, w 2010 roku. I dwukrotnie, jeszcze dwa razy te próby były podjęte. W Holandii powstało takie stowarzyszenie i na różne sposoby próbowano udowodnić, że istnieje coś takiego jak miłość międzypokoleniowa między mężczyzną, kobietą a dzieckiem i próbowano zalegalizować te działania. Ale nie łudźmy się, pierwsze kroki już w tym celu uczyniono, no bo czym jest obniżenie wieku przyzwolenia, tak? Kiedyś było to 18 lat, potem 16, potem 15, a w tej chwili trwają prace nad tym, żeby to było lat 13. No to już jest czysta pedofilia, zresztą 15-latki to 14-latki to jest to samo. Ale w Niemczech na przykład, o tym wiem, pewnie to się dzieje w innych krajach również. Na przykład dekryminalizuje się pornografię dziecięcą, jakieś zachowania, które nie doprowadzają w końcu do obcowania płciowego, ale są, kiedyś były po prostu przez prawo ścigane, dzisiaj nie. Więc
Niezależnie od tego, że ten ruch nie jest w stanie

planie wejścia jakby w mainstream, jeszcze w mainstream zachodniej kultury i prawodawstwa, to cały czas są próby przesunięcia tych granic. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ na tym grzechu, którego broni państwo, mogą wzrastać te grzechy, ten grzech, o którym ja mówię, czyli bałwochwalstwo, tak? Przekraczanie pierwszego przekazania. Ludzka natura jest taka, że my nie lubimy, kiedy ktoś mówi nam o tym, jak należy postępować, jak należy nie postępować, tak? I to takie odrzucenie autorytetów na tej jakby potrzebie wewnętrznej ludzi zbudowano ruch stworzono państwo zostały sekularyzowane, tak? To znaczy pozbawione kompletnie kontekstu religijnego, sakralnego, tak? Na tym gruncie wyrosły te wszystkie wierzenia, które, tak jak okultyzm, spirytyzm, czy te transowe, różnorodne techniki z jogą, hipnozą i tak dalej, na tym gruncie one mogą rozkwitać. Dlaczego? Dlatego, że likwidujemy narzędzia poznania rzeczywistości. Tak? Likwidacja pojęcia grzechu, no przecież na Zachodzie i nie wiem, połowa Polaków, jeśli nie 70%, w ogóle tym pojęciem się nie posługuje. Więc jak można bronić się, jak można skutecznie ostrzegać ludzi przed przekraczaniem pierwszego przykazania, skoro inne przekazania zostały odrzucone. I teraz to, co ja robię, jest właśnie takim ostrzeżeniem. I jedyną rzeczą, na której mi zależy, to jest to, żeby człowiek dorosły mógł wybrać. Tak? Żeby miał wiedzę, która pozwoli mu świadomie wybrać, czy chce wejść w te wierzenia, w te nurty okultystyczne i tak dalej, czy też woli to, co jest w każdej kulturze oczywiste i trwało przez tysiące lat, że my nie chcemy mieć kontaktu z tym światem duchowym, duchowych inteligencji, które te osoby nas nienawidzą. Więc to wszystko, ten system bezpieczeństwa był zawarty w tradycji, był zawarty w przekazie Kościoła, był zawarty nawet w bajkach, tak? Bo młodym ludziom przekazywano wiedzę na temat tego, że po prostu tych rzeczy nie ma, że bez sensu jest, żeby w to wchodzić. A dzisiaj mówienie o grzechu publicznie to jest wstyd. Wstyd jest o tym mówić. Więc trudno się dziwić, że rozwijają się te ruchy okultystyczne. I teraz my porzuciliśmy tę toksyczną sferę duchową, ale ona nas nie porzuciła. Niech to będzie, co mówię, niech będzie ostrzeżeniem. I prośba, powtarzam prośbę o to, byście nas wspierali, żeby tych programów, świadectw było więcej, bym miał czas, żeby jeździć, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby nagrywać ich świadectwa, bo to niestety musiałem zaprzestać tego. Chrońmy naszych bliskich przed toksyczną kulturą, przed toksyczną popkulturą i uświadamiajmy ich, że nie wszystko, co pięknie wygląda, że nie wszystko, co jest takie mieniące się barwami i będące promowane przez media, że to jest coś wartego. To są rzeczy nic nie warte. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie ten czas na Twoją chwałę, Panie. Daj nam wszystko to, co jest potrzebne, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Panie, oddajemy Ci swoją pamięć, swoje serce, swoje umysły. Bądź, Panie, Królem tego wszystkiego przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Andrzej. Witaj.
1: Cześć.
0: Powiedz, jak myślisz, dlaczego ksiądz kapłański powiedział, że powinieneś dać świadectwo?
1: Myślę, że dlatego, że zna moje dzieje od czasów początków liceum, wie jaką drogę przechodziłem i no poznał, zdążył mnie trochę poznać.
0: Jaką drogę przeszedłeś od początku liceum?
1: To jest takie dość dziwne. Z jednej strony właściwie cały czas byłem człowiekiem wierzącym, byłem blisko Pana Boga, byłem od wczesnych lat ministrantem, ale z drugiej strony odbywała się w liceum wielka walka o mnie. To znaczy byłem za czasów podstawówki, a nie byłem w gimnazjum, tylko jeszcze w ośmioklasowej podstawówce. Byłem człowiekiem zawsze z boku. Zawsze nie bardzo lubianym przez wszystkich, mających jakąś tam niewielką grupkę, więc jak poszedłem do liceum...
0: Dlaczego nie byłeś lubiany?
1: Trudno mi to powiedzieć. To znaczy na podwórku miałem kumpli, z którymi grałem w nogę, na rowerze sobie jeździłem. Może to kwestia charakteru, kwestia tego, że nie chciałem wejść w to towarzystwo, jakie było w podstawówce.
0: Na ich zasadach?
1: Na ich zasadach. Nie chciałem być taki jak on. Trzymałem się tego.
0: A jacy oni byli?
1: Jacy oni byli? No, była to grupa osób, która najogólniej rzecz ujmując rozrabiała i bardzo często w tym przeginali, bo wiadomo, że zwłaszcza chłopaki muszą trochę porozrabiać sobie, ale oni przeginali w swoim zachowaniu co do nauczycieli, co do tego, jak traktowali młodszych w szkole. Słownictwo, przeklinanie, wiele takich rzeczy, w które ja z jednej strony bardzo nie chciałem wejść, a wiem, że bym po prostu utonął, gdybym jakoś był bardziej jak oni.
0: Wtedy to widziałeś, że utonąłbyś?
1: Wtedy zauważałem, że były takie momenty, w których po prostu popuszczałem sobie i zaczynałem wchodzić w przeklinanie, jakieś mazanie gdzieś tam flamastrami po ścianach.
0: I dlaczego myślałeś, że to jednak jest nie okej? Skąd takie przekonanie?
1: Wydaje mi się, że jaki przykład widziałem w domu, to, że tak naprawdę, no nie wiem, mnie od zawsze denerwowało na przykład pobazgrane na głupio ściany. To jakieś własne poczucie.

0: A co widziałeś w domu?
1: W domu?
0: Jaka to rodzina była? Inteligencka, robotnicza? Miasto, wieś?
1: Miasto. Rodzice skończyli studia i mama i tata elektronika na Politechnice. Także wykształcenie wyższe. Natomiast o tyle specyficznie bym powiedział, że w dość późnym wieku wzięli ślub i ja dla mnie, znaczy bardzo często w dzieciństwie była taka sytuacja, że jak szedłem gdzieś z tatą, to pytali o dziadka, że myśleli, że to więc kwestia
0: byłeś
1: jakiegoś
0: sam?
1: Dystansu, nie, mam starszego brata Pawła, rok 3 miesiące i 13 lat, czy 14 14 lat starszego brata przyrodniego. W domu zawsze był spokój. W domu wszystko się odbywało spokojnie, nie było jakichś nigdy awantur, było ciepło, ale też i twarde wychowanie. Nieraz byłem mocno skarcony, byliśmy z bratem mocno karceni. Jeżeli chodzi o to, co mi dali, nie była to rodzina, teraz to się zmienia, ale nie była to rodzina bardzo żywo wierząca w takim sensie, że jakieś nowe ruchy, msza święta w niedzielę, do pierwszej komunii poszedłem i to był pierwszy krok, który otworzył moją drogę. Zacząłem przychodzić na spotkania kandydatów na ministrantów. I to, co dostałem od rodziców, to to, że jak byłem młody, w trzeciej klasie podstawówki, czwartej klasie, rodzice na dyżury w tygodniu i na dyżury w niedzielę, niezależnie czy to była w niedzielę 6:30, czy to była godzina 7 na przykład w tygodniu, chodzili ze mną. To było takie wsparcie, które wydaje mi się, że było mi bardzo potrzebne, które mi pomogło wytrwać.
0: Dyżury ministranckie, tak?
1: Tak. Przychodziło się służyć na mszy święte, żeby na każdej mszy świętej była jakaś służba liturgiczna.
0: Czyli tak naprawdę służyli z tobą?
1: Tak, tak. Oni byli, oni wspierali mnie. Wierzę, że wspierali mnie też modlitwą. W kręgu ministrantów w pewnym momencie pojawił się najpierw ksiądz opiekun, który bardzo nas wszystkich ministrantów pociągnął, więc mnie też. I pojawił się człowiek, któremu też wiele w tej mojej drodze zawdzięczam. Człowiek zupełnie różny ode mnie. Bardzo spokojny, bardzo zawsze stonowany. Ja zawsze miałem gdzieś jakąś niespokojną krew w sobie, zawsze mnie nosiło. Ale zaprzyjaźniliśmy się. I rozumieliśmy się, to znaczy myśmy sobie coś nawzajem musieli dawać, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć co, ale zaprzyjaźniliśmy się i tak jak pod koniec podstawówki żeśmy się zaczęli jakoś wspierać nawzajem w tej drodze, tak no, on był można powiedzieć moim przewodnikiem

0: To znaczy on mnie utwierdzał. Jak ja miałem bardzo często jakieś emocjonalne chwile zwątpień, chwile, że nie wytrzymuję, jakieś chwile zejścia na boczne tory, to on gdzieś tam był. I całe szczęście, że tak się złożyło, to też wierzę, że to jest opatrzność Pana Boga, że razem wylądowaliśmy w liceum. Bo właśnie to miało duży wpływ na mnie w czasach licealnych.
1: Bo powiedziałeś, że to była jakaś granica między podstawówką a liceum.
0: Tak, tu się zaczynały przełomy. To znaczy ja z tej osoby, która była cicha, która nawet w pewnym momencie w podstawówce dla jakiegoś tam szpanu podbudowania siebie kłamała, że tu ma jakąś dziewczynę, że tu się spotyka po to, żeby zaimponować kolegom, koleżankom. Poszedłem do liceum i tam chciałem naprawdę taki być. Taki jak mówiłem, że jestem, taki jak widziałem, że inni są, być ze wszystkimi, być w centrum uwagi, być jakoś w środku tych ludzi. No i zacząłem powoli odpływać, zaczęły się...
1: Czy to była świadoma decyzja, że tego się nie da pogodzić z takim funkcjonowaniem, jakie było wcześniej? Czy też nie dostrzegałeś tego, że to jest decyzja wykluczająca?
0: Nie do końca dostrzegałem. Był taki czas, kiedy... Znaczy cały czas byłem ministrantem, później lektorem, służyłem, ale jednocześnie zaczęły się pierwsza impreza w liceum. Tata mnie odbierał samochodem. Ja szedłem do samochodu mocno chwiejnym krokiem, bo wypiłem parę piw. Czy tam jedno piwo nawet wystarczyło, żeby... Też, no dla szpanu. Mnie to w tym momencie nie smakowało, nie było dla mnie dobre. I no i tak zdarzały się te imprezy. Potem dostałem szlaban, no to odbiłem sobie z kolei na pierwszego sylwestra licealnego. To było początki używania alkoholu. To było potem jakiś pierwszy, drugi papieros, który zwłaszcza po tym piwie gdzieś po prostu sam mi wchodził. I zaczynało ze mną być kiepsko. Były takie okresy, kiedy nawet służąc nie przyjmowałem Pana Jezusa w Komunii Świętej. Nie byłem w stanie się zebrać do solidnej spowiedzi. I to był czas, kiedy zaczynał się kurs lektorski. Ja w niedzielę, w weekendy byłem inny. Spotykałem się właśnie z moim przyjacielem, spotykałem się z innymi ministrantami, lektorami, byłem, można powiedzieć, w tamten czas byłem święty. A potem przychodziło liceum i to był zupełnie inny świat. I tak się złożyło, że na kursie lektorskim w wakacje właśnie pojawił się wspomniany przez ciebie ksiądz Zbyszek.

0: dla mnie przełomem, momentem, w którym ja zacząłem się uczyć, że Bóg naprawdę wie najlepiej, Bóg jest dobry i Bóg realnie żywo działa w moim życiu.
1: Skąd takie myśli?
0: To znaczy teraz na to patrzę, że ja wtedy zacząłem się tego uczyć. Wtedy...
1: Ale jakie fakty, jakie zdarzenia budowały jakąś postawę, prawda? No bo skoro jeszcze tego nie byłeś świadom, ale jakąś postawę twoją, co wpływało na ciebie?
0: Pierwszą rzeczą to była właśnie ta decyzja podjęta w wakacje, która po prostu odejścia od tych wszystkich rzeczy, które budziły we mnie niepokój, że robię coś złego. To była decyzja, że wracam do tej drogi nie picia absolutnie niczego do 18 roku życia. To była decyzja w tym, żeby moja postawa przy ołtarzu była rzeczywiście postawą czystą i to była kwestia świadectwa także i w klasie. I był taki moment w drugiej klasie liceum, kiedy przychodziły rekolekcje adwentowe. Był moment, że w kręgu ludzi, których wiedziałem, że są wierzący, nie kryłem się.

0: ale był taki moment, kiedy cała szkoła i ludzie, którzy nawet byli na bakier ze swoją własną wiarą, którzy wiedziałem, że chodzą na religię tylko z jakiegoś przymusu, bo woleli wybrać mimo wszystko religię, a nie etykę, która była alternatywą. Ja miałem stanąć przed nimi i pokazać się jako lektor. Miałem stanąć przed nimi i przeczytać w czasie mszy Słowo Boże.
1: To jest Obciach? Bo ty mówisz o jakim mieście?
0: Warszawa, Warszawa.
1: I to jest Obciach w Warszawie?
0: To nie jest Obciach, ale dla mnie była wielka trema, bo ci ludzie znali mnie też z tej drugiej strony. To byli ludzie, z którymi ja pierwsze piwo na imprezie wypiłem w liceum. Nie wiedzieli i nagle ja stanę przed nimi i będę zupełnie inny.
1: Czyli posądzenia o faryzeizm się bałeś, tak?
0: Pewnie też trochę, albo tego, że jak już to zrobię, to potem już nie będzie odwrotu, tylko będę musiał twardo trzymać się tej drogi. Gdzieś takie niepokoje we mnie były. Ale Pan Bóg zwalczał to we mnie.
1: Co
0: bardzo
1: to znaczy?
0: Mocno. Postawił wtedy, bliżej poznałem też księdza, który był naszym katechetą, który bardzo dobrze rozumiał te nasze postawy, który rozumiał młodych ludzi, wiedział, jakie rzeczy się dzieją. On był taką bliską, ciepłą osobą. Zaproponował mi, żebym na katechezie, rzeczą, którą może mi pomoże, prowadził zeszyt i notował to, co on mówi. Nie dlatego, że to są rzeczy, których ja mogę nie wiedzieć, nie dlatego, że to są rzeczy, których nie mogę się dowiedzieć skąd inąd, ale że to będzie też świadectwo wobec klasy, które pokaże, że to nie była jakaś tam jedna postawa, tylko że to jest zmiana mnie. W tym momencie znaczy są jeszcze dalsze wydarzenia, tylko nie wiem, jak to dalej dokładnie wpleć. W każdym razie rzeczy też u mnie to się odbywało w ten sposób, że miały miejsce jakieś wydarzenia, ale ja teraz z perspektywy tego, jaki jestem, jak patrzę na Boga, kim jest mój Bóg, widzę, że te wszystkie rzeczy były przygotowane przez Niego, a w tamtym momencie ja po prostu żyłem, można powiedzieć, żyłem chwilą.
1: To wewnętrzna perspektywa, czyli tak jakbyś opowiadał ten, który, z którym to się dzieje.
0: Pojawił się taki moment. Jeżeli będą tego słuchały osoby, to myślę, że będą to dobrze wspominały. Służyłem. Ja wtedy miałem jeszcze długie włosy. To taki epizod mojego słuchania cięższej

muzyki, ale zawsze też czułem, jakie muzyki słuchać. Znaczy, to nie był jakiś etap fascynacji muzyką nawet satanistyczną. Nie, ja lubiłem po prostu ciężkie granie, ale bardzo szybko Tymoteusza słuchałem, Malejonka.

0: Lubiłem ciężką muzykę, długie włosy, glane. To zafascynowało.
1: Marlinek nie gra ciężko.
0: No, z Hołkiem grał całkiem. Całkiem. Wtedy to były czasy, kiedy jeszcze Hołk grał. Pozdrawiam Darka Malejonka i wszystkich innych moich ulubionych muzyków. Glany, długie włosy, fajnie służyłem przy ołtarzu, pozwalał mi ksiądz nawet w tych długich włosach służyć. Dwie małolaty takie. Zafascynowały się tym widokiem. Słońce padało, ten piękny lok. I chichrały, gdzieś tam jakieś większe uroczystości. Ja przychodziłem gdzieś w Albie i one chichrały. Ja zacząłem to w tym momencie zauważać. Ponieważ brat jednej z nich był ministrantem, młodszym ode mnie, jakoś w każdym razie doszło do tego, że ja je poznałem. No dla mnie to oczywiście był kosmos. Ja miałem 18 lat, trzecia klasa liceum, ona miała 14-13, no, czy jakoś w tych granicach. No można sobie wyobrazić, no co takie jakieś małolaty.
1: W takim wieku to jest przepaść.
0: To jest ogromna przepaść. One oczywiście były w taki sposób, jak na ten wiek, szaleńczo zakochane we mnie, czy zadłużone. Ale z drugiej strony w taki sposób, jak to powiedzmy starszy brat czy ktoś, gdzieś tam żeśmy się spotykali, a to czasem jakoś porozmawiać, bo bardzo niedaleko mieszkaliśmy. Jakaś w każdym razie się znajomość tam pojawiała. Trochę imponowałem, czy jakoś uczyłem, pokazywałem jakieś granie na gitarze. Co się dalej okazało? Ojciec jednej z nich założył w naszej parafii wspólnotę. Wspólnotę, gdzie dzieciaki mogły chwalić Pana Boga tańcem, układy choreograficzne. Nie znalazł innego miejsca dobrego dla swoich dzieci, takiego dobrego wychowania, więc założył tą wspólnotę u nas w parafii. Czegoś takiego wcześniej nie było. Jakiś czas później okazało się po mojej maturze, że jest potrzeba, żeby potrzebują do chłopaków w tamtej wspólnocie, a to byli chłopaki w wieku 10-11 lat, potrzebują animatora. Była propozycja, żebym ja pojechał jako animator z nimi na obóz. Zaproponowała to właśnie jedna z tych dziewczyn, która no po prostu mnie poznała, więc no stwierdziłem, no może to jest jakaś droga, może to jest dla mnie dobre. Pojechałem na pierwszy obóz. Tam zacząłem doświadczać wiary w taki sposób, w jaki wcześniej jaki wcześniej znałem, ale za którym, można powiedzieć, nie przepadałem.

0: no, zupełnie innej duchowości dotknąłem.
1: Czym ona się różniła od tej, do której byłeś przyzwyczajony?
0: To była duchowość dużo bardziej spontaniczna. Modlitwy spontaniczne. Znałem to wcześniej. Modliłem się też w ten sposób, ale tam było to tym przepełnione. Oprócz tego należy wspomnieć, to była wspólnota, która tańczyła. Ja byłem osobą, która po prostu nie tańczyła. Teraz się to troszkę zmienia, ale może na to będzie, żeby to powiedzieć, będzie przez chwilkę później. Ale kompletnie nie tańczyła. Więc pojawienie się tam, no, dla mnie było... Z jednej strony czułem, że mam tam co zrobić. Tymi chłopakami mam się jak zająć i sprawia mi to wiele radości, więc takie potwierdzenia ludzkie tego, że to jest jakieś moje miejsce, a z drugiej strony cały klimat uwielbienia tańcem, który był mi kompletnie obcy i odległy. Zająłem się tam akustyką, to znaczy no, byłem człowiekiem, który do tych utworów puszczał im muzykę, ustawiał mikrofony i dbał o to wszystko od strony technicznej. Więc jakoś tam zostałem zaczepiony. No ale obóz był tak intensywny dla mnie, że po tym obozie no, nie pociągnąłem tego dalej. Nie wszedłem w spotkania w ciągu roku, bo może ta pierwsza dawka tego mnie jakoś odsunęła. Tak się to toczyło przez cały następny rok. To był pierwszy rok moich studiów, który jakoś tam minął z różnymi trudnościami naukowymi. Ale duchowo już mniej więcej byłem na pewnym poziomie i modlitwy, i że już w pewnym kierunku szedłem. Myślałem, że o tej wspólnocie no jakoś już zapomnę. No ale nie.
1: Jak się nazywa to wspólnota?
0: Królewskie Dzieci. W maju mniej więcej, kiedy już właściwie wakacje w sporej części miałem zaplanowane, telefon. Od odpowiedzialnego tej właśnie wspólnoty, że mają taką potrzebę też i w tym roku, żeby, no, że brakuje im animatora. Czy ja jednak byłbym gotów w tym roku pojechać? We mnie się oczywiście zrodził bunt przeciwko ich działaniu. No bo jak to oni, ja tu już mam wakacje prawie zaplanowane, oni mi tu wyjeżdżają z czymś takim. No ale pojechałem. I to był dużo większy przełom w moim życiu. W tym momencie chyba należy wspomnieć, że nie zauważyłem sam, jak przez ten czas zaprzyjaźniłem się z jedną z tych dwóch dziewczynek.

Ona oczywiście czas minął, tam chyba już ze 3 lata, ona miała prawie 16, no ale ja prawie 20, nie, już skończyłem nawet 20. Ale się zaprzyjaźniłem, jeździliśmy rano metrem, ona do szkoły, ja na swój wydział, rozmawialiśmy dużo. I na tym obozie po pierwsze musiałem podjąć decyzję, podejmując, że drugi raz jadę na ten obóz, musiałem podjąć już uczciwą decyzję, że się w coś włączam na całego. Poza tym ten obóz był takim fajnym czasem, że oprócz służby dzieciakom, młodzieży, tak program dnia był ułożony, że na przykład ciszę poobiednie. Tak od... Zacząłem spędzać chodząc na spacery z Basią, czy rozmawiając na huśtawce, będąc wolny od tego, od tej perspektywy, że traktuję ją jako jak chłopak traktuje dziewczynę, tylko jako, mimo wszystko, jakąś tam młodszą siostrę, w bardzo głęboką relację przyjaźni weszliśmy. Zaprzyjaźniony ksiądz i mój, i ten, który właśnie tam był z nami, w pewnym momencie zacząłem z nim rozmawiać, że no bardzo fajnie tak się zaprzyjaźniam, ale ja nie widzę możliwości, no jak to, no jak ja miałbym się z nią zacząć spotykać. On siadł na łóżku, popatrzył na mnie, ale słuchaj, dlaczego nie? I to było wyjątkowe, dlatego że ja w tym momencie to otworzyło mi oczy, że ja rzeczywiście jestem w tej dziewczynie zakochany, ale jednocześnie miałem poczucie, że jest to coś tak wyjątkowego, co mnie jeszcze w ilości moich miłostek i wcześniejszych jakichś zauroczeń nie spotkało. Bardzo powoli, bardzo ostrożnie i delikatnie zaczęliśmy się po tym obozie spotykać. To oczywiście budziło się z wielkimi obawami mojej mamy, czy ja tej dziewczynie nie zrobię krzywdy, nadziejami i jej pytaniami, czy ja na pewno wiem, co robię. I tym bardziej odpowiedzialnego właśnie wspólnoty Królewskiej Dzieci i jednocześnie ojca Basi, że ja robię coś zupełnie nieświadomie, a jej robię nadzieję. Cała droga, myślę, że o tym mógłbym bardzo długo opowiadać. W każdym razie to był ważny dla mnie moment. Zobaczyłem w tym, że Pan Bóg w całej perspektywie poprzednich wydarzeń, tego, że gdzieś się takie osoby pojawiły, wszystkie wydarzenia, łącznie z tym, gdzie poszedłem na studia, że to umożliwiło nasze zaprzyjaźnienie się w czasie tych porannego jeżdżenia metrem, że to wszystko jest plan Pana Boga. Że to jest rzecz, którą Bóg mi daje, na którą ja się muszę po prostu otworzyć. Tak jest do dnia dzisiejszego.

0: Ile ona ma lat?
1: W tym momencie będzie kończyła w październiku lat 20. Ja skończyłem 24.
0: Co ojciec teraz na to? Ojciec Basi?
1: Szykujemy się, że będzie moim teściem, a ja będę jego zięciem.
0: Ale co on na to?
1: Co on na to? Na pewno widząc, że jestem człowiekiem szukającym Pana Boga, kochającym, jest zadowolony. Jest zadowolony, że to jest taka droga.
0: W którym momencie zmienił zdanie?
1: To się zmieniało, to przychodziło falami. Ponieważ działaliśmy razem we wspólnocie, ja byłem animatorem, więc miałem z nim też osobistą relację. Czułem to, że to chodziło falami. Były momenty, w których był bardziej spokojny, był otwarty, rozmawiał ze mną. Po niecałym roku gdzieś w rozmowie pojawił się taki tekst, że kto wie, czy nie będziemy kiedyś rodziną. Ale pojawiały się też takie momenty, kiedy z tak zwanych niewiadomych przyczyn pojawiały się jakieś spięcia. I to były te chwile, kiedy czułem, że coś w moim zachowaniu nie jest akceptowane, nie jest popierane przez niego. Ale to jest kolejny moment, kiedy takie sytuacje się pojawiają, kiedy widzę, jak Pan Bóg to wszystko, tą naszą relację prowadził. Nie wyobrażam sobie, żeby to mogło się udać, gdybym nie był człowiekiem w tej wspólnocie, gdybym nie poznał tego, to się po prostu nie mogło udać. Każdego innego, 4 lata starszego chłopaka, on by po prostu przepędził. A układając wszystko w ten sposób, pozwolił, żeby każda osoba wokół tego, wokół jakiejś drogi mogła to przejść. Mogła się na to nastawić, mogła to przeżyć po Bożemu.
0: Ale czy w ogóle taka sytuacja jest do przejścia? Myślę o czystości. To jest w dzisiejszych czasach bardzo trudne.
1: Tak, czystość jest rzeczą strasznie ważną i gdy patrzę na to, co się dzieje, że dzieciakom, właściwie małym dzieciakom, wbija się w głowę nieświadomie, że właściwie to pohamowanie sfery seksualnej
0: jest nienaturalne.
1: Jest nienaturalne, ale wręcz bardzo wiele dzieciaków, młodzieży, i z tym się też stykam, po prostu nie to, że twierdzi, ona po prostu nie widzi innej możliwości. To jest nie do pohamowania i tak po prostu jest.

0: No ale to są 40 lat pracy nad tym. To nie było tak.
1: Tak.
0: 40 lat nad tym pracowano, żeby to w ten sposób przedstawić.
1: Tutaj jest chyba moment na to, żeby wrócić parę lat i wrócić do księdza Zbyszka, który w czasie wspomnianych rekolekcji lektorskich po pierwszej klasie liceum, wtedy dla mnie zupełnie nie aż tak ważne, znaczy nie zdawałem sobie sprawy też z wagi. Mówił do lektorów, do kandydatów na lektorów nauczanie właśnie o sprawach najpierw fizjologii, a potem seksualności, cielesności i przeżywania tego wszystkiego w bardzo konkretny sposób. Gdy zaczął ten problem powoli do mnie docierać, kiedy się spotykałem z Basią, też dopiero w tym momencie dostrzegłem, że Pan Bóg już wtedy mnie zaczął do tego szykować i bardzo konkretnie do mnie przemówił przez słowa tego księdza, przez to, że ja zacząłem potem tego też w ten sposób szukać, na to patrzeć, że miałem świadomość, że to jest problem. Miałem świadomość, że to będzie trudne do przejścia taka droga, ale jednocześnie miałem świadomość, że to się daje zrobić, że ta sfera jest do opanowania i że tylko wtedy jest możliwe szczęście i piękno. W przypadku Basi ta świadomość musiała do niej dotrzeć, ale z pewną satysfakcją chciałbym powiedzieć, że nigdy nie zwątpiliśmy w to, że Pan Bóg chce dobrze dla wszystkich młodych ludzi i że tak naprawdę najlepszą drogą, jaką można iść, jest droga czystości. To jest coś, co dodaje całej sferze, która się znajduje pomiędzy kobietą a mężczyzną, dodaje takiej siły, takiego powera, takiego piękna, jakiej nie jest w stanie dać nic innego. I to przekonanie nosimy w sobie. I z tym przekonaniem tylko i wyłącznie możemy trwać i przechodzić tą trudną drogę. No tak jak mówiłeś, pytałeś, czy to jest w ogóle do przejścia. Na razie przechodzimy. Przechodzimy oczywiście z wybojami, przechodzimy z wielkimi trudnościami, ale też z wielką opatrznością Pana Boga, który nad tym wszystkim czuwa.
0: Co w Twojej drodze, bo powiedziałeś o takim ostatnim przełomowym momencie, tak zrozumiałem, tak? Czyli wzięcie odpowiedzialności za relację, prawda? Mhm. Która, jak mówisz, może określić Twoje życie całkowicie, prawda? Mhm. Że będziesz, że wybierzesz powołanie małżeńskie z tą akurat osobą.
1: Jak? No tak naprawdę już wybrałem, ponieważ jesteśmy zaręczeni i przygotowujemy się do sakramentu małżeństwa.

0: jak dzisiaj pielęgnujesz relacje z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: To także się zmienia. Miałem w swojej historii, że tak powiem, momenty, w których bardzo trzymałem się poprzez modlitwę Kościoła, jaką jest brewiarz i odmawianie brewiarza rano i wieczorem. I Bóg mówił mi różne rzeczy w psalmach, w pieśniach, które tam się znajdują. I właściwie wtedy na jakieś moje pytania, wątpliwości, na odpowiedzi na to, jak mam kroczyć tą drogą, znajdowałem tam. Przychodzi taki czas, że zapalając świecę, po prostu klękam przy łóżku wieczorem i po chwili milczenia mówię o wszystkim, co mnie spotkało, patrząc na to, na te momenty, w których upadłem, patrząc na te momenty, w których coś dobrego od Boga dostałem, i po prostu mówię. I w ten sposób. Myślę, że to też jest działanie Ducha Świętego, który mnie prowadzi w tej modlitwie, i On, który zna nas, zna nasze serca, wie, w którym momencie co jest mi bliższe, jaka modlitwa mnie jest potrzebna, bo tak naprawdę modlitwa jest przecież potrzebna człowiekowi.
0: Oprócz małżeństwa, jakie jest twoje powołanie? Co masz w życiu robić?
1: Rozpoznaję to. Natomiast jestem na pewno powołany do jakiejś opieki nad dziećmi, teraz może bardziej młodzieżą. Cały czas we wspólnocie jestem animatorem i czuję taką potrzebę prowadzenia tych młodych ludzi i to chyba tych, którzy tak jak ja byli w jakiś sposób cały czas blisko, a potrzebują konkretnego pokazania działania Pana Boga, odkrycia Jego żywej obecności w naszym życiu, uczenia ich tego, pokazywania im tego przez to, co sam przechodziłem i przechodzę nadal. To z tą drogą jakoś bardzo się połączyłem i uważam, że tak łatwo z tego nie zrezygnuję, nie będę mógł zrezygnować, bo to by było zrezygnowanie właśnie z jakiegoś swojego powołania.

0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Najbardziej. Za wszystko. Za całe życie. Za to, że mam fantastyczną rodzinę. Szczerych i naprawdę bardzo otwarcie szukających Boga rodziców. Za to, jak mnie poprowadził w życiu. Że cały czas nade mną czuwał, ale dawał mi to wszystko odkrywać. Dawał mi robić błędy, dawał mi robić, stawiać samemu stopy na tej ziemi i szedł obok i mnie podtrzymywał, kiedy upadałem.
0: Najtrudniejszy moment na tej drodze z Bogiem.
1: Wydaje mi się, że był moment, to moment odejścia mojego dziadzia do domu, ojca. Był to moment, w którym też musiałem bardzo zmienić swoje spojrzenie na to. Ja się w tamtym czasie byłem bardzo zżyty i zwłaszcza w tamtym okresie jeszcze pogłębiałem, byłem na etapie pogłębiania tej relacji. I nagle w sposób dość nieoczekiwany dla mnie, w dość krótkim czasie, w przeciągu miesiąca zaczęła się choroba i odejście jego do Boga. Ja się wtedy bardzo gorąco modliłem, nie widziałem innej możliwości, się modliłem, żeby on wrócił do pełni sił i do zdrowia. Bo właśnie zacząłem widzieć w nim osobę, która bardzo wiele o życiu może mi powiedzieć.
0: Był bunt?
1: Na pewno był wielki żal w sercu, że moje modlitwy o to, żeby on wrócił do zdrowia, nie były wysłuchane. Znaczy nie były spełnione tak, jak ja bym tego oczekiwał, bo teraz wiem, że one na pewno były wysłuchane. Ja byłem wtedy po maturze, ale czyli wydawałoby się dorosły chłopczyk. Ale było to dla mnie bardzo ciężkie, żeby przestawić ten sposób patrzenia na to.

0: Jakiego Boga poznałeś w ciągu 24 lat swojego życia? Kim on jest? Co to za osoba?
1: Jest to osoba, która jest wszędzie tam, gdzie ja jestem. Jest we wszystkim tym, co robię. Jest zawsze tuż obok mnie. Jest osobą, która zna najlepiej moje serce. I jest kimś, kto tak dalece mnie szanuje i ceni, że nie wtrąca się, jeżeli ja zaczynam robić po swojemu. Jeżeli ja zaczynam o nim zapominać, to on nie narzuca mi nic. On czeka, aż doprowadzi mnie do momentu, w którym ja sam zrozumiem, że tylko on jest moim szczęściem. Że tylko on mnie może poprowadzić przez to wszystko, co robię. Jest Bogiem bliskim.
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Słuchaczami.
1: Chciałbym dwie intencje. Po pierwsze, bardzo osobiście, o własną drogę dalszą, zwłaszcza teraz czas przygotowywania się do sakramentu małżeństwa, żeby to był czas, gdzie relacja z Panem Bogiem będzie najważniejsza i budowanie jedności między mną a narzeczoną, a nie cała zewnętrzność tego związana z przygotowaniem do wesela, do tych rzeczy ziemskich. Żebyśmy potrafili zaufać, że Pan Bóg da chleba naszego powszedniego. Tyle, ile trzeba i tak, jak to będzie dla nas najlepsze. Druga, taka bardziej ogólna, ze wszystkich młodych ludzi, którzy kroczą po drodze, uczą się

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty wiesz wszystko, Panie. Oddaj mi Ci ten czas. Jeśli chcesz go zagospodarować na swoją chwałę, stoimy przed Tobą, wyciągamy ręce, Panie.
1: Daję Panie to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Jeśli chcesz się posługiwać, no tymczasem to daj mi swojego ducha, swoją moc, swoją mądrość, swoją miłość, swój pokój. Niech Twoja moc się objawia i wylewa się na nas wszystkich, na to miejsce, na to dzieło.
0: Bądź wielbiony. A Ciebie, Mario, też serdecznie bardzo tutaj zapraszam. Pod Twoją obroną.
1: Ciekawe się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Łukasz Turek. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: W nowych czasach przed księżmi nowe wyzwania. Czy Pan Bóg pomaga opanowywać nowe technologie po to, żeby do ludzi, a może w ogóle trzeba mówić tak jak kiedyś, jak w 2000

0: tysiące lat temu, czy też coś nowego się dzieje?
1: Dzieje się wiele nowego, tylko że istota się nie zmienia od 2000 lat, a nawet więcej, jeżeli wziąć pod uwagę całą historię zbawienia. Pan Bóg jest ten sam, Pan Bóg jest niezmienny, Jego miłość jest niezmienna. Sposoby wyrażania tego, przekazywania są inne, nowe. Zresztą tak jak papież Jan Paweł II do tego zachęcał, nie? Nowa ewangelizacja. I wielkie wyzwanie, szczególnie dla współczesnego świata, który, to wszyscy widzimy na własne oczy, jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej pusty, coraz bardziej cierpiący i coraz bardziej potrzebujący pokoju, prawdziwej miłości.
0: Skąd powołanie?
1: Od Pana Boga.
0: No, to na pewno. Ale jak to było? Czy to jest wariant msze na pudełku od butów, czy też późne powołanie?
1: Późne. Późne. Ja nigdy nie chciałem być księdzem. Wręcz myśl taka napawała mnie wielkim przerażeniem.
0: Z jakiej rodziny ksiądz pochodzi?
1: Z katolickiej, inteligenckiej Warszawa. Rodzice lekarze, związani ze służbą zdrowia. Rodzeństwo.
0: Wierzący, niewierzący?
1: Wierzący. Wierzący i praktykujący. Zawsze to jakoś tam była podstawa naszego funkcjonowania. Modlitwa, msza niedzielna.
0: Modlitwa w domu?
1: W dzieciństwie tak. Później to się wszystko jakoś tam rozeszło po kościach. Bardziej każdy indywidualnie szukał. Natomiast te wartości i ta niedzielna Eucharystia to zawsze było to, co z czym się nie dyskutowało.
0: A czy przeżycie realnego dotknięcia Boga w dzieciństwie było?
1: Nie przypominam sobie. To raczej związane jest już z takim okresem nawrócenia, spotkania z Kościołem Nowego, mniej więcej 16-17 rok życia.
0: A wcześniej był bunt?
1: Wcześniej był bunt. I to...
0: Skąd się wziął?
1: A to tak naprawdę chyba trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taki okres w życiu, nie wiem czy każdego, ale mój na pewno i moich rówieśników. Wtedy ja się tutaj na Grochowie wychowałem, więc takie środowisko szczególne i...
0: Co to znaczy szczególne?
1: Taki swoisty klimacik warszawki, powiedziałbym, takiej grochowskiej, który w pewien sposób, można powiedzieć, półświadkiem był. Często tak było, że obracałem się w szkole nawet wśród ludzi, którzy już tam jakieś konflikty z prawem wchodzili, którzy żyli już tak bardziej swobodnie, jakieś nałogi, jakieś podobne rzeczy i skutki tego widać i dzisiaj czasami, jak się teraz spotykamy w tej nowej rzeczywistości, to widać to mocno.
0: A na ile wtedy tego 13, 14, 15 latka to dotykało?
1: Myślę, że Pan Bóg mnie chronił. To mogę dzisiaj tylko z perspektywy powiedzieć. Wtedy jakoś tego nie zauważałem, bo to był już taki czas, kiedy ja do kościoła coraz rzadziej chciałem zaglądać. Wymykałem się, już nie chodziliśmy razem z rodzicami. Pamiętam, że kazania to była rzeczywistość, która była wyzwaniem do tego, żeby wyjść i się przejść i wrócić ewentualnie później pod koniec mszy. Siłą rzeczy pogłębiło się to tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo rzadko zaglądałem do kościoła i nie było mi to zupełnie potrzebne. Nie myślałem o tym. To, że jakoś tam nie pogrążyłem się tak jak niektórzy z moich rówieśników, moich kolegów, to jest, dzisiaj odczytuję jako łaskę Pana Boga, jako to, że On mnie chronił, pilnował. Mimo, że ja się wcale nie starałem o to jego pilnowanie.
0: A jak głęboko w to się, mimo jego ochrony, udało wejść w to, w co wchodzili rówieśnicy?
1: Myślę, że niezbyt głęboko. To było bardziej takie poszukiwanie akceptacji ze strony kolegów, koleżanek, takie troszeczkę szpanowanie. Ale w żadne nałogi Bogu dzięki się tam nie udało mnie nikomu i złemu wprowadzić w tym czasie życia.
0: A skąd w takim razie nawrócenie? Już w tak młodym wieku.
1: Chodziłem do szkoły muzycznej. I dwóch księży, którzy znali mnie właśnie tak, jak chodziłem do piątej klasy, do szóstej, siódmej szkoły podstawowej, wiedzieli o tym. I po kilku latach, właśnie jak miałem 17 lat, zobaczyli mnie w kościele, kiedy ja z rodzicami gdzieś tam wyjeżdżam, nawet nie w mojej własnej parafii. I poprosili mnie w czasie mszy świętej, widziałem, że ksiądz idzie do mnie już po zbieraniu tacy. Jakoś miałem takie przeczucie, że do mnie idzie. Przeszedł przez cały kościół i poprosił mnie, żebym poszedł do zakrystii. I zaproponowano mi, żebym był organistą. I to był taki organista zupełnie niewierzący, znaczy zupełnie niedoświadczony, nie umiejący grać absolutnie nic z tej takiej muzyki liturgicznej. Pamiętam, że ksiądz proboszcz Krzysztof Jaskowski wszedł ze mną na chór i mi coś tam podśpiewywał, różne stałe części msza. Ja próbowałem to trąb ze słuchu grać, więc początki były tragiczne dla mnie i dla wszystkich, którzy musieli tego słuchać.
0: Ale chyba Panu Bogu o co innego chodziło.
1: Panu Bogu chodziło o co innego i dość szybko się zabrał za mnie. To był 89 rok.
0: Czyli lat miał wtedy podmiot działania Bożego?
1: W 73 urodzony, to wygląda na to, że 16.
0: To dość młody organista, to dość w ogóle ekstrawagancka akcja.
1: Tak, ale chyba ksiądz proboszcz był zdesperowany, dlatego, bo już kilku miał chyba pod takich, którzy przychodzili na jeden dzień, na tydzień i uciekali. A ja nie miałem wiele do stracenia, zresztą zawsze się z tym związała jakaś gratyfikacja, jakieś pieniądze, w związku z powyższym dla młodego człowieka to było coś, co pociągało. I absolutnie nie było w tym żadnego podłoża religijnego. Ja byłem przez pierwszy rok zupełnie niewierzącym organistą. Czyli jeżeli to w ogóle można nazwać to moją twórczość organistowaniem, nie? Grą, śpiewem liturgicznym. Po prostu grałem coś tam, co umiałem. A Pan Bóg się temu przyglądał życzliwie i postawił na mojej drodze takiego księdza Wojciecha Kosteckiego, teraz jest proboszczem w Złotokłosie, który się mi również przyglądał i patrzył się na to, co ja wyprawiam. I mi zaproponował spowiedź. A ja nie umiałem odmówić.
0: Dlaczego?
1: Myślę, że do dziś mi zostało, że niespecjalnie potrafię odmawiać ludziom. Powody można by różnych szukać, ale myślę, że dzisiaj jest coraz więcej tym jakiejś życzliwości, jakiejś otwartości. Wtedy może lęk też, czy taki wstyd, skrępowanie w stosunku do człowieka, który tam no, ciągle go widziałem. I od tego się zaczęło.
0: No to Pan Bóg puścił swoich ludzi, ogary poszły w las. No to widać nieskoordynowane lub po ludzku, ale po Bożemu
1: jak
0: konkretne
1: i z perspektywy czasu można to zobaczyć.
0: Skuteczne działanie.
1: Tak jest. Tym bardziej, że w tej parafii były różne ruchy religijne. To taka dość żywa parafia była. I tam był neokatechumenat, była odnowa w Duchu Świętym i tak jak gdyby poszedłem ze skrajności w skrajność. Jak wcześniej nie chodziłem do kościoła w ogóle i nic mnie to interesowało, tak po jakichś 2 latach pracy organistowskiej, czy 3, byłem już we wszystkich możliwych wspólnotach parafialnych poza Bielankami, bo tam mnie nie chcieli przyjąć. Nawet się śmiałem, że byłem ministrantem w kółku różańcowym ministranckim. Czasami takie anegdotyczne wręcz historie, jak na ślubie nie miał ksiądz pomocnika ministranta żadnego, to ja w tym momencie na zawarcie sakramentu małżeństwa schodziłem z chóru, ubierałem się w komrze i wychodziłem do ołtarza, żeby podtrzymać tam różne rzeczy, więc nawet ministrantem byłem. To było niesamowite, myślę, z perspektywy czasu, patrząc takie doświadczenie i Kościoła, i tego, jak Pan potrafi działać i prowadzić. No i to się potem klarowało w jakimś konkretnym kierunku.
0: Ale czego ksiądz wtedy doświadczał jako ten 17, 18, 19 latek? Że co to jest? Czy to jeszcze była wspólnota tylko fajne miejsce, bo są ludzie, bo jest zainteresowanie osobą swoją? Czy też już Bóg tak do serca?
1: Początkowo na pewno te względy ludzkie były bardzo ważne. Nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja miałem zawsze jakieś takie, chyba ambicjami można to nazwać, żeby być gdzieś z przodu, żeby być, coś robić, się angażować. I bardzo szybko w tym, co tam robiłem, w tych wspólnotach, szczególnie potem w ruchu odnowy w Duchu Świętym, w którym jakoś najmocniej zostałem, zakorzeniłem się, tam zacząłem wzrastać. Byłem animatorem, potem byłem liderem wspólnoty, jako młody człowiek 20-letni, 21-letni. Więc bardzo szybko zacząłem odczuwać tutaj w tym Boże prowadzenie. I widziałem rzeczywiście, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg namaszcza, że Pan Bóg nie zostawia człowieka samym, że to wszystko, co ja tam mogę robić, i potrafiłem to wtedy już wyartykułować, że to nie jest absolutnie moja zasługa, czy owoc mojej jakiegoś wysiłku intelektualnego czy duchowego, tylko jest to po prostu działanie Pana Boga. I wtedy to bardzo mocno czułem. Zresztą wiadomo, jak miałem we wspólnocie, której byłem liderem, ludzi, którzy byli w wieku moich rodziców na przykład, którzy przychodzili w pewnym momencie pytać się mnie, za przeproszeniem, gówniarza, o jakieś tam sprawy dotyczące ich dzieci, które były w moim wieku, no to kiedy ja cokolwiek mówiłem, to nie miałem żadnych złudzeń, że to nie pochodzi, że to nie jest moje, że to nie pochodzi ode mnie, że ja nic nie powiedziałem, nic nie zrobił. Więc tak to się zaczynało.
0: A były to rzeczy, które jakoś realnie pozytywnie wpływały, tak?
1: Tak, no dzielili się różni tam siostry, bracia we wspólnocie, że to jest dla nich ważne, że to zmienia jakoś tam rzeczywistość ich życia.
0: I widział ksiądz wtedy, że to na pewno nie jest z głowy własnej.
1: Tak, ja to widziałem, ponieważ ja wiedziałem, jakoś takie poczucie swojej małości czy swojej niewystarczalności to nawet do tej pory mi zostało. Mimo upływu lat i jakiegoś tam doświadczenia, które zbiera się, to cały czas widzę, że po ludzku nic. Dalej zaczęło się kształtować, czy ja się związałem w ogóle z Magdalenką, jako Centrum Formacji i Grup Odnowy w Duchu Świętym. Zacząłem tam iść na rekolekcje. Te moje pchanie się do przodu zaowocowało tym, że ja niemal już po drugich rekolekcjach prosiłem odpowiedzialnych za to dzieło, żebym mógł być animatorem, żebym mógł jakoś się angażować, działać. Zupełnie nie chciałem być z tyłu. Ile w tym było zarozumiałości takiej młodzieńczej, to Pan Bóg jeden wie. W każdym bądź razie to, myślę, wydało na tyle dobre owoce, że pomogło mi coraz bardziej otwierać się na Pana Boga. I myśl o kapłaństwie, myśl o życiu zakonnym cały czas była nie do przyjęcia dla mnie. To był czas, kiedy jak ja pomyślałem, że miałbym pójść do seminarium, do jakiegoś akademika, gdzieś wyjść z domu, to myślałem o tym niemalże z przerażeniem. Był taki ksiądz, nieżyjący już Henry Górniak, który znany był jako łowca powołań. Zajmował się ministrantami. Ja go unikałem jak ognia. Żeby tylko przypadkiem je w swojej sieci nie wziął, więc nie było we mnie takiego pragnienia, takiej chęci, ale z czasem zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może jednak warto by poświęcić to swoje życie Panu Bogu bardziej konkretnie.
0: Skąd się taka myśl bierze? Bo na razie tę ucieczkę to ja rozumiem.
1: A myśl skąd się bierze? No, Pan Bóg to jest jedyna odpowiedź. No. Pan Bóg gdzieś budzi powolutku jakieś pragnienia, gdzieś zaczyna popychać, jakaś fascynacja się rodzi. Człowiek się o czymś dowiaduje, zaczyna się przyglądać. Na przykład wtedy były bardzo mocne, znaczy nową rzeczywistością wspólnoty życia. Te, które na Zachodzie funkcjonowały, które zaczynały się w Polsce pojawiać, jakieś kontakty. I we mnie zaczęło jakaś fascynacja się rodzić tego rodzaju sposobem życia. Wspólnie podejmując jakieś wspólne zaangażowanie, dzieło we wspólnocie ludzi. I nawet była taka myśl, była taka próba podjęcia stworzenia tego rodzaju dzieła w Magdalence, czy przy Centrum Formacji Wieczernik. I z taką pierwszą grupą osób, w którym były same kobiety. Przyglądałem się temu. Przyjeżdżałem, patrzyłem. To były takie próby, które później to wszystko gdzieś nie wyszło, tak jak chcieliśmy. Natomiast był to taki pierwszy moment, w którym zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może swoje życie warto poświęcić Panu Bogu.
0: I co dalej się dzieje?
1: Dalej się dzieje. Wiele się dzieje. Zdałem maturę. Cudem.
0: 21 lat już byliśmy gdzieś.
1: Ja zdałem maturę dużo później niż przeciętny obywatel.
0: Dlaczego?
1: Bo czasy burzliwej młodości, o czym nie wspomniałem, zaowocowały tym, że dwa lata straciłem w edukacji.
0: Jak to się stało?
1: Myślę, że to był taki czas, nie wiem, właśnie być może konsekwencja tego nie powiedziałem, tam było to pytanie o to, czy jakiś wpływ był na mnie negatywny. No, czy ja się nie uczyłem. Zawsze byłem leniwy i do tej pory mi to zostało. Jestem wzorem człowieka leniwego, który ciągle się musi zmagać ze swoimi tendencjami takimi właśnie. I leciałem tak na trójach mniej więcej. Nie dostałem się do jednej szkoły średniej. Poszedłem do drugiej, do takiej, ponieważ wtedy już chodziłem do szkoły muzycznej. To był końcówka mojej edukacji muzycznej. Była taka szkoła, której uczyli się ludzie, którzy myśleli o karierze muzycznej albo o karierze sportowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego chodziło się tylko 3 razy w tygodniu. I w zasadzie w powszechnej opinii była to szkoła, którą każdy kończy, bo chodziło o to, żeby zdobyć tą maturę i robić to, co człowiek chce, nie? To
0: złudne poczucie bezpieczeństwa.
1: Tak. I półtora roku tam ze mną wytrzymali i po półtora roku podziękowali mi za współpracę. Więc nawet taką szkołę byłem w stanie wtedy zawalić i właśnie to był moment mojego nawrócenia. Bo ja w pół roku później zawaliłem drugą szkołę, tym razem muzyczną, w której się uczyłem w sumie 9 lat. I to było jakieś takie tąpnięcie, nie? To był rok 89, 90. Ja zacząłem pracę. Myślę, że to wszystko, jak gdyby patrzeć właśnie znowu z perspektywy czasu, to było też jakieś tam dzieło Pana Boga. Zburzył pewną rzeczywistość i zaczął budować od początku, od strony szkoły, od strony kościoła.
0: A co rodzice na to tąpnięcie? No bo utrzymywali przecież.
1: Chyba machnęli ręką w tym momencie. To znaczy, tam ciągle mnie motywowali, ale w pewnym momencie to już machnęli ręką. I chyba powiedzieli, rób co chcesz, nie? Rób co chcesz. Miło im pewnie nie było, na pewno. Natomiast to nie znaczy, że się jakoś tam odwrócili. Pomogli mi znaleźć nową szkołę, liceum ekonomiczne. I tą szkołę skończyłem i to jest zadziwiające, jako jeden z najlepszych uczniów w szkole. Te dwa lata w jakiejś tam większej dojrzałości, myślę, że też połączone już z tym, taką drogą nawrócenia, którą rozpocząłem, zaowocowały nowym etapem w moim życiu. I to było zadziwiające. I z tą, tak, wracając do matury. Skończyłem, zdałem tą maturę, potem trzeba było myśleć, co dalej. I ja praktycznie nie miałem żadnego pomysłu. Troszeczkę zabawnie to wyszło, bo jedna koleżanka, która uczyła się w takiej uczelni kościelnej Bobolanum na Wydziale Pedagogicznym u Salezjanów, przyszła kiedyś na chór i ja byłem przed decyzją, co ja mam robić, nie, w życiu, bo cały czas nie wiedziałem. Się pytam, co robisz? Do jakiej szkoły chodzisz? Gdzie studiujesz? I ona mi mówi, tam. Ja się pytam, jakie są egzaminy? Mówi, nie ma egzaminów, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. To mówię, to jak tam się zapisać? Jak tam się zapisać? Powiedziała mi, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem studentem pedagogiki na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego. Prawda jest taka, że nigdy się nie nadawałem na pedagoga i nie sądziłem, żebym miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tym zawodzie, ale ten czas tych studiów, ja tylko dwa lata zrobiłem, był mi potrzebny do tego, żeby czym raczej mi, był Panu Bogu potrzebny do tego, żeby nade mną jeszcze trochę popracować i po półtora roku nauki w styczniu przyszła bardzo konkretna myśl w czasie modlitwy, że mam wstąpić do seminarium. I to przez kilka kolejnych dni w czasie modlitwy takie głębokie przekonanie, jakoś potwierdzone Słowem Bożym, do mnie wracało. I ponieważ towarzyszył temu pokój, więc nie pamiętając o swoich wszystkich zastrzeżeniach i lękach związanych z życiem kapłańskim, ja w zasadzie wtedy, już w lutym, z dnia na dzień podjąłem decyzję, że ja idę. Że idę.
0: Co na to Kościół? Bo nie każdy może zostać kapłanem. Nie każdy, kto chce.
1: To prawda. Kościół chyba stwierdził, że nie będę takim złym kandydatem do kapłaństwa. I przyjął mnie. I to bez większych problemów. Może nie było tam egzaminów również wtedy. Była rozmowa kwalifikacyjna. Z księdzem wicerektorem ją odbyłem. Zapytał się mnie, tak jak każdego kandydata, dlaczego chcę być księdzem. Odpowiedziałem tak jak większość kandydatów, żeby służyć Panu Bogu i ludziom. Wtedy wydawało mi się to takie nie wiem, z jednej strony oczywiste, z drugiej strony troszeczkę górnolotne. Ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego ja tam idę. Nie wiedziałem, dlaczego chcę być księdzem. Ta świadomość jakoś przychodziła z następnymi latami formacji. Poszedłem do księdza proboszcza, bo pracowałem cały czas jako organista. Poinformowałem go o tej mojej decyzji. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył. Chyba nie bardzo, bo tracił organistę znowu. po 7 latach pracy, jakiejś stabilizacji w tej dziedzinie. Ale opinię mi wystawił i to chyba na tyle pozytywną, że władza seminaryjna poparła to moją prośbę, moje pragnienie.
0: Ale o jednym wątku zapomnieliśmy. Dziewczyny.
1: Były. Nie było ich dużo. Ale rzeczywiście były zauroczenia.
0: Mówmy o tym czasie do pierwszej myśli o kapłaństwie.
1: Dobra. Dość późno poznałem pierwszą dziewczynę, która jakoś mi tam zauroczyła i pociągała swoją osobowością, całą swoją sobą. Już będąc organistą, mając wtedy 18-19 lat, to był mniej więcej ten wiek. Myślę, że to był bardzo ważny i taki fajny moment w moim życiu. Chociaż też nie jakoś tam czas, w którym nie wystrzegłem się jakichś pomyłek, błędów i sytuacji, które nie wiem jak to określić nawet, no które nie pozostają bez znaczenia także na moje dzisiejsze funkcjonowanie. W każdym bądź razie nie wiem, 3 lata chodziłem z jedną dziewczyną, potem już tylko jakieś przelotne zauroczenia, znajomości były. Tak troszeczkę anegdotycznie z jedną piękną niewiastą troszeczkę się zaczęliśmy do siebie zbliżać tak emocjonalnie i wspólne dzieło, zaangażowanie w życie Kościoła. I czasami to opowiadam, jak ktoś się mnie pyta w szkole o dziewczynę, to mówię, wiecie, miałem dziewczynę. Ona poszła do zakonu, ja poszedłem do seminarium.
0: Ale pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy wtedy, kiedy powstała ta myśl o tym, że zostać księdzem, czy to była ważna rzecz na szali?
1: Nie. To był ten czas, kiedy ja nie miałem jakiejś bliższej relacji. Mówię, byliśmy...
0: Ale czy żal nie było?
1: Żal.
0: No bo to jest żal zostawiać coś, co jest spełnieniem dla 98% ludzkości.
1: Nie było. I myślę, że to troszeczkę tak po ludzku zadziwiające, ale wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że wraz z tą łaską powołania przyszła także jakaś tam łaska do podjęcia decyzji, wyrzeknięcia się małżeństwa, życia rodzinnego. Bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć.
0: Czyli Pan Bóg musiał w sposób cudowny po prostu również jakby tutaj oddziaływać, tak?
1: Dokładnie. Myślę, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim świetnie radzi i jeżeli człowiek nie stawia mu jakichś specjalnych przeszkód na drodze, to Pan Bóg jest w stanie poprowadzić tak, żeby to wszystko się w miarę bezpiecznie realizowało, rozwijało, żeby człowiek żył. Bo wiadomo jest, że mężczyzną jest każdy ksiądz. Każdy ksiądz musi być mężczyzną, nie? Więc pewne jakieś tam pragnienia zawsze mogą przychodzić, pewne tęsknoty. Ale jeżeli człowiek trzyma się Pana Boga, to jest w stanie w tym wszystkim zwyciężyć Jego mocą i wytrwać.

0: Ale trzeba mieć też wspólnotę jakąś, trzeba mieć przyjaciół, prawda? Trzeba mieć relacje zdrowe.
1: Tak. I dla mnie od samego początku, ponieważ ja, cała moja formacja, jakaś droga nawrócenia odbywała się we wspólnocie, to kiedy wstępowałem do seminarium, miałem głębokie przekonanie, że bez wspólnoty nie będę księdzem. Znaczy nie wytrzymam. Nie wytrwam. Dlatego, że to jest rzeczywistość, która niesie człowieka. Która pomaga przetrwać jakieś trudniejsze chwile. Która pomaga być bliżej Pana Boga wtedy, kiedy człowiekowi się nawet po ludzku nie chce. I zawsze miałem na myśli, że to musi być wspólnota zarówno świeckich, jak i później, kiedy już wchodziłem w kapłaństwo, w życie seminaryjne, wspólnota kapłanów. I do tej pory staram się, żeby te dwie rzeczywistości w moim życiu były obecne bardzo mocno. Bo księża, koledzy, moi przyjaciele, tutaj konkretnie z roku mam, w pięciu, sześciu się staramy razem trzymać, w miarę możliwości spędzić swój wolny dzień w tygodniu, wyjechać gdzieś, podzielić się, pogadać, spotkać. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Możemy powiedzieć sobie o różnych sprawach, które się jakoś tam w naszym życiu dzieją. I jest to piękne i jest to jakoś tam budujące dla nas wszystkich.
0: A rozumiecie się doskonale?
1: A rozumiemy się doskonale. W tym gronie tak. Czasami to tak, patrząc z zewnątrz, wydaje się, i czasami tak jest, że księża troszeczkę indywidualnie żyją, że są odizolowani też od siebie nawzajem i rzeczywiście no, nie da się ze wszystkimi żyć blisko, ale w naszym przypadku udało nam się tą wspólnotę już przez 7 lat jakąś tam utrzymać. Poza tym ja się spotykam regularnie w gronie kapłanów w różnym wieku związanych z odnową w Duchu Świętym, czyli przymierzem kapłańskim, który jest dla mnie co 2 tygodnie wspólne dzielenie się, modlitwa, bycie ze sobą też jest bardzo ważne i staram się tego pilnować. A wspólnota świeckich jest dla mnie również bardzo ważna ze względu na to, że nie tracę kontaktu jakoś tam z realną rzeczywistością życia człowieka. Że mogę pobyć w gronie rodzin, popatrzeć na te pokolenia, babcie, dzieci, wnuków. Być bliżej tego, co jest takim normalnym życiem, a dla księdza czasami rzeczywiście staje się z czasem trochę bardziej odległym. Już pomijając fakt, że jest to wspólnota świeckich, która jest, niesie kapłanów, nie? Swoją modlitwą, swoją ofiarą.
0: Kryzysy. Seminarium i po. Były jakieś?
1: Nie. Zadziwiające. Tak, niektórzy mówili, że koło 5 roku kapłaństwa to jakiś kryzys większy przychodzi. Ja powiem szczerze, że też trochę anegdotycznie. Kiedy spotkaliśmy się w seminarium, wszyscy nowi, usiedliśmy w kaplicy z księdzem, znaczy przyszedł rektor, wicerektor, ojciec duchowny i stanęli tak przed nami. Ksiądz rektor Stanisław Kur się rozejrzał i tak powiedział, że mniej więcej 50% z was, którzy tu jesteście, nie dojdzie do kapłaństwa. Ja się tak rozejrzałem po otoczeniu i się zastanawiałem, ciekawe, którzy to. O sobie nigdy nie pomyślałem. I rzeczywiście miałem takie głębokie przekonanie, że to jest to moje miejsce, że bez większego kryzysu przeszedłem to życie seminaryjne. Chociaż no, czasami bywało trudno, natomiast wątpliwości nigdy nie było. I teraz w kapłaństwie też, pomimo różnego rodzaju jakichś tam trudności, problemów, relacji, nie mam do tej pory czegoś, co można by określić mianem jakiegoś poważnego kryzysu.

0: Dlaczego odeszli?
1: Bo część odeszła z tego rocznika.
2: Część nie miała powołania. Część nie ukrywała wcale, że przyszła na przykład dlatego, żeby, nie wiem, przeczekać rok.
1: Wojska?
2: Tak. Albo ktoś chciał sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie dla niego dobre. Na pewno część chłopaków gdzieś tam straciła coś, co otrzymali, nie? Bo
1: czyli ci, którzy mieli powołanie?
2: Mieli powołanie. Myślę, że taka część też osób jest, która
1: traci. Jak się traci powołanie?
2: Przez brak wierności Panu Bogu. Każda rzeczywistość...
1: Ziarno na skalę, tak?
2: Myślę, że tak. W seminarium jest łatwo wejść w tak zwaną szarą strefę, czyli taki sposób funkcjonowania, który będzie ślizganiem się po powierzchni. Będzie...
1: Czyli faryzeizm. Na zewnątrz okej, a brak relacji z Bogiem, tak?
2: Nawet czasami na zewnątrz nie okej. Na przykład ukrywanie się przed władzą, prawda? Ukrywanie pewnych swoich zachowań, pewnych postaw. To nie, myślę, że no, pewnie różne rzeczy funkcjonują. Jeżeli człowiek straci wierność, znaczy ten kontakt z Panem Bogiem, jeżeli uwierzy w to, że on już jest bezpieczny, że dla niego nie ma zagrożenia, jeżeli wejdzie w taką sytuację, czy taki tok myślenia, że trzeba przetrwać seminarium, żeby potem funkcjonować jako ksiądz, bo seminarium jest źle na przykład, nie? Trzeba się dostosować, jest regulamin, porządek, a ja tego nie chcę, to jest głupie. Co czasami się niestety zdarza. No to są,
1: Czyli nieuczciwe traktowanie instytucji.
2: Też, tak. Nieuczciwe traktowanie instytucji, nieuczciwe traktowanie Pana Boga, nieuczciwe traktowanie siebie, czyli nie stawanie w prawdzie. Przecież to takie może trzy elementy, chociaż też pewnie nie wszystkie. Wszystko można stracić. Wiele przykładów życia naszego codziennego też to pokazuje.
1: A ci, którzy zostali kapłanami i odeszli, są w roczniku, macie kogoś takiego?
2: Mamy jednego księdza, który z naszego rocznika odszedł.
1: Do kobiety, czy...
2: Trudno powiedzieć. To się gdzieś tam wydarzyło na studiach za granicą. Kryzys. Nie potrafię tego jak sam określić.
1: Czy są jakieś momenty w czasie jeszcze seminarium ważne dla duchowej drogi, dla rozwoju?
2: Dla mnie w seminarium ważne było to, żeby być wiernym Panu Bogu. Przez funkcjonowanie w ramach regulaminu. Co tak naprawdę z jednej strony jest trudne, bo uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo ułatwia funkcjonowanie codzienne w pewnym rytmie. Modlitwa na dzwonek, prawda? Nauka na dzwonek, jakieś silencjum. Bardzo ważną rzeczą dla mnie była codzienna wieczorna adoracja. To, że można pójść do kaplicy i to pragnienie zawsze we mnie było. I było to łatwe. Było to naprawdę łatwe.

0: To szokująco brzmi w XXI wieku, ale takie posłuszeństwo jest po prostu wolnością.
1: Jest wolnością, bo w pewien sposób zwalnia mnie, nawet bym powiedział, z jakiejś odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność przenoszona jest na tego, komu ja to posłuszeństwo decyduję się...
0: Tak, i kto wymyślił tę instytucję, kto sprawił, że ten regulamin jest taki, a nie inny i tak dalej.
1: Tak jest. A Pan Bóg już nieraz pokazał, że On przez pewne struktury bardzo dobrze działa, że ma w tym wszystkim swój pomysł. I także działa przez instytucje Kościół, przez seminarium, przez różne inne ważne sprawy, chociaż po ludzku czasami bywa tak, że różne rzeczy trudno jest przyjąć, ale sprawdza się to bardzo dobrze.
0: I w seminarium, bo wcześniej mamy te 7 lat, że tak powiem, wiceseminarium organistowania, prawda? Czyli już struktura, już, ale jako wolny, prawda? Jak elektron wolny. Później już wewnątrz uwięziony w polu magnetycznym instytucji. I wejście już w posługę. Święcenia. Co jest ważne? Jaki jest obraz, w seminarium, jaki jest obraz Boga? Kim wtedy jest Bóg dla kleryka Łukasza?
1: Dla kleryka Łukasza Bóg był w seminarium kimś bardzo ważnym, kimś, kto mnie tutaj zaprosił, kimś, kto chce mnie prowadzić, kimś, w kim muszę złożyć swoją nadzieję, jeżeli chcę wytrwać.
0: Czyli poważnie traktowany jest Bóg?
1: Przeze mnie był bardzo poważnie traktowany w seminarium.
0: I teraz ksiądz Łukasz. Zderzenie z rzeczywistością?
1: Bolesne.
0: Gdzie pierwsza wikariatura?
1: Wśród Borów, koło Otwocka. Nieżyjący już ksiądz Żebrowski. W małej parafii, 4000, bardzo urokliwej, w lasach położonej. W seminarium człowiek żyje pod kloszem. Tak jak powiedziałem, funkcjonowanie w tym regulaminie ułatwia życie. Wyjście z seminarium wiąże się z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości. I jest to przerażająco trudno. Tym bardziej, że ze wszystkich stron czyhają zupełnie nowe wyzwania, z którymi człowiekowi, który wychodzi z seminarium, jest często bardzo trudno sobie poradzić.
0: Czy, bo można sobie wyobrazić, że te 7 lat to było przygotowywanie gliny, później było
1: formowanie,
0: ale jaki ten garnek wyszedł z tego pieca seminaryjnego? Z twardą skórą, czy jeszcze był taki miękki?
1: Gdyby się mnie zapytać tuż przed święceniami, to bym stwierdził, że wyszedł porządny.
0: Tak, tak, wypalony.
1: Wypalony. Gorzej było, jak się zetknąłem z rzeczywistością życia i się okazało, że to jest bardzo, bardzo kruche naczynie.

0: teraz to wszystko, co było wspomagane regułą,
1: odpadło.
0: Musiało być wewnętrznie potwierdzone, prawda? Czyli tak naprawdę trzeba było samemu dorosnąć do wymagań.
1: Tak jest. I nie ukrywam, że nie wiem, czy do tej pory dorosłem. Mimo, że minęło kolejne 7 lat
0: to
1: mojego
0: brzmi,
1: życia.
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi. Znaczy, taka jest prawda, myślę. Taka jest prawda.
0: Co było najważniejsze w tym uderzeniu?
1: Najważniejsze czy najboleśniejsze?
0: Tak.
1: Szkoła. Gimnazjum numer 2 w Otwocku. W wymiarze godzin w pierwszym roku 20 tygodniowo.
0: Upokorzenie.
1: Skrajne upokorzenie.
0: A ponieważ... Co mówią młodzi ludzie klerykowi, który wchodzi do gimnazjum?
1: Że jesteś nikim. Jesteś nikim. Bo taki kleryk, młody ksiądz, który wychodzi z seminarium, jest przekonany, że jest kimś. W dużej mierze, nie wiem czy wszyscy, ale rzeczywiście jest przekonany, że jest kimś. I uczy się w ciągu pierwszego roku, że jest nikim. Że jest nikim. Że tak naprawdę po ludzku rzecz biorąc nie znaczy dla niektórych, czy większości nawet uczniów nic. Do tego stopnia, że może być opluty, może być wyzwany, może być znieważony. A środowisko było tym bardziej trudne, już pomijając to, że no, Otwockie jest trudne, to tam jeszcze był na terenie parafii i rejonu szkoły dom dziecka.
0: No to już...
1: To była pełna radość. No to była pełna radość. Człowiek wchodził do sali i widział przed sobą rzeczywistość, której nie wiedział w ogóle, jak ma dotknąć. Ponieważ był na przykład ignorowany zupełnie. Zupełnie. I nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, wypowiedzenie zwięzłego zdania okazywało się niemożliwe, bo hałas, zamęt uniemożliwiał mu w ogóle zebranie myśli, powiedzenie czegokolwiek sensownego.
0: Czyli amerykańska szkoła na przedmieściu, nie przepraszam, w centrum, w getcie.
1: W getcie, może tym murzyńskim jakimś, czy takim, takim właśnie.
0: Czyli w centrum, tak. Bo na przedmieściach mieszka klasa średnia.
1: Tak, no ja nie wiem, w Ameryce nie byłem.
0: Może... Nie, ale tak mówią, no, ja kończyłem geografię, więc tak piszą w książkach.
1: No, więc to było doświadczenie. I ja poszedłem do tej szkoły z nastawieniem, że sobie poradzę. Pana Boga tutaj zostawiłem zupełnie z boku, oczywiście, no bo ja już jestem księdzem i ja zdobyłem pewną wiedzę i pewną umiejętność i poziom życia duchowego, więc ja sobie poradzę. Będę twardy, nie dam się zgnoić, będę walczył. Walczyłem przez 7 miesięcy, po czym się poddałem. To znaczy wtedy już z pełnym przekonaniem dowiedziałem się, że ja nic nie mogę.
0: Jak młodzi zareagowali na tę zmianę?
1: Nie było jakiejś takiej generalnej zmiany w całości społeczności szkolnej. Natomiast zacząłem nawiązywać takie osobiste relacje z poszczególnymi uczniami w klasie. Czasami to było tak, że prowadząc lekcje religii można było pogadać z dwoma, trzema osobami, które chciały, gdzieś tam były bliżej. I to też niekoniecznie realizując program. Jak się władze dowiedzą kurialne, to mi dadzą. W każdym bądź razie rzeczywistość tak wyglądała.
0: Nie, no ksiądz zrobił to, co było możliwe do zrobienia po prostu.
1: No tak. I myślę, że to jest tak, że często tak jest.

0: Ale co, poddał się ksiądz Bogu, tak? Znaczy zapytał go wreszcie, po co tu ksiądz przyszedł do tego gimnazjum, tak?
1: Myślę, że świadomie to nie. Tutaj nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej tutaj teologii dorabiać do tej mojej rzeczywistości. Nie oszukujmy się.
0: Czyli bezsilność, bezradność.
1: Tak, myślę, że duża bezradność.
0: Dopuszczenie, że jest się bezradnym,
1: tak,
0: do świadomości.
1: Ta świadomość mi bardzo mocno zagościła. I oczywiście, że była odpowiedź na tą świadomość taka, że jest Pan Bóg. Ale ja nie byłem do końca w stanie mu siebie w tej rzeczywistości podać. Ja byłem tak zgnojony. Mówię, to co tam wymieniłem, to plute sutanny i tak dalej z wyzywaniem, to była realia. I to mi się ileś tam razy zdarzyło. I to było dla mnie takie upokorzenie, że czasami szedłem do szkoły, już było wychylony ktoś przez okno i rzucał pod moim adresem jakąś wiązankę piękną. I się wtedy zastanawiałem, czy iść do przodu, czy po prostu się odwrócić o 180 stopni, wrócić na plebanie, nie? To czasami było to tak. Ja myślę,
0: świetnie,
1: że...
0: To świetnie. To teraz dopiero w ogóle rozumiem, dlaczego katecheza poszła do szkoły, żeby tych kapłanów utwardzić.
1: Różnie człowiek na to reaguje. Nie? Dla mnie była to pełna świadomość, która mi została do tej pory. Ja nie przychodzę w tej chwili do szkoły z przekonaniem, że sobie poradzę. Nie? To jest tak, że ja tam nic nie wygram, nie zwyciężę, jeżeli nie będę chciał tych ludzi, nie będę próbował tych ludzi jakoś tam zaakceptować, zrozumieć takimi, jakimi są, może nawet pokochać, za nich się pomodlić i być z nimi troszeczkę na warunkach takich, jakie oni postawią. Bo stawianie przeze mnie warunków ja określiłem jako jedną wielką przegraną.
0: Sojusz tronu i ołtarza już się skończył.
1: Tak, to się bardzo szybko się skończyło. Bardzo szybko się skończyło. Ja myślę, że jeżeli, to tak tylko jeszcze się wtrącę, jeżeli patrzeć na sens pójścia katechety do szkoły, to właśnie może być dla księdza takie doświadczenie upokorzenia, w sensie, żeby zobaczył...
0: Jak jest społeczeństwo dzisiaj ukształtowane?
1: Tak.
0: Co znaczy Kościół?
1: Co znaczy Kościół dla społeczeństwa?
0: No, dlatego musimy odbić media, żeby za 20 lat inaczej księża chodzić do szkół.
1: Tak jest.
0: A teraz już zupełnie na poważnie, bo to były anegdoty wszystkie. Najpoważniejsze wyzwanie w kapłaństwie.
1: To nie będzie brzmiało górnolotnie. Najpoważniejszym wyzwaniem w kapłaństwie jest bycie wiernym Chrystusowi każdego dnia.
0: Jakie są zagrożenia przed księdzem stojąc? Zagrożenia tej wierności.
1: Myślę, że przede wszystkim ucieczka.
0: Bo najpierw mówiliśmy o pysze, prawda?
1: No tak, pycha i zarozumiałość.
0: Ale gimnazjum wyleczyło.
1: W dużej mierze, znaczy nie powiem, że w 100%, bo znowu bym wpadł w pychę, nie? Jestem najbardziej pokornym człowiekiem, nie? Mam wiele cnót, ale pokora jest największą. Nie, to nie jest tak. To zawsze pozostanie w człowieku. Niektórzy mówią też anegdotycznie, że pycha umiera, prawda?
0: Kwadrans po
1: dokładnie,
0: człowieku.
1: Dokładnie. Więc to w człowieku zawsze siedzi i wychodzi. I jest sporo sytuacji takich, które no, to temperują. Myślę, że chęć łatwego życia. To jest zagrożenie.
0: To jest łatwe życie dla kapłana?
1: Spokojne, bez nadmiaru obowiązków, żeby był czas sobie gdzieś pójść, pojechać, poleżeć, popatrzeć.
0: Czyli przestać się wsłuchiwać w to, co każdego ranka, co Pan Bóg ma.
1: Dla mnie i do czego mnie wzywa.
0: Bo Pan Bóg wzywa do absolutnej intensywności i do takiego przeżycia dnia, że nie ma się wieczorem siły, ale nie ma też smutku, tylko jest radość.
1: Tak. I Pan Bóg stawia, myślę, przynajmniej tak w mojej sytuacji, początki były trudne, bo w zasadzie właśnie pierwsza parafia to nie miałem nic do roboty, poza odprawieniem mszy świętej, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czym dalej, to myślę, że też Pan Bóg przygotowuje, daje mi szereg możliwości. Jest mnóstwo wspólnot, na przykład w tej parafii, w której teraz pracuję. I bardzo wiele z nich chcę, żebym się nimi zajmował, żebym z nimi był. I to angażuje człowieka. Każe mu jakoś tam rezygnować z siebie. Czasami się nie chce zejść na dół. Czasami nie chce się gdzieś tam pójść, pojechać, czegoś powiedzieć, czegoś przygotować. Pan Bóg dba w sposób szczególny o to, żebym miał co robić. Na zewnątrz, także poza parafią. Kolejne wyzwanie, bycie koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. Nowa dla mnie rzeczywistość od listopada. Przyglądam się temu i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w tym dziele. Ale gdyby to wszystko tak przyjąć i potraktować na serio, to rzeczywiście 24 godziny to jest mało na dobę. To jest mało. I właśnie łatwe życie to niechęć podjęcia czegoś takiego. No bo ja muszę mieć przecież czas na odpoczynek, bo ja muszę się z ludźmi spotkać, muszę pójść do kina, do filharmonii, wyjechać sobie gdzieś. Jest taka duża pokusa.
0: To wszystko racjonalne niby.
1: Ależ brzmi bardzo dobrze. Zresztą diabeł jest specjalistą od racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To jest bardzo duże zagrożenie, myślę, dzisiaj. To dla mnie, ja dlatego o tym tak mówię, bo ja to u siebie widzę. Taką tą ciągotę, która jest we mnie obecna od początku, czyli lenistwo, o którym tam na początku wspomniałem, nie? Z którym człowiek ciągle musi walczyć.
0: Jaką osobą jest ten Bóg, do którego takimi 7-letnimi etapami ksiądz się zbliża? Kto to jest?
1: Jest to ktoś nieprawdopodobnie cierpliwy. Nieprawdopodobnie cierpliwy. Ma anielsko
0: cierpliwy. Nieludzko.
1: Nieludzko cierpliwy. Jest nieludzko cierpliwy, bo każdy inny to by mnie już dawno wyrzucił na zbitą twarz i powiedział: człowieku, idź sobie, daj mi spokój, przestań mi przeszkadzać w moim dziele. Pan Bóg jest nieprawdopodobnie cierpliwy. I ja tego doświadczam ciągle na okrągło i Bogu dzięki. I Bogu dzięki, bo ja bardzo tego potrzebuję.
0: Co jeszcze? Jakie cechy rozpoznał?
1: Pan Bóg jest wierny. To znaczy, jeżeli daje człowiekowi jakieś zadanie, to nie zostawia go w tym samego. Daje mu naprawdę pełnię darów, których potrzebuje, żeby to dzieło podjąć.

0: Ja pamiętam, znowu wrócę chwilę do seminarium, trochę anegdotycznie, kazania. Jak oni przygotowują kazania, żeby je wygłosić przed najtrudniejszym audytorium, czyli przed klerykami w seminarium. I ja miałem głębokie poczucie wtedy, że te moje kazania są beznadziejne. Zresztą oni to mi bardzo dobrze potwierdzali, mówiąc, że moje kazania to jest konkordancja biblijna albo jeszcze cokolwiek innego, że ląduję 3 razy i nie mogę wylądować. I ja się wtedy bardzo mocno modliłem o dar słowa, o dar mówienia kazań. I jakieś jest potwierdzenie ze strony tych, którzy przychodzą słuchać, że ten dar dostałem. I mam takie poczucie jakiegoś namaszczenia. Więc takich sytuacji jest sporo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie puszcza człowieka samego na głęboką wodę.
1: Jaki jest jeszcze?
0: Można by wymieniać pewnie do wieczora.
1: Nie, ale dla osoby, jaką jest ksiądz Łukasz Turek, jakie są najważniejsze cechy w tej osobie, no, której ksiądz oddał życie? Można było je na różne sposoby spożytkować.
0: Odkrywa Pan Bóg przede mną ciągle nowe i niezbadane rzeczywistości mojego życia i jakieś możliwości posługi. Czyli chcę przez to powiedzieć, jaki jest. No, fascynujący w pewien sposób. W swojej wielkiej różnorodności i swoim wielkim bogactwie. Mogę, gdybym tylko tak bardzo chciał, jak Pan Bóg chce, to naprawdę przestrzeń do posługiwania, przestrzeń do odkrywania Go, do otwierania się na Niego jest nieogarniona i niczym nieograniczona. Więc ta fascynacja jest.
1: A czy nie traktuje ludzi jak marionetki?
0: Nie. Bardzo wiele osób to dzisiaj zarzuca, nawet w takich forach, gdzieś tam dyskusjach. Pan Bóg daje człowiekowi pełną wolność. Tak pełną, że bardzo często bolesną.
1: I to wielu znaczy dzisiaj... bolesna wolność?
0: Bolesna w swoich skutkach. Bolesna w swoim złym wykorzystaniu. Cierpi dzisiaj wiele osób przez to, że traktuje tą wolność na zasadzie rób ta, co chce, ta nie. I potem, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, i potem ma pretensje do Pana Boga, że to jest jego wina, że on nie zadbał, że on się o mnie nie troszczy, że on mi nie zabezpiecza tyłów, prawda? No takie, no, bardziej pojmuje się Pana Boga jako pewnego, nie wiem, sklepikarza, handlarza, kogoś, do kogo, instytucję, do kogo ja idę załatwić swoje sprawy. Daję, zapłacę, to mam to mieć. Pan Bóg daje człowiekowi pełną swobodę. Co nie znaczy, że oczywiście nie próbuje człowieka chronić przed nim samym, czy przed jego wyborami, albo nie próbuje go szukać na drodze błędnych wyborów. Bolesna wolność.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji kapłanów.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o to, byś chronił świętość kapłanów, byś Panie dawał im moc do tego, by pozostawali wierni Twojemu powołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Łukasz Turek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: co zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No tak, ja to mówiłem o swoim życiu właśnie. Przede wszystkim o swoim życiu, ale też przez tyle lat zdążyłem poznać innych ludzi i mnóstwo innych ciekawych historii. I po prostu jedno jest pewne, że dla Boga nie ma straconych pozycji, straconych ludzi. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zdumiewające. A jednak nie ma po prostu sytuacji bez wyjścia. Do ostatniej chwili człowiek żyjąc ma szansę, żeby go zawołać, żeby się nawrócić. No, wystarczy popatrzeć na Golgotę, prawda, jednego z tych trzech tam ukrzyżowanych. Wiemy, o kim mówię. Mówię o Łotrze. Oczywiście w środku był Bóg. Bóg człowiek, który umierał. Więc powiedzmy, że na jednego z tych dwóch, którzy byli ukrzyżowani razem z nim. O tak. No tak to nazwijmy. Od zawsze, to znaczy od urodzenia. Jak pamiętam, urodziłem się w rodzinie katolickiej.

Ja, żona i córka, bo jesteśmy taką małą, małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu. No bo ta walka duchowa, uśmiechnąłem się, bo to są takie, no może wielkie słowa, ale to są po prostu fakty, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Walka duchowa jest rzeczywistością, to jest codzienności mojej, naszej, rodzinnej, każdego z nas, Pana. Nawet jeśli ktoś sobie z tego sprawy nie zdaje, to tak jest. Jeśli nie walczy, to znaczy, że już przegrał. Jeśli walczy, to znaczy, że coś się dzieje, że walczy o coś. Coś ważnego, bo nie walczy się o byle co, prawda? Nie podejmuje się walki z wrogiem o byle co. Tylko o coś ważnego. O życie. O życie. Pyta Pan, po co to zrobiliśmy? Właśnie po to, żeby tę walkę wygrać. To znaczy, żeby wygrać ją z Nim, bo samemu sam nie jestem w stanie nic ze swoim życiem zrobić w takim sensie uczynienia je lepszym, jak ja to rozumiem, jak to rozumiem po chrześcijańsku. To znaczy, nie jestem w stanie się poprawić, nie jestem w stanie wyeliminować swoich wad. Nie jestem w stanie być kimś lepszym. Te bzdury o samodoskonaleniu, o jakimś takim, to są właśnie rzeczy takie złudzenia. Złudzenia, które, a złudzenia są groźne po prostu. Groźne. Fatamorgany. Można się nabrać, idąc w kierunku, w którym tam coś widzimy, że coś majaczy. Nagle się okazuje, że to pustka. Więc po co to zrobiliśmy? Po to właśnie, żeby wygrać. Żeby jako trójka spotkać się tam po drugiej stronie. Ponieważ tak naprawdę on prowadzi tę walkę. Znaczy, on ją już wygrał. Ale w życiu każdego z nas, każdego z naszej rodziny, każdego człowieka walczącego, mówię, takiego, który podejmuje tę walkę. To znaczy, że jest świadom tego, że w rzeczywistości duchowej coś się dzieje, że ona jest dynamiczna, że zdarzenia, które nas spotykają, są wyzwaniem. W sercu każdego człowieka to ta walka się odbywa, ale człowiek sam nie jest w stanie tego wygrać, tylko z Nim. Tylko z Nim, bo On już zwyciężył przez swoją krew przelaną na krzyżu. Więc zrobiliśmy to po to, ten akt zawierzenia, oddania Mu swojego życia, żeby to zwycięstwo mogło się kiedyś dokonać. Wie Pan, ja na moją wiarę, znaczy na moje swego rodzaju mój powrót do, jak to mówi Apokalipsa, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Powrót taki do pierwotnej miłości. Mam Ci za złe, że odwróciłeś się od pierwotnej miłości. Ja tak mówię ciągle ogólnikami, ale i gdyby tak powiedzieć konkretnie o moim życiu, to po prostu miałem taki moment, kiedy właśnie na tym tronie usiadłem sam, na tym tronie mojego życia. Rozsiadłem się i powiedziałem, że teraz to będę realizował swoje własne pomysły. Teraz ja muszę doświadczyć życia w całej pełni, muszę być człowiekiem w pełni. Mam takie plany, takie pomysły, chcę być. I to był taki moment odejścia od Boga. Znaczy, jeśli ja siadam na tronie, jeśli ja zajmuję pierwsze miejsce w swoim życiu, no to już jest bałwochwalstwo. Znaczy, czczę samego siebie. W tym sensie jest to bałwochwalstwo, czyli podstawowy grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu.

0: Jeśli cokolwiek jest dla mnie ważniejsze od Boga, cokolwiek jest w stanie mnie od Niego odciągnąć, od Jego planów, od oddawania Mu chwały, czci, podążania Jego drogą, cokolwiek, cukierek, bomba atomowa, to on przestaje królować i ja wtedy, no i wtedy, prawda, wchodzę w grzech, już choćby poprzez to, że grzeszę przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja jestem Pan, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tak brzmi to przykazanie. Więc miałem w życiu taki okres odejścia od Boga, po prostu układania życia po swojemu. To miało miejsce na studiach. Potem poznałem moją żonę, która też jest osobą wierzącą, pochodzi z katolickiego domu, wzięliśmy ślub. Urodziło się dziecko, no to funkcjonowaliśmy jako rodzina katolicka. Szliśmy w niedzielę do kościoła, potem do supermarketu często. Tak, także to było już takie dziewiąte przykazanie, może... przepraszam, nie dziewiąte, tylko 9 przykazań zamiast 10, prawda? Znowuż, pamiętaj, jakbyś Dzień Święty święcił, to to przykazanie w pewnym momencie nagle nie obowiązywało. Tak, bo... tak to wyglądało. Między innymi, powiedzmy, ale też... też wiele rzeczy w naszym życiu wyglądało nie tak, jakbyśmy chcieli. Wkradł się lęk przed tym, jak wychować dziecko, jak... no różnych rzeczy się boimy, prawda? Wkradły się jakieś, jak to w małżeństwie bywa, problemy z porozumieniem się. Na pewno z mojej strony to był egoizm. Zresztą ten egoizm to ciągle jest ta siła, która... z którą ciągle trzeba toczyć potyczki i walkę. Ciągle myślałem o sobie, prawda, w tym wszystkim małżeństwie jakoś myślę, że na pewno z mojej strony brakowało dialogu. Raczej byłem skłonny mówić, że no dobrze, ja będę dobry dla mojej żony, jeżeli ona będzie dla mnie dobra, tak? Że na coś się umawialiśmy przecież, tak? No to skoro się umawialiśmy, to dlaczego tego nie przestrzegasz? Takie postawy... w pewnym momencie wracam, chcę do... tak pokrótce dojść do tego faktu, o którym już wcześniej tutaj Pan wspomniał. Otóż poszliśmy, ktoś nam poradził, żebyśmy poszli na rozmowę do pewnego kapłana. Myśleliśmy też o jakimś szukaniu pomocy psychologów, prawda? Ale właśnie poszliśmy do pewnego księdza. Powiedzieliśmy, że mamy, no chcemy porozmawiać o życiu, o tym, jak sobie radzić. Jak... I on po 3 dniach do nas przyjechał. Postawił na środku pokoju krzesło i powiedział, żebyśmy tam zaprosili, właśnie posadzili tam Jezusa. Tak to się odbyło. A to był ten rok, kiedy ja, ponieważ ja dojeżdżałem do... Nadal ta trasa Łódź-Warszawa jest taką trasą, którą często przemierzam. Wtedy dojeżdżałem do serialu. On dosyć często. I miałem takie radio, które wyszukiwało tam jakieś stacji. No i trafiłem na... przed Warszawą tam na jakąś tam stację, prawda, który nagle usłyszałem kanony z TZ, które to było właśnie Radio Józef. A te kanony z TZ to kiedyś za moich czasów, jak kiedyś byłem Łazowiczem, to była taki rarytas, to piękne śpiewy. Trudno było bardzo zdobyć nuty, gdzieś tam mi się udało kiedyś, nie wiem skąd. To zdobyć w ogóle podróż do TZ to było jakieś marzenie, to w ogóle nie, trudne do gdzieś tam w sferze w ogóle takich nieosiągalnych rzeczy. Zacząłem słuchać dalej tego radia. Takie śpiewy, potem były katechezy, treści ewangeliczne. I było tak, że jak się zbliżałem do Warszawy, to już w pewnym momencie już wiedziałem, gdzie szukać tego radia i już je tam włączałem. I to był ten moment, kiedy przypomniał mi się ten cytat właśnie z Apokalipsy o tym, ten cytat, nawróć się i pierwsze czyny podejmij, i o tej pierwotnej miłości, o tym powrocie. Pomyślałem sobie, człowieku, gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Gdzie jest to, co było kiedyś, że byłeś człowiekiem jakoś bliżej Boga, byłeś... coś się we mnie odezwało, takie przypomnienie młodości, ponieważ ja byłem, jak już mówiłem, powiedziałem przed chwilą, byłem Łazowiczem, jeździłem w góry, mnóstwo razy miałem to szczęście poznać błogosławionego, sługę Bożego Ojca Blachnickiego, księdza Blachnickiego. Także to był taki moment takiego żaru, który płonął we mnie gdzieś tam. I w pewnym momencie jakby przygasł. I nagle sobie przypomniałem, jak właśnie tę pierwotną miłość. Pomogło mi też w tym to, że w tym roku, w którym tak zrobiliśmy, dokonaliśmy tego aktu zaproszenia Pana Boga na naszego życia i ofiarowania mu siebie, swojej rodziny, to pojechaliśmy na taką na dietę oczyszczającą. Szukałem czegoś takiego, żeby pojechać trochę schudnąć, oczyścić organizm. Słyszałem o diecie owocowo-warzywnej, ale nie chciałem jechać na jakieś wczasy, bo to nie w ogóle nie lubiłem nigdy wczasów, leżaki tam jakieś, mi się to źle kojarzyło. Jakieś leżaki, baseny, nuda. Ale usłyszałem, że to jest, ktoś organizuje coś takiego w klasztorze. I właśnie pojechaliśmy, mówię, klasztor? O, dobrze, ciekawie, ja się nie boję klasztoru. Dlaczego? Pojechaliśmy do Bomblina, do misjonarzy Świętej Rodziny. I to był taki czas, 10 dni w ciszy. Bez telewizora, bez radia, bez telefonu, bez prasy, bez tego, co na co dzień zagłusza. I właśnie te refleksje na nowo wróciły. O tej pierwotnej miłości. Pomyślałem sobie, gdzie ty jesteś, chłopie? Co się z tobą dzieje? Gdzie jest modlitwa w twoim życiu? To wszystko się stało dzięki ciszy. Dzięki temu, że dałem szansę. Sobie samemu. Daliśmy szansę. A Pan Bóg mówi w Biblii, na pustynię ją wyprowadzę i będę mówił do jej serca. To jest z Księgi Ozeasza 2,16 chyba. Zwraca się do narodu izraelskiego, jak do oblubienicy. Relację swoją z człowiekiem, z narodem wybranym, porównuje do relacji małżeńskiej, do miłości małżeńskiej. I naród, który nagle zaczął czcić bożki, Pan Bóg przywołuje w ten sposób. I mówi właśnie tam o pierwotnym, też o tym, że będzie tak, jak kiedyś było na pustyni, że byliśmy tylko my oboje. Byłaś zdana na mnie, ja cię karmiłem, prawda, szedłem, karmiłem, dawałem ci mannę, przepiórki, dawałem ci, a ty patrzyłaś i szłaś za mną. To jest takie niesamowite, takie na pustynię ją wyprowadzę, będę mówił do jej serca, więc mnie też wyprowadził na pustynię, żeby przemówić do mego serca, bo Pan Bóg mówi tylko w ciszy, więc to jest ten warunek. No tak, ale właśnie, bo zaczęliśmy o Radiu Józef, można mówić tutaj o wielu rzeczach, ale wróćmy do tego tematu. No to radio, oprócz tych śpiewów, takich czy innych, podawało również pewne treści. Ja w pewnym momencie już znałem ramówkę tego radia i wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I to były rzeczy, których pragnąłem po prostu, potrzebowałem tego. To radio mówiło o tym, jak żyć Ewangelią na co dzień po prostu. Tak to wyglądało, także odpowiadało mi ten sposób, ta forma wypracowana pewnie tam przez lata, prawda? Dlatego tak powiedziałem, że to radio miało znaczy było takim impulsem, jakimś też pewnie jednym z impulsów, który uruchomił jakiś taki zwrot, prawda? Jakiś taki nawrót. Także tak to wyglądało. Tak jak w każdej relacji, ta relacja potrzebuje czasu poświęconego tej osobie właśnie, więc staram się przede wszystkim zaczynać dzień od tego, żeby się do niego zwrócić, żeby go przywitać, żeby go poprosić, żeby był ze mną w tym dniu. Zanim wezmę prysznic, to obmywam się w tej wodzie, która z jego boku wytrysnęła, w tej krwi, w tej rzece życiodajnej się zanurzam. Kiedy mam jakąś trudną sytuację i nie zapomnę o tym, żeby polegać na własnych siłach, bo czasami to tak jest, że czuję się, prawda, no, ja to na pewno załatwię, idę. Czasami nic z tego nie wychodzi, bo więc w takich trudnych sytuacjach po prostu też mówię, słuchaj, mam taką sprawę, no pomóż mi, zajmij się tym. A on prosi, zaprasza nas do tego, żeby mu w każdej sprawie mówić, ty się tym zajmij. Jest nawet takie stwierdzenie, Jezu, ty się tym zajmij. Gdzieś widziałem taką modlitwę. No a oprócz tego na pewno kontakt z Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z Biblią. No, to jest podstawa. U mnie w tej chwili, mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, nie ma dnia bez kontaktu z Biblią. To jest po prostu coś niesamowitego. No to zanurzanie się w tej rzeczywistości owocuje tym. Jest to lektura nieporównywalna z niczym po prostu. Jest to tak, jakbym Nie mogę tego porównać z żadną, z czymkolwiek w życiu, co mnie, a wiele książek mnie wciągało. Naprawdę do tego stopnia, że czasem traciłem kontakt z rzeczywistością. Zdarzało mi się mieć takie uczucie, jakby, powiedzmy, takiego stąpania pół metra nad ziemią. Różnego rodzaju literatura, poetyckie rzeczy, czy jakieś tam. No, mniejsza z tym, nie będę tak teraz o tym mówił, ale Biblia jest wyjątkowa. Po prostu, już wiem dlaczego. Dlatego jest wyjątkowa, bo to jest słowo, bo to jest on sam, wcielony Bóg po prostu. Na początku było słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Skoro Biblia mówi, że Bogiem było słowo, to tak jest. Więc to jest słowo żywe, życiodajne, żywe. Pełne mocy. Już sam kontakt, to jest po prostu, to jest tak, jakbyśmy zażywali lekarstwo. Nawet nie musimy. Idziemy do lekarza. Przecież my się nie musimy na tym znać, na medycynie, na rodzaju chorób, na tym. Wiemy, że gdzieś nas boli, a on mówi, proszę wziąć tę maść. Nie zastanawiamy się, dlaczego, co tam jest. Często się nie zastanawia, tylko bierze. I to jest takie lekarstwo na wszystko. No właściwie ciekawe, że jeżeli to jest połączone z modlitwą, ten kontakt z tym słowem, to po prostu ono przychodzi w konkretny bardzo sposób, w bardzo konkretnych sytuacjach. To jest zdumiewające. Także to jest też ten element właśnie podtrzymywania tej relacji. No i Eucharystia. Ciekawe, że często mam taką nie tyle niechęć, to takie poczucie, że na coś jeszcze muszę zrobić, nie mam czasu pójść na Eucharystię. I w końcu w różny sposób to się dzieje, że jednak tam idę i kiedy już tam jestem, to wiem, że na pewno jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie, że to jest właśnie ten moment, ten czas i to miejsce. Takie mam poczucie. Takiego poczucia bycia we właściwym miejscu i o właściwym czasie, jak będąc na Eucharystii, nie miałem nigdy, nigdzie. Po prostu to jest nieporównywalne z niczym. Mam różne doświadczenia, bo czasem bywa tak, że właśnie nie chcę się, czy mam coś jeszcze do zrobienia, ale przypomina mi się wtedy coś takiego. Nie zastanawiaj się po prostu. Po prostu idź, masz być już, a emocje, uczucia, to jest zupełnie co innego. To są jakieś takie fale, które gdzieś tam na wierzchu się przewracają, ale gdzieś tam w głębi, no wiem, co jest dobre i jakiego lekarstwa trzeba zażywać. No to jest to najważniejsze lekarstwo, ciało pańskie. To jest no, jego krew, to jest to, co dostajemy w Eucharystii, on sam. Więc mówię, to jest potrzebny czas. Czas na to, żeby z tą ukochaną osobą tę relację podtrzymywać. Nigdy dość czasu na to, żeby z dziewczyną umówić się nad, wiem, Wisłą, czy gdzieś nad jakąkolwiek inną rzeką, albo nie rzeką, czy na piasku, czy gdziekolwiek na betonie. To nie ma żadnego znaczenia. Można usiąść na ławce i siedzieć i razem po prostu patrzeć w jedno miejsce. To jest istota relacji, tak? Być obok tej drugiej osoby. Ale często trzeba wykonać jakiś wysiłek, pokonać, prawda? Dokonać pewnych wyborów, żeby właśnie te relacje pielęgnować. Więc to jest dokładnie to samo. Z tym, że tu wiem, znaczy to jest więcej, bo to jest, ja wiem, że ta osoba po drugiej stronie, w niej nie ma żadnego egoizmu, że to jest miłość po prostu. Ta miłość powołała mnie do życia, ta miłość przy życiu mnie trzyma. Ta miłość mnie przywołuje. Ona mi mówi, odpowiedz mi. Miłość, która za mnie poszła na krzyż. On poszedł na krzyż za mnie. Więc tutaj o tyle trudno to porównać z jakąś ludzką relacją. Nie ma tam żadnego egoizmu, żadnego nic dla siebie. Aczkolwiek staram się jakoś tutaj to powiedzieć tak, żeby dać pewien obraz, jak to rozumiem. Także jest to pewien czas, który jest potrzebny. A w tym wszystkim, o czym mówię teraz, to wszystko, o czym mówię teraz, nazwałbym jednym słowem modlitwa. Czyli ten kontakt. Miałem kiedyś bardzo ciekawe doświadczenie. Spotkałem w życiu ciekawych ludzi, Żydów mesjańskich. Ludzi, którzy żyją w tradycji żydowskiej, obchodzą święta starotestamentalne, ale wierzą w Jezusa, Jeszua. I pamiętam, kiedyś byłem u nich w domu i nagle gospodarz pyta, czy możemy się pomodlić, czy nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Ja mówię, oczywiście. I zaczął nagle mówić po prostu do Boga, dziękować Mu za to, że tu jesteśmy, za to, że w taki sposób jakby mówił do osoby, która z nami cały czas jest. Ja powiedziałem, że jestem bardzo pod wrażeniem tego, tej modlitwy, że to jest dla mnie takie niesamowite, takie łatwe wejście natychmiastowe w modlitwę, takie jakby ona właściwie była cały czas, tylko była niewypowiedziana. Na co usłyszałem, że może ja za bardzo kombinuję, że za bardzo może używam za dużo intelektu do modlitwy, że przecież Pan Bóg jest wszędzie ze mną i przy stole i w toalecie, prawda, i na ulicy. Ale to nie wystarczy powiedzieć, ale właśnie spotkałem się z czymś takim, z takim poczuciem życia w nieustannej obecności Boga. Więc jeżeli to w sobie pielęgnuję, to już jestem w modlitwie. To już tym jestem. To, o czym mówię, to są wszystko ideały. To są wszystko takie rzeczy, które też zdarzają mi się. Dużo w tym, co mówię, jest tego takiego mówienia o tym właśnie, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało. Ono czasem tak wygląda. Ono czasem właśnie przybiera takie kształty. Jednak jeszcze, powiem krótko, kiedy tylko o tym zapominam, o tej relacji, zaczynam liczyć na własne siły, od razu wkrada się lęk, od razu zaczynam się bać o różne rzeczy, o drobiazgi, o większe rzeczy. A przecież mówi Pismo wyraźnie, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Koniec. Właśnie, niech ten cytat taki będzie tutaj przypieczętowaniem tej przydługiej trochę może wypowiedzi. Miriam, tak miała na imię. O, mam taką z nią umowę, ale to taka cicha nasza umowa. Nie będę o tym mówił głośno. Prowadzi mnie za rękę. Prowadzi mnie. Tym swoim płaszczem mnie okrywa. Za mało się może do niej zwracam, ale ona tarczą jest. Chroni przed atakami złego. W tej walce bardzo pomaga. Swoje dziecko jej oddałem. Ofiarowaliśmy córkę jej. Kiedy tylko się poczęła, potem kiedy się urodziła. Więc jest taką drogą po prostu. To jest niesamowite. Pan Bóg zechciał w ten sposób przyjść na ziemię przez nią. Więc myślę, że to jest taki kanał otwarty też w tamtą stronę, że ona jest taką drogą do Boga. Taką prostą drogą. Bez wielkiej filozofii, bez wielkich... Ona uczy pokory. Przez swoją pokorę, przez swoje... Ona przecież, jak ona przyjęła to całą tę wiadomość o tym, że ma być matką Boga, że ma począć przez Ducha Świętego dziecko, młoda dziewczyna, zapytała tylko, ale jak ja mam być matką, że ja nie znam mężczyzny, nie. Przyjdzie Duch Święty, osłoni cię moc Najwyższego. Dobrze, niech tak będzie, niech się dzieje Twoja wola. Dobrze, zgadzam się na wszystko, w ciemno, prawda? I to jest, ona jest przykładem tego właśnie takiego przyjęcia bez zastrzeżeń w ogóle woli Bożej. Nieprawdopodobne po prostu. I to życie przy Synu, przy Bogu, niesamowite, ta świadomość, że po tym proroctwie Symeona już, prawda, kiedy przyniosła chłopaka do świątyni, tak jak prawo nakazywało, i tam nagle w całej tej wielkiej świątyni, w całym tym narodzie, który przecież czekał na Mesjasza. Dwie osoby tylko go zauważyły, zdaje się. Prawda, Symeon i Anna. I co jej powiedział ten starzec? Twoją duszę miecz przeniknie. Czyli ona właściwie od małego, kiedy Jezus był mały, już czekała na to, na to cierpienie, prawda? Ono było, wisiało jakby nad nią. Jak jej zginął, kiedy miał 12 lat, zginął im. Został w świątyni, szukali go 2 dni, już wtedy myślała, może to teraz, prawda? Może to teraz ten moment, że tego cierpisz, to jest to. W każdej chwili pewnie spodziewała się tego, że żyła w takim, tej świadomości, że to będzie, może w tym przeczuciu, że to będzie ofiara. Nie wiedząc wiele, prawda? Nie pytając też o wiele. Także jest taką, no, ona uczy prostoty i pokory. Bardzo, bardzo jest mi potrzebna w życiu pokora. Zwłaszcza jako aktorowi w tym zawodzie, prawda? Dużo słyszę braw. Dużo słyszę braw, a te brawa to jest zawsze takie, taka rzecz zwodnicza. Można łatwo uwierzyć w to, że jest jakimś wyjątkowym, więc tutaj Maryja jest takim, taką właśnie osobą, która przywołuje, uczy pokory. Uczy pokory. Nigdy nie zasłaniała Jezusa. Ona właśnie, ona skupiała na nim uwagę. Prawda, jak ona może, można ją porównać do takiej soczewki, która skupia promienie właśnie na nim, na swoim synu. Żyła zawsze w cieniu i tego mnie też uczy, takiego życia w cieniu, takiego właśnie tej pokory, przyjmowania woli Bożej. No, myślę, muszę tu powiedzieć na całą prawdę, powiedzieć to, że ciągle jest ma Matka Boża niepokalana, jest ciągle dla mnie tym takim potencjałem, który za mało jeszcze wykorzystuje. Za mało jeszcze wykorzystuje. I w ogóle łatwiej jest mi mówić o pewnych rzeczach, niż je wprowadzać w czyn. Ale próbuję. I muszę powiedzieć, że jak ją poproszę, to ta pomoc przychodzi. Najciekawiej jest wtedy, kiedy ja sobie nie wyobrażam, jaka ona mogłaby być, ta pomoc. Po prostu oddaję inicjatywę i wtedy dzieją się różne cudowne rzeczy. No. Więc to droga, po prostu. Droga do Pana Boga przez nią. No, z tym jest problem, kiedy zostawiam to na koniec. To jest taki, wtedy jestem zmęczony, to wiadomo, już pod koniec dnia to jest trudno, ale najlepiej jest wtedy, kiedy uda mi się zacząć dzień w ten sposób. Zanim włączę radio, zanim pomyślę o czymkolwiek, zacznę cokolwiek robić, bo kiedy już wyruszę w ten rytm dnia, to potem jest trudniej. I tu chodzi o taką właśnie modlitwę, o takie te kilkanaście minut na to, żeby spędzić się ze Słowem Bożym, czy żeby po prostu oddać ten dzień Panu Bogu, żeby tak w spokoju może posłuchać tego, co on ma do powiedzenia, bo to też no, można odmawiać pacierze, prawda, i trzeba to robić, i to są modlitwy. Modlitwa Ojcze Nasz przepiękna, która to sam Jezus nas jej nauczył i ją zostawił nam. Natomiast ta modlitwa taka prawdziwa, której czasem doświadczam, to jest to, kiedy nie, kiedy ja mówię, tylko kiedy Pan Bóg mówi. Kiedy On mówi, ja mogę posłuchać właśnie przez swoje słowa. I najlepiej to wychodzi rano. I potem najlepiej wychodzi, a potem też cały dzień jest zupełnie inny. Albo no, trzeba o to walczyć, po prostu walczyć. No niestety, trzeba o to walczyć, żeby znaleźć czas na to, żeby powiedzmy, a teraz, aha, to wstąpię tutaj, wstąpię do świątyni, usiądę, popatrzę, pół godziny. Marzenie, prawda? Może 15 minut, może chwila. Ale można też w ciągu dnia, wśród zajęć po prostu. Jakieś tam krótkie słowa skierować. Taki, myślę, że Pan Bóg nas do takiego dialogu zaprasza, w ogóle takiego nieustannego. Trudne to jest, bo to jest takie może za proste, bo to jest dziecięce. Tak jak małe dziecko, niezależnie co robi, to zawsze wie, że tam ten trzyma się ta poły płaszcza tatusia, czy jego ręki, czy jego palca, czy powiedzmy, gdzieś tam się zawsze ogląda, czy ten rodzic jest, czy go nie ma, wie, że jest blisko i wszystko właściwie robi w świadomości tej, że nie jest samo. Ostatnio byłem u znajomych i siedzieliśmy gdzie indziej, dziecko spało w ogrodzie i nagle zaczęło płakać i ojciec mówi, no tak, nagle się obudził, zobaczył, że jest sam i zaczął płakać. Więc my też jak płaczemy, no to jest coś taka świadomość, można sobie takiego coś takiego wypracować. Jest to doświadczenie prawosławia, przepiękne doświadczenie modlitwy jezusowej. Taki tutaj zachęcam do zapoznania się z tym. To jest kiedyś miałem szczęście przeczytać książkę Opowieści Pielgrzyma. Przepiękna tradycja modlitwy jezusowej, nieustannego zwracania się właśnie, nieustannej modlitwy serca. No bo przecież Pismo Święte mówi, módlcie się nieustannie, tak? Więc ciągle pole do pracy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
1: Dba, no On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że jestem Jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie. Ja wiedziałam od razu, że to jest od Pana Boga, bo to po prostu było jasne dla mnie, że to w takich, a nie innych godzinach. Ja jestem z wykształcenia sprzedawcą, jestem po szkole handlowej i to też było jakby w tych też ramach. Także jakby od tej strony wiem, że Pan Bóg o takie rzeczy dba. I jak nie miałam pracy, to też był mi ten czas potrzebny, bo ten czas nauczył mnie, Pan Bóg przez ten czas nauczył mnie, że On naprawdę też dba o mnie. Że właśnie były takie sytuacje, że nie miałam pieniędzy, ale przychodziłam do swojej wspólnoty, nie mówiąc nic nikomu, że nie mam pieniędzy. I nagle na przykład podchodziła do mnie osoba i mówiła, słuchaj, ja się dzisiaj modliłam i miałam takie przeświadczenie, taką myśl, żeby ci dać pieniądze. Czy są ci potrzebne pieniądze?

0: No to ja powiem szczerze, byłam zszokowana, oczywiście mówiłam, że tak i naprawdę było wiele razy takie sytuacje, chociażby na przykład taka sytuacja też była, no jedzenie wiadomo jest nam potrzebne, ale ja jako kobieta, jak nie miałam pieniędzy, tak sobie myślałam, potrzebowałam lakieru do włosów. No oczywiście to jest takie bardzo banalne, ale doświadczyłam, że Pan Bóg na takie rzeczy też patrzy. To jest drobna rzecz, ale po prostu mi to dał. Poszłam do koleżanki, też nic nikomu nie mówiłam. A ona mówi, wiesz, ja dzisiaj byłam w sklepie, kupiłam dwa lakiery. Nie wiem, po co ten drugi kupiłam. Może potrzebujesz? No i ja, no naprawdę byłam nieustannie zaskakiwana właśnie w ten sposób przez Pana Boga. I to są takie... Dużo takich sytuacji było.
1: Czy rodzina, z której się wywodzisz, dała ci wiarę?
0: Jedyną osobą, która chodziła do kościoła w mojej rodzinie, chodziła do kościoła, ale jakoś tam była tak tradycyjnie wierząca, to była moja babcia. Moja mama nie chodziła, mojego ojca nie znam. Nie wiem, bo moja mama miała 16 lat, jak zaszła ze mną w ciążę, także potem przez wiele lat wychowywała mnie babcia, także jakby od strony matki i ojca nie wyniosłam tej wiary, bo do tej pory rodzice, czy tam moja mama, moi bracia nie chodzą do kościoła. Przez to, że wychowywała mnie babcia, oczywiście też to było związane trochę z bólem i z cierpieniem, bo miałam przez wiele lat do babci pretensje, że nie wychowywała mnie moja mama, albo do mamy, że wychowywała mnie moja babcia. Ale z perspektywy czasu widzę, że dobrze tak się stało, dlatego że babcia właśnie przekazała mi to, co najcenniejsze, czyli chociaż to minimum, że chodziła ze mną do kościoła. To jest to, że przystąpiłam do pierwszej komunii, że chodziłam w niedzielę do kościoła. Oczywiście tego nie rozumiałam. Ale z perspektywy czasu widzę, że to było najcenniejsze, co mi babcia dała. I tak naprawdę z rodziny teraz tylko we dwie chodzimy, ja i moja babcia do tej pory. Także jakby rodzina mi tego nie... nie bardzo tak dała mi wiarę.
1: I jaką byłaś osobą jako dziecko?
0: Jako dziecko byłam osobą taką zalęknioną i... bałam się różnych rzeczy. Tak, byłam zalękniona. Był taki czas, że nawet bałam się iść do sklepu, czy wyjść na dwór. To było raczej chyba spowodowane takim zaburzeniem bezpieczeństwa, związanym z tym, że nie miałam pełnej rodziny, bo ja ojca nigdy nie widziałam. Nie wiem, kim jest mój ojciec, znam tylko imię i nazwisko. No mama wyszła ponownie za mąż, mam jeszcze dwóch braci przyrodnich, także było to takie zaburzone i ja nie czułam się bezpiecznie w tym świecie. Ale też jednocześnie, jak na przykład miałam z dziećmi, jak się bawiłam, to byli to zazwyczaj chłopcy. Związane było to z tym, że nie miałam właśnie takiego męskiego wzorca i raczej przebywałam z chłopcami więcej. Koleżanek nie za bardzo uważałam. Może przez to, że miałam duży taki ból i zranienie związane z moją mamą i zawsze miałam lepszy kontakt z chłopcami niż z kobietami.

0: A czas buntu jakoś się zaznaczył w życiu?
1: Oj, tak. Bo tak między 14 a 16 rokiem życia byłam trochę we wspólnocie, bo u nas w Wesołej powstała wspólnota Odnowy w Duchu Święty prowadzona przez księdza Nowosielskiego. I to trwało tak właśnie 3-4 lata, a potem się zbuntowałam na kościół, zbuntowałam się na wszystko i na 10 lat odeszłam zupełnie od kościoła. I dla mnie kościół, wiara nie miało to zupełnie znaczenia. Odeszłam zupełnie.
0: Czy ten pierwszy pobyt we wspólnocie był związany z jakimiś przeżyciami?
1: Tak. Były to takie bardzo silne przeżycia związane z poczuciem miłości, takiej ludzkiej. Znaczy Pana Boga też doświadczyłam. Miałam takie jedno doświadczenie na rekolekcjach w Mikaszówce Drogi Krzyżowej i to było tak bardzo silne doświadczenie, że ono po wielu latach wróciło. Ale to wtedy jeszcze byłam za mało dojrzała do tego, żeby jakoś tam... No myślę, że ta wiara nie była taka dojrzała i ugruntowana. Dlatego odeszłam na wiele lat.
0: Jakie to było doświadczenie? Z czym związane?
1: Z takim stwierdzeniem, że Bóg za mnie umarł, że Jezus Chrystus za mnie osobiście umarł. To było takie... No wtedy miałam 15 lat, ale pamiętam tą drogę krzyżową i pamiętam to doświadczenie takie, które było silne. Tak się nie da wytłumaczyć, po prostu jakby słowami to tylko w ten sposób, że jakby doświadczyłam tej miłości Jezusa, że On umarł za mnie.
0: I ten czas odejścia, czy mocno Cię pokaleczył?
1: Znaczy tak, to był taki spokojny czas, ale wewnętrznie on mnie bardzo pokaleczył, dlatego że ja w tym czasie wyszłam za mąż. To jeszcze tak było, że ja za tego człowieka, za którego wyszłam za mąż, ja byliśmy razem we wspólnocie. I zrezygnowaliśmy z bycia w kościele, dlatego że kościół nakazywał życie w czystości przed małżeństwem. Nam się to nie podobało, nie odpowiadało nam to. I dlatego też, z tego powodu też odeszliśmy od kościoła. No i zawarłam związek małżeński. Wcześniej oczywiście mieszkałam, przed ślubem jeszcze mieszkałam 3 lata z tym mężczyzną. No i oczywiście tak pozornie wszystko się układało. Nie było to jakieś małżeństwo, nie wiem, patologiczne i strasznie nieszczęśliwa byłam, czy nie wiem, czy on mnie bił, czy różne takie rzeczy, ale nie. Ale to raczej było wszystko wewnętrznie. I oczywiście nic się nie wydarzało takiego strasznego, bo nie wiem, jak się tam strasznie nie kłóciliśmy. Ale przyszedł taki moment po 10 latach, już po 5 latach małżeństwa, że zapragnęłam na nowo poczuć tą miłość, która jest we wspólnocie. Taka miłość nie taka fizyczna, nie, to jest taki inny wymiar miłości takiej duchowej, że człowiek wchodzi do wspólnoty i czuję się z tymi wszystkimi ludźmi jedno. I tego zapragnęłam tak naprawdę. Po 5 latach małżeństwa, gdzie się nic jakby takiego nie wydarzało. No i jakby za tą myślą zaraz się różne takie wydarzenia właśnie zaczęły dziać, które mnie zaprowadziły właśnie do wspólnoty.

0: To było tak, że moja szwagierka, czyli siostra mojego byłego męża, była we wspólnocie. Ja wtedy nie byłam, ona była. I ona miała 1 kwietnia imieniny. To jest Grażyny. I mnie zaprosiła na te imieniny. I tam byli ludzie ze wspólnoty, których ja bardzo dobrze znam sprzed wielu lat, którzy właśnie mówili o przeżyciach z rekolekcji Reo i o tym, co się dzieje w Wesołej. Były akurat wtedy modlitwy, msze z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne. I jeden z mężczyzn, taki Janusz, mówi do mnie właśnie, opowiadał tam swoje różne przeżycia i on mówi do mnie, co ty na to? Ja mówię, wiesz, dla mnie to nie jest nic obcego, bo to, co ty mówisz, to ja już trochę tam przeżyłam i wiem, ale jakoś mnie to tak wewnętrznie nie dotykało. On mówi, no to chodź tutaj. I wziął, posadził mnie przy sobie i zaczął opowiadać swoje przeżycia. I ja nie umiem powiedzieć tak naprawdę do tej pory, co on mówił, ale tak mnie to wewnętrznie dotknęło, że postanowiłam, żeby się moje życie zmieniło, że nie chcę żyć tak, jak żyłam dotychczas. I też taka myśl mi przyszła, bo mówi, Boże, to ja mieszkam tyle lat Wesołej, tu się takie dobre rzeczy dzieją, a ja nic o tym nie wiem. I ja byłam w tej wspólnocie, a teraz nie jestem. Co się ze mną dzieje? W ogóle powinnam coś z tym zrobić. I postanowiłam pójść właśnie na pierwsze spotkanie. Jak poszłam na to spotkanie, trochę byłam przerażona, bo poprzednio, 10 lat wcześniej, byli sami młodzi ludzie. A teraz, no przekrój wiekowy, 40-50. Wtedy, jak byłam we wspólnocie, to myślę, że byłam więcej dla ludzi. I myślę, że też bez problemu dlatego odeszłam, bo wiele ludzi mnie denerwowało, drażniło. Ale teraz postanowiłam iść za Panem Bogiem bez względu na to, czy mi się ci ludzie we wspólnocie podobają, czy nie. I były takie walki we mnie, że ojej, beznadziejnie, tam smucą i w ogóle tak, że nie odpowiadało mi wiele ludzi, ale myślałam, nie. Nie zrobię tego drugi raz tego samego błędu, tylko będę przychodziła ze względu na Jezusa, a nie ze względu na ludzi.
1: I udało się?
0: Tak. Od razu, oczywiście ku mojemu zaskoczeniu, poproszono mnie do modlitwy wstawienniczej, gdzie oczywiście się strasznie opierałam, sobie mówiłam, ojej, to ja tyle lat była, nie byłam w kościele i ja to nie zasłużyłam w ogóle. No ale jakoś tam te wszystkie charyzmaty, które były we mnie wcześniej, odżyły i zaczęłam intensywnie posługiwać w modlitwie wstawienniczej. I to mnie uratowało. Pojechałam na kurs Filipa. Tam postanowiłam, że oddaję ster mojego życia Jezusowi i tak świadomie, z pełną odpowiedzialnością powiedziałam Jezusowi, żeby On sterował moim życiem i żeby zabierał z mojego życia wszystko, co mi nie pozwala pójść za Nim. No i w ciągu 2 tygodni cały świat mi się zawalił, bo rozpadło się moje małżeństwo, okazało się, że mój mąż mnie zdradza. Straciłam pracę. Mąż mnie zaczął wyrzucać z domu. Oczywiście to jakiś czas trwało, potem mnie wyrzucił z tego domu. Nie miałam gdzie mieszkać, nie miałam pracy. Wszystko mi się zawaliło i tylko mi zostawała Eucharystia codzienna rano o 7. No i ból, i cierpienie, i przemeblowanie totalne mojego życia.

0: ta decyzja oddania życia Jezusowi, ona zaowocowała tym, że na jaw wyszło coś, co już trwało.
1: Tak, tak, co już trwało długo. Myślę, że na jaw wyszło, że ten związek, w którym tkwiłam, nie był takim związkiem, jakim się podobał Panu Bogu. I że to był związek oparty tylko i wyłącznie na seksie i na zniewoleniu. Naprawdę, po prostu Pan Bóg mi zaczął w takim procesie uzdrowienia pokazywać moje zniewolenie, jak byłam zniewolona i jak ta osoba miała zły wpływ na mnie. Oczywiście ja usilnie się modliłam za mojego męża, żeby o nawrócenie i byłam święcie przekonana, że Pan Bóg może go zmienić i że to małżeństwo może się naprawić. I tak w czymś takim tkwiłam wiele lat tak naprawdę. Doszło do rozwodu cywilnego, na którego ja się oczywiście nie zgadzałam. Ale i tak rozwód nastąpił. Potem się okazało, że ta dziewczyna, z którą mój mąż jest w ciąży. No to był dla mnie ból ogromny, bo ja myślałam, że Pan Bóg do takich rzeczy nie dopuści. Ale dopuścił. Z perspektywy czasu widzę, że to doświadczenie też mi było potrzebne, bo to otworzyło moje serce bardziej na przebaczenie, na inne plany Pana Boga tak naprawdę. To oczywiście było bardzo trudne. Ten ból i cierpienie, który trwał, no ja myślę, że przez 3 lata. I teraz to może tak nie pamiętam już jako takiego bólu i cierpienia. Ja wiem, że to był taki ból psychiczny ogromny. Teraz już Pan Bóg mnie jakby z tego uzdrowił i jakby zupełnie mam nowe życie, ale wtedy wiem, że to było ogromne cierpienie. I był jeden taki moment zwrotny w moim życiu, kiedy siedziałam na tarasie, nie mogłam spać, wiele miesięcy nie mogłam spać właśnie z powodu tego bólu, z lęku. Była piękna, gwiaździsta noc. I my mamy takie przedziwne, mieliśmy takie przedziwne zdjęcie zrobione przez fotografa. Ja stałam przodem, a mój mąż stał tyłem. Zawsze wszyscy się ludzie dziwili, dlaczego takie zdjęcie w ogóle bez sensu. Ja jakby tak oczami wyobraźni zobaczyłam. Ja wiedziałam, że teraz mój mąż jest u tej kobiety. No i ta świadomość, no to jest ogromny ból i cierpienie, taki jakby ktoś klatkę piersiową rozdzierał. I nagle też zobaczyłam siebie stojącą tyłem do Jezusa. I nagle taka myśl, mówię, Boże, to tak naprawdę tak jak ja teraz cierpię z powodu mojego męża, który, no powiedzmy, że stoi tyłem do mnie, tak jak na tym zdjęciu, nie chce ze mną być, ja przez 10 lat stałam tyłem do Jezusa, do Jego miłości, do tego, co On ma dla mnie. I mówię, Jezu, Ty cierpiałeś 100-kroć bardziej, bo takich ludzi jak ja jest no, bardzo dużo, którzy stoją do Ciebie tyłem. I ja mówię, ja jestem zdradzona, czuję się zdradzona, ale Jezu, Ciebie też zdradziłam. Jakby to doświadczenie zdrady przez mojego męża dało mi też doświadczyć tej zdrady, której ja dokonałam wobec Jezusa.

0: Od tamtego momentu przestałam mieć takie jawne pretensje do mojego męża, że ja go zdradzi, że on mnie zdradził. Jakby poczułam, że wcale nie jestem lepsza, bo myślę, że zdradziłam o wiele większą miłość niż on moją. To był taki kulminacyjny punkt, który no wiele zmienił w moim myśleniu i nastawieniu do tej całej sytuacji w moim małżeństwie. Przestałam go oskarżać o to, że mnie zdradził. Skupiłam się na mojej relacji z Chrystusem. To mi dało taką ulgę i mnie trochę inaczej nakierowało na tą całą sytuację.
1: I co się zmieniło?
0: Że ja zaczęłam się wydostawać coraz bardziej z tej chorej relacji. Że właśnie zwróciłam się, że się przestałam koncentrować na tym bólu i na cierpieniu, na tym małżeństwie, na tym moim mężu, tylko się zaczęłam koncentrować na Jezusie, na Nim, na tym, co On ma dla mnie. Zaczęłam coraz bardziej no jakby puszczać te wszystkie zabezpieczenia, wszystkie swoje plany. No i On powoli zaczął mnie wydobywać właśnie, że ja się wyprowadziłam. Bo wcześniej oczywiście się strasznie kurczowo trzymałam i nawet jak on mnie wyrzucał, to że ja się stąd nie wyprowadzę, że ja muszę tam być. Ale wyprowadziłam się i ksiądz z parafii przygarnął mnie do naszego domu rekolekcyjnego i tam był też cudowny czas. I po prostu przestałam się upierać przy różnych takich swoich pomysłach na to małżeństwo, na moje życie. I powoli, powoli Pan Bóg zaczął to porządkować i właśnie to zaczął być, po prostu był rozwód. On sobie ułożył swoje życie i Pan Bóg mi zaczął układać życie i przestałam się trochę tym zajmować. I zaowocowało to też w ten sposób, że ja mam teraz dobre kontakty z moim byłym mężem, że jakby poczułam, że to jest nie ta osoba, że to po prostu nie o to chodzi w tym życiu i przestałam się po prostu czepiać go, może na takiej zasadzie.

0: Myślę, że największym darem to jest to, że ja sobie uświadomiłam, że celem mojego życia nie jest małżeństwo, praca, tylko celem mojego życia jest naprawdę zbawienie i Jezus Chrystus, że to jest najważniejsze. To wszystko inne to są środki, że jakby, bo moje życie zawsze było nakierowane, że właśnie, tak jak pewnie w większości, że mieć dobre małżeństwo. Oczywiście Pan Bóg tego wszystkiego chce i są takie we mnie pragnienia, ale jakby ukierunkowana jestem na to, co On ma dla mnie, a nie na moje pomysły w moim życiu. Bo tak było. Ja w ogóle takim moim głównym grzechem w całym życiu to jest upór i zatwardziałość serca. Ja po prostu byłam uparta. Ja się tak upierałam przy tym, że ja sobie ułożę życie właśnie w taki sposób, z takim mężczyzną i oczywiście chciałam, żeby Pan Bóg w tym wszystkim był i to On pobłogosławił coś, co ja sobie po prostu wymyśliłam. I moje serce było twarde i ja to wiem i to wiele razy mi na rekolekcjach to pokazywał, że upór i zatwardziałość serca to jest taki mój największy grzech i tego się jakby wyrzekam codziennie, bo to gdzieś jest, no jest silne w człowieku i we mnie też jest i staram się wyrzekać tego jakby codziennie.
1: Co jest teraz w tym czasie najważniejsze? Co nadaje sens twojemu życiu?
0: No tak naprawdę Jezus i Jego obecność w moim życiu i to, czego On ode mnie oczekuje, Jego wola.
1: Czego oczekuję?
0: Żeby iść za Nim, żeby Go słuchać.
1: Jak?
0: Codziennie modlę się do Ducha Świętego i po prostu słyszę wewnętrznie jakby, co mam robić. I to są drobne rzeczy. Oczywiście bycie w codzienności, tu i teraz. No nie, to nie są jakieś nadzwyczajne rzeczy, ale to, co on do mnie mówi, żebym właśnie była tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem, w tej pracy, w której jestem i tu niosła ludziom Jezusa. Poprzez

0: ale wzywa mnie do tego i nawet teraz, któregoś dnia, chyba ze 2 tygodnie temu w Radiu Józef o 19 słuchałam świadectwa takiej siostry zakonnej, siostra Miriam, to jest uczennica Boskiego Mistrza, to jest taki zakon i tam właśnie siostra mówiła o swoim świadectwie. To świadectwo mnie bardzo dotknęło. I potem jak weszłam na stronę internetową tej wspólnoty, tego zakonu, tam właśnie było o tym zmiany myślenia, naszego myślenia, naszej psychiki na psychikę i myślenie Jezusa. No i to mnie tak dotknęło i to cały czas pracuje we mnie. To we mnie cały czas jest. I wiem, że oczywiście bez Ducha Świętego, i że ja tego sama nie własnymi siłami nie osiągnę. To jest w ogóle niemożliwe. To tylko łaska jest taka, ale gdzieś tak to jest we mnie.
1: Ale co to oznacza w przełożeniu na rzeczywistość codzienności? Upodobnienie się do Jezusa, pójście za Nim.
0: To takie, tak w moim życiu, to nastawienie mojego serca na drugiego człowieka, na służbę w pracy. Ja pracuję z ludźmi. To w jaki sposób ja im służę, to w jaki sposób do nich podchodzę, to w jaki sposób do nich mówię. No Jezus miał określony styl bycia, prawda? Określony styl mówienia i podejścia do ludzi. I jakby o to chodzi, żeby coraz bardziej być jak on. Być miłym, ale też być stanowczym. Stawaniu w prawdzie i mówieniu i nazywaniu rzeczy po imieniu. Że jak jest coś grzechem, to po prostu mówi, że coś jest grzechem. Nie?
1: Czy to jest łatwe?
0: Nie, no absolutnie. To wcale nie jest łatwe. Bo to jest cały czas iść pod prąd. Iść wbrew temu, co niesie świat. Na przykład u nas, tam gdzie ja pracuję, w hali kupieckiej, to wszyscy w niedzielę pracują, prawda? Bo największy handel jest. Ale my mamy zamknięte w niedzielę i to jest na przykład właśnie świadectwo wobec tych wszystkich ludzi, którzy handlują, ale w ciągu tygodnia nie handlują. A my w ciągu tygodnia handlujemy. No i to jest też to. Na przykład do mnie do stoiska przychodzą tacy ludzie, no transwestyci na przykład. I oni aż przyjeżdżają, jest taki jeden mężczyzna, który przyjeżdża aż z Puław, bo on wie, że on może ze mną porozmawiać. On się dobrze czuje, on wie, że ja go zaakceptuję takim, jakim on jest. I on przyjeżdża, żeby ze mną porozmawiać. I też, no bo on się, wiadomo, dziwnie, od razu się rzuca w oczy, dziwnie wygląda. I też się ludzie pytają, a dlaczego ty rozmawiasz z takimi ludźmi? I ja wtedy mówię, że taki człowiek, Pan Bóg przysyła takich ludzi i ja mam po prostu dobre nastawienie i tyle, co mogę, to po prostu z tymi ludźmi być. To jest jakby taki mój styl bycia. Myślę, że tak Jezus jakoś tak wymaga ode mnie takiego właśnie stylu bycia.

0: A wspólnota czym jest?
1: Wspólnota jest to tym miejscem, w którym bardzo czerpię siłę do życia właśnie. Jest to miejsce,

0: miejsce, w którym się formuję. Jestem we wspólnocie życia, we wspólnocie Szymon Nef i to jest miejsce, przez które Pan Bóg mówi do mnie, gdzie mnie formuje, gdzie mnie kształtuje, gdzie mam swojego towarzysza duchowego, który mnie jakoś tam prowadzi. I to jest taka oaza, do której po prostu przychodzę, ładuję akumulatory i idę potem dalej w świat.
1: Jak wygląda taki zwykły dzień duchowo?
0: Rano wstaję, mam modlitwę osobistą. Potem jadę do pracy i po drodze wstępuję na Eucharystię na godzinę 9. Po Eucharystii staram się, jeżeli jest czas, ale zazwyczaj pozwala, to z 15 minut adoracji. Potem przychodzę do pracy, robię tam różne czynności, które mam w pracy do zrobienia i w pracy też jeszcze modlę się tam. Jeszcze jak autobusem jadę, też odmawiam różaniec, koronkę. No to są takie stałe punkty. W pracy też mam możliwość, żeby się modlić o 15, szczególnie jakoś tam. Jak nie ma jakiegoś większego ruchu, to też tam... To w zależności od potrzeb, o może tak, bo jak przychodzą coś ludzie, jakieś są problemy, no to też staram się różne formy modlitwy w jakiejś takiej wstawienniczej za tych ludzi.
1: A posługa właśnie modlitwy wstawienniczej. Jak Pan Bóg, czy Pan Bóg daje zobaczyć owoce takiej modlitwy?
0: Oj, tak. Może tak, teraz jakby taka modlitwa wstawiennicza, jak to kiedyś było we wspólnocie, bo jeszcze byłam w odnowie w Duchu Świętym, zanim przeszłam do wspólnoty Szymon Nef. To była taka grupa modlitwy wstawienniczej. To naprawdę mieliśmy ogromne owoce, które były od razu widoczne. To była modlitwa wstawiennicza, modlitwa o uwolnienie. I trafiały do nas osoby naprawdę bardzo takie udręczone przez zło, przez złego ducha. I to było od razu namacalnie, na bieżąco można powiedzieć, pokazywane, jak Pan Bóg uwalniał od zniewoleń, od demonów. Teraz jakby tej modlitwy takiej wstawienniczej jako takiej w grupie nie posługuje, dlatego że nie mamy księdza, który by nam posługiwał i trochę to zostało zawieszone.

0: A taka moja cicha modlitwa wstawiennicza, którą jakby sama osobiście, to nie widzę owoców teraz, ale pewnie te owoce będą za jakiś czas, ale może ja ich w ogóle nie zobaczę. Jakby nie, też nie szukam tych owoców. Nie? Jestem 100% przekonana, że ta modlitwa nie idzie sobie gdzieś tam w eter i nie jest wysłuchana.
1: A wtedy, kiedy była ta posługa w grupie, to jakie takie konkretne przypadki, które pamiętasz?
0: No jeden taki bardzo konkretny taki przypadek, bardzo mocny, który też zaważył na moim życiu, to był przypadek takiej dziewczyny, która trafiła do naszej grupy. Znaczy tak naprawdę ona trafiła do mnie bezpośrednio, bo ja prowadziłam grupę modlitwy, grupę do bierzmowania młodych dziewczyn i któregoś dnia ksiądz przyprowadził mi taką młodą dziewczynę, która była, no ja byłam przerażona nią. To była dziewczyna, która była bardzo zbuntowana i taka agresywna. Młoda dziewczyna, ona wtedy miała z 17-18 lat. I ona przyszła raz i więcej się nie pojawiła, bo ja postawiłam główny warunek, że jeżeli chce przystąpić do bierzmowania, to musi co najmniej raz w tygodniu chodzić do kościoła w niedzielę. Ona powiedziała, że nie będzie chodziła w niedzielę do kościoła. No to ja mówię, to dziękuję bardzo, to spotkamy się za rok. Ja nie biorę odpowiedzialności przed Panem Bogiem za ciebie. I jeżeli masz być przygotowana dobrze, to po prostu musisz chodzić do kościoła w niedzielę. Musisz dać szansę Panu Bogu. Ona powiedziała, że nie. No i tak nasze drogi się rozeszły. Ale gdzieś wewnętrznie miałam takie poczucie, że powinnam się za nią modlić. I tak zaczęłam się za nią modlić. I oczywiście jak zapominałam, to ona stawała na mojej drodze, bo ona akurat mieszkała, graniczyła jej posesja tam, gdzie mieszkała, z kościołem. Czyli ona bardzo blisko mieszkała. Jak ja szłam do kościoła, to ona po prostu przypadkiem gdzieś tam wychodziła z domu. I ja wtedy miałam oczywiście takie przeświadczenie, że o, chyba zapomniałam się modlić, trzeba się zacząć modlić. I potem przyszedł taki moment, właśnie Boże Narodzenie roku jubileuszowego, gdzie ja miałam takie przekonanie w sobie, że te święta będą wyjątkowe. Nie wiedziałam dlaczego, ale jeszcze nawet mojej babci powiedziałam, wie, że ja chyba do rodziny nie pojadę, nie wiem dlaczego, ale coś się wydarzy. I dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia spotkałam tą dziewczynę na ulicy, zaczepiłam ją, ona była wtedy pod wpływem narkotyków, ale zapytałam ją, jak ona będzie spędzała święta. Ona powiedziała, no mówię, słuchaj, no jak ja będę spędzała święta? Naćkłam się, moja matka się napije, będzie pijana, będzie jakaś awantura. No i tak będą święta jak zawsze, jak co roku. I ja mówię, wiesz co, to ja cię zapraszam na te święta, ja wszystko przygotuję i będę na ciebie czekać.

No ona była trochę zszokowana, bo to była dziewczyna, która była znana w Wesołej z różnych bijatyk, tam ona okradała różne rzeczy, no i wiadomo, brała narkotyki, także ona była z tych takich najgorszych, z czołowych takich bandziorów Wesołej, chociaż była kobietą. I była zdziwiona, że ktoś ją zaprasza do domu. I ja oczywiście nie miałam pewności, że ona przyjdzie. Ja to zrobiłam w ciemno, ale i czekałam na nią i ona przyszła. I tak zaczęła się właśnie moja droga z nią. I naprawdę wtedy się Jezus narodził w jej sercu. To był rok jubileuszowy i to był naprawdę rok łaski. Ona jeszcze miała brata. Brat też brał narkotyki. Jej brat poszedł do ośrodka, a ona nie chciała iść do ośrodka. Ja nawet się spotkałam z taką siostrą Jolantą Glapką, która powiedziała, że dla niej to nie ma żadnej szansy, absolutnie. Ona tylko do ośrodka może pójść, ale ona nie chciała. No to ja mogłam tylko zrobić jedno, wziąć ją do domu. I tak zrobiłam. Wzięłam ją do domu, no ale wiedząc, że ja nic tu nie mogę zrobić, no bo jak ona bierze narkotyki, no to przecież się na tym nie znam. Nie wiem, co się z tym robi w ogóle. Szukałam pomocy właśnie u różnych fachowców. Nikt mi nie chciał udzielić pomocy jako takiej, żeby jakoś mi poradzić, tylko wszyscy chcieli ją do ośrodka. Ja nawet starałam się, żeby ją na detoks zawieźć, ale jakoś to nie doszło do skutku. No i jeszcze tak było, że ona troszeczkę dziwnie się zachowywała. Taki miała... Tak zaczęłam wyczuwać, że ona oprócz tego, że brała narkotyki, to coś się z nią działo takiego dziwnego. Jak ja się na przykład modliłam, to ona wiedziała, że ja się modlę. Ja zaczęłam ją podejrzewać o to, że ona podpisała cerograf, że ona była opętana. Ja już trochę wcześniej miałam do czynienia z takimi osobami, no ale nie w takim przypadku jak ona. No i ja się tego tak podjęłam trochę tak, no nie wiem, nieświadomie, że ją odtrułam. Ona mi mówiła, co ja mam jej załatwić u lekarza, jakie lekarstwa, żeby ją odtruć od tych narkotyków. I tak zrobiłam. Ufałam jej bezgranicznie i myślę, że to jakby dało zwycięstwo, bo ona bardzo potrzebowała zaufania, żeby ktoś jej po prostu zaufał. I ja jej ufałam, że ona bardzo chce wyjść z tych narkotyków i w ogóle, że chce bardzo zmienić swoje życie. To się wyczuwało gdzieś wewnętrznie. I ona taka była, że albo zimna, albo gorąca, że jak taka była uparta, że jak chciała coś zmienić, to żeby nie wiem co, ona osiągnie cel. I to było super, bo naprawdę można było z nią pracować i myślę, że też Pan Bóg się tego bardzo uchwycił, bo ona bardzo chciała.

No i jak już minął tydzień po tym otruwaniu, to już właściwie jak narkotyki zejdą z ciała, to już nie powinno być takiego bólu. Człowiek jest osłabiony, ale nie ma już takiego bólu narkotycznego, że bolą kości, bolą mięśnie. I ona sama mówi, że coś dziwnego się z nią dzieje, bo już tego bólu nie powinno być, ale ból jest. Bo ona już kiedyś na detoksie była i przyszła coś takiego i mówi, po tygodniu to już na pewno powinno być już jakaś ulga. Ją zawsze bolały bardzo plecy i głowa. No a ja już trochę czytając różne książki, Wyznania egzorcysty i takie inne książki związane właśnie z uwalnianiem, z opętaniami i tam z egzorcyzmami, w jednej z książek wyczytałam, że jak są jakieś bóle, to żeby smarować taką osobę olejem egzorcyzmowanym. A miałam olej egzorcyzmowany, sól i wodę. I jak ją pierwszy raz posmarowałam całe plecy, no to wtedy się właśnie zaczęły dziwne rzeczy dziać, bo ona straciła przytomność. I po prostu jej nie było, tylko był zły duch. No i ja byłam trochę przerażona, znaczy ja już takie rzeczy widziałam, bo to nie było nic dla mnie nowego, ale ja byłam przerażona, bo ona u mnie mieszkała. No i no to co, no jeżeli ja stwierdziłam, że coś z nią jest nie tak, no to trzeba, ksiądz mnie wysłał do egzorcysty naszego oficjalnego, ale egzorcysta nas odesłał z kwitkiem, powiedział, że on tutaj nie widzi żadnego problemu i on się nie będzie modlił i... No to ja byłam bezradna, ale też wiedziałam, że nie mogę jej odesłać, że nie mogę jej nagle powiedzieć, słuchaj, ty jesteś opętana, z tobą się dzieje coś nie tak i po prostu idź na ulicę, bo ja sobie z tym nie poradzę, prawda? No i tak zaczęła się codzienna walka przez pół roku, bo właśnie to działanie złego ducha, kiedy ona traciła świadomość i nie było jej, tylko zły duch jakby przez nią mówił, zaczynała się o godzinie 23, kończyła się o godzinie 4, 5 nad ranem. A ja po prostu no, modliłam się przez te 5-6 godzin modlitwą taką uwielbienia, modlitwą w językach i ten zły duch odchodził.

No nic innego mi nie przychodziło do głowy. I też się zastanawiałam, czy ja mogę takie rzeczy robić. We wszystkich książkach piszą, że nie wolno takich rzeczy robić, że się takie rzeczy nie powinno robić. Ale ja sobie mówię, no przecież ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Jak gdybym wiedziała, że ona jest w takiej sytuacji, że nie tylko to, że ona bierze narkotyki, tylko że jest opętana, to ja bym tego na pewno nigdy się nie podjęła, ale jakby no, trochę się czułam taka wpakowana przez Pana Boga w tą sytuację i jakby nie chciałam z niej się nagle wycofywać, raniąc ją, bo myślę, że ona by była bardzo zraniona przeze mnie. No i po prostu codziennie podejmowałam to. Też czułam wewnętrznie, że bardzo ważne w całym tym procesie uzdrawiania i uwalniania jest codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. I ja jej, prawdę mówiąc, tak cały czas, 24 godziny na dobę, przez pół roku towarzyszyłam, modliłam się za nią. Chodziłam z nią na Eucharystię, chociaż to wszystko nie było łatwe. I przez ten cały czas naprawdę doświadczyłam, jaką ogromną moc ma Kościół. Po prostu Kościół i to wszystko, co Kościół daje, czyli sakramenty, wszystkie modlitwy, bo ja tak naprawdę przez te pół roku, jak już nie wiedziałam, co robić, to wyciągałam książeczkę od nabożeństwa i wszystkie litanie po kolei. I na to wszystko reagował zły duch. Tam oczywiście nie był jeden, tam było wiele złych duchów, bo to był taki przypadek, kiedy ona podpisała cerograf, oddała duszę diabłu, była złożona w ofierze na mszy satanistycznej, także ona była poświęcona jakby diabłu, także to, ale ona wtedy była tego świadoma. Ona była pod wpływem narkotyków i ona tego wszystkiego nie pamiętała. Dopiero Pan Bóg to wydobył. To po tych proszkach tak naprawdę się stało, bo ona pod wpływem tych proszków była, jakby pamięć jej wracała. I nawet jak ona mi potem dyktowała, bo ja też tak pod wpływem takich różnych myśli zaczęłam ją pytać, jak ten cyrograf był, jak był napisany, co ona oddała. I ona mi to wszystko mówiła, dyktowała mi to wszystko. Także od tej strony wiem, że na pewno coś takiego się stało. I dopiero po pół roku tak naprawdę nastąpił egzorcyzm. Jeszcze w czasie tego pół roku został nagrany film. Tak Pan Bóg to ułożył, że znalazł się taki reżyser, Sławek Smoczyński, który szukał materiałów do tego filmu o egzorcyzmach, o osobach opętanych i trafił do nas z Magdalenki do Wesołej i postanowił zrobić film o Ani. I faktycznie ten film powstał ku... No nawet sprzeciwom trochę i księży i tak nie bardzo to trochę szło opornie, ale my to wszystko Panu Bogu oddawaliśmy i to doszło do skutku i to było puszczone o 21 w pierwszym programie. I też ogromne owoce tego filmu, bo dwie osoby, które oglądały ten film, dzięki temu, że właśnie obejrzały ten film, no nawróciły się. Jedna z tych osób jest teraz we wspólnocie, w tej, w której ja jestem. Druga to jest taki chłopak, taki mężczyzna, który miał problemy z alkoholem i on pochodził z Ukrainy i też obejrzał ten film i po prostu postanowił, że no jeżeli są takie rzeczy, no to trzeba coś zrobić z tym.

0: Także jakby życie Ani było no takie ważne i Pan Bóg naprawdę, pomimo tego, że ona była ostatnia i przez ludzi tak była postrzegana, Pan Bóg naprawdę wielkie rzeczy dokonał przez nią. Ale też jak sobie tak myślę, że ja bardzo dużo od niej dostałam. Oprócz tego, że ja jej pomogłam, czy Pan Bóg przeze mnie, to nie wiem, czy ja nie więcej dostałam, bo to doświadczenie naprawdę zmieniło moje życie. Zmieniło patrzenie na mnie, na Kościół, na Pana Boga, na ludzi, na wszystko. Po prostu zmieniło zupełnie moje myślenie i nastawienie do życia. Bo to było bardzo silne doświadczenie. Ja naprawdę doświadczałam na co dzień przez pół roku ogromnego działania Pana Boga i widziałam na własne oczy, jaką ogromną siłą jest Pan Bóg i Kościół i wszystko, co daje Pan Bóg poprzez Kościół. I jak się żyje z taką świadomością, że są złe duchy i są dobre i jest Pan Bóg i szatan, to nie da się po prostu pominąć tej rzeczywistości, tej duchowej po prostu. Także to było takie bardzo silne doświadczenie i ono myślę, że trwa, bo potem się właśnie posypały inne przypadki, chociażby właśnie tych dwóch osób, które też... I potem razem mieszkaliśmy we trójkę, bo i Ania, i Andrzej, i Włodek tworzyliśmy jakby taką wspólnotę i no to dużo by jeszcze można było opowiadać.
1: To doświadczenie... Jakiego Boga pokazuje? Kogo poznałaś w swoim życiu?
0: Ojej, Boga bardzo dobrego. Boga, który jest naprawdę bardzo dobrym ojcem, który jest miłosierny, który naprawdę szuka człowieka do końca i nigdy ten człowiek nie jest przekreślony. Żeby był największym grzesznikiem, to Bóg po prostu szuka do końca człowieka. I jest bardzo dobry. Ja doświadczyłam, że Bóg jest bardzo dobry. To doświadczenie z Anią jeszcze, był jeszcze taki jeden moment, kiedy ona poszła do pierwszej spowiedzi. I dla mnie to było na przykład niesamowite, bo ksiądz, który ją spowiadał, to był moim stałym spowiednikiem. Był taki bardzo otwarty i tak... Jeszcze oczywiście nie widzieliśmy, co się z nią dzieje, ale do tej spowiedzi przystąpiła. Ale ja byłam... Jeszcze i takie dwie osoby i on jak przyszedł ją spowiadać, to przyniósł Pana Jezusa zawiniętego w takie płótno i mówi tak, słuchajcie, ja idę ją spowiadać, a wy teraz, we trójkę, módlcie się za nią.

0: tak przekazywaliśmy sobie Pana Jezusa do rąk. Jej spowiedź trwała dosyć długo. Przyszli razem ksiądz i Ania. I ksiądz mówi, to teraz dajcie jej Jezusa do rąk. I dla mnie to było tak niesamowite doświadczenie, że właśnie ta ostatnia, która była potępiana przez ludzi, odrzucona, Jezus z pełnym zaufaniem jej się złożył w rękach. I ona, jak się czasami spotykamy i rozmawiamy, to ona pamięta ten moment. Ten moment też dla niej był bardzo znaczący, bo ona jakby też doświadczyła tego, że Bóg jej nie odrzuca, że jej się cały składa w ręce. I ja mówię, Boże, to ja nigdy tak w rękach nie miałam Jezusa, a właśnie dzięki niej mogę takiej rzeczy doświadczać. Tej, która jest ostatnia, pogardzana przez ludzi, no i robiła to, co robiła. Dlatego potem dla ludzi, którzy ją znali, film, który był o niej, był no ogromnym szokiem. I były też takie trudne rzeczy w tym wszystkim, bo oprócz tego, że ja się nią zajmowałam, to dużo ludzi nas posądzało o to, że ja rozprowadzam narkotyki, że jestem lesbijką i w ogóle no dostawałam takie baty, no to było takie trudne, no bo ja to sobie myślałam, to ja tutaj takie dobre rzeczy robię, a tutaj mnie tak jeszcze oczerniają. I potem jak ten film powstał, to dużo ludzi przychodziło i mi po prostu przepraszało i to najbardziej bolało, bo to byli ludzie ze wspólnoty. No, to było naprawdę taki cios poniżej pasa, ale potem po prostu przychodzili i przepraszali, że oni nie wiedzieli, że to tak wygląda, że to tak jest i że bardzo przepraszają. No to tak, to było takie, no nie było to łatwe.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja myślę, że może byśmy się pomodlili w intencji Ani.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Mira. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: I ten moment tych otwartych drzwi i tego wejścia to był moment, kiedy w moim sercu coś się otworzyło. Kiedy moje oczy się otworzyły, ja zrozumiałam, że Bóg jest, że przychodzi, że naprawdę przychodzi, kiedy się go po prostu zawoła. I od tego momentu wszystko się zmieniało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobrażeń tak naprawdę nie miałam żadnych. Jedyne, z czym mi się Bóg kojarzył, to taki mały obrazek świętego Mikołaja, który moja prababcia miała gdzieś na biurku położony. Kiedyś go zobaczyłam i wtedy Bóg mi się skojarzył z kimś takim starszym dziadkiem, który tak naprawdę gdzieś daleko i mało ważny. Tak naprawdę to było ileś elementów, natomiast było tak, że dzięki siostrze mojego ojczyma trafiłam do klubu. Klub był katolicki, natomiast ja tam chodziłam tylko po to, żeby odrabiać lekcje, żeby oglądać jakieś książki. I któregoś dnia jedna z pań, które się zajmowały tam dziećmi, przyniosła gazetkę Miłujcie się. Na okładce było przepiękne dziecko, a ja bardzo lubię dzieci, więc wzięłam sobie, żeby poczytać, co tam jest o tym dzieciaku. I przeglądając, natrafiłam na historię z czasów komunizmu na Węgrzech. To była historia o dziewczynce, która była wierząca, i o nauczycielce, która była ateistką. I ta nauczycielka bardzo chciała pozbawić wiary te dzieci, więc na każdej lekcji tłumaczyła im, że Boga nie ma, że on nie istnieje, wynajdowała na to różne argumenty. I wiedziała ta nauczycielka, że dziewczynka jest wierząca, więc któregoś dnia wzięła ją na środek, wymyśliła podstęp i zaczęła jej zadawać pytania. Jeśli zawołasz swojego młodszego brata, to przyjdzie do ciebie? I ta odpowiedziała, no przyjdzie. A jeśli zawołasz pieska, to przybiegnie do ciebie? No przybiegnie. A dlaczego przybiegnął? No bo słyszą. A widzisz, słyszą, bo żyją. Ale jakbyś tak, załóżmy, zawołała krasnoludka, to co, przyjdzie do ciebie? I dziewczynka odpowiedziała, że no nie. A dlaczego nie przyjdzie? No bo jest wymyślony. A widzisz, i tak już ją podprowadzała pod takie najgorsze pytanie, które miało ją tak zmiażdżyć, jej wiarę. I zapytało ją, a gdybyś tak zawołała dzieciątko Jezus, to przyjdzie do ciebie? I mała dziewczynka z ogromną wiarą powiedziała, to ja go zawołam. Zaczęła wołać, przyjdź dzieciątko Jezus, przyjdź dzieciątko Jezus. Tam kilkoro dzieci się do niej dołączyło. I w którymś momencie drzwi się otworzyły, drzwi klasy. I w drzwiach ukazało się przepiękne dziecko, które się uśmiechało, które promieniało światłem. I ten moment tych otwartych drzwi i tego wejścia to był moment, kiedy w moim sercu coś się otworzyło. Kiedy moje oczy się otworzyły, ja zrozumiałam, że Bóg jest, że przychodzi, że naprawdę przychodzi, kiedy się go po prostu zawoła. I od tego momentu wszystko się zmieniało. Nawet nie trzeba było wołać, on już po prostu był w moim sercu. Myślę, że nie. Takie łaska nawrócenia, bo wtedy wiesz, że otrzymałam łaskę nawrócenia, łaskę wiary. To jest coś, co się daje za darmo i bez jakiejś zasługi. Z mojej strony ja nic nie zrobiłam takiego, czy mogłabym na to zasłużyć albo jakoś to zdobyć. On po prostu dał siebie w tym momencie mi już. Ciężko, bo u mnie w rodzinie no nie było wtedy osób wierzących. Nawet przeciwnie, wszystko było takie nastawione antykatolicko, antyksiężowsko, antyklerykalnie. Więc to, że w którymś momencie już jakby krokiem następnym, kiedy zaczęłam chcieć przystępować do sakramentów, kiedy zaczęłam więcej się modlić, to tych ataków na wiarę w domu słyszałam więcej i było bardzo trudno. Kiedy chciałam chodzić do kościoła, to bywały takie momenty, kiedy miałam zabraniane. Ja oczywiście byłam bardzo gorliwa, chciałam codziennie chodzić na mszę. I myślę, że to też było Boże, chociaż trudne, bo to, że ta wiara była mi tak utrudniana na początku, jeszcze bardziej mnie ugruntowało, że to jest ważne i że to jest potrzebne. Jeszcze bardziej modliłam się sama i głębiej wchodziłam w relację z Jezusem. No tak, jest takie mądre powiedzenie, że jeśli ktoś nie wzrasta, to się cofa. Więc też mam taką łaskę, że po prostu z roku na rok wzrastam. Najpierw zaczęłam przystępować do sakramentów, modliłam się. Potem odkryłam wspólnotę, pielgrzymki, wyjazdy. zaczęłam wchodzić głębiej w poznanie takiego działu w kościele, jakby działu obszaru charyzmatycznego, ale jednocześnie byłam we wspólnocie, która była oparta na duchowości karmelitańskiej, więc odkrywałam bardzo też taką głębszą duchowość i w niej się formowałam. Potem, kiedy się już przeprowadziłam do Warszawy na studia, to ta formacja nabrała większego dynamizmu. Zaczęłam też się formować w wspólnocie ewangelizacyjnej. No i tak z roku na rok wzrastam bardziej. Właściwie nie pamiętam, jak to się stało, ale wkrótce cała moja klasa wiedziała, że jestem wierząca, że jestem jakoś tak bardziej wierząca niż oni. I to też był taki powód, że nie czułam się do końca akceptowana i przyjmowana w klasie, bo miałam w sobie coś, czego oni nie mieli. Więc kiedy oni wchodzili w swój bunt, czyli w jakieś takie nieposłuszeństwo rodzicom, nauczycielom, wypady na wagary, różne ciekawe wycieczki i rzeczy, które się tam na nich działy, to ja gdzieś byłam na boku, bo ja nie wchodziłam w to wszystko, nie piłam, nie chodziłam na wagary. To było bardzo trudne, ale też potrafiłam przeciwstawić całej klasie i zostać, mimo że oni szli. I ku mojemu zaskoczeniu po latach to też owocuje. Gdzieś tam byłam na studiach, to któryś mój znajomy z klasy się odezwał: Iwanko, bo ty jesteś taka bardzo wierząca, a ja mam teraz taki trudny czas i pomóż mi, proszę. Gdzieś to zostawało, był taki jakby taki znak sprzeciwu. Ja byłam takim znakiem dla nich. Jako dziecko już lubiłam śpiewać. Natomiast kiedy podrastałam, miałam kilkanaście lat, to usłyszałam, że nie mam słuchu muzycznego, że nic z tego nie będzie, że w ogóle nie powinnam w tę stronę wchodzić. A mimo to wchodziłam. Gdzieś tam przypadkiem na jakimś spotkaniu znajomych ktoś miał gitarę, zapytali mnie, czy bym chciała zobaczyć, jak to brzmi, czy mogę jednego akordu się nauczyć. I tak się zaczęło od jednego akordu, od bardzo niepobożnej piosenki, już nie będę mówić jaka. I tak z roku na rok też się uczyłam i śpiewu, i gry. A w końcu dostałam w prezencie gitarę i to już mnie zmobilizowało do tego, żeby się uczyć. I teraz śpiewam bardziej, gram na chwałę Pana, uwielbiając Go. Takim szczególnym momentem dotykania ludzi przez jakąś służbę, przez śpiew, przez grę, to jest dla mnie na początku msza święta, bo bardzo rzadko, ale czasami mi się zdarza śpiewać psalm. To jest dla mnie trudny obszar. Kiedyś nie byłam w stanie zaśpiewać ani zwrotki. Potrafiłam mylić wszystkie melodie w jednym psalmie. Więc bardzo się blokowałam i nie chciałam tego robić. Natomiast z czasem, im bardziej w to wchodziłam, tym im bardziej odkrywałam, że to jest moment, w którym mogę się modlić przed wyjściem do ambony. Też proszę, Panie, dla Ciebie chcę zaśpiewać. Ty sam dotykaj tych, którzy będą mnie słuchać tym słowem, bo to jest Twoje słowo. I wtedy, kiedy schodzę z ambony, to często widzę po twarzach, ale też w odpowiedziach ludzi, że słuchaj, tak zaśpiewałaś, że dotknęło to mojego serca. To jest ze strony ambony, ze strony psalmów. Natomiast czasami ze znajomymi prowadzimy różne uwielbienia w Warszawie i wtedy też to jest taki feedback z ludzi, od ludzi z ich strony, że podchodzą, to było piękne uwielbienie, doświadczyliśmy Boga w tym. To nie jest moja zasługa jakoś, bo działamy zespołowo, działamy w ileś osób, no ale wspólnota jest po to właśnie, żeby razem dawać Jezusa. Się wyłamię z tego schematu. Ja tak nie miałam. Rzeczywiście przeżywałam ogromną radość i zmianę w moim sercu, bo wcześniej byłam bardzo zamkniętą osobą i nieśmiałą i nie byłam zdolna nawet do opowiadania o kimkolwiek. Natomiast na początku, po tym moim nawróceniu, jeszcze był etap wzrastania, zmiany mojego serca. Pamiętam, to był taki czas mniej więcej roku, jak w styczniu był ten moment nawrócenia. To w grudniu, pamiętam, że gdzieś w jakiś czasie jakiejś modlitwy zrozumiałam w moim sercu, że Bóg daje mi taką łaskę odwagi w mówieniu. Wcześniej byłam zamknięta, a właśnie po tym dniu konkretnym jakoś tak się odblokowałam wewnętrznie i mogłam też mówić. A natomiast ogłoszeniu Jezusa to kilka lat później, po nawróceniu, przeżywałam zesłanie Ducha Świętego. O dziwo, rodzice mnie puścili na to. trochę się nie dzieliłam tą historią tak bardzo jeszcze nigdzie, ale gdzieś bardzo noszę ją głęboko w sercu i myślę, że to jest też moment, kiedy mogę się nią podzielić. W czasie tego czuwania prowadzący modlili się i zachęcali nas, żebyśmy wzywali Ducha Świętego bardzo mocno, bardzo głęboko, więc razem z nimi wołałam: przyjdź Duchu Święty, z całego serca. Tak jak potrafiłam wtedy, mając te kilkanaście lat. I w którymś momencie było tak, że poczułam jakoś coś we mnie się zrobiło, że ta moja wiara, która jest mała, w jednym momencie wzrosła bardzo. Zaczęłam bardzo wierzyć Bogu i w Niego. I we wnętrzu, gdzieś, nie wiem, w wyobraźni czy w sobie, to jest bardzo trudno opisać. Zobaczyłam taki obraz jakby trójce Rublowa. Takie trzy postacie, które były wokół siebie ze sobą. I w którymś momencie jedna z tych postaci, ale jednocześnie jakby trzy naraz, jakby odeszły od tego stołu i zaczęły gdzieś tam lecieć jak taki ogromny promień, jak taki piorun w takim ogromnym świetle. Gdzieś sobie leciały gdzieś daleko. I ostatnio, co zdążyłam zobaczyć, to, że ta błyskawica się odwraca i zaczyna lecieć w moją stronę. I potem to już było tylko taki potężny błysk i dotknięcie Boga gdzieś wewnątrz, bardzo głęboko, bardzo mocno. Też jakoś trudno pisać, to było jakby wszystko, co we mnie najgłębsze, najbardziej jest mną, zostało tak potężnie wstrząśnięte i dotknięte i przeniknięte tym właśnie światłem. Wstałam, łzy mi leciały z oczu. Nie wiedziałam, czy mam usiąść, czy klęczeć, czy stać. Co w ogóle robić ze sobą? To było bardzo mocne doświadczenie. I po tym wszystkim, już czy tego samego dnia, czy następnego, zobaczyłam w moim sercu taką nową myśl, której nie miałam wcześniej. Takie przynaglenie, taką pewność, że o Bogu trzeba mówić. Że nie wystarczy, że On jest, nie wystarczy, że jest się w kościele, że ktoś przyjdzie się pomodli, ale że o Bogu trzeba mówić. To jest ktoś, kto chce, żeby o Nim mówiono. To było coś takiego, co mnie bardzo mocno wtedy poruszyło i zostawiło jak właśnie taki nakaz, takie posłanie do ewangelizacji, które tak naprawdę odkrywałam później, wiele lat później, w czasie formacji. Ale już wtedy to ziarno zostało we mnie wrzucone tak bardzo mocno. I zrozumiałam też, że Duch Święty nie przychodzi tak po prostu, żeby było miło. On przychodzi z zadaniem. Po co? Przede wszystkim dla Jezusa. Dla Niego są te uwielbienia i Jego chcemy uwielbiać. Dla Niego samego. A jednocześnie ci, którzy przychodzą na te uwielbienia, mogą Go spotkać. Czasami mają trudne sytuacje, czasami coś przeżywają. A w momencie, kiedy przychodzą na uwielbienie, kiedy zaczynają Boga uwielbiać, to przestają zajmować się sobą, swoimi problemami. Zajmują się Bogiem. A wtedy Bóg czyni cuda w ich życiu. Gdzie? To są takie trzy miejsca, w które jakoś się włączam. Pierwsze miejsce to jest Katedra Praska. Tam zawsze w drugą niedzielę miesiąca przyjeżdża wspólnota z Koszalina. Wcześniej są zajęcia na Akademii Rozwoju Talentów, w których też uczestniczę. A potem niedziela jest takim dniem formacyjno-uwielbieniowym dla tych osób, które się formują i dla tych osób, które były, uczestniczyły w spotkaniach na stadionie. To jest jakaś taka kontynuacja tej formacji, tych wielkich narodowych rekolekcji. Ale jednocześnie jest to otwarte dla wszystkich, którzy chcą. Oprócz tego jeszcze raz w miesiącu, w pierwsze soboty, prowadzimy takie mini uwielbienia w parafii Świętej Jadwigi na Żeraniu. I też u mnie w parafii na Solcu Świętej Trójcy też raz w miesiącu są takie uwielbienia. Seminarium Uwielbienia Chwały. To jest propozycja Szkoły Nowej Ewangelizacji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dla ludzi, którzy chcą się bardziej formować i wzrastać w świadomym przeżywaniu swojej wiary. Jeśli chodzi o akademię, to zajęcia odbywały się właśnie w Koszalinie, odbywają się w Warszawie, odbywają się teraz od niedawna też w Toruniu i nawet w Wielkiej Brytanii. Więc ilość miast to pewnie ogranicza możliwości osobowe. W Warszawie zajęć jest kilka. Można się formować do ewangelizacji, można się formować do modlitwy wstawienniczej, można się formować po prostu jako kobieta albo jako mężczyzna. Można się formować muzycznie jako lider, jako muzyk uwielbienia. Są też zajęcia z liderów, jak być dobrym liderem, jak dobrze zarządzać grupą i co tak naprawdę, jakie procesy odbywają się we wspólnocie. Można się formować, porządkować swoją sferę finansową. I od tego roku są też zajęcia z posługi słowa. Ja uczestniczyłam rok temu w kilkorgu z tych zajęć i były bardzo owocne dla mnie. Tak trudno powiedzieć, bo każdy z nich to jakieś inne obszary. Ja chodziłam na zajęcia dla kobiet, zajęcia dla ewangelizatorów, zajęcia dla posługujących modlitwą wstawienniczą. Myślę, że najbardziej osobiście odebrałam zajęcia dla kobiet. Bardzo mnie poruszały. Te zajęcia były w mniejszej grupie, więc też można było nawiązać takie większe, głębsze relacje i też odkrywać samą siebie jako kobietę, jako córkę Boga. Każdy z nas, to, że ktoś jest kobietą, to, że ktoś jest mężczyzną, to jest jakieś dar i zadanie dla nas, żeby to rozwijać, to, co mamy włożone w siebie przez Boga, żeby tym służyć. Nikt nie zastąpi mężczyzny w pokazywaniu Boga jako skały, jako siły. Nikt nie zastąpi kobiety w pokazywaniu Boga jako kogoś, kto jest czuły i kocha. Uważam, że ewangelizacja jest takim obszarem i zadaniem danym całemu Kościołowi i nikt z tego nie może się wyłamać. Nawet świeccy. Jestem świecka. Więc i mnie dotyczy ten obowiązek i każdy jest na mocy chrztu bierzmowanie posłany, żeby głosić Jezusa. Tak, ale to jest właśnie też dlatego, że jak tu mówi nam siostra Tomasza na zajęciach, czy Magda, że cały czas chodzimy w butach z pierwszej komunii. Nauczyliśmy się kilku formułek, iluś zasad, iluś przekazań. Chodzimy tym obciążeni, bo nie potrafimy sami z siebie bez relacji z Jezusem tego wypełniać. A co dopiero mówić o tym, żeby komuś głosić Jezusa, kiedy go nie znamy. Jeśli nie wzrastamy w relacji, nie wzrastamy w formacji, to no to jest jak jest. Bardzo. I nie wyobrażam sobie powrotu do takiego kościoła, który jest martwy, który właśnie nie ewangelizuje, który nie chodzi, który nie kocha. Bo martwy kościół to ten, który nie kocha. To jest pytanie bardzo wskazujące na konkretną odpowiedź. Ja odkąd się nawróciłam, zawsze się dziwiłam, co ze mną jest nie tak, że ja wolę pójść na mszę niż na dyskotekę. Odkąd pamiętam po nawróceniu, to właśnie tak było. Wolałam czytać jakieś pobożne książki niż wszelkie inne. Wolałam spotykać się z tymi znajomymi, o których mogliśmy godzinami rozmawiać o Bogu, a niekoniecznie iść z innymi na piwo. Aczkolwiek uważam teraz, już po iluś latach, że czasami warto jest pójść do baru, czasami warto jest pójść na jakąś dyskotekę po to, żeby również w te miejsca wnosić Jezusa. Taka wiara, której jest ciągle mało, która nie zatrzymuje się na tym, co ma, ale szuka dalej, szuka głębiej, szuka więcej, która bardziej szuka Jezusa, która więcej czyta Pisma Świętego, która bardziej kocha, wychodzi, która nie znajduje sobie miejsca, nie siedzi na kanapie. Myślę, że nie powiem niczego nowego, ale cały Kościół jest charyzmatyczny. Charyzmat to jest dar, więc cały Kościół jest obdarowany. I wystarczy tylko o te dary prosić i je używać, bo Duch Święty jest otwarty, żeby nam je wszystkim dawać. Jest tak, jakby zapytać analogicznie, co zrobić, żeby mieć żywą relację z drugim człowiekiem. Maryja jest nam bliską osobą, więc tak jak nawiązujemy, budujemy relację z kimś, kogo znamy, kogo poznajemy, to tak samo możemy budować i umacniać się w relacji z Maryją. To przede wszystkim się odbywa przez spotkania, przez rozmowy, przez patrzenie w jej oczy, przez czytanie tego, co powiedziała, przez czytanie różnych książek o niej, które prowadzą do spotkania, do relacji z nią. Tak krok za krokiem, coraz bardziej, bliżej też się upodobniamy do niej. Jeśli ktoś chciałby wierzyć Bogu, chciałby doświadczyć takiej łaski, jaką ja doświadczyłam, to dużo nie trzeba. Tylko trzeba odwagi i szczerości w swoim sercu, żeby zawołać: Panie Jezu, przyjdź taki, jaki jesteś, do mnie takiego, jaki jestem. I On przychodzi, nic więcej nie trzeba. Jako człowiek, który zna swoją słabość, to wiem, że najczęściej jest tak, że zaczynam od: Panie Boże, bo coś tam potrzebuję. I czasami ta modlitwa właśnie tak wygląda. Ileś adoracji, na które przychodziłam do Jezusa, to było: Panie Jezu, bo jest tak, tak, tak i tak. I będąc pół godziny adoracji, zdawałam ostatnie 5 minut, dobrze, to teraz ja słucham, a ty mów. I to też jest jakiś proces, że jestem jak takie małe dziecko, które cały czas mówi, a dopiero później się uczę słuchać i słyszeć tak naprawdę to, co Bóg do mnie mówi. Z czasem to jest tak, cały czas to jeszcze odkrywam, bo jeszcze wracam do tego zagadywania Boga, że z czasem wystarczy przyjść do Niego, popatrzeć i nawet nie trzeba nic mówić. To, że On jest, to też wystarcza za wszystkie słowa. Ja odkrywam Boga jako kogoś, kto jest miłością, kto kocha i jednocześnie kogoś, kto jest prawdą, a w prawdzie nie ma kompromisów, nie ma szarości, jest konkret. Pokusy są różne i myślę, że sposoby na nie warto, żeby każdy sam sobie wypracował. Jednym sposobem mogę się podzielić, sposobem, którego skuteczności doświadczam zawsze, kiedy przychodzą do mnie pokusy przeciwko czystości. To bardzo konkretnie, bardzo mocno wzywam Maryję i mówię jej: Maryjo, strzeż czystości mojego serca. Wystarczy to jedno zdanie i wszelkie pokusy odchodzą. To myślę, że Pan Bóg to mnie ciągnie bardzo do góry. Czasem mu się opieram. Do przodu iść pomaga mi spowiedź, regularna spowiedź. I to są takie jakieś kroki, które stawiam raz za razem. Też codzienna Eucharystia, codzienna modlitwa. To wszystko jakoś pomaga iść do przodu. Pierwszą książkę to jest Pismo Święte i czytanie Pisma Świętego, ale też słuchanie Pisma Świętego. Lubię sobie włączyć audiobooka i słuchać, zupełnie inaczej te słowa poruszają. Taką pierwszą duchową książką, którą przeczytałam, mając właśnie te 14 lat, to były Dzieje Duszy Tereski. Zafascynowałam się nią wtedy był też rok peregrynacji relikwii, więc jeździłam za relikwiami i czytałam jej teksty, z których mało co rozumiałam wtedy, ale byłam z siebie dumna, że czytam tak poważne książki. Więc jako pierwsza Teresa, kolejna książka to już podpowiedział mi mój kierownik, mój spowiednik, to są Opowieści Pielgrzyma. To jest książka o modlitwie Jezusowej. To jest modlitwa serca, którą praktykują na wschodzie, praktykują mnisi bizantyjscy. To jest modlitwa, która czerpie z Pisma Świętego i jest bardzo prosta. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Mnisi modlą się, powtarzając te słowa. Czasami łączą to też z oddechem, żeby całe swoje ciało wprowadzić się w tą modlitwę, w obecność Jezusa, wejść w skruchę przed Nim. I potrafią tą modlitwę odmawiać ileś razy dziennie i rzeczywiście doświadczają w tym spotkania i wejścia w modlitwę nieustanną. To w takim razie proszę Ciebie, Hubercie, i tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji, żeby w miarę możliwości, jak nie jest się tu przed w samochodzie, żeby zamknęli oczy, żeby weszli w głąb swojego serca, tam głęboko, tam gdzie jest obecny Bóg, gdzie zawsze mieszka w naszych sercach. To jest pierwszy krok, żeby tam wejść, tam się z Nim spotkać. Panie Jezu, ja Ciebie bardzo proszę, abyś poruszał się teraz w tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Abyś przychodził do tych serc, które Ciebie szukają, które Ciebie pragną, które chcą wejść głębiej w relacje z Tobą, które chcą Ciebie doświadczyć. Proszę, żebyś teraz przychodził przez obrazy, które będziesz pokazywać tym, którzy słuchają, przez słowa. Proszę Cię, Jezu, żebyś posyłał swojego Świętego Ducha w te wszystkie miejsca, które potrzebują pocieszenia, które potrzebują uleczenia, które potrzebują umocnienia. Duchu Święty, Duchu uwielbienia, napełnia teraz nasze serca. Tak jak chcesz, poddajemy się Tobie całkowicie. Jeśli jeszcze nigdy nie zapraszałeś Jezusa do swojego życia, to powiedz Mu w prostych słowach: Jezu, zapraszam Ciebie do wszystkich obszarów, do wszystkiego. Chcę, żebyś był jedynym Panem i Zbawicielem. Zapraszam Cię do mojej pracy, do mojej rodziny, wszystkich moich relacji. Duchu Święty, proszę, żebyś swoją miłością zapieczętował to wszystko, czego dokonałeś, żebyś poprowadził nas wszystkich do budowania Kościoła, do wzrastania w Nim.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Dobry Boże, dziękuję Ci za to spotkanie, Panie. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie, Twoją obecność, za to, że

grzechach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasz, pośredniczka nasz, pocieszysz tylko nasz. Syna swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Paweł Stępkowski.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie.
1: Na wieki wieków. Jak się reaguje, będąc ojcem duchowym, na propozycję świadectwa?
2: Ja z pewnym niepokojem, bo zawsze w różnych fragmentach, skoro pytasz o spowiedź, to powiem o spowiedzi. Trochę używam swojej własnej historii, żeby obrazować to, czego jestem pewien, jak Bóg działa, patrząc na swoje własne życie, ale wtedy mówię do kogoś konkretnego, wyczuwam dokładnie, jaki fragment mojego życia jest mu konieczny. Nigdy nie jest tak, że opowiadam albo odnoszę się do całego mojego życia, więc miałem trochę niepokoju, czy cała ta historia ma prawo być usłyszana w radio, kiedy nie widzę tych, którzy słuchają.
1: I ma?
2: To nie moja sprawa. Ja kiedy modliliśmy się na początku, mówiłem Panu Bogu, że to jest Jego historia i jeśli On chce je używać tu czy gdzie indziej, to już On wie, czy tak ma być, czy nie. Ja nie chcę Mu stawiać oporu.
1: Jak ona się zaczyna?
2: Zaczyna się od dziecka, wiesz, od takich najtrudniejszych chwil. Pierwsze 20 lat mojego życia to jest moje przekleństwo. To jest to, co uważałem za najgorszą rzecz, jaka mogła się wydarzyć w moim życiu. I zaczęło się od dziecka, od choroby psychicznej mamy, od rozwodu rodziców, upokorzeń na osiedlu, pokazywania palcami, ucieczek z domu, ucieczek przed matką, awantur w domu, nienawiści z rodzeństwem, kłopotów w szkole. Tak się zaczyna. To była historia, którą dzisiaj widzę wyraźnie bez Boga. Po prostu, dopóki On nie zainterweniował, to wszystko nabierało kształtów piekielnych w naszej rodzinie.
1: A czemu nie interweniował wcześniej?
2: Nie wiem. Nie wiem. Może nie daliśmy mu szansy. Dzisiaj widzę, że rozwód rodziców był mocno naznaczony naszą wspólną rodzinną niewiarą. Niewiarą też rodziców, którzy mieli najszczersze chęci, żeby mieć jak najlepsze małżeństwo, wykształceni ludzie, oboje nauczyciele, mieszkanie, praca, wszystko było. Siostra najstarsza z nas mówi, że pamięta z dzieciństwa, jak się niuniali, kochali, Misiu, Zosiu, Kasiu, przepraszam, że tak mówię, ale takie właśnie najczulsze rzeczy pamięta, ale to wszystko nie wytrzymało tych prób, które przyszły, a właśnie ich nie można wytrzymać, nie trzymając się Jezusa Chrystusa za rękę. Tak, takie mam wyraźne przekonanie. I stąd, kiedy ta historia doszła do swojego takiego apogeum, jedyne, co potrafił ojciec, to uciec, ratować w jakiś ludzki sposób nas. I rozwód wydawał się wtedy najboleśniejszym, ale jedynym możliwym rozwiązaniem. Nie oceniam mojego taty. Myślę, że robił to, na co go było stać bez Jezusa Chrystusa.

0: kiedy ty zaczynasz w ogóle myśleć, to co sobie o tym wszystkim myślisz?
1: No, że to straszne, bo dlaczego mnie to spotkało? Co ja jestem winien temu wszystkiemu? Dlaczego ja nie mogę mieć takiej mamy jak inni? Dlaczego nie mogę mieć ojca? Dlaczego nie mogę mieć dzieciństwa? Dlaczego ja nie mogę być z kolegami? Same dlaczego? I jakim prawem? I w ogóle po co? I na co ja? Same takie, wiesz, rzeczy, no, dramatyczne dla mnie przynajmniej. I jedyny klucz, jaki interpretowałem, to przekleństwo. To jest słowo, które odzwierciedla.

0: dla to, co ja wtedy przeżywałem, myślałem i jak mogę zinterpretować ten czas.
1: Słowo przekleństwo dotyczy sfery duchowej, ale tej właśnie bez Boga.
0: Tak, tak.
1: I tak to rozumiałeś wtedy?
0: Taka przeklęta historia. Nie, wtedy w ogóle, wiesz, nie funkcjonowałem na takich parametrach. Dla mnie wtedy to było po prostu straszne życie, nikomu niepotrzebne. To było wszystko, co widziałem. Niemoc, wiesz, taka niemoc, że ja nic nie mogę w życiu zrobić, że ja nie potrafię. Ta choroba mamy, ona tak zaciążyła na mojej pewności siebie, że ja nie w ogóle sobie nie wyobrażałem przyszłości. Kiedy pamiętam, jak myślałem o roku 2000, to dla mnie był jakiś kosmos. Mówię, co to jest ten 2000 rok? W ogóle jaka historia się ze mną wydarzy w 2000 roku? W ogóle nie miałem wyobraźni. Myślę, nie umiałem się uczyć, nie miałem takich rzeczy, o które mógłbym się zaczepić, jak moi koledzy, że coś potrafią, coś umieją, coś im wychodzi i w związku z tym mają nadzieję. Ja nie miałem takich nadziei, tylko marzenia i książki, i takie drobiazgi.
1: I dlaczego to jest 20 lat? Co się wtedy dzieje?
0: To ważny, bardzo ważny moment. Może gdyby jeszcze powiedzieć słowo o szkole podstawowej. To ja żyłem w takim zdołowaniu samego siebie i jedyną rzeczą, którą czułem, że robię i dodawała mi poczucie wartości, to był taniec na dyskotece i koszykówka. To były dwie rzeczy, które mnie psychicznie w ogóle trzymały jakkolwiek, że są rzeczy, które robię lepiej może niż inni, a nie mając nic innego, to trzymałem się ich po prostu jak, nie wiem, jak skurczu, jakbym dostał rąk, że nie mógłbym wyprostować, nie oddałbym tych dwóch rzeczy za nic, ani koszykówki, ani dyskoteki. I tak żyłem sportem. W szkole średniej nie zdałem egzaminów, ale zostałem potem z opóźnieniem przyjęty do szkoły i jakoś tam się uczyłem z roku na rok. No jakoś mi tam w sumie szło na trójczyny, jakieś kiepskie, śmieszne, z wiecznymi poprawkami, dwójami, trójami najwyżej i sportem gdzieś tam w tle. No i najgorszy moment przyszedł, kiedy cudem, dzisiaj wyraźnie to widzę, wielkim cudem zdałem maturę. To był najgorszy moment, kiedy jakby uciął się plan. Nie zdałem egzaminów na psychologię w Warszawie. W ogóle w swojej chorej wyobraźni myślałem, że ja mógłbym zdać, taki jełop jak ja, mógłby zdać egzaminy na uczelnię w stolicy. Jeszcze mój brat mi proponował, mówi, może na prawo i ja sobie to brałem pod uwagę jako coś możliwego w ogóle do zrealizowania. To było już no marzenie, tak jak dzieci, nie wiem, alkoholika marzą o rzeczach niemożliwych i ja miałem takie. No i to była ta chwila po maturze, którą cudem zdałem, że myślałem, że to już cały świat tak przypadkiem niechcący, nie wiadomo z czyją pomocą, wtedy tak myślałem, wszystko osiągnę, co tylko pomyślę. A tu przyszła porażka za porażką, skumulowana w ciągu 2 tygodni właściwie. Jakieś zrobiło się zupełnie pusto wokół mnie.

pamiętam, dwóch, trzech przyjaciół. Żadnego nie było. Dziewczyna, z którą byłem, musiała wyjechać za granicę. Jakoś zostałem w tym sam. Przez dwa dni mi opowiadała o swoich problemach. Nie mogła wyjść z nich, żeby zobaczyć, co się ze mną dzieje. Widziałem, że nie jest w stanie. Ja zaczynałem się blokować zupełnie. Znaczy zapadać do środka. Zacząłem odczuwać cały bezsens tego mojego dotychczasowego życia. Strach przed przyszłością. Ten strach był potworny. Do takich paraliżujących skurczów żołądka, bólów. Teraz aż mi trudno uwierzyć, że tak było, ale wiłem się po podłodze w takim skurczu egzystencjalnym, w pytaniu w ogóle, po co żyję, czy ja żyję, czy nie żyję, czy może lepiej umrzeć w tym momencie. I pamiętam, jak myślałem o śmierci, o samobójstwie, w ogóle bez strachu, tylko jak o tym, że to może być dobre rozwiązanie tego niekończącego się bólu. Tylko czy jeszcze chwilę go wytrzymam, czy już? Czy to już ta chwila, czy jeszcze ją odwlec? To było właściwie takie chore, zimne myślenie już się zrodziło we mnie, bo ból mnie przerósł. I ten dramatyczny moment to był taki, kiedy odprowadziłem moją dziewczynę na Dworcu Zachodnim.